0: Nocne powtórki wnet.
1: Odyseja wyborcza.
2: Zaczynamy Odyseję wyborczą, godzina 10.15, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na naszej antenie. Razem z nami jest teraz na początek naszej audycji profesor Mieczysław Ryba, historyk, politolog, przewodniczący Sejmiku Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
2: I pytanie o relacje polsko-ukraińskie na tle historycznym. Zacznijmy. Dużo wątpliwości, czy powinien minister Żurek występować dwa dni temu na uroczystościach, imprezie z okazji Święta Niepodległości Ukrainy, ale do tego jeszcze mówiąc, że ma specjalny zespół 100 prokuratorów, którzy będą pilnować, aby Polacy nie dokonywali przestępstw z nienawiści, w kontekście wobec Ukraińców.
3: Ilu prokuratorów rząd ukraiński wydelegował do tego, by przypadki nienawiści w stosunku do Polski nie pojawiały się na Ukrainie? Rzecz horrendalna, bym powiedział. Nie wiem, czy znana gdziekolwiek w historii, bo pamiętajmy, że tu w Polsce mamy do czynienia też z całym szeregiem różnorakich przestępstw przebywających tutaj Ukraińców. Więc pytanie jest, ilu prokuratorów w tym kierunku zostało wydelegowanych. Minister Żurek powinien się przygotowywać na sytuację, kiedy na przykład na Ukrainie nastanie pokój i z frontu przybędzie iluś, czy będzie chciało przybyć tutaj iluś ludzi, nieraz mocno zdemoralizowanych, jak to często na froncie bywa, i różne mafie mogą się pojawiać. Po każdej wojnie takie rzeczy były i to są jego wyzwania. Jego obecność na tej imprezie bezwzględnie uwiarygadnia narrację, która nie da się obronić w żadnych statystykach, chyba że weźmiemy Gazetę Wyborczą, ale mówimy o poważnych jakichś badaniach, jakoby tutaj działy się jakieś dantejskie sceny, jakaś niewyobrażalna przemoc w stosunku do przebywających u nas Ukraińców. To jest, u nas dokonuje się pewien proces takiego urealnienia tych relacji, bo ten cały entuzjazm, który był na początku wojny, rzeczywiście przygasł i nieraz stawiane są różne wymagania, a czasem stawiane są zarzuty do postawy Ukraińców, co wydaje się rzeczą oczywistą i naturalną. Jest mocny sprzeciw społeczny i polityczny w stosunku do banderyzmu jako ideologii, takiej quasi nazistowsko-faszystowskiej, można by tak gdzieś szukać jakichś tutaj historycznych konotacji, a więc bardzo groźnej, a więc ocierającej się o ideologię zbrodniczą. To są rzeczy, które powinno państwo polskie w jakiś sposób tym się zająć, bo od ideologii do czynów bywa nieraz droga prosta i wiemy, jak to w historii bywało. A minister Żurek, jak gdyby nigdy nic, po prostu uwiarygadnia tę narrację, że krzywda się dzieje Ukraińcom, którzy doznali tutaj niewyobrażalne i co już nie mającej przykładów w historii pomocy w czasie tej wojny. To Żurek występuje na jakimś tam imprezie i uwiarygadnia, jakoby tu się im stała jakaś, czy dzieje niewyobrażalna krzywda. To są rzeczy, nie wiem, ani to politycznie moim zdaniem nie jest nośne. Nie sądzę, żeby na tym Koalicja Obywatelska lub jakakolwiek partia zyskiwała. A w sensie takim już merytorycznym, czyli takim prawnym, czy społecznym, to jest sytuacja autodestrukcyjna w stosunku do państwa polskiego.
2: Jest destrukcyjna, ale jaki jest cel? Bo to jest cel polityczny. Niektórzy mówią, że to jest podobnie, pan minister Żurek, nie sam z siebie pewnie, jako ekspozytura całego układu, trochę chce powtórzyć wariant hiszpańskiej lewicy, czyli sprowadzić odpowiedni zasób wyborców, żeby to potem procentowało przy urnach.
3: Nie da się tego zrobić w przeciągu jednego roku. Mi się wydaje, że to jest, minister Żurek jest takim reprezentantem pewnej ideologii, która jest kreowana i sączona przez te media lewicowo-liberalne. I on chyba nawet w to musi wierzyć, tak mi się wydaje. Nie tylko robi pewne rzeczy z takiego wyrachowania czy cynizmu politycznego, ale po prostu wierzy w to, że naród polski, że społeczeństwo polskie jest szczególnie zarażone jakąś faszystowską ideologią, jakąś agresją, że tutaj się dzieją rzeczy straszne, że no, po prostu pedagogika wstydu. Gdybyśmy tak podsumować, to mam wrażenie, że on jest zarażony tą propagandą, tej pedagogiki wstydu. I to realizuje. No to jest charakterystyczne, zwłaszcza dla tej lewicowej części Koalicji Obywatelskiej. Jest to charakterystyczne dla oczywiście lewicy Czerzostego. Przypomnijmy sobie Nowacką, która mówiła o nazistach, którzy polskich nazistach w Auschwitz. No, to też z czegoś wynika. No, z pewnego takiego powtarzania w pewnym środowisku takiej narracji. Później te tak zwane przejęzyczenia, jak ona to mówiła, no z czegoś wynikają. No tu wiesz, się Żurek przejęzyczył, myślę, że nie. Natomiast tyle jest przestępstw różnych w Polsce gospodarczych, takich owych, tyle jest różnych problemów i Żurek deleguje specjalną grupę prokuratorów, żeby szukała nienawiści antyukraińskiej i ją tępiła. No rzeczywiście trzeba mieć coś w głowie, jakąś taką ideologiczną układankę, żeby takie rzeczy mówić.
2: Mamy też tą układankę prawną, to nie tylko słowa, ale także czyny. Sławomir Mentzen wskazuje na pewną nierównowagę, w szczególności chyba medialną, ale też polityczną czy administracyjną. Mamy przypadki, gdzie dochodzi do aktów słownej, czasami niesłownej agresji na stronę najmłodszych dzieci, także tych imigrantów z Ukrainy. Wtedy reakcja jest bardzo natychmiastowa, a we Wrocławiu doszło do innego incydentu, gdzie to obywatel Ukrainy zaatakował polskie dziecko, doszło do uszkodzenia czaszki w tym wypadku, jak wskazuje jeden ze spoilerów Konfederacji i media, ale przede wszystkim służby działają zupełnie inaczej, nie przesłuchują, nie wyjaśniają. Na ile to jest, tak jak mówi też Przemysław Czarnek, sytuacja, gdzie mamy w tej chwili obywateli różnej kategorii w Polsce?
3: Ale tak też jest na Zachodzie. Proszę zwrócić uwagę, jak mocno społeczeństwo brytyjskie, francuskie, hiszpańskie mocno protestują, ponieważ w imię politycznej poprawności inaczej traktuje się tych imigrantów, a zupełnie inaczej traktuje się miejscową ludność. To jest ta ideologia multikulturalizmu, która wprost nastawiona jest właśnie na to, ażeby doprowadzić do wymieszania cywilizacji, kultur, narodów, żeby stworzyć taki miszmasz. Ta ideologia bardzo mocno jest nienawistnie nastawiona do wspólnot narodowych jako tak. W związku z czym na płaszczyźnie praktycznej później, kiedy to się przekłada na zachowania policji, na prawo, no mamy do czynienia z takim właśnie rzeczywiście nierównym traktowaniem różnych ludzi. No, to widzimy i na tysiąc sposobów, kiedy ten młody Polak został zamordowany w Wielkiej Brytanii, to było to widać. A tutaj no, mamy jakiś przykład Polski, który wydaje mi się jest analogiczny, gdy bierzemy pod uwagę ocenę całej tej rzeczywistości.
2: Ale jest to tak, że rzeczywiście państwo polskie uznało, że będzie jedne zbrodnie i jedną krzywdę dzieci uwypuklać, a drugą przemilczać?
3: Całe państwo. Pewno te lewicowo-liberalne ekspozytury, jest ta narracja. To jest tak, jak jest nieustanne wmawianie Polakom, że byliśmy wyjątkowymi antysemitami w czasie wojny, mimo tego, że Niemcy mordowali, a Polacy, nie mówię, że wszyscy w dużej ilości ratowali. To jest nieustanne wmawianie winy. W ogóle nie wiadomo, ten naród jest nieustannie czymś takim obarczany. I tutaj mamy do czynienia idące to wszystko z tych środowisk lewicowo-liberalnych, nieustanne wmawianie nam winy w stosunku do Ukraińców, mimo tego, że nasz wysiłek ten pomocowy, no jest i był, no jeszcze raz powiem, bezprzykładny w historii. No, to jest po prostu tak oburzające, to nie da się tego tylko opisywać w takich nieemocjonalnych słowach, ale to jest tak oburzające, tak niewiarygodnie niesprawiedliwe, ale robią to rzeczywiście ludzie, którzy, wydaje mi się, gdybyśmy tak prostym językiem, no ja się odwołuję do tej ideologii, których po prostu nienawidzą Polski mimo tego, że są Polakami.
2: Nienawidzą Polski, a mimo to tą Polską rządzą.
3: Przynajmniej i to jest chwilowo. Właśnie najbardziej smutne, ale jeszcze raz powiadam, ideologia, my mało doceniamy, w ostatnio geopolityka króluje i tutaj różnorakie tam opisy proporcji sił, interesów geopolitycznych i to ten opis jest dominujący, ale historia pokazuje, że ideologia ma często jeszcze większą siłę. W imię ideologii ludzie byli w stanie robić i niewyobrażalne rzeczy. No Hitler przecież, dlaczego wymordował Żydów, dlaczego mordował Słowian, dlaczego na wschodzie zachowywał się tak, jak się zachowywał, no to wynikało z ideologii. Więc jeśli ideologia owładnie ludźmi, no to są w stanie i też wybierać sobie w imię tej ideologii, kiedy mu rozum nie bardzo czyta rzeczywistość, no to przedstawicieli, którzy później no, to kreują coraz dalej. No, Zachód, są różne ciekawe bardzo pozycje, książki, analizy o samobójstwie Zachodu, takim kulturowym samobójstwie Zachodu. Świat Zachodu, który przyniósł światu uniwersytety, który przyniósł światu jakąś personalistyczną wizję człowieka, świata, który wygenerował cywilizację łacińską, najbardziej ludzką, czy taką właśnie personalistyczną. Świat Zachodu się najbardziej nienawidzi ze wszystkich kultur i cywilizacji, jakie mi się udało spotkać, nawet podróżując dosyć dużo po świecie. No to jest ten wymiar, nie tylko polski. My jak gdyś jesteśmy tutaj naśladowcami, takimi ślepymi naśladowcami nieraz tego, co się dzieje na Zachodzie. No i później mamy to, co widać.
2: Mamy elementy wreszcie na ulicach Europy Zachodniej, ale też coraz bardziej ulicach polskich miast, chociaż to jest dyskusja otwarta i można zastanawiać albo, że już jest za późno, albo, że jeszcze za późno nie jest i sytuacja jest jednak w Polsce inna niż w Hiszpanii, a przede wszystkim Francji czy Niemczech.
3: Jeszcze jest inna, bo jesteśmy na innym etapie. Ta ideologia nas w procesie tak zwanej rewolucji kulturalnej, która triumfowała na ulicach miast zachodnich w latach 60., później się rozlewała i wcześniej tam, że tak powiem, zakwitła. U nas jest to późniejsza sprawa i też z opóźnieniem pewne procesy następowały, ponieważ Jan Paweł II, póki był jeszcze i żył, to miał bardzo mocne oddziaływanie na naszą mentalność, wyobrażenie świata. Później po jego śmierci nastąpił taki proces intensyfikacji pewnych trendów ideologicznych i no cóż, jest tak jak jest. Natomiast rzeczywiście mamy w społeczeństwie polskim jednak też dużo zdrowego rozsądku. Sam fakt, że wedle wszelkich badań tylko 1/3 Polaków dzisiaj popiera rząd, to między innymi z tego powodu, o którym w tej chwili mówimy.
2: A jeszcze wracając do historii polityki, w tej chwili jest no, konsensus, może z wyłączeniem lewicy z Poznaku Czerzastego i pewnej części Koalicji Obywatelskiej, chociaż tam deklaratywnie różnie się zdarza, ale jest pewien konsensus, że jak to kiedyś ujął Jarosław Kaczyński, bez czy z UPA, z banderą Unia do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie, to znacznie mocniej, chyba także trwale i tak bardziej jednoznacznie podkreślały Konfederacja czy obecny Grzegorz Braun, który to kiedyś zachęcał do Unii Lubelskiej, teraz poglądy zmienił, ale każdy w polityce ma prawo do zmiany poglądów. Natomiast tu jest pewien konsensus. A jak my powinniśmy wobec Rosji działać, tak sobie teraz na gorąco myślę, no bo jednak okres rządów Putina to jest intensywna, może nawet forsowna restalinizacja Rosji. Wiele set pomników po piersi Stalina wróciło, łącznie z tym, który był usunięty za Jelcyna przed murami Kremla. On też wrócił w pełnej krasie. I czy jednak Polska nie powinna tutaj mieć pewnej symetrii, że skoro żądamy od Niemiec, żeby nie czcili nazistów, skoro żądamy od Ukraińców, żeby nie czcili swoich kolaborantów z nazistami, swoich szowinistów, swoich faszystów, to czy nie powinniśmy także od Rosji żądać, czy od Białorusi, żeby nie czcili komunistów i Stalina?
3: Tak, tylko oni nie są naszymi sojusznikami, nie są w obrębie naszej cywilizacji i nasze tutaj apele nic nie wniosą. To jest inny świat. To mniej więcej tak, jakbyśmy w Chinach zażądali, żeby nie czcili Mao Tse-tunga, zresztą mając 100% rację. Ja dlatego mówię o tym świecie, który jest poza światem Zachodu, szeroko rozumianym, jak bardzo nieraz on podziwiany. Ja się dziwię nieraz, jak niektórzy komentatorzy zachwycają się systemem chińskim, no bo oczywiście gospodarczo poszli do przodu, ale żyć normalnie nikt z nas by tam nie mógł, w sensie braku jakichkolwiek wolności, jakiegokolwiek przywiązania do jakiejś prawdy, do jakichś zasad moralnych, które są nam bliskie. I tak jest też w Rosji, no to jest inny świat, to jest Azja. I oczywiście, że jest tak, jak pan redaktor mówi, dlatego słusznym jest u nas, skoro to jest poza naszym zasięgiem jakiegoś nawet wpływu, protestu, nacisku, no to my znosimy w tej chwili Instytut Pamięci Narodowej, w tym uczestniczy niektóre samorządy poza warszawskim, że znosimy pomniki sowieckie, że znosimy jakieś nazwy ulic, które przypominają o tej imperialnej polityce Rosji, że przed wojną na przykład rozebraliśmy ileś tam soborów, tych cerkwi takich wstawianych w centrach miast, na przykład w Warszawie i w Lublinie, ponieważ była to manifestacja imperializmu rosyjskiego.
2: No niestety nie udało się rozebrać pałacu Stalina w centrum naszej stolicy w Warszawie.
3: No,
2: cały czas straszy.
3: No mamy, no, to jest jedno, ale też i ulicę przewrócono jakiejś tam Armii Ludowej, czy to jest Warszawa, no to jest jednak też dosowny temat do rozważań. Tym niemniej robimy to, znaczy na gruncie takim, jaki mamy do dyspozycji, czyli swojego państwa staramy się eliminować te wszystkie symbole imperialne i słusznie.
2: To prawda, ale nie powinniśmy kiedyś od Rosji także stawiać tego warunku, że jeżeli miałyby jakieś relacje, no to właśnie na zasadzie powtórnej destalinizacji Rosji, że z Rosją stalinowską, z Rosją, gdzie funkcjonuje partia komunistyczna, nie powinniśmy rozmawiać, czy powinniśmy, bo tutaj do pytanie, czy zachowujemy w tych relacjach symetrię.
3: My powinniśmy rozmawiać z każdą Rosją, jak i z każdą Ukrainą, nawet jeśli by ona szła drogą, która jest przez nas krytykowaną, ale nie na poziomie akceptacji tych rzeczy, tylko na poziomie realizacji pewnych interesów na zasadzie twardej gry. To jest rzecz oczywista. To jeśli my krytykujemy to, co robi Ukraina i mówimy, że z tym do Unii Europejskiej nie wejdzie, no to z tamtym też Rosja, to jest oczywiście niewyobrażalne, ale gdyby było, do Unii Europejskiej nie wejdzie. No, to jest, znaczy, to nie jest tak, że jeśli my odrzucamy nawiązania historyczne, które są nie do zaakceptowania, to w ogóle nie utrzymujemy żadnych relacji z Chinami. No, mówię przykładowo, żebyśmy, i to wszystko jest proporcjonalne. Absolutnie jest nie do zaakceptowania imperialna, bo co Rosja robi? Rosja oczywiście nawiązuje do Stalina, ale nie w zakresie komunizmu, oni to odróżniają, tylko w zakresie polityki imperialnej, że za Stalina Rosja po prostu odnosiła największe militarne triumfy, zasięg ich wpływów był wszechświatowy, nie, ogromny, wszyscy się ich bali i to jest ten punkt odniesienia. Oczywiście dlatego mówię bardziej o imperializmie niż wprost o komunizmie, ale to wszystko jest ze sobą powiązane i nie do zaakceptowania naturalnie przez nas. Ale jeśli mówimy o O grze politycznej tej międzynarodowej, no to nawet z takimi różnymi bytami rozmawia Donald Trump.
2: Również, rzeczywiście, trzeba rozmawiać, to żeśmy taką dyskusję politologiczno-historyczną odbyli. Zastanawiam się to już na koniec, panie profesorze, chciałem się zapytać trochę politycznie. Podobno trwają w Pałacu Prezydenckim rozmowy nad Paktem Senackim, że to faktycznie ruszyło i faktycznie prezydent się włączył w budowanie jakiegoś sojuszu na arenie po tej prawej stronie. To może być sukces, a nie jest tak, że prezydent nagle zostanie złapany w takim no, niewygodnym położeniu, bo koniec końców decyzja o tym, czy będzie pakt senacki, czy go nie będzie, zależy od liderów partii prawicowych, a nie od prezydenta, który trochę znajdzie się w takiej sytuacji rozjemcy, który nie do końca ma przełożenie na strony, które dyskutują.
3: Mi się wydaje, że prezydent, jeśli zdecyduje się być patronem tego typu paktu, to tak jak pan redaktor tutaj sugerował, w momencie, kiedy to w jakiś sposób będzie dogadane. Natomiast o jego rola nie tyle jest taka, ażeby to dogadanie prowadzić, czy te negocjacje prowadzić, ale taka, żeby być gwarantem, ponieważ wszyscy mu ufają w dużym stopniu, wszystkie siły, być gwarantem dotrzymania pewnych umów, to znaczy być pewnym punktem odniesienia do tego, co zostało ustalone, a nie żeby ustalać. Nie sądzę, żeby prezydent na tym etapie w sposób taki bardzo jednoznaczny jeszcze miał rolę do spełnienia.
2: O czym mówił Mieczysław Ryba, historyk, politolog. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Dziękuję.
2: I przewodniczący Sejmiku Lubelskiego. O, to chciałem na koniec dodać. Godzina 10:37. My wrócimy jeszcze dzisiaj do dyskusji wyborczej, ale tymczasem trochę muzyki. Warius Manx, dawno niesłyszany zespół na naszej antenie.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Naszym gościem pułkownik Maciej Korowaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Były żołnierz, oficer wywiadu. No i temat na początek związany z wczorajszą wizytą dyrektora CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie. 4 godziny wizyty, ponad godzina rozmów, a może i dłużej, tego do końca nie wiemy. Dużo jest spekulacji, także w polskiej infosferze od wczoraj wieczorem, co może oznaczać i kiedy, w jakich warunkach i z jakimi informacjami musi osobiście pojawić się szef CIA, bo jak rozumiem, takie spotkanie, zwłaszcza do Moskwy, szefa służb, to jest trochę organizacja, ale też trochę, no, co się przekazuje, czego nie można faksem przekazać ustami szefa służb wywiadowczych.
2: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co ja nazywam, albo też niektórzy nazywają, którzy się znają na tych sprawach, dyplomacją wywiadowczą. I tutaj to jest takie bardziej wyrafinowane niż zwykła dyplomacja, która też ma swoje oczywiście tajne charaktery. Natomiast dyplomację wywiadowczą prowadzą agencje wywiadowcze, przeciwne bardzo często. Takim przykładem dyplomacji wywiadowczej była dyplomacja prowadzona w czasie zimnej wojny pomiędzy zwalczającymi się stronami, agencjami wywiadowczymi wschodu i zachodu, ale jednak mieli te swoje kontakty, żeby nie doprowadzić do tej trzeciej wojny światowej. I tutaj mamy jakby pokłosie tej kultury, tej dyplomacji wywiadowczej zimnowojennej pomiędzy właśnie Stanami Zjednoczonymi, a teraz Federacją Rosyjską, gdzie pewne sprawy właśnie się mogło dogadać niekoniecznie faksami, bo faksy raczej były z tą domeną zwykłej dyplomacji, natomiast tutaj są zupełnie inne formy działania opisane w odpowiednich tajnych instrukcjach operacyjnych kodu służb, więc wizyta, już kończąc ten wywiad, wizyta szefa służby jednego państwa w drugim państwie, można powiedzieć o najwyższej formie już takiej dyskusji, zazwyczaj demonstracyjnej, przekazującej pewne kwestie lub zamykającej.

0: i poleciał do Moskwy po to, aby przekazać Putinowi, że USA wie o ataku, wie o przygotowaniach, no i z takim ostrzeżeniem, żeby tego Władimir Putin nie robił.
1: To można też traktować jako pewnego rodzaju ostrzeżenie, natomiast to są takie kwestie, które nie chcą, żeby oba państwa nie chcą, żeby wychodziły poza jak gdyby rozmowę tych dwóch państw, a jednocześnie ma to demonstrować jak gdyby zdolność jednego lub drugiego państwa albo do ostrzeżeń, o których tutaj pan redaktor wspomniał, albo do jakichś ustaleń. No to w tej chwili bardzo trudno nam tutaj ocenić, czy to jest ostrzeżenie, czy ustalenie. I też w tamtym okresie też było trudno ocenić. Oczywiście jakieś były spekulacje, ale no tak naprawdę to, co ustalili pomiędzy sobą szefowie służb, jest bardzo trudne. Podobne spotkania miało miejsce w zeszłym roku pomiędzy na przykład szefem służby wojskowej admirałem Kostyłkowym, a jeszcze wtedy szefem chóru generałem Budanowym. To miało miejsce na przykład w Abu Dhabi, czyli na takim terenie neutralnym. Też panowie się tam spotkali i też uprawiali tą dyplomację wywiadowczą pomiędzy Ukrainą akurat tutaj, a Federacją Rosyjską. Więc tutaj też mamy taki przykład, tylko właśnie na poziomie Stanów Zjednoczonych Federacji Rosyjskiej.
0: No dobrze, to jeszcze wrócę do tego, co to mogło oznaczać, bo są właśnie spekulacje w polskiej infosferze, taką może nie dominującą, ale budzące największe emocje jest taka analiza, że to jest trochę powtórka właśnie z listopada roku 21. Podobno Rosjanie szykują tą mobilizację, o tej dużo się mówi, nie wiadomo, czy ona będzie miała podobną formę jak w roku 22, czy będzie jakaś utajona, selektywna, no ale że Putin chce w dość krótkim czasie zgarnąć 500 000 ludzi do armii, że ma przygotowany sprzęt i że tą armię może gdzieś rzucić, być może raz jeszcze od północy spróbować ataku na Kijów przez Białoruś, a być może użyć na innym, zupełnie nowym teatrze wojenne.
1: No, pytanie, czy konwencjonalny atak dowiezie rosyjskie cele polityczne? Ja uważam, że nie. Niezależnie od tego, czy on zmobilizuje 500 000 czy 1,5 miliona, to jest duże zagrożenie dla Federacji Rosyjskiej i zero gwarancji na to, albo bardzo nienikłą gwarancji na to, że osiągnie jakieś cele polityczne. Zresztą widać, jak konwencjonalny konflikt dowozi cele polityczne z Ukrainą. W zasadzie nie, a ta wojna się przedłuża. Oczywiście wojna się przedłuża też z intencji samego Putina, bo pozwala mu ugruntować władzę i przetasować pewne uwarunkowania swoje wewnętrzne pod swoją korzyść. No ale z tej wojny jakoś trzeba wyjść. I tutaj zamiast mobilizacji, o której tu pan redaktor mnie zapytał, ja bym mówił o eskalacji. Pytanie, jaka eskalacja może doprowadzić do tego, żeby wygrać Ukrainę poza Ukrainą? Jeżeli mówimy o eskalacji konwencjonalnej, tak to NATO jest w stanie sobie oprzeć się przeciwko Federacji Rosyjskiej, a w tej chwili Federacja Rosyjska też konwencjonalnie nie jest w stanie przygotować takiej eskalacji, o której by NATO by nie wiedziało, albo na którą by się nie przygotowało.
0: Znaczy na pewno konwencjonalnie podciągnięcie kilkuset tysięcy ludzi, no to tak jak przy Ukrainie widzieliśmy, że są szykowania, to byłoby no, ale, jawne, ale to skąd ta...
1: Ludzie to nie są jednostki wojskowe. Część jednostek, 75% jednostek wojskowych jest rozczłonkowane na trzy części. Jedna część walczy, czyli mówię o całości jednostki jednej, nie, że jednostka, że to są pojedyncze jednostki, ale te wszystkie jednostki są podzielone na trzy części. Część takiej jednej jednostki walczy, część się przygotowuje, a część odpowiada za szkolenie w garnizonie. I żeby ona weszła do walki, musi zostać scalona, czyli muszą wyjść z Ukrainy, zrobić mobilizację, przeszkolić te rezerwy i wysłać je na front. A to trwa miesiące, więc trudno mówić o takiej mobilizacji, o której pan mówi, w sensie konwencjonalnym. Ten Excel, który pokazuje, że Rosjanie mają rezerwy, to pokazuje tylko właśnie te rezerwy, które są albo nie scalone z całym systemem militarnym, który jest rozczłonkowany i walczy w długotrwałym konflikcie. Więc przejście z długotrwałego konfliktu do szybkiego konfliktu jest dla Federacji Rosyjskiej, dla systemu militarnego dosyć skomplikowane i niejednoznaczne i bardzo drogie, nie tylko z kwestii społecznych,

0: ale i militarnych. Więc to nie jest takie proste. Poza tym działanie tej mobilizacji to jest bardzo duża propaganda też ukraińska, która działa wewnątrz Rosji, którą odczytują właśnie zachodnie media. Tak naprawdę to jest ingerencja rosyjskiej propagandy, która ma właśnie doprowadzić do erozji odporności Federacji Rosyjskiej, ucieczki części ludzi poza Federacji Rosyjskiej. Tam są też rozgrywki wewnętrzne, kontrpropaganda realizowana przez Federację Rosyjską, jak i wewnętrzne też różne skrajne ugrupowania też jakby doprowadzające do eskalacji. Także tak naprawdę jest to wielki bałagan, jeżeli chodzi o to, koniecznie jest to działanie samego Kremla.
1: No dobrze, czyli co, czy to jest narracja ukraińska, że Ukraińcy starają się wzbudzić w Rosji panikę, stąd te plotki o mobilizacji i możliwym kolejnym uderzeniu Rosji, w tym wypadku może na Ukrainę od innego kierunku, a może na jakiś kraj europejski.
0: Ukrainie jest to bardzo na rękę, żeby taka narracja funkcjonowała zarówno w Federacji Rosyjskiej, jak i na Zachodzie. Także pomagając wszystkie środki medialne mówiące o mobilizacji, to jeżeli mówimy o źródłach rosyjskich analityków, to nikt o tym nie mówi. A jeżeli mówimy o źródłach, które są, powiedzmy, zainfekowane działaniem propagandowym ukraińskim na terenie Federacji Rosyjskiej, to głównie to one podbijają ten temat. Później jak gdyby transportują to i podbijają to na Zachodzie. Także dla osób, które obserwują rosyjską atmosferę, no to jest dosyć jednoznaczne. No, a trudno mi dyskutować, jak wszyscy mówią o tym, a tak naprawdę jest to wytworem takiej po prostu wojny informacyjnej.
1: No dobrze, to co może planować Kreml, skoro, jak rozumiem, mobilizacja nowych poborowych w takiej większej skali jest mało prawdopodobna, że tak jakoś się będzie odbywać, w jakimś stopniu Rosja będzie próbowała intensyfikować walki na Ukrainie?
0: Mobilizacja w Rosji się odbywa metodą kropelkową, no taką, która pozwala funkcjonować temu państwu i nie wywrócić do góry nogami. Także ta mobilizacja się odbywa. Dekret mobilizacyjny funkcjonuje od września 2022 roku. Przypomnę, tak on był nazywany częściową mobilizacją, ale tak naprawdę odpowiada za mobilizację. Stanu nowego aktu prawnego do tego żadnego nie trzeba, żeby to robić. To jest po pierwsze, bo tak naprawdę Federacja Rosyjska opiera się na pewnych aktach prawnych i na pewnych prawach. To jeżeli mówimy o reżimie, to żeby on funkcjonował sprawnie, to musi być oparty właśnie do tego typu fundament. I tutaj pod tym względem nie widać żadnych zmian, które by świadczyły na to, a to musiałoby uruchomić cały mechanizm, nie tylko militarny, ale też i pozamilitarny. Wracając teraz do eskalacji, Rosjanie mają świetne metody i rozbudowują te metody do niesłychanych rozmiarów sprzed 2022 roku. Mówią o metodach hybrydowych, czy wywiadowczych, czy dywersyjnych. Wszystko to, co jest pod progiem wojny. Oni zresztą testowali nasz próg bólu, zarówno Polski, jak i Europy pod różnymi względami. Testowali swoje zdolności operacyjne tutaj na tym terenie, ale widzieliśmy tylko pewne epizody, nie widzieliśmy pewnej eskalacji, czy też kaskadowych operacji, które by doprowadziły do masowych strat, które z kolei by spowodowały to, że NATO musiałoby zareagować militarnie i na przykład ukarać Rosję poprzez uderzenie na Kaliningrad, czy uderzenie na obwód leningradzki. I wtedy Rosja mogłaby użyć kolejnego argumentu, którego już troszeczkę używała i on też dawał egzamin, to mówię o argumencie nuklearnym. Przypomnę, że za prezydenta Bidena groźba eskalacji nuklearnej spowodowała, że Biden wstrzymał ofensywę, która mogłaby odbić Zaporoże. To jest właśnie ta ofensywa, która później, rok później miała miejsce, opóźniona właśnie i już wtedy Rosjanie byli na nią przygotowani i mimo, że bardzo mało brakowało Ukraińcom do sukcesu, to jednak nie osiągnięto tego sukcesu i krwawo ona się skończyła. Więc ten element nuklearny Rosjanom raz zadziałał. W tym wypadku musiałoby być to coś większego, coś takiego, które pozwoli Rosjanom wygrać tą Ukrainę poza Ukrainą. Ja tu sądzę, że tu zbliżamy się do czegoś takiego jak kryzys kubański 2.0, gdzie konflikt, który będzie właśnie w ten sposób zainicjowany, może doprowadzić właśnie do tego typu rozwiązań, groźby konfliktu egzystencjalnego, przy którym będzie można się dogadać bezpośrednio ze Stanami Zjednoczonymi ponad głową Ukraińców, a nawet Europejczyków. Więc coś takiego Rosjanie wierzą. Niezależnie od tego, czy my to uważamy za prawdopodobne i za logiczne, z rosyjskiej perspektywy może być to wiarygodne.
1: A jakie może być wykorzystanie na froncie?
0: Front w tej chwili jest stabilny i front w tej chwili nie generuje żadnych czynników, które mogłyby osiągać cel polityczny. Jedynym ewentualnym czynnikiem, który jest bardzo determinujący, to są głębokie uderzenia, zarówno rosyjskie, które są coraz, powiedzmy, gwałtowniejsze, ale coraz mniej przynoszą efektu politycznego, i ukraińskie, które są też gwałtowne i dają coraz większy efekt polityczny. I tutaj Rosja traci jakby czas. I im dłużej będzie przedłużać ten konflikt, tym bardziej będzie podatna na tego typu ukraińskie uderzenia, gdzie Ukraińcy tak naprawdę widzą, że no nie odbiją tych terenów pod względem, tak samo jak Rosjanie nie zdobędą za dużo więcej, ale poprzez uderzenia głębokie w serce rosyjskiej gospodarki mogą zdegradować zdolności Rosjan do takiej projekcji agresji, jaką w tej chwili stosują.
1: No ale patrzę na informacje, które dochodzą. Zdaniem ukraińskich mediów na Białorusi w pobliżu granicy z Ukrainą trwa budowanie nowej linii kolejowej, która może być przeznaczona do transportu sprzętu wojskowego, to rejon Homla. Takie informacje też może być dezinformacja ukraińska, czy jednak coś, co pokazuje no, rozbudowanie pewnej, może i nie, coś, co nie musi być wykorzystane, ale potencjalnie może być elementem presji na Ukrainę. Są fakty zaistnienia takiej groźby.
0: Plan budowy drogi południowej białoruskiej jest planem, który jest zapisany w pięcioletnim planie rozbudowy infrastruktury kolejowej państwa związkowego Rosji i Białorusi. I to nie jest niczym nowym dla tych, no mówię, którzy czytają odpowiednie ustawy wystawiane przez zarówno Białoruś czy Rosję. Później, jeżeli tę rozbudowę można oczywiście podbijać informacyjnie pod różne preteksty, ale to nie jest budowa, która miała rozpocząć, nie wiem, decyzja była o tej budowie, nie wiem, z tydzień temu, tylko to jest plan, który był zapoczątkowany jeszcze przed działaniami wojennymi w 2022 roku i dopiero teraz jest jak generalizowany i finansowany, zresztą to troszeczkę też opóźnione z różnych względów, więc to ten plan rozbudowy linii kolejowej i utrzymywanie tutaj tego pasa logistycznego na Białoruś jest w interesie Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska to robi, pan jest z Białorusią od dekad. Nie ma jakiejś nowości pod tym względem. Ja bym to aż tak mocno nie łączył, natomiast na pewno w przyszłości to będzie bardzo ważny element, jeżeli chodzi o projekty siły tutaj Federacji Rosyjskiej w kierunku Białorusi, z Białorusi w kierunku Ukrainy, Polski czy Litwy, bo rozbudowanie tego potencjału sportowego Białorusi się odbywa w ramach państwa związkowego.
1: A no, to tak podsumowując, jakie właściwie w tej chwili może mieć plany Władimir Putin? No w tym wywiadzie mówił, że nie udało się złamać Rosji nalotami, ale tam troszeczkę się pomylił z rzeczywistością, bo mówił o tym, że 400-dniowa kampania się zakończyła, a tych ataków jest coraz więcej dronów się pojawia nad Rosją, a część osób związanych z opozycją rosyjską, tą bardziej nacjonalistyczną nawet niż Władimir Putin, mówią, że za chwilę pojawią się rakiety balistyczne i problem dla Rosji będzie jeszcze większy.
0: No, co Putin zrobi, to akurat aż takim zdolnym analitykiem nie jestem, żeby wejść w głowie Putina. Natomiast wiem, że jest pod dużą presją tych czynników, o których pan redaktor wspominał. Jest duża presja, żeby eskalował ten konflikt, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie jest na to naciskanie. Natomiast sam Putin boi się eskalacji, ponieważ wie, że będzie musiał ten konflikt dowieść do jakiegoś rozstrzygnięcia, najlepiej pozytywnego, negatywnego dla niego, bo nie pozytywny, że na niego źle skończy, bo wtedy nie będzie mógł zwalić winy za niepowodzenie na gubernatorów, na generałów, na ministrów, tylko będzie brał to na siebie odpowiedzialność całą. A w tej chwili przedłużający się konflikt dla niego jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli mówimy o samym Putinie utrzymaniu władzy. Natomiast nie jest najlepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o cały ekosystem polityczno-gospodarczy Federacji Rosyjskiej. Dlatego jest ta presja i duży nacisk zarówno zwolenników Putina, jak i przeciwników, żeby eskalować, bo ci zwolennicy chcą ugruntować władzę Putina, przeciwnicy liczą, że Putinowi powniesie noga i będzie można go legalnie czy też nielegalnie zmienić, a stany wyższej gotowości państwa rosyjskiego powodują, że zmiana cara na tronie jest łatwiejsza, ponieważ car odpowiada wtedy za wszystkie elementy systemu, a nie jak pewne bufory, które go chronią przed właśnie takimi działaniami, czy też porażką, jak tutaj wcześniej wspominałem.
1: Czyli co, czyli ten konflikt będzie trwał tak, jak mniej więcej trwa, bo to trwanie też, zdaje się, nie przynosi Rosji większych sukcesów, chociaż informacja, którą dostałem od Łukasza Jasiny, który jutro będzie naszym gościem, a który przesłał informację do wywiadu byłego już ministra obrony Ukrainy, Michajło Fedorow, który podkreślił, wydaje się, że powoli przegrywamy wojnę z Rosją.
0: No tu trzeba pamiętać, że tak naprawdę Rosjanie wygrywają, jeżeli mówimy o tej wojnie, to nie swoją siłą, tylko deficytami Ukraińców. Jeżeli Ukraińcy mają te deficyty, a mają w wielu obszarach deficyty, to Rosjanie to wykorzystają. Bardziej te deficyty zasypiemy, jak tu na przykład z obroną powietrzną, czy w kwestii finansowania państwa ukraińskiego, które musi się zmagać z nieustannymi nalotami niszczeniem infrastruktury gospodarczej, no to zbudując odporność Ukrainy, na pewno osłabiamy zdolności projekcji siły rosyjskiej i wprowadzimy ją w taki dylemat, czy kontynuować tą wojnę na takich zasadach, czy eskalować, czy też szukać właśnie rozwiązań pośrednich. Na razie Federacja Rosyjska nie chce, nie czuje potrzeby odpuszczania tej wojny. Tylko pytanie, w jaki sposób ona chce dalej to ją prowadzić. Czy tak jak Putin chce dalej tą wojnę przedłużać, to o tych względach już mówiłem, czy też jego środowiska, które mocno naciskają na eskalację właśnie poprzez zakończenie tej wojny, eskalując i osiągając pewne tutaj korzyści w ramach negocjacji, a szczególnie podczas właśnie tego ewentualnego kryzysu kubańskiego 2.0. Bo tak w tej chwili te nurty bardzo mocno się zbierają właśnie w tym obszarze. Zresztą ja o tym już rok temu mówiłem, że właśnie wrzesień, koniec lata tego roku będzie takim okresem, kiedy Rosja będzie starała się eskalować, a koniec lata zeszłego
1: roku...
0: Tym okresem, który Rosja przestanie osiągać swoje cele militarne w Ukrainie właśnie w taki spektakularny sposób jak dotychczas.
1: No dobrze, czyli konkludując już naszą rozmowę, kończąc, spodziewa się pan pułkownik w tym roku tej eskalacji, czy...
0: To znaczy tak, wszystkie czynniki i zasoby do eskalacji niekonwencjonalnej są na stole i są bardzo prawdopodobne, natomiast eskalacja konwencjonalna jest też możliwa, ale mniej prawdopodobna, powiedzmy nie zerowa, natomiast bardzo trudna do przeprowadzenia i bardzo małe są szanse uzyskania. Oczywiście część tej konwencjonalnej eskalacji może być użyta w jakiejś mniejszej formie, na przykład do zajęcia jakiegoś małego obszaru, nie wiem, państw bałtyckich, natomiast takiej typowej eskalacji militarnej wobec całego NATO będzie bardzo trudno.
1: No, czy mówił podpułkownik Maciej Korowaj, były oficer polskiego wywiadu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Proszę bardzo, dziękuję
1: bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Nocne powtórki wnet.
1: W samo południe. Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie, 12.12 na naszych zegarach i jestem z Państwem dzisiaj do godziny 12. O godzinie 13.00 zaczniemy audycję Telefony, ale teraz będziemy nieco podróżować. Podróżować będąc w studiu na Krakowskim Przedmieściu. Szymon Dąbrowski realizuje dzisiejszą audycję, a z nami w studio pierwszy gość, pan Paweł Kiełbowicz, politolog, także wolontariusz Pogoni Lwów, osoba, która pomaga bardzo Polakom na wschodzie. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa w redakcji i szanownych słuchaczy.
1: Zaangażowany nasz słuchacz, który komentuje różnego rodzaju wydarzenia, no i bardzo dużo jeździ pan na Ukrainę. No to może zacznijmy od Ukrainy. Przedwczoraj święto niepodległości Ukrainy w Polsce. Odbyły się między innymi wydarzenia tutaj na Placu Zamkowym. Jak pan patrzy właśnie na to wydarzenie, na tę rocznicę?
2: No, myślę, że mamy tutaj do omówienia obchody, które się odbyły tak na Placu Zamkowym. No, jeżeli bierzemy pod uwagę to, co się wydarzyło, to myślę, że w dwóch aspektach należy na to spojrzeć. To jest duża obecność Ukraińców, która zaczęła się po 2014 roku, a wzmożyła po roku 2022, po wybuchu na pełną skalę wojny Rosji z Ukrainą. I tutaj ująłbym to w ten sposób, że no, przyjechało tutaj masę ludzi szukać pracy, miejsca zamieszkania.
1: Miliony.
2: I po prostu tak, dokładnie, i żyć szczęśliwie. Jeżeli zachowują się przyzwoicie, płacą podatki, nie mają żadnych roszczeń, nie postaw roszczeniowych, tylko właśnie szukają tutaj swojego szczęścia, więc ukłon w ich stronę można zrobić. Natomiast jest tutaj aspekt również polityczny. Co najmniej od pierwszego kwartału 2023 roku, a niektórzy lepiej zorientowani twierdzą, że już pod koniec 2022 roku władze w Kijowie przysłowiowo wycisnąwszy ze wszystkiego Polskę jak cytrynę, którzy no, domyślając się, że już więcej, zbyt wiele nie dostaną, przeorientowali się na Berlin i zaczęła się, o co trudno mieć do Ukraińców pretensje, bo to jest realizacja ich interesów i oczywiście do tego mają prawo, ale zaczęła się walka o wypchnięcie Polski z roli lidera w Europie tutaj centralnej.
1: Na korzyść Berlina, tak?
2: Tak. Na korzyść Berlina i korzyść Ukrainy. Po prostu władze w Kijowie, prezydent Zełenski i jego otoczenie chce tą rolę przejąć. Po prostu. I warto byłoby to też dostrzegać na szczeblu politycznym i no, jak wisi ogromna żółto-niebiesko flaga na Placu Zamkowym, niektórzy mogą się czuć, że tak powiem, dyplomatycznie niezbyt komfortowo, zdając sobie sprawę z takiej sytuacji.
1: Później lawinowe zdarzenia, ta lawina, która nastąpiła, mówię oczywiście o najpierw nazwaniu jednostki specjalnej, tak. Teraz mówi się o Panteonie, w którym najprawdopodobniej ma spocząć Stepan Bandera. No to wszystko nie pomaga w normalizowaniu tak, tych relacji polsko-ukraińskich.
2: Jak to najbardziej, widzi, obserwuje. Jak najbardziej i wręcz przeciwnie, te relacje zaostrza. Zaznaczę, że 11 lipca akurat miałem przyjemność przewodniczyć delegacji kibiców Legii Warszawa w trakcie upamiętniania 83. rocznicy Krwawej Niedzieli. Czyli kumulacji rzezi wołyńskiej. I właśnie tam sobie omówiliśmy przy tej okazji obecną sytuację polityczną w takim dokładnym tle historycznym, na czym polega właśnie specyfika nacjonalizmu ukraińskiego, czym się różni od rosyjskiego, dlaczego jest to walka na śmierć i życie i jak się to ma właśnie w stosunku do Polaków. Ale zakończyłem kończyłem to podsumowaniem, że nie daj Boże, żeby te wszystkie właśnie wydarzenia, o których mówimy, i obecna sytuacja polityczna między Kijowem a Warszawą, nie daj Boże, żeby się przekładała na zwykłe stosunki międzyludzkie.
1: Widzi pan, że się przekłada? Czuje pan, że to się przekłada? Czy to jest napompowane politycznie?
2: Ja mam wrażenie, że to są po prostu w sposób mega turbo nagłaśniane pewne incydenty, tak? Wstępna analiza, jak się zajmują tym fachowcy, to wskazują, że są to sprawy marginalne, tak? Które są bardzo właśnie pompowane przez media. No i chociażby przecież w państwa redakcji, no, pan Tomasz Wybranowski, tak? No, świetnie to punktuje, kontruje, tak? I pokazuje, że strona ukraińska też tutaj bez winy nie jest.
1: Tak, medialnie się odczuwa jednak ten przechył w stronę ukraińską w kontekście, oczywiście mówię, jeżeli jest jakiś atak, czy jest jakaś krzywda, która dzieje się osobie pochodzenia ukraińskiego, to jest to bardzo nagłaśniane. W drugą stronę już nieco mniej.
2: No chodzi o siłę medialnego przebicia, tak? Pewne środowiska, że tak powiem, mają z tego pożywkę, na coś być może licząc, natomiast no, rozgłośnia taka jak Radio Wnet, no mamy telewizję w Polsce 24, no pokazuje, że to są zjawiska obustronne, jeżeli zdarza się incydent jakiś, który można będzie kwalifikować jako antyukraiński, bo ktoś kogoś popchnął, uderzył, tak?
1: To, kto na tym najbardziej zyskuje?
2: No ja myślę, że na pewno nie Polacy.
1: Na pewno nie Polacy, ale Polacy też nie zyskują, jeżeli chodzi o wsparcie państwa, tak? Bo teraz już trochę przenieśmy się stricte do Polaków, do obywateli na przykład Ukrainy, ale pochodzenia polskiego. Pan w kwietniu mówił wprost, los Polaków we Lwowie nie obchodzi obecnej koalicji rządzącej. Na jakiej podstawie pan to opiera? No i jak pan patrzy na to wsparcie, a raczej jego niewielki udział?
2: Ja myślę, że tutaj los Polaków no niestety jest smutny, jeżeli chodzi o każdą stronę polityczną, dlatego że za poprzedniej jeszcze władzy nie było wiele lepiej. No, sytuacja wygląda w ten sposób, że na przykład tak jak rozmawialiśmy o klubie Pogoni Lwów, tak, oni co roku muszą składać co najmniej 4 wnioski na rozbijając funkcjonowanie klubu jakby na 4 działy, tak, funkcjonowanie administracyjne klubu, prowadzenia takiej działalności kulturalno-oświatowej, prowadzenie właśnie drużyn piłkarskich, utrzymanie obiektu.
1: A to nie są jakieś
2: rzeczy.
1: Ogromne pieniądze, prawda? Bo rok funkcjonowania Pogoni Lwów to jest ile pieniędzy?
2: Tak, no rok funkcjonowania według prezesa jest w tej chwili szacowany Marka Horbania tak na około 530 tysięcy złotych.
1: A mamy do tego przeciwwagę i na przykład raport marki Polska pani profesor Mróz-Gorgoń, gdzie aspiracje na promowanie Polski to były miliony złotych, tak? A tutaj jest taka wizytówka, którą mamy za kilkaset tysięcy złotych.
2: Tak jest.
1: To jest skala nieporównywalna.
2: Skala jest nieporównywalna i tutaj jest właśnie kwestia taka, że jeżeli tylko jeden z tych 4 wniosków nie przejdzie przez komisję, na przykład senackie, tak, to już cała działalność klubu kuleje. No w tej chwili na przykład 156 tysięcy złotych brakuje na stypendia dla 20 najlepszych zawodników klubu, a warto zaznaczyć przy tym, że to jest klub półamatorski i nie są to wynagrodzenia, tylko taka refundacja za ponoszenie własnych kosztów, tak, za organizowanie sobie części sprzętu sportowego, dojazdy na mecze, dojazdy na treningi, tego typu sprawy. I środków na to nie widać. No, nie ma na przykład 35 tysięcy na prowadzenie działalności administracyjnej, bo wniosek nie przeszedł. Brakuje też na wyposażenie w sprzęt sportowy, na przykład ubiór, dresy i obuwie sportowe. Jest kwota rzędu 245 tysięcy złotych braku do końca roku i naprawdę nie ma pomysłów, skąd te pieniądze wziąć, bo tak jak pani wie, pani redaktor, niecałe 2 miesiące temu sprawę próbował podjąć Paweł Kukiz, tak? Zorganizowana została w szerszym aspekcie komisja sejmowa dotycząca właśnie między innymi Polaków na wschodzie. Omawiane były problemy Polaków na Wileńszczyźnie, na Wołyniu właśnie. Kwestia pogoni lwów była kilkukrotnie.
1: Tak, to była taka dosyć głośna sprawa, tak? Że dużo organizacji i mediów
2: dokładnie tak.
1: Z 1/3 budżetu.
2: Tak, bardzo była właśnie tam uwypuklana, forsowana sprawy pogoni lwów, ale finansowo się nic nie zmieniło.
1: Czyli no tutaj, jak jest dziś? Jak jest
2: no dzisiaj właśnie, dzisiaj brakuje 245 tysięcy mniej więcej, tak do końca roku. Klub funkcjonuje, bierze udział w rozgrywkach piłkarskich, ale może się wydarzyć taka sytuacja jak w zeszłym roku, że pod koniec roku zawiesi działalność, no bo nie będzie środków finansowych na funkcjonowanie. I teraz...
1: To powinna być ta marka polska, prawda? To powinny być pieniądze, które powinny iść w tym kierunku, ale... żeby promować Polskę i polskie stowarzyszenia, organizacje, kluby, prawda?
2: Tak, oczywiście, ale w ogóle sam tytuł Pogoń Lwów to jest marka, tak? To jest legenda polskiej piłki. To jest rok utworzenia 1904, czyli proszę sobie wyobrazić, że to jest w tej chwili najstarszy, funkcjonujący polski klub sportowy, no który ma...
1: który powinien być perełką.
2: Takiego pecha, dokładnie, że znalazł się za granicą.
1: Ale to tyle, jeżeli chodzi o Pogoń Lwów, bo można oczywiście wesprzeć, tak? Słuchacze mogą wpłacać pieniądze na fundację.
2: Oczywiście Fundacja Pogoni Lwów, zresztą którą pomogłem w jakimś tam sensie założyć, funkcjonuje, ma numer konta i oczywiście, że to jest bardzo dobry pomysł.
1: No ale to
2: pomysł.
1: Jest Pogoń Lwów. A jak wygląda ta pomoc w ogóle dla Polonii, dla Polaków na wschodzie? Bo wiemy, że część z nich na przykład chciałaby wrócić, czy chciałaby w ogóle nawet nie wrócić, tylko przyjechać do Polski, ale nie ma jak. Ostatnio Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego sporo o tym mówił. Na przykład powrót do Polski, ulga podatkowa, 50% ulgi w PIT przez pierwsze 5 lat. No pojawiają się jakieś sygnały chociaż. A jak to wygląda w praktyce?
2: Znaczy w praktyce wygląda to w ten sposób, że na przykład Fundacja Bratnia Dusza nie organizuje, że tak powiem, akcji przeprowadzania Polaków z dawnych ziem polskich właśnie na naszą granicę, ale stara się organizować gościnę dla nich, bo na przykład we Lwowie, gdyby powiedzieć tym starszym ludziom, na przykład seniorów, o których zaraz sobie powiemy, żeby przeprowadzili się na stałe do Polski, no to by się obrazili po prostu.
1: No raczej mówi się o młodszych ludziach,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: Tak, dokładnie tak. I kończąc wątek właśnie tych starszych ludzi, to oni zawsze podkreślałem, że nas już stąd ze dwa razy wyrzucali i nigdzie się nie wybieramy. Natomiast rolą Pogoni Lwów właśnie jako klubu sportowego, to nie jest tylko pierwsza drużyna piłkarska, tylko właśnie szeroka działalność szkoleniowa dotycząca dzieci od 6 do 13 roku życia, drużyny juniorów i młodzieżowe, które dodatkowo doświadczają tam działalności kulturowo-wychowawczej, gdzie są po prostu prezentowane im wszystkie właśnie szczegóły dotyczące historii Polski. Są wycieczki w góry, tak? Ja dostałem kiedyś piękną fotografię, wyprawiają się w Gorgany, w Czernochore. Dostałem właśnie ze szczytu góry jeszcze fotografię ze słupkiem granicy polsko-czechosłowackiej. Potem to była polsko-węgierska. Taką mam pamiątkę z tych wypraw. I te dzieci są uczone patriotyzmu, wychowywane właśnie w duchu dbania o tradycję, o polskość. I po to jest to robione właśnie przez władze Pogoni Lwów, w tym właśnie głównie przez pana Marka Horbania, żeby te pokolenia młodych dzieci nie szukały szczęścia za granicą, tylko zostały tam na miejscu we Lwowie, bo Polacy we Lwowie się w tej chwili nie są w stanie nawet policzyć. Nikt niedawno nie robił spisu, a z, że tak powiem, rejestrów dwóch parafii w katedrze łacińskiej i w parafii świętego Antoniego na Łyczakowie, to niecałe 2000 wynika, że tych Polaków jest w tej chwili. Na bazie tych rejestrów parafialnych.
1: Rozumiem, że też Fundację Bratnia Dusza można wspierać.
2: Tak jest i tutaj mam też właśnie apel do kolegów z redakcji wschodniej, w tym no, znamy się z Arturem Żakiem dobrze, więc myślę, że dobrze by było, gdyby właśnie skontaktował się z panią prezes fundacji, z Iwoną Romaniak i ten temat właśnie poruszył, dlatego że wstępnie dostałem kosztorys tej właśnie sprawy,
1: inicjatywy.
2: No to są sprawy po prostu takie podstawowe. No, wyżywienie, transport tych seniorów do Krynicy, ubezpieczenie, tam opłaty klimatyczne, tak, nocleg, zakwaterowanie, no to jest kwota rzędu 30 tysięcy złotych, niecałe. No do tego fundacja...
1: I polskie państwo na to nie ma pieniędzy, na to nie ma funduszy.
2: No na razie nawet chyba nikt nie pytał już o to, po wcześniejszych doświadczeniem.
1: Wcześniejszymi.
2: Moim zdaniem tak, dlatego że Fundacja Bratnia Dusza, no, były akcje nagłaśniane i to mailingowo, no po prostu na listy polityków, tam posłów, senatorów, tak, były braki, na przykład 4000 zł było potrzebne, żeby polskie dzieci przewieźć z granicy w Medyce właśnie do Krynicy. No to uzbierały to głównie środowiska kibicowskie, tak? Były sprawy związane z organizacją Mikołajek, no, we Lwowie dla dwóch polskich szkół. Tym się zajmuje Pogoń Lwów, ale no, zeszły rok był taki, że zawiesili działalność, tak? Mniej więcej pod koniec roku. Przez miesiąc nie mogliśmy zebrać kwoty 18 tysięcy złotych, a tam czekało z 540 dzieci, tak, na prezenty.
1: Apelujemy oczywiście o wsparcie, ale też rozwiązania systemowe są tutaj potrzebne, prawda?
2: Koniecznie systemowe. I teraz właśnie symboliczna data powstania Pogoni Lwów. To jest 1904 rok. I tutaj możemy sobie porównać pewną sprawę. W 1904 roku powstał w Dunajskiej Stredzie klub Atletik, to był węgierski klub sportowy. Wtedy Dunajska Streda nazywała się inaczej, ale nie jestem w stanie tego po węgiersku powtórzyć akurat. I cóż, ten klub funkcjonuje do tej pory. Jest utrzymywany z budżetu węgierskiego Skarbu Państwa. Jest pod stałym patronatem rządu, a dopóki premierem był Viktor Orban, to był to koronny, właśnie perła w koronie piłkarskich klubów za granicą węgierskich, właśnie Viktora Orbana. I teraz jaka jest skala wydatków, tak? Że na utrzymanie Pogoni Lwów my potrzebujemy niewiele ponad 500 000 zł, chociaż to są dane zastrzegam przez Marka Orbana podawane, a moim zdaniem to jest sporo niedoszacowane w obecnej sytuacji politycznej i wynikającej z niej niepewności ekonomicznej. A na utrzymywanie węgierskich klubów sportowych, ich jest kilkanaście za granicami Węgier, wydawane jest 70 milionów euro.
1: Apelujemy o to, żeby Pogoń Lwów była taką perłą w koronie i o wsparcie i Fundacji Bratnia Dusza, i Fundacji Pogoni Lwów. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękuję również.
1: Paweł Kiełbowicz, politolog, wolontariusz Pogoni Lwów. I jeszcze proszę powiedzieć nam tą długą nazwę kibiców związane z kibicami.
2: Tak, ponadto jestem współzałożycielem takiego patriotycznego stowarzyszenia kibiców Legii Warszawa Old Fashioned Men Club.
1: Zachęcamy do lajkowania na Facebooku, bo tam jest aktywnie, prawda? I dużo się dzieje.
2: Dość się dzieje, tak, często.
1: Dziękuję bardzo. Czy słuchał pan Dolly Parton?
2: Nie miałem okazji, ale wiem, kim jest.
1: Tak, gwiazda country, która zmarła we wtorek, wczoraj,
2: tak,
1: w wieku 80 lat. Zmarła spokojnie, jak możemy przeczytać, we wtorek w Nashville. Była przyjęta do Centrum Onkologicznego i ja powiem państwu szczerze, że nie wiedziałam, ale zastanawiam się, czy państwo wiedzą, że oryginał tej piosenki śpiewała właśnie Dolly Parton. Posłuchajmy.

0: for Border Wagons.
1: I Will Always Love You. Myślę, że większość z Państwa kojarzy ten utwór przede wszystkim w wykonaniu Whitney Houston z filmu Bodyguard, a to jednak oryginał wykonywała Dolly Parton. A my, drodzy Państwo, przenosimy się w kolejną podróż. Teraz przeniesiemy się na północny wschód Polski. Z nami jest pan Jacek Wiejski-Górski, mieszkaniec wsi Mieruniszki. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Witam serdecznie Państwa, witam słuchacze.
1: Już widzę uśmiech na Pana twarzy, to znaczy, że sytuacja została naprawiona i się polepszyło po wichurze, która przeszła w sobotę właśnie w Mieruniszkach.
2: Myślę, że wczoraj też bym się uśmiechał, ale tak, od wieczora mamy prąd po 4,5 dnia życia skautowskiego. Wróciliśmy do XXI wieku.
1: Proszę powiedzieć, jak wyglądał cały ten proceder? Dlaczego aż prawie 5 dni musieli Państwo czekać na włączenie prądu, podstawowego elementu funkcjonowania życia?
2: No, tym bardziej podstawowego, że tutaj na wsiach bardzo często wszystkie media pozostałe też zależą od prądu. Czy to ogrzewanie, czy studnia, hydrofor, czy oczyszczalnia ścieków. Także wyłączenie prądu, zwłaszcza w tym tak szeroko promowanym Zielonym Ładzie, no to odcięcie prądu oznacza odcięcie po prostu człowiekowi możliwości funkcjonowania. W sobotę przeszła tutaj taka dość silna wichura, ale ja pamiętam dużo, dużo mocniejsze w 20 roku w czasie COVID-u. Pamiętam tutaj naprawdę drzewa fruwały naokoło i nie można było w ogóle poruszać się samochodem, wszystko było zawalone. Wtedy usunięcie awarii trwało 2-3 godziny i tak było przez ostatnie wiele, wiele lat. Jestem tutaj od prawie 10 i to odbywało się płynnie.
1: Czyli tak, była wichura, było jakieś wydarzenie, był jakaś kataklizm i kilka godzin maksymalnie. Tak,
2: kilka godzin to zajmowało. Natomiast coś się wydarzyło mnie, w tym roku to zaobserwowałem, że te naprawy są coraz dłuższe. To już nie są godziny, to są dni. No a teraz to już jest prawie 10 razy. Kiedyś były 3-4 godziny, teraz są 3-5 dni. I tutaj tak jak wszyscy w okolicy mówią, no niestety, modne słowo w biznesie, niestety operatorzy linii przesyłowych i dostawcy energii poszli w outsourcing. Firmy nie generując dużych zysków muszą zacząć generować oszczędności, a co pierwsze leci. No oczywiście ekipy...
1: Ale to przypomnijmy jeszcze... Teren, na którym Państwo mieszkają, czyli właśnie Mieruniszki, województwo podlaskie, tutaj obsługuje Państwa Polska Grupa Energetyczna, tak?
2: Ten podmiot. Całą północ Polski, północny wschód, od Łodzi poczynając aż tutaj Góra Mazury i na północy Mazury, na północnym wschodzie Podlasie, chyba z Białymstokiem włącznie. No i to jest... firma, z tego co wiem, która do tej pory, do niedawna, no, była przygotowana właśnie w tych północnych rejonach do obsługi tych wichur, które tutaj właśnie na północnym wschodzie mają bardzo często taki gwałtowny charakter. Te ekipy tutaj, powtarzam to, co słyszę, to nie jest tak, że ja byłem tam w środku, robiłem jakieś wywiady, natomiast to, co słyszałem, no to te firmy, służby awaryjne były utrzymywane non-stop, natomiast w tej chwili są poredukowane i modne słowo outsourcing właśnie w tej formule działa obecnie. Obecnie ten mechanizm naprawiania szkód, no ale to wtedy te służby, jak to w przypadku outsourcingu, nie są na każdy sygnał. Wiadomo, że one też muszą jakoś funkcjonować. Powtarzam, to jest to, o czym mówią tutaj mieszkańcy, natomiast jak to jest rzeczywiście, dlaczego te naprawy tyle trwały, no to już by trzeba pytać w firmie PGE. Ja wiem, że zasięg tego był dość duży, bo i Podlasie, i Suwalszczyzna, bo to nie jest jedno i to samo, i Mazury.
1: Ale co Państwo słyszeli? Bo rozumiem, że jest taka sytuacja, jest wichura, Państwo dzwonią. I co mówią przedstawiciele PGE? Albo raczej, nie wiem, infolinię.
2: Tak, dzwonimy na infolinię i po pierwsze zadzwonić się do przedstawiciela. Tu jest taki element klasyczny wykluczenia wszystkich ludzi, którzy nie są medialni, którzy nie są internetowi. Tam obsługę przejmuje sztuczna inteligencja, która nie radzi sobie ani z nazwą województwa, ani z niczym innym. Przełączenie się ze sztucznej inteligencji, która jest wyjątkowo konsekwentna w nieprzełączaniu do konsultantów, jest trudne. Osoba tutaj, mieszkaniec, który na co dzień jest rolnikiem i zapewnia nam żywność w mieście, niekoniecznie musi być biegły w obsługiwaniu takich infolinii, kiedy ma do czynienia ze sztuczną inteligencją o szumnej nazwie Jagoda, która po prostu nie dopuszcza do tego kontaktu i trzeba naprawdę się namęczyć, nakombinować, żeby ominąć tą Jagodę, która nie powie nam nic. Nie powie nam nic, nie jest w stanie zrozumieć nazwy województwa, żąda informacji, których nie żąda konsultant.
1: Ale w końcu udaje się jakoś z tym konsultantem połączyć?
2: Tak, no ja nie będę zdradzał jej komfortką, bo ona zostanie zamknięta.
1: Ale udaje się w końcu.
2: Tak, udaje się w końcu. No i od soboty słyszymy naprawa dziś wieczorem do 21:00, jutro słyszymy do 11:00, do 17:00. No i tak funkcjonujemy te cztery doby i po czym się okazuje, że zlecenie na naprawę w ogóle nie jest otwarte. Nie wiadomo, przekazuje nam się informację, że dzisiaj do 11:00 jest godzina, nie wiem, 8:00 rano, że dzisiaj do 11:00, przy czym jak zaczynamy drążyć, okazuje się, że zlecenie w ogóle nie jest otwarte, nie wiadomo, kto będzie to obsługiwał i czy jest jakikolwiek chętny do naprawienia tej akurat naszej konkretnej awarii. Wczoraj usłyszałem po wielokrotnych takich terminach na tej mapie w cudzysłowie drogowej, po wielokrotnie podawanych terminach okazuje się, że oni ciągle pracują na średnim napięciu, a my jesteśmy niskie napięcie, no bo to już odbiorca końcowy. Więc jeżeli oni ciągle usuwają awarię na średnim napięciu, to dlaczego nam mówią, że za godzinę, 2, 3, 5 będzie ta awaria usunięta? No w momencie, kiedy się nie ma dostępu do wody, prądu, nie działa oczyszczalnia ścieków. No tutaj są ludzie, którzy z jednej strony prowadzą na tych terenach hodowlę. No, krowom się nie da powiedzieć, że woda będzie za 2 godziny albo może 5 dni. To może być po prostu...
1: Czy jakoś zostało to zorganizowane? Bo rozumiem, że wody nie ma. Czy zostały postawione jakieś miejsca, do których można było przyjechać, wodę wziąć? No w ogóle jakaś taka organizacja kryzysowa, zarządzanie?
2: Nie, no PGE to odpowiada za prąd, więc nie będzie się martwiło konsekwencji braku prądu.
1: No rozumiem, ale są przecież Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, sztaby kryzysowe, zarządzania kryzysowego, nic?
2: Nic, no to wszystko tak wygląda ładnie na papierze, natomiast nikt się z nami, gdybyśmy się nie awanturowali. Wczoraj no, wydarzyło się coś takiego, że ja powiedziałem na infolinii, że ja już rozmawiam z mediami, że to już dłużej tak trwać nie może, że to jest skandal, że ja rozmawiam z mediami. Nie wiem, czy to ta informacja wywarła taki wpływ. To było w czasie tej rozmowy, kiedy się dowiedziałem, że cały czas pracują na średnim napięciu. I 2 godziny później, co się wcześniej raczej nie zdarzało, telefon od ekipy, akurat takiej, którą znam, bo miałem ten telefon napisany z wcześniejszych lat, więc to jakaś ekipa, która już wcześniej nas obsługiwała z PGE. Dostałem informację, że potwierdzono, czy dalej nie mamy tego napięcia i została przekazana informacja, że dzisiaj to naprawimy i wieczorem to zostało naprawione. Czyli od soboty w godzinach porannych do wczoraj w godzinach wieczornych tego prądu nie było. Nie wiem, czy to był wpływ tej informacji, że rozmawiam z mediami, czy po prostu łaskawie zaopiekowano się.
1: Nie rozumiem zachowania Polskiej Grupy Energetycznej, ale nie rozumiem zupełnie tego braku zarządzania kryzysowego w momencie, kiedy państwo naprawdę zostali pozbawieni. No jest ciepło jeszcze, tak? Jest taka pogoda. Tak. A co by było, jakby było nieco chłodniej? Albo zimę, tak.
2: I wyobraźmy sobie tutaj entuzjastę Zielonego Ładu i klimatu, który ma absolutnie wszystko na prąd, który nie ma wody pod domem, ja ją mam, który jeździ samochodem elektrycznym, ja nie jeżdżę i tak dalej, i tak
1: dalej. Ale czy jeszcze są inne osoby, proszę nam powiedzieć, które cały czas pozostają bez prądu?
2: No, ja byłem w takiej odnodze, w której było 6 domów, ale z informacji, którą wyciągnąłem, 6 adresów. Natomiast z informacji, z którą wyciągnąłem od konsultanta, wynikało, że kilkanaście osób. No chyba w naszą wieś...
1: Pan mówi tylko o państwa wsi, tak? A ja wczoraj czy przedwczoraj czytałam, że to są tysiące osób, które zostawały, więc ciekawe, jak to wygląda
2: dziś. Podejrzewam, że trwa dalej. To trwa dalej, że my jesteśmy już tymi szczęśliwcami, którzy dzisiaj mamy. Natomiast myślę, że na zasadzie dostępu do informacji publicznej
1: o to będziemy
2: PG ma obowiązek państwu odpowiedzieć na tej infolinii, ile osób jeszcze pozostaje bez prądu.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, że się udało.
2: Tak, ja się cieszę, że mogłem wystąpić ogolony w czystej koszuli,
1: byłaby większa dramaturgia wtedy.
2: Tak, no pamiętajmy o tych osobach starszych. Tu jest dużo osób starszych, tu jest dużo wielodzietnych rodzin. No, nasi sąsiedzi mają 6 dzieci. No jak to ogarnąć bez wody? No litości. XXI wiek. Szykujemy się do lotu w kosmos. Ma być polska rakieta kosmiczna, a my nie jesteśmy w stanie dostarczyć podstawowych mediów do rozproszonych.
1: O sytuacji w polskiej grupie energetycznej za kilka chwil zapytamy byłego prezesa zarządu, pana Wojciecha Dąbrowskiego, a ja serdecznie dziękuję. Jacek Wiejski Górski był naszym gościem. Dobrego dnia i pozdrawiam serdecznie.
2: Dobrego dnia i nieprzerwanych dostępu do energii państwa.
1: Żadnych blackoutów. Tak, dziękuję. Blackoutów. Wszystkiego dobrego. To z nami przez kilka chwil Little Richard, a my później dopytamy się, co się dzieje w PGE.

0: I zapowiadana rozmowa z nami na łączach jest już pan Wojciech Dąbrowski, przez wiele lat prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie doktor, dzień dobry państwu.
0: Przed chwilą relacja z Mieruniszek, już prąd po prawie 5 dniach został przywrócony, ale nie wszyscy mają takie szczęście. Jak pan patrzy na działanie, na takie długie naprawy ze strony Polskiej Grupy Energetycznej? Z czego to może wynikać?
1: To, co obserwujemy po ostatniej wichurze, powinno być bardzo poważnym sygnałem ostrzegawczym, bo wichura, owszem, może być przyczyną awarii, często jest, ale nie może być usprawiedliwieniem dla wielodniowego braku energii elektrycznej. Bo jeżeli dziesiątki tysięcy odbiorców tracą zasilania w części miejscowości, jego przywrócenia trwa 5 dni, to trzeba postawić pytanie nie tylko o pogodę, ale przede wszystkim o stan i odporność sieci, po pierwsze sieci dystrybucyjnej, ale drugie poważne pytanie o przygotowanie PGE do sytuacji kryzysowych, bo silne wiatry i burze nie są w Polsce zjawiskiem nowym, bo jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Kiedy ja byłem prezesem Polskiej Grupy Energetycznej, to śledziliśmy pilnie prognozy pogody, aby być przygotowanym na takie nagłe właśnie zdarzenia. I generalnie operator powinien być przygotowany zarówno technicznie, jak i organizacyjnie na takie sytuacje.
0: Ale jak pan myśli, z czego to wynika? Bo przed chwilą był pan Jacek Górski, właśnie mieszkaniec Mieruniszek, który mówi o tym, że kiedyś czekało się kilka godzin maksymalnie, tak, na naprawę. I z czego to może wynika? Czy to jest jakiś outsourcing, czy,
1: no powiem,
0: czy jak
1: powiem pan szczerze,
0: myśli?
1: Powiem szczerze, że nie wiem w tej chwili, czy to jest outsourcing. Mam nadzieję, że nie, bo Polska Grupa Energetyczna jest na tyle dużą organizacją, w sytuacjach kryzysowych, jak wtedy, kiedy ja byłem prezesem, to my sobie to po pierwsze się przygotowywaliśmy do takich zdarzeń i organizowaliśmy sztaby kryzysowe przed takimi wydarzeniami. Byliśmy przygotowani na tę sytuację i w sytuacjach, kiedy w jednym rejonie kraju na przykład zdarzały się nieprzewidziane takie tego typu wydarzenia po wichurach bądź w takich silnych opadach śniegu, to po prostu przerzucaliśmy ekipy

0: I dziwi mnie ta sytuacja, jak może przez 5 dni nie być energii elektrycznej. Przecież ludzie mają urządzenia akurat tam w tym rejonie Polski północno-wschodniej, to wiele urządzeń jest
1: na zasilanych energią. Ale tak się dzieje, widzi pan, tak się dzieje.
0: Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, to ja bardzo krytyczny jestem co do tego. Zresztą tutaj powinniśmy sobie także postawić zasadnicze pytanie, czy aktualnie, pomimo tego, czy PGE jest przygotowane do sytuacji kryzysowej, czy jak należy dzisiaj przygotowane. A po drugie, czy to, co te inwestycje, które są prowadzone w tej chwili, o których się dużo mówi, czyli budowa właśnie elektryfikacja gospodarki, budowa pomp ciepła, samochodów elektrycznych, przyłączenie kolejnych gigawatów nowych źródeł, a z drugiej strony sieć, która w takich sytuacjach po większej wichurze przez kilka dni nie jest w stanie zapewnić części odbiorców podstawowych usługi, więc no jakby tutaj to pokazuje, no, czy to rzeczywiście to przygotowanie PGE do sytuacji kryzysowych w tym momencie, no, no nie wiem, są wakacje, może część ludzi pojechała na wakacje, no po prostu takie mogą być takie prozaiczne wydarzenia, ale to jest niedopuszczalne, bo PGE, Polska Grupa Energetyczna, jest największym producentem energii elektrycznej w Polsce i odpowiada za bezpieczeństwo, tak naprawdę bezpieczeństwo Polski, bo ponad 50% energii produkowana jest PGE. Nie może sobie pozwolić na to, że są wakacje, bo nic nie, no, ludzie po prostu nie pracują. No, jak mogą ludzie przez 5 dni nie mieć w XXI wieku w jednym z największych państw w Polsce energii elektrycznej po wichurze.
1: O to zapytamy na pewno Polską Grupę Energetyczną, zadzwonimy dziś i zobaczymy, jaka będzie odpowiedź. Pan, panie prezesie, odpowiadał w PGE procesy stworzenia, wdrożenia strategii grupy właśnie PGE do 2030 roku. Największa inwestycja teraz to morska energetyka wiatrowa, tak, i Baltica 2, to jest ten największy projekt dzisiaj PGE?
0: To jest największy projekt PGE, to jest w ogóle największy projekt w historii Polski, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. No to jest inwestycja, która została rozpoczęta jakby w czasach, kiedy kierowałem zarządem Polskiej Grupy Energetycznej i no jest to jeden z elementów dywersyfikacji dostaw energii dla polskiego systemu elektroenergetycznego. No i wówczas ta decyzja o podjęciu budowy no dzisiaj jest realizowana, co z opóźnieniem, ale jest realizowana. Nie można jeszcze było zawrócić. No i ona zapewni energię dla północnej Polski, tam rejon Pomorza, województwa pomorskiego i województwa zachodniopomorskiego. No i będzie elementem, który będzie wspierał, ale oczywiście to nie tylko to, bo pamiętajmy o tym także, że energetyka odnawialna no nie da nam bezpieczeństwa energetycznego, ona może być tylko uzupełnieniem, także powinniśmy jednak dzisiaj pamiętać o tym, że źródła stabilne, czyli zasilone jak w Polsce takim paliwem, które daje się stabilną energię, jest węgiel. Nie powinniśmy o węglu zapominać. I tutaj jest także o polityce klimatycznej, która generalnie prowadzi do drenażu naszych portfeli. My zawsze staliśmy na stanowisku, że polityka klimatyczna no, owszem, powinna być realizowana, ale na w miarę możliwości portfeli Polaków.
1: No tak, ale już czytamy nagłówki, że węgiel droższy nawet o 650 zł za tonę. Zaczynają się ustawiać kolejki, zbliża się jesień. No i za tonę opału ze składu trzeba obecnie zapłacić około 1500-1800 zł. No ale właśnie w kontekście tego, o czym pan mówi, jak to wytłumaczyć słuchaczom, że jednak ta dywersyfikacja jest potrzebna z jednej strony, no a z drugiej strony za ten węgiel, który też jest potrzebny, będą musieli dużo więcej zapłacić.
0: Nie, no za węgiel płacimy na tyle, bo to wynika jakby z kosztów wydobycia w Polsce, a to jest odrębna kwestia, odrębny problem, na który tutaj ja się nie czuję kompetentny, żeby na ten temat opowiadać o kosztach wydobycia w Polsce. Na pewno węgiel jest paliwem, które zapewnia Polsce bezpieczeństwo energetyczne bezwzględnie. I gdyby nie polityka klimatyczna, to mielibyśmy energię z węgla tańszą niż mamy z OZE, bo pamiętajmy o tym, że dzisiaj jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej z OZE, oczywiście tak w mediach podawany jest, że jest dość niski, ale nie zapominajmy o tym, że żeby budować OZE, trzeba było ponieść wielomiliardowe dotacje, generalnie rozbudowywać sieć na koszt społeczeństwa, bo ja rozbudowują spółki energetyczne, które należą do Skarbu Państwa, czyli pośrednio do społeczeństwa, czyli jakby społeczeństwo łoży na zbudowę sieci dystrybucyjnych po to, aby tę energię z tych rozproszonych źródeł odnawialnych odbierać. I nie zapominają o tym, że nigdy odnawialne źródła nie dadzą nam bezpieczeństwa. Oczywiście mogą być uzupełnieniem, ale nigdy dadzą nam bezpieczeństwa. Ale jakby największym problemem dla nas, który drenuje portfele i powoduje, że energia w Polsce jest jedną z najdroższych na świecie w tej chwili,
1: jest
0: polityka klimatyczna.
1: Jest ETS, jest polityka klimatyczna. Między innymi.
0: Jest osłabiony ETS, czyli opłata za emisję CO2, czyli ten podatek klimatyczny nałożony przez Unię Europejską.
1: Mam wrażenie, wrażenie, że dużo się mówiło ostatnimi czasy i o Zielonym Ładzie, i o ETS-ie. Temat trochę ucichł.

0: myśli pan, że to będzie jeden z elementów kampanii wyborczej, parlamentarnej? No bo przecież to jest, tak jak pan mówi, clue wysokich opłat za prąd. Czy my powinniśmy z ETS-u wystąpić, renegocjować? No bo teraz jeszcze jest ETS 2, prawda?
1: Nie no, to w ETS, czy polityka klimatyczna, czy płacenie podatków od emisji CO2, czyli ten ETS, który państwo znacie z produkcji energii elektrycznej z węgla w elektrowniach i z gazu. ETS 2, o którym się mówi, że ma wejść w życie w 2028 roku, czyli za emisję jeszcze z naszych samochodów i z gazu, który zużywamy w naszych domach, no to po prostu zarżnie portfele, zarżnie polską gospodarkę, więc wyjście z ETS-u jest po prostu niezbędne do tego, jeśli chcemy w ogóle mówić o tym, że chcemy mówić w ogóle o utrzymaniu, znaczy odbudowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki już. Nie mówię o europejskiej gospodarce, bo ona straciła dawno już konkurencyjność. Wiecie państwo, no, energia elektryczna w Europie, w Polsce jest sześciokrotnie droższa niżeli w Chinach i czterokrotnie droższa niżeli w Stanach Zjednoczonych. Więc jak my możemy mówić o konkurencyjności, o odbudowie konkurencyjności, jeśli za energię płacimy 6 razy tyle, jeśli firmy po prostu, jeśli firmy ewakuują się z Unii Europejskiej, właśnie systemu ETS, poza ETS i tam przenoszą swoje fabryki, tam powstają miejsca pracy, tam powstają podatki, tam są płacone podatki, a tutaj mamy uszczuplenie, kurczy się rynek pracy. Mało tego, emisje na świecie wcale nie maleją, bo właśnie firmy uciekają z ETS-u i przenoszą swoje fabryki poza ETS.
0: Mhm, rozumiem, ale czy to nie jest tak, że węgiel wraca do gry, jeżeli chodzi o tą politykę światową, że świat stawia oczywiście na węgiel, oczywiście, a my się z niego wycofujemy, nie wiadomo oczywiście z jakich powodów?
1: Oczywiście, nie, no, przede wszystkim z powodów ideologicznych, no nie oszukujmy się, przede wszystkim to jest ideologia, bo nie ma to nic wspólnego z logiką, ani z ekonomią, bo to działania są przeciwskuteczne, one działają przeciwko naszej polskiej gospodarce. Oczywiście, jeśli chodzi o węgiel, w zeszłym roku było na świecie wydobyto rekordową ilość węgla.
0: Rekordową, prawda?
1: Rekordową ilość węgla, ponad 7 miliardów ton z tego w Polsce, raptem tylko 40 milionów, a Polska jest krajem, który najwięcej wydobywa węgla w Europie, czyli cały świat zwraca się w stronę węgla, w stronę jakby węglowodorów, czyli tych stabilnych paliw, które dostarczają energię elektryczną. A nawet w tej sytuacji, w której my dzisiaj się znajdujemy, tej naszej geopolitycznej, czyli konflikcie w Iranie i zwyżce ceny gazu, my powinniśmy stawiać na paliwo, które jest w Polsce dostępne, nad którym mamy kontrolę, jeśli chodzi o cenę. I w ogóle mamy je po prostu, że w ogóle mamy energię elektryczną, tak? Powinniśmy o węglu myśleć, ale produkcja energii elektrycznej z węgla obciążona jest 50% podatkiem, więc mielibyśmy energię z węgla o połowę tańszą, aniżeli płacimy dzisiaj, gdybyśmy nie mieli polityki klimatycznej.
0: Panie prezesie, część posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła taki projekt ustawy, który ma doprowadzić do wyjścia Polski właśnie z systemu ETS. Przypomnijmy, to jest ustawa z 2009 roku. No i czy ten ETS to wyłącznie straty? Zastanawiają się publicyści, zastanawiają się eksperci. Na przykład Tomasz Sobolewski, który pracuje w jednej z kancelarii, mówi o tym, że nie powinniśmy rozmawiać wyłącznie o stratach, ale o ogromnym strumieniu finansowania, który w polskiej debacie publicznej jest praktycznie niewidoczny. No i że ten ETS to wcale nie jest takie złe rozwiązanie.
1: Dobrze, więc tak. Założenia w ogóle polityka klimatyczna miała doprowadzić do obniżenia cen energii w Europie. Te ceny miały być konkurencyjne. Tymczasem mamy najwyższe ceny na świecie. Więc jakby pokazuje, że cała polityka klimatyczna do tej pory no jest przeciwskuteczna, bo nie doprowadziła do osiągnięcia tego celu, którym było obniżenie cen energii, a w konsekwencji doprowadzenie do odbudowy konkurencyjności europejskiej, utrzymania jakby w ogóle konkurencyjności gospodarki. Więc znaczy pozbycie się ETS-u jest po prostu niezbędne do tego, żebyśmy mogli dalej myśleć w ogóle o konkurencyjności, nie?
0: Bo pojawia się taka liczba po prostu w jednym z tych publikacji Instytutu Report.
1: Jeśli chodzi, tak, jesteśmy płatnikiem net.
0: W latach 2021-2025 polski rząd i polskie podmioty otrzymały z systemu ETS ponad 200 miliardów złotych, panie prezesie.
1: Nie, no to bzdura jest. No to jest totalna bzdura. No to jest, nie wiem, chyba ChatGPT komuś to przygotował.
0: Czy tam był też fundusz modernizacyjny, fundusz innowacyjny, program
1: Polska zapłaciła 45 miliardów złotych. Z tego połowę Polska Grupa Energetyczna prawie, bo ona jest po procentem 50% energii.
0: Chyba
1: w Polsce.
0: Trzeba się umówić na dłuższą debatę w tej materii, jak pan myśli.
1: Oczywiście. Ja jestem otwarty.
0: Bo te dane tego raportu są po prostu bardzo.
1: Nie, ale nie mówmy. Tylko wie pani, bo to jest tak. W raporcie mówią, co było, tak? A my mówimy, co będzie i co ma być, więc będzie Armagedon, będzie, tak? Bo to, co było, to już było, a teraz jesteśmy płatnikiem netto, bo się skończyły wszelkie uprawnienia bezpłatne i tak dalej dla energetyki. Teraz jesteśmy płatnikiem netto, a mamy sytuację kryzysową, jesteśmy po COVID, jesteśmy po wojnie na Ukrainie i tak dalej. My powinniśmy przede wszystkim myśleć o bezpieczeństwie energetycznym, a nie o ideologii, która jest serwowana przez polityków z Brukseli w postaci polityki klimatycznej, zresztą nie tylko tej.
0: Panie prezesie, to już oficjalnie zapraszam na taką debatę odnośnie przyszłości ETS-u. Bardzo chętnie w kilka osób o tym porozmawiamy na antenie.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Bardzo mi było miło. Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia, do widzenia.
1: Dziękuję
0: Pan
1: bardzo.
0: Pan Wojciech Dąbrowski, przez wiele lat prezes zarządu Polskiej Grupy Energetycznej, drodzy Państwo. A teraz czas na wiadomości. Proszę przygotować już telefony 572-296-545 i za kilka minut czekam na Państwa.
2: Nocne powtórki w net.

0: Беларуская студия Радио ВНЕТ.
1: Ноцне повторки ВНЕТ.
2: Автопромоция.
3: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
4: Sofa Surfing.
2: To była autopromocja.
5: Wrocław 96,8 FM.

Jeden krok w tył, 10 w przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest. A w nim ponownie śnię. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Reklama.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

0: Miłość i śpiew. Czyli miś.
1: Ludzie powiadają, czas to pieniądz.
0: A ja ci powiem, nie szerokie plecy, nie pieniądze w kieszeni, nie zasoby, ale twoje dobre, czyste, miłujące Boga i ludzi serce. Czas to miłość. To słowa kardynała Wyszyńskiego, który widział odnowę moralną i czas taki dobry dla ludzi, jakim jest użyteczność i taka wartościowe życie. Jak to widzi dzisiejszy gość, a jest nim Damian Chudycki. Dzień dobry, panie Damianie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Piękny poradnik pan stworzył, aktywny poradnik, czyli jak polubić dziecko z aktywnością fizyczną. I nie tylko takie rady pan daje. Jak pan widzi dzisiaj w kontekście tego, że już ruszamy z wrześniem, ze szkołą, jak pan widzi to właśnie podejście i to, co robił prymas Wyszyński 70 lat temu, żeby odnowić człowieka, zacząć od rodziny, od małżeństwa, od dzieci, młodzieży, ale przede wszystkim od siebie samego. Jak pan patrzy dzisiaj na to wszystko?
2: No cóż, w dzisiejszym czasie, gdzie świat pędzi bardzo, bardzo do przodu, mamy bardzo dużo bodźców, zarówno poprzez social media, jak i poprzez media głównego nurtu, bardzo ciężko jest gdzieś znaleźć tą swoją ścieżkę, znaleźć swój cel w życiu, znaleźć swoje wartości, do których chcielibyśmy się odnosić, które będą taką bazą, takim korem do tego, żeby funkcjonować w dzisiejszym świecie. No i myślę, że to jest nasza rola jako rodziców, ale też pedagogów, trenerów, nauczycieli, aby te wartości tworzyć i zakorzeniać wśród naszych dzieciaków, no bo jakby nie patrzeć, one będą przyszłością naszego narodu, one będą ten naród reprezentować, będą reprezentować też nas. I to jak zadbamy o to na tym etapie, tak to będzie funkcjonować w przyszłości wśród naszych przyszłych dorosłych obywateli.
0: Tak, pan patrzy tak całościowo i to jest chyba właściwe takie spojrzenie, no bo człowiek się rozwija, najbardziej właśnie ten młody człowiek, który dojrzewa, tak, wszystko się w nim kształtuje. I pan takich w swoim poradniku aktywnym, takich 10 sposobów, żeby nie być zmęczonym podczas żadnego dnia, to jest taka postawa rodziców względem dziecka, jak być, jak się zaangażować, jak właśnie sprawić, by dziecko miało tą energię i taki prosty plan działania, rady z życia taty. Wyjaśnia pan źródła tego zagrożeń i jaką aktywność najlepiej podjąć, jak reagować na emocje dziecka, jaki pomysł mieć na aktywność, na sprzęt, na koszta tego procesu, jak inspirować i jak oceniać te zjawiska, które burzą to, co rodzic chciał by wdrożyć w życie dziecka.
2: Zgadza się. Pomysł na początku, że pomysł na e-booka właśnie powstał z mojego takiego wewnętrznego przesłania, że odpowiedzialność moja jako rodzica jest tutaj bardzo istotna w kwestii wychowania swojego dziecka. Mamy bardzo dużo różnego rodzaju informacji, które do nas docierają. Są to zarówno informacje stricte eksperckie, jak i takie, które mają na celu może nie do końca dobre rzeczy, natomiast stworzenie człowiekowi takiego zamętu w głowie. Natomiast nie jest to tajemnicą, że dzieci w wieku nastoletnim, czy nawet jeszcze młodszym, które mają mimo wszystko dostęp do social mediów, mogą się mieć problem z odnalezieniem się w tej wiedzy, która tutaj do nas z różnych kanałów dociera. Dlatego też, jak powiedziałem wcześniej, taką jakby istotą, tą bazą, tą przystanią musi być rodzic, ale żeby rodzic mógł odpowiednie też wartości przekazać swojemu dziecku, sam też musi być w ciągłym procesie edukacji. I zawsze namawiam rodziców, czy to wśród znajomych, rodziny, czy też ludzi, których poznam na swojej drodze, żeby cały czas tą edukację w związku z wychowywaniem dzieci, budowaniem relacji, cały czas tą edukację poszerzali, ponieważ to jest taka sama dziedzina, można powiedzieć, nauki, czy przedmiot jak każda inna. No chcemy się nauczyć jeździć samochodem, musimy poznać teorię, praktykę, zdać egzamin. Chcemy wykonywać jakiś zawód, który wymaga uprawnień. Również musimy poznać jakiś zakres wiedzy, umiejętności praktycznych. I tak samo jest tutaj. No, bardzo często wychowujemy dzieci intuicyjnie, czyli na zasadzie tego, co wynosimy z własnego domu, bądź tego, co gdzieś tam usłyszymy przelotnie. Ja jednak namawiam do tego, żeby poświęcić ten czas na tą edukację w zakresie wychowywania kompetencji społecznych, no i później przekładać tą zdobytą już wiedzę na wychowanie swojego dziecka czy swoich dzieci.
0: Tak. Ten poradnik napisałem dla takich rodziców jak ty. Tak pan wprost, bezpośrednio się zwraca do każdego i czytelnika, i do każdego słuchacza audiobooku. I chcę, ale może czasem nie wiedzą, jak zacząć rodzice, ale mają tą wolę, że chcą tego, prawda, by te dzieci mogły się rozwijać tak i społecznie, i rodzinnie wzrastać, ale też, prawda, tak całościowo, jako ludzie. I pan mówi, że tacy, którzy chcą, żeby ich dziecko ruszyło się sprzed ekranu, ale nie przez krzyk czy presję, tylko poprzez inspirację. Co jest tą inspiracją? Bo dzieci, wiadomo, same w sobie są ruchliwe i chcą, prawda, obserwować, pytać i trzeba dużo naszego zaangażowania. Jaką pan metodę taką prostą, życiową znalazł, żeby właśnie nią się podzielić?
2: Wziąłem sobie przede wszystkim na warsztat, jeśli tak to mogę powiedzieć, samego siebie i stwierdziłem, że jeśli ja nie będę osobą aktywną, no to ciężko jest wymagać od mojego dziecka, żeby one się tej aktywności też odnalazło. Ja tu oczywiście nie mówię o tym, żeby, bo też mogą tak się pojawiać pytania, w sumie się nawet pojawiają ze strony rodziców, że no ale ja jakby nie jestem aktywnym sportowcem, nie jestem zawodowcem, nie występuję w zawodach, to nie ma znaczenia. Nawet spacer czy zwykła przejażdżka rowerem już jest formą aktywności, gdzie idąc z dzieckiem na spacer możemy naprawdę zainspirować go do różnego rodzaju takich sytuacji rozwojowych, jak na przykład pokazywanie przyrody czy nawet nauka znaków drogowych. Ja tak się uczyłem z moim synem, naukę znaków drogowych, dawając mu różnego rodzaju wyzwania. A później sami tak naprawdę też jako rodzice możemy tą aktywność odkryć. Ja taką aktywność odkryłem w wieku, no już myślę, że dojrzałem, bo 30 bodajże 5 czy 6 lat jest to kickboxing, gdzie nigdy nie sądziłem, że mógłbym się w czymś takim realizować. Miałem o tym takie różne ambiwalentne podejście, że to jednak przemoc, ma czasem nawet jakaś krew, uderzenia. Natomiast okazuje się, że to jest bardzo szlachetny sport, nie bez kozery, nazywa się sztuką walki. I dziecko, obserwując tatę, który pakuje plecak na trening, bierze wodę, zadaje pytania, a tato, a gdzie idziesz, a co będziesz robił, a czy mogę iść z tobą, a czy mogę zobaczyć. Co prawda mój syn niespecjalnie może podjął się sportu walki, ale objawiło się to u niego poprzez chociażby piłkę nożną czy bieganie. To jest jakby jeden element, a drugi, warto z dziećmi rozmawiać, ale nie na zasadzie dawać im swoje rady, swoje przekonania, czyli nie kształtować ich w ten sposób, tylko dawać im możliwość swoich przemyśleń. One naprawdę mają wspaniałe przemyślenia, są naprawdę bardzo inteligentne, tylko trzeba dać im tą przestrzeń i tą szansę. Nie oceniać, nie zawstydzać, nie komentować, tylko dawać im tą możliwość refleksji, dawać im tą możliwość popełniania błędów, bo to jest jakby normalny proces. I dzięki temu nasze dzieci, poza tą właśnie aktywnością fizyczną, która jest to jakby bardzo istotna, łączy się to oczywiście ze zdrowiem, z koordynacją motoryką, możemy też, mówiąc tak kolokwialnie, przemycać kompetencje społeczne, które są tak bardzo ważne w życiu nastoletnich i dorosłych, właśnie jak odpowiedzialność, empatia, zrozumienie drugiego człowieka, decyzyjność, samodzielność, to czego mam wrażenie, czasem nasze media starają się właśnie dzieciaków pozbawiać, żeby tylko ślepo wierzyły w to, co usłyszą, w to, co zobaczą, a to chyba nie o to chodzi.
0: Tak. To prawda, że media transferują różne rzeczy do głowy, ale też ministerstwo, tak? Bo jednak to ministerstwo zwraca uwagę, pięknie to nazywa ekologią zdrowotną. Z nazwy wynikałoby, że wszystko jest w porządku, ale widzimy, że tam jest taki nacisk na tą edukację nie sportową, nie społeczną. Tam się przemyca takie właśnie seksualizacje, a pan chce przemycać zupełnie inne rzeczy. Czy kompetencje społeczne, wartości takie powszechne. Jak w tym zderzeniu, bo to jest takie myślę ważne, bo błędy w edukacji to dalej człowiek ten w tym systemie będzie wzrastał i będzie tak, prawda, nasiąknięty tym wszystkim. A prymas Wyszyński, wiadomo, 70 lat temu ktoś powie, to już jest przeszłość, ale ta odnowa się udała, tak? Nie byliśmy pod wpływem tej rusyfikacji. Dzisiaj nie chcemy być ani ze wschodu, ani z zachodu uzależnieni. Chcemy mieć swój styl. Dla nas jest życie każdego ważne, tak jak dla prymasa w tych śludach. Przyrzekamy chronić każdego życia. Przyrzekamy chronić każdej rodziny i domu, wartości tych rodzinnych, domowych. I on mówił o hierarchii tej miłości, że są różne stopnie miłości. Niejednakowo wszystko i wszystkich miłujemy, tak mówił. Ludzie wierzący najwięcej miłości wydobywają najpierw dla serca swojego, dla Boga. Później dla Syna Bożego, dla Matki Najświętszej, ale mówi później wielką miłością darzą dzieci rodziców i rodzice dzieci. I tutaj jest jakby wszystko, jakby ta hierarchia, tak? A tutaj jakby wszystkie te założenia tej hierarchii są zupełnie ta piramida przewrócona.
2: Zgadza się. Pan redaktor często powołuje się na prymasa Wyszyńskiego, tak, jeśli mogę sobie pozwolić na taką prywatną tutaj opinię czy ocenę. Rzeczywiście brakuje nam dzisiaj wśród hierarchów myślenia właśnie takiego, nie boję się tylko
0: męża stanu, męża bohatera, tak opatrznościowego, tak.
2: Który będzie rzeczywiście poprowadził tutaj nas, naród, tym kierunkom, które rzeczywiście nam są tutaj potrzebne. No mamy teraz ten kryzys egzystencjalny. Taka jest tutaj moja opinia. Natomiast wracając do edukacji, no nie ma się co oszukiwać. Nie jest to... Jest ona daleka od takiej, jaką byśmy chcieli mieć. No nie ma tutaj przypadku, że nawet pod kątem typowo naukowym nasz uniwersytet, nie pamiętam teraz, który... Chyba Jagielloński bodajże jest w trzeciej setce uniwersytetów na świecie, no to też pokazuje, że ta edukacja gdzieś skręciła w bardzo, bardzo złą stronę. Jest ona upolityczniona. Wiemy, kto jest ministrem tej edukacji, więc wiemy, jaka jest osoba w ich poglądach. Natomiast póki co obowiązek edukacji istnieje i jako rodzice uważam, że nie jest tylko i wyłącznie naszym obowiązkiem, aby to dziecko do tej szkoły zaprowadzić i odebrać. Musimy się też angażować tutaj w tą edukację i mamy prawo jako rodzice, a nawet bym powiedział, że obowiązek, podważać pewne elementy, które w tej edukacji są. Oczywiście należy to robić w formie, nazwijmy to cywilizowanej, czyli poprzez rozmowy. Tam jednak po drugiej stronie też jest człowiek. Mam tu na myśli nauczyciela, którzy nie zawsze jakby są wyznawcami, że tak powiem, tego systemu, natomiast tkwią w nim, no i muszą go realizować. Mhm. Dla naszej edukacji.
0: Ale wie pan, że we wrześniu, to chyba blisko pana stron, tak, zaczęły się strajki, tak, i protesty właśnie od uczniów, a później dołączyli nauczyciele. A bo to przez uczniów to, co rodzice transferowali do głowy, a nie to, co prawda Kulturkampf próbował zniszczyć na tych terenach. I te, jak uczestniczyć w tym procesie wychowawczym, żeby nie dać się sekularyzować, nie dać się zdemoralizować, bo te programy, one przede wszystkim chcą wypłukać z wartości naszych rodzinnych. Jeszcze wrócę do myśli tej prymasa, bo rodzina, tak, ona jest jakby podstawą. Rodzina, ta mała komórka, ale też ta rodzina, jaką jest tak cały naród. W tej rodzinnej miłości rodzice bardzo często przymykają oczy na różne słabostki dzieci, a i dzieci są niekiedy wyrozumiałe dla rodziców. pewnie w późniejszych latach, bo to jest rodzina, tak mówi prymas, a w rodzinie wiele się zrozumie, przebaczy i to łatwo, szybko, natychmiast. Gdy dziecko zrobi coś niewłaściwego, wystarczy, że pokaże się we łzach dziecka i matka mięknie, i tato mięknie. Wystarczy okazać dzieciom uśmiech. Jak zmieniać, ale nie faszerować ich takimi ideologiami. I tutaj jest jakby rola, jak pan widzi tą obronę, żeby to, co transferują do głów, żeby jednak w to dziecko zostać przy nim, nie dać go na pastwę tej edukacji, seksualizacji.
2: No, tak jak wspomniałem wcześniej, żeby podjąć walkę, no też trzeba wiedzieć, z czym walczyć. Więc trzeba po prostu rozpoznać te treści, które są, bo proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że mamy teraz bardzo krótkie komunikaty. Tak jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo krótkich komunikatów. To jest w formie rolek, to trwa minutę, kilkadziesiąt sekund. Jeżeli my jako rodzice, jako nauczycielowie, pedagodzy, trenerzy, to jest taka ta grupa najbardziej, która ma wpływ na dzieci, na młodzież. Jeżeli nie rozpoznamy tego wszystkiego, no to też ciężko tutaj będzie podjąć jakąkolwiek interwencję. I też wracam do tego, co powiedziałem wcześniej. Poza tymi rzeczami, które my możemy zrobić w domu, czyli też mieć punkt odniesienia do różnego rodzaju wartości bardzo istotnych dla dziecka, których my też się kierujemy, można poprzez rozmowy z nauczycielami, czy to poprzez wywiadówki, czy jakieś tam inne spotkania, też wpływać pośrednio, rzecz jasna, na te treści, które są. Z tego, co wiem, ja mam dziecko teraz i do czwartej klasy, to jeszcze jakby te przedmioty nie są obowiązkowe. Natomiast bardzo, bardzo tutaj namawiam rodziców do rozpoznania tematów i jeżeli te treści są niezgodne z naszymi przekonaniami, myślę, że tak będzie w większości przypadków, bo z tego, co pamiętam, tutaj ta edukacja została przez rodziców jednak odrzucona. Jako
0: tak, ale się nie liczą z tym głosem, tak, rodziców wielomilionowy, można nawet powiedzieć, czy wielotysięcznym, tak?
2: Tak jest. Więc w tym momencie należy się w różnego rodzaju sytuacjach zrzeszać między sobą, szukać sobie sojuszników, to żaden wstyd. Mamy różnego rodzaju społeczności, czy to w pracy, czy to wśród sąsiadów, czy to poprzez inne grupy, bo na przykład na treningach, czy w innych miejscach, gdzie się spotykamy, no nie bać się tych swoich poglądów, bo no, skoro, tak jak tutaj właśnie pan redaktor nawiązuje, niektórzy potrafili umierać za swoje poglądy, na szczęście póki co tak chyba nie jest, ale trzeba bronić tego wszystkiego, więc jeżeli staniemy tutaj w tej odwadze, staniemy w tej prawdzie, to już jest dużo i te nasze działania, które my będziemy podejmować jako osoby dorosłe, również będą też przykładem
0: tak.
2: dla
0: takie inicjatywy jak pan Damian Chudycki, wielu nauczycieli i tych, którzy taką, powiedzmy, podejmują taką inicjatywę szkolną, rodzinną czy inne. Jest program edukacji narodowej, który opracował prawnik Bartosz Kopczyński, poradnik świadomego narodu i księga druga rewolucji Bachantek. Ona pokazuje taką ciekawą rzecz, mianowicie mówi wprost. Wielu ludzi maskuje się i kłamie co do swoich intencji. Wiedząc o tym, pedagog, tak, rodzic, tym bardziej należy być ostrożnym i roztropnym, ale to wymaga rozumu, ale oraz wolnej woli. Aby zapanować nad popędami i emocjami, a seksualizacja nie uczy tego, tylko czegoś wręcz przeciwnego. I on mówi wprost, dzisiejsi ludzie idą za modą, popędami i emocjami. Nie używają rozumu i nie szukają tego, co dobre, lecz tego, co reklamowane w mediach.
2: Zgadzam się w całej rozciągłości. Jakby historia naszego kraju zaszczepiła niestety w nas ten pierwiastek takiego, myślę, że wstydu, to jest chyba dobre określenie, i jakby odtrutką na to są bardzo często fałszywe autorytety, które są na Zachodzie. Naprawdę w dzisiejszych czasach nie jest sztuką, nie jest problemem, żeby pojechać sobie do kraju europejskiego, nie trzeba jechać daleko, można pojechać do Niemiec, do Francji, żeby zobaczyć, jak ta polityka odbija się na społeczeństwach tamtych krajów gdzie ona po prostu prowadzi docelowo. Póki co w Polsce nie jest to jeszcze tak, rozwinięta na taką skalę. Natomiast jeżeli nie zrobimy my jako obywatele nic, to możemy mieć właśnie powtórkę z rozrywki, czego ja osobiście, myślę, że pan redaktor i nasi słuchacze w większości przypadków nie chcieliby, żeby to u nas w kraju funkcjonowało. Dlatego też każdy, jeżeli zadba o to, nazwijmy to na tym swoim poletku, czyli w swojej tutaj tej nawet najmniejszej społeczności, począwszy to, co pan redaktor wspomniał, od tej jednostki, która jest rodzina, i rozszerzając to dalej, mamy szansę dać odpór tego typu właśnie fałszywym alternatywom, bo to jest moim zdaniem fałszywa alternatywa, i w miejsce tego stworzyć bardzo fajne miejsce do życia, do rozwoju dla naszych dzieci, no bo to tak jak powiedziałem wcześniej, one są tutaj przyszłością i to one będą później decydować, w którym kierunku ten naród pójdzie. Jest nas coraz mniej, to jest bardzo przykre. Natomiast
0: dlatego tym łatwiej im jest, prawda, to forsować, bo ten głos jest coraz słabszy. Każdy myślący człowiek sam doszedł do wniosku, że nie należy poddawać się tej fałszywej alternatywie, tej seksualizacji, tej, prawda, zdrowotnej ekologii, tak jak to nazywają, tak fałszywie, a zamiast tego rozwijać się i żyć moralnie, żyć wartościami. Ludzie współcześni, on to tak nazywa, często żyją w takiej rzeczywistości, wprost on to nazywa, masturbacyjno-prostytucyjnej. Odrzucają człowieka wolnego, rozumnego i wolą iść za spętanymi popędami. Wybierają, czyli życie niewolników, popędów i emocji. I to jest takie bardzo niebezpieczne. On mówi, że źródłem tej edukacji seksualnej, którą nazywa się w Polsce zdrowotną, to jest ONZ, UNESCO, UNICEF, WHO, Unia Europejska. No to jak patrzymy, no to jak z takim gigantem, takim Goliatem walczyć? Wiedza naukowa użyta jako metoda dla osiągnięcia celu ideologicznego. Oparte jest to wszystko, ta cała zdrowotna, na czarnym tantryzmie, na gruncie hinduizmu Kaula. No to jest mnie w ogóle wstrząsnęło. Naukowcy edukacji seksualnej to są najczęściej aktywiści komunistyczni, socjaliści. Osoby, które często mają odchylenia od tego, w ogóle norm społecznych nie uznają, i pokazuje, że celem tego jest likwidacja nie tylko rodziny, małżeństwa, państw narodowych i poddanie ludzkości taką presję, zdeprawowanie wszystkich. Młodzież angażuje się w seksualność zamiast w naukę, to co pan mówi, zamiast sport, tak? To obniżanie zdolności i chęci młodych ludzi do zawierania małżeństw oraz zrodzenia i wychowania potomstwa. To się dzieje. W Polsce nie chcą mieć dzieci, tak? I przez to mogą narzucać, bo teraz widzą, w tych szkołach jest coraz mniej. Pod ciągłą kontrolą specjalistów z psychopedy, czyli psychomagów, tak nazywa tych ideologów, bo wielu nauczycieli się temu nie poddaje, jak pan powiedział. I pan też jest tym pedagogiem i trenerem, który w swoim środowisku zupełnie inną drogą idzie.
2: No zdecydowanie tak. No, to wszystko, co to pan wymienił, właśnie pokazuje nam, jakie tam siły stoją za tego typu ideologiami, z którymi mamy do czynienia. Proszę zauważyć, że to są siły, które są finansowane z różnego rodzaju źródeł, które no nie są nam sprzyjające. Dlatego też ta walka, chociażby na pierwszy rzut oka, wydaje się czasem bezsensowna. Często spotykamy się z takimi opiniami na zasadzie, co ja mogę, co ja jestem w stanie zrobić, ja nie mam czasu, ja mam pracę, ja mam kredyt do spłacenia. To jest też taka ciekawa rzecz, że chyba teraz największym orężem tego typu organizacji jest właśnie dług, tak, czyli wpędzanie ludzi w długi, żeby zasuwać na jeden, dwa etaty, żeby pospłacać te kredyty, i w tym wszystkim brakuje tej przestrzeni czasowej na to, żeby gdzieś zająć się tymi.
0: Tylko są tacy, którzy pasożytują na tym, żyją. Ci, co mają dwa etaty, muszą pracować, tracą zdrowie i wszystko, i siłę, a inni ich kosztem żyją, wie pan. To jest najsmutniejsze, tak?
2: Zgadza się. No, jeżeli nie damy też, to jakby trochę wracając do tego, o czym wspomnieliśmy na początku, jeżeli nie damy tych dobrych wzorców, jeżeli nie znajdziemy tego czasu dla naszych dzieci, ja też nie mówię o tym, żeby też poruszać ten temat w książce, nie mówię o tym, żeby ten czas był dwie, trzy, cztery godziny, bo jestem też realistą, twardo stąpam po ziemi i wiem, że tego czasu jako rodzice nie mamy dużo. To bardziej chodzi o jakość tego czasu. Jeżeli ten czas ograniczy się do nawet kilkunastu minut dziennie, ale w tym momencie zbudujemy tą relację z dzieckiem, zachęcam do lektury, tam szczegółowo opisuję, jak to zrobić. Poświęcimy kilkanaście minut dosłownie dziennie tylko i wyłącznie dla dziecka. Nie z telewizorem w tle, nie z telefonem w tle, tylko jeden na jeden. Czy to właśnie mówię w formie takiej fajnej aktywności jak spacer, czy chociażby nawet rozmowy w domu, zadając proste pytanie, czego się dzisiaj nauczyłeś, nauczyłaś, co ci dzisiaj ciekawego spotkało, jaki miałaś problem. I dziecko odpowiadając nam na te tematy, my będziemy w stanie wydedukować, na co nasze dziecko jest podatne, kto wokół niego jest, jakie siły na niego działają, jakie treści, może nie tyle, że go interesują, ale jakie treści je uwrażliwiają, bo to też jest bardzo ważne. I wtedy dziecko powie nam samo. Natomiast jeżeli my będziemy stosować tę metodę kar, czy zabraniania, czy sztorcowania, no to w tym momencie dziecko będzie zamykać się w sobie i będzie szukało tych autorytetów, o których właśnie pan między innymi powiedział, no bo dziecko uwierzy nam we wszystko. Uwierzy nam we wróżkę zębuszkę, że przyniesie nam pieniążkę, co padnie nam ząb, uwierzy nam świętego Mikołaja, więc dlaczego miałoby nie uwierzyć w to, że mogę sobie w każdym momencie zmienić płeć, mogę funkcjonować jako wolny człowiek, obywatel kilku państw, obywateli świata i nikt mnie tak naprawdę tutaj nie ogranicza, w ogóle nie muszę rodziców słuchać, wiesz co masz robić, my ci pomożemy, zostań tutaj w naszej organizacji, zostań aktywistą i tak dalej, nie muszę tego rozwijać. To musi wychodzić od nas z domu, jeżeli my będziemy się obdarowywać szacunkiem względem siebie i tymi postawami związanymi z wartościami, to nasze dziecko na pewno będzie też z tego czerpać i wprowadzać to później w swoje dorosłe 13-letnie życie.
0: Tak, skutki są tacy pedagodzy, którzy widzą, że będzie spadek dzietności, kryzys demograficzny, to już jest. Imigracja, przemoc, kryzys ekonomiczny, brak samodzielnej polityki, tak, rozpad rodziny przede wszystkim, tak, i no, degradacja dzieci, nie tylko taka, ale taka jakby tożsamościowa. Można więc do niektórych tych, prawda, aktywistów, bo takich nazwijmy, nie tych pedagogów rozumnych, wołać, apelować, zwracać im uwagę i wszystko i tak będzie na nic, bo oni będą słuchawki mieli na uszach z łupanką w środku i zbudzić się ich już nie da. Trzeba policzyć na straty, a skoncentrować się na tych, którzy chcą posłuchać takich pedagogów jak pan Damian Chudycki. I posłuchajmy teraz utworu zespołu Lady Punk, Rodzice.

0: Zachodzi swoisty paradoks. Im więcej równości, tym więcej krzyku o nierównościach. To w tych programach tak zwanego światowego mózgu, lewostronnego, tak nazywa to w poradniku świadomego narodu Bartosz Kopczyński, prawnik. I on to dobrze rozpracował. Pokazuje, oficjalnie ma nastać powszechne szczęście i zadowolenie. Społeczność ta będzie kierować się szanować różnorodności, godność każdej osoby. Wyeliminowane zostaną gwałty, molestowania, wykorzystanie i przemoc seksualna. Wiedza nauczana w ramach tego przedmiotu, że niebezpieczne jest uchroni nas przed pornografią, przed problemami psychicznymi, przed problemami w relacjach, ale to wszystko właśnie jest odwrotnie. Traktować tą narrację jako zmutowaną wersję propagandy komunistycznej. A pan Damian Chudycki, pedagog, jak pan widzi, bo pan ma alternatywne podejście, jak pomóc dziecku polubić aktywność fizyczną, właśnie uspołecznić go. Pan proponuje polską szkołę cybernetyki. Szkołę też taką, którą, z której pan czerpie ze źródła. Tak bez presji, bez krzyku, bez frustracji, ale taka sprawdzona, prosta polska metoda.
1: Sprawdzona polska metoda, tak, polegająca na tym, że dziecko musi być autonomiczne w swoich decyzjach, bo dzięki temu dziecko będzie się rozwijać i poznawać siebie. Proszę zauważyć, że my tak naprawdę dopiero w wieku dorosłym potrafimy ocenić siebie, jakie mamy talenty, do czego mamy predyspozycje, gdzie często mamy już 30-40 lat i jakąś już tam część życia przeżytą za sobą, wiesz, już tych sił witalnych jest mniej, ponieważ nie zostaliśmy rozpoznani sami przez siebie, co umiemy, co lubimy, czego nie lubimy, czego chcemy unikać, a co jest dla nas łatwiejsze, bardziej przyswajalne i tak dalej, i tak dalej. Właśnie po to są też między innymi zajęcia, które ja prowadzę dla dzieciaków, gdzie dzieciaki mają u mnie możliwość ruchu przede wszystkim, bo ruch jest najlepszą nauką dla dziecka, bo w ruchu rozwija się mózg. Dzieci siebie poznają, mają tą ciekawość poznawczą, sprawdzają
0: tak,
1: siebie.
0: Tak, w ruchu umiem, też nie tyjemy, tak?
1: No tak, to już pan mówił o aspektach typowo zdrowotnych, tak. To jakby tutaj tego nie poruszam, ale właśnie to, czego tutaj brakuje, to właśnie przekazywanie tych kompetencji społecznych poprzez ten właśnie ruch, który dziecko ma. Czy to w formie zajęć treningowych w jakichś szkółkach sportowych, czy jeżeli dziecko nie chce brać udziału w takich zajęciach grupowych, tutaj indywidualnie może zadbać o to rodzic. I tutaj możemy właśnie poprzez te zajęcia ruchowe przekazywać dzieciom możliwość dawania dzieciom, może inaczej, możliwość nauki właśnie takich kompetencji, o których wspominałem wcześniej, jak odpowiedzialność chociażby za drugiego człowieka, pomoc drugiemu człowiekowi. Słuchaj, ty umiesz, zobacz tam Kasia, Stasiu nie umie, idź mu pomóc. On umie, to mu pomoże. Albo chociażby nauka decyzyjności. Czy dzisiaj rzucę tą piłką tam, czy rzucę tu? Czy wezmę, zaniosę sprzęt tam, czy zaniosę tu? Dzieci, rozpoznając siebie, będą stawały się pewniejsze siebie. No i w tym właśnie procesie w przyszłości będą o wiele bardziej odporniejsze na tego typu treści, o których pan redaktor tutaj wspominał przed tą przerwą muzyczną, bo jeżeli nie wykształcimy tutaj u dzieci takich właśnie kompetencji, chociażby jakby też ta asertywność i odporność i poddawanie przede wszystkim wątpliwości. Nie boimy się poddawać wątpliwości tego, co słyszymy. Jeżeli nam coś, jeżeli z czymś się nie zgadzamy, pytajmy, rozmawiajmy. Bardzo często wtedy ci ludzie zaczynają się, mówiąc kolokwialnie, gotować, atakować. To jest wtedy dla mnie przynajmniej jasny przekaz, że coś jest tutaj nie do końca halo i trzeba szukać tej wiedzy gdzie indziej. Dlatego
0: Panie,
1: też...
0: Tak. Damianie, jest pan autorem książki Jak mieć aktywne i zdrowe dziecko. I to jest piękny taki program, ale jak patrzę, to no, on jest w sprzeczności z tym programem edukacji zdrowotnej, bo ona chce hodować takiego delikwenta jako Piotrusia Pana i taką dziewczynkę jak królewnę świata, która będzie, zanim osiągnie dojrzałość psychiczną, to już będzie do pseudopracy zwykłej biurowej, taka ma być zaangażowana specjalnie w tym celu, aby gospodarować te z daleka od rodziny, od narodów, od małżeństwa. I tego chłopca eksploruje się taki wizerunek męskiej roli młodego siedzącego pod ścianą, skulonego, płaczącego z powodów problemów psychicznych, z depresji. Teraz wszyscy ci aktywiści, psychomagowie, bo takich nazywa pan prawnik, oni rzucają, aby pomóc tym cierpiącym infantom, bo to są tacy infanci, przyszli władcy, tak, świata. Spośród rodziców najgorszy jest ojciec, który wymaga, by jego dziecko w życiu zostało kimś, a nie nikim. Zły nauczyciel zaś to taki, który naucza, wymaga i ocenia. Mężczyzna przyszłości ma być bezwolny, bezradny, słaby, strachliwy, trzęsący się, szlochający, wgapiony w ekran, bojący się, niezdolny do odpowiedzialności. A pan jako pedagog, no, pracuje i takim jest gwarantem, pan mówi wprost w swojej książce. Bycie rodzicem to jedna z moich ról życiowych, którą traktuję jako...
1: jako tak naprawdę największą misję swojego życia. Pozostawienie coś po sobie. W tym przypadku jest to mój syn, który w moim przekonaniu dostanie zestaw umiejętności, które pozwolą mu odnaleźć się w tym, no co tu dużo mówić, tych trudnych czasach i bardzo niespokojnych czasach. To, co pan redaktor powiedział przed chwilą, właśnie to jest ta odpowiedzialność, o której mówiliśmy. Że jeżeli ja jestem gdzieś tam zagubiony, nie rozumiem rzeczywistości, no to zakładam, że ktoś inny podejmie za mnie lepszą decyzję, mądrzejszą decyzję, oddam tą jakby swoją uwagę tej instytucji, tej grupie ludzi, a sam po prostu będę gdzieś tam się odbijał od ściany do ściany. Dlatego też wspominałem o tym wcześniej, na zajęciach aktywności sportowej, tak ważne jest też przekazywanie tych kompetencji i nauka tych kompetencji. No, to jest taka sama nauka jak każda inna, tak jak nauka jazdy samochodem, jak nauka jazdy rowerem, tak samo należy dziecku nauczyć odpowiedzialności. W jaki sposób? No, trzeba mu dawać możliwości brania odpowiedzialności za to, co robi. Oczywiście w zakresie jego możliwości, jego umiejętności, które na dany moment posiada, ale jeżeli tego nie będziemy robić, tylko będziemy robić taki przysłowiowy WF na zasadzie, dobra, teraz biegniecie tu, skaczecie tam. Jeżeli te dzieci nie będą budować relacji między sobą, pewnie pan redaktor, ja na pewno pan redaktor pewnie też, wychodziliśmy, jak to się mówi, na dwór, na to podwórko. Proszę zauważyć, że tam dzieci uczyły się tej relacyjności, pomagały sobie nawzajem. Jeżeli kogoś nie lubiały, no to nie lubiały. To też jest forma asertywności. Jeżeli dzieci znowu wrócą do tej aktywności, czy właśnie tej typowo kierowanej przez takich ludzi jak ja, czy inni trenerzy, czy nawet takiej aktywności typowo podwórkowej. Na szczęście u mnie tak jest w miejscu, w którym mieszkam, że te dzieciaki po szkole latają do późnego wieczora na dworze. To mi też przypomina moje dzieciństwo beztroskie, gdzie tak naprawdę to był taki uniwersytet życia. I warto wtedy tego dzieciaka spytać, czego się tam właśnie nauczyłeś, co dzisiaj się ciekawego działo. One bardzo chętnie opowiadają różnego rodzaju historie, mają swoje przemyślenia i tak naprawdę wtedy my poznajemy te dzieci i możemy w bardzo fajny sposób też właśnie kierować tymi dziećmi, aby nie wpadały w tą... Tak trzeba powiedzieć, to mieli listę.
0: Ale czy pana ci z edukacji zdrowotnej, oni pytali o zdanie, że pan ma przyjąć taką normę właśnie, jak oni chcą, że ma być pan niewolnikiem tych układów, linii władza-obywatel, linii partner-partnerka, bo żyjemy w czasach wielostronnej dyskryminacji i teraz typowy mężczyzna, bo oni to nazywają typowy mężczyzna, niezgłębiona kobieta, on ma z założenia, jest winien całego zła na świecie, i teraz wymuszamy takie relacje do siebie poprzez potężną zależność, jaką u typowych powoduje ich pragnienie tych niezgłębionych kobiet. Czy pan na to jest przygotowany? Czy z panem ktoś to konsultował?
1: Panie rektorze, no oczywiście, że nikt nie konsultował.
0: Ale pan jest rodzicem, nie państwo jest sobie własność robi z waszych dzieci.
1: Zgadza się. Nigdy konsultował z panem, pewnie też nigdy konsultował, czy jest pan chętny na socjalizm, czy nie jest pan chętny na socjalizm. Tak to niestety jest. Dlatego też, tak jak wspomniałem
0: wcześniej... No pan mówi o rozmowach, o tym, żeby rozmawiać. Nawet z tymi, którzy nie chcą z nami konsultować. Oni nawet nie chcą rozmawiać.

0: dla niej i dla tej ekologii zdrowotnej, seksualnej, mężczyzna jest wrogiem publicznym numer jeden. Bo ma taki imperatyw, bo jest mężczyzną, który chce się troszczyć o swoje dziecko, o swoją ziemię, o swój naród, o swoją kobietę, zadbać o rodzinę, o dom. No panie, to pan jesteś teraz na indeksie.
1: Wszystko się zgadza, panie redaktorze. Ja tutaj jakby nie uchylam się od odpowiedzialności, natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, no mogę dziecko zabrać do edukacji prywatnej, gdzie tego typu rzeczy nie są forsowane. Wiadomo, łączy się to z różnego rodzaju kosztami i innymi trudnymi tematami, ale to,
0: ale
1: co ja mogę...
0: oni też proponują, wszyscy do wolontariatu, wszyscy socjalna pomoc. No to jest, widzi pan, takie nic nie róbmy, a wszystko dostaniecie, będziecie szczęśliwi.
1: Ma pan rację, ale chyba nic nie róbmy, to ja tego nie powiedziałem. Ja uważam, że to, co możemy my zrobić...
0: Albo rób ta, co chce ta, bo to jest taka dwie skrajności, tak?
1: Wiemy, co to powiedział. Moim zdaniem lokalizm jest tego typu odpowiedzią. Lokalizm, czyli działanie tutaj w
0: mniejszych komórkach. Czyli pan nie chce być lokalem, nie chce pan być...
1: Chce być. Chce być, proszę pana.
0: Ale rodziny, kobiety, dziecka, domu, tak?
1: Tak. Tak,
0: no ziemi, no, tak jak kiedyś, baza. Prawda, rycerz ziemi też chciał być.
1: No, jeżeli nie zbudujemy odpowiedniej bazy, no to ciężko jest później konkurować z tymi tematami, o których pan wspomina. To wszystko musi wyjść, musi być ukształtowane tutaj w tej komórce społecznej numer jeden, czyli mówimy tutaj o rodzinie i najmniejszych społecznościach. To jest baza wyjściowa i później rozszerzając te swoje działania dochodzimy do momentu, no proszę zobaczyć, no, dlaczego ta edukacja zdrowotna czy ekologia, jak pan to nazywa, dlaczego to nie zostało wprowadzone oficjalnie przymusem, dlatego, ponieważ rodzice w różnych miejscach w kraju zaczęli się ze sobą łączyć w poglądach i w przekonaniach, że trzeba dać temu odpór. Niezadowolenie społeczne wypłynęło, pewnie to się pojawiło w sondażach partii rządzącej i w związku z tym dobrze odpuszczamy temat. Ale to było działanie
0: tak,
1: lokalne.
0: Ale niezadowolenie społeczne wobec tej patologii społecznej, którą promują.
1: Zgadza się. Więc... widać, że jest to płomień, który moim zdaniem jeszcze nie zgasł. Tutaj ten wolnościowy, ten sznyt konserwatywny. Warto to dalej moim zdaniem promować.
0: Ale oni się wyśmiewają, tak? Z tradycji, z zasad, z jakichś ślubów, no jakichś po prostu dla nich.
1: Panie redaktorze, no wyśmiewali się.
0: Oni,
1: się
0: oni to jest
1: znaczy,
0: taka
1: że mamy nie...
0: religia lustra, tak? No, oni mają taki chów egotyczny, no... Bo oni nie chcą reagować na rzeczywistość, na nasze istotne potrzeby czy odpowiedzialność, tylko chcą nas po prostu jakąś wcisnąć no, bezwiedną propagandę, ideologię.
1: Panie redaktorze, są jednostki, które mają tą umiejętność sterowania, chociażby tutaj pan prawnik, którego pan tutaj przytaczał. Wokół takich ludzi należy właśnie budować inicjatywy. Tutaj oddolne, zawsze gdzieś tam byłem fanem oddolnych inicjatyw tych lokalnych i rozszerzać to od dołu, nie od góry, tylko od dołu. Dzięki temu wobec takich ludzi, którzy oddolnie będą potrafili w sposób taki, wie pan, zdecydowany manifestować tutaj nasze odczucia, nasze preferencje, możemy dawać odpór tej rewolucji chyba komunistycznej, tak trzeba to chyba nazwać, która ma teraz miejsce. I tak to powinno moim zdaniem wyglądać, ale to nie zwalnia nas z obowiązku, jeszcze raz to podkreślę, jako rodziców, bo tutaj mam na myśli właśnie takie osoby, aby napełniać odpowiednimi wartościami dzieci, nasze tutaj dzieci, czy to w domu podczas zwykłych czynności, czy poprzez tą
0: aktywność. Tak, pan fajnie, pan Damian Chudycki robi to przez sport, przez poradniki piękne, aktywne. Witek, muzyk ulicy, robił to przez piosenki. Posłuchajmy jego utworu, tak. Głowa spuszczona w dół.

0: Od zawsze sztuka służyła do łączenia ideałów piękna i dobra. I takie programy pan Damian Chudycki jako pedagog, jako ojciec proponuje. Głowa podniesiona w górę, kontra głowa w dół. Jest promocja w tych programach brzydoty, głupoty, zboczeń, a to jest przeciwne dobru, pięknu i prawdzie, o które pan proponuje. Tam jest spektrum chamizacji, odkleizmu, od rzeczywistości, a pan proponuje realne życie. No jak to pan Damian Chudycki w tych ostatnich minutach słuchaczom Radia Wnet wytłumaczy tą polską szkołę, polski program edukacji cybernetyków i właśnie rodzinny?
1: Zasada jest prosta. Sięgać do korzeni, to co pan wspomniał, chociażby prymat Wyszyński. Jest mnóstwo Polaków, którzy z wiadomych powodów gdzieś są zamilczani, chociażby na przykład Kazimierz Kłum, który wynalazł chociażby witaminę. Jest mnóstwo ludzi, którzy potrafili...
0: Tak, i chciał, i poszukiwał nawet lekarstwa na raka, Kazimierz Funk. W alfabecie Rzeczpospolitej o nim pisałem, o tych właśnie naukowcach, bo on współpracował i z Parnasem, i z innymi ze Szkoły Lwowskiej tutaj w Warszawie. I to właśnie ciekawe, że można właśnie iść taką drogą, tak? Pięknych naukowców, polskich przykładów właśnie, którzy...
1: Ale to chodzi, czy to chociażby profesor Mazur, który właśnie jest ojcem, założycielem tej szkoły.
0: Cybernetyki.
1: Cybernetycznej. Jest mnóstwo takich jednostek tutaj typowych polskich, które rozumiały polską kulturę.
0: No ale dzisiaj DNA. Ta działalność artystyczna, ona przestaje Polaków uszlachetniać, a zaczyna upadlać, no. Antysztuką jest, no.
1: Zgadza się, no ale żeby dawać odpór, trzeba, tak jak powiedziałem wcześniej, dawać odpór, trzeba mieć wiedzę.
0: Ale jest ten fleis intelektualny, fleis fizyczny, taka debilizacja, o tym mówi, że to jest to takie barbarzyństwo, nasz społecznie się po prostu tym zatruwa. Odklejeniem od rzeczywistości, wyśmiewaniem, prawda, wartości, przyjemnostki, ekran, tania rozrywka, zakupy, jedzenie, idealny konsument. To jest ich wzór. Dla poczucia dobrostanu zaakceptuje nawet własną eutanazję, aby tylko niczego nie musiał robić.
1: Zgadzam się z panem.
0: A dla nich prawda jest sprzeczna z propagandą, a pan tutaj o prawdzie mówi, o dobru, o szlachetności, o pięknie,
1: oni wolą
0: brzydkich i zboczonych.
1: Zgadza się, panie redaktorze, natomiast to, o czym wspominałem, jeszcze raz to podkreślę. Przykład idzie z góry. Jeżeli my w domach swoich nie będziemy o tych wartościach rozmawiać, nie będziemy dawali przykładu, jeżeli dziecko nie zobaczy rodzica z książką, jeżeli nie będzie widziało, że...
0: No bo już nie wspomnimy o tym ojcu, który się przeżegna, tak? Czy przy stole.
1: Oczywiście. Czy wspólne posiłki nawet, tak? To tak. Też taka rzecz, która gdzieś tam też zanika, a która też miała swoją naprawdę wartość wymowną. Jeżeli nie będzie w domu moralności, etyki, no to trudno, żeby to dziecko postępowało w taki sposób w przyszłości. Dlatego znowu wracam do tego, co mówiłem. Musimy zacząć tutaj od siebie. I to żaden wstyd zrobić sobie ten swój rachunek sumienia i zdać sobie sprawę, że gdzieś popełniłem po drodze błąd. Jak to mówił bodajże chyba Mark Twain, o wiele łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go do tego, że został oszukany. Więc trzeba się do tej refleksji odnosić i dawać dziecku odpowiednie wartości, które będą w przyszłości dawać mu ten fundament do funkcjonowania, do tego ignorowania, tego ostracyzmu. Też trzeba wprowadzać ten ostracyzm, jeśli chodzi o te treści, które są, a jednocześnie budować w sobie ten kodeks taki moralny, etyczny, który pozwoli być bardzo odpornym
0: taką
1: na tego typu
0: odnowę wewnętrzną siebie, tak, i swoich tak. Bliskich. To jest piękne, co pan powiedział. Dzisiaj gościem audycji Miś, Miłość i Śpiew był aktywny poradnik Damiana Chudyckiego. Właściwie Damian Chudycki jest głównym autorem Jak polubić dziecko z aktywnością fizyczną. Piękne rzeczy pan napisał. Warto pomóc dziecku polubić właśnie tą aktywność fizyczną, tą dojrzałość psychiczną, duchową. I pan to pięknie sformułował, jak mieć aktywne i zdrowe dzieci. To wszystko znajdziemy u pana, a ja zakończę słowami, pan też niech przygotuje takie przesłanie, słowami prymasa Wyszyńskiego, który tą odnowę pokazał, jak mamy robić. Stół, łyżka i miska nie mogą oddalić nas od Boga i od Ojca Niebieskiego i Jego dzieci. Przeciwnie, mają nas zbliżyć do siebie, tak jak łamanie chleba, łammy się tym chlebem edukacji, dobroci, piękna i prawdy. Myślę, że o to chodzi, prawda, panie Damianie?
1: Zdecydowanie tak. Ja myślę, że należy iść tutaj podniesionym czołem i jak powiedział jeden z bardzo niepopularnych teraz polityków z prawej strony. Jeżeli się boisz, to już jesteś niewolnikiem. Także
0: przyrzekamy ci iść w ślady i wprowadzać w życie nasze postanowienia i przyrzeczenia. Tak, dziękuję pięknie.
1: Mimo strachu działajmy.
0: Dziękuję za realizację w tym tygodniu Tomaszowi Rosłonowi. Jeszcze utwór na wszystko. My jesteśmy zwycięzcami. Queen.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: Studio Wilno, czwartek, 11.30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
1: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis. Sekcja lewacka Radia Wnet w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
6: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
4: To była autopromocja.
3: Radio Wnet uszami słuchaczy.
7: Bo co jest ważne, proszę Państwa, ta regularność. Ja mogę mieć te wpłaty, powiedzmy, poza Patronite'em, no ale tutaj zapomnę, a tutaj później, a tutaj jeszcze coś innego. Znika nam ta regularność, a wiadomo, że to regularne finansowanie dla Radia Wnet, no jest ważne. No. Dlatego ja uruchomiłem już wcześniej, x lat temu, tego Patronite'a, wcześniej jeszcze zrzutkę i tak to właśnie trwa. Takie tak fantastyczne, jednocześnie dziwne, osobliwe, ale bardzo sympatyczne, miłe i wesołe rzeczy. No to tylko w Radiu Wnet z taką ekipą jak Państwo.
8: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
9: Szukajcie, a znajdziecie. Modlitwa to dziwna sprawa. Opiera się na założeniu, że możemy rozmawiać z kimś, kogo ani nie widać, ani nie słychać. A przynajmniej nie widać i nie słychać go w taki sposób, w jaki widzimy i słyszymy innych ludzi. Niekiedy ludzie modlą się na głos, innym razem w myślach, bo przecież Bóg potrafi czytać w myślach. A właściwie do kogo się modlimy? Bóg? Jezus? Kim On jest? Szukamy Go, owszem, ale czy Go znajdziemy? I właściwie gdzie Go szukamy? To dobre pytania. Równie ważne jak to, że jest w nas coś, co skłania nas do szukania Boga. A może tak właśnie zostaliśmy stworzeni? Stworzeni, aby szukać i aby znaleźć Boga, aby Go poznać? Jeśli mamy rozmawiać z kimś, kogo nie możemy zobaczyć, to najpierw musimy chyba upewnić się, że można Go szukać i znaleźć. To chyba logiczne.
10: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Zaczynamy. Godzina 7.11. Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. 27 sierpnia, czwartek, ostatni tydzień wakacji biegnie, a polityka zaczyna się rozpędzać na początek od młodzieży. Politycy zaczynają. Wczoraj ruszył Kampus Polska Przyszłości. Rafał Trzaskowski na otwarciu mówił, że najważniejsze w życiu i w polityce to jest bycie konsekwentnym, więc on konsekwentnie realizuje swój kampus, podkreślając, że na jego imprezie będzie cała koalicja centrolewicowa 15 października, 13 grudnia. No i rzeczywiście wydaje się, że Rafał Trzaskowski przynajmniej w tym jednym stara się zachować pewną autonomię i sprawczość, że ma swoje spotkanie dla młodych. I tyle. Rafałowi Trzaskowskiemu na razie, zdaje się, z polityki zostało, bo co się wydarzy, kiedy skończy się jego druga i ostatnia kadencja jako prezydenta Warszawy, to wydaje się, że tylko i wyłącznie Bruksela pozostaje, ale jak na razie Rafał Trzaskowski stara się podkreślić, że ma swoją imprezę. Z kolei co nieco inna impreza w innym klimacie odbędzie się w ten weekend w Juracie. Nawet mi się zrymowało, prezydent, co jest czymś nowym w polskiej polityce, zaprasza do prezydenckiego ośrodka Młodzież ponad 1000 uczestników. Rozmowy, koncerty również, Rafał Trzaskowski mówią, naśladują nas, a może jest tak, że prezydent wprowadza pewną równowagę i robi coś, czego nie zrobiła do tej pory skutecznie żadna inna partia opozycyjna, czyli buduje środowisko młodych. I tak ten sezon polityczny od walki o młodych się zaczyna. To u nas będzie dwóch, no, cały czas jeszcze młodych polityków. Po godzinie 8 Piotr Müller i już na pewno młody Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Piotr Müller to niedawna Prawo i Sprawiedliwość, a teraz Rozwój Plus. Będzie też profesor Karol Polejowski, zastępca profesora IPN. Tutaj porozmawiamy o historii II wojny światowej, a wcześniej trochę spraw zagranicznych. Łukasz Jasina za chwilę będzie w naszym studio. Oczywiście dzisiaj czwartek, a więc będziemy w Paryżu i będzie kronika paryska Piotra Wita, a za chwilę Tomasz Wybranowski o Unii Europejskiej, o finansach w Brukseli dla Polski, czy z Brukseli dla Polski porozmawiamy. Jeszcze tylko rzut oka na to, co dzieje się wśród polskich celebrytów. Na przykład młody Sztur, no już nie taki młody, skoro przy młodości jesteśmy, Maciej Sztur. Zapytano politykę, do niedawna walczący w kampaniach wyborczych, walczący również w innych miejscach. Maciej Sztur, który walczył z polskim faszyzmem, teraz po 3 latach prawie rządów Donalda Tuska mówi, że polityka przestała go interesować. Teraz już o polityce nie ma nic do powiedzenia, teraz zajmuje się już innymi sprawami, a my, Polacy, radźmy sobie sami, już bez podpowiedzi tak wybitnych postaci życia polskiej polityki i debaty publicznej jak Maciej Sztur, bo mu już się znudziło, proszę Państwa. No i pytanie, jak wielu z nas znudziła się Polska Donalda Tuska po raz drugi, bo ci aktorzy, iluminarze życia publicznego faktycznie jakby już są znużeni i zmęczeni debatą publiczną i odchodzą od nas. Więc trudno, my będziemy teraz bez takich mądrości jak i takich autorytetów jak Maciej Sztur musieli sobie z naszą debatą i z naszą ojczyzną poradzić i może lepiej nam wyjdzie. Taki wniosek na początek, a jeszcze Tybet i Chiny. Rzeczywiście tragiczna lawina błotna, cały czas nie wiadomo właściwie dlaczego, być może trzęsienie ziemi, być może jednak osunięcie się góry, które potem wywołało wstrząs sejsmiczny. Niemniej nagrania, które pewnie część z Państwa widziała w internecie z tej lawiny błotnej, no przypominają film katastroficzny. Ja na początku myślałem, że to jest jakiś AI, że to nie może tak naprawdę wyglądać, a potem się okazało, że to faktycznie apokaliptyczna powódź. Bilans ofiar formalnych to jest kilkadziesiąt, ale jest ponad 500 osób zaginionych, a pewnie to nie wszystko. W dużej części zagraniczni turyści pochłonięci przez powódź, która rzeczywiście pojawiła się znikąd i trwa ułamki sekund, zanim porywała budynki, samochody i oczywiście ludzi. No dobrze, to w tym apokaliptycznym klimacie nasz poranek zaczynamy na łączach. Tomasz Wybranowski z Irlandii, z Dublina. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Łukaszu i piękne słuchaczki i zacnych słuchaczy. Z tym szturem bym nie przesadzał, bo...
0: Że wróci, że za parę miesięcy pojawi się w kampanii
1: wyborczej. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Natomiast cenię go jako młodego chłopaczka, bo wczoraj 25 lat minęło od czasu premiery Poranku Kojota. To zawsze, gdy mam słabe chwile, obejrzę sobie Poranek Kojota z panią Karoliną Rosińską, Maćkiem Szturem i od razu jest mi lepiej. Natomiast też pokłony dla pana Wojciecha, rzecznika pana Mencena, z którym ciężko się skontaktować, także podpowiedź, żeby tam wklepał mnie do tej bazy danych, bo telefon z Irlandii, no to pewnie Achtung, mogą coś zrobić. Natomiast Łukaszu, z grubej rury rozpoczniemy, tak? Oczywiście jestem cały w karteczkach, bo tych danych tego, co zrobiono, wbrew propagandzie sukcesu naszego rządu, pana Donalda Tuska, bardziej niż wiele. Natomiast wiemy już, Łukaszu, że rząd pana premiera Donalda Tuska oficjalnie nie przyznał przed Unią Europejską, że KPO, czyli ten nasz polski instrument finansowy, jest nieosiągalny, no ale nie poinformował Polaków o tej zmianie. Oczywiście pan Donald Tusk nie musi o wszystkim informować Polaków, bo tak naprawdę co sprawny Polak może to wszystko przejrzeć, gdzie? Na stronach Unii Europejskiej, gdzie jest wszystko. A mówię, Łukaszu, drogi, nadobny, o decyzji wykonawczej Rady ST 12353-2026 INIT z 26 sierpnia 2026 roku. Wczoraj, przedwczoraj na wczoraj ukazało się to na stronach unijnych o godzinie 2:26. No i ten dokument potwierdza, że Polska wystąpiła z wnioskiem o zmianę KPO, uwaga, 15 lipca 2026 roku, powołując się na to, że część KPO jest nieosiągalny z powodu obiektywnych okoliczności. Ale co jest ciekawe, Polska otrzyma te wszystkie obiecane pieniądze, czyli około 25 miliardów 280 milionów euro dotacji. Tu się nic nie zmieniło. Polska też ma otrzymać prawie 30 miliardów euro pożyczki. To też się nic nie zmieniło. Czyli Polska przynajmniej oficjalnie na tych dokumentach nie straci tych pieniędzy. To nie jest sprawa, w której Unia Europejska ma zabrać Polsce miliardy euro. Powiem tak, pożyjemy, zobaczymy, ale jedno jest pewne, że nie wszystkie kamienie milowe, czyli te konkretne cele i reformy, jak wiesz, zostaną zrealizowane w pierwotnym kształcie. Niektóre inwestycje muszą zostać zmienione, przesunięte w czasie lub zastąpione innymi. No ale z drugiej strony doskonale pamiętamy, że te wszystkie inwestycje miały być wykonane do 31 sierpnia. To raz. Po drugie, do 30 września Polska musi złożyć ostatni wniosek o płatność końcową z KPO. No i koniec okresu kwalifikowalności wydatków w ramach KPO. Wszystkie inwestycje zakończone, płatności wykonane do 31 grudnia roku pańskiego 2026. Oczywiście to wszystko zaczęło się od historii. Pieniądze za praworządność. To weszło w życie, przypomnę, 1 stycznia 2021 roku. Formalnie niby obowiązywało wszystkich, ale w praktyce nikt nie miał najmniejszych złudzeń. Łukaszu, ty mówi, że stworzono go z myślą o dwóch krajach. Polsce i Węgrzech, no i wszyscy mieli świadomość, że właśnie został stworzony po to, by ukarać i Polskę, i Węgry. Natomiast finanse cię interesują, finanse nas interesują, panie i panowie, więc powiem wprost, ni stąd, ni zowąd, z grubej rury, że wiemy, że Polska straci już co najmniej 1 400 000 000 euro, to jest prawie 6 miliardów złotych, z powodu niedokończonego internetu szerokopasmowego. No w najgorszym scenariuszu może być to nawet, wbrew temu, co ten dokument mówi, o którym przed chwilą opowiedziałem, nawet od 12 do 13 miliardów euro. I teraz, Łukaszu, jestem w lekkiej konfuzji. Czy wierzyć temu dokumentowi, czy patrząc na te ramy strategiczne, czasowe, związane z KPO, tym polskim instrumentem finansowym, który, przypomnę, powstał w ramach unijnego programu Next Generation EU, czyli następne pokolenie UE, bo no taki dysonans poznawczy. Co ty o tym sądzisz? Bo z jednej strony mamy te wszystkie ramy. 31 sierpnia koniec inwestycji, 30 września ich skwitowanie i wysłanie informacji do Unii Europejskiej z prośbą o pieniądze, no i do 31 otrzymanie tej największej transzy, która procentowo prawie 25%. No ja w tym widzę pewną nieścisłość, no i wtedy, jeżeli te nieścisłości się pojawiają, no to człowiek myśli sobie o jakichś teoriach spiskowych. Masz w głowie teorie spiskowe, Łukaszu?
0: Ja mam całą masę teorii spiskowych w głowie, natomiast jedno wiem o Unii Europejskiej, że tutaj jest tak, że korzyści muszą płynąć w odpowiednią stronę, więc podejrzewam, że i przy tym mechanizmie finansowo-politycznym, jakim jest KPO, też koniec końców finansowanie płynie w jednym konkretnym kierunku.
1: Oczywiście, więc trzeba patrzeć na to, co nazywa się rękami polityków i tym, co mówią panie i panowie. Powiedziałem internet szerokopasmowy, ale to nie koniec rewelacji, bo na 99,9% też zagrożone są od 2 do 3 miliardów euro, jeśli chodzi o plany ogólne gmin. Co najmniej 50% gmin musi uchwalić plany ogólne zagospodarowania przestrzennego do 31 sierpnia, czyli do najbliższego poniedziałku. Z tego wiemy, stan na 17 sierpnia, że 555 gmin uchwaliło plany, no ale brakowało jeszcze około 685, żeby to minimum wykonać, bo jak wiesz, tamte procenty były obniżone z 80 na 50, z 50 na 30%. Późny start reform, skomplikowane procedury prawne, brak koordynacji między ministerstwem i niewystarczające wsparcie dla gmin, to zaniedbania rządu. No i jeśli 50% gmin nie zostanie osiągniętych, to Polska może stracić te pieniądze. No ale cały czas mamy ten dokument, który pojawił się wczoraj. Mało tego, ciepłownictwo 700 milionów euro zagrożone. Chodziło o transformację systemów ciepłowniczych w celu redukcji emisji, panie i panowie. No i cóż, rząd zmienił zasady. Uwaga, w ostatniej chwili, bo 11 sierpnia tegoż roku, przekierowując środki na nowy fundusz transformacji ciepłownictwa, no to powoduje opóźnienia i niepewność. Termin realizacji umyka. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej powinien przyjąć i uruchomić fundusz przed 31 sierpnia, no ale konsultacje społeczne zakończyły się dopiero 30 lipca, a projekt uchwały Rady Ministrów przewidziano do przyjęcia w trzecim kwartale 2026 roku. Koniec, kropka. No i konsekwencją jest to, że jeśli transformacja nie zostanie zakończona do 31 sierpnia, Polska może stracić 700 milionów euro z KPO. No ale cały czas mamy w głowie to, że Polska, mimo że nie spełni tych rzeczy, no to te pieniądze ma otrzymać. Służba zdrowia, uwaga Łukaszu, od 17 do 18 miliardów złotych alokacji. Te pieniądze miały pójść na modernizację i rozwój ochrony zdrowia i z blisko 18 miliardowej złotych alokacji z KPO, no bo w całej Polsce podpisano, piękne słuchaczki i zecni słuchacze, prawie 1400 umów na blisko 17 miliardów złotych, ale wiele inwestycji jest na etapie realizacji i może nie zdążyć do 31 sierpnia 2026 roku. Przykłady inwestycji to m.in. Wrocław, Iława, Zgierz, Sztum, ale są też takie kwiatki, jak chociażby kiedy to komornik, Łukaszu, zajmuje ponad 3 300 000 złotych z KPO dla szpitala, a stało się tak z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym imienia Najświętszej Marii Panny w Częstochowie, potocznie zwanym Parkitką. To szpital specjalistyczny, który podlega województwu śląskiemu, więc też takie zagrożenia czyhają na pieniądze z KPO pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. No i rzecz, która miała być tą perłą w koronie KPO, o czym mówił Donald Tusk, o którym za chwilę, czyli możemy też stracić, albo nie, patrząc na ten dokument unijny, od którego dzisiaj rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Kolej 11 miliardów do straty, bo PKP PLK poprowadziły rekordowy program inwestycji, przynajmniej na papierze. 58 miliardów złotych było do wydania, w tym 11 miliardów z KPO. No i przykłady inwestycji, między innymi Podłęże Piekiełko, Morski Terminal Instalacyjny Gdańsk, Oszowa, Gdynia Główna i Warszawa Wschodnia. No i cóż, problemy to 5-letnie opóźnienia, wzrost kosztów o prawie 0,5 miliarda złotych, brak wniosków do programu Fenix, no i proces kontratakcji na 26 czerwca 2026 roku wynosił ledwie 65%. Więc cóż mogę powiedzieć, podsumowując tę pierwszą część, bo tych części jest znacznie więcej, Łukaszu, tam gdzie te zaniedbania, mimo mówienia o tym, jak to jest pięknie.
0: A jaka będzie konkluzja. To jest tak, że Polska, no, która miała na KPO podobnoż zyskać, za KPO odpowiada i pan premier, ale scedował część zadań, także politycznie może potem to rozgrywać na panią Pełczyńską-Nałęcz, która KPO miała się zajmować. Oczywiście KPO to przejdzie do historii za pomocą, czy za sprawą programu Choreca, no, gdzie poszły pieniądze na jachty, na różne inne rzeczy. Również to już nie będziemy państwu powtarzać, ale okazuje się, że nawet poza tym programem te środki, no właśnie, co, pomagają, czy jednak koniec końców są pewną pułapką i dewastują i polskie samorządy, i polskie życie gospodarcze w innych aspektach?
1: Łukaszu, ty znasz moją opinię. Nie chcę tutaj być bardziej radykalnym.
0: Ja znam, ale nie wiem, czy wszyscy radiosłuchacze znają, więc zachęcam.
1: No powiem szczerze, że pieniądze małe sprawiają trudności, natomiast od dużych pieniędzy można zwariować, to po pierwsze. Natomiast wydaje mi się, że cytując tytuł pewnej książki pana Żariego, koniec XIX wieku, Król Ubu, z preambułą, że dzieje się w Polsce, czyli nigdzie, no to mamy z tym do czynienia, bo tak naprawdę nic nie jest gotowe. Nikt nad niczym nie panuje. Sześciokrotne zmiany tego, co w tym KPO ma być, jeżeli chodzi o kamienie milowe i reformy. No i to, że w lipcu rząd pana Donalda Tuska skapitulował, bo skoro takie pismo poszło do Unii Europejskiej i wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję wykonawczą z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia oceny Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dla Polski, no stał się faktem, o czym każdy może od wczoraj przeczytać, no to robi się konkluzja następująca, że premier Donald Tusk i jego rząd, nie winie tylko premiera Donalda Tuska, bo on ma ministrów od pracy, tak, ale to on ich dobiera. Jeżeli prowadzą intensywną propagandę sukcesu i twierdzą, że Polska wykorzysta 100% środków z KPO, a rząd skutecznie realizuje inwestycje i wszystkie pieniądze z KPO zostaną wykorzystane, no to suche fakty pokazują jednak, że no, Polska, patrząc oficjalnie, mówię cały czas o tych datach KPO, czyli 31 dzień sierpnia, koniec tych wszystkich inwestycji, prac i działań, koniec, kropka, jak na sprawdzianie. Pani mówi, czas minął, zabieramy karteczki, no to Polska może stracić do 13 miliardów euro. Ale może pieniędzy z Unii Europejskiej, Donald Tusk używał tego zwrotu wielokrotnie w przemówieniach z lat 2024-2026, twierdząc, że fundusze unijne, w tym KPO, zaleją Polskę inwestycją. Konkluzja druga. Zauważ, Łukaszu, że to KPO było bronią obosieczną, a jeśli chodzi o kwestie związane z wyborami roku pańskiego 2023, cały czas mówiono o KPO, cały czas mówiono, że zaniedbania Prawa i Sprawiedliwości, że premier Mateusz Morawiecki to, premier Mateusz Morawiecki to i tamto. No, też nie jest bez winy w pewnych historiach, chociażby Fit 55, czy kwestia diesli i spalinowców, jeśli chodzi o te opłaty, które potem zostały wyrzucone z KPO, konkluzja trzecia. Pierwszego dnia odblokowałem KPO, tak powiedział Donald Tusk, powiedział to 4 stycznia 2024 roku, że odblokował KPO pierwszego dnia w urzędzie, no ale pierwsze 5 miliardów euro otrzymane 28 grudnia, to było prefinansowane, czyli to Repower EU, zainicjowane przez poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego, czyli to był fałsz, poprzedni rząd rozpoczął proces Repower EU, a pierwszych płatności nie odblokował Donald Tusk. No i teraz mówimy też o panu Janie Szyszko, powiedziało się pani minister, ale taki oco smakowity cytat. 145 miliardów złotych już pracuje w Polsce, no ale to nie oznacza, że wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane na czas i że pieniądze poszły na to, na co powinny były pójść, tak? A propos tych jachtów i pewnych klubów nietowarzyskich, nieczytelniczych. Wszystkie pieniądze z KPO zostaną wykorzystane. Słyszeliśmy to na różne sposoby. Natomiast wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pan Jan Szyczko, przyznał, że większość dużych infrastrukturalnych projektów finansowanych z KPO wciąż jest na etapie realizacyjnym, co oznacza, że nie wszystkie zdążą do 31 sierpnia 2026 roku. internet szerokopasmowy, kwestie planów zagospodarowania gmin, transformacja ciepłownictwa, służba zdrowia, kolej, no i cóż, licząc lekką ręką, łączna strata może wynieść 13 miliardów euro. No, jeśli Polska nie zrealizuje wszystkich kamieni do 31 sierpnia i nie złoży wniosku o płatność do 30 września 2026 roku, no ale przypomnę, mamy ten dokument, od którego dzisiaj rozpoczęliśmy i myślę, że tutaj na konferencji prasowej, czy pani minister Nałęcz, czy pan wiceminister Szyszko, czy ktoś z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powinien o tym tak naprawdę opowiedzieć, no bo to jest rzecz zastanawiająca, bo Łukaszu, jeśli czegoś nie wiemy, to rodzą się teorie spiskowe dziejów, tak? Przez te wszystkie lata mieliśmy w głowie plan. Do 31 sierpnia 2026 roku te wszystkie kamienie milowe, te wszystkie reformy, te wszystkie historie muszą być ukończone, bo nie będzie pieniędzy, bo będzie się z tego rozliczanym. Natomiast wczoraj ten dokument zwiastuje czegoś innego. Nie to, żebym się martwił, że te pieniądze nie popłyną do naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ale martwi mnie to, że tutaj można sobie pewne rzeczy interpretować w sposób następujący. Mamy rok przedwyborczy. Raz. Ciężka sytuacja na scenie politycznej dla premiera Donalda Tuska. Ruchy chociażby z mniejszymi partiami, przystawkami, jak to mawiamy, to dwa. Większość tych historii, o których dzisiaj powiedzieliśmy, no nie ma możliwości, żeby do poniedziałku zostało dokończone. No i w lipcu rząd pana premiera Donalda Tuska kapituluje. Lipcową porą mówi wprost i bez ogródek, że KPO jest niemożliwe do spełnienia, w związku z tym informujemy o tym Unię Europejską. No i właśnie hasło, że te pieniądze popłyną i tak do Polski w formie pożyczek i w formie dotacji, zastanawiają, no, na co te pieniądze pójdą. Czy będzie realizacja tych inwestycji, czy te pieniądze pójdą na inne historie, a w tle
0: to już, drogi wiemy. Tomaszu, więcej na stronie wnet.fm, bo tam będą te teksty opisywać, twoje teksty, jak dalej będą wydatkowane pieniądze.
1: Masz już pewnie pana Jasinę, który mówił, że jesteśmy sługami Ukrainy. Ciekawe, jak się teraz czuje z perspektywy tych lat.
0: Tak, i to jest dopiero wstęp do rozmowy. Tomasz Wybranowski, prosto z Dublina. Dziękuję bardzo.
1: Przesadnie nie pozdrawiam pana Jasiny, bo po tym tekście dla mnie się zdyskredytował totalnie. Ale to nie zaczął. Dziennikarz, ale obywatel, redaktor Tomasz Wybranowski, Wołyniak, pamiętający ojca mojego, dziadka, mojego wielkiego wuja, ojca Bożego Jana Posada. Ale to tak przy okazji, być może pan Jasina nie ma takich historii historycznych,
0: zaraz się jeżeli chodzi o dowiemy. Tu stawiamy kropkę. Tomasz Wybranowski z Dublina. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia w Polsce,
1: usłyszenia
0: w redakcji. Dobrze, a jako się rzekło, to od razu temperatura zrobiła się od razu został wprowadzony element polemiczny. Tak jest, Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ w naszym studiu.
2: Nie ma rzeczy trudniejszej niż mówienie nazwy Dublin po irlandzku, więc pozostałymi sobie damy radę.
0: Dublin, to prawda. Komentarz, bo to się ciągnie, panie doktorze.
2: Nie będzie się ciągnąć, skoro ktoś nie umie wygooglować i sprawdzić, jak było, cóż mogę komentować.
0: A jak było, proszę, jeszcze raz.
2: A w tym radiu mówiłem tak już z 15 razy.
0: To prawda. Będzie 16 raz.
2: Metafora sługi serialu, który nagrał Włodymyr Zeleński, a potem przejęzyczenie, które w wypadku którego zabronię robić cokolwiek komentować i reszta ludzi sobie już stwarzała niestworzone historie. Przypominam, że zawieszono mnie za to, że skrytykowałem Wołodymyra Zeleńskiego. Ciekawe, czy to pan redaktor sprawdził. Mówię nie o tym panu redaktorze, a o tamtym. Ale w Dublinie widocznie Google nie działa.
0: Działa. I Tomasz Wołodowski ma świetny internet. Rzeczywiście tak było, ale cytat jest i będzie już towarzyszył długo, długo, może i...
2: Pozostaje rzecz tym, którzy cytują, żeby ich nie załatwiono takim cytatem, bo wtedy będą krzyczeć trochę głośniej i udawać, że sobie nie służyli.
0: No dobrze, a my przejdźmy zanim do Ukrainy, bo mamy wiele Ukrainy do powiedzenia.
2: Ukrainie niestety będziemy mieli jeszcze przez kilka następnych lat wiele do powiedzenia.
0: Albo i dekady. Szef CIA z tajemniczą wizytą w Moskwie, amerykańska prasa trochę potwierdza ustalenia polskich, czy takie przewidywania polskich komentatorów związanych z tym, że to była misja ostrzegawcza.
2: Przede wszystkim, jakby to miała być naprawdę tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie, to byśmy o tym nie wiedzieli, bo naprawdę obydwa obydwa mocarstwa, to najprawdziwe, czyli Stany Zjednoczone i to trochę mniej prawdziwe, czyli Rosja, są w stanie mieć kanały rozmów takie, żebyśmy o tym nie wiedzieli. Widocznie chciano o tym nas wszystkich poinformować. Natomiast biorąc pod uwagę, o czym się mówi na świecie, jakie są różne kontrolowane przecieki, głównie ze strony amerykańskiej, to wiemy, że była to wizyta ostrzegawcza, ale ciągle nie wiemy, czy nie była to jednak wizyta ostrzegawczo-konsultacyjna. To znaczy, że jednak Amerykanie nie postąpili według zasady znanej nam wszystkim z ludowych przysłów dwóch grzybów w barszcz. To znaczy, postanowili przy okazji załatwić kilka różnych rzeczy. Pierwszym z nich było rzeczywiście ostrzeżenie Rosjan przed potencjalnymi prowokacjami, które są bardzo ważnym, niestety, elementem rosyjskiej polityki. Rosjanie lubią sobie od czasu do czasu zrobić sprawdzam, a to sprawdzam robią w taki mniej cywilizowany sposób niż ludzie Zachodu, to znaczy poprzez jakiś atak, prowokację krwawą i tym podobne rzeczy. Rosja od dawna to rozważa. Było to już w roku 2022 jednym z bardzo ważnych problemów dla nas w NATO, że Rosja może coś takiego zrobić, zwłaszcza w rejonie państw bałtyckich. A drugą rzeczą było jednak, proszę państwa, coś, co z kolei podejrzewam różni ludzie dyskutujący kwestie sługi Ukrainy, czyli Braunow od dwóch dni usiłują rozpowszechniać w środkach masowego przekazu, czyli twierdzić, że było to jednak związane z potencjalnym szukaniem porozumienia obydwu państw w kwestii Iranu.
0: To, czy to nie tylko coś Braunowcy tajemniczy, to raczej zdanie też wielu ekspertów, że mogło właśnie o Zatokę Perską chodzić.
2: O bardzo wiele różnych rzeczy, które się tutaj znajdują. Obydwa państwa mają powody do tego, aby ze sobą rozmawiać. Jak było naprawdę? Nie robiono by tej całej szopki, to znaczy udawano, że najpierw wizyta jest bardzo tajna, potem wydawano w jej sprawie komunikatów, gdyby nie miano też przy okazji odegrać różnych innych dodatkowych rzeczy, bo gdyby potrzebowano wyłącznie konsultacji, ostrzeżenia, naprawdę można tego udzielić w Waszyngtonie poprzez wezwanie ambasadora rosyjskiego albo też ambasadora przy ONZ w Nowym Jorku do sekretarza stanu Marka Rubio.
0: Polska powinna wiedzieć, polska dyplomacja powinna mieć wiedzę, co się tam wydarzyło.
2: Nie, ktoś na pewno z Polski był w tej sprawie konsultowany. Nie chce mi się wierzyć w to, że w Polsce nikogo by o to nie zapytano. Pozostaje oczywiście...
0: Wiele osób porównuje tą wizytę, tej wizyty z 2-3 listopada roku 2021. Tak. Czy wtedy Polska była konsultowana? Czy pan wtedy był rzecznikiem cały czas?
2: Rzecznika na szczęście nie konsultowano, natomiast Polska była wtedy konsultowana.
0: Tak, czyli było...
2: Była konsultowana na szczeblu prezydenckim, prezydencko-premierowskim ministra spraw zagranicznych.
0: Była ta wiadomość z Waszyngtonu, jedziemy do Moskwy, bo wiemy, że Moskwa szykuje się do inwazji na Ukrainę i chcemy ją od tego odwieźć.
2: Szef CIA przyjeżdża również wtedy do Polski.
0: Z tą samą informacją.
2: Z tą samą informacją.
0: Teraz tak nie jest. Teraz przyjechał do Rygi. Warszawę ominął.
2: To była kwestia teoretycznie bardzo techniczna, ale pamiętajmy o tym, że jednak zdecydowanie, gdyby chciano przeprowadzić także działania medialne związane z ostrzeganiem Polski. Poza działaniami zwykłymi, ostrzegawczymi, to ten samolot pewnie by z Rygi nie wystartował, ale by wystartował z Warszawy. To jest też kwestia pewnej polityki gestów. Łotwa jest takim partnerem, którego traktuje się wyłącznie jako bazę. Jest też miejscem, którego potencjalnie mogą dotyczyć rosyjskie prowokacje, więc zaznaczenie tego, że szef CIA wyjeżdża do Moskwy z Rygi, było bardzo, bardzo ważne.
0: Wskazaniem, że
2: myślę,
0: to może
2: że Polska
0: być
2: jest...
0: atak na kraje bałtyckie.
2: Może, ale to są wszystko sygnały, które mogą być prawdziwe, a mogą nie być prawdziwe. Pamiętajmy o tym, że tego typu działania polegają również na oszukiwaniu takich ludzi jak pan redaktor, czy ja obecnie komentator, abyśmy różne wnioski na ich podstawie wyciągali. A jeżeli chodzi o polskie władze, to liczę, że są one odpowiednio poinformowane. Oczywiście cały ten biały element, czyli kwestie komunikatowe na to nie wskazują. Być może informowany był jakoś obóz prezydenckich, który tego w swojej narracji nie wymienia, bo na razie skupiony jest na przekrzykiwaniu się w sprawie Juraty z opozycją. Być może poinformowany był minister Sikorski. Nie wiemy. To, że tego nam nie powiedzieli, nie znaczy, że nie wiedzą.
0: No dobrze, znaczy, że...
2: I dalej nie wiemy też, panie redaktorze, po tych całych 5 minutach naszej rozmowy, o czym to w ogóle było, co się w Moskwie zdarzyło.
0: To czas pokaże. Tak jak przy okazji tej wizyty listopadowej w roku 2021.
2: Czy faktem jest, że rosyjski atak na państwa bałtyckie teraz, potencjalny, czy wtedy atak na Ukrainę, był rzeczą do odkrycia również bez wiedzy tajnej. Rosjanie, to była zawsze kwestia tego, czy Rosjanie podejmą lub nie podejmą takiej, a nie innej decyzji.
0: Dobrze, a my patrzymy na Ukrainę, bo ta rozmowa także pewnie Ukrainy dotyczyła. Robi się gorąco, jeżeli chodzi o skandale korupcyjne, ale to zanim do korupcji, do szefa gabinetu, czy szefa administracji prezydenta, pana Budanowa, to jeszcze były minister obrony narodowej, który podkreślił w rozmowie, w wywiadzie, że mamy być może punkt zwrotny w tej wojnie i że Rosja zaczyna tą wojnę wygrywać. Tak mówi były niedawno zdymisjonowany szef obrony narodowej.
2: Na co oczywiście służby hejtowe, prasowe, przepraszam, chciałem powiedzieć, bo to jest właściwie to nieważne. Kancelarii administracji prezydenta Ukrainy powiedział, że oczywiście jako minister miał inne zdanie. Kto wie, rzeczywiście ministrowie bardzo różnią się, kiedy są ministrami, kiedy są byłymi ministrami.
0: Oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
2: Tak, to jest też kwestia, o której i tutaj nam się zdarzało i we dwóch mówić, ale podejrzewam, że i panu redaktorowi z innymi ludźmi. Rzeczywiście Ukraina tej wojny w tym momencie nie wygrywa. To też jest oczywiście, i to z góry podchwytujmy, przeciwdziałajmy różnym dezinformacjom wynikającym z wyjętych z kontekstu słów. To zależy, co miało być tym zwycięstwem. Jeżeli ktokolwiek uważał, że zwycięstwem Ukrainy miało być odzyskanie granic z roku 2014, to takie zwycięstwo nigdy nie było szansy. Jeżeli zwycięstwem dla kogoś było to, że Ukraina nie jest zajęta przez Rosję w Kijowie i istnieje niezależny rząd, to zwycięstwo 4 lat jest pełne. Myślę, że tutaj pan Fedorow zwracał się jednak do ukraińskiej opinii publicznej, bo to był ukraiński wywiad, tłumacząc jej, że nie nastąpi ta wygrana, którą troszeczkę zbyt mocno obiecuje społeczeństwo ukraińska propaganda, bardzo sprawna, bardzo mocna, tak sprawna, że bardzo wielu nawet przychodzących do studia ludzi oszukuje.
0: Przygotowuje tym wywiadem pan Fedorow ukraińskie społeczeństwo do tego, że, nie, myślę, że pan trzeba Fedorow... będzie oddać część terytorium, trzeba będzie oddać myślę, że pan Donbas, Fedorow... oddać Krym, może i oddać Zaporoże, oddać
2: przynajmniej na jakiś czas, pewnie tak, natomiast nie sądzę, żeby to było działanie przesadnie wystudiowane, spiskowo ustalone. Pan Fedorow po prostu, jak większość polityków czy byłych rzeczników, powiedział w wywiadzie to, co mu na sercu leżało i tak już poszło.
0: Wylał z siebie tą frustrację, został usunięty z rządu,
2: tak,
0: odwołany.
2: Zresztą usunięty z niego nie zabrak sukcesu, bo to był bardzo dobry minister obrony przy wszystkich jego oczywiście wadach, bo minister obrony przecież nie można obciążać odpowiedzialności za działania wojskowych na froncie, ale dobrze realizujący swoją funkcję, reformujący wysiłek wojenny państwa ukraińskiego w bardzo trudnej sytuacji, a teraz przeszedł już do polityki, w związku z tym będzie się wypowiadał inaczej krytycznie.
0: Przeszedł do opozycji wobec Zełenskiego.
2: Tak, dziękujemy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że swoim niebotycznym talencie budowania sobie wrogów stworzył sobie kolejnego.
0: Załużny, były szef sztabu, dowódca Ukrainy, który dowodził armią w tym pierwszym okresie wojny. Teraz był minister obrony. Można by dalej wyliczać, ta liczba, ta skala przeciwników politycznych Zełenskiego rośnie?
2: Tak, ale...
0: Ich popularność również?
2: Tak, bo zawsze rośnie popularność ludzi, którzy... posiadał jakiś autorytet i są potencjalną alternatywą dla tych, którzy są w tej chwili przy władzy. Ale pamiętajmy, że stopień, umiejętność przewlekania, permanentnego przeprowadzania wyborów prezydenckich przez prezydenta Zełenskiego i jego otoczenie jest tak ogromna, że ciężko jest politechnologicznie wyliczyć, kiedy ci następcy mają tak naprawdę startować z kampanią wyborczą, więc startują z nią cały czas, więc to się czasami zużywa i tak dalej, ale rywalami są.
0: To jeszcze wspomniałem o Budanowie i o aresztowaniu jego zastępczyni i cały czas sprawie, która już drąży, która trochę wprowadziła Budanowa na jego pozycję, czyli aferę Milicza.
2: Jak wiemy, to nawet i z Polski aresztowanie zastępcy nie zawsze oznacza, że odpowiedzialność poniesie szef. Jak kiedyś mówiono o profesorze Wawrzyku w naszych czasach. Tak. Ale żarty żartami. Ukrainie przez kilka lat odpuszczano z powodu tego, że walczyła w słusznej sprawie. Pomagaliśmy jej, miała te korupcyjne problemy po prostu rozwiązać. Oczywiście nie w 100%, bo w 100% to chyba nawet Polska, kraj znakomicie walczący z korupcją, nie jest sobie w stanie poradzić z tym zjawiskiem. Ale ta duża ilość afer powtarzająca się coraz bardziej, po pierwsze dowodzi upadku moralnego tej ekipy i tak gigantycznego, a po drugie dowodzi tego, że Ukraina sobie z tym nie radzi, więc nie jest dla nas dobrym potencjalnym partnerem na okres powojenny. To te dwie rzeczy. Takie afery będą wychodziły, musimy bardzo na nie uważać, bo oczywiście też czasami obraża się, dezinformuje również wobec ludzi, którzy odpowiedzialni

0: się okazali się skorumpowani, sięgnął, no powydawałoby się osobę, która nie jest skorumpowana, czyli szefa służb budowlanych.
1: Mamy dwie możliwości.
0: Młodego, no to raz taki manewr można zrobić, drugi raz.
1: O, panie redaktorze, manewrów można zrobić bardzo wiele w swojej karierze politycznej, dopóki ci na to pozwala społeczeństwo, dopóki ci na to pozwala sytuacja polityczna. I Wołodymyr Zełenski będzie robił te manewry, dopóki mógł, będzie mógł je robić. Mamy tutaj w tej chwili dwie możliwości. Albo Budanow dalej jest tym w miarę młodym politykiem, który próbuje jakoś ratować państwo ukraińskie i tylko jest oskarżany po to, aby osłabić pozycję Zełenskiego i jego własną. Albo po prostu jest to sytuacja taka jak zwykle i Wołodymyr Zełenski być może wtedy będzie musiał spróbować znalezienia kolejnego polityka, który będzie szefem jego administracji.
0: Kolejnego, a jest jeszcze po kogo sięgać? Pewnie jest. Są pewnie zastępy ludzi, którzy można uwierzyć, są nieskorumpowani.
1: Zawsze jest po kogo sięgać w polityce. Problem jest to, czy polityk mający tak silnie uzależniony od budowania narracji, od opinii publicznej, od różnego rodzaju rzeczy, będzie w stanie przekonać tą opinię publiczną do siebie po raz kolejny. On już zasadniczo jej za bardzo nie przekonał przy tym obecnym razie, więc nie sądzę, aby Wołodymyr Zełenski był w stanie właśnie ten manewr po raz kolejny przeprowadzić.
0: A nie jest tak, że Ukraina przegra tą wojnę także właśnie politycznie, że Ukraina przegra wojnę, bo jej elity okazały się za słabe?
1: No cóż, elity to nigdy nie jest... Elity to bardzo słabe, ma również i Rosja, a sobie jakoś poradziła z 4 latami agresywnej wojny i
0: słabe, jak słabe. Władimir Putin, właśnie państwo kontroluje, definicji słabe. Nikogo z Kremla w kajdankach nie usunął bez wiedzy Putina.
1: Usunął oczywiście bardzo wielu ludzi, my o tym nie wiemy, bo Rosja nie jest krajem o wolnej opinii publicznej de facto. Na Ukrainie mamy jednak tą kwestię wolności, która istnieje. Nie wiem. Ukraina ma zdecydowanie więcej powodów, dla których może tą wojnę w tej chwili przegrać niż ją wygrać. I wracamy tutaj znowu do tego, o czym mówiliśmy prawie na początku. To jest jeszcze oczywiście kwestia definiowania wygranej. Gdyby Wołodymyr Zełenski nie przelicytował w definiowaniu tej wygranej, nie zaczęto budować propagandy sukcesu związane z autentycznymi, ogromnymi sukcesami Ukrainy w bombardowaniu różnych celów na terenie Rosji. Również samej Rosji. No, Amerykanie podobno musieli prosić Ukrainę o to, żeby teraz żadne drony w okolicach Kremla i północnej Rosji nie spadały w trakcie wizyty szefa CIA. Gdyby nie to przelicytowanie, to rzeczywiście dawałoby się tą wygraną, przegraną inaczej zdefiniować i nie byłoby to takim problemem. Ukraina liczy na to, że wojny nie przegra, w tym sensie, że będzie dalej istnieć, bo dla nas Polaków to jest cel, jako niepodległe państwo leżące między nami a Rosją. No, oczywiście w pewnym uproszczeniu, bo nie chodzi o granice w sensie formalnym, gdyż mamy Kaliningrad, ale w tym blokowym. Ale to wojnę przegra Wołodymyr Zełenski. On się, myślę, w tej chwili bardziej broni przed tą swoją własną przegraną, niż chodzi mu o taką głębszym sensie przegraną jego państwa.
0: Znaczy co, w tej chwili Wołodymyr Zełenski uznał, że będzie ratował swoją własną pozycję, swoją
1: pozycję,
0: własną też władzę kosztem kondycji państwa w wojnie?
1: Jak powiedział profesor Mróz-Gorgoń, heritage swój chce ratować i tym podobne rzeczy, dziedzictwo. To jest bardzo, bardzo wiele czynników, łącznie z analizowaną przeze mnie pana redaktora oraz wielu innych gości w tym studiu i innych studiach kwestią oderwania Zełenskiego od rzeczywistości. Jest taki moment, kiedy polityk się utożsamia z państwem. Niekoniecznie musi to się dziać w państwie toczącym wojnę, ale na Ukrainie w wypadku Wołodymyra Zełenskiego bardzo mocno się przydarzyło.
0: To już na koniec, jakie mogą być najbliższe wydarzenia, jeżeli chodzi o wojnę, bo wiele osób mówi o eskalacji, że Rosja spróbuje eskalować albo konwencjonalnie, albo niekonwencjonalnie.
1: No, to jest też rzecz, którą Rosja straszy nas bardzo regularnie. Rosja bardzo lubi udawać państwo nieprzewidywalne i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie trochę został postraszony w ten sposób przez CIA w Moskwie podczas tego spotkania. Jeżeli był odpowiednio...
0: Jak nie dać nam Ukrainy, to my zrzucimy gdzieś bombkę atomową.
1: Jeżeli był dobrze przygotowany i był silny, a myślę, że szefami CIA nawet w każdym reżimie są ludzie o silnej psychice, że tak zacytuję, troszeczkę film inny niż Sługa Narodu, tylko chłopaki nie płaczą. To bardzo ładny dał, podejrzewam, odpór tym typowym rosyjskim szantażom, które może działają na niektórych polityków nie mających pojęcia o Rosji, ale na szefa CIA nie powinny działać.
0: O czym mówił Łukasz Jasina, doktor nauk humanistycznych.
1: Humanizm to jest głęboka idea, panie redaktorze.
0: To prawda.
1: W Rosji czasami, słabo występująca, głównie w Łagrze.
0: Możemy w nią zwątpić, ale też były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jest godzina 7:51, to my meldujemy się w Paryżu.

0: Kronika paryska.
1: A przy telefonie redaktor Piotr Wit.
2: Witam pana, panie redaktorze, witam państwa. Po ostatniej kronice paryskiej pewien słuchacz oświadczył, że przyszłościowa wizja świata jako domu wariatów dosyć mu odpowiada. Słuchacz lubi różnorodność. Pewna doza imitowanych celebrytów stworzona przez sztuczną inteligencję, domieszana do prawdziwych, zwiększy jego zdaniem atrakcyjność naszej nudnej gałki i uczyni ją bardziej malowniczą. Mogę przyznać rację słuchaczowi, ale tylko pod warunkiem, że sobowtóry pozostaną nieme, jak ich woskowe odpowiedniki z Muzeum Grévin. Naturalnie sztuczny Johnny Hallyday, wyjący podczas święta wydanego przez Komitet Zabawowy na urodziny wójta, nikomu nie może zaszkodzić poza jego słuchaczami. Ale AI na tym nie poprzestanie. Jeśli sobowtóry przemówią, to zechcą przedstawić swoje chore racje generowane przez sztuczną inteligencję. Przekonają obywateli, aby im oddać władzę, gdyż sztuczna inteligencja potrafi wyprodukować szybko i sprawnie demagogię wyborczą, która chwyci. Wyobraźmy sobie wówczas sztucznego Donalda Trumpa, który zapowie w kampanii, że siłą odbierze Francji, Hiszpanii, Katalonię, aby urządzić tam państwo idealne na wzór amerykańskiego. Wszyscy wyborcy będą jedli u McDonalda i Kentucky Fried Chickena, płacąc za obiad przymusowo dolarami. Pełnię praw obywatelskich otrzymają tylko osoby powyżej 300 funtów żywej wagi, a kto się sprzeciwi, tego dosięgnie długie ramię amerykańskiej sprawiedliwości jako szkodzącego interesom Stanów Zjednoczonych. Jeżeli nie uda się siłą, to sobowtór Trumpa wynegocjuje zakup z sobowtórem Macrona, który chętnemu sprzeda wszystko, co jest francuskie, i umieści szmal na wyspie, co samą nazwą wprawia w sen, albo w bitcoinach z kodem znanym tylko jemu samemu i Brigitte. Sztuczny Putin ze swej strony przedstawi projekt Wielkiej Rosji od Uralu do Bordo, gdzie rozciągnie się wielka strefa bezmięsna i obowiązywać będzie tylko jeden model samochodu Moskwicz 2, palący 30 litrów benzyny, 30 galonów benzyny na 200 wiorst, celem spalenia nadwyżek produkcyjnych niesprzedanych Chinom. Paszportów i wiz nie będzie dla zwykłych obywateli, aby uchronić się od przestępstwa dezercji z pola walki o Wielką Rosję. Będą wydawane tylko oligarchom, jak również zezwolenia na wywóz z kraju pieniędzy od 1 miliarda dolarów, czyli 100 ton rubli wzwyż. Celem realizacji projektu zostanie wydany zakaz produkcji inny jak produkcja uzbrojenia oraz zakupi się od Koreańczyków Północnych 6 milionów mężczyzn w wieku poborowym, płatne w dolarach. Opozycja będzie wywieziona za Ural. A u nas, proszę słuchacza, jakiś sobowtór Morawieckiego, arcydzieło sztucznej inteligencji, narzuci na przykład wyborcom projekt zwycięskiej strategii dla prawicy, aby iść do wyborów tyralierą, to znaczy w szyku rozproszonym, gdy tymczasem sobowtór Mencena, próżno marzyć. Czy chciałby pan rzeczywiście żyć wśród sobowtórów? Pytam słuchacza, oryginały panu nie wystarczą. Zejdźmy na ziemię. Za tydzień dzieci pójdą do szkoły. Wszystkie dzieci. Te inteligentne, spragnione wiedzy, pracowite, prymusy, kujony i dzieci głąby, osły patentowane, lenie, próżniaki, wagarowicze, nieroby, wałkonie, głupcy z natury albo z przyzwyczajenia, wszystkie dziadki pójdą razem do Szkoły Republiki, której fundamentem jest równość szans. Najinteligentniejsi w ogóle nie będą się uczyć. Ich rację przedstawia anegdota o szczeniaku wezwanym do dyrektora, który mówi: widziałem twoje stopnie, ty nic nie robisz, ty w ogóle nie pracujesz. I który mu odpowiada: a ja po szkole będę bezrobotny, ja już trenuję. Programy szkolne układa się zatem pod kątem tych innych, nie najlepszych. Szkoła francuska pomyślana przez Jules Ferry była dobra. W latach 60. nawet najlepsza na świecie. Potem przyszedł Cohn-Bendit ze swoim hasłem zabrania się zabraniać oraz inne dzieci kwiaty jak wówczas ich nazywano, i szkołę zreformowano. Myślałem o tym na poczcie dworca Saint-Lazare, kupując 10 znaczków na listy do Polski. Urzędniczka otworzyła liczydło w komputerze. Proszę mi podać cenę jednostkową. Zaproponowałem, ja pani podam opłatę za 10 znaczków, będzie szybciej. Cena była 2 euro 25 centimów. Powiedziałem 22,50. Po chwili komputer pokazał 22,50. Zmylił mnie pan, powiedziała i zaczęła operację od nowa. 22,50. Absolwentka zatrudniona na poczcie Saint-Lazare, która nie potrafi pomnożyć 2,25 przez 10, jest typowym produktem reform, które rozpoczęto od zlikwidowania nauki pamięciowej. Lepsze jest wrogiem dobrego, mówią Francuzi. Drogą kolejnych ulepszeń udało się ściągnąć dobrą szkołę francuską na dalekie 26. miejsce w rankingach światowych. W matematyce, w rozumieniu tekstu, w naukach ścisłych. We wszystkich wymienionych dyscyplinach pierwsze miejsce zajmują Szanghaj i Hongkong. Następnie inni Azjaci. A tuż za nimi kto? No kto? Polacy. W pierwszej światowej dziesiątce tuż za Azjatami. W naukach ścisłych nawet w dziewiątce. Lecz przecież francuska dekadencja nie wzięła się z zaniedbania władz. Oświata od lat zajmuje w budżecie państwa ogromną pozycję, około 60-70 miliardów euro. W roku bieżącym o 200 milionów będzie większa jak poprzednim. Będzie więcej nauczycieli do nauczania inkluzywnego z pominięciem rodzajników ortografii i pamięci. Jak to się dzieje, pyta naród, że wydając co roku tyle pieniędzy, otrzymujemy w zamian fatalne wyniki daleko za Polakami. To, że Polacy są narodem szczególnie uzdolnionym, to rzecz pewna. Ale oprócz zdolności wrodzonych, właściwych narodowi, oprócz programów nauczania lepszych i gorszych, istnieją również okoliczności zewnętrzne, korzystne lub nie. Za kilka dni razem z uczniami wejdą do klas nauczyciele i nauczycielki, aby z narażeniem zdrowia i życia kształcić je w duchu republikańskim. Dobre wyniki otrzymają najgorsi. Nauczyciele przyznają je ze strachu przed zawiedzionym rodzicem, który przyjść może do szkoły i ich pobić, jak to się zdarza co tydzień, albo co gorsza zabić, jak Dominika Bernard, jak Agnes LaSalle. Niezadowoleni mogą uciąć im głowę, jak profesorowi historii Samuelowi Paty, uznanemu przez uczniów za islamofoba. Groźba poważna, gdyż dopiero co, 25 lipca bieżącego roku, hakerzy wykradli z Ministerstwa Edukacji dane osobiste nauczycieli razem z ich adresami. Pocieszeniem jest tylko świadomość, że Amerykanie są za Francuzami daleko w tyle, choć mają najwięcej na świecie noblistów i wydają na oświatę majątek. Czemu należy to przypisać? Oto temat do rozmyślań na początku roku szkolnego w dobie paktu imigracyjnego wprowadzanego powszechnie przez Unię Europejską. Do usłyszenia.

0: Kronika Paryska.
1: A Kronikę Paryską dla Państwa przygotował oczywiście redaktor Piotr Wit i wrócimy do Paryża o godzinie, jakie o godzinie? Za tydzień wrócimy do Paryża przed godziną 8 i dalej będziemy razem z redaktorem Piotrem Witem snuć opowieści o Paryżu, Francji i o świecie. Godzina 8 rano. Dzisiaj serwis będzie co nieco krótszy, ale za to będzie dużo informacji o sporcie.

0: Wiadomości sportowe.
1: Dzień dobry, godzina 8.01. Grzegorz Milko, zapraszam na sport. Znamy wszystkie kluby, które będą uczestniczyły w fazie zasadniczej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dramatyczny był rewanż Sabah Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz z Hapoelem Berszewa. Duży wkład byłego reprezentanta Polski w historyczny awans drużyny z Azerbejdżanu, co jest dużą niespodzianką. Puchacz zaliczył asystę przy golu, który dał dogrywkę właśnie w rewanżu z drużyną Izraela i ostatecznie ekipa z Baku wygrała 5-2 i zaliczyła awans, wielki, wspaniały awans, a w swoich mediach społecznościowych Tymoteusz napisał: Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś zawsze ze mną. Kocham Cię najbardziej na świecie. Piłkarz w przeszłości także wielokrotnie mówił o swojej głębokiej wierze. To najbardziej taka duża niespodzianka, jeśli chodzi też o nazwę klubu, o też te 4 stopnie eliminacji, które Sabah Baku musiał przejść, no i to, że będzie właśnie w tej takiej długiej, długiej lidze mistrzów, która później rozbije się na kolejne etapy, ale najpierw właśnie będziemy grali w tym systemie, którego już uczymy się od jakiegoś czasu. W tejże właśnie fazie, pierwszej fazie, dwa kluby będą mieli Norwegowie. Viking Stavanger dołączył do Bodø Glimt. Pokonując Dynamo Zagrzeb, w elicie zagra też Fenerbahce, które wcześniej wyeliminowało Górnika Zabrze, a teraz na tej ostatniej fazie właśnie odprawiło w dwumeczu Olympique Lyon. Awansowało AEK Ateny, które rozbiło Lewskiego Sofia. Jako ostatni przez eliminację przeszedł, też tu tak chronologicznie, Slovan Bratysława. Bez polskich zespołów po raz kolejny, uczmy się od innych, dlaczego nie? Kiedyś Legia bez problemu wyrzucała Viking Stavanger z europejskich pucharów, no później trochę ten Viking tam czasami psuł nam krwi, no ale generalnie to, no właśnie, niech pewnie nie tak to miało wyglądać. Lech Górnik miał trudniejszego rywala, no ale tak to się poukładało, oby nasze zespoły w innych europejskich pucharach, które reprezentują, właśnie zagrały w komplecie, bo dzisiaj przecież rewanże: Iberia Tbilisi, Jagiellonia Białystok, godzina 18. AS Monaco, Górnik Zabrze, 18.45. O godzinie 19 Raków Częstochowa, Hajduk Split i o godzinie 20 FC Tun, Lech Poznań, Lech już bez swojego bramkarza Mrozka, który przeszedł do Udinese Calcio i to jest oficjalnie potwierdzone, już nawet zaprezentowane, więc polscy bramkarze zmieniają swoje kluby, bo przecież wcześniej informowaliśmy o tym, iż Kamil Grabara został nowym bramkarzem Juventusu Turyn, więc będzie z kogo wybierać, jeśli chodzi o mecze piłkarskie reprezentacji Polski, patrząc też na przynależność poszczególnych klubów, bo przecież także mamy Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie na ławce rezerwowych, ale zawsze. On co prawda skończył karierę w reprezentacji, no ale nigdy nie mów nigdy, a poza tym jeszcze przecież jest Łukasz Skorupski i patrząc tak, także oczywiście Marcin Bułka i pewnie jeszcze kilku bramkarzy bym wymienił, się kogoś pominąłem, to tylko z czystego zapomnienia, abyśmy właśnie tę pozycję, ale nie tylko tę, mieli dobrze obsadzoną przez trenera Jana Urbana w kontekście meczów, które czekają piłkarską reprezentację Polski jesienią. Tymczasem rozkręca się hiszpańska La Liga. Real Madrid ograł Real Sociedad San Sebastian 4-1. Dwie kolejki z kompletem królewskich, a tym razem nie po raz pierwszy, pewnie nie po raz ostatni, bohaterem Kylian Mbappé, który zaliczył hat-trick właśnie w meczu z Baskami. Tutaj, jak donoszą agencje, Real Madrid nie był idealny, ale i tak rozbił rywala. Wynik okazały po dwóch kolejkach komplet punktów. Właśnie środowy mecz pod znakiem hat-tricka Kyliana Mbappé. No i pewnie José Mourinho tak sobie układa ten Real, jak właśnie zaplanował, jak sobie życzy. Są jeszcze dość duże do niedociągnięcia. Widać też, że poszczególni zawodnicy nie są w optymalnej formie. Natomiast jedno się zgadza. Drużyna punktuje na początku sezonu. No i to jest pewnie informacja dla wszystkich kibiców królewskich ważna, bo sezon dopiero się zaczyna, ale Barcelona też ma przecież również dwa zwycięstwa. A wcześniej Real wymęczył wygraną ze Spaniolem. No ale jednak komplet punktów to komplet punktów. Nasze siatkarki grają na Mistrzostwach Europy. Dziś o godzinie 15 zagrają w fazie grupowej z Niemkami. Na razie nasze zawodniczki podopieczne trenera Stefano Lavariniego naprawdę grają świetnie, bo mają komplet zwycięstw. Pokonały Węgierki, później 3-1 Łotwę. Następnie było zwycięstwo ze Słowenią, teraz na horyzoncie właśnie ten mecz z Niemkami, a jeszcze jutro też faza grupowa i spotkanie z Turczynkami. Między innymi Turcja jest jednym ze współgospodarzy Mistrzostw Europy, a więc nasze grają w Stambule te swoje wszystkie spotkania. Sobota, godzina 19. Stadion Narodowy w Warszawie będzie areną drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Finału tej wspaniałej imprezy, powrót do tego systemu drużynowego. Był Son na zmianę z drużynowym. Kiedyś tylko jeździliśmy drużynowy Puchar Świata. Oczywiście były Mistrzostwa Świata par, ale kiedy tylko była ta formuła drużynowego Pucharu, a więc jeździło po kilku zawodników, to my z reguły wygrywaliśmy, bo nie było żadnej innej nacji żużlowej, która byłaby w stanie skompletować pełny skład pięciu zawodników plus rezerwowy i jeszcze właśnie tych takich jeżdżących matadorów na tym bardzo równym, wysokim poziomie. A my zawsze mieliśmy przecież w tych ostatnich latach, patrząc, Tomasza Goloba, Jarosława Hampela, Janusza Kołodzieja w jakiś sposób, także oczywiście Krzysztof Kasprzak dołączał, Maciej Janowski, Patryk Dudek i można by wymieniać, bo tam Hampel, Golob byli zawsze, a ewentualnie się zmieniali zawodnicy, ale zawsze też był wiele lat trenerem Marek Cieślak, później Rafał Dobrucki, teraz jest Stanisław Chomski i właśnie sobota, Stadion Narodowy. Naszymi rywalami Dania, Australia, no, która broni tytułu, ale jako Speedway of Nations, a więc jazdy parami, ostatnio w Toruniu wygrali, prawda, wspaniali jeźdźcy z antypodów popularne, Kangury, Ozzy, Brady Kurtz, Jack Holder, no ale jest okazja do rewanżu, także Wielka Brytania uzupełnia stawkę, o tym jeszcze także, o tym właśnie Speedway, o drużynowym Pucharze Świata, także chwilę w sporcie po godzinie 9:00 i jeszcze taka informacja, że właśnie, co jeszcze chciałem na końcu Państwu powiedzieć, że takie ponure słowo o Ekstraklasie, jeśli chodzi o 1,5 błędu na kolejkę, tak, jeśli chodzi na przykład o sędziowanie, w rozmowie z Interią były sędzia Adam Leczmański, zrównał sędziowanie w najlepszej polskiej lidze. Obecna sytuacja wymaga uderzeń pięścią w stół, tak podkreśla wieloletni arbiter, także ekspert sędziowski, czasami występujący również na antenie Radia Wnet, rodowity Bydgoszczanin, mieszkający w Bydgoszczy Adam Leczmański, bo to są rzeczywiście ciekawe sytuacje, a też jest niepokojąca taka, że rzekomo, to też na pewno jakieś śledztwo dziennikarskie, jeden z drugich trenerów, asystentów Legii, rzekomo obserwował trening Śląska-Wrocław przed najbliższą kolejką, ale to się stało takie trochę już rzeczywiście w jakiś sposób, no może nie modne, bo to nie jest moda, na to nigdy nie ma pozwolenia, ale właśnie, że jakiś asystent przyjeżdża z jednego klubu i gdzieś tam z Zapłotu lub z jakichś innych miejsc obserwuje sobie, jak drużyna, jeśli jest taka możliwość, rywala, najbliższego rywala, po prostu trenuje i tak miało miejsce w przypadku Śląska i Legii. Później także w sporcie po 9:00 o tenisie, Chwalińska rozbita po bezbłędnym secie, o tym za godzinę. Teraz to wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Po reklamie.
4: Zapraszam na wywiad wnet.
5: Wywiad wnet.
4: I wracamy do studia Radia Wnet po wiadomościach. W naszym studio Piotr Müller, były rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości, europoseł Rozwój Plus. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zacznijmy od Europarlamentu i waszej delegacji. Wczoraj decyzja, że no właśnie, wychodzicie z EKR-u, zostajecie w EKR-ze. Jak będzie waszej partii przyszłość wyglądać?
5: My cały czas jesteśmy członkami grupy EKR, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czyli klubu parlamentarnego, no można byłoby na nasze polskie warunki to tak przedstawić. Natomiast zdecydowaliśmy, że faktycznie zamierzamy wyjść z delegacji Prawa i Sprawiedliwości w ramach tej grupy, tak? Więc to jest tak zorganizowane. No się rzeczy, skoro nas z Prawa i Sprawiedliwości wyrzucają, to po prostu w tej delegacji pozostać nie możemy. Natomiast czy zostaniemy w EKR-ze? Decyzja przed nami. Myślę, że najbardziej prawdopodobny wariant, ale też chcemy mieć pewność, że będziemy mogli w ramach grupy EKR realizować te obszary programowe, które nas interesują, prawda? W moim przypadku to są sprawy gospodarcze, w przypadku Michała Dworczyka sprawy obronne, czy w przypadku ministra, byłego ministra Waldemara Budy, sprawy rolnictwa, które też w parlamencie prowadzi.
4: A taka wizja, żeby zmienić rodzinę polityczną, zmienić barwę, albo bardziej na prawo, albo bardziej do centrum pójść? Inna rodzina, może tak, Europejska sposób... Partia Ludowa?
5: Nie.
4: Tam, gdzie jest Platforma i PSL.
5: Niech pani żartuje.
4: A może tam, gdzie jest Konfederacja? Patrioci dla Europy?
5: Tyle, co ja krwi, że tak powiem, musiałem zepsuć sobie, żeby z EPP po prostu walczyć w Europarlamencie. To absolutnie nie. Natomiast wie pan, patrioci, no oczywiście to jest jedna z grup parlamentarnych, która jest w Parlamencie Europejskim też prawicowa. Natomiast mi najbardziej odpowiada EKR, ale no też warunek taki formalny, techniczny jest to, że w ramach EKR-u możemy coś rzeczywistego robić, bo być członkiem, żeby być, no to oczywiście... Być może dla niektórych to jest wygodne. Dla mnie jest ważne, żeby prowadzić chociażby właśnie tą agendę gospodarczą. Jestem w Komisji Rynku Wewnętrznego. Tam są też sprawy cyfrowe, sprawy ważne dla polskiej gospodarki. I tam można konkretne rzeczy dla polskich firm robić. Zresztą przez ostatnie 2 lata tym się zajmowałem. Chociażby dla branży kosmetycznej, chemicznej, nawozowej, dla branży motoryzacyjnej, czy w drugiej komisji dla branży rybołówstwa.
4: Jest taka szansa, żeby prawica się porozumiała co do polityki europejskiej. Znajdziecie wspólny mianownik w relacjach z Brukselą, z Konfederacją, z Mentzenem, z Bosakiem.
5: Ja myślę, że tu chyba jest raczej problem nawet nie tego, w którym kierunku Europa powinna iść, tylko w jaki sposób skutecznie to wyegzekwować. Bo myślę, że na poziomie deklaratoryjnym w wielu miejscach my po prostu mamy podobne poglądy.
4: Macie poglądy z Krzysztofem Bosakiem na Unię Europejską?
5: W niektórych obszarach absolutnie tak.
4: No, w których?
5: No prosta rzecz. No chociażby w tym zakresie, że uważamy, że nie powinno się poszerzać dodatkowo kompetencji aktualnych, które posiada Unia Europejska. I co do zasady, nie powierzać dalszych kompetencji Brukseli czy instytucjom unijnym. No to jest coś, co nas łączy. Natomiast czasami są niuanse związane z tym, prawda? W związku z tym, no oczywiście pytanie, w jaki sposób chociażby cofnąć niektóre obszary integracji europejskiej, bo w niektórych pewnie obszarach by się to przydało zrobić, poprzez wycofanie na przykład istniejących dyrektyw czy rozporządzeń i danie większej swobody państwom w tych obszarach, których Unia Europejska no, obsiadła te
4: różne rodzaje obszary gospodarcze. A taka wizja, że jeżeli nie uda się zreformować albo zatrzymać machiny unijnej, to trzeba będzie gotować się do opuszczenia Unii Europejskiej. To jest wasze porozumienie.
5: To jest takie myślenie, to jest droga na skróty. Wie pan, no jakby to najłatwiej powiedzieć, że się obrażamy, wychodzimy, prawda, i to się wydaje prostą wizją dla niektórych. No nie, natomiast to jest wizja, która powoduje też, bym powiedział, trzęsienie ziemi ekonomiczne, gospodarcze, geopolityczne dla Polski. Dlatego my takiego wariantu nie rozważamy.
4: Ale jakby popatrzeć z drugiej strony, z punktu widzenia na chwilę, wczujmy się w rolę eurokraty, mandaryna z współczesnego z Brukseli, który powie, to po co ja mam z Piotrem Müllerem rozmawiać, albo z kimkolwiek innym, skoro oni i tak chcą być w Unii Europejskiej. Skoro i tak chcą być, to dlatego, muszą przyjąć nasze warunki i tyle.
5: Dlatego, że jak pan eurokrata, czy pani eurokratka, jeżeli to już sobie tak sfeminizujemy, obserwuje chociaż minimalnie scenę polityczną w Europie, to zauważa, że ruchy, które są eurorealistyczne albo eurokrytyczne bardzo mocno już, rosną w siłę. W związku z tym albo będzie jakaś minimalna refleksja co do tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, albo wariant, którym Unia Europejska się rozpadnie ze względu na to, że ten no, biurokratyczny mechanizm brukselski narzuca wszystko, stanie się faktem nie z powodu tego, że ktoś chce wyjść z Unii Europejskiej, tylko dlatego, że Bruksela rozwali Unię Europejską.
4: A powinniśmy się także intelektualnie przygotowywać na wizję, że Unia Europejska przestaje istnieć w tym kształcie?
5: Myślę, że czysto teoretycznie jest to możliwe oczywiście, natomiast to jest jeżeli będzie to następowało, to będzie w długim procesie. Jeżeli to się kiedyś odbędzie, to pewnie ktoś powie, że Brexit był tego początkiem. prawda? Czyli, że ten proces właśnie się rozpoczął wtedy. Natomiast my chcemy, aby ten proces nie był kontynuowany. Chcemy normalnej Europy, która polega na tym, że mamy integrację gospodarczą, że w sprawach politycznych, społecznych Unia Europejska nie dotyka tych obszarów. Mamy wolny handel wewnątrz Unii Europejskiej, przepływ osób, ale jednocześnie bezpieczne granice.
4: A wyobraża pan to sobie przy obecnej konstrukcji Unii Europejskiej, przy obecnych elitach, czy establishmencie brukselskim?
5: Wyobrażam sobie przy zmianie establishmentu w kilku krajach unijnych. Czyli ten sezon polityczny, wyborów politycznych, który się odbywa w przyszłym roku, on ma tu no, kluczowe znaczenie, prawda? Wybory Hiszpania, we Włoszech, w Hiszpanii, Włochy, we Francji, w Polsce.
4: Prawda? I landowe w Niemczech.
5: Tak, tak, no i dokładnie. One też przesuwają politykę niemiecką. Wie pan, niech pan zauważy, że CDU i CSU, które no niestety jest odpowiedzialne za właśnie tą miałkość Unii Europejskiej, za to, że nie potrafią podejmować decyzji, za to, że uginają przed socjalistami zielonymi, oni też muszą brać pod uwagę to, co się dzieje w Niemczech. I chociaż powoli w jakichś obszarach zmieniać swoje nastawienie. Niestety to nie wierzę, żeby to się odbyło w jakiś taki dobry sposób, szybki. To musi być wymuszone poprzez urośnięcie sił prawicowych w innych krajach unijnych, ale powoli też w jakimś sensie się dzieje, bo zobaczmy też, że chociażby w zakresie takiej naiwności wobec Chin, czy mimo wszystko naiwności wobec Rosji, niektóre rzeczy się zmieniły w Unii Europejskiej, ale do tego były potrzebne naprawdę no, takie rzeczy, chociażby niestety jak wybuch wojny na Ukrainie.
4: Jakie będzie stanowisko rozwoju, plus jeżeli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej? Wychodzimy z ETS-u, to jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości, no ale też Konfederacji jednej,
5: nasze stanowisko jest tu niezmienne. Uważamy, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej szkodzi gospodarce unijnej. Szkodzi gospodarce unijnej, ponieważ dodatkowe... Najlepiej byłoby uchylić przepisy, które są no niestety w kilkunastu rozporządzeniach i dyrektywach i które ten efekt dają, bo wie pan, to pod jednym, to nie jest tak, że to jest w jednym miejscu tylko, bo ten zielony ład realizowany w Unii Europejskiej to nie jest tylko energetyka, to są również kwestie związane z przepisami dotyczącymi budowy fabryk, rozwoju gospodarki poprzez właśnie nowe inwestycje, bo tam jest dużo ograniczeń.
4: Ale to jest na poziomie europejskim, a PiS mówi na poziomie polskim. Wychodzimy w Polsce z ETS-u, przestajemy stosować to rozporządzenie.
5: Pan co, to niestety, ja życzyłbym sobie, żeby to było takie proste. Natomiast niestety to ma też konsekwencje finansowe w różnych obszarach i dlatego trzeba to zrobić najlepiej na poziomie unijnym. I liczę na to, że rok 2027 na to w większej mierze pozwoli, bo wystarczy kilka rządów. No to trzeba szukać innych rozwiązań. Natomiast one nie są takie proste. A ja nie lubię, wie pan, opowiadać o tym, że to jest wszystko takie proste, że od ręki da się coś zrobić, bo nie chcę...
4: Nie, może to jest kwestia woli politycznej, odwagi politycznej, żeby wyjść i powiedzieć, wychodzimy z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, nie realizujemy jej i niech nas sądzą.
5: Tam, gdzie to jest możliwe w zakresie... No tak, tylko właśnie, na koniec sądzą w jakimś obszarze i możemy ponieść konsekwencje finansowe tego, które i tak zapłacą podatnicy na koniec, prawda? Czyli z jednej czy drugiej kieszeni. Trzeba na to bardzo uważać, bo oczywiście taka uproszczona wizja świata jest atrakcyjna, ale nie zawsze na koniec dnia skuteczna. Ale jednocześnie...
4: Ale z drugiej strony za chwilę Polska będzie płatnikiem netto do budżetu.
5: No niestety...
4: A więc kary finansowe przestaną być skuteczne.
5: Tak, tylko to jeszcze nie będzie najprawdopodobniej w perspektywie tej, która będzie najbliższa. Natomiast oczywiście tą kartę negocjacyjną, w szczególności w negocjacjach budżetowych, trzeba postawić. Bo wie pan co, kiedy będzie moment na to? Kiedy będzie negocjowany budżet na 2000, na kolejną siedmiolatkę. Wszyscy teraz wiedzą doskonale, że to jest najbardziej gorący kartofel przerzucany, krótko mówiąc, pomiędzy stolicami europejskimi, bo nikt, i to akurat dobrze, nie chce się zgodzić na nowe podatki unijne, a jednocześnie wydatki, które są w tej chwili w budżecie unijnym, mają być przesunięte na inne polityki. No i teraz jest gigantyczne napięcie, prawda? Niemcy, nie wiem, Holandia, Francja chcą przesunięcia wydatków, znaczy Francja może trochę mniej, ale Niemcy i Holandia dla przykładu chcą przesunięcia pieniędzy z polityki rolnej i na przykład spójności na inne cele, bo oni tam będą beneficjentami wtedy tych pieniędzy. My na to się nie chcemy godzić, a jednocześnie oni nie chcą podwyższyć budżetu unijnego i akurat z tym się zgadzam, więc to napięcie będzie bardzo głębokie i tutaj bym szukał sposobu na pewne negocjacje, jeżeli chodzi chociażby o politykę klimatyczną unijną.
4: Skoro przy negocjacjach trwają negocjacje paktu senackiego w pałacu prezydenckim, to też przyznał wczoraj nasz gość Mariusz Błaszczak, to już jest oficjalne. Jak one wyglądają, jak przebiegają te rozmowy?
5: Wie pan co, no, nie uczestniczę w nich osobiście, natomiast mogę tyle, na ile jestem upoważniony, powiedzieć, że my byśmy sobie życzyli, żeby faktycznie pod patronatem pana prezydenta Karola Nawrockiego powstał pakt senacki, który byłby w stanie zbudować większość alternatywną do tej ekipy, która w tej chwili w Senacie. I my w takim porozumieniu jesteśmy gotowi uczestniczyć.
4: Na czym, w czym tkwi szkopuł?
5: No wie pan, jak zawsze to...
4: To są łatwe czy trudne negocjacje?
5: Na pewno nie uczestniczę w nich, ale z doświadczenia politycznego wiem, że takie negocjacje bywają najtrudniejsze, ponieważ dotyczą przede wszystkim, że tak powiem, zbudowania odpowiedniego parytetu w takiej konstelacji politycznej. I druga rzecz...
4: Czyli kłótnie o stołki. Czy PiS będzie miał 30 czy 28 senatorów ewentualnie?
5: No, Konfederacja 15, czy Rozwój 16, Plus, kto dokładnie, 5, w jakich okręgach, 10. Jakie osoby, prawda? No, to
4: bo biorących jest 52, no maks 53 mandaty, to jest zupełny maks. No, pozostałe to są już takie, wiadomo, że się tam nie wygra.
5: Znaczy, można wygrać, ale to jest dużo trudniejsze, prawda? W związku z tym wiadomo, że najbardziej atrakcyjne zawsze są miejsca, w których szanse na wygrane są większą. No i siłą rzecz to oczywiście budzi emocje, a z drugiej strony w pozostałych okręgach, wie pan, też trzeba powalczyć. To nie jest tak, bo
4: i tam trzeba wystawić. O wynik, o listę, ale rozumiem, bez szansy własnego sukcesu. Trzeba znaleźć kogoś, kto się finansowo wyłoży i będzie taki...
5: Problem jest taki, że tutaj właśnie nawet nie ma mowy o wyniku listy, no bo nie ma progu wyborczego na poziomie Senatu, prawda? W każdy okręg jest tu jowem i dlatego to jest mniej atrakcyjne startowanie w okręgach, gdzie się przegrywa, ale no jakby też chodzi o zajęcie czasu tym naszym oponentom i tak dalej, ale też budowanie na przyszłość pewnej marki rozpoznawalności tych lokalnych liderów.
4: Tak, polityk trzeba się wypromować. Jest szansa na ten sukces, że będzie wspólna lista Konfederacji, bo jak rozumiem w tych rozmowach, kto bierze udział? Rozwój Plus, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Grzegorz Braun?
5: Jak nie wiem, jak wygląda skład tych rozmów. Nie wiem, czy jest Grzegorz Braun, wydaje mi się, że nie.
4: A powinien być?
5: Nie czuję potrzeby, żeby...
4: Dlaczego tutaj... to ważna partia prawicowa o dużym, rosnącym poparciu, rozumiem, większym niż wy?
5: Rozumiem, tylko ja rozumiem, tylko na koniec dnia tu nie chodzi tylko i wyłącznie o liczbę, ale również o jakiś taki rdzeń wartości, więc jakby no, to jest zasadnicza rzecz. Więc jakby...
4: Z Konfederacją Męsna i Bosaka pan czuje rdzeń jedności czy jakiś tam rdzeń poglądów, a z Grzegorzem tak. Braun? Dlaczego?
5: Dlatego, że mimo różnic programowych z, nie wiem, ze Sławomirem Mencenem czy Krzysztofem Bosakiem, ja im nie odmawiam w żaden sposób takiego, no nie wiem, propaństwowego podejścia, prawda? Ja różnię się na przykład ze Sławomirem Mencenem, w szczególności co do kwestii gospodarczych, on jest typowym liberałem gospodarczym. Ja jestem oczywiście zwolennikiem wolnego rynku i jak największych swobód gospodarczych, natomiast wiem, że życie ekonomiczne jest trochę bardziej skomplikowane i mniej i pełne też niesprawiedliwości wynikających ze stanu początkowego, ale nie jest tak, że każdy rodzi się z równymi szansami. To tak nie jest, prawda? Natomiast u Grzegorza Brauna, jak słyszę wypowiedzi dotyczące chociażby, nie wiem, polityki zagranicznej, czy generalnie formy, w której on funkcjonuje, po prostu trudno mi się to wyobrazić, prawda? No ale...
4: No wy jesteście prounijny, on jest jednoznacznie antyunijny.
5: Nie, ja nie jestem prounijny, ja jestem eurorealistą, bo prounijność to mi się kojarzy jak takie wazyliniarstwo Donalda Tuska, bo to tak zostało to ujęte. Ja jestem eurorealistą, uważam, że w polskim interesie jest być w normalnej Unii Europejskiej, która skupia się na sprawach gospodarczych, a nie społecznych.
4: Sławomir Mencen to patrzy inaczej, Sławomir Mencen mówi, jest pewna różnica. Mateusz Morawiecki był antyunijny w Warszawie, a prounijny w Brukseli. A Donald Tusk jest bardzo prounijny w Polsce, a potrafi się mocniej postawić w Brukseli niż Mateusz Morawiecki. To jest cytat powtarzany. To nie jest jednorazowa wypowiedź, tylko to jest chyba zdanie ugruntowane Sławomira Mencena.
5: Kiedyś akurat z Krzysztofem Bosakiem, jak rozmawiałem, to Sławomirowi Mencenowi bym pewnie mógł powtórzyć to samo. Chciałbym, żebyśmy my w przyszłości mieli okazję wspólnie porządzić, bo wtedy realia rządzenia, prawdziwego decydowania, podejmowania trudnych decyzji pierwszy raz spadają na czyjeś barki. Młode, tam są młode te barki. Zakładam, że jakieś tam silne.
4: Krzysztof Bosak jest starszy od pana.
5: No rozumiem, ale jednak na polityka pewnie każdy by tam powiedział, że nawet dosyć młody, mimo wszystko. Natomiast...
4: Starszy od pana prezydenta jest Krzysztof Bosak.
5: No kurczę, widzi pan. No,
4: o jeden rok.
5: O jeden rok, no dobrze. No ale wracając do tego, no życzę sobie, żeby kiedyś musieli stanąć przed wyborami, które są realne, prawda? Na tym polega realizm polityczny, a nie tylko i wyłącznie możliwość mówienia, co by się zrobiło i tak dalej, bo później się staje przed realnymi wyborami. Ale mówię, no każdy ma prawo do jakiegoś krytycznego podejścia, a też mam jakieś swoje przemyślenia oczywiście z naszych rządów i z błędów, które popełnialiśmy, prawda? I gdyby też człowiek wiedział, jaka będzie przyszłość, to też inaczej by podejmował pewne decyzje, ale no niestety to jest tak, że dzisiaj pan nie wie, co będzie za 3 lata, w związku z tym za 3 lata pan będzie mądrzejszy o te wszystkie doświadczenia.
4: Wszyscy będziemy mądrzejsi co do koalicji. Od razu dopowiem, było wiele zaprzeczeń, ale przytoczę wpis Marcina Torza, dziennikarza z Dolnego Śląska. Rozwój plus bezpartyjni samorządowcy plus PSL. Taka koalicja jest prawdopodobna. Nie jest tajemnicą, że bezpartyjni już rozmawiają o wspólnej liście zarówno z Rozwojem Plus, jak i z PSL-em, a w tym ostatnim ugrupowaniu część działaczy coraz mocniej naciska na Kosiniaka-Kamysza, aby spotkał się z Mateuszem Morawieckim i rozpoczął konkretne rozmowy.
5: Mogę powiedzieć wprost, my żadnej wspólnej listy z Polskim Stronnictwem Ludowym nie zamierzamy budować, żeby było to jasne, prawda? W związku z tym to jest jasna deklaracja. No, oni są w rządzie, afirmują Donalda Tuska. Mam nadzieję, że się nawrócą po następnych wyborach i czy to będzie nadzieja na to, żeby jednak, że tak powiem, zrehabilitowali się i w przyszłości nie popierali rządu Donalda Tuska, ale nie mam zamiaru być na innej liście z aktualną wersją PSL-u, nienawróconego, że tak powiem.
4: Gdyby się teraz nawrócili, mówiąc językiem pana posła, i teraz wyszli z rządu?
5: No ale wie pan, no to by upadł rząd. Życzyłbym sobie tego oczywiście, żeby ten rząd upadł. Natomiast to jest political fiction. Znaczy tam nie ma takiej odwagi. Po prostu nie ma takiej odwagi.
4: Była, gdyby
5: ale nie ma, wiem, bo
4: wczoraj przecież wyszedł z rządu i powiedział, ja chcę iść z Mateuszem.
5: Ale wie pan, wiele miesięcy, że tak powiem, były próby nakłonienia niektórych osób popierających aktualny rząd, żeby przestały to robić i nie dały one skutku. W związku z tym to jest jedna rzecz. A druga rzecz, naprawdę, my nie potrzebujemy Polskiego Stronnictwa Ludowego ani na naszej liście, ani na żadnej ich wspólnej liście potencjalnej wyimaginowanej. Robimy swoje.
4: Bezpartyjni samorządowcy?
5: Pan co, bezpartyjni samorządowcy to jest dużo bardziej zróżnicowane środowisko, więc to nie jest tak, że pod jednym brandem to jest, wie pan, już nie będę się znęcał nad
4: Markiem Woch.
5: Nad już jednym właśnie takim koalicyjnym ogłoszeniem, które było wcześniej, prawda? Więc to są inni bezpartyjni samorządowcy, jak rozumiem. Nie ci, prawda? W związku z tym ich jest tak wielu różnych, zresztą sama nazwa wskazuje bezpartyjni, więc można tu w ten zbiór dać wiele osób. Mogę powiedzieć tyle, że do nas się zgłasza bardzo wielu samorządowców. Ostatnio prezydent Kalisza chociażby, prawda, i tak dalej, ale mam sam deklarację też na Pomorzu, burmistrzów, wójtów, w związku z tym w tym sensie samorządowcy będą z nami.
4: Wielu samorządowcy, ale może nie ci bezpartyjni związani z prezydentem.
5: Może też, ja nie wiem.
4: Raczyńskim.
5: Ja tych rozmów nie prowadzę, w związku z tym być może ktoś z tamtego środowiska też by chciał z nami.
4: A pójść. Może będzie powrót na wspólne listy z Prawem i Sprawiedliwością?
5: Wie pan co?
4: To jest możliwe? Wspólne listy do Sejmu Rozwoju Plus i Prawa i Sprawiedliwości.
5: Wariant bazowy jest taki, że startujemy osobno. Wie pan, no, nas wyrzucono z Prawa i Sprawiedliwości. Przecież naszą intencją było to, żeby wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości budować skrzydło, drugie. To, co było powiedziane.
4: Zbigniew Ziobro też odchodził, wrócił.
5: Ja rozumiem.
4: Wielu polityków POJT-u wróciło. Adam Bielan, teraz zdaje się, Michał Kamiński nawet wraca.
5: Rozumiem.
4: Po latach.
5: Jeżeli ktoś myśli, że to miałoby się odbywać w formie jakiegoś powrotu do Prawa i Sprawiedliwości, to nie jest możliwe.
4: A propos powrotów.
5: Jest możliwe, po prostu jest możliwe ewentualne rozmawianie o wspólnych działaniach po wyborach, może przed wyborami również, ale
4: wspólna lista pod patronatem pana prezydenta.
5: A to jest już co innego. To jest co innego i to byłoby oczywiście
4: do Sejmu.
5: Tak, to oczywiście, gdyby pan prezydent chciał się podjąć takiej misji, to na pewno byłoby bez wątpienia to korzystne.
4: Bo wczoraj Mariusz Błaszczak w tym studiu powiedział, że porozumienie do Senatu może, jeżeli się uda, może być wstępem do dalszej współpracy. Także współpracę o jednej liście do Sejmu.
5: Ja jestem w stanie sobie wyobrazić taki wariant, natomiast wtedy w tym wariancie tak czy tak te podmioty, które biorą udział w takim porozumieniu, są, że tak powiem, no właśnie podmiotowe, prawda? To nie jest tak, że ktoś jest, no nie wiem, tam właśnie jakimś tam fragmencikiem dużego porozumienia, tylko no podmiotowe ugrupowania polityczne wewnątrz takiego porozumienia.
4: To już na koniec weźmy w ogóle w taką prostą parlamentarną politykę. Posłuchajmy wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, jednego z polityków Lewicy, który mówił o roszadach, jeżeli chodzi o prezydium Sejmu.
6: Powinien być, powiedziałem o tym, wybrany ten marszałek. Myślę, że powinniśmy zastanowić się, kto dzisiaj jest bliższy od odpowiedzialności za państwo, a kto dzisiaj chce niszczyć państwo. I ustawy o DSA, o kryptoaktywach pokazują, że PiS nie chce współpracować.
4: Że PiS nie chce współpracować, a Mateusz Morawiecki chce współpracować.
5: Nie wiem, co pan premier Gawkowski miał na myśli, że chce współpracować, bo na pewno nie z lewicą, więc to proszę pana Gawkowskiego zmartwić. Natomiast, jak rozumiem, to jest cała dyskusja dotycząca w ogóle wicemarszałka Sejmu. My mamy proste stanowisko w tej sprawie. Zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak Klub Parlamentarny Rozwój Plus powinni mieć wicemarszałka Sejmu, bo są drugim i trzecim klubem parlamentarnym, no, co do wielkości.
4: Ale i tak normalnej... mamy olbrzymie prezydium Sejmu w tej kadencji.
5: No ale przepraszam,
4: rozdęte do wielkości.
5: Ale chwileczkę, no ale no, jeżeli...
4: Gawkowski mówi, pan premier jest jedno miejsce.
5: No ale no to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zrobić drugie miejsce, to jest pierwsza rzecz. Nie ma przeciwwskazań, żeby być może odnowić parytety w tym prezydium, skoro jest tak, że drugi i trzeci klub parlamentarny, największe kluby opozycyjne nie mają wicemarszałków Sejmu. No tak wygląda to w cywilizowanych parlamentach.
4: A nie jest tak, że PiS powinien mieć pierwszeństwo, bo jest po pierwsze większe od was?
5: Nie, powinien te dwa kluby mieć naraz te funkcje i ja się nie dam wciągnąć w taką rozgrywkę, którą niestety tutaj z przykrością widziałem ze strony pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka, jakoś w ogóle rolę, nie wiem, my mamy teraz się ustawić w roli jakiegoś sekundanta Prawa i Sprawiedliwości. No przepraszam, koledzy drodzy z mojej byłej partii, wy wrzuciliście nas z własnej partii, my jesteśmy zmuszeni do budowania własnego klubu parlamentarnego. Uważamy, że zarówno wy jako Prawo i Sprawiedliwość, jak i my jako Klub Rozwój Plus powinniśmy mieć wicemarszałka. Wystąpiliśmy chyba nawet do pana przewodniczącego Błaszczaka z prośbą o podpisanie wspólnej projektu uchwały o zmianie liczby składu, właśnie liczby w składzie prezydium Sejmu po to, żeby wyrównać te pole gry, bo tak to powinno wyglądać i te standardy parlamentarne tak powinny wyglądać. Wiem, że zawsze większość parlamentarna ma pokusę, żeby sobie tym grać i być może będą to robić. Natomiast to nie oznacza, że my mamy wycofywać się z...
4: Czyli będzie wasz marszałek i jeżeli...
5: Jeżeli będzie nasz kandydat, prawda?
4: Będzie wasz
5: Natomiast
4: kandydat?
5: Czy będzie wicemarszałek, to oczywiście nie
4: no dobrze,
5: wiadomo.
4: Czyli dajecie to do wyboru, do ręki Donalda Tuska.
5: Ale to Mariusz Ciepa też daje?
4: No... PiS wystawia swojego, wy swojego, no a większość podejmie decyzję.
5: No ale to PiS daje w takim razie do wyboru też większości parlamentarnej? No chyba też daje, tak? Znaczy ta logika właśnie, która mnie rozbawiła w tym wszystkim, że to Rozwój Plus jest zły, bo zgłasza kandydata na marszałka Sejmu, na wicemarszałka Sejmu, ale PiS zgłaszający kandydata na wicemarszałka Sejmu to jest okej. Okay. Znaczy to wie pan, no to jest zrobienie z logiki co najmniej delikatnie
4: tylko,
5: mówiąc.
4: Tylko, że wy macie 40 posłów, a PiS ma 140.
5: Ale Klub Rozwój Plus jest trzeci do wielkości w Sejmie, a mniejsze kluby mają też wicemarszałka. Co to ma za znaczenie? Znaczy parytet w prezydium Sejmu właśnie na tym polega, że mniejszość parlamentarna, inne kluby mają wicemarszałków. I to nie jest argument.
4: A to już mówiąc, jak się będziecie czuć, jeżeli wasz wicemarszałek, a będzie nim Marcin Horała, jak wszystko wskazuje, zostanie wybrany głosami Donalda Tuska i pana Gawkowskiego?
5: A jak Marcin Ociepa się będzie czuł, jeżeli zostanie wybrany tymi głosami?
4: No to już jest do niego pytanie.
5: Ale no właśnie, będzie się czuł każdy przewodniczący komisji w Sejmie, już się czuje przewodniczący komisji na przykład z Prawa i Sprawiedliwości wybrany głosami większości parlamentarnej. No na tym polega, wie pan, no, nie róbmy z kultury politycznej, która powinna być na chociaż na minimalnym poziomie parytetów parlamentarnych, nie róbmy tego typu rozgrywek, bo to będzie po prostu
4: w Sejmie czeka nas we wrześniu głosowanie dwóch osób na jedno miejsce, tak to będzie wyglądać.
5: A liczę na to, że jednak Sejm zmieni uchwałę i będzie dwóch wicemarszałków.
4: Nie, chociaż no, szansa na to jest nieduża. Ale zobaczymy, jak będzie. Piotr Müller, europoseł, Rozwój Plus, były rzecznik rządu.
5: Dobrego dnia.
4: Kiedy premierem był Mateusz Morawiecki. Dziękuję bardzo za rozmowę. A do naszego studia płynnie wejdzie teraz wiceprezes IPN-u, Instytutu Pamięci Narodowej, pan profesor Karol Polejowski. Ja się z panem posłem żegnam, a będziemy teraz mniej o polityce, a bardziej o historii rozmawiać. Jest godzina 8:34. Ja tylko państwu przypomnę, że możemy się słuchać, widzieć dzięki naszym patronom patronet.pl/radiownet. Panie profesorze, dzień dobry. Mówimy to na żywo, bo dużo się dzieje. Panie prezesie, panie profesorze, pytanie wprost. Czy my wiemy, jaka była historia Holokaustu?
7: Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy, a również tych, którzy nas oglądają,
4: również.
7: Bo mamy też przekaz
4: wideo.
7: Panie redaktorze, odpowiedź na to pytanie jest oczywiście twierdząca. Tak, badania historyczne, które trwają już dziesiątki lat, ponad wszelką wątpliwość, dowiodły tego, w jaki sposób Niemcy przygotowali, przeprowadzili, zrealizowali ludobójczą politykę wobec ludności pochodzenia żydowskiego i to nie budzi w świecie naukowym żadnych kontrowersji.
4: Żadnych? Nie ma żadnych pytań, na które trzeba byłoby odpowiedzieć i co, debata jest zamknięta?
7: Co do zasady, pewne fakty zostały ponad wszelką wątpliwość ustalone, panie redaktorze. Natomiast zawsze są pola badawcze, które wymagają jeszcze zbadania, doprecyzowania. Pojawiają się czasami nowe, nieznane do tej pory źródła, ale ja wiem... Czego dotyczy to pytanie?
4: Znaczy, pytanie dotyczy twierdzenia Grzegorza Brauna, który podtrzymał swoją tezę, hipotezę badawczą, bo też warto podkreślić, że Grzegorz Braun nie przesądza, tylko pokazuje, jest ilość wątpliwości. Proszę, niech ktoś ze mną do debaty usiądzie. Taka debata może się odbędzie. Tymczasem ja będę zastępował Grzegorza Brauna i zadawał pytania.
7: Bardzo proszę.
4: Czy są te źródła? Jak to jest z jednym konkretnym obozem zagłady niemieckim, nazistowskim, Auschwitz-Birkenau? Też jest warto pamiętać, że tych obozów były w zasadzie trzy, a może i więcej, bo jeszcze był podobóz dla Romów. Tych podobozów było kilka, ale cały kompleks. Czy mamy świadectwa polskich więźniów, innych więźniów, które by wskazywały, że w trakcie trwania wojny były tam widziane przy pracy komory gazowe i krematoria?
7: Oczywiście, że tak. Ja tutaj odsyłam do bogatej literatury wspomnieniowej, ale też do raportu chociażby Witolda Pileckiego.
4: Ale którego? Bo były trzy. Był pierwszy, drugi i trzeci powojenny.
7: To jest bardzo wyraźnie opisane w raporcie Pileckiego, w jaki sposób, kiedy był on w obozie, był naocznym świadkiem tego, co się tam działo. Nie ma żadnych wątpliwości. To wynika z zeznań również składanych przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, którzy brali w tym udział. Ja dodam tylko, że przez obóz Auschwitz, ogólnie powiedzmy, jak się szacuje z badań historyków, wynika, że przewinęło się około 8 tysięcy funkcjonariuszy SS niemieckich i z tego tylko około 10% odpowiedziało za czyny, które tam popełniło. To jest akurat przyczynek do trochę innej rozmowy o odpowiedzialności i karze za to, co zostało tam uczynione. Ale panie redaktorze, kwestia fizycznej eksterminacji ludności żydowskiej.
4: Ale to jest romskie. Pamiętajmy, że to jest, bo to się czasami zapomina, tak? Sprawdzamy to tylko do Holokaustu, tak, a ale tam, naziści, Niemcy mieli pokategorowane i Słowian jako podludzi, i Żydów, i Romów, księży katolickich. To też tak była osoba, która mogła krótko żyć tak w obozie, jest. Bardzo krótko, tak samo długo jak Żyd.
7: I teraz, panie redaktorze, jako historyk czuję pewnego rodzaju zażenowanie, że my musimy rozmawiać o rzeczach, które zostały opisane przez historyków. Liczba świadectw, również fotografii, które się zachowały, ponad wszelką wątpliwość rozstrzyga to, w jakim systemie ta eksterminacja była realizowana. Istnienie komór gazowych i krematoriów nie podlega dyskusji w tym sensie, że ich istnienie zostało dowiedzione przez historyków, potwierdzone przez naocznych świadków, przez tych, którzy widzieli to na własne oczy. Pomimo tego, że Niemcy starali się oczywiście zatrzeć te ślady popełnianych zbrodni.
4: Bo to, co i tu dochodzimy chyba do klucz. Grzegorz Braun, kiedyś Grzegorz Braun pisał o rekonstrukcji, teraz użył innego słowa, użył słowa fake. Rzeczywiście tak jest, że w Auschwitz-Birkenau nie zachowały się oryginalne instalacje, czy to komór gazowych, czy to krematoriów. Wszystko, co widzimy, to jest rekonstrukcja, że użyję tego pierwotnego słowa, które Grzegorz Braun użył w roku 14, 2000, nie pamiętam.
7: To prawda, tak. Pan poseł Braun tutaj bardzo radykalnie stawia te tezy. Natomiast my nie mówimy o tych kwestiach rekonstrukcyjnych, tylko mówimy o fakcie z pierwszej połowy lat 40. XX wieku. Znaczy nie ma żadnych wątpliwości, że ten system mordowania ludzi, najpierw gazowania ich w komorach gazowych, a potem kremowania zwłok w krematoriach, nie podlega żadnej dyskusji, panie redaktorze. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego mamy wracać do ustaleń, które są już poczynione, tylko dlatego,
4: znaczy, temat jest niezwykle drażliwy, to ja rozumiem, także politycznie oczywiście są naciski z oceanu, z innych miejsc, to jakby ja jasne, ale odłóżmy naciski na bok i powiedzmy sobie jako Polacy, może warto tą dyskusję przeprowadzić, skoro są wątpliwości. Osoba, która ma duże poparcie społeczne, mówi, a moim zdaniem Holokaust miał miejsce, ale nie w ten sposób. Tak? No bo Grzegorz Braun podkreśla, że nie neguje Holokaustu i mówi to powielokroć. Neguje tylko ten jeden element, że on być może jego zdaniem nie jest prawdziwy, to może zamiast ścigać, warto usiąść do debaty. Zawsze warto rozmawiać, że zacytuję program kiedyś emitowany Jana Pospieszalskiego.
7: Panie redaktorze, a ja znowu wrócę do rzeczy, która dla mnie jako historyka jest miarodajna. Pan Grzegorz Braun nie jest historykiem. I oczywiście wiem i mam tego świadomość, że mamy taką grupę rewizjonistów historycznych, takich nazwijmy, którzy idą bardzo daleko w swoich twierdzeniach, chociażby próbując tutaj zrzucać odpowiedzialność z Hitlera, który przecież niczego nie podpisał. I nie ma żadnego rozkazu Adolfa Hitlera związanego z eksterminacją. A jednak przecież zachował się protokół z początku roku 1942 z tak zwanej konferencji w Wannsee pod Berlinem, gdzie dygnitarze III Rzeszy z Reinhardem Heydrichem podejmowali bardzo konkretne decyzje dotyczące masowej, planowej eksterminacji ludności żydowskiej, bo tym w planie, w tym rasistowskim planie niemieckim, pierwszą grupą przeznaczoną do eksterminacji, mówimy o grupie narodowej, etnicznej, byli Żydzi, później w dalszej kolejności ten los miał spotkać chociażby Polaków.
4: Polacy mieli zniknąć do roku, zdaje się, 80.
7: Tak. Mieli zostać wysiedleni, ci, którzy by przeżyli, mieli pracować dla tysiącletniej III Rzeszy, ale i tak finalnie miała naród polski spotkać całkowita eksterminacja. I teraz z mojego punktu widzenia, jako Polaka, ale też historyka, no, podważanie tutaj pewnego udowodnionego w pracach naukowych systemu niemieckiej eksterminacji jest też tak na dobrą sprawę podważaniem, bo mam prawo wyciągać takie wnioski, tych niemieckich działań planowych wobec ludności polskiej.
4: No dobrze, ale skoro IPN, skoro Instytut Pamięci Narodowej i pan prezes, pan profesor, jesteście tak pewni, to dlaczego ten apel, który także wybrzmiał przed krakowskim oddziałem prokuratorskim IPN-u Grzegorza Brauna, ten apel, który europoseł i prezes partii wypowiedział, zróbmy debatę, bo ze mną, jako z Grzegorzem Braunem, nikt nie debatuje. Była jedna debata z Janem Żernem i tyle. Dlaczego, skoro pan profesor tak pewien swego, nie zrobi otwartej publicznej debaty?
7: Panie,
4: chociażby także z Grzegorzem Braunem, bo to
7: redaktorze.
4: Byłaby jedyna taka uczciwa debata wtedy. Wy jako IPN i Grzegorz Braun z drugiej strony.
7: Panie redaktorze, nie mam nic przeciwko debatom. Tylko że debaty muszą zasadzać się na jakichś realnych podstawach. No, jeżeli mamy do czynienia z przedstawicielami opcji, którzy podważają pewien element tego systemu niemieckiej eksterminacji, a w całej dostępnej literaturze, materiale źródłowym jest potwierdzenie istnienia tego systemu, również w aspekcie materialnym, jakim były komory gazowe
4: no
7: i krematoria.
4: Lepiej.
7: No dobrze, ale panie redaktorze, szanowni państwo, jeśli można, ja bym najpierw zapraszał tych, którzy twierdzą, że coś tutaj jest niepewnego, do zapoznania się z całym dorobkiem historycznym związanym z tymi zagadnieniami. Najpierw proszę przygotować się merytorycznie do tego, bo może wówczas okaże się, że ta cała postulowana debata, która miałaby się odbyć, będzie zupełnie bezcelowa, no bo się okaże, że jednak te tezy wysuwane no nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości.
4: No dobrze, ale to jest trochę tak, że pan prezes nas odsyła, idźcie, poczytajcie sobie.
7: Oczywiście, że tak.
4: A może ludzie nie chcą iść sobie czytać, tylko chcą usłyszeć debatę.
7: No więc właśnie mówię, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi w aspekcie tego, co historycy przez dziesiątki lat, panie redaktorze. To nie jest kwestia, która jest badana od lat kilku czy kilkunastu, tylko już po roku 45 tego typu działania badawcze, dokumentacyjne zostały podjęte. Więc my tutaj mówimy, proszę zauważyć, o dorobku kilkudziesięcioletnim wielkiej grupy historyków, ale też świadectw zostawionych przez świadków i nagle to wszystko mamy odłożyć na bok, tak jakby tego nie było.
4: Wziąć to ze sobą i pójść na debatę.
7: Dobrze, to ja inaczej, panie redaktorze, to mam taką propozycję. Najpierw proszę zapoznać się z ustaleniami, dokonać ich oceny. Przecież w otoczeniu zapewne pana posła są historycy, przygotowani merytorycznie do tego, żeby dokonać analizy.
4: Sam pan prezes Braun, tak? Jest reżyserem, nie ma tego tytułu magistra czy doktora historii, ale nakręcił całą masę wartościowych filmów historycznych, które...
7: Nie zaprzeczam.
4: Które także IPN, i także wielu osób IPN uważało za bardzo wysokie i merytorycznie, i bardzo wartościowe.
7: Tak, tym bardziej, że te filmy były oparte na rzetelnym materiale źródłowym. Sam te filmy wysoko sobie cenię i uznaję je za dobrze udokumentowane. Natomiast my tutaj mówimy, panie redaktorze, szanowni państwo, o czymś zupełnie innym. To znaczy debata miałaby się odbyć między historykami z jednej strony, a z drugiej strony z grupą ludzi, która jest głęboko przekonana o tym, że to jest fake. Tylko nie ma na to żadnych dowodów.

0: Lepiej właśnie dyskutować, czy to jest najlepszy argument w debatach historycznych, paragraf karny.
1: Ale panie redaktorze, są dwie zupełnie różne rzeczy. To nie ma nic wspólnego z debatą historyczną. Powiem tak, w Polsce istnieje pewien system prawny. I my to prawo stosujemy literalnie tak, jak zapisano w ustawie, a nie tak, jak je rozumiemy. I działalność pionu prokuratorsko-śledczego w Instytucie Pamięci Narodowej jest oparta właśnie na obowiązujących przepisach prawa. Ja odsyłam zresztą do artykułu 1 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie to jest oczywiście ujęte. I teraz to są dwie zupełnie różne rzeczy. Debata historyczna, a stosowanie prawa w momencie, kiedy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, czyli złamania tego prawa. To są dwie zupełnie różne rzeczy. I z działalności prokuratora, który tą sprawę prowadził, który przedstawił zarzuty panu posłowi Braunowi w siedzibie oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, pan prokurator spełnił tylko ciążący na nim obowiązek prawny. To nie ma nic wspólnego z kwestiami debaty historycznej.
0: IPN musiał ten krok podjąć, tak? Bo taka jest litera prawa.
1: Taka jest litera prawa, a jak powiedziałem, my to prawo stosujemy literalnie, a nie tak, jak je rozumiemy.
0: IPN będzie to prawo stosował. To już na koniec, to skoro, nie wiem, czy pan profesor, to może nie debata w tej chwili, ale skoro są te dokumenty, są dane, jesteście pewni w IPN-ie, jak było, to może warto chociażby zrobić porządną, dużą wystawę. Może od tego warto, bo skoro są wątpliwości, te wątpliwości istnieją i one nie znikną od naszej rozmowy, stanowiska IPN-u, nie znikną po akcie oskarżenia pionu prokuratorskiego. One będą funkcjonować i jeżeli państwo są pewni, to może warto je w ten sposób rozwiać.
1: A ja bym, panie redaktorze, zaproponował rzecz inną na początek. Wizytę w Muzeum Auschwitz i naocznie przekonania się o tym, co zostało z tego okresu pierwszej połowy lat 40., żeby zobaczyć na własne oczy zgromadzone tam przez Niemców części majątku mordowanych tam ludzi i zapoznania się z tą całą spuścizną, która jest tam dostępna. Może od tego zacznijmy i rozmawiajmy o faktach, a nie interpretacjach czy wyobrażeniach jednego czy drugiego pana posła.
0: O czym mówił profesor Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN-u. Możemy kontynuować rozmowę w innym terminie, bo teraz czeka kolejny gość, więc to
1: dziękuję,
0: jest tak, że to
1: redaktor
0: Łukasz Jankowski kończy tą rozmowę, a nie tak, że pan prezes mówi, już nie mam dla państwa czasu. Wrócimy, będziemy rozmawiać także, nie wiem, czy w tym studiu z Grzegorzem Braunem pan profesor by usiadł, czy wolałby pan nie?
1: Ale jako, kto mam usiąść? Jako historyk, czy jako prezes? Ale ja nie jestem ekspertem w dziedzinie Holokaustu, panie redaktorze.
0: A to wyznaczycie IPN, macie takich ekspertów.
1: Ale pan redaktor ode mnie teraz żąda deklaracji, że usiądziemy z panem posłem Braunem i będziemy debatować. Najpierw chciałbym, żeby pan poseł Braun zapoznał się, jeszcze raz do tego wrócę, z tym, co zostało zgromadzone, jeśli chodzi o świadectwa i badania naukowe.
0: O co apelował profesor Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN-u. Panie prezesie, bardzo dziękuję za wizytę,
1: bo
0: wiem, że jest kalendarz napięty. Bardzo panu rzecznikowi dziękuję, że udało się taką rozmowę zrealizować i będziemy ją kontynuować w następnym terminie, czyli we wrześniu. A teraz już czeka kolejny gość, stąd takie szybkie przejście. Mamy fragment reklam, mamy Patronite. Za chwilę będzie polityka, wróci polityka do Poranka Wnet. Były rzecznik rządu, za chwilę będzie rzecznik Konfederacji.
2: Radio Wnet uszami słuchaczy.
3: Jestem zakochana w Radio Wnet. Może od niedawna, bo od 24 roku, no po tym zamachu na media publiczne, jestem narcyńcą. No jestem zachwycona właśnie na okrągło i jesteście państwo w moim domu i w kuchni, i w pokoju, i w dzień, i w nocy. Także rzeczywiście różnorodność audycji jest pożyteczna i świetna. Trzymam kciuki za waszą obecność. Życzę wam wszystkiego dobrego, całej załodze. Trzymajcie się.
4: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm.

0: 8:52 wracamy do studia Poranka w Net, a w naszym studiu już zapowiadany Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry,
1: panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dzisiaj w Poranku mamy takie trochę tournée po polskiej prawicy, po rzecznikach, nie od skraja do skraja, no bo jeszcze na prawo od Konfederacji jest Grzegorz Braun, no ale powiedzmy, są to jednak różne postawy. Był były rzecznik rządu Piotr Müller, teraz jest rzecznik Konfederacji, a wszystko w kontekście trwających rozmów o pakcie senackim w Pałacu Prezydenckim. No i pierwsze pytanie, czy wy się porozumiecie, czy między panem rzecznikiem, a panem rzecznikiem Müllerem jest ten jakiś wspólny fundament, który pozwoli wam pójść do Senatu?
1: Znaczy, no wiadomo, wspólnym fundamentem jest bycie w opozycji. I to opozycji prawicowej. Mamy jedną nieprawicową, tylko partię opozycyjną i to niedużą. Oczywiście ordynacja do Senatu zachęca nas do takiego rozwiązania. Myślę, że wspólny start, takie są plotki, prawda, dziennikarskie, jakieś tam spiny o wspólnym starcie do Sejmu, że ktoś tam, Jarosław Kaczyński zresztą o tym mówi, tak? To jest absurd, bo to by bardzo zaszkodziło prawicy, zresztą ja w życiu nie chciałbym startować z takiej listy, ale ordynacja do Senatu oczywiście rządzi się innymi prawami, jak ordynacja większościowa, tam to startowanie wielkimi blokami ma sens, zresztą blok Donalda Tuska 2 razy już wygrał takie wybory i myślę, że tu po stronie Konfederacji nie ma raczej przeszkód, bo staje się, że to liderzy Konfederacji chyba jako pierwsi z panem prezydentem o tym rozmawiali po jego zaprzysiężeniu na spotkaniach, proponowali panu prezydentowi jako jedynej osobie, która może stworzyć takie porozumienie.
0: Ale jak to ma wyglądać, taki prawicowy pakt senacki? To jest tak, że partie się podzielą, wybierzecie tam 40, wybierzecie 30, wybierzecie 20 i razem to sumujemy, idziemy razem? Czy to jednak pan prezydent będzie mówił w Warszawie, pan profesor taki, a tutaj pan magister taki, a tutaj pani owaka? Jak to będzie wyglądać? To wy będziecie jako partia, czy to prezydent będzie mówił, ja wskazuję spośród partii moich kandydatów do Senatu?
1: Myślę, że to porozumienie nie powinno być federacją, tylko konfederacją. Oczywiście nawiązuję tutaj do znaczenia tych słów. Myślę, że powinniśmy być, powinny te partie być maksymalnie suwerenne w tym doborze. Oczywiście jakieś musi być porozumienie dotyczące tego, w jakich okręgach startują kandydaci. Są oczywiście okręgi bardzo trudne, gdzie jest długa tradycja senatorów, prawda, z Platformy Obywatelskiej, więc to są okręgi o mniejszej wadze, są okręgi o dużej wadze.
0: 40 parę okręgów, 7-8, są okręgi, gdzie prawie na pewno wygra blok lewicowy, tak? No, i tam trzeba wystawić kogoś, kto się poświęci.
1: Kogoś, no kogo to oczywiście będzie walczył. Są też takie swing states, powiedzmy, trochę pół żartem, pół serio, ale uważam, że partie powinny mieć maksymalnie dużą swobodę, bo to porozumienie powinno polegać po prostu na niewystawianiu przeciwko sobie kandydatów. Porozumiewać się trzeba dokładnie co do których okręgów, gdzie jaka partia wystawia kandydatów, ale ja nie widzę potrzeby, żeby ktokolwiek miał narzucać, jaki to będzie kandydat.
0: No dobrze, tak? Ale to jaka rola prezydenta? Po prostu, żeby was zgodzić i powiedzieć, no nie, no weźcie o jednego mniej.
1: Prezydent jest gospodarzem. Prezydent ma być człowiekiem, który zaprosi do takiego porozumienia i te rozmowy przeprowadzi i takiemu porozumieniu pobłogosławi. Natomiast myślę, że po prostu rola prezydenta jest ważna w tym, bo nikt inny nie może być gospodarzem takiego porozumienia. Nikt inny nie może zainicjować ani sfinalizować takich rozmów, bo no, tutaj są interesy partyjne, tak wchodzą w grę w tej polityce parlamentarnej. Prezydent jest trochę ponad to. Nie tylko może, ale nawet opłaca mu się być ponad to. W związku z tym ja uważam, że tutaj rola prezydenta jest taka, że on musi zainicjować i być gdzieś tam takim patronem tego projektu. Z tego.
0: Ale co, godzić napięcia, tak? Czy może wskazywać, że jeżeli jest jakiś kłopot, to pokazywać bardziej kompromisowych? To pierwsze nazwisko z brzegu, jakie mi na myśl przychodzi, Jan Żaryn pewnie. I dla Konfederacji do przyjęcia, i dla PiSu do przyjęcia kandydat. Tak? Skoro się kłócicie, to tu wystawcie Jana Żaryna, jedni, drudzy go lubicie, będzie w sam raz.
1: Myślę, że to się gdzieś tam pewnie wypracuje w ciągu tych tygodni rozmów, które pewnie się odbędą w przyszłym roku. I myślę, że gdzieś tam ta formuła zostanie wypracowana. Ja głęboko wierzę w to, że to jest możliwe, ale oczywiście czas to pokaże, czas to zweryfikuje. My, tak jak mówię, nasi liderzy zaproponowali panu prezydentowi tworzenie takiego porozumienia, więc jesteśmy naprawdę otwarci dlatego, bo zależy nam na tym, żeby Senat nie był pod kontrolą Donalda Tuska, bo ja nie mam wątpliwości, że Izba Wyższa pod kontrolą Donalda Tuska po raz kolejny oznaczałaby, że ciężko byłoby w sposób szybki i skuteczny przeprowadzać różne reformy na poziomie parlamentarnym, bo Senat ma przede wszystkim rolę opóźniającą dzisiaj.
0: No chyba, że to byłaby większość Konfederacji i Platformy. Wtedy mieliby się także większość w Senacie i niczego by nie opóźniał.
1: Ale przypominam, panie redaktorze, że Donald Tusk ten blok senacki to nie jest sama Platforma Obywatelska, przecież jest tam jeszcze, prawda, Lewica i te inne jakieś tam śmieszne partie. Więc to myślę, że nie jest takie proste.
0: Nie jest to takie proste.
1: Nie jest to takie proste.
0: Ale jak rozumiem, samej wizji pan rzecznik nie wyklucza.
1: Ja naprawdę, wykluczam.
0: Stałe pytanie.
1: Tak, stałe pytanie. Ja wykluczam koalicję z Lewicą. Myślę, że nie mamy raczej chyba punktów wspólnych programowych, chociaż gdyby chcieli realizować nasz program, oczywiście żartuję, tak, bo nie wierzę w to absolutnie. Nie wierzę też, że człowiek, który oszukał swoich wyborców we wszystkim, czyli Donald Tusk, jest w stanie realizować program. Jego chcielibyśmy wysłać czym prędzej na emeryturę. Niech zresztą pokaźną. Radosław Sikorski jest dzisiaj jedną z czołowych postaci tego rządu, które oceniamy fatalnie, więc wydaje mi się, że Radosław Sikorski również jest jedną z tych osób, których nie chciałbym widzieć w rządzie po kolejnych wyborach, ale to jest wszystko spekulacja na ten moment. Nam zależy na tym, żeby kiedy nasze ustawy zostaną złożone w przyszłym parlamencie, to żeby się wyświetliło 231 głosów za.
0: Albo
1: jakie
0: więcej.
1: 230, albo więcej, oczywiście. Jakie to będzie 231 głosów? Myślę, że to jest dla wyborców mniej znaczące. Najważniejsze jest to, żeby kiedy oni popierają program Konfederacji, to żeby on wszedł w życie po wyborach. To jest, myślę, taka skuteczność jest kluczowa, bo ona faktycznie realnie zmienia życie i rzeczywistość dookoła.
0: Zonda krypto będzie kłopotem dla prawicy? Dla Konfederacji?
1: Myślę, że to jest taka sprawa, która jest bardzo cynicznie wykorzystywana przez rząd od bardzo dawna. To znaczy Donald Tusk już sobie zaplanował to jakiś czas temu, że ta zonda krypto ma być takim, prawda, taką pałką na prawicę.
0: Na przełomie roków na pewno, tak?
1: Tak. I zdecydowanie od początku taką wizję chciało roztoczyć. Zresztą ujawnił informacje prawdopodobnie pochodzące ze służb specjalnych dotyczące finansowania fundacji niepolitycznych, tak? Fundacji Przemysława Wiplera czy Fundacji Zbigniewa Ziobry. To jest niezgodne z prawem, tak? Ujawnienie publicznie takich informacji ze śledztwa, dlatego że to były legalne gdzieś tam transakcje. I w tym momencie ja jestem przekonany, że rzekomy obrońca Przemysława Krala, czyli Roman Giertych, jest raczej człowiekiem, który ma politycznie poprowadzić tę narrację Przemysława Krala w odpowiednich dla Donalda Tuska torach. To znaczy, może to zabrzmi spiskowo, prawda, ale wydaje mi się, że Przemysław Kral dogadał się na odegranie pewnej roli politycznej w tym momencie. W zamian za oczywiście łagodniejsze traktowanie, no bo prawdopodobnie oszukał tych ludzi, którzy w platformie Zonda Krypto swoje środki umieścili.
0: Przemysław Wipler powinien się wytłumaczyć.
1: Znaczy, robił to już wielokrotnie.
0: Robił
1: to już wielokrotnie. On prowadzi fundację Dobry Rząd, która to fundacja zajmuje się, jest takim think tankiem, który zajmuje się ustrojem państwa, reformami państwa, ale też analizami różnymi. Z tego, co mówił Przemysław Wipler, z tego, co przekazywał publicznie, fundacja wykonała analizy dla tej spółki. No oczywiście dzisiaj to wygląda wizerunkowo nie najlepiej, natomiast no, oczywiście to nie jest tak przecież, że fundacja ma wgląd do całej działalności spółki, która zamawia tego rodzaju analizę. To znaczy, myślę, że nikt nie był w stanie zweryfikować tego, czy Przemysław Kral przypadkiem nikogo nie oszukuje. Natomiast co do roli Przemysława Wiplera w naszym stanowisku odnośnie kryptowalut, sprawa też jest absolutnie jasna. Po pierwsze, mamy takie same stanowisko od kilkunastu lat już, czyli, nie wiem, oczywiście Przemysław Kral i Zonda Krypto wtedy nie istnieli, tak? Te kilkanaście lat temu nie istnieli jako spółka. Natomiast mając takie same stanowisko, no nie, fałszywą jest tezą, że ktokolwiek nas przekonał do zwalczania ustawy Donalda Tuska, która była bardzo restrykcyjna wobec kryptowalut, no bo my mamy po prostu niezmienne stanowisko, tak? Nikt nie musiał nas przekonywać żadnymi środkami finansowymi, to jest oczywiście pierwsza sprawa, a druga jest taka, że Przemysław Wipler nie uczestniczył w pracach klubu nad tą ustawą, co zresztą też jest w oświadczeniu
0: klubu, który publikował. Wyłączył się właśnie dlatego, bo miał te kontakty, no wtedy z ważną, dominującą giełdą kryptowalut.
1: Nie wiem, z jakiego powodu się wtedy wyłączył, natomiast wiem, że on po prostu nie prowadził prac nad tą ustawą. Też my złożyliśmy własny projekt ustawy, który również nie był ani konsultowany, ani przygotowywany z Przemysławem Wiplerem, bo to Sławomir Mentzen był współautorem tego projektu i go firmował. W związku z tym, no naprawdę zarzucanie nam, że pod jakimikolwiek wpływami się sprzeciwialiśmy tej ustawie, my mamy niezmienne stanowisko od lat, tak? Więc no to jest po prostu manipulacja nieuczciwa, jeżeli ktoś zarzuca nam, że to stanowisko wypracowaliśmy pod wpływem Zonda Krypton. To jest śmieszne akurat. Tak?
0: A inni posłowie z innych partii prawicowych, chociażby pan poseł Moskal, bo o nim ostatnio jest najgłośniej, jego wizyta na Ibizie sfinansowana przez pana Krala, czy współfinansowana.
1: Trudno mi się wypowiadać,
0: za którym on zgłaszał, a wy głosowaliście w dużej części.
1: posła Moskala znam tylko z kilku kuluarów przed programami telewizyjnymi. Nie znamy się dobrze, więc nie wiem, jak wyglądały jego kontakty z tą spółką. Oczywiście jest to pewnego rodzaju zagrożenie dla każdego polityka, tak? Że są przedsiębiorcy, którzy chcą się spotykać. I to jest dobre zjawisko, bo uważam, że politycy powinni słuchać firm, powinni słuchać przedsiębiorców, bo oni po prostu w praktyce znają pewnego rodzaju problemy życia gospodarczego i to jest bardzo ważne, ale oczywiście znajdują się także tacy, którzy zapraszają polityków po to, żeby ich przekonać do wylobowania konkretnego przepisu, który ma pomóc nie gospodarce, nie Polsce, nie branży, nie sektorowi, tylko konkretnej firmie. Tak więc w tym przypadku nie wiem, jak było i to myślę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości gdzieś tam powinni się z tego tłumaczyć.
0: Ale jeżeli jest tak, że zgłaszali poprawki po konsultacjach z ważnym graczem na rynku krypto, który potem jeszcze splajtował i oszukał wielu swoich klientów, to nie jest to dyskutujące dla jednej, drugiej lub całej formacji prawicowej.
1: Gdyby był to niejawny lobbying, gdyby się okazało, że jest to niejawny lobbying, to oczywiście jest to dyskredytujące dla konkretnego polityka. Natomiast mamy też informację, że Przemysławowi Kralowi odpowiadała w ogóle ta ustawa, że chciał, żeby ona była procedowana w Sejmie, ta ustawa Donalda Tuska. Myślę, że o to też powinniśmy zapytać. Tak, takie informacje się również pojawiają. Natomiast ja uważam, że ta afera zostanie rozdmuchana bardzo przez rząd i że będzie tam dużo właśnie takich manipulacji ze strony premiera, który szuka desperacko jakiejś takiej fajnej narracji przed zbliżającą się kampanią.
0: A nie jest tak, że zonda krypto pokazała, jak newralgiczny i trudny jest rynek kryptowalut, jak powinien być jednak uregulowany, czy nie powinien być regulowany?
1: No właśnie, moim zdaniem to jest argument przeciwko ustawie Donalda Tuska, tak? Bo tworząc restrykcyjne warunki dla rynku kryptowalut w Polsce, sprawiamy, że on zostanie wypchnięty do innych krajów Unii Europejskiej, ponieważ mamy otwarty rynek w Unii Europejskiej. Kupowanie kryptowalut na rynku zarejestrowanym, tak jak tutaj w tym przypadku w Estonii czy w jakimkolwiek innym kraju, jest możliwe i nie jest w stanie jakkolwiek rząd tego zakazać, pomimo życzeń na przykład Prawa i Sprawiedliwości, który moim zdaniem w absurdalną stronę poszedł, mówiąc o zakazie kryptowalut. Nie jesteśmy w stanie zakazać korzystania z kryptowalut, zresztą nie powinniśmy nawet tego robić, bo to jest przyszłościowa technologia. Natomiast tworząc restrykcyjne warunki, wypychamy te firmy poza kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego czy jakiegokolwiek innego organu rządowego. W związku z tym my powinniśmy właśnie tworzyć takie warunki, żeby te firmy się rejestrowały w Polsce. Zonda krypto w Polsce nie było zarejestrowane i przyjmując ustawę Donalda Tuska sprawimy, że tylko więcej firm z tego rynku będzie zarejestrowanych poza Polską w innych krajach Unii Europejskiej. Moim zdaniem nie jest to w interesie państwa polskiego.
0: Patrząc jeszcze na sytuację na prawicy, na te sondaże, na te słupki poparcia, wydaje się, że bez Grzegorza Brauna nie da się rządzić. Pakt senacki jest robiony bez Konfederacji Korony Polskiej. Dlaczego?
1: Pakt senacki bez korony?
0: Tak.
1: Ja nic o tym nie wiem. Ja, moim zdaniem nie ma sensu taki pakt. To po co tracić czas, tak? Bo prawdopodobnie przegra taki pakt. No. Ja oczywiście z Grzegorzem Braunem naprawdę w wielu różnych rzeczach się nie zgadzam. Zresztą tak jak z PiS-em czy z Rozwojem Plus, tak? Natomiast pomijając to, taki fun fact, dużo postaci też się między tymi partiami przechodzi, między PiS-em a Koroną, to jest niepokojące dla mnie, ale zostawmy to na boku.
0: Tak, dziś, że w tej chwili Korona Grzegorza Brauna zaczyna przypominać coraz bardziej
1: Znaczy mnie niepokoją kontakty tak Korony z posłem Zawiślakiem czy z Ryszardem Czarneckim, którzy są obaj ważnymi postaciami dzisiaj w ruchu Grzegorza Brauna.
0: Ale Ryszard Czarnecki formalnie cały czas jest politykiem PiSu.
1: Nie, został chyba wyrzucony, tak mi się wydaje, jakoś niedawno. Albo zawieszony, coś takiego. No w każdym razie tam nie ma chyba już przyszłości w Prawie Sprawiedliwości. W każdym razie ja nie neguję rzeczywistości, a rzeczywistość jest taka, że jest dużo wyborców prawicowych, która dzisiaj popiera Grzegorza Brauna i w związku z tym ja uważam, że tworzenie tego paktu bez Grzegorza Brauna nie ma sensu, bo my, czyli członkowie ewentualnego porozumienia prezydenckiego, senackiego, musimy zająć w tych okręgach ponad 50 pierwsze miejsce, tak? I start kandydatów do Senatu Korony przeciwko kandydatom Konfederacji czy jakiejś innej partii prawicowej, no oznacza moim zdaniem rozdrobnienie głosów pozwalające Donaldowi Tuskowi wygrać w tych newralgicznych okręgach.
0: Chociaż ostatnio widać także pewne napięcie między panem prezydentem a środowiskiem Grzegorza Brauna po dwóch wystąpieniach 6 sierpnia i 15 sierpnia, no posypała się krytyka z Grzegorza Brauna na prezydenta.
1: A mówi pan, rozumiem, o tych wątkach
0: rosyjskich.
1: Wschodnich. To jest dla mnie niepokojące.
0: Kończy się ten miodowy miesiąc między partiami prawicowymi a Pałacem Prezydenckim. Zaczynają się różnice.
1: Znaczy te różnice są, tak? Pomiędzy Karolem Nawrockim a Koroną to wiadomo, tak? Pomiędzy Karolem Nawrockim a Konfederacją również, tak? My się w wielu różnych rzeczach nie zgadzamy, natomiast współpracujemy.
0: A w których na przykład? Które działania pana prezydenta ostatnio nie spotkały się?
1: Ja na miejscu pana prezydenta oczywiście to nie chcę się tam stawiać, tak? Ale gdybym je zapytał o zdanie wpadłby na taki szalony pomysł i zapytał o zdanie, to ja bym na przykład doradził panu prezydentowi zawetowanie ustawy, która likwiduje branżę futerkową w Polsce. Doradziłbym zawetowanie ustawy, która wprowadza parytet w zarządach spółek giełdowych. Absurd zupełny, który moim zdaniem uwłacza właśnie kobietom, a nie pomaga im zdobyć odpowiednią pozycję w życiu gospodarczym. Więc ja uważam, że za mało jeszcze tak, panie prezydencie, tych wet było. Natomiast mimo wszystko poprzeczka była zawieszona nisko. Karol Nawrocki jest na przykład pierwszym prezydentem, który wetuje niekorzystne zmiany podatkowe, co jest dla mnie rewolucją, tak? Bo nigdy tak jeszcze nie było w III Rzeczypospolitej. Współpracujemy. Ja mam wrażenie, że Karol Nawrocki chce słuchać głosu Konfederacji. To jest zresztą także dla pana prezydenta opłacalne, bo on ma jeszcze jedne wybory do wygrania, prawda, w 2030 roku.
0: A jeżeli tak dalej będzie, to wystawicie waszego kandydata, czy już w pierwszej turze oj, będzie popierać Karola Nawrockiego?
1: Ja nie wiem, co będzie za pół roku, ja nie wiem, co będzie za rok w wyborach.
0: No nie, ale na stan z dziś, po roku urzędowania.
1: To jest naprawdę ciężko powiedzieć, co będzie za 4 lata. To jest absolutne.
0: No nie, ale ja mówię, co jest teraz. Po roku. Czy po roku to jest wasz prezydent?
1: Nie, no zdecydowanie. Ja uważam, że znacznie lepszym prezydentem byłby Sławomir Mentzen, tak, gdyby wygrał.
0: Czyli gdyby wybory miały więcej, być dzisiaj, to jednak...
1: Zagłosowałbym na Sławomira Mentzen. Oczywiście, tak. W sensie
0: i ja powinien wystartować. Jest na tyle różny, na tyle się różni od... Jest na tyle lepszy od Karola Nawrockiego, że powinien być o konkurenta.
1: Tak, uważam, że są te różnice. Przede wszystkim w zakresie polityki gospodarczej. I to są kwestie bardzo ważne, tak, bo Polska dzisiaj stoi w obliczu katastrofy finansów publicznych i w związku z tym uważam, że te kwestie gospodarcze są szalenie kluczowe w tym momencie.
0: Także w Pałacu Prezydenckim na koniec jeszcze zapytam, no może nie tak daleko, nie za 5 lat, ale za rok, jeżeli byłby kandydatem prezydenta na premiera, bo to prezydent w pierwszym roku wskazuje, ktoś z kancelarii, Paweł Szefernaker albo Zbigniew Bogucki, to byłoby do was do przyjęcia taki rząd prezydencki.
1: Trochę będziemy negocjować dwie rzeczy, moim zdaniem. Moim zdaniem nasi liderzy, Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak, powinni negocjować dwie rzeczy. Program rządu, czyli co ten rząd zamierza zrobić i jaka jest sprawczość Konfederacji w realizowaniu swojego programu w takim układzie rządowym. Jeżeli któraś z tych rzeczy albo obie nie będą zapewnione, to nie powinniśmy popierać żadnego rządu.
0: A co jest warunkiem brzegowym?
1: Znaczy, to oczywiście...
0: Co musicie zrobić? Bo rozumiem, no, nie oczekujecie, że 100%.
1: Nie ujawnia się, panie redaktorze, nie ujawnia się swojej strategii negocjacyjnej. A tak jak mówię, jednym z tych obszarów na przykład kluczowych, które uważam, że mogą być problemem, bo ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość ma kompletnie odmienną politykę w tym zakresie od nas, to jest odpowiedzialność budżetowa, odpowiedzialność, jeśli chodzi o finanse
0: Ministerstwo
1: publiczne.
0: Ministerstwo Finansów dla nas.
1: Znaczy, my musimy sobie poradzić z gigantycznym deficytem. Z gigantycznym deficytem. Będzie wielkie wyzwanie dla tego rządu. Więc, tak jak mówię, myślę, że liderzy Konfederacji będą negocjowali program rządu i swoją sprawczość, bo te rzeczy są konieczne do zrealizowania programu i w związku z tym, jeżeli któraś z nich nie będzie zapewniona, to nie powinniśmy popierać takiego rządu.
0: Krzysztof Bosak powinien wejść do tego rządu jako minister obrony narodowej?
1: Krzysztof Bosak moim zdaniem ma bardzo szerokie horyzonty. Jest człowiekiem, który bardzo interesuje się obszarami państwa kluczowymi dla jego przetrwania, zarówno sprawami zagranicznymi, jak i sprawami obronności. Myślę, że ma bardzo dużą wiedzę w tym zakresie. Z bardzo wieloma ludźmi już rozmawiał o tym, co należałoby zmienić także w tym obszarze. Nie wiem, tak? Tak jak nie wiem, czy Sławomir Mentzen będzie ministrem finansów, czy może powinien być premierem. Nie wiem, tak? To są pieśń przyszłości dopiero. Natomiast ja jestem przekonany, że Krzysztof Bosak byłby naprawdę skutecznym i patriotycznym politykiem.
0: Ale jak rozumiem, to pytanie na koniec był Piotr Müller, który mówił, chciałbym, to kiedyś mówił liderom Konfederacji, chciałbym z nami trochę porządzić, żebyście zobaczyli, jak ta praktyka rządzenia wygląda i jak łatwo się komentuje, kiedy się nie odpowiada, a jak trudno odpowiadać.
1: Ja o ekipie Mateusza Morawieckiego tego samego nie powiem, ale oczywiście dziękuję za dobre słowo.
0: A czy jak rozumiem, tutaj takiej chęci wspólnego rządzenia nawet znaczy, trochę takiej przewrotnej nie ma.
1: Panie redaktorze, Rozwój Plus proponuje dla rodzin z moimi dziećmi dopłacanie zamiast 800 zł 3600. Mamy największy deficyt budżetowy w historii III Rzeczypospolitej, mamy jeden z największych kosztów zadłużania w Europie. To gratuluję, panowie, także stoimy na krawędzi naprawdę gigantycznego zadłużenia katastrofy finansów publicznych, a państwo mówicie, skoczmy jeszcze o krok do przodu. To nie jest dobry kierunek.
0: O czym mówił Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dziękuję bardzo. Za wizytę w studio. 9:11. Trochęśmy przedłużyli poranek wiatr, ale myślę, że było warto. Słyszymy się jeszcze dzisiaj w Odysei Wyborczej, więc zapraszam państwa bardzo serdecznie. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Kończymy poranek wnet.

0: Wiadomości sportowe.
1: Dzień dobry, Grzegorz Milko. Maja Chwalińska przegrała z Alicją Parks w meczu WTA 500 w Monterrey. To etap przygotowań do US Open. Maja Chwalińska, finalistka Roland Garros, wygrała pierwszego seta 6-3, by dwa kolejne przegrać 2-6, 2-6. I właśnie taki zwrot niekorzystny dla naszej zawodniczki. To wynikało pewnie z tego, że po prostu w jakiś sposób została rozbita elementami taktyki, elementami tenisowymi i co ciekawe właśnie ten pierwszy set nie zwiastował później tych słabszych, ale niech to będzie etap przygotowań do wielkoszlemowego US Open, w którym Maja Chwalińska zadebiutuje właśnie jednak przed startem rywalizacji w Nowym Jorku. Nasza tenisistka zdecydowała się wystąpić w turnieju WTA 500 w Monterrey. Może i dobrze pomna doświadczeń tego, że po wspaniałym turnieju i finale Roland Garros później nie wypełniła tak tenisowo bardzo czasu przed Wimbledonem, no i skończyło się odpadnięciem, co prawda też kontuzją, ale jednak nasza Maja, pszczółka Maja, jak ją nazwaliśmy pewnie wielu z nas, z Państwa, podczas tego wspaniałego Roland Garros właśnie teraz w jakiś sposób nauczona doświadczeniem zagrała w Monterrey. Niech to będzie po prostu etap przed US Open. Natomiast nasze siatkarki dziś o godzinie 15 zagrają z Niemkami w ramach Mistrzostw Europy, faza grupowa, które odbywają się między innymi w Turcji. Tam nie tylko Turcja jest oczywiście organizatorem, ale najważniejsze jest to, że nasze reprezentantki podopieczne trenera Stefano Lavariniego wygrały do tej pory wszystkie swoje mecze z Węgierkami, później pokonały Łotwę, tracąc jednego seta, następnie pewne zwycięstwo ze Słowenią, no i dziś o 15 mecz z Niemkami, a jeszcze jutro spotkanie z Turczynkami. Tymczasem bardzo interesująca wiadomość, jeśli chodzi o świat siatkarzy, bowiem padł absolutny rekord wszechczasów, jeśli chodzi o jednego seta. Mecz towarzyski Włochy-Niemcy. 66-64. Takim wynikiem zakończył się set, który trwał 90 minut. Wygrali go Włosi, także całe spotkanie 3-2 po tiebreaku, a cały mecz trwał 220 minut. Nie był na rangi po prostu wielkiej imprezy, ale oczywiście tuż przed, bo przygotowania do Mistrzostw Europy. Więc swoisty rekord świata jest pobity siatkarzy. My natomiast przygotowujemy się do drużynowego Pucharu Świata, który odbędzie się w sobotę na Stadionie Narodowym od godziny 19. Polska, Dania, Australia, Wielka Brytania. Stanisław Chomski, trener, selekcjoner żużlowej reprezentacji Polski, powołał skład. Bartosz Zmarzlik oczywiście w roli lidera i kapitana, ale także Janowski, Dudek, Kubera, Woryna. No i to będzie wielkie ściganie. Ten po prostu właśnie obraz drużynowego Pucharu Świata w takiej formie, a nie w formie Speedway of Nations, a więc tej jazdy parami, czy też żużel indywidualny, to oczywiście Grand Prix, nasz wspaniały Bartosz Zmarzlik, siedmiokrotny mistrz świata, ale to także oczywiście Son, które było. Tam nie wygrywaliśmy, teraz drużynowy Puchar Świata, który zawsze był domeną Polski w ostatnich wielu, wielu latach. Golob, Hampel, Kasprzak, także inni nasi zawodnicy, którzy dokładali cegiełkę do tej wspaniałej ekipy Marka Cieślaka. Teraz właśnie w tej formule drużynowego Pucharu Świata zobaczymy finał o 19, który bardzo serdecznie zapraszamy wraz z Ekstraligą Żużlową, Stadion Narodowy w Warszawie. My tymczasem zobaczmy, co w piłce nożnej, bo tam znamy wszystkie kluby, które będą uczestniczyły w fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dramatyczny mecz i rewanż Sabah Baku wraz z tym Tomuszem Puchaczem wygrali dwumecz z Hapoelem Berszewa. Bardzo duży wkład byłego reprezentanta Polski w awans drużyny z Azerbejdżanu. Co jest niespodzianką, Puchacz zaliczył asystę przy golu, który dał dogrywkę w meczu właśnie z drużyną z Izraela. Ostatecznie ekipa z Baku wygrała 5-2 i zalicza historię awans W swoich mediach społecznościowych Tymoteusz napisał: Panie Boże, dziękuję Ci za to, że jesteś zawsze ze mną. Kocham Cię najbardziej na świecie. Piłkarz przeszłości także już wielokrotnie mówił o swojej głębokiej wierze, a więc teraz właśnie również ta wiara na pewno poniosła go do wielkiego, wspaniałego meczu wyczynu. Ta asysta i awans jego zespołu, a także inne kluby, które awansowały. Dwa zespoły w pierwszej fazie w Ligi Mistrzów będą mieli Norwegowie. Viking Stavanger dołączył do Bodo Glimt. Vikingowie pokonali Dinamo Zagrzeb. W Elicie zagra też Fenerbahce, które wcześniej eliminowało Górnika Zabrza, teraz wyeliminowało w dwumeczu Olympique Lyon. Także AEK Ateny, który rozbił w dwumeczu Lewskiego Sofia. Awansował również Slovan Bratysława. Nie ma niestety w tej tegorocznej Lidze Mistrzów ani Mistrzów Polski Lecha Poznań. To oczywiście pokłosie fatalnego meczu z Orchus, no ale także nie ma i wicemistrzów. Tutaj z kolei wyższa półka, no bo Fenerbahce. Za to będziemy mieli oczywiście dziś rewanże polskich klubów w europejskich pucharach, bo rzeczywiście trochę się dzieje w tej europejskiej piłce nożnej i tak o godzinie 18:00. Iberia, Tbilisi, Jagiellonia, Białystok to są oczywiście rewanże, korzystne wyniki Lecha, który rozbił Szwajcarów Stun 7-0, więc rewanż, no nie chcę powiedzieć, że jest formalnością, nie w przypadku Lecha. W Szwajcarii o godzinie 20:00, Tun, Lech Poznań, Jagiellonia 4 bramki różnicy w pierwszym meczu z Tbilisi, teraz w Gruzji mecz o godzinie 18:00. AS Monaco, Górnik Zabrze, stadion Luisa II oczywiście w stolicy Monaco, w Monte Carlo 18:45, 3-2 zwycięstwo ekipy z Księstwa nad Górnikami w pierwszym meczu, no i Hajduk Split w rewanżu gra w Raków Częstochowa z Hajdukiem o godzinie 19:00. W pierwszym meczu było 2-2, a więc na pewno bardzo ciekawe spotkanie. Dziś także o godzinie 21:00 Barcelona Athletic Bilbao. To w ramach oczywiście hiszpańskiej La Liga, która zaczyna się... To jest ten mecz z pierwszej kolejki. Natomiast Real Madryt wygrał z Realem Sociedad San Sebastian 4-1 i po dwóch seriach spotkań La Liga ma komplet zwycięstw. Wczoraj wielką klasą błysnął Kylian Mbappé, który strzelił hat-trick. Jeszcze jedna informacja. Wczoraj obchodzone stulecie klubu Fiorentina. Viola obchodziła 100 lat w takiej atmosferze pogodowej. Burze, deszcze, gradobicia nad Toskanią, nad między innymi stolicą Florencją. 100 lat klubu Fiorentina zostało odnotowane wszędzie. Teraz to wszystko, dziękuję i do usłyszenia.
0: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
2: Reklama.
3: Studio Wilno, czwartek, 11:30. Wilno i Litwa bliżej niż myślisz. Agata Antoniewicz, prosto z serca Wilna. Zapraszam.
0: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
2: Po reklamie.
4: Żebyś wiedział.
5: Dzień dobry, witam, Stanisław Bukowski, jak codziennie od poniedziałku. No wczorajszy koncert. Dwie damy w zasadzie były najważniejsze. Jedna prawdziwa, czyli Martyna Pastuszka i jej orkiestra na instrumentach historycznych, Och Orkiestra. No i harfa, bardziej symbolicznie. Harfa jest jednym z najstarszych instrumentów muzycznych. Oczywiście nie mówię tutaj o tym pierwszym, czyli stukaniem pałeczki o pałeczkę, czy też dłonią o udo, no, bo niecały zgiełk jest muzyką. Ale kiedy sięgamy do starożytności, gdy rodziły się i upadały cywilizacje, a pierwsze z wizerunków harf sięgają 5000 lat. Można je znaleźć na ówczesnych malowidłach w Mezopotamii oraz w Egipcie. W Egipcie ten instrument używany był zarówno w świątyniach, jak i dworach faraonów, później w średniowieczu i renesansie. Dość powszechna w Szkocji stała się, w Irlandii, symbolem narodowym. Wówczas to nastąpił rozwój jej form, zwiększyła się ilość strun, uroczyśniła mechanika. To tak jak z innymi instrumentami oczywiście. Barok i klasycyzm to czas zmian konstrukcyjnych. Harfa pedałowa pozwoliła na szybkie zmiany stroju strun za pomocą pedałów. Wówczas to zaczęło się pojawiać w orkiestrach symfonicznych, w dziełach Händla, w dziełach Mozarta. Wreszcie w XIX wieku udoskonalił ją znany budowniczy fortepianu Sebastian Erard. Wobec niej kształt w zasadzie już nie ulega większym udoskonaleniom. Ma 47 strun i 7 pedałów, które umożliwiają zmiany stroju o pół tonu w górę i dół. Harfa jest jedynym instrumentem, który charakteryzuje się pionową konstrukcją w stosunku do płyty rezonansowej, do płaszczyzny strun oczywiście. Harfa należy do rodzaju, czy też do rodziny herodofonów szarpanych, rodziny, do której należą cytra czy lira. Warto jeszcze wspomnieć o roli harfy w naszej tradycji judeo-chrześcijańskiej. Występuje w treści psalmów. Święty Hieronim opisywał harfę jako instrument idealny, doskonały. 10 strun oznacza 10 przykazań, a 4 boki ewangelistów. To bodaj na harfie miał grać jeden z synów Kaina. A na zakończenie, jak wspomniałem, harfa jest obecnie standardowym instrumentem we współczesnej orkiestrze symfonicznej, zarówno jako instrument akompaniujący, jak i solowy. Używana jest do tworzenia kolorystyki dźwiękowej oraz do wzbogacenia harmonii. Tworzy też efekty specjalne, stąd to ulubiony instrument twórców muzyki filmowej. Gra się arpeggio, czyli szybkie zagranie kolejnych dźwięków akordu. Glissando to płynne i szybkie przeciąganie palcami po strunach oraz pizzicato, czyli szarpanie strun, podobnie jak na instrumentach smyczkowych. Daje to delikatniejszy, stłumiony nieco dźwięk. Na harfie gra się dwoma rękami, a o pedalizacji już wspomniałem. Muzykę z użyciem harfy tworzyli już Händel właśnie wspomniany i Mozart, Debussy, Ravel, Saint-Saëns, Fauré, Britten, czy już tak bardziej współcześnie Hindemith. No nie wspominam o obecnych czasach. Natomiast wracając do wczorajszego koncertu, czyli do czwartego dnia festiwalu Chopin i jego Europa, usłyszeliśmy utwór kompozytora francuskiego z przełomu XVIII i XIX wieku, François Blaydier. Koncert na harfę i orkiestrę twórcy, który oprócz tego stworzył koncert na fortepian i orkiestrę, sonatę na harfę, nie jedną zresztą, ale przede wszystkim około 40 oper. Dzisiaj zapomnianych, niegdyś na początku XIX wieku, wykonywany w Warszawie tuż po premierach w Paryżu. Kalif z Bagdadu, Czerwony kapelusik, Biała Dama, porównywane były do dzieł Rossiniego, a to świadczy o kompozytorskich umiejętnościach Blaydier. Solistą był Xavier de Maistre. To znany polskim melomanom nie tylko z występów na festiwalu Chopin i jego Europa w 2013-2014 roku. Również był w Poznaniu i w innych miastach Polski. Wczorajsze wykonanie znakomite, bo i solista to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych obecnie harfistów. Owacje na stojąco trwały nawet po bisie. A przed koncertem na harfę 30. Symfonia D-dur Mozarta z okresu salzburskiego. Jeszcze w manierze haydnowskim, ale z cechami wybitnej indywidualności mozartowskiej. Zarazem jako muzyka, jak i wybitnej indywidualności, która świadoma swojej wielkości i oryginalności, stara się uzyskać swoją niezależność od arystokratów i innych bogatych decydentów, od których był uzależniony finansowo, jak wszyscy inni muzycy, kompozytorzy, którzy, jak wiemy, siadywali z kucharzami na końcu stołu, bo nie uważani byli za artystów, tylko po prostu rzemieślników i to tej gorszej i to nie najważniejsi. No cóż, to tyle mogę powiedzieć, bo oczywiście później jeszcze wrócę na chwileczkę do orkiestry. Na zakończenie piąty koncert e-moll Feliksa Janiewicza. Wieczna chwała dyrektorowi Stanisławowi Leszczyńskiemu za przywrócenie pamięci tego przez lata zapomnianego, wspaniałego skrzypka i kompozytora. Ten ponoć niezwykle wybitny instrumentalista był pierwszym w historii polskiej muzyki, czy ja wiem, czy nie światowej, PR-owcem na granicy z megalomanią. Aby wzmocnić zainteresowanie publiczności, umiejętnie rozsiewał plotki, że jest nieślubnym synem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz uczniem Haydna, przyjacielem Mozarta. Gdyby wówczas istniał internet i Google, no to sobie wyobraźmy, jak on byłby znany na całym świecie. Muzyka pięknie opracowana na fortepian i orkiestrę przez współczesnemu mu, czyli kompozytorowi Sebastianowi Gottschikowi, a solistą był Tomasz Rittner przy historycznym fortepianie. No, pamiętamy go, bo na pierwszym konkursie chopinowskim na starych instrumentach zdobył pierwsze miejsce i nadal jest w czołówce pianistów, i to nie tylko na instrumentach historycznych. A wszystkie utwory poza i z solistami wykonywała Och Orkiestra na historycznych instrumentach ze wspaniałą, jak już powiedziałem, Martyną Pastuszką. To jej obecność, czyli Martyny i orkiestry, od 2020 roku trwa nieprzerwanie, mówię o festiwalu Chopin Europa, pozwalając na możliwość porównania na in plus z najlepszymi orkiestrami ze świata. To dzięki Och Orkiestrze możemy słuchać koncertów festiwalu Chopin Europa bez kompleksów. No a dzisiaj... Dzisiaj w studiu koncertowym Polskiego Radia, ten jedyny koncert poza Filharmonią, odbędzie się koncert kameralny w wykonaniu dwóch znakomitych, ale ja niby o wszystkich mogę powiedzieć, że są świetni, ale ci naprawdę, proszę zwrócić na nich uwagę, też nie pierwszy raz u nas, Belg Rowel Deltiens, tak bodaj się wymawia, wiolonczelista, i Frank Briley, przy fortepianie. W programie kompozycje Fryderyka Chopina i Jogi Franchère. Wiolonczelisty, który był przyjacielem Chopina i który korzystał, czyli Chopin, korzystał ze wskazówek swojego przyjaciela, specjalisty od wiolonczeli. Do zobaczenia, a na zakończenie fragment ostatniej części zapowiadanego już wcześniej koncertu na harfę. Dziękuję bardzo, Stanisław Bukowski. Do jutra.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Reklama.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
4: Po reklamie.
6: Wnet tu i tam, czyli...
3: Wakacyjne podróże małe i duże.
7: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki. Jest czwartek. Czwartek, godzina 9:37 i mamy gościa. Mam zaszczyt powitać panią Raginię Nadażdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic. Dzień dobry pani.
9: Dzień dobry.
8: Witam serdecznie. No właśnie, a spotykamy się z powodu filmu. Film, który miałem, oglądałem. No nie wiem, czy to można powiedzieć, co przyjemność, to bo film jest wstrząsający bardzo. I to jest film pod tytułem Ktoś całkiem obcy. No i opowiada o ludziach zgubionych w świecie, generalnie rzecz biorąc. Pani widziała ten film?
9: Widziałam film i tak jak pan redaktor mówi, trudno mówić o przyjemności, kiedy go się ogląda, bo on bardzo dociera tak naprawdę do tych naszych podstawowych pytań o nas jako ludzi i co się dzieje z tymi osobami, które właśnie urodzili się tam, gdzie się toczą wojny. I próbują przeżyć, dostać się gdzieś indziej.
8: Próbują. Film rozpoczyna się od takiego cytatu z Szekspira, mówiący o ludziach, którzy szukają swojego miejsca i są przepędzani z miejsca na miejsce. No i to jest strasznie poważny problem, bo to nie jest jednoznaczne, prawda? Bo to jest, ja też na przykład gościłem ostatnio przyjaciela z Włoch, który przyjechał z Bolonii i on opowiadał rzeczy jakby inną historię, ale o tym, jak trudno się, że tak powiem, skonsolidować w tych społeczeństwach, jakie to jest gigantyczne wyzwanie. Pamiętam Oriane Fallaci, która broniła Florencji przed pierwszą falą emigracji, mając jakby podejście bardzo ludzkie. Natomiast też gdzie właśnie granice, bo pani Lekarze Bez Granic, ale też jak te granice, bo to jest właściwie chyba niemożliwe, żeby to tak zbudować.
9: To jest, ja może tylko powiem o dwa słowa o tej historii naszej nazwy, bo ona jest związana z czymś zupełnie innym, czyli związana jest z tym, że lekarze francuscy w latach 70. zdecydowali pomagać krajach afrykańskich, ale też opowiadać o tym, co widzą i stąd się wzięła ta nazwa. Natomiast faktycznie my będąc w wielu miejscach, pomagając w wielu miejscach na świecie, gdzie dzieją się wojny, kryzysy humanitarne, widzimy, co sprawia, że ci ludzie wiedzą o tym, jakie są polityki europejskich rządów, jaka jest polityka Unii Europejskiej. Wiedzą, że to jest dla nich bardzo niebezpiecznie, ale wiedzą też o tym, że wielu z nich podejmuje właśnie taką decyzję, żeby jednak próbować udać się w tą podróż ze względu na niebezpieczeństwo, które czeka ich, które czai się na nich, w ich miejscu, tam gdzie żyją albo gdzie zostali przepędzeni. A druga rzecz jest też taka, że my widzimy, jak bardzo dużo przemocy dzieje się wobec tych ludzi w momencie, kiedy oni udają się tą niebezpieczną podróż, szukając jakiegoś bezpieczeństwa. I to jest też część tego filmu, że ta przemoc nie kończy się w momencie, kiedy ludzie opuszczają czy to kraj ogarnięty wojną, czy to kraj pochłonięty ubóstwem i korupcją i przemocą, ale właściwie ta sama podróż stała się wyjątkowo bezpieczna i kosztuje ich też życie, może kosztować życie tych ludzi, którzy uciekają. My jako Lekarze Bez Granic w wielu miejscach na przykład widzimy też, że wśród tych uchodźców, tych ludzi, którzy szukają schronienia, są też mężczyźni, są kobiety, są dzieci, są też osoby z niepełnosprawnościami. I oni się nawet, chore osoby, też pokonują taką drogę ze względu na to, co, że nic, jakby, taka jest ich decyzja, bo widzą, że co ich czeka, co się dzieje w ich miejscu albo kraju. Natomiast też jedna rzecz, która jest tutaj wyjątkowo trudna, myślę, że ona została bardzo dobrze pokazana w tym filmie, to też jest to, że jest ta przemoc, która ma miejsce, też bardzo często jest właściwie spontana, bo my też widzimy, że czasami to jest Straż Graniczna, a czasami oczywiście w tych miejscach, na przykład jak tutaj było pokazana, jak ci ludzie przez morze próbują się przedostać. Część ludzi próbuje przez ląd, na przykład balkańskim szlakiem tak zwanym. Widzimy też, że przemoc jest oczywiście bardzo często ze sprawą ludzi, którzy wykorzystują ich sytuację, kiedy oni są w drodze. Czy to są właśnie przemytnicy, czy ktoś inny, który po prostu czuje, że oni są poza systemem, są bezbronni, łatwo ich zaatakować. Natomiast niewątpliwie to są dramaty i niewątpliwie w tym momencie kraje europejskie, bo jeśli mówimy tutaj z naszego punktu widzenia, nie mają odpowiedzi, jak zachować tą ludzkość i kierować się właśnie humanitaryzmem, myśląc o ochronie też swoich granic.
8: No właśnie, też no i społeczeństw, tak, bo jest pewien próg, że tak powiem, przyjmowania też jeszcze no, są jakby dodatkowe, bo wszystko w ogóle się zaczyna w Syrii. Tam jest ta opowieść o lekarce, która no, jest no, wojna domowa. Ona z córką ucieka po jednym z takich ataków jednej ze... No bo to już ja nie chcę wnikać w tę stronę, ale no, ginie jej rodzina na oczach, że tak powiem, widzów w pewnym sensie, no, ojciec, matka. Ona z córką ucieka. No i jest to dramatyczna historia. Później jest granica, w ogóle no, jakieś, no, jest jakieś natężenie po prostu przemocy i potworności zupełnej. No ale później jeszcze spotyka właśnie tych... oni spotykają, później jest taka sekwencja, bo to jest ten film takimi sekwencjami. Jest ta opowieść o tym, o czym pani wspomniała, o tych przemytnikach. I to też taka... To też taka charakterystyka, taki potworny, no nie wiem, no powiem, no, czarnoskóry przemytnik, tak, który no, po prostu no, wykorzystuje ludzi i tam takie padają zdania, bierze od biednych ludzi wszystkie pieniądze, jakie oni mogli zdobyć, tak, bardzo dużo tych pieniędzy, wsadza ich do pontonu i mówi tam temu swojemu współpracownikowi, pieniądze są, czy one się utopią, czy nie, to wszystko jedno i nie chce, na to Morze Śródziemne wysyłają. I później coś po prostu strasznego, ale z drugiej strony też ja rozumiem społeczeństwa, bo też niestety dochodzi do takich sytuacji, że zmienia się kultura po prostu europejska i no, wiele osób, ja też podzielam do pewnego stopnia tego obawy, że zmienia się tożsamość społeczeństw, tak? To znaczy, ja byłem Birmingham w Wielkiej Brytanii. Po prostu bardzo mi było trudno spotkać białego człowieka. I Anglicy powiedzieli, że uciekają, w ogóle chcą uciekać z Birmingham i z wielu miast angielskich, ponieważ już te wspólnoty no, są samorządami, wprowadzają prawo szariatu, na przykład na jakichś terenach. I policja tam w ogóle brytyjska nie przychodzi. No ja byłem tam 2 miesiące temu, więc mówię o czym mówię. I to też jest gigantyczna po prostu problem, bo ludzie w Wielkiej Brytanii, część chce uciekać i się boi po prostu.
9: To jest jedna rzecz, którą ja tutaj chciała podkreślić jako organizacja, która mi pomaga mi wszystkim, bez względu na rasę, kolor skóry, ale też widzimy właściwie, że jeśli chodzi o sytuację uchodźców, to sprawcami tej przemocy są ci, którzy mają po prostu taką pozycję w danym miejscu. I tutaj nasze bardzo bolesne doświadczenie na przykład było w Libii, gdzie widzieliśmy no, ludzi, nie tylko Libijczyków, ale przede wszystkim osoby z Afryki Subsaharyjskiej, którzy docierają do Libii, mając różne obietnice, że tam dostają pracę, albo że będą mogli z Libii wjechać dalej. I dużo płacą za to. Natomiast wiele z nich właśnie w Libii doświadczyło wręcz tortur, trzymania w jakichś obozach, niewolnictwa, wykorzystywania, bycia porwanym, czyli trzymano ich z takim przekazem, żeby wymogły od swoich rodzin z

0: politykę dotyczącą niepozwalania o aplikowanie o azyl, a z drugiej strony jest też ta retoryka, która zasłania właściwie źródła problemu i my pokazujemy, że źródła problemu są przede wszystkim w tych krajach, skąd ci ludzie przychodzą i pochodzą. I to jest, więc nie da się jednocześnie zamknąć oczy na to, co się dzieje, albo uznać, że na przykład, jeżeli mówimy o Syrii, że okej, wojna się skończyła, doszło do zmiany władzy, tam wszyscy już mogą wrócić. Sytuacja w Syrii jest nadal bardzo trudna. Nie ma tej takiej skali przemocy, jaką widzieliśmy w tym filmie, jaka była w Syrii jeszcze kilka lat temu. Natomiast zniszczenia są ogromne. Oczekiwanie, że ludzie tam wrócą i znajdą szybko swoje miejsce, kiedy te poczucie zagrożenia jest jeszcze bardzo duże, jest po prostu nierealne. Natomiast przede wszystkim cały czas, i taka jest nasza niestety rzeczywistość, że z roku na rok rośnie liczba konfliktów zbrojnych na świecie. Jeżeli myślimy o takiej historii, o II wojnie światowej, to świat w tym momencie znajduje się właśnie w takim momencie, że jest ta liczba konfliktów zbrojnych największa od czasu II wojny światowej. I to wymaga od nas naprawdę wyjścia poza pewien sposób myślenia i szukania jakiegoś rozwiązania.
1: Poza schematy, tak.
0: My jako Lekarze bez Granic, jako organizacja humanitarna, nie mamy rozwiązań politycznych. My w tym wszystkim próbujemy ratować ludzkie życie i minimalizować po prostu cierpienie tych ludzi.
1: No to co kiedyś powiedział Marek Edelman, jak ratujesz jedno życie, ratujesz cały świat. I to ja widzę taką postawę, no i to jest... A była pani w Syrii?
0: Nie, nie byłam w Syrii. Nasza koleżanka, która była w Syrii, która była właśnie w Syrii, takim miejscu, kiedy jeszcze tam władze Asada nie pozwalali na normalne funkcjonowanie organizacji humanitarnych. My byliśmy właśnie tej części Syrii północno-wschodniej i to, co nam właśnie opowiadała nasza koleżanka Monika, jak wróciła, no to po prostu było to poczucie bardzo dużego napięcia i to jest coś, co nie mija razem z upadkiem jednego reżimu albo drugiego i zakończeniem wojny, bo tutaj też jest jedna rzecz bardzo ważna. Ja myślę, że to tak jak nam było trudno, myślę o panu redaktorze i mi było nam trudno oglądać ten film, to jednak oglądaliśmy film, który jest w pewien sposób ilustracją życia i podróży tysięcy ludzi. I przeżycia tych ludzi po prostu są tak bolesne, że też musimy też myśleć o tym, jakie to ma skutki dla ich życia i zdrowia. Nie tylko tego, co teraz przeżywają, ale też co z nimi zostaje.
1: Te dzieci po prostu takie straumatyzowane. Ta dziewczynka, córka tej lekarki, no to na całe życie pozostają po prostu rany. W duszy i w ciele też, ale te w ciele może się wygoją, tak? Ale te w duszy chyba nigdy się nie wygoją. No i też bardzo trudne, ale nie ma światełka za bardzo w tunelu, bo teraz jeszcze przecież Izrael, Gaza, to jest po prostu kolejny punkt na mapie, który po prostu aż stają włosy na głowie, docierają do nas też tylko informacje szczątkowe, ponieważ niestety jesteśmy, blokowane są te informacje, które dotyczą ludobójstwa. Izrael zabija po prostu politykę prowadzi absolutnie, że tak powiem, potworną, po prostu taką ludobójczą, jeżeli chodzi o chcą czyścić, tak jak w Syrii mamy w tym filmie taką, jedna Syria, oni tak krzyczą, ci żołnierze, którzy też są jacyś tacy, bo jest tam taki żołnierz, który przeżywa taki moment, bo on chce być lojalny i to w pewnym sensie tam spotyka się z ojcem, który zresztą jest wbrew, jakby przeciwko, że tak powiem, reżimowi, ale uczył go lojalności, tak? I on starał się być lojalny w stosunku do przełożonych, do wojska i to dla niego była taki wyznacznik. A później takie pęknięcie nastąpiło w nim.

0: Tak, no, no i to jest po prostu, ale niech pani jakieś światło opowie, no po prostu
1: na
0: jakąś
1: mnie
0: historię.
1: Światłem jest to, że właśnie tak jak pan redaktor powiedział, w Gazie mamy do czynienia z ludobójstwem. Ja za każdym razem, jak myślę o naszych palestyńskich kolegach tam na miejscu i myślę o ich wytrwałości i determinacji, to jest dla mnie też światełko w tunelu, że ludzie są w stanie stawić czoła takiej sytuacji i takim działaniom i że mamy naprawdę jako ludzie dużo więcej siły niż nam się może wydawać.
0: No, my w naszej historii też mieliśmy takie przykłady, na przykład Janusza Korczaka, prawda, który no jakby do końca pozostał z tymi, którzy byli prześladowani, chociaż nie musiał akurat w ogóle, tak? I też ta postawa właśnie tych lekarzy palestyńskich i tych, no i ludzi, którzy tam chcą mieszkać, oni nie chcą wyjeżdżać, nie chcą być u siebie i są po prostu bombardowani, zabijani, zamykani do obozów i eksterminowani po prostu przy aprobacie świata i Stanów Zjednoczonych i wielu, no to no ale to trzeba cały czas krzyczeć, no pewnie nigdy raju nie zbudujemy, nie, na świecie tutaj.
1: Tak, i myślę, że to jest ten ważny moment, który też wynika z tego filmu, że ludzie mają sobie ogromną determinację, żeby przeżyć i to jest coś, co naprawdę daje nam wszystkim siłę, ale też to, że no, świat nie jest prosty i zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast mamy też bardzo konkretne narzędzia, jeżeli chodzi o Gazę, to podniesienie głosu, pokazanie, że się nie zgadzamy z ludobójstwem, to jest coś, co...
0: No, oni zaprzeczają, oni w ogóle mówią, nie, żadne ludobójstwo, znaczy nie, bo to jest odwracanie pojęć. Ci, którzy często po prostu no, nie nazywają rzeczy po imieniu, po prostu, tak? Tak jak Putin mówi o operacji wojskowej, a nie o wojnie, chociaż najeżdża, zabija ludzi i to jest wojna regularna i to potworna, to, ale właśnie ci, którzy tą przemoc stosują, zwłaszcza taką zorganizowaną, państwową, to odwracają pojęcia i nie nazywają rzeczy po imieniu. I też robią ludziom wodę z mózgu, tak? Bo, a politycy często powiązani jakoś, no to przymykają oczy na ten język, że tak powiem, ściemniania.
1: Tak, ten język ma ogromne znaczenie i ma też ogromne znaczenie, jeżeli mówimy o uchodźcach, jeżeli mówimy o ludobójstwie. Ma też ogromne znaczenie, jeżeli w ogóle mówimy o tym, kto ma prawo do życia, bo do tego się to ostatecznie sprowadza, że wydaje się, że są ludzie, którzy uważają, że mogą decydować o tym, komu się życie należy. I to jest rzecz, z którą się absolutnie nie zgadzamy. Jako organizacja medyczna, humanitarna nie zgadzamy się ani z tym, jak Unia Europejska i kraje członkowskie prowadzą tą politykę migracyjną. Właściwie myślą, że im bardziej rygorystycznie, tym lepiej. A z drugiej strony też jakby o tym, co widzimy w Gazie i co, o czym mówimy i pokazujemy w Gazie, no to jest też rzecz, która jest podstawą naszego działania.
0: No to taki chaos, ja tak widzę ten chaos w tej polityce, bo był kanclerz Merkel, pamiętam, takie open the door, tak? Wszystko otwieramy, no ale też mieli też takie zabezpieczenia po prostu, bo wszyscy płyną do Włoch, tak? Na przykład i tam, a do Niemiec później docierają i oni teraz z kolei no to, takie sprzężenie i to w pewnym sensie zostawiali tych Włochów samych sobie, tak? Powiedzieli, no bo tam jest morze, tak? Tam przepływają te łódki, tam ewentualnie ścigają te łodzie. No, a Niemcy mieli swoją politykę, która okazała się, nie sprawdziła się zupełnie, tak? No i teraz oni zmienili front, natomiast no w pewnym sensie, no właśnie to trochę wracam do tej rozmowy z tym moim przyjacielem z Bolonii, który przyjechał, że są właśnie taki egoizm straszny panuje, jeżeli chodzi o tę niby wspólnotę.
1: Poczucie, właśnie, poczucie tego, czyli pamiętajmy o tym, że Unia Europejska jako jedną z tych podstawowych wartości ma w sobie solidarność i ta solidarność powinna być zarówno w ramach Unii, jak również jeżeli chodzi o stosunek Unii Europejskiej do
0: Czego nie ma absolutnie przykładu Nord Stream, tak?
1: Ale to jest moim zdaniem, to jest taki moment, w którym jako kraj Unii Europejskiej i kraj, który ma swoje zadanie tutaj do odegrania i polityce zewnętrznej, wewnętrznej, to po prostu może mi też wiele rzeczy podnosić. My jako organizacja humanitarna mamy tak naprawdę dosyć długą historię krytykowania Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o to, co się dzieje i w Grecji, i we Włoszech, i całej tej takiej polityki. Sam fakt, że na Morzu Śródziemnym w tym momencie wpłyną statki organizacji humanitarnych, ponieważ kraje i Grecja, i Włochy nie zawsze, przede wszystkim tutaj mówimy jednak o włoskich statkach, nie zawsze właśnie wypełniają tą potrzebę, żeby wypłynąć i uratować życiem i płyniemy w tych wodach międzynarodowych i nieraz właśnie jest to niebezpiecznie, ale tak jak powiedział redaktor Marcin Żyła, który był na jednym z tych statków, perspektywa się całkowicie zmienia w momencie, kiedy się widzi tych ludzi, czy to na pontonie, czy na takich łodziach już innych z jakiegoś metalu, sklejonych jakoś tam.
0: Właśnie na tym filmie właśnie oni płyną pontonem takim, nie ma kamizelek nawet dla dzieci, ale ten przemytnik też potworny, po prostu taki typ, a z drugiej strony są też takie sceny, które w ogóle te też wzbijają z tropu, bo on stara się być dobrym ojcem dla swojego dziecka, tak, i zbiera pieniądze, żeby pojechali gdzieś, wszystko jedno, ale gdzie sobie urządzą świat. I widać, że tą więź tego przemytnika z tym dzieciakiem, tak, i że dla niego że jakby poświęca wszystko, tak, i tych ludzi, których wysyła, właściwie na śmierć.
1: Na niepewność, tak.
0: Na taką, to bardzo, to niesamowite. Ale to jeszcze, ilu was jest w Lekarzach bez granic w ogóle?
1: Kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
0: To mnóstwo. To jest też, to jest światło w tunelu.
1: To jest, jesteśmy w 70 miejscach, w 70 krajach świata. I to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. W większości to są ludzie zatrudnieni na miejscu. To chcę też podkreślić, czyli od tego historycznego momentu, że grupa francuskich lekarzy i dziennikarzy wjeżdża i ratuje ludzi i o tym też mówi, to tak naprawdę w tym momencie jesteśmy tak silni dzięki też temu, że mamy bardzo duże oparcie w ludziach na miejscu, którzy nam zaufali, którzy po prostu współtworzą tą organizację.
0: A pani jest od początku?
1: No nie, ja się urodziłam kilka lat później. Ale to jest jakby...
0: Jestem
1: dyrektorką tutaj biura w Polsce, które istnieje od... nieco ponad 4 lata. Jesteśmy w Polsce, czyli otworzyliśmy się w marcu 2022 roku. Nie było to bezpośrednio związane z wybuchem wojny w Ukrainie, bo plan, żeby otworzyć tutaj biuro, powstał wcześniej, natomiast właśnie ze względu na inwazję na Ukrainę, no to oczywiście, że nasze plany pierwotnie bardzo się zmienili.
0: No właśnie, a była pani na Ukrainie?
1: Tak, ale nie jako w ramach Lekarzy bez Granic. To, jeżeli mogę powiedzieć dwa słowa, bo to też jest, myślę, ważna rzecz, jeżeli chodzi o nasz sposób działania. Jesteśmy organizacją międzynarodową, która naprawdę gromadzi ludzi z całego świata i bardzo ważnych i różnych doświadczeniach. I nasze zespoły, które wjeżdżają w te najbardziej niebezpieczne miejsca, jak właśnie objęte wojną Ukraina, to są osoby, które mają najważniejsze takie doświadczenia wojenne, które są najbardziej doświadczeni w tych sytuacjach nadzwyczajnych. I to są osoby, które przyjeżdżają, ale przede wszystkim też, jeżeli nie mamy tam swojej jednostki, no to zakładają naszą jednostkę, poszukują ludzi na miejscu do współpracy i my w tym momencie w Ukrainie mamy kilka osób z do tej pory mieliśmy kilka osób z Polski, natomiast w tym momencie mamy kilkanaście osób z różnych krajów świata. Natomiast główna siła naszych działań w Ukrainie to są jednak ukraińscy lekarze, ukraińscy pracownicy, lekarze i lekarki, ukraińscy pracownicy i pracownice. Osoby o bardzo dużym doświadczeniu, którzy przede wszystkim najlepiej wiedzą, jak funkcjonują rzeczy i jak w ogóle odnaleźć się i jak przede wszystkim jak odczytywać te potrzeby, które są na miejscu, bo to jest najważniejsze, żebyśmy wiedzieli, jak dotrzeć do tych ludzi, którzy najbardziej potrzebują pomocy. A tych ludzi w Ukrainie jest dużo, bo szpitale, infrastruktura medyczna znalazła się pod ostrzałem i trudno taką ilość ataków na szpitale i przychodnie uznać za incydenty, tylko za systematyczne niszczenie infrastruktury medycznej.
0: Tak, to jest działalność, tak powiem, intencjonalna, jeżeli chodzi o... No nie mamy tutaj w Polsce raczej żadnych wątpliwości co do natury reżimu Putina, no ale jak widać, gdzie się nie obejrzymy, w którą stronę nie spojrzymy, tam są, no właśnie, tam są miejsca, gdzie trzeba coś robić, no po prostu robić. No wiadomo, że nie zbawimy świata, ale państwo no, dają światełko w tunelu i wszyscy powinniśmy, no bo to też jest wspaniałe, że lekarze naprawdę to jest przykład takiej przysięgi Hipokratesa w działaniu, tak? I poświęcenie się dla ludzi i widzenia człowieka w ogóle, tak? Jako najwyższej wartości i to jest, i za to dziękuję.
1: Również dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo pani dziękuję. Myślę, że jeszcze się możemy spotkać, jakieś będą światełka w tunelu, to fajnie by było na przykład, no nie wiem, opowiedzieć jakieś budujące historie, bo takich budujących historii pewnie by się znalazło mnóstwo, tak? Właśnie pojedynczych. Nie taka wizja, no po prostu no, hasło gazaj, no i mamy albo hasło, no te pontony, to Morze Śródziemne, no to płakać się chce, ale przecież jest mnóstwo pięknych historii, z których wynikają dobre rzeczy, a każda mała rzecz buduje lepszy świat.
1: Dziękuję. Tak jest, dziękuję.
0: Dziękuję pani bardzo. Draginia Nadaždin, dyrektorka Lekarzy bez Granic była naszym gościem. I ja dziękuję państwu bardzo uprzejmie, a jutro zapraszam o godzinie 9 na Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Quixota. No to pa!
2: Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże małe i duże.
4: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.

0: Odyseja wyborcza.
1: Minęła godzina 10, jest dokładnie 10.11, Radio Wnet, fale FM. Chyba teraz warto wspomnieć najbardziej Bydgoszcz 104,4, bo...
2: Tak jest, pozdrawiam serdecznie moje rodzinne miasto.
1: Tak jest, bo w studiu Łukasz Schreiber, poseł na Sejm, ale też autor książek. Ja się zawahałem, bo pan poseł chyba prawo kończył, dobrze pamiętam.
2: Tak, Wydział Prawa i Administracji, dokładnie. Tak,
1: chociaż
2: tak.
1: Książka historyczna, więc...
2: Zgadza się.
1: To jest w rękach od książki, może i zaczniemy. Łukasz Schreiber, Kobiety Republiki Rzymskiej. Książka wydana przez wydawnictwo Prześwity. Długi okres, bo to od roku 509 do 80 przed naszą erą, czyli cały okres, nawet nie cały, ale duża część okresu Republiki Rzymskiej. Po upadku monarchii, ale jeszcze taka republika, o której mało co wiemy, taka archaiczna, o której też, tych źródeł jest niewiele, aż do momentu, kiedy te źródła się pojawiają i historia nabiera barw, także takich barw bardzo, bardzo wyraźnych, nawet takich plotkarskich, bym powiedział. Dlaczego warto napisać książkę? Dlaczego polityk, aktywny prawnik zajmuje się, tak wydaje się, niepotrzebnym w polityce tematem jak Kobiety Republiki Rzymskiej?
2: Ależ absolutnie wydaje mi się i ciekawym, i potrzebnym, ale oczywiście to wynika z jakiejś mojej pasji, tej miłości do Rzymu. To jest moja druga książka o Rzymie. Pierwsza była poświęcona, to biografia Lucjuszowi Korneliuszowi Sulli, dyktatorowi Rzymu, senatorowi, wielkiemu wojskowemu. Ta druga jest poświęcona kobietom republiki. Rzeczywiście ten okres rozciągnięty w czasie od upadku monarchii aż do właśnie dyktatury Sulli, bez tego ostatniego 50-lecia republiki. Także dlatego, że tam po prostu źródeł jest najwięcej, tych informacji, tych kobiet jest też najwięcej. I ta opowieść, jak pan trzyma w ręku książkę, ona ma już trochę stron, byłaby prawie, że dwa razy dłuższa. Więc...
1: Bo tamtego materiału jest dużo i tych elementów jest dużo.
2: Tak, dokładnie. Więc stąd taki wybór.
1: A czemu nie kobiety? Bo najpierw, że tutaj kobiety są wybite na plan pierwszy, a chyba bardziej to jest o rodzinach rzymskich. O tym, że to jest...
2: W jakimś stopniu tutaj pan redaktor tak wybija tyle, to bardzo cennie.
1: Z lektury tyle mi się...
2: Bardzo cennie na pierwszy plan. Ja zresztą to jest takie moje przekonanie, że imperium w ogóle rzymskie, zwłaszcza w czasach republikańskich, było imperium rodzin.
1: Czy rodów bardziej muszę powiedzieć?
2: Rodzin, rodów, tak, no możemy to tak określać.
1: I naturalne dzieci, i przysposobione,
2: adopcje, to wszystko miało miejsce. Wie pan, temat jest ciekawy z paru powodów. Po pierwsze dlatego, że w Polsce nie ma takiej książki. Ja w ogóle jak coś piszę z takiego popularno-naukowego, to staram się wypełniać jakąś lukę, przynajmniej na tym polskim rynku, więc to jest pierwszy jakby główny powód. Po drugie, mnie ciekawi, ta opowieść jest opowieścią o wpływie kobiet na życie publiczne, tak? Nie na kuchnię czy świat mody, ale na życie publiczne Republiki Rzymskiej. Czyli jak duży był ten wpływ, wszystkie historie, które możemy zebrać z tego okresu są przedstawione dotyczące kobiet. Pojawia się 150 takich postaci, na końcu jest indeks, żeby można było się do tego odwołać. Jest to więc arcyciekawe, bo burzy, myślę, że też takie stereotypowe myślenie o wcześniejszych, przednowożytnych czasach, że jednak i o tym patriarchalnym Rzymie, prawda, z tym paterfamilias stojącym na czele, jak jednak, co zaskakujące, duży wpływ miały kobiety i od tych czasów najdawniejszych, archaicznych, wręcz republikańskich, czyli to, co przetrwało w formie mitów bardziej, no wszyscy pewnie, jakby słuchacze Radia Wnet są na tyle ludźmi dobrze odczytanymi i znającymi historię, że na pewno kojarzą Coriolana, choćby z Szekspira, że wiedzą, że te postacie cały czas się pojawiają. Pojawiają się w każdym kluczowym momencie Rzymu. I gdy upada Republika. I gdy później mamy najazdy na Rzym, bliski zgładzenia jest Rzym przy najeździe Larsa Porsena. Pojawia się kobieta. Decemwirowie i upadek tego reżimu. Pojawia się kobieta w roli głównej. Potem złamanie monopolu patrycjatu na konsulat. Znowuż mamy kobietę, która inspiruje te działania. Wielkie kryzysy związane z trucicielstwem. No, kobiety znowuż się pojawiają, choć w tej negatywnej postaci. Święto, afera z bachanaliami. Mamy kobiety. Klęska, dochodzimy do czasów już tych historycznych. Mamy wojny Prusa z Rzymem, tam wprawdzie w małym stopniu, ale jednak o kobiecie, ale już później pierwszą i drugą wojnę punicką. Mamy kobiety, które wyraźnie zaznaczają swoją obecność. Tak jak Marcja, żona Regulusa, człowieka, który jest w niewoli punickiej i pomimo tego i pomimo swojej przysięgi mówi o tym w Rzymie, w Senacie, motywuje do dalszej walki senatorów, sam poświęcając życie. Jakkolwiek jest to trochę mit, to znowuż jego żona jest tutaj bardzo, bardzo mocno wybita. A kiedy Rzym ponosi pod kannami wielką klęskę już w trakcie II wojny punickiej, to Scypionowi młodemu wówczas i oddziałom, które udaje się uratować, pomaga bardzo bogata, być może najbogatsza, najpewniej najbogatsza kobieta w Apulii, Busa, by znaleźć jedzenie, schronienie dla tych ocalałych żołnierzy. Krótko mówiąc, ten wpływ, ta rola kobiet jest. To, co chyba jest jednak najbardziej szokujące dla wszystkich, którzy się nie pasjonują tak tym tematem, jest chyba to, że kobiety, to już przyznacie Państwo, że szokująco współczesny obraz, potrafią wyjść na ulicę i wspólnie protestować przeciwko rozwiązaniom legislacyjnym. I taki wielki protest ma miejsce w roku 195 przed Chrystusem. No to jest, przyznacie Państwo, coś niespotykanego do czasów, praktycznie niespotykanego do czasów nowożytnych.
1: Szczególnie, że w porządku prawnym Republiki Rzymskiej faktycznie kobiety były formalnie odsunięte. To nawet nie był stan prawny pierwszej Rzeczpospolitej. No poza westalkami w zasadzie nie powinny się udzielać publicznie i westalki miały ograniczone, chociaż były bardzo szanowane i pewien wpływ formalny nawet miały na Republikę.
2: Miały. No to jest bardzo ważne kolegium, które było podlegające zresztą najwyższemu pontyfikowi. Więc to nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast powiem tak. Oczywiście, że kobiety tej podmiotowości prawnej w tym względzie pozostawały pod władzą pater familias w większości przypadków, bo tutaj jeszcze były inne, zwłaszcza w przypadku wdów, rozwiązania. Natomiast pamiętajmy, że pod taką samą władzą pozostawali także często mężczyźni, nawet młodzi senatorowie, bo tak to było sformułowane. Natomiast pamiętajmy, że za tymi kobietami dalej stały ich rodziny, ich rody. Że nawet doprowadzenie do rozwodu, zwłaszcza w okresie wczesnej i średniej republiki, to nie była sytuacja jednoosobowej decyzji mężczyzny. Po pierwsze, musiały stać za tym określone powody, a były tylko trzy, czyli spędzenie płodu, czyli aborcja, choć raczej chodzi o tą bez zgody męża, ale umówmy się, mężowie chcieli mieć dzieci, te dzieci były gwarantem wielu rzeczy, więc raczej poza nielicznymi przypadkami jest niewyobrażalna sytuacja, by sami nakłaniali do tego kobiety. Kradzież kluczy do piwnicy, to brzmi zabawnie, ale tam chodzi o kwestie pewnie wina i takich przyjemności, które uważano, że akurat po to kobiety sięgać nie powinny. Oraz trzecia sprawa, czyli cudzołóstwo, ta najbardziej chyba oczywista. Ale poza tymi przypadkami do roku 230 nie było w zasadzie innego. Dopiero wówczas, a zdarzali się senatorowie, którzy dokonywali rozwodu i byli na przykład usuwani z senatu, bo uznano, że zrobili to bez wyraźnej przyczyny, bez wyraźnego powodu. Więc cenzorowie nad tym czuwali. Więc wiecie Państwo, ta sytuacja zapewniała jednak kobiety mogły dziedziczyć, kobiety mogły prowadzić i współtworzyć tą taką politykę w domu i wiele z nich miało tą pozycję bardzo silną, gdzie także zarządzać wręcz kamienicami, innymi rzeczami, więc mimo wszystko ta pozycja kobiet była nieporównywalnie większa niż w wielu krajach do czasów nowożytności i uważam, że znacznie lepsza niż na przykład w państwach muzułmańskich, w szeregu państw muzułmańskich.
1: Polski. Obecnie.
2: Tak, obecnie.
1: To oczywiście jest ten aspekt, który może nawet zaskakiwać, przynajmniej mnie zaskakuje. To jest tak, że trochę powiąże aktualną politykę. Donald Tusk jest osobą, która przynajmniej kiedyś, nie wiem jak teraz, ale kiedy po raz pierwszy szedł po władzę, to był osobą zaczytaną i żywo zainteresowaną okresem upadku Republiki. To, tak, to Jan Rokita, przez to mówił, że to były długie rozmowy roztrząsane. Nie wiem, czy tam dużo mówiono o kobietach, czy pewnie mniej. Ale coś jest, że ten Rzym, czy to amerykańską politykę fascynuje, czy to polską politykę, to pan, że ten dlaczego... okres upadku Republiki Szczególności, ale w ogóle Rzymu jest czymś, czego wy jako politycy lubicie czerpać.
2: No tak, ale dlaczego, panie redaktorze? Bo okres Republiki Rzymskiej, w ogóle system polityczny Republiki Rzymskiej, na tym systemie wzorowali się ojcowie założyciele, tworząc Stany Zjednoczone. A więc ten okres takich bardzo częstych wyborów, które mamy w Stanach, co 2 lata w Rzymie są co roku, prawda? Równoważenia się tych niektórych władców w Rzymie, o to chodziłoby, żadna osoba nie miała tak zbyt potężnej władzy. Było 2 konsulów, tu mamy prezydenta i wiceprezydenta z nim wybranego. Oczywiście wygląda, są modyfikacje duże tego systemu, ale jednak w jakimś sensie on nawiązuje z szeregu rozwiązań do tego, ta możliwość w Senacie nielimitowanego czasu głosu i tak dalej i tym podobne. Natomiast i także w pierwszej Rzeczypospolitej te odwołania, które mamy, są odwołaniami, które nasz szlachta widzi do republikańskiego Rzymu, do tych zasad, które czerpią z republikańskiego Rzymu, więc w tym sensie jest to okres nader interesujący, no bo właśnie, bo okres Republiki to jest okres, w którym nie ma jedynowładztwa, prawda? Nie ma, to nie, Rzym nie jest królestwem, cesarstwem, prawda?
1: I toczy się nie koteryjna gra, ale toczy się polityka.
2: Toczy się polityka, dokładnie. Nie tylko na dworach, tak? To, co znamy z okresów późniejszych, czy z cesarstwa, ale toczy się taka regularna polityka, walki frakcyjne,
1: to,
2: prawda?
1: Że są stronnictwa, a nie koterie. To też daje różnicę.
2: Tak, chociaż oczywiście nieformalne. Pamiętajmy, są różnice, no bo w Senacie dożywotnie jest prawo zasiadania, chyba że zostanie się usuniętym z Senatu. No, ale jakby ta polityka, te sojusze były zmienne oczywiście. To były sojusze rodowe. To były sojusze wokół różnych spraw. No więc jakby jest coś fascynującego. Sama kampania wyborcza, no proszę państwa, to, że politycy chodzą, nie tylko ściskają ręce i to jest jako główny sposób prowadzenia kampanii wyborczej w walce o urzędy, ale wręcz są przykłady, gdy chodzą od drzwi do drzwi. Jakże współczesny obraz, prawda? A z drugiej strony ta dyskusja opozycji kobiet, ta większa otwartość na szereg przywilejów z jednej strony, a z drugiej strony ta konserwatywna strona z Katonem, która propaguje taki zupełnie, taki może byśmy powiedzieli właśnie bardziej konserwatywny tryb życia i tych kobiet, które są zamknięte do tych spraw domowych, ale żeby pokazać, żeby promować swoją wizję, co robi Katon? Katon u szczytu kariery politycznej mówi, że lepszym Rzymianinem jest dobry mąż niż dobry senator. Kąpie swoje dzieci, przewija je. Mówię, będąc u szczytu tej kariery. Uczy potem swoje dziecko, pisze dla niego podręcznik. Odstawia greckich nauczycieli i niewolników, bo chce. Żona karmi piersią, nie tylko jego, ale i dzieci niewolników. No, senatorowie, którzy dostępują do jego kręgu, tak jak Emiliusz Paulus, również będą taki tryb życia propagowali, no to pokazuje jakby, że ta pozycja kobiet, ich sytuacja no, naprawdę nie jest tak zła, jak czasem być może czasem sobie wyobrażamy.
1: Kobiety, historia rodów to coś, co jest może mniej ujęte w tej książce, chciałbym wprowadzić, bo może być użyteczne do naszej aktualnej polityki, czyli ten spór, który rozdzierał Rzym przez dużą część okresu, który pan poseł opisuje. Czyli spór między optymatami a popularami. I coś, co pewnie... przyznam się, ja lubię tak patrzeć też na spory w polskiej polityce. Okay. To też jest spór trwający między tymi, którzy są bardziej ludowi, a tymi, co są bardziej elitarni.
2: Okej, okay. To jest ciekawe w ogóle porównanie, że pan je czyni do współczesnej polityki i częściowa ta analogia jest taka. To znaczy, to jest tak, jakbyśmy powiedzieli popularzy i optymaci, bo to jest mit trochę historiografii, który się bierze ze słów z jednej strony Cycerona, z drugiej strony Salustiusza o tych dwóch stronnictwach czy dwóch senatach, które podzielił Rzym. Natomiast pamiętajmy, że taki podział, tak bardzo ostry, ma miejsce w przypadku głównie wojen domowych i takich bardzo ostrych sporów, tak jak z Gracchami i tak dalej. Czyli tak jak u nas w trakcie wyborów prezydenckich dochodzi w drugiej turze. Natomiast na co dzień w Rzymie to nie działały żadne stronnictwo popularów i optymatów. Była to cała mozaika tych rodów i takich frakcji, które funkcjonują wokół potężnych domów arystokratycznych zbudowanych sojuszy, które, tak jak mówię, tylko w momentach superkryzysowych często łączyły się, a tak prowadziły, tak jak dzisiaj mamy szereg partii politycznych, a nie tylko dwie w Polsce, prowadziły czasem wzajemnie się, no, rywalizowały ze sobą, rywalizowały o stanowiska w wyborach, rywalizowały w Senacie, rywalizowały nawet w kwestiach polityki zagranicznej, jakieś odmienne propozycje stawiały, więc pamiętajmy o tym, że tutaj ten spór był. Natomiast były też rzeczy, których można by się nauczyć pomimo tego wszystkiego. No, choćby to, że w takich sprawach kluczowych jednak starano się osiągać konsensus. Jednak Rzym był w stanie niesamowicie tą ekspansjonistyczną politykę imperialną prowadzić jakby przy wszelkim porozumieniu pomiędzy tymi zwalczającymi się rodami i w tych najważniejszych sprawach rzeczywiście zresztą do tego ostatniego wieku przed Chrystusem, pomimo sporów, które się pojawiają, często właśnie to była cnota w przypadku senatorów, że ktoś, jeżeli nie udało mu się przekonać większości, rezygnował ze swojego pomysłu, czy też próbowano doprowadzić do jakiegoś kompromisu. Mało tego, są takie rzeczy, które może się wydadzą nam zaskakujące, jak jeden trybun walczy o swoje prawo. Większość senacka się mu sprzeciwia. On podczas zgromadzenia i tak to forsuje. Pojawia się jego ojciec na tym zgromadzeniu. I mówi, że należy z tym skończyć, że to jest błąd. A on schodzi posłusznie, słuchając swojego ojca. Rzymianie powiedzą, no tak, pietas, to jest, zachował się tak, jak się Rzymianin zachować powinien. I to, co się zmienia w Rzymie w tym kluczowym momencie, czyli jeżeli chodzi o spór Tyberiusza Gracchusa z większością senacką, to, że on nie ustępuje. On ma poparcie silne w Senacie. To nie jest tak, że on jest z ludem, tak, przeciwko. On ma poparcie princepsa Senatu, czyli byśmy powiedzieli marszałka Senatu. Tak? On ma poparcie bardzo wpływowych konsularów i ich rodów. On więc nie stoi sam, ale jest ich mniejszość, prawda? On forsuje na siłę te rozwiązania. To doprowadza do
1: dobre
2: tego.
1: Dobre dla ludu, dla popularów, to też
2: ale
1: jest to.
2: Ale dobre też dla tego stronnictwa. Oni chcą tak naprawdę, no nie tylko tak bardzo się pomóc ludziom, choć być może to też gdzieś stało, ale przede wszystkim dokonać przewrotu własnościowego, zapewnić ogromnej części obywateli, wprowadzić do, jakby dać prawa wyborcze, bo te się wiązały z odpowiednim majątkiem, co by zmieniło, wie pan, układ sił, dałoby im potężną bazę, bo to chodzi o rozdzielenie działek, tak? I podział latyfundiów arystokracji. A z kolei senatorzy są ograniczeni prawem, że ich działalność mogą czerpać zyski tylko z obrotu ziemią. A więc to jest, wie pan, takie uderzenie w niektóre rody, część tych rodów, które uważały, to my postępujemy uczciwie. Nie handlujemy, nie mamy kopalni jak tamci, niektórzy, tak? Nie angażujemy się w jakiś handel. My czerpiemy zyski z ziemi, a teraz chcą nam to radykalnie ograniczyć i zniszczyć naszą przewagę, a jeszcze tam wprowadzić ludzi. To, wie pan, trzeba zrozumieć jakby, jakie to miało ogromne znaczenie polityczne i dlaczego wywołało to tak wielki opór arystokracji.
1: Kiedy pan poseł i pisze książki, pierwszą, drugą o Rzymie, patrzy na te, czy na reformy braci Graków i na ich koniec jednak, tak. No, tragiczny.
2: Tragiczny.
1: Tak? Czy na Sullę, no, dobrze pamiętam, Sulla to był jednak najbardziej krwawy dyktator, ale też przedstawiciel optymatów, czyli próbował ten prymat Senatu, czy większości Senatu utrzymać w sposób niezwykle krwawy.
2: No, ale
1: wnioski?
2: Sulla...
1: Czy Donald Tusk jest Sullą? Nie, no, żartuję. Nie, to już jest duży żart, nie, ale...
2: Sulla był dużo politykiem. To jest duża prowokacja. To jest duża prowokacja. Nie. To już prędzej bym... Nie, Sulla próbował doprowadzić do czegoś innego. On przeprowadził wielką...
1: Ta prowokacja może być krok dalej do braci Graków pociągnięta i wtedy dopiero będzie to prowokacja bardzo daleko idąca.
2: Nie, Donald Tusk mi przypomina innych polityków. Sulla był oczywiście ta krwawość tej dyktatury polegająca na listach proskrypcyjnych dość haniebnych, choć do tego czasu postępował bardzo ugodowo. On był raczej, jeżeli byś w takie proste kalki mieli patrzeć, to on popierał reformy Druzusa, takiego trybuna, które mogły zapobiec tej wojnie domowej przeciwko italskim sprzymierzeńcom. I później reformując państwo, także starał się iść taką, no byśmy powiedzieli, drogą środka. On wprowadził realne też zmiany, korzystne także dla ludu. Wprowadził szereg ustaw takich związanych z prawem karnym, które były bardzo, bardzo ważne dla przeciętnego człowieka, bo właśnie ich spisanie, tak jak było to spisanie tych 12 tablic wcześniej, w odległym okresie, miało znaczenie fundamentalne dla pozycji przeciętnego człowieka, nie tylko dla wielkiej arystokracji. A więc te jego reformy były dużo szersze, także w organizacji prawa wyborczego i tak dalej, choć oczywiście uderzył w trybunów ludowych, uważał, że to jest gangrena, która pali. Tak naprawdę, tak jak mówię, te problemy Rzymu zaczęły się od momentu, gdy porzucono przez senatorów tą politykę kompromisu, gdy też ekwici, wielki biznes, który, no, jeżeli takich prostych używamy porównań, to ten wielki biznes stał po stronie właśnie tych ludowych polityków, bo chciał jednocześnie robić swoje interesy. A spór o sądownictwo właśnie, zabranie senatowi i przekazanie wielkiemu biznesowi sądownictwa, który za sobą pociągał to, że w prowincjach preferowani byli nieuczciwi namiestnicy, a nie często ci uczciwi senatorowie byli skazywani, bo działali wbrew interesowi wielkiego biznesu, wbrew wyzyskowi tamtej ludności. Wie pan, te spory nie były tak proste, ten podział nie był taki zero-jedynkowy, jak się czasem go opisuje w niektórych popularnych opracowaniach.
1: Jak chcielibyśmy my, publicyści, żeby to wszystko było jasne, proste i widzieć w tej...
2: Tutaj różne odcienie
1: tu
2: szarości.
1: Tu pisowców, a tu platformersów i bardzo ładnie sobie podzielić Kobiety Republiki Rzymskiej. Książka, zaraz do niej przyjdziemy, ale to jeszcze jedno pytanie polityczne, bo zobaczyłem 10 minut temu, informacja mi się rozgrzewa, komputer i agencje prasowe. Radosław Piesiewicz, prezes PKOL-u, zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. I tak nas współczesność dogania w dyskusji o historii. Komentarz pana posła?
2: Jakby przyznam szczerze, że znam tę informację. Tak. Teraz to pan mnie zaskoczył. Tak. Także punkt dla pana. No, cóż, nie znam jakby powodów zatrzymania, oprócz tego, że
1: Radosław... sonda krypto.
2: Znaczy to... Nie wiemy. To też pan mówi, że z tego powodu jest zatrzymanie, bo to mogę się też tylko domyślać. Jak rozumiem, co chodzi tam o ten zegarek, czy o coś takiego.
1: Nie wiem.
2: W każdym razie, wie pan, no, jakby Radosław Piesiewicz toczył walkę z rządem, z Ministerstwem Sportu. Jak rozumiem, że to też jest tego wszystkiego pokłosie. Pan Giertych, który jest pełnomocnikiem, to jest, wiecie państwo, Donald Tusk wychodzi, mówi, że Przemysław Kral, to są tam związki rosyjskie, mówi to z mównicy Sejmu, mówi to w programach. Wszyscy potem tak jadą, po czym wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego partii rządzącej bierze go jako klienta. Oczywiście on ma prawo do obrony, tak jak każdy obywatel. Tak jak i w Rzymie miał każdy, nomen omen. Natomiast ma prawo do obrony, ma prawo do sądu, ale czy naprawdę wiceszef klubu parlamentarnego partii rządzącej powinien bronić człowieka, którego premier, jego jego szef oskarża o związki agenturalne i o działania na rzecz Rosji, no to jest, powiem szczerze, dla mnie szokujące. Więc ta sprawa ma jakby szereg, szereg rzeczy za tym stoi. To jest kompromitacja obozu władzy, cała ta historia. No a jeżeli byli też nieuczciwi ludzie obok tego, no to rzecz jasna powinni ponieść odpowiedzialność, tylko że wiemy, jak to jest władza mściwa, jak często w sposób nieuprawniony zupełnie dokonuje takich decyzji i takich aresztowań. Także jakby uważam, że no poczekajmy na werdykt sądu, zanim uznamy kogoś za winnego korupcji.
1: To już na koniec oczywiście całej 400-stronicowej książki nie omówimy w siłości krótkiej rozmowie radiowej, może przyjdzie czas na dłuższą, tak. Prawie 500 stron z indeksami, z tablicami.
2: Tak jest.
1: Ulubiona kobieta.
2: No to chyba ta, której poświęciłem w jakimś sensie ostatni rozdział pracy, Metella Dalmatyka. I to zaskakujące pewnie będzie dla państwa i mało o niej słyszeliście. Żona Sulli, o którym już sobie rozmawialiśmy. Jedna z najbardziej fascynujących postaci republikańskiego Rzymu, a przy tym jedna z najmniej znanych. Dla mnie taką ciekawość wobec niej, tą historyczną ciekawość, rozbudziły powieści Colin McCullough. Taka saga i Masters of Rome. W Polsce ukazały się 3 pierwsze tomy i właśnie w wieńcu strawy ona jest jedną z bohaterek tej powieści. No, źródła ją malują trochę inaczej niż australijska pisarka, ale to nie zmienia faktu, że jest moim zdaniem kobietą fascynującą, żona dwóch wielkich mężów stanu. Marka Emiliusza Skaurusa, wieloletniego princepsa Senatu, który był od niej starszy, no co najmniej o 45 lat, bo prawdopodobnie, to jest moja teza, ona była obiecana jego synowi. I taki był układ, co było dużo bardziej logiczne. Natomiast syn okrył się hańbą, tchórzostwem. Skaurus powiedział, że nie ma syna, zabronił mu kontaktów ze sobą, a ten popełnił samobójstwo. I później dlatego, to jest moja teza, no doszło do tego małżeństwa. Rzecz jasna, Metella przeżywa Skaurusa, no i później jest ten ślub tuż po tym, jak Sulla zostaje wybrany konsulem w roku 88, no ślub, który jest wielkim skandalem, bo Sulla musi się rozwieść z lubianą żoną, to jest zresztą jego czwarta żona, no więc no wyobrażamy sobie, no jak wielki skandal, a wielu senatorów mówi, że chociaż uznali go za godnego konsulatu, to bynajmniej nie tej kobiety.
1: I to jest historia, którą można nie jedyna zresztą znaleźć na kartach książki Kobiety Republiki Rzymskiej. Będzie kontynuacja, będzie ten tom do końca, do upadku Republiki.
2: A to trochę zależy od tego, jak czytelnicy przyjmą tą książkę i czy ona się spodoba na tyle, żeby napisać kontynuację.
1: I od tego, czy pan poseł wróci do rządu, czy nie wróci do rządu, bo z pozycji osoby zarządzającej legislacją to może być ciężko pisać
2: to
1: książkę.
2: To może być dużo trudniejsze.
1: Czasu jest więcej.
2: No, można to też tak ująć, chociaż i tak to jest praca w nocy, która się związała z napisaniem tej książki. Zresztą książki dla mnie wyjątkowej, którą też zadedykowałem wspaniałej kobiecie, czyli mojej żonie.
1: I taką dedykację można odnaleźć. Łukasz Schreiber, poseł na Sejm.
2: Dziękuję bardzo.
1: Były minister zarządzający legislacją, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Rozwój Plus.
2: Tak jest.
1: Nie chciałem już partii dodawać, ale skoro już przedstawiam, to już dodam, żeby nie była to książka partyjna, bo nie jest.
2: Bo nie jest, rzecz jasna. I nie ma tam odwołań do współczesności. I teraz czytałem taką, na koniec powiem państwu, taką biografię Caliguli, gdzie Stephen Dando Collins, australijski taki historyk, no, porównuje na koniec w tym rozdziale Caligulę do Trumpa. No, moim zdaniem zresztą średnio udane porównanie. Wydaje mi się, że jak ktoś sięga po historyczną książkę, to niekoniecznie ma ochotę tego rodzaju tam analogii czytać. To można sobie napisać jakiś felieton do gazety, czy poopowiadać w jakimś programie, a niekoniecznie w książkach akurat takie porównania powinny mieć miejsce.
1: O czym mówił Łukasz Schreiber. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniam się. Za sekundę do Odysei Wyborczej wrócimy.

0: Odyseja wyborcza.
1: I wracamy do Odysei Wyborczej, już na 10.43. Teraz naszym gościem Michał Kolanko, dziennikarz, Dziennik Rzeczpospolita.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzięki za zaproszenie.
1: W blokach startowych, bo rusza do Olsztyna, żeby przyglądać się z bliska, ba, nawet poprowadzić jeden, a może nie tylko jeden panel na imprezie Rafała Trzaskowskiego, Kampus Polska Przyszłości. Po raz kolejny, kolejna edycja. W tym roku chyba trochę inna, bo wiele osób myślało sobie, że być może Rafał Trzaskowski przyjedzie na Kampus Polska, ale już w innej roli, już może nie jako taki organizator bezpośrednio, jako gość honorowy, prezydent Polski, a teraz trzeba trochę, nie wiem, budować od nowa albo budować cały czas z tej samej pozycji. W jakich warunkach politycznych Rafał Trzaskowski otworzył i prowadzi tegoroczny Kampus Polska?
2: Rzeczywiście wybieram się do Olsztyna wkrótce. Będę się też przyglądał nie tylko Kampusowi Polska tak ogólnie, no ale też przede wszystkim jutrzejszej debacie, czy tam spotkaniu premiera Tuska z młodymi ludźmi. To jest pierwsze takie tego typu spotkanie, takie w formule quasi otwartej, bo nie będzie tam można oczywiście przyjść tak po prostu, no trzeba być uczestnikiem kampusu jako młody człowiek albo dziennikarzem w tym Olsztynie. Natomiast no, to jest taki pierwszy taki format z udziałem premiera Tuska w tym roku, więc no będę to śledzić. Rzeczywiście prowadzę też dzisiaj na zaproszenie u organizatorów kampusu panel dotyczący historii aktywizmu, bo dotyczący Komitetu Obrony Robotników. Myślę, że to będzie ciekawa dyskusja, co z tego etosu KOR-u, SKS-u i Solidarności jest dzisiaj szczególnie aktualne. To będzie dzisiaj wieczorem, czy po późniejszym popołudniu. Natomiast myślę, że Rafał Trzaskowski, odpowiadając na pana pytanie tak bezpośrednio, Rafał Trzaskowski jest dzisiaj paradoksalnie w dobrej i złej sytuacji jednocześnie. Tak bywa w polityce. No bo rzeczywiście pewnie wiele osób i on sam, być może z jego otoczenia na pewno wiele osób wyobrażało sobie, że ten kampus będzie w takiej sytuacji, jak pan opisał, że przyjedzie prezydent Pospolitej I będzie gościem honorowym czy tego wydarzenia. Stało się inaczej, więc no z tej perspektywy no plan, jakiś pomysł nie został wykonany. No ale kampus, to jest piąta edycja, to kampus stał się jednak jakąś instytucją mimo wszystko. Przetrwał przetrwał zmianę władzy, tak? No bo środowisko Rafała Trzaskowskiego, Rafał Trzaskowski jest przecież wiceprzewodniczącym PO, no jest no, pytania na poprzednich edycjach kampusu, zwłaszcza na tej pierwszej, czy jeśli pierwsza była w 2021 roku, czy jeśli dojdzie do zmiany władzy, to kampus przetrwa jako wydarzenie i przetrwał. I myślę, że to jest jakiś niewątpliwie mały wkład Rafała Trzaskowskiego w jakąś budowę instytucji wokół jego środowiska i takiego pokazuje to, że ta idea po prostu no nie była jednorazowa, tak? Myślę, że to dla wszystkich uczestników tych młodych, ale też dla samego środowiska Trzaskowskiego, no to są ogólnie dobre nowości. Trzaskowski ma też czas. Jego kadencja kończy się w 2029 roku. Nie będzie mógł kandydować ponownie. Wszystko na to wskazuje, że kadencyjność nie zostanie zdjęta czy cofnięta. Rafał Trzaskowski ma czas. Przetrwał też w tym roku aferę Szpitala Południowego. Nic dzisiaj nie wskazuje na to, żeby był zagrożony w referendum, jeśli ono się w ogóle odbędzie. W ogóle są też bardzo duże znaki zapytania, czy to referendum w Warszawie się w ogóle odbędzie. Więc paradoksalnie jego sytuacja nie jest aż tak zła, jak mogłoby się wydawać, nie wiem, rok temu.
1: Nie jest aż takiej defensywy, jakiej był tuż po tym, kiedy przegrał drugą turę wyborów.

0: stanowiska, ale dzisiaj mówił, że niedopuszczalne jest to i się źle stało, że obrońcą pana Krala jest Roman Giertych. Samo słowo Zonda Kryptu dzisiaj na antenie Radia Wnet omawialiśmy, ale to tak zabrzmiało w rozmowie z Marcinem Fiołkiem. No, pojawiły się analogie do Rozwoju Plus. Analogie do tego, że nagle pojawia się grupa, która w Platformie zaczyna inaczej kłaść akcenty, tak jak inaczej kładł akcenty Mateusz Morawiecki i jego stronnicy w Prawie i Sprawiedliwości.
1: No bo to nie jest komentarz, tak, to jest komentarz, który jest ma wagę faktu politycznego, to prawda. Nie wiem jeszcze do końca, bo tak bywa w polityce, co zresztą no, pan i ja doskonale no, wiemy, jako dziennikarze z wieloletnim doświadczeniem, że nie wiem jeszcze dokładnie, jaki ten fakt polityczny ma znaczenie, ale rzeczywiście, bo to nie jest przecież komentarz dotyczący samej sprawy. To jest komentarz, który jest wypowiedzenie, to jest takie, to może nie wypowiedzenie posłuszeństwa, ale to jest taka kontestacja samego Donalda Tuska przecież. I to o to tutaj chodzi. To jest to nazwisko, Tusk się nie pojawia oczywiście w tej wypowiedzi, no ale tu chodzi o Tuska i jego premiera Tuska, strategię, pomysł na jesień i tak naprawdę na kampanię wyborczą, tak? Bo jednak czuć, że jak wróci Sejm w przyszłym tygodniu, no to już po tym kampusie, po też spotkaniu prezydenta w Juracie z młodymi, które jest w weekend, no to już ten sezon polityczny ruszy, a to nie będzie taki zwykły sezon polityczny, tylko sezon wyborczy. I trochę jest to bardzo ciekawe, że właśnie poseł Nitras ten sezon, znaczy, to jest taka pierwsza wiadomość z Olsztyna, tak naprawdę, polityczna, tak? Przecież nie, no te debaty i te wszystkie spotkania są ważne i na pewno dla uczestników i prelegentów, ale nie mają jakiejś nośności politycznej, no bo nie mogą mieć. Natomiast to akurat ma nośność polityczną, to jest jakiś fakt. I myślę, że nie tego chyba wszyscy się dzisiaj spodziewali, że taka kontestacja strategii Donalda Tuska wprost nastąpi. Tak?
0: No Marcin Fiołek bardzo celnie dopytał, czy ten fakt, że to jest nie, przynajmniej nietaktowne politycznie, a może i więcej, że nagle Roman Giertych i mecenas Dibuła również stają się pełnomocnikami pana Krala i że oni trochę całą sprawę rozgrywają politycznie, to zapytał Marcin Fiołek, czy to przyszło, czy to zrozumienie przyszło przez tą jedną noc spędzoną na kampusie. To jest tak, że to mogło wynikać jakiś narad, że się spotkała ta grupa Rafała Trzaskowskiego, rok od porażki wyborczej, czy ponad rok, trochę usiadła w lekkim oddaleniu w Olsztynie i przedyskutowała i nagle uznano, że to jest taki moment, kiedy warto się od Donalda Tuska, od jego linii ważnej, zdaje się, dla premiera sprawie odróżnić.
1: No tego oczywiście nie wiem, bo tak jak pan wspomniał, no jestem w Olsztynie dopiero od dzisiejszego popołudnia. Tam na pewno będę w kuluarach rozmawiał i próbował się zorientować, jak wygląda sytuacja. Natomiast ja myślę tak, że tak jak zaczęliśmy tą rozmowę, pan też na to zwrócił uwagę, że no premier Tusk jest jednak w defensywie, tak? I trochę jest tak, że ta defensywa nie wygląda, nie jest to defensywa sondażowa, bo najnowszy sondaż dla Rzeczpospolitej u nas, no to jest tam drobny spadek Platformy czy Koalicji Obywatelskiej do 28%. Na tle PiSu, który ma tam chyba 18,8, jeśli dobrze pamiętam, no to jest 12 punktów różnicy, tam 10 punktów różnicy. No to jest dosyć wygodna przewaga, ale to nie jest defensywa sondażowa, bo po prostu wyborcy Koalicji Obywatelskiej nie mają żadnej alternatywy dla siebie dzisiaj. No, jakąś opcją na pewno dla wąskiej, jak się okazuje, grupy przez te wakacje stała się Partia Razem. To myślę jest jeden z najbardziej zaskakujących chyba wniosków to w ogóle tych wakacji, tak? Ale nie jest to, tam Partia Razem ma blisko 5 punktów procentowych i dzisiaj tak de facto, jak spojrzymy na wszystkie sondaże przez wakacje, no to Partia Razem jest w lepszej pozycji, żeby przejść samodzielnie do Sejmu w przyszłym roku niż PSL. To jest jakimś, no, nietypowym, myślę, wnioskiem. Natomiast myślę, że wszyscy widzą, że premier Tusk zaczyna ten sezon nowy w defensywie, tak? Jest sprawa, te propozycje podatkowe ubiegłego tygodnia nie chyba, no były zewsząd krytykowane, tak? Moi rozmówcy
0: ale to nie jest
1: bańki.
0: Pierwsza defensywa, czy spodziewamy się, że faktycznie po latach braku działań, po latach takiego trochę wygodnego życia politycznego,

0: nagle Rafał Trzaskowski miałby wstać z kanapy i powiedzieć: a to ja teraz pod koniec tej kadencji jakoś zaznaczę swoją odrębność, jakoś się Donaldowi Tuskowi postawię, bo trochę mówiąc szczerze, czy ta wypowiedź jest ciekawa i warto analizować. Może nawet zaraz ją puścimy dla Państwa, żeby Państwo usłyszeli, co właściwie najbliższy polityczny przyjaciel Rafała Trzaskowskiego powiedział. Ale czy jest na tyle ciekawa, żeby myśleć, że w tej chwili Donald Tusk przy tym swoim jakimś takim jałowym biegu politycznym może mieć kłopoty wewnątrz własnej formacji politycznej?
1: Nie, myślę, że nie. Myślę, że absolutnie nie. No ja nie zakładam, że... to byłby chyba największy szok polityczny tego roku, gdyby rzeczywiście w perspektywie najbliższych tygodni czy miesięcy doszło do rozłamu w Platformie. To myślę, że to byłby absolutny szok. Nie spodziewam się tego. Też nie ma co chyba też tak przewartościowywać czy nadawać nadmiernej wartości tej jednej wypowiedzi posła Nitrasa, który jest no...
0: Jest w tej chwili trochę outsiderem, nawet można powiedzieć, w Platformie.
1: Jeżeli
0: tak ja to widzę.
1: Outsiderem na pewno w swojej... On jest członkiem ścisłego kręgu Rafała Trzaskowskiego, no ale też jest znany z tego, że ma takie... nie boi się mówić tego, co myśli, tak bym powiedział, więc nie sądzę, żeby to była jakaś droga do rozłamu w Platformie, wykluczam to w tym momencie, natomiast to na pewno pokazuje jednak, że tak jak wobec Macieja Berka, jego wskazania do TK, był opór, co mi werbalny w koalicji, i na pewno był opór i środowisk pozarządowych, był taki list 9 środowisk wpływowych bardzo pozarządowych i na przykład takich ludzi jak profesor Marcin Matczak, o którym się zresztą mówi, że no przecież to będzie nowa, że on będzie, że zakłada te kluby radykalnego centrum w Polsce, chwali się taką mapką nawet i że robi to po coś. I że tym czymś jest oczywiście jakiś ruch polityczny. To jest taka spekulacja, żeby było jasne, warszawska na koniec wakacji. Natomiast to wszystko domyka tą defensywę, tak, o której rozmawialiśmy, że klasa średnia moim zdaniem raczej tak bardzo chłodno podeszła do tej propozycji Tuska, ponieważ część sobie policzyła, że nic na tym nie zyskuje, a ci, którzy na tym zyskują, to zarabiają co do zasady już bardzo dużo. Takie mam wrażenie właśnie po rozmowach z moim
0: znajomym. Że ta propozycja chyba padła w próżnię. To do tego jeszcze wrócimy. Na sekundę wróćmy do Sławomira Nitrasa. Zobaczmy, co właściwie powiedział były minister sportu, poseł Koalicji Obywatelskiej, bliski przyjaciel polityczny czy współpracownik polityczny Rafała Trzaskowskiego.
2: Bo my jesteśmy inni. My od przestępców pieniędzy nie bierzemy. I to, co powinien zrobić moim zdaniem pan Giertych? Pan Giertych powinien powiedzieć tak. Proszę bardzo, pan ma takie prawo, niech pan skorzysta z pomocy prokuratury. Ja panu polecę najlepszych prawników, ale mnie w tej sprawie nie może być, bo jestem posłem, jestem zaangażowany politycznie. To może być odebrane, po pierwsze, nieetycznie jako polityk, a po drugie, to może rzucić cień na całą koalicję obywatelską, że my...
0: Cień na całą koalicję obywatelską, to jest krótki fragment. Ta wypowiedź była jeszcze dłuższa, ale to nie będziemy już Państwu całych kilku, dwóch ponad minut prezentować. No właśnie, atak czy wskazanie Romana Giertycha jako osoby, która jest obciążeniem dla koalicji obywatelskiej, przynajmniej w tej sprawie, a może i w innych, a to przecież Roman Giertych jest z kolei bardzo bliskim i prawnym, i chyba też politycznym człowiekiem Donalda Tuska.
1: No tak jak wspomniałem, to nie jest kontestacja Romana Giertycha jako takiego, tylko to jest taka kontestacja Donalda Tuska. A tak jak mówię, trzeba będzie posłuchać, ja tam będę, więc będę miał trochę wygodniej, no posłuchać tego, co będzie z tego kampusu, jakie sygnały będą dochodzić, bo to jest na razie tylko jedna wypowiedź. Tak jak mówiłem, no rozmowę w Platformie uważam za wykluczone. Natomiast to, że środowisko Trzaskowskiego nagle trochę pokazuje jakąś emancypację wobec Donalda Tuska. Dużo, że to bez kościem po prostu Polska może się odnieść, ale będzie to na pewno... No, historia znana jest, no, że jakby panowie Tusk i pan minister Nitras, no chyba od wielu lat nie darzą się jakąś szczególną sympatią, tak powiem, dyplomatycznie. To bardzo dyplomatycznie. to może coś będzie więcej tych sygnałów. Na razie to jest jeden głos, ale no tak jak mówiliśmy wcześniej, no warto go odnotować, bo to jest chyba pierwszy głos z Koalicji Obywatelskiej, no który trochę psuje szyki całej Koalicji Obywatelskiej, bo do tej pory KO była no trochę jakby takim zwartym wojskiem w tej sprawie. No były wypowiedzi dotyczące bardziej, no, było zaskoczenie przed dymisji Barbary Mróz-Gorgoń, czy takie umywanie rąk, ale wypowiedzi wobec Romana Giertycha tak wprost chyba jeszcze no, tak wysokiej rangi, jak był minister Nitras nie padły jeszcze.
0: To już na koniec do tekstu w dzisiejszym numerze tego dziennika Rzeczpospolita przejdźmy. Rząd wchodzi w tryb wyborczy. Już trochę pan redaktor mówił o tym, co oznacza wysłanie do Trybunału Konstytucyjnego ministra Macieja Berka, który zarządzał legislacją. O tym też już mówiliśmy na naszej antenie. Ale co jeszcze? Co poza samym ruchem w Trybunale? Jakie jeszcze zmiany planuje Donald Tusk w ramach tego właśnie wchodzenia także z rządem w rok wyborczy? Coraz głośniej się mówi jednak o zmianach koalicyjnych, o powrocie Szymona Hołowni, o być może odejściu Pełczyńskiej na Łęcz, o tworzeniu takiego rządu, który już mniej będzie rządził, mniej będzie reformował, ale też mniej będzie się kłócił, a tylko będzie taką maszyną wyborczą.
1: No myślę, że jednym z elementów takiego przejścia tryb wyborczy, no właśnie będą spotkania jednak z wyborcami, takie, które organizował kiedyś Donald Tusk, a teraz on w tym roku nie ma takich, nie było takich spotkań, no jutro jest pierwsze takie naprawdę, quasi otwarte, ale jednak. Myślę, że ta rekonstrukcja rządu, o której pan mówi, no to jest jeden z elementów. Myślę, że to, o czym się mówi, czyli to, co też pisaliśmy w Rzeczpospolitej, czyli weźcie Szymona Hołowni do rządu i też co koledzy z Wirtualnej Polski pisali, o tym stanowisku, jeśli chodzi o walkę z dezinformacją, to ja sobie tak pomyślałem w pewnym momencie, że no to hasło walki z dezinformacją, to ono jest takie dosyć pojemne i w sumie może znaczyć wszystko. Więc jeśli chodzi o sam tryb wyborczy, to też wysłanie byłego ministra Berka do Trybunału Konstytucyjnego, jakieś tam próby zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, sprawa zonda krypto i nacisk na tą sprawę, jaki ma ewidentnie rząd i premier. Kwestia tych reform podatkowych, które no na początku moim zdaniem trochę średnio zostały przyjęte, ale jednak to jest jakiś krok, pierwszy od też dawna, tak wyraźny krok wsparcia w jakimś sensie dla obywateli, portfeli obywateli bardziej. Więc to wszystko się składa w jedną całość i myślę, że też premier Tusk, tak jak ja napisałem, no zdaje sobie sprawę z tego, że cykl legislacyjny ma swoją inercję, to wiele miesięcy trwa, zanim nowa ustawa przejdzie przez rząd koalicyjny, zwłaszcza trafi do Sejmu, przejdzie przez Sejm, trafi do prezydenta, który może ją ostatecznie zawetować, więc myślę, że z tego, co właśnie słyszałem, no to gdzieś w sierpniu padło takie hasło, że żadnej nowej wielkiej legislacji już rząd nie będzie zaczynał, a ostatnimi dużymi takimi pomysłami legislacyjnymi są te związane z właśnie podatkami, plus kwestie zdrowotne, które zapowiedział już rząd. Później będzie wykonywanie oczywiście legislacji unijnej, sprzątanie po kryzysach, jak w sprawie najmu krótkoterminowego, co też, jak rozumiem, się ma we wrześniu wydarzyć. I takie kryzysowe różne rzeczy, ale bo na pewno te kryzysy jeszcze będą. I przygotowania polityczne, czyli no, jakaś próba konsolidowania tej centroprawicowej flanki, być może wzmocnienie nacisku na PSL, żeby jednak była jedna lista z PSL-em. I pod tym wszystkim to jest to hasło rząd na wybory między innymi.
0: I z tym hasłem politycznie będzie szedł Donald Tusk właśnie na wybory, kształtując rząd, który już nie będzie reformował albo i zgoła wcale mniej, albo i żadnych wielkich, dużych ustaw, a bardziej spotkania i tryb wyborczy. Michał Kolanko był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dzięki również.
0: Do zobaczenia, do usłyszenia. A my jeszcze za kilka minut do Odysei Wyborczej wrócimy.
3: Odyseja Wyborcza.
4: Autopromocja.
3: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to to jest to miejsce właśnie specjalnie dla was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam, Sławek Horwat.
4: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
5: To była autopromocja.

0: Teatrzyk Żółta Łódź Podwodna Radia Wnet przedstawia spektakl gastronomiczno-polityczny pod tytułem Wyżerka nad Bałtykiem.
1: Jaki cudowny jest ten wiatr od morza. A może zamówimy jakąś rybkę?
2: O, zaraz, zobacz, rybko. Mam tutaj karty dań. Zobaczmy.
1: O matko, mała porcja dorsza w cenie 5 patronów. Spływamy stąd.
3: Nie namawiamy, żeby w czasie wakacji głodować. Niemniej jednak polecamy optymalizację wydatków z uwzględnieniem wolności słowa. Wejdź na patronite.pl/radiownet i dołącz do naszej załogi.

0: Odyseja Wyborcza.
1: Wracamy do studia Odysei Wyborczej. Godzina 11.19, a na naszych łączach Jakub Pilarek, dziennikarz Radia Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam.
1: I szybko cię ściągnąłem na antenę, bo informacja, którą już państwu podawaliśmy, szef PKO-u, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Piesiewicz, został zatrzymany przez funkcjonariuszy. O dziwo nie CBA, ale służb zajmujących się ściganiem cyberprzestępczości. To wszystko ma pokłosie w aferze Zonda Krypto. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało pana Radosława Piesiewicza i jednocześnie w jego mieszkaniu trwa przeszukanie, to wszystko działanie tej zamiejscowej komórki prokuratury krajowej w Katowicach, czyli pan prokurator Wełna tutaj jest aktywny. Na jakim etapie jest to śledztwo i co wiemy o tych procedurach? Jak to się stało, że nagle pan Kral z osoby ściganej przez tą władzę stał się małym świadkiem koronnym?
2: No, my tak naprawdę to przede wszystkim, chcę powiedzieć, niewiele wiemy o tym statusie pana Krala oficjalnie, bo prokuratura bardzo oszczędnie informuje o tym postępowaniu. Ten komunikat Waldemara Żurka, on go osobiście podpisał jako prokurator generalny.
1: Tak jest, na stronach prokuratury krajowej, ale podpisany, co się rzadko zdarza. Nie wiem, czy też to jest częsta praktyka, że to aż tak prokurator generalny podpisuje komunikaty co do konkretnego śledztwa.
2: Szczerze mówiąc, ja nie przypominam sobie takiego przypadku, jeśli chodzi na przykład o urzędowanie Zbigniewa Ziobro. Nie wiem, nie będę tu się zaczekał tak na 100%, ale no, to zawsze jednak się, przynajmniej według mojej pamięci, podpisywali się po prostu rzecznicy danych jednostek, które prowadziły postępowanie, ewentualnie prokurator krajowy, czyli ktoś jak gdyby no, z rdzenia prokuratury, z tytułem takim prokuratora, takiego prokuratora, prawdziwego. Tutaj mamy komunikat, z którego tak naprawdę niewiele wynika, jeżeli chodzi na przykład właśnie o sytuację procesową pana Krala. To wszystko jakieś nieoficjalne informacje. Natomiast na przykład Żurek zdradza tam kierunki śledztwa, tak? Na przykład wskazuje tam między innymi, że będzie badany wątek telewizji Republika. No to jest coś zdumiewającego moim zdaniem, jeżeli się toczy śledztwo. Według moich źródeł i wiedzy ta informacja, że Kral usłyszał zarzuty, ona jest prawdziwa, tak? Ale my nie znamy szczegółów tych zarzutów. My nie wiemy, czy on na przykład usłyszał zarzut oszustwa, przywłaszczenia. A wydaje się, że taka informacja to jest coś, co obywatelom się należy. Bo nie mamy tu do czynienia z sytuacją taką, że nie wiem, jest rozpracowywana jakaś zorganizowana grupa przestępcza, nie wiem, jakaś sprawa szpiegowska, gdzie nawet sam fakt ujawnienia, że ktoś usłyszał zarzuty, może być kłopotliwy dla śledztwa, tak? Bo nie wiem, jacyś inni współpracownicy tej grupy uciekną czy coś. Nie, tu jak gdyby sprawa jest dyskutowana w mediach od dawna. Wszyscy wiedzą, w jakiej takiej ogólnej sytuacji jest pan Kral. I my nie wiemy, jakie zarzuty on usłyszał. A równocześnie wiemy, że śledztwo będzie badane w kierunku między innymi jakichś wątków z telewizją Republika. No, śmierdzi to na kilometr politykom. Tak bym to skomentował.
1: Śmierdzi to polityką. Rzeczywiście nawet o tym mówił w wywiadzie telewizyjnym dla telewizji Polsat News Sławomir Nitras z Platformy Obywatelskiej, że źle się stało, że tam jest chociażby Roman Giertych. Dobrze, zatrzymanie no jednak ważnej osoby, no PKOL to jest też element międzynarodowy, prawda? Bo to i Komitet Olimpijski, różnie to może być rozgrywane. No, sam PS PKOL-u związany z poprzednią władzą, z Prawem i Sprawiedliwością, nawet chyba niezbyt poważniej, to nie była w ogóle poważna sprawa, ale pojawił się przez sekundę jako ewentualny możliwy kandydat prawicy na prezydenta, Radosław Piesiewicz. Najpierw się odżegnywał, także na naszej antenie od kontaktów z Kralem. Teraz się okazuje, że miał w jakiejś formie przyjąć zegarek warty 40 tysięcy euro, czyli no prawie 150, ponad 150 tysięcy złotych. To już droga rzecz, droższa niż większość samochodów, które się porusza po polskich drogach. Na ile jest tak, że to już są mocne zarzuty, bo nie wiem, czy zostało mu to podarowane, czy zostało pieniądze, sprawa nie jest do końca jasna, jak to z tym zegarkiem było i za co miał go dostać.
2: No nie jest jasna. Ja nie uważam, żeby ona była jasna i żeby tak w taki zupełnie... Taki całkowicie przekonujący sposób pan prezes się z tego wytłumaczył, natomiast no, przedstawił tak w telewizji Republika jakiś tam dokument mówiąc o tym, że ten zegarek oficjalnie niby ma być jego własnością. Nie wiem, no nie miałem w ręku tego dokumentu, oglądałem ten materiał na telefonie komórkowym, więc nawet szczerze mówiąc nie widziałem dokładnie, co tam było napisane. Że ciężko mi tutaj w tym wątku cokolwiek przesądzać, tak? No to nie jest tak, że cokolwiek robi prokuratura Żurka i Korneluka, to oni zawsze nie mają racji, tak? Natomiast no ja po prostu nie przesądzając tego wątku, znaczy my w ogóle nie wiemy, czy zatrzymanie dotyczyło wątku zegarka, tak? To jest tylko też jakiś domysł, tak? Ale gdyby tak było, no to ja trudno mi tu cokolwiek przesądzać, natomiast na pewno mogę powiedzieć, że po prostu tak, tu zacytuję byłego prezesa Stowarzyszenia Lex Super Omnia, prokuratora Parchimowicza, tak działającej prokuraturze obywatele mają prawo nie ufać po prostu. No ja nie ufam tej prokuraturze, która działa w taki sposób, że no sprawę nadzoruje na przykład pan wspomniany przez ciebie pan prokurator Wełna, który jest, i to jest wiedza powszechnie, znaczy nie, być może nie powszechnie, ale znana wśród osób zainteresowanych prokuraturą, jest bliskim znajomym Romana Giertycha. Ci panowie się znają. Roman Giertych był na przykład pełnomocnikiem przez pewien czas partnerki życiowej pana prokuratora Wełny, prokuratorki. Te pełnomocnictwo tam skończyło się już, nie wiem, w zeszłym roku, chyba w marcu, już nie pamiętam dokładnie daty, czy jeszcze dwa lata temu. W każdym razie, no te związki istnieją. Giertych, znaczy Wełna był też świadkiem Giertycha w sporze prawnym z Jarosławem Kaczyńskim. No więc po prostu te takie zazębienie się tutaj polityki i prokuratury, gdzie mamy z jednej strony prokuratora nadzorującego te sprawy, a z drugiej strony, jak już wiemy ze słów samego Giertycha, obrońcę krala, i oni się bardzo dobrze znają i z sobą w jakimś tam zakresie no po prostu nie wiem, współpracowali, no to może za wielkie słowo, tak, ale no po prostu mieli jakieś styki takie również na przykład w sądach. No przypomnijmy też, że przecież Wełna jako szef pionu do ścigania przestępczości gospodarczej w prokuraturze krajowej nadzorował sprawę Polnordu, tak, która została następnie potem w skandalicznych okolicznościach prawnych umorzona. No wszystko się to spina na takie po prostu zblatowanie prokuratury i polityki i po prostu no trudno takiej prokuraturze po prostu ufać, tak ja bym na to spojrzał, nie przesądzając jednoznacznie, no że ja tutaj z tą swoją wypowiedzią daję jakiś, nie wiem, glejt na niewinność panu prezesowi PKOL-u, bo ja po prostu nie znam tej sprawy na tyle, żeby tu cokolwiek przesądzać.
1: Ale to jest ciekawe, w tej sprawie mamy chyba też spór w prokuraturze, to czego zaczęliśmy, czyli to, że komunikat na stronie prokuratury krajowej podpisuje prokurator generalny, że to jest niezwykła sytuacja, tak jakby cała sprawa była robiona przy pewnym, nie wiem czy oporze, czy buncie prokuratury, to nie tylko tych prokuratorów apolitycznych, którzy po prostu są urzędnikami, są prokuratorami, ale także pana Korneluka, który został wyniesiony w sposób bardzo wątpliwy prawnie, a nawet zdaniem wielu bezprawny, do funkcji prokuratora krajowego, ale nawet on nie chce żyrować, firmować, czy działać i współdziałać razem z panem Żurkiem i z panem Wełną.
2: No tak, to tam bez wątpienia tkli się ten spór między tymi dwoma osobami. Natomiast no jeszcze jest kwestia zastępcy prokuratora generalnego Beaty Marszak, czyli tej prokurator jeszcze jakby wywodzącej się z ekipy z czasów Zbigniewa Ziobro, która nadzoruje formalnie rzecz biorąc ten pion przestępczości gospodarczej, w którym właśnie obowiązki wykonuje prokurator Wełna. I no pytanie, jaka jest jej rola w tej, znaczy jej rola, pytanie, czy ona w ogóle ma jakikolwiek wpływ na nadzór tego postępowania, bo to ona formalnie powinna tą sprawę nadzorować, bo jest zastępcą prokuratora generalnego do spraw właśnie przestępczości, zwalczania przestępczości gospodarczej i, znaczy nie gospodarczej, tylko przestępczości zorganizowanej i korupcji. Najprawdopodobniej ja podejrzewam, że ona jest od tego całkowicie odsunięta, bo ona też jest bardzo intensywnym sporze z Waldemarem Żurkiem. No, przypomnijmy, że sprzeciwiła się odwołaniu z delegacji do wydziałów zamiejscowych w różnych częściach kraju, między innymi żony szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego, pani Julii Dziedzic-Boguckiej, prokuratora Jana Dyrelewskiego z mazowieckiego PZ-u. no powiedziała pani marszałek takie twarde nie. I Żurek wtedy sam odwołał tych prokuratorów z delegacji wbrew przepisom ustawowym, bo on jako prokurator generalny nie ma do tego żadnych uprawnień. Więc on już tam wszedł w spór po prostu, no powiedzmy, że z panią marszałek to jest takie mniej zaskakujące, no bo to nie jest osoba z jego, że tak powiem, środowiska, tak szeroko rozumianego, no ale nawet właśnie tak jak wspomniałeś z prokuratorem Kornelukiem, tak? No bardzo to jest nietypowa sytuacja w prokuraturze i myślę, że Waldemar Żurek będzie miał jednak coraz trudniej z forsowaniem tych różnych swoich takich de facto politycznych tak naprawdę oczekiwań od prokuratorów, bo tam w prokuraturze ma on bardzo złą pracę w tej chwili.
1: To za chwilę mamy studio Wilno, o ile dobrze się orientuję, bo kończymy powoli ten sezon urlopowy i studio Wilno wraca na antenę. Za chwilę będzie Agata Antoniewicz, ale też ostatnie pytanie pozwolę sobie zadać. Na ile ta sprawa Zondy Krypto, no przecież sygnalizowana politycznie na przełomie roku, pod koniec nawet zeszłego roku, ustawami, debatami w Sejmie, tajnymi, jawnymi, teraz nagle wybucha, a z tego co wiemy, to do krajów z jednym z krajów Zatoki Perskiej, bo tam się miał przebywać czy chwilowo ukrywać pan Kral, pojechał właśnie pan prokurator Wełna razem z panem Gietrzem i panem Dubois. W trójkę mieli nawiązać osobisty kontakt, no jak rozumiem, przypieczętować tą zmianę roli pana Krala z głównego winowajcy, oszusta, nawet złodzieja, który okradł Polaków, inwestorów, ale też mającego związki z Rosją, z innymi miastami, no i mającego być również sponsorem całej prawicy, wiarygodnego świadka koronnego, który ma być tym głównym taranem, który w roku wyborczym ma pomagać Tuskowi w kampanii.
2: No to jest właśnie też ten wątek zdumiewający, tak, dotyczący tego, że my tak naprawdę jako obywatele niewiele co oficjalnie wiemy, bo ja słyszałem, że prokurator Wełna miał jak gdyby się dystansować od tych przekazów, że on gdzieś tam jeździł, a na przykład czytałem wpis na portalu X prokuratora Andrzeja Golca, który skierował do prokuratury krajowej w formie zapytania o informację publiczną, takie szereg pytań dotyczących właśnie tego prawdziwego czy rzekomego wypadu Wełny do właśnie w tym celu i prokuratura krajowa odpowiedziała w taki sposób, że ona w ogóle nic nie wie tak naprawdę, czyli jak gdyby nie to, że udzieliła precyzyjnych odpowiedzi, nie wiem, na przykład dementujących tak jakieś tam wątpliwości, tylko po prostu w gruncie rzeczy nabrała wody w usta, tak? A to jest jednak zdumiewające, bo no, jeżeli pan Kral wyjechał, tak, a słyszymy, co prawda nieoficjalnie, że on jest podejrzanym, no to pytanie, kto mu ogłosił te zarzuty i w jakich okolicznościach, tak? No bo to przecież, no, żeby ogłosić zarzuty, to musi być po prostu jednak no, przesłuchanie kogoś w charakterze podejrzanego. No jeżeli on jest gdzieś tam poza granicami, to no, wszystko to wygląda po prostu zdumiewająco. Natomiast jako taką puentę tej rozmowy chcę powiedzieć, nie wiem, być może się mylę, ale mam wrażenie, że my tym tematem tak żyjemy jako dziennikarze, ale myślę, że takiego przeciętnego wyborcy to w ogóle za bardzo nie interesuje.
1: No nie interesuje, ale Donald Tusk zrobił wszystko, żeby zainteresowało, że tutaj mamy bardzo dużą aferę poszkodowań. O tych poszkodowaniach się najmniej mówi. Najbardziej mówi się kryptowaluty, zonda krypto, złodziejstwo Rosja, tak? A że tam są też pokrzywdzeni, to już mało kto pamięta, no bo pokrzywdzonymi są ludzie, którym Kral pieniądze zdefraudował, ukradł, a w tej chwili nikt nie mówi, żeby im oddał, tylko o tym, żeby obciążał polityków opozycji.
2: Mhm. Tak to wygląda. Ale nie sądzę, żeby temat kryptowalut był jednak nośnym tematem wyborczym, bo myślę, że jak taki przeciętny obywatel to naprawdę nie wie, o co tu chodzi. I mam nadzieję, no bo nie kibicuję utrzymaniu się tej władzy, mam nadzieję, że to jednak się okaże no, nieskuteczna wajcha wyborcza. Niezależnie od tego, czy tu będą jacyś winni, znaczy winni, no nikt myślę, że czasu jest za mało, żeby ktokolwiek tu został skazany do czasu wyborów, no ale nie sądzę, żeby to było jakaś po prostu wehikuł polityczny dla Koalicji Obywatelskiej ten temat.
1: O czym mówił Jakub Pilarek, dziennikarz Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia. Kończymy sesję wyborczą. Teraz czas na Studio Wilno.
0: O Odyseja wyborcza.
3: Radio Wnet.
4: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
5: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.
6: Dzień dobry, Lava Diana Jums, szanowni państwo, Agata Antoniewicz przy mikrofonie. Witam was tradycyjnie z miejsca, z którego nadajemy naszą audycję już od ponad 7 lat, z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki z Wilna, stolicy Litwy. Za oknem, jak widzę, jest bardzo słonecznie i dzisiaj temperatura 20 stopni na plusie, a wybiła godzina 12.35 na litewskim zegarze. Polski zegar wskazuje godzinę 11.35.
0: Wileński przegląd zdarzeń.
6: Rząd Litwy ogłosił w środę sytuację ekstremalną w całym kraju w związku z skutkami weekendowej burzy i dużymi stratami w rolnictwie. Największe szkody odnotowano na zachodzie kraju, gdzie zniszczeniu uległo od 30 do 60% zasiewów, a uszkodzonych mogło zostać co najmniej 56 tysięcy hektarów upraw. Burza spowodowała również poważne straty w sadach, hodowli i produkcji żywności, w tym śmierć 30 tysięcy brojlerów w jednym z gospodarstw. Żywioł uszkodził także sieć energetyczną. W szczytowych momencie bez prądu pozostawało około 268 tysięcy odbiorców, a w środę rano nadal około 74 tysięcy klientów nie miało dostępu do prądu. W usuwaniu awarii pracuje ponad 400 ekip, a od czwartku Litwie pomagają również zespoły polskiego operatora sieci dystrybucyjnej. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w rejonach Utany i Kowna. Na Litwę dotarło 848 wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów uczących się w polskich szkołach na Wileńszczyźnie. W najbliższych dniach wyposażone w potrzeby przybory plecaki trafią do poszczególnych szkół, a następnie do uczniów. Wyprawki zostały sfinansowane z budżetu państwa polskiego za pośrednictwem Instytutu Rozwoju Języka Polskiego oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. Prezes Macierzy Szkolnej Krystyna Dzierżyńska podkreślała, że pomoc jest nie tylko wsparciem finansowym, ale także wyrazem troski o najmłodszych Polaków na Wileńszczyźnie. Jej zdaniem przekazanie wyprawek potwierdza znaczenie polskich szkół na Litwie dla państwa polskiego. Za pomoc i pamięć o polskiej społeczności na Litwie Dzierżyńska wyraziła wdzięczność. Wyrażamy również wdzięczność tutaj w studiu i my. Dziękuję ślicznie. W najbliższą niedzielę w Wilnie odbędzie się 17. edycja Velomaratonu, która ma przyciągnąć tysiące zawodowych kolarzy, amatorów oraz rodzin z dziećmi. Uczestnicy wystartują z Placu Niepodległości i przejdą m.in. Aleją Gedymina, przez Most Króla Mendoga, Most Zwierzyniecki oraz okolice Białego Mostu. Organizatorzy zapowiadają, że będzie to okazja do zwiedzania stolicy na rowerze, ulicami wyłączonymi z ruchu samochodowego. Velomaratonas jest uznawany za największe wydarzenie kolarskie w krajach bałtyckich. Za chwilę usłyszymy utwór Świwasara, którego tytuł po litewsku oznacza To lato. Piosenka opowiada o spontanicznej podróży, przygodzie, przyjaciołach i niespokojnej potrzebie ruszenia w drogę. A refren pyta, czy naprawdę mogły skończyć się wszystkie podróże. Odpowiadając, nie może być, żeby nie było już żadnych podróży. To bardzo dobre muzyczne wprowadzenie do naszej rozmowy o akcji Żukiem dla Życia, bo i tutaj podróż, choć niezwykle ma znaczenie ważniejszy cel. Pomoc w zebraniu środków dla hospicjum i dzieci i dorosłych w Wilnie. A teraz zapraszamy na Shivasara.

0: mówi Wilno.
1: Naszym gościem jest Robert Jagle, wolontariusz hospicjum, ale także jeden z ludzi, których można chyba żartobliwie nazwać głównymi sprawcami całego tego zamieszania z Żukiem. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Jak to się właściwie zaczęło, Robercie? Zacznijmy od początku, bo za tydzień ten pomysł przestanie być już tylko pomysłem. Żuk ruszy z Krakowa i zacznie się ta prawdziwa droga. Ale zanim pojawiły się przygotowania, trasa, kierowcy, kontakty, media i cała drużyna dobra, musiała wydarzyć się ta pierwsza chwila, kiedy ktoś powiedział, a może pojedziemy Żukiem do Wilna. I właśnie ta historia jest bardzo ciekawa, bo podobno nie zaczęła się od wielkiego projektu, biznesplanu czy sztabu ludzi siedzących nad mapą. Od czego się zaczęło? Powiedz mi proszę.
2: Zaczęło się od tego, że poznałem tutaj jednego z wolontariuszy, który przyjechał do Wilna na kilka dni i pomagał tutaj w hospicjum. On miał takie doświadczenia, że już jeździł Żukiem po Polsce i pomyślał, że można tym Żukiem by było pojechać przez całą Polskę do Wilna, popracować tu trochę, wrócić z powrotem i może przy okazji zebrać jakieś pieniądze na hospicjum. Później on wyjechał i zadzwonił do mnie, co z tym pomysłem. Ja myślałem, że to jest kolejny facet, który stracił dziewczynę i chciałby zanurzyć się w wolontariacie, żeby jej zaimponować. Tak sobie pomyślałem i troszeczkę jakoś tak nie myślałem o tym dużo. Po kilku dniach zadzwonił ponownie do mnie i czy coś. Ja przedstawiłem ten pomysł siostrze Michaeli. Ona najpierw sceptycznie, a potem mówi, może to fajny pomysł, ale to jest wasza inicjatywa, więc organizujcie się, jeśli chcecie, macie moje błogosławieństwo. No i tak się zaczęło szukanie Żuka, szukanie trasy, sponsorów, możliwości. No i tak właśnie został już tylko tydzień do tego, żebyśmy mogli wystartować, chociaż jeszcze problemów mamy całą masę, ale staramy się je ogarnąć.
1: No właśnie, dlaczego Żuk? No bo można było wynająć bus, a można było wynająć no jakiś taki nowoczesny samochód, który ma klimatyzację, nawigację, te, no, wszystkie przybory takie. A taki wybraliście pojazd z 1962 roku. No i za chwilę ten pojazd ma przyjechać ponad 1000 kilometrów. To brzmi trochę jak połączenie pielgrzymki ekspedycji i bardzo odważnego testu cierpliwości mechaników. Ale właśnie chyba, Robercie, co takiego jest w tym Żuku, że uznaliście, iż to właśnie on powinien zostać bohaterem tej historii?
2: Dlatego Żuk, że nie jest doskonały, ma już swoje lata, przeszedł już dużo i będzie pomagał. To może dlatego, bo fajnie by było pojechać sobie nowym samochodem, zrobić to w 8 godzin, a my zrobimy 1500 kilometrów. Będziemy w iluś tam w 15 miastach, z tego co pamiętam, jeszcze cały czas to jest dogrywane. I to nie ma być łatwe, to ma być takie, żeby ludzie widzieli, że jedzie Żuk, że po coś on jedzie i będzie charakterystyczny. Ludzie nam machają, odstają. To dlatego tym Żukiem jedziemy.
1: No dobrze. I jakie to miasta będą, które odwiedzicie? Takie już zaplanowane, tak nie wiem. W Polsce, tak?
2: Tak. No, wyjeżdżamy z Krakowa. Czwartego pierwszym przystankiem i takim koncertem będą Niepołomice podkrakowskie. Następnie jedziemy do Rzeszowa. Potem jest Stalowa Wola, Kielce, Radom, Warszawa. Później dalej Działdowo, Łomża i już tam nie pamiętam. I około 13 wjeżdżamy na Litwę i przyjeżdżamy tutaj do hospicjum. No miejmy nadzieję, że z pełną kwotą, którą chcemy zebrać, ale Żuk nas nie staje, jedzie dalej i zbieramy cały czas. Już mamy plany wyjazdowe na przyszły rok. Może do Szwecji, może do Norwegii, albo jeszcze dalej. Zobaczymy.
1: To nie wygląda jako próba pobicia rekordu najkrótszego przyjazdu, no nie? Wygląda raczej jak świadome wyszukiwanie ludzi po drodze, firm, parafii, samorządów, instytucji i organizacji, zwykłych osób, które chcą was wesprzeć. Czyli można powiedzieć, że nie jedziecie najkrótszą drogą, tylko najdłuższą drogą do ludzkich serc.
2: Tak, dokładnie. Jedziemy takim zygzakiem przez całą Polskę i będziemy w wielu miastach i będziemy opowiadać o ruchu hospicyjnym. Ja też kiedyś nie wiedziałem. Ja poznałem siostrę Michaelę na meczu piłki nożnej i ona mi opowiedziała o ruchu hospicyjnym. Ja przedtem nigdy nie uczestniczyłem w takich akcjach i nie miałem pojęcia, jak to wygląda. I my chcemy to po prostu powiedzieć ludziom, że są ludzie, którzy potrzebują w tych ostatnich chwilach wsparcia, przytulenia, po prostu, żeby ktoś z nimi był. A siostra Michaela to udostępnia, ale brakuje pieniędzy.
1: Robercie, czego najbardziej oczekujesz od tych spotkań? Bo tak ten Żuk to będzie takim mobilnym ambasadorem hospicjum. Co chciałbyś, żeby człowiek, który podejdzie do Żuka gdzieś w Polsce, zapamiętał po 5 minutach rozmowy z wami?
2: Że musimy myśleć o rzeczach ostatecznych i zastanowić się na tym, skąd jesteśmy i po co żyjemy. I żeby każdy z nas zostawił, odchodząc z tego świata, zostawił ten świat troszeczkę lepszym. I to tylko po to. Nieważne. Chodzi o to, żeby nie jedna osoba dała milion, tylko milion ludzi, żeby dało po 5 złotych. I to wszystko.
1: No dobrze, a jeśli Żuk powie, nie jadę?
2: To no właśnie, no, to jest największy problem. Właśnie jestem tutaj po rozmowach z ludźmi, którzy pojadą. Już organizujemy części zamienne, narzędzia, podnośniki, kompresory, żeby nam się po drodze nic, bo czekają na nas w wielu miastach, żebyśmy nie mieli opóźnienia. A nie wiem, może go będziemy nawet pchać, ale dojedziemy.
1: Nowoczesny samochód mówi za 600 metrów skręć w prawo, a Żuk może powiedzieć dzisiaj odpoczywamy. I wtedy pozostaje mechanik, modlitwa i nadzieja, że jedno z tych rzeczy dwóch zadziała. A tak

0: kamiennych, prawie drugiego żuka gdzieś na pace wrzuconego, nie wiem jak będzie z naszymi bagażami. No i wszystko oddajemy w ręce Boga, może On nam pomoże uzyskać ten cel, dojechać do Wilna i uzbierać środki na hospicjum.
1: Kim są ci ludzie jadący żukiem? Bo za chwilę 7 osób wsiądzie do tego samochodu, każda z własną historią, z własnym też i doświadczeniem, charakterem i motywacją. A przecież przez 9 dni będą, 9, taki plan jest, razem w samochodzie, na spotkaniach podczas noclegu, w sytuacjach przewidywalnych i zupełnie nieprzewidywalnych. To będzie trochę pielgrzymka, trochę wyprawa, trochę praca, momentami zapewne również terapia taka grupowa, bo jeśli ktoś po 3 dniach podróży żukiem nadal mówi do kolegi bracie, a nie wysadź mnie tutaj, to chyba można uznać, że drużyna zdała też jej egzamin. Robercie, jak dobieraliście ekipę? Co sprawiło, że właśnie tych 7 osób znalazło się w żuku?
0: To są sami ochotnicy. Jest muzyk, jest mechanik, jestem ja, jest ktoś z Łomży, ktoś z Krakowa. Przeróżne osoby, wszyscy to są ochotnicy, którzy mają taką potrzebę pomagania. I to tylko tyle. Coś, każdy coś wnosi do tego i działa już od ponad miesiąca, czy nawet dwóch. Cały czas coś robimy, coś działamy, coś pomagamy, kombinujemy, żeby ta wyprawa się nam udała.
1: Ty jesteś wolontariuszem w hospicjum i znasz to miejsce nie tylko z opowieści, ale z własnego właśnie takiego doświadczenia. Czy możesz powiedzieć naszym słuchaczom, czego nauczyła cię hospicjum, czego właśnie dla tego miejsca warto było wsiąść ten, nazwijmy go delikatnie, pielgrzymkowy środek transportu?
0: Nauczyło mnie pokory, że są rzeczy ważne i ważniejsze. I tutaj się nauczyłem, że siostra mnie nauczyła, że trzeba wziąć i tego czasu, którego mamy trochę więcej, oddać tym, którzy mają go trochę mniej. Chociaż tego nigdy nie wiemy, jak to jest na 100%. Chociaż ja w hospicjum więcej dostaję niż daję.
1: Będąc tutaj.
0: Tak. Dlatego mówię do siostry, to mi się nie będzie zupełnie liczyło po drugiej stronie, bo więcej wziąłem niż dostałem.
1: Robercie, patrząc z perspektywy wolontariusza, czego najbardziej brakuje tak hospicjum? Pieniędzy, ludzi, czasu, rozgłosu, a może po prostu świadomości, że każdy z nas może zrobić coś małego?
0: Dokładnie, świadomości, bo każdy może zrobić coś, nie wiem, przyjść, umyć podłogę, zorganizować akcję, zebrać 5 zł czy 5 euro. Cokolwiek zrobić dla ludzi, którzy są w dużym kryzysie i w dużej potrzebie.
1: A 350 tysięcy jest realne, jeżeli chodzi o sumę, o kwotę, którą sobie, o cel, który sobie wyznaczyliście, bo to jest 350 tysięcy złotych.
0: Tak. Ale my nawet jeśli zbierzemy to, nie przestajemy, jedziemy dalej ze zbiórkami. Już mamy zebrane, jeszcze nie wystartowaliśmy, mamy ponad 80 tysięcy złotych zebranych pieniędzy, więc myślę, że gdy ruszymy, to wtedy zacznie się taka prawdziwa zbiórka.
1: A czy ta akcja właśnie może połączyć Polskę i Litwę?
0: Oj, na pewno, bo pasażerowie Żuka będą i Polakami, i Litwinami, i ktoś jest z Hiszpanii, także będzie międzynarodowo i połączy nas wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą się podzielić tym czasem i zrobić coś dla drugiego człowieka.
1: A co będzie twoim zdaniem najtrudniejsze w tej wyprawie?
0: Najtrudniejszy jest stan techniczny naszego Żuka. O to bawimy się najbardziej. A z całą resztą sobie poradzimy. Jeśli nie stanie tak całkiem, że nie będzie go można nawet pchać, to będzie problem.
1: Będziecie pchać.
0: Jeśli trzeba, to będziemy pchać.
1: A co chcielibyście zostawić po drodze?
0: Po drodze chcieliśmy zostawić taką nadzieję, że coraz więcej ludzi dobrej woli, z dobrym sercem się jednoczy, robią coś wspaniałego.
1: Robercie, a jak myślisz, gdyby Żuk potrafił mówić, co by powiedział wam rano 4 września przed wyjazdem do Krakowa?
0: Myślę, że on chciał nam powiedzieć, że nie wie, czy dojedzie. Dlatego, że my też nie wiemy. A chodzi o stan techniczny. Ale tak jak powiedziałam, będziemy go nawet pchać. Także Damy radę.
1: Słuchaj, no za tydzień będziemy rozmawiać już nie o planach, tylko właśnie o drodze. Żuk będzie już po pierwszych kilometrach, a wy będziecie mieli przed sobą kolejne miejscowości, kolejne spotkanie i kolejne osoby, którym będziecie opowiadać o hospicjum. Dlatego na zakończenie tak chciałabym cię zaprosić na podsumowanie techniczne, nie o listę przygotowań, nie o kolejną liczbę. Wyobraź sobie, że właśnie teraz słucha nas ktoś w Polsce, w Krakowie, w Warszawie, w Białymstoku, w Suwałkach.

0: gdziekolwiek i na indziej. I po raz pierwszy słyszę o tej wyprawie Żukiem dla życia. Ta osoba ma możliwość wpłacenia 5, 50 albo 500 zlotych. Może udostępnić informacje, może przyjść na spotkanie, może pomodlić się za ekipę. Co chciałbyś powiedzieć tej osobie, żeby zrozumiała, dlaczego warto dołączyć do tej drogi?
1: Tak, można nas obserwować w social mediach, prawie każdym. I mamy naszą stronę żukiemdlażycia.pl. Tam będzie podane, gdzie jesteśmy, którą drogą, o której godzinie. Można przyjść na spotkanie, porozmawiać z nami, dowiedzieć się o hospicjum wileńskim, dlaczego tu powstało, w jaki sposób powstało to hospicjum, z jakimi problemami się tutaj borykamy, bo to jest jedyne hospicjum na całej Litwie. Więc serdecznie zapraszam do wejścia na Facebooka, na różne inne social media, na naszą stronę i przeczytania sobie tam, dlaczego, po co i gdzie jesteśmy w tym momencie.
0: Robercie, dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie.
0: Drodzy Państwo, za tydzień Żuk ruszy z Krakowa. Nie będzie to najszybsza podróż do Wilna, nie będzie też najbardziej komfortowa, jak słyszeliście przed chwilą, ale być może będzie jedną z tych podróży, które zostawią po sobie coś znacznie ważniejszego niż przejechane kilometry, bo ten Żuk nie jedzie po rekord, nie jedzie po widoki, jedzie do życia. Przed nim ponad 1000 kilometrów, a przed nami wszystkimi możliwość, żeby każdy z tych kilometrów zmienić w konkretną pomoc dla hospicjum. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli 64-letni Żuk może dostać drugie życie i ruszyć w taką drogę, to chyba żadnemu z nas nie wolno mówić, że jego mały gest niczego nie zmieni. Może zmienić. Czasem wystarczy naprawdę niewiele. Wpłata, udostępnienie, telefon, modlitwa, dobre słowo, a może nawet spotkanie z Żukiem po drodze. Z Wilna, z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Dziękuję Państwu za ten czas, który byliście przed chwilą ze mną. Robercie, szerokiej drogi, mocnego ducha i przede wszystkim sprawnego Żuka. A Żukowi życzę, żeby Pan Bóg prowadził go tak, jak potrafi. Może nie szybko, ale skutecznie. Jezu, ufam Tobie. Do usłyszenia. Pa, pa. Z Wami była Agata Antoniewicz.
2: Studio Wilno. Głos prosto z serca Wilna.
3: Sponsorem audycji jest sklep internetowy przysmaki.pl. Produkty żywnościowe wysokiej jakości.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
8: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
6: Sofa Surfing. To była autopromocja.

0: Radio Wnet uszami słuchaczy.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całą redakcję Radia Wnet. Nie poddawajcie się. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie są patronami, żeby byli. Ja też jestem, także wspierajmy wolne media, te praworządne. Także wszystkiego Państwu też wszystkiego dobrego życzę, żebyście byli tacy, jacy jesteście i cieszę się, że mogę mieć swoje radio.
2: Wolność się opłaca. Zostań mecenasem Radia Wnet poprzez patronite.pl/radiownet lub bezpośrednio wpłacając na konto. Numer rachunku widnieje na portalu wnet.fm. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy. Wnet tu i tam, czyli
3: wakacyjne podróże, małe i duże.
0: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
4: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w audycji, w której poznajemy Polskę. To są nasze podróże i jak Państwo wiedzą, te moje podróże ostatnio to są przede wszystkim te krótsze podróże, ponieważ bazą jest Kraków, a miejscowości i zakątki, które odwiedzam w ramach tych programów wakacyjnych jeszcze, te wszystkie miejsca znajdują się mniej więcej w promieniu 50 kilometrów od stolicy Małopolski. To kontynuacja tego cyklu z zeszłego roku, a dużo jest tutaj jeszcze do poznania. I jednocześnie chciałem bardzo Państwu podziękować tym z Państwa, którzy odpowiedzieli na mój apel, aby sugerować jakieś miejsca, które powinienem być może odwiedzić jeszcze w tych wakacjach. Między innymi pojawiła się sugestia, abym udał się w okolice Łącka. To miejscowość, która jest położona między Krakowem a Starym Sączem mniej więcej. Tam znajduje się bardzo ciekawe stanowisko archeologiczne i tam na pewno się udam. Niestety tym razem nie było możliwości wykonania wywiadu, który bardzo bym chciał rzeczywiście przeprowadzić. A druga sugestia to była Łódź. I tak, Łódź to zdecydowanie miejsce, do którego powinniśmy się udać. To być może jest dobry pomysł na wrzesień, ponieważ jak być może Państwo pamiętają i Państwo wiedzą, to lato w Radio Wnet, ono nie pokrywa się dokładnie z tym okresem, z okresem wakacyjnym, czyli nie kończy się 1 września, ale zwykle przedłużamy sobie chciałem powiedzieć wolne, ale ten czas, w którym właśnie mamy jeszcze taką ramówkę quasi wakacyjną. A dzisiaj jestem w Bochni, czyli w miejscowości, w mieście położonym mniej więcej 30 km na wschód od Krakowa. Miasto, które kojarzymy chyba przede wszystkim ze względu na kopalnię soli, która tutaj istnieje. Oczywiście jest Wieliczka, ale jest także Bochnia i siedzę aktualnie w rynku Bochni, tutaj pod takim wagonikiem, który przypomina o historii tego miasta, o tym, że właśnie to sól zrobiła to miasto, chociaż być może to jest aberracja, być może jest inaczej. O tym powiemy w drugiej godzinie tej audycji. To będzie rozmowa właśnie na temat Bochni i na temat tego, co w Bochni można zobaczyć. A pierwsza godzina, tak jak właśnie w tych programach, które przynajmniej ja prowadzę, pierwsza godzina będzie poświęcona sprawom innym, sprawom polskim i także sprawom zagranicznym. Porozmawiamy na temat przyszłości, na temat historii i przyszłości bloków z wielkiej płyty, ponieważ w Kielcach doszło do przełomowej decyzji, aby pierwszy taki blok z wielkiej płyty wyburzyć, 10-piętrowy budynek, który ma zrobić miejsce na nowe osiedle. Czy to jest początek jakiegoś trendu? O tym przekonamy się właśnie w tej pierwszej rozmowie. W drugiej rozmowie z kolei, w drugim wywiadzie będziemy mówili o kampanii wyborczej w Izraelu, ponieważ dużo mówimy na temat przemocy przede wszystkim, która ma miejsce, czy to w Strefie Gazy, czy to na zachodnim brzegu Jordanu. Mówimy dużo o sytuacji, napiętej sytuacji w Zatoce Perskiej, ale mało mówimy właśnie o tych wyborach, które w jakiś sposób także wpływają na tę politykę państwa Izrael w ostatnich miesiącach i kto może wygrać, czy to będzie koniec ery Benjamina Netanyahu, być może najbardziej kontrowersyjnego polityka na świecie w tym momencie. To będzie temat tej właśnie drugiej rozmowy przed godziną 13. A ja tylko jeszcze przypomnę, że naszą audycję realizuje Tomasz Rosłon, który znajduje się za konsoletami w Warszawie. Muzyka to jest także ważny komponent tych audycji, dlatego też zaczniemy od Beatlesów, a po Beatlesach porozmawiamy o tym, czy bloki, czy osiedla z wielkiej płyty zaczną znikać z pejzażu polskich miast.

0: I z nami na łączach jest już pierwszy gość, pan doktor habilitowany, pan profesor Mikołaj Lewicki, socjolog związany z Uniwersytetem Warszawskim, ale także Politechniką Warszawską. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy mówili o polskich miastach, albo przede wszystkim o obrzeżach polskich miast, ponieważ to właśnie tam generalnie mamy osiedla z wielkiej płyty z lat 70. No i ta wiadomość, która zelektryzowała, no może to za dużo powiedziane, ale która na pewno zainteresowała osoby zajmujące się tematyką przyszłości tych osiedli i urbanistyki, a mianowicie, że w Kielcach ma właśnie taki pierwszy blok z tego okresu wielkiej płyty, ma zostać wyburzony i ma być postawiony na miejsce tego bloku, ma powstać na miejscu tego bloku, ma powstać nowe osiedle. Czy mamy tutaj jakiś symboliczny początek okresu zanikania bloków z wielkiej płyty w Polsce?
1: Myślę, że nie. To trochę przypomina dyskusję wokół tego, czy burzyć Pałac Kultury, czy też nie. Wtedy okazało się, czy w gruncie rzeczy ta dyskusja pokazała nam, że nie chodzi o sam Pałac Kultury, tylko chodzi o cały kompleks przestrzenny, czy układ przestrzenny samego centrum Warszawy. W tym przypadku potraktujmy Kielce jako powód do dyskusji, ale pamiętajmy, że ten konkretny przypadek jest w określonym kontekście. W Kielcach, z tego co wiem, budynek, który będzie wyburzany, był po prostu w bardzo złym stanie. To był budynek komunalny, więc nie było kwestii na przykład własnościowej. Tymczasem bardzo pokaźna część bloków w Polsce, tych osiedli z wielkiej płyty, jest zarządzana i ich właścicielami są wspólnoty mieszkaniowe, ponieważ te mieszkania, które w nich się znajdują, zostały sprywatyzowane. Teraz pomyślmy o tym, co ma się zdarzyć, żeby mieszkańcy bloku posiadającego 100 mieszkań mieli otrzymać nowy budynek. Gdzie ich przesiedlimy na czas remontu, a przede wszystkim kto będzie płacił za wybudowanie nowego bloku? To jest takie jedno z kluczowych pytań. I z tej perspektywy bym powiedział, że wiemy, że nie ma raczej powodów do tego, żeby osiedla z wielkiej płyty burzyć, ponieważ modernizacja ich jest dużo tańsza niż wyburzenie. To wiemy z analiz Instytutu Techniki Budowlanej, który właściwie od początku lat 2000 bada stan materiału, czyli stan tej wielkiej płyty, i jasno wskazuje, że po pierwsze jej trwałość jest dużo wyższa niż sądzono w latach 70. To nie jest kwestia 50, tylko raczej 100 lat. Po drugie, procesy, które się odbywają, one bywają zróżnicowane. Inaczej zużywa się, że tak powiem, płyta, wielka płyta, czy zużywała się na Śląsku, a inaczej w miastach, w których jest inna atmosfera, inne zanieczyszczenia powietrza i tak dalej, i tak dalej. Niemniej te analizy są wykonywane i w żadnej z nich, wedle mojej wiedzy, nie ma stwierdzonej potrzeby wyburzania części z tego zasobu osiedli z wielkiej płyty. Natomiast kluczowe jest oczywiście to, w jaki sposób zmodernizujemy tę wielką płytę, czyli co my tak naprawdę przy okazji tej modernizacji chcemy osiągnąć.
0: No głównie mówimy tutaj w ostatnich latach przede wszystkim kojarzymy bloki z termoizolacją, z termomodernizacją, tak? No te bloki rzeczywiście,
1: no właśnie,
0: przynajmniej
1: tu jest
0: ich
1: pierwsze,
0: aspekt
1: tak
0: się zmienił.
1: Tak jest, no i właśnie to jest pierwsza rzecz. Niestety jest tak, że nie ma precyzyjnego zapisu, który by wymagał od właściciela tej wielkiej płyty, by w trakcie termomodernizacji także zadbał o ekspertyzę dotyczącą stanu wielkiej płyty. To jest taka drobna, wydawałoby się, rzecz, ale ona by nam też dała pełen przegląd, co z tą wielką płytą jest. Co prawda w pozwoleniu na budowę wykonawca powinien przedstawić analizy, czy udokumentować, stwierdzić, że no właśnie ten materiał, który będzie modernizowany, jest ok, spełnia wszystkie normy, no ale nie ma wymagania takiego, żeby została stworzona jakaś niezależna ekspertyza, która by to potwierdzała. załóżmy, że i myślę, że to jest sensowne, że jednak analizy Instytutu Techniki Budowlanej Instytucji Publicznej są na tyle wiarygodne, że nie mamy powodu do tego, żeby się obawiać tego, że te budynki się rozwalą. No więc jeśli chodzi o tę termomodernizację, no to ona tak naprawdę nie dotyczy pojedynczych mieszkań, tylko też właściwie całego budynku, a w gruncie rzeczy całego jego otoczenia. I tutaj wracam do tego porównania z Pałacem Kultury. Możemy go wyburzyć, możemy go zmodernizować, ale w gruncie rzeczy on jest w jakimś kontekście. Tak samo ten budynek, który będzie zmodernizowany, choćby termomodernizacją, też jest w pewnym kontekście. Klatki schodowej, okien na klatce schodowej, wejścia do budynku, otoczenia budynku i tak dalej, i tak dalej. I w tym sensie ta kwestia osiedli z wielkiej płyty, no oczywiście może być przez nas traktowana, a właściwie tak naprawdę przez ich właścicieli, choćby wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie, jako powód do tego, żeby się zastanowić, co właściwie, w jaki sposób my chcemy zmodernizować, unowocześnić te budynki, tak? Czy tam właściwie całe osiedla. Wydaje się, że szczególnie w przypadku wspólnot mieszkaniowych nie jest to wykonania wyłącznie w oparciu o zasoby tych wspólnot. Czyli mówiąc najprościej, zbierane pieniądze z funduszu remontowego nie wystarczą na taką kompleksową modernizację tego typu budynków. Dlatego tak naprawdę mówimy tutaj o tym i można sobie zadać pytanie, jaki jest udział gmin, samorządów w tym procesie. Na ile one mogą wesprzeć i w jaki sposób ten proces modernizacji. Trzeba tutaj jeszcze dodać jedną rzecz. Te osiedla są tak naprawdę bardzo atrakcyjne. Z dwóch powodów. Cena mieszkań w tego typu osiedlach jest relatywnie niższa. Metraż mieszkań, które się w nich znajdują, jest często wyższy, a układ pokoi w mieszkaniu atrakcyjniejszy niż u deweloperów. Dam prosty przykład. 55 metrów czy 60 metrów w nowym deweloperskim budynku to raczej 2 pokoje, względnie 3 pokoje. No to pomyślmy, co ma zrobić rodzina, która czy para, która planuje dwójkę dzieci, tak? Ona znajdzie mieszkanie w okolicach 60 metrów, które będzie miało 3 albo 4 pokoje w tej wielkiej płycie, w nowym budownictwie z trudnością, ponieważ większość z tego zasobu jest planowana i jakby przeznaczona dla singli i par. To są raczej nieduże metraże.
0: Ja chciałem jeszcze wrócić do tej kwestii termomodernizacji. No, wiemy, że są nowe wyśrubowane normy klimatyczne, które wchodzą w życie, mowa o sławetnych ETS-ach. No i tutaj oczywiście chodzi tutaj o opłaty za ogrzewanie, za paliwa kopalne. To z kolei wymaga właśnie dogrzewania, termomodernizacji tych budynków, w tym również tych budynków wielorodzinnych. Czy w Polsce jest jakiś plan rządowy, samorządowy, aby tutaj jakoś te wspólnoty. Pan już opowiedział dwa słowa na ten temat, ale czy jest to jakoś przemyślane, czy jest to w ogóle możliwe w przypadku?
1: Ja nie jestem tutaj ekspertem od kwestii finansowych z tym związanych, ale z tego co wiem, duża część środków z KPI jest przeznaczona na termomodernizację budynków i to one, ta termomodernizacja już się odbywa i to od ładnych paru lat, przynajmniej w dwóch programach. Nazwy ich teraz nie mam w głowie, nie jestem w stanie podać z pamięci, ale są dwa programy, w których spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie termomodernizacji i ona jest finansowana ze środków publicznych. Znów wydaje mi się, że środków rządowych, a nie samorządowych. Ale tu pewnie też te programy są zróżnicowane i pewnie konstrukcja finansowa obejmuje oba podmioty. Niemniej to jest już w realizacji, to już jest implementowane.
0: Rzeczywiście istnieje program rządowy, który ruszył zresztą chyba w tym roku. Natomiast pan wspomniał także o tych nowych budynkach i tutaj może wrócimy do tych Kielc, no bo oczywiście pytanie, co co zamiast tych bloków, jeżeli już uda się, powiedzmy, taki blok opróżnić z mieszkańców, taki blok wyburzyć, czy rzeczywiście, co powinno powstać, wyobraźmy sobie, że właśnie jest zburzony jakieś osiedle, co powinno powstać na miejsce tego osiedla?
1: Ja odwołał się przede wszystkim do Kielc na początek, bo ten przykład jest budujący. Miasto postanowiło zbudować budynki, które będą w zasobie komunalnym, a więc miasto będzie wynajmowało mieszkania komu? Kielce zdecydowały, że przede wszystkim będą to mieszkania dla młodych rodzin i młodych, ponieważ Kielce się depopulują. Jak bardzo wiele, a właściwie większość miast w Polsce, z których nie chciałbym użyć słowa uciekają, bo to nie jest kwestia ucieczki, tylko po prostu duże ośrodki metropolitalne przyciągają młodych ludzi pracą i komfortem życia. A jednocześnie wypychają na przedmieścia, ponieważ ceny nieruchomości w centrach miast są zbyt wysokie. Kielce postanowiły, zobaczyły, że oprócz tego, że zadbają jako miasto o to, żeby pojawiły się miejsca pracy atrakcyjne dla młodych, był także zasób mieszkaniowy, który umożliwi życie w dobrym komforcie dla ludzi, którzy jeszcze przynajmniej na tym etapie wczesnym, prawda, 30-40 lat, nie są bardzo zamożni. I dla nich wynajem porządnego mieszkania komunalnego jest zdecydowanie dobrą alternatywą wobec zakupu mieszkania na własność z kredytem hipotecznym. Tego typu myślenie wydaje się być bardzo obiecujące, jeśli popatrzymy na ten proces, który się odbywa. To znaczy, jeśli miasto weźmie w tym udział, w modernizacji osiedli z wielkiej płyty, to ma szansę na stworzenie sensownej polityki mieszkaniowej, w której starano by się połączyć modernizację materialną tych budynków ze spełnianiem oczekiwań mieszkańców, którzy w nich mieszkają, i z potrzebami miasta jako pewnej społeczności, wspólnoty, która zmienia się, która podlega jakimś procesom socjodemograficznym, właśnie takim jak zmiana demograficzna, jak migracje, wyludnianie się miast itd., itd., bo dzięki temu miasta miałyby szansę na stworzenie, tak jak wspomniałem, odnosząc się do Kielc, oferty, która zatrzymywałaby procesy, które dla wielu miast w tej chwili są dramatyczne, to znaczy sprawiają, że w tych miastach właściwie nie ma osób młodych, nie ma siły roboczej, tak? Nie ma właściwie pracowników, więc nawet jeśli miasto by miało przyciągnąć inwestorów, no to zaczyna mieć problem z tym, że znikają mu potencjalni pracownicy, tak? Którzy mogliby przy tych inwestycjach być zatrudnieni.
0: To mówi pan, że przykład Kielc jest budujący, ale czy to może być jakaś już reguła, takie nowe myślenie o mieście? I tutaj także moje kolejne pytanie też, znaczy ten temat dotyka także tematyki urbanistyki. W zeszłym tygodniu rozmawiałem na temat Krakowa, na temat miasta, na temat planowania miasta Krakowa, i mój rozmówca powiedział mi, że ostatnio takie pomyślane osiedle właśnie w kontekście urbanistycznym powstało w latach 70. to osiedle Mistrzejowice. Czy rzeczywiście jest także, jest szansa na to, aby w kontekście tego, co miałoby powstawać na miejscu tych osiedli, czy też nowych osiedli, jest w Polsce właśnie tendencja, by już myśleć o tym w kontekście szerszego miasta, szerszej aglomeracji miejskiej?
1: Są tutaj dwa argumenty, które przemawiają, pozwalają myśleć optymistycznie o tym. Jeden jest taki, że miasta są zobowiązane, gminy są zobowiązane do stworzenia tak zwanych masterplanów, czyli tych planów ogólnych, pokazujących, jak ma wyglądać urbanistyczny układ miast. A żeby to zrobić, one muszą także odwołać się do tych rzeczowych argumentów, o których ja już wspomniałem, tak? To znaczy, co się dzieje z miastem? Czy ono się kurczy, czy rośnie? Jeśli rośnie, to w jaki sposób? Czy zaludnia się centrum, czy też centrum się wyludnia, a powiększają się przedmieścia, prawda? I to ma stanowić podstawę do tego, żeby tworzyć te plany ogólne, no de facto wysyłające myślenie o miastach w przyszłość, prawda? Projektujące, pokazujące, co ma się dziać w przyszłości albo co prawdopodobnie będzie się działo. To jest ten aspekt formalny, a nieformalny jest taki, że choć mieszkaniówka jest mniej więcej tak jak zdrowie, trudnym tematem politycznym, to znaczy to nie jest temat, na którym łatwo jest wygrać wybory, bo wszelkie inwestycje i działania związane z polityką mieszkaniową są rozciągnięte w czasie. I ktoś, kto polityk, decydent, który zainwestuje w rozwój polityki mieszkaniowej, no nie ma gwarancji, że w trakcie jego kadencji efekty tej polityki będą widoczne. I to jest zmora, która sprawiła, że polityka mieszkaniowa, szczególnie na poziomie samorządowym, była, no nie powiedziałbym lekceważona, ale była na drugim planie. W tej chwili, tak jak wspomniałem, i Kielce są najlepszym tego dowodem, polityka mieszkaniowa zaczyna być dostrzegana jako komplementarna, jako współgrająca z rynkiem pracy, z kwestiami związanymi z rozwojem gospodarczym. Widać po prostu, że dla młodych ludzi to jest naprawdę kluczowa sprawa, co potwierdza wiele badań socjologicznych. Kwestia usamodzielnienia, a tu warto zwrócić uwagę, że w Polsce mamy jeden z najwyższych wskaźników tak zwanego gniazdownictwa, czyli zamieszkiwania młodych dorosłych z rodzicami. Ta kwestia usamodzielnienia oparta na wyprowadzaniu się na swoje, niekoniecznie własne, to może być też forma najmu jakiegoś, jest rzeczywiście bardzo ważna, o czym mówią młodzi w badaniach. Więc to jest ten drugi argument. Mamy procesy społeczne i mamy polityków, którzy rzeczywiście zaczynają to dostrzegać. Tutaj dyskusja wokół tego, której elementem jest ta audycja i pana rozmowa ze mną, jest też ważna, bo ona uświadamia i decydentom, i mieszkańcom, że takie założenie, które wiele lat temu stanęło, było jakby fundamentem dekonstrukcji polityki mieszkaniowej państwa, się nie sprawdziło. To znaczy przekonanie było takie, że jeśli ktoś dostanie coś na własność, to będzie świetnie sobie z tym dawał radę. Wspólnoty mieszkaniowe w Polsce działają relatywnie słabo. To znaczy nie jest tak, że na zebrania wspólnot mieszkaniowych przychodzą wszyscy mieszkańcy, wszyscy właściciele mieszkań i całego zasobu mieszkaniowego i decydują o tym, jak by chcieli, żeby wyglądały ich domy w przyszłości, prawda? Nawet tej najbliższej, dajmy na to paru miesięcy czy paru lat. No więc jeśli rozmawiamy na przykład o termomodernizacji i modernizacji wielkiej płyty, która w ogromnej mierze należy właśnie do wspólnot mieszkaniowych, no to warto się zastanowić, czy to nie jest ten moment, kiedy warto by było jakby zachęcić wspólnoty mieszkaniowe i stworzyć takie mechanizmy, które by włączały te wspólnoty mieszkaniowe w projektowanie, we współzarządzanie, zastanawianie się na tym, co zrobić w przyszłości z tym zasobem mieszkaniowym. Polityka mieszkaniowa jest za domeną samorządów i rządu, ale potrafię sobie wyobrazić mechanizmy, które też sprawiają, że decyzje dotyczące istniejącego już zasobu mieszkaniowego są maksymalnie sprowadzane na taki właśnie poziom wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, różnego typu rozwiązań, dzięki którym ludzie tworzą w miarę zróżnicowane formy zamieszkiwania. Nie jest to tylko własność, nie są to tylko mieszkania kupowane na kredyt hipoteczny, ale także mieszkania wynajmowane w dobrym standardzie i ze stabilnymi warunkami, mieszkania komunalne, które niestety się kurczą w Polsce, i mieszkania na przykład w najmie społecznym, a więc w takim układzie, w którym miasto tworzy taki mechanizm, dzięki któremu nadwyżka mieszkań na rynku mieszkaniowym, czyli tych, które stoją puste i mogły być wynajmowane, trafia do specjalnego operatora, który z kolei wynajmuje te mieszkania, szuka najemców wśród tych, których nie stać na zakup mieszkania, a jednocześnie mają za dużo pieniędzy, żeby dostawać wedle istniejących kryteriów mieszkanie z tytułu najmu od miasta, tak? Czyli od najmu od gminy. Tych osób jest w Polsce dużo. Tych, którzy nie łapią się na kredyt hipoteczny, a jednocześnie nie dostaną mieszkania w ramach najmu komunalnego. To jest 35% gospodarstw. Gospodarstw domowych w Polsce, a więc całkiem pokaźna grupa. No właśnie to są ci, szczególnie młodzi, którzy potrzebują mieszkań, a nie bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Niestety przede wszystkim myślą o własności i robią wszystko, żeby zyskać tę własność, podczas gdy mamy bardzo wiele punktów odniesienia w całej Europie, pokazujących, że może istnieć sensowny rynek najmu i sensowny sektor najmu publicznego, a więc komunalnego, prowadzonego przez miasta.
0: To, no tak, tylko że do tego trzeba, tak jak pan wspomniał, woli politycznej, a nie jest to temat, który przyniesie owoce, powiedz, polityka mieszkaniowa nie przyniesie owoców w ciągu kilku miesięcy, ale to raczej mówimy o procesie wieloletnim, a to jest oczywiście problemem z kolei dla polityki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan profesor Mikołaj Lewicki, socjolog, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Godzina 12:34, teraz krótka przerwa muzyczna i przeniesiemy się na Bliski Wschód.

0: z nami na łączach jest już kolejny gość, pan Marek Matusiak, koordynator projektu Izrael i Zatoka, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: No to będziemy rozmawiali o Izraelu, ponieważ kampania wyborcza trwa chyba już w najlepsze i gdy tak obserwuję, gdy przygotowywałem się do tej audycji, to mam wrażenie, że spory polityczne tutaj w krajach europejskich to obok tych sporów politycznych w Izraelu tak zwany pikuś, ponieważ rzeczywiście ta walka wydaje się bardzo intensywna. Jak właśnie przebiega ta kampania i co jest takim głównym elementem, wokół którego krystalizuje się ta dyskusja polityczna w Izraelu?
1: Ja bym powiedział w ten sposób, że temperatura sporu politycznego i temperatura tej kampanii wyborczej rzeczywiście jest coraz wyższa. Natomiast jeżeli popatrzymy na meritum, na programy czy hasła wyborcze poszczególnych sił politycznych czy wypowiedzi najważniejszych polityków, to przy takim bliższym przyjrzeniu może się okazać, że te rzeczywiste różnice polityczne między nimi nie są aż tak istotne, a z pewnością już nie dotyczą tych rzeczy, które dla nas jako obserwatorów zewnętrznych mogłyby być najważniejsze. Bo jeśli popatrzymy na spektrum poglądów dotyczących na przykład, nie wiem, kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego, tam nie ma wielkiej różnicy zdań. Jeżeli popatrzymy na kwestie dotyczące polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, polityki względem Iranu, polityki względem najbliższych sąsiadów Izraela, takich jak, nie wiem, Liban czy Syria, tam też trudno dostrzec jakieś radykalne różnice poglądów. Natomiast te podziały polityczne są rzeczywiste i one dotyczą czego? Dotyczą z pewnością postaci Benjamina Netanyahu personalnie, to znaczy to, czy się jest za nim, czy przeciwko niemu, jest jedną bardzo ważną, taką konstytutywną, powiedziałbym, linią podziału politycznego. I to od lat już w uproszczeniu się mówi, że polityka izraelska dzieli się na dwa bloki. Blok tylko Bibi i tylko nie Bibi. Bibi to jest takie przezwisko Benjamina Netanyahu, więc Netanyahu personalnie to jest niezwykle istotna linia podziału politycznego. Oprócz tego kwestia, powiedziałbym, stosunku religii i państwa, a w ramach tej tematyki przede wszystkim kwestia taka, czy tego rodzaju, czy mężczyźni ze wspólnoty, ze społeczności ultraortodoksyjnej w Izraelu powinni służyć w armii, czy nie powinni. Społeczności ultraortodoksyjne mają swoją reprezentację polityczną, która w postaci dwóch partii, które od lat wchodzą w koalicję z Benjaminem Netanyahu i poprzez to udaje im się dosyć skutecznie pomysły poboru do wojska mężczyzn ultraortodoksyjnych utrącać. Natomiast no, resztę opinii publicznej, resztę izraelskiego społeczeństwa, no to coraz bardziej, powiedzieć, że drażni, to mało powiedzieć. Po prostu rozjusza w to, że istnieje pewien segment społeczeństwa, który jest jakby zwolniony z tego obowiązku, któremu wszyscy inni podlegają. Więc powiedziałbym, że Netanyahu personalnie, kwestia religii, kwestia na przykład odpowiedzialności politycznej za klęskę 7 października 2023 roku, czyli za zamach Hamasu, który wówczas miał miejsce. To są rzeczy, które budzą rzeczywiste emocje, które rzeczywiście rozpalają izraelską debatę publiczną, które rzeczywiście wyznaczają linię podziałów. Natomiast tak jak zaznaczyłem na wstępie, może niekoniecznie to, co nam jako obserwatorom zewnętrznym może się wydawać najważniejsze.
0: Jeżeli chodzi o postacie, wspomniał pan o Benjaminie Netanyahu, czyli o aktualnym premierze, no ale mamy inne postacie, innych kandydatów, którzy chętnie by zostali premierem. Gadi Eisenkot, ale także Naftali Bennett. Kim są ci ludzie i właśnie jaki jest ich stosunek do aktualnego premiera?
1: Tak, Gadi Eisenkot jest byłym szefem sztabu generalnego, człowiekiem, który no, relatywnie niedawno zajął się działalnością polityczną, założył takie swoje ugrupowanie, które się nazywa Yashar i jest obecnie na pierwszym miejscu w sondażach. Tak? Znaczy, jego ugrupowanie i ugrupowanie Benjamina Netanyahu, Likud, mniej więcej zdobywają podobną liczbę mandatów w świetle sondaży. Natomiast ta partia Gadiego Eisenkota jest jednak lekko z przodu. Co to jest za postać? To jest, tak jak mówiłem, były wojskowy, generał, były szef sztabu generalnego. Człowiek, który nie różni się może od Netanyahu jakoś zasadniczo, natomiast mówi, my będziemy politykę prowadzić rozsądniej, spokojniej, skuteczniej, no i przede wszystkim w interesie kraju, a nie w osobistym interesie, tak jak to robi Benjamin, tak jak to się zarzuca Benjaminowi Netanyahu. No bo znaczna część krytyków Benjamina Netanyahu zarzuca mu, czy sugeruje, że on prowadzi politykę państwa w taki sposób, żeby to odpowiadało jego osobistemu interesowi i politycznemu interesowi jego ugrupowania, a niekoniecznie interesowi państwa. No więc to jest taka klasyczna, to jest taka, powiedziałbym, główna linia krytyki Netanyahu i to, co Eisenkot mówi, że on tę politykę będzie prowadził w sposób propaństwowy, w sposób zrównoważony, w sposób będzie się kierował przede wszystkim interesem państwa w odróżnieniu od Netanyahu. Co to oznacza w praktyce? Właściwie trudno stwierdzić tak do końca, natomiast no, on mówi, że on uzdrowi rzekomo atmosferę w kraju, skończy z polaryzacją, zbuduje jedność narodową. To są takie bardzo ogólne polityczne hasła. Właściwie ciężko stwierdzić, czym by ta polityka się w praktyce różniła. I powiedziałbym też, że Eisenkot jest kolejną postacią z długiego szeregu podobnych postaci w izraelskiej polityce. To znaczy, co sezon wyborczy pojawia się jakiś były generał w Izraelu, zazwyczaj także szef sztabu generalnego, który mówi, no jakby korzystając z tego autorytetu najważniejszego pierwszego żołnierza kraju, próbuje mówić, że on Netanyahu odsunie od władzy i jakby, no bo ponieważ jego takie, jak to powiedzieć, no te credentials, mówiąc po angielsku, patriotyczne są jakby nie do podważenia, tak? Że on jest jakby, on dowiódł swojego patriotyzmu na polu walki, potem kierując sztabem generalnym i on teraz z patriotyczną retoryką próbuje Netanyahu odsunąć od władzy. Taką postacią jest Eisenkot, taką postacią był wcześniej Benny Gantz, takich postaci było wcześniej jeszcze kilka, żadna z nich tak naprawdę nie okazała się wobec Netanyahu skuteczna. No więc mamy Eisenkota, druga postać, wspomniał pan o Naftalim Bennecie, czyli krótkotrwałym premierze Izraela w latach 2021-2022, o ile się nie mylę. On utworzył z innym znanym izraelskim politykiem Jairem Lapidem taki blok, który się nazywa Bejachat, czyli wspólnie. I znów jest to krytyka Netanyahu ze względu na nieudolność, ze względu na korupcję, ze względu na to, że dopuścił do klęski 7 października. Natomiast jeżeli chodzi w takim wymiarze pozytywnym, co by ci politycy, czy ten konkretny polityk Naftali Bennett zrobił inaczej, gdyby udało mu się przypadkiem sięgnąć po stanowisko premiera, także trudno stwierdzić. On to jest bardzo prawicowa postać, związana, tak powiedziałbym, biograficznie z osadnikami na zachodnim brzegu. Człowiek, który kategorycznie stwierdza, że żadnego państwa palestyńskiego nie było i nigdy nie będzie. Który ściga się z Netanyahu na to, kto jest bardziej jastrzębi, jeżeli chodzi o politykę bezpieczeństwa i kto bardziej, w sposób bardziej nieubłagany i bezlitosny będzie walczył z Iranem, z Hezbollahem i tak dalej. Więc także tutaj jest to alternatywa personalna. Jest to człowiek młodszy, o trochę innym, powiedziałbym, charakterze, który w przeszłości pokazał, że jednak potrafi być pragmatyczny, ale jest to człowiek też z bardzo takim prawicowym backgroundem, który teraz właśnie próbuje pokazać, że on będzie takim lepszym Netanyahu. Tak? Takim Netanyahu minus błędy i wypaczenia, na dodatek jeszcze młodszym. Więc no, to jest tego rodzaju polityk. Tak naprawdę najciekawszą, czy może najbardziej w taki ewidentny sposób różną od całej reszty peletonu postacią jest Jair Golan, który jest także byłym generałem, który obecnie stoi na czele ugrupowania Demokraci. To jest sojusz dawnej Izraelskiej Partii Pracy i takiej partii lewicowej, która się Meretz nazywa. I on na przykład mówi o państwie palestyńskim, że ono kiedyś pewnie będzie musiało powstać. To nie teraz, to nie jest dyskusja na chwilę obecną, mówi Golan, ale jednak wypowiada te słowa państwo palestyńskie i to samo w sobie jest jedyną pod tego rodzaju partią obecnie na izraelskiej scenie politycznej, która to głośno mówi i to samo w sobie już kwalifikuje go na przykład w oczach premier Netanyahu jako komunista i bolszewika. On jest wyzywany od komunistów i bolszewików i jak od skrajnej, radykalnej, jakiejś obłąkanej zupełnie lewicy, choćby przez to, że właśnie mówi o możliwości przyszłego powstania państwa palestyńskiego, albo o tym, że gotów jest współpracować z partiami arabskimi w izraelskim parlamencie. To samo w sobie już jest w obecnym klimacie politycznym radykalnym i skrajnie lewicowym postulatem, no ale może dlatego warto o tym mówić, no bo to jest postać, która się ewidentnie różni od całego szeregu prawicowych, skrajnie prawicowych czy centroprawicowych izraelskich polityków.
0: Właśnie, bo mamy jeszcze dwie postacie, które aktualnie zasiadają w rządzie. Itamar Ben-Gwir, którego chyba już coraz więcej ludzi kojarzy, raczej od tej negatywnej strony. Przypomnę, że to ten człowiek, który ostatnio powiedział, że w zasadzie powinno się zabijać

0: Benjaminowi Netanjahu te głosy niezbędne do większości. Czy oni są wygodnymi partnerami politycznymi dla Netanjahu? Myślę, że nie. Myślę, że Netanjahu bardzo chętnie, jeżeli miałby tylko taką możliwość, stanąłby w przyszłości na czele rządu o szerszym zapleczu politycznym. Chętnie by może trochę wrócił po wyborach do centrum, poszukał potencjalnych partnerów koalicyjnych po tej stronie, która obecnie deklaruje się jako opozycyjna. Trochę myślę, że będzie właśnie szantażował swoich partnerów tym, żeby pod takim hasłem, no nie wpychajcie mnie w ramiona radykałów, ja chcę z wami siłami bardziej umiarkowanymi stworzyć rząd i wy swoją odmową ewentualnie zmusicie mnie do tego, żebym ja znów z Ben-Gwirem w rządzie zasiadał. Czy mu się taka sztuczka uda? Nie wiem. Na pewno będzie jej próbował, na pewno będzie próbował zepchnąć do defensywy swoich oponentów, mówiąc, to ja jestem gotów do współpracy, a wy tę możliwość odrzucacie. Natomiast co do samych tych partii, partia Ben-Gwira z pewnością ma szansę znaleźć się w najbliższym Knesecie. Dostanie pewnie jakieś 9-10 mandatów na 120, czyli ani nie strasznie dużo, ani nie strasznie mało. Partia Smotricza gdzieś no, oscyluje wokół progu wyborczego i myślę, że to jest bardzo duża obawa Benjamina Netanjahu, że część tych głosów takich już naprawdę skrajnie prawicowych ewentualnie może przepaść właśnie poprzez to, że ta partia nie przekroczyła progu wyborczego i myślę, że on dużo teraz energii i namysłu wkłada w to, jak to zrobić, żeby upewnić się, że żaden prawicowy głos nie przepadnie. No bo jakkolwiek on, myślę, że potencjalnie chciałby wrócić do współpracy z tymi partiami, które teraz są wobec niego w opozycji, no to chce też mieć pewność, że w razie czego tych głosów prawicowych w Knesecie wystarczy, żeby po wyborach większość utworzyć. Z tej pary z pewnością postacią silniejszą i no i niestety taką mającą więcej szansy odegrać jeszcze rolę w izraelskiej polityce jest właśnie Ben-Gwir. To jest postać, którą Netanjahu tak naprawdę wprowadził do polityki tej takiej no parlamentarnej, tej mainstreamowej można powiedzieć, bo jakkolwiek Ben-Gwir od lat był politycznie aktywny, to jednak uważano go za postać zbyt radykalną i taką, która się w mainstreamie nie mieści i którą trzeba od mainstreamu izolować. Natomiast w czasie przed poprzednimi wyborami Netanjahu doszedł do wniosku, że właśnie to będą te głosy, które mu będą potrzebne do tego, żeby utworzyć większość i doprowadził do tego, że to środowisko weszło w koalicję wyborczą ze Smotriczem właśnie, weszli do parlamentu no i się rozgościli. I zarówno w izraelskim parlamencie, jak i powiedziałbym w izraelskiej debacie publicznej. Ben-Gwir no to jest taka klasyczna postać, polityka, który może nie zdobędzie nigdy żadnej większości parlamentarnej, ale zdecydowanie nadaje ton. I no, spycha, no powiedziałbym, że izraelska scena polityczna już przed poprzednimi wyborami, już przed 7 października była niezwykle mocno wychylona w taką nacjonalistyczną, prawicową stronę. Zamach Hamasu dokonał jeszcze mocniej ją w prawo przesunął, a Ben-Gwir swoją działalnością, swoimi wypowiedziami jeszcze bardziej ten trend, powiedziałbym, no, przyspiesza i umacnia.
1: No właśnie, wygląda na to, że jeżeli chodzi o właśnie ten aspekt polityki zagranicznej, geopolityki, polityki regionalnej, niewiele się zmieni po tych wyborach. No już nie ma co ukrywać, że w ciągu ostatnich lat wizerunek Izraela bardzo się pogorszył w krajach zachodnich. Również te stosunki ze Stanami Zjednoczonymi w jakiś sposób się pogorszyły. No nie powiemy jeszcze, że Izrael jest pariasem aktualnie na scenie politycznej, ale czy właśnie ten kierunek nie zostanie utrzymany, czy też jest szansa, że po tych wyborach do Knesetu ta polityczna atmosfera, politycznego sporu, ona troszeczkę się uspokoi i że no jednak będą jakieś próby poprawy tego wizerunku państwa Izrael na scenie międzynarodowej?
0: Powiedziałbym tak. Znaczy, no tak jak zasugerowałem, zasadnicze, główne kierunki izraelskiej polityki się nie zmienią, więc rzeczywistość taka, no powiedziałbym, materialna nie ulegnie zasadniczej zmianie i kierunki izraelskiej polityki. Natomiast czy wizerunek Izraela ulegnie poprawie, czy też nie, no to oczywiście zależy od wyniku wyborów. Jeżeli w Izraelu doszłoby do zmiany rządu, no to z pewnością bardzo będzie taka mocna, taki impuls propagandowy wyjdzie z Izraela, to już jest zupełnie inne państwo, tak? Mamy już odszedł ten zły Netanjahu, który był wszystkiemu winien, teraz jest nowy, zupełnie nowy rząd, to są zupełnie nowi ludzie, dajmy Izraelowi.

0: kredyt zaufania, nie krytykujmy go, żeby nie naruszyć tego nowego, kruchego status quo i tak, no i będzie się nas namawiać, żeby myśleć o tym państwie w sposób radykalnie inny. Ja myślę, że tak jak mówię, cały czas podkreślam, nie widzę podstaw do tego, żeby oczekiwać, że ta polityka izraelska będzie istotnie inna niż jest do tej pory. Natomiast z pewnością będzie ogromna próba stworzenia wrażenia, że bez Netanjahu to już jest zupełnie inne państwo i że w związku z tym nie należy go krytykować, nie należy przypominać o zbrodniach wojennych popełnionych w Gazie i w różnych innych miejscach, no żeby właśnie tego nowego Izraela bez Netanjahu jakoś nie obciążać. Natomiast jeżeli u władzy pozostanie Netanjahu, co mi się wydaje całkiem prawdopodobne, on może pozostać u władzy albo wtedy, jeżeli mu się uda utworzyć większość, albo wtedy, jeżeli nikt inny nie utworzy większości, no bo w izraelskim systemie jest tak, że dopóki nie ma nowego premiera, za którym stoi większość parlamentarna, no to obowiązki sprawuje w dalszym ciągu stary premier i Netanjahu już na tej zasadzie, nie posiadając większości, potrafił spędzić półtora roku na stanowisku premiera. Ja teraz, patrząc na sondaże, myślę, że to jest bardzo, bardzo prawdopodobny scenariusz, że nawet bez większości on tym premierem będzie nadal, właśnie dlatego, że nie będzie też większości przeciwko niemu. Jeżeli pozostanie premierem Netanjahu, no to oczywiście ta fala krytyki z pewnością będzie trwała i trudniej będzie Izraelczykom jakoś tę krytykę oddalać. Natomiast no ja uczulam na to, że jakkolwiek wizerunek Izraela rzeczywiście uległ pogorszeniu, żadne poważne konsekwencje polityczne Izraela nie spotkały. Żadne sankcje, żadne ograniczenia, żadne państwo nie zerwało współpracy z Izraelem Zachodnim, żadne państwo na serio nie ograniczyło eksportu broni do Izraela, z żadnego gremium międzynarodowego Izrael nie został wykluczony, więc to pogorszenie wizerunku Izraela jest rzeczywiste, ale nie przełożyło się to na żadną twardą politykę i moim zdaniem się nie przełoży. Dopóki Izrael cieszy się tak silnym poparciem Stanów Zjednoczonych, dopóki w Unii Europejskiej na przykład są takie państwa jak Republika Federalna Niemiec, która niezależnie od tego, co mówi, to de facto murem za Izraelem stoi i broni to państwo przed krytyką. Oprócz Republiki Federalnej Niemiec zawsze jest też jakieś mniejsze państwo. Do niedawna były to Węgry, na Węgrzech zmieniła się władza, obecnie jest to Słowenia, więc zawsze pewna grupa koalicjantów czy sojuszników Izraela w Unii Europejskiej także się znajdzie i państwa te skutecznie blokują jakąkolwiek bardziej poziom krytyczną politykę Unii Europejskiej wobec Izraela. Więc dopóki Izrael dysponuje poparciem tego rodzaju państw, to włos z głowy mu nie spadnie w moim przekonaniu. I jakkolwiek wizerunek się może pogorszył, jakkolwiek są protesty, jakkolwiek Izrael jest postrzegany gorzej się o Izraelu mówi i pisze, to żadne poważne polityczny koszt Izraela na razie nie dotknął.
1: Powiedział pan Marek Matusiak, Ośrodek Studiów Wschodnich, program koordynator projektu Izraeli Zatoka. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.
1: Do widzenia, do usłyszenia. Godzina 12:57. To my wrócimy do Polski. Gdzieś chyba bardziej na zachód od Bochni, nawet na pewno, jest Hanna Tracz. Czy się słyszymy, pani redaktor? Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Mikołaju. Tak, słyszymy się w drodze do Kudowy Zdroju przez Wrocław, więc w zasadzie to jestem chyba gdzieś na wysokości Łodzi, dopiero na stacji benzynowej. Diesel 7,47, benzyna 6,57. Takie są ceny, a łączę się z Mikołajem i z Państwem, żeby Państwu przypomnieć, żeby Państwa jeszcze zaprosić, bo jeszcze można zdążyć na 64. Międzynarodowy Festiwal Moniuszko, który w Kudowie Zdroju jutro się zaczyna. Będzie trwał dwa dni, 28 i 29 sierpnia. To są daty w tym roku. Jutro o godzinie 12 na antenie Radia Wnet będzie o Festiwalu Moniuszkowskim, z Festiwalu Moniuszkowskiego, bo właśnie jutro o godzinie 12 hejnał festiwalowy ogłosi rozpoczęcie tegoż festiwalu. No i potrwa one dwa dni. Będzie Radio Wnet na miejscu, właśnie jutro po godzinie 12 Państwa zapraszam i w sobotę po godzinie 12, a może jeszcze gdzieś znajdzie się czas antenowy i jeszcze więcej z Festiwalu Moniuszkowskiego będzie, bo na pewno będzie o czym opowiadać, z kim rozmawiać, ale też mam nadzieję, że Kudowę Zdrój bardziej zwiedzić, odwiedzić i słuchaczom Radia Wnet przybliżyć. Ja nigdy wcześniej nie miałam okazji w Kudowie Zdroju być. Byliśmy w Lądku Zdroju, byliśmy w tamtych okolicach w Kłodzku, ale do Kudowy Zdroju jakoś nie dojechaliśmy, a przynajmniej ja nie dojechałam. Być może jakiś inny redaktor z Radia Wnet już tak, więc też Państwa mam nadzieję uda mi się zabrać do tego pięknego miejsca, nie tylko koncertowo, aczkolwiek warto, proszę Państwa, bo to nie tylko będą utwory Moniuszki, będzie też Karłowicz, Władysław Żeleński, o którym też Państwu opowiadałam, opowiadając o miejscu, skąd pochodził, a więc z Grodkowic pod Krakowem.
1: Niedaleko Bochni, niedaleko Bochni
2: tak
1: chyba.
2: Tak jest, bardzo, to jest nawet chyba w gminie Bochnia, tak mi się wydaje, Grodkowice się znajdują, więc wszystko się łączy, także mam nadzieję, że razem z Państwem będę mogła posłuchać tego, co artyści tegoroczni o Moniuszce będą opowiadali, co organizatorzy będą opowiadali, co mieszkańcy Kudowy Zdroju, ale też mam nadzieję jeszcze jacyś wypoczywający właśnie w tym pięknym uzdrowisku będą mieli do powiedzenia, no i że posłuchamy też interpretacji utworów Moniuszki, bo w tym roku trio akordeonowe będzie wykonywało utwory właśnie Moniuszki Stanisława, także myślę, że będzie to ciekawe wydarzenie, mam takie nadzieje, a na pewno, że też będzie w pięknym miejscu. No i to jest niesamowita historia, bo to jest już 64. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski. Będą też artyści z Czech między innymi. Także zobaczymy, co to będzie. Sama jestem ciekawa. Mam nadzieję, że Państwo też jadąc samochodem słucham utworów między innymi z opery Halka i tak się nastrajam pozytywnie, bo też Państwu przypomnę, że te koncerty są w pięknych miejscach, bo to Muszla Koncertowa, bo to Park Zdrojowy, bo to balkon Sanatorium Polonia, z którego też będą wykonywane utwory, także zapowiada się to niesamowicie, jeśli Państwo są gdzieś w okolicach bliższych, dalszych, a nawet jeszcze bardzo dalekich, to można dojechać. Ja tylko Państwu przypomnę, że żaden z tych koncertów nie jest biletowany, także można przyjść, można posłuchać, no i czegoś, mam nadzieję, się jeszcze, czego nie wiemy o Moniuszce, dowiedzieć. Także jeszcze raz Państwa bardzo serdecznie zapraszam do Kudowy Zdroju, ale też zapraszam Państwa, żeby być przynajmniej nie ciałem, ale duszą z nami w Kudowie Zdroju jutro po godzinie 12 na pewno i w sobotę także, a może w jakichś innych godzinach, ale to Państwu na pewno powiem, na pewno Państwa poinformuję, a jeśli Państwo znają Kudowę Zdrój, to proszę napisać na mój mail, gdzie może warto pójść, co warto zobaczyć, z kim porozmawiać, bo będzie, mam nadzieję, na to czas i przestrzeń. Się ten sierpień i pogoda sprzyja, mimo że miało już być brzydko, miało padać, to na razie pełne słońce i tak się jeszcze człowiekowi wydaje, że to lato wcale nigdzie nie odchodzi, a wręcz się zaczyna. Także tak ten ostatni sierpniowy weekend Państwa zapraszam na antenę Radia Wnet i do Kudowy Zdroju. Tyle chciałam powiedzieć. Nie wiem, czy Mikołaj ma jakieś pytanie, czy możemy słuchać. To słucham.
1: Nie, gorzka refleksja, że zamiast słuchać Radia Wnet, to słuchasz jakichś tam utworów. No ale cóż, tak to bywa, proszę Państwa.
2: Bo to jest wszystko połączone, żeby w Radiu Wnet była Halka, żeby były utwory z opery Halka, no to muszę je najpierw wszystkie usłyszeć i wybrać te, które mam nadzieję razem z Państwem jutro po godzinie 12 posłuchać.
1: Dobrze, no to posłuchamy i no cóż, Hani Tracz, życzymy szerokiej drogi. Haniu, dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję, to ja zapowiadam, najwyżej Mikołaj przerwie, jak ma inny plan, ale jeśli nie, to ja mówię Państwu do usłyszenia, życzę dobrego dnia i posłuchamy. Stanisław Moniuszko, Halka, Mazur, akt pierwszy, scena 8.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. Eobuwie, wie.
0: Po reklamie.
7: Radio Wnet.

0: wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
3: I tak minęła, proszę Państwa, godzina 13. Jest konkretnie godzina 13.12 w Bochni, gdzie znajduje się już od ponad godziny. Do godziny 13 rozmawialiśmy na temat przyszłości blokowisk z lat 70. Rozmawialiśmy na temat polityki izraelskiej, ale teraz już czas na sprawy krajoznawcze, nie mniej ważne. Jesteśmy w Bochni, miasto absolutnie warte odwiedzenia, szczególnie jeżeli Państwo gdzieś podróżują autostradą A4 w stronę wschodnią czy zachodnią, to warto do Bochni zjechać. I o tej Bochni opowiemy, jak również opowiemy o muzeum, które zdecydowanie warto w Bochni odwiedzić. Pani Justyna Bodurka, kierownik sekcji gromadzenia i opracowywania zbiorów, jest tutaj ze mną. Dzień dobry Pani.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Wnet.
3: Więc zacznijmy może od tego, gdzie jesteśmy. Znajdujemy się w bardzo starym budynku, bardzo starym budynku przy rynku w Bochni, Muzeum imienia Stanisława Fischera. I może zaczniemy od tego, kim jest właśnie patron tego muzeum.
4: Tak, rzeczywiście znajdujemy się w jednym z najstarszych budynków na terenie miasta, w którym od 1959 roku funkcjonuje muzeum. Patron naszego muzeum, Stanisław Fischer, pochodził z Wieliczki, był tutaj na terenie Bochni nauczycielem, ale także kolekcjonerem i swoją ogromną kolekcję zapisał właśnie naszemu muzeum, był też jego pierwszym kustoszem.
3: Ale on był Polakiem, czy też pochodził z Wieliczki, jak rozumiem, i kiedy żył?
4: No, był Polakiem, to znaczy o przodkach jego też wiele nie ustalaliśmy. Kiedy żył? No, żył jeszcze w ubiegłym wieku, pracował tutaj przez wiele, wiele lat jako pierwszy kustosz tego muzeum, przez całe lata także pracował w Bocheńskim Gimnazjum jako nauczyciel.
3: Co to za kolekcja Stanisław Fischer zostawił, czym są te zbiory?
4: No, jest to kolekcja bardzo różnorodna, ponieważ od obrazów przez świątki, przez malarstwo ludowe, przez dokumenty, czyli zbiory historyczne. Jest to naprawdę bardzo różnorodna kolekcja. Kolekcjonował tak naprawdę wszystko to, co go zainteresowało. Tutaj też prosił swoich uczniów, żeby oni przywozili mu jakieś przedmioty, które, jak wiemy, już na terenach wsi może nie uważano za zabytek, nie uważano za coś cennego. Bardzo często wyrzucano, a Stanisław Fischer widział w tym potencjał.
3: Czyli mówimy o sztuce także ludowej?
4: Tak, mówimy także o sztuce ludowej, ponieważ posiadamy bardzo bogaty dział etnograficzny, który właśnie w głównej mierze reprezentuje sztuka ludowa.
3: Pochodził z Wieliczki. No dobrze, to był zalążek tej kolekcji. A czym dzisiaj jest Muzeum imienia Stanisława Fischera?
4: Muzeum Stanisława Fischera dzisiaj jest taką skarbnicą wiedzy o historii lokalnej, o historii Bochni, o historii powiatu bocheńskiego, o historii także kopalni, która jest najstarszą kopalnią, bo jest to kopalnia starsza niż ta wielicka.
3: Czemu jest więcej się mówi o tej wielickiej?
4: Bo jest bliżej Krakowa. Łatwiejszy dojazd, prościej tam się dostać turystom. I rzeczywiście ta informacja rzadko kiedyś się przebija, że kopalnia bocheńska jest starsza.
3: No a dzisiaj jakie zbiory można tutaj oglądać? Jesteśmy w pomieszczeniu zresztą tutaj na parterze tego muzeum. Sklepienie takie łukowe, w związku z czym też to echo, które mogą Państwo usłyszeć, ale w tymże pomieszczeniu mogę zobaczyć bardzo ładne obrazy.
4: Tak, rzeczywiście. Jesteśmy teraz w jednej z sal wystaw czasowych. Tutaj może Pan zobaczyć obrazy jednego z artystów, ponieważ szykujemy się do nowej wystawy, ale nie będę o niej za wiele zdradzać. A jakie można zobaczyć zbiory? No, bardzo wiele osób dziwi się, kiedy widzi u nas na ścianach powieszone obrazy Jacka Malczewskiego, Olgi Poznańskiej czy Leona Wyczółkowskiego, ponieważ posiadamy bogate zbiory malarstwa polskiego naprawdę wysokiej klasy. Mamy też malarstwo bocheńskie, to znaczy artystów, którzy w Bochni się urodzili, w Bochni mieszkali, w jakiś sposób z miastem byli związani. I tutaj najbardziej przebijają się nazwiska Marcina Samlickiego i Ludwika Stasiaka. Mamy bardzo dużą kolekcję zbiorów historycznych, tu głównie dokumenty, ale także m.in. militaria. Wspomnianą już kolekcję etnograficzną, głównie świątki czy też malarstwo ludowe, ale także przedmioty życia codziennego, jak na przykład skrzynie. Posiadamy bogaty księgozbiór, jednocześnie mamy także wspaniałe zbiory archeologiczne, więc naprawdę jest co zwiedzać, co oglądać.
3: Ale w Żukowski, Malczewski, to tak, przepraszam za pytanie, skąd, jak one tutaj trafiły?
4: No jak w przypadku każdego muzeum, nasze zbiory pochodzą z darów albo też z zakupów. I tak właśnie do nas trafiają eksponaty.
3: Młoda Polska, czy Młoda Polska tutaj była, zachwycała się Bochnią?
4: Tak, ponieważ kontakty artystów boheńskich z artystami krakowskimi, czy też na przykład wyjazdy zagraniczne, jak na przykład Marcin Samicki, który podróżował po Francji, były dość ożywione. Artyści się znali między sobą, bywali tutaj, odwiedzali się.
3: Jeżeli chodzi o sam budynek, to jaka jest jego historia?
4: Budynek jest kamienicą mieszczańską, którą przekazano Dominikanom. Kiedy Dominikanie Bochnię opuścili w 1777 roku, budynek zajęła administracja austriacka. Po wojnie, po opuszczeniu tych terenów tutaj zaczęły działać urzędy samorządowe, a od 1959 mamy muzeum.
3: Muzeum, które także jest bardzo aktywną placówką. Przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tych wszystkich wydarzeniach, które tutaj mają miejsce w sezonie letnim, ale nie tylko. Dzisiaj także wieczorem ma być taka okazja. Być może, jeżeli Państwo są gdzieś tutaj w okolicy, to być może Państwa również można zaprosić.
4: Tak, rzeczywiście. W wakacje, w każdy czwartek organizujemy spotkania z cyklu Podróż nie jedno ma imię. Oczywiście serdecznie zapraszamy. Odbywają się one o godzinie 17.30. W roku szkolnym, że tak to nazwę, mamy także tak zwane spotkania czwartkowe przynajmniej raz w miesiącu. Oczywiście staramy się rozszerzać naszą działalność edukacyjną, bo muzeum to nie tylko wystawy, ale to także spotkania, to koncerty, to właśnie edukacja.
3: I to są te czwartkowe, a i poza sezonem.
4: Tak.
3: Jakie poza sezonem można tutaj...
4: No to właśnie co miesiąc mamy czwartkowe spotkania muzealne. Mamy także na przykład specjalny cykl poświęcony medycynie, który także odbędzie się w tym roku. Organizujemy również sesję naukową i taka odbędzie się we wrześniu. Będzie dotyczyć Szwedów.
3: Szwedów?
4: Tak. Tak, dokładnie, konkretnie potopu szwedzkiego.
3: Potop szwedzki, który tutaj także, domyślam się...
4: No jak wiemy, Szwedzi na przykład wywieźli sporo rzeczy z terenów zamku w Wiśniczu, nieopodal Bochni.
3: No właśnie, Wiśnicz, który znajduje się nieopodal Bochni, bo mówiliśmy o tej sztuce ludowej, ale to także tutaj należy nadmienić, że gmina Bochnia, ale ogólnie te okolice Bochni są bardzo bogate, jeżeli chodzi o najróżniejsze zabytki. Mówimy tutaj o zamku w Nowym Wiśniczu, mówimy także troszkę dalej, gdyby jechać, jest Lipnica Murowana i kościółek świętego Leonarda, skąd zresztą nadawaliśmy w zeszłym roku. I przed właśnie oczyma mam taki informator, taki folderek, gdzie jest nas weekend z zabytkami powiatu boheńskiego.
4: Tak, muzeum współpracuje z różnymi instytucjami czy organizacjami. Tak samo współpracujemy z powiatem, gdzie bierzemy czynny udział co roku w weekendzie z zabytkami powiatu boheńskiego. Jest to świetna inicjatywa, bo można zobaczyć miejsca, które w ciągu roku są zamknięte dla zwiedzających. A w ten weekend właśnie większość instytucji, czy też prywatnych nawet domów otwiera się i jest wtedy przeważnie za darmo wstęp. Można wziąć udział w różnego rodzaju dodatkowych atrakcjach, jakie są na ten czas organizowane.
3: Czy dużo tutaj jest zwiedzających? Dużo przyjezdnych do Muzeum do Muzeum Stanisława Fischera?
4: Tak, mamy sporo przyjezdnych. Jest to także związane z tym, że ruch w kopalni jest coraz większy, coraz więcej tam jest turystów, więc także odwiedzają nas. Rzeczywiście, no teraz mamy okres wakacyjny, a więc wiadomo, że turystów jest więcej, ale w trakcie roku szkolnego z kolei mamy bardzo dużo grup szkolnych na zajęcia edukacyjne.
3: Pani się zajmuje opracowywaniem zbiorów. Czy te zbiory cały czas jakoś tutaj trafiają?
4: Tak, oczywiście, cały czas trafiają. No tak jak już mówiłam, każda instytucja muzealna z jednej strony zakupuje zbiory, a z drugiej strony otrzymuje dary. Więc rzeczywiście nadal napływają do nas zbiory.
3: No dobrze. Teraz posłuchajmy w takim razie krótkiej piosenki, niezwiązanej z Bochnią, ale ponieważ będziemy o Bochni teraz już mówili bardziej, to też niech to będzie taki krótki przerywnik i wracamy. Wracamy z rozmową z panią Justyną Bodurką w Muzeum Stanisława Fischera w Bochni.

0: tak na chwilę przenieśliśmy się do Kalifornii za sprawą Beach Boysów, ale my jesteśmy cały czas w Bochni. Pani Justyna Bodurka, tylko przypomnę, jest naszym gościem, przecież my jesteśmy gościem pani Justyny Bodurki, pani kierownik sekcji gromadzenia i opracowywania zbiorów Muzeum imienia Stanisława Fischera. Ale teraz porozmawiajmy może o Bochni. Pani już tutaj wspomniała na przykład, że to ta kopalnia w Bochni jest najstarsza, jest starsza od tej w Wieliczce. Proszę powiedzieć coś więcej właśnie o tej kopalni. Widziałem taki wózek zresztą, nie wiem czy jest kopalni, czy też replika, który tutaj postawiony jest w ręku i który przypomina o tej historii tego miasta.
1: Tak, wózki kopalniane, które pan widział, to są wózki, które kiedyś wykorzystywano właśnie w kopalni, a zostały one ustawione w miejscach, gdzie dawniej znajdowały się szyby górnicze. Jednym z inicjatorów ustawienia tych wózków na terenie miasta był poprzedni dyrektor naszego muzeum, pan Jan Flasza. No i rzeczywiście, gdy mówimy o Bochni, to pierwsze, co nam przychodzi na myśl, to kopalnia, która jest starsza niż kopalnia Wielicka. Bochnia swój rozwój zawdzięcza właśnie kopalni, ponieważ to nie tylko górnicy tutaj pracowali, ale także przedstawiciele różnych zawodów, którzy dostarczali potrzebnych wyrobów dla górników, dla kopalni. W ten sposób rozwijał się tutaj handel, rzemiosło. Sprowadzali się kolejni osadnicy także z zagranicy. Miasto się rozwijało. Powstawały cechy rzemieślnicze, które w przeszłości bardzo prężnie działały.
0: To w takim razie, czy, jak pani powiedziała o tych szybach, to się tak zastanawiam, czy to przypominało troszkę Śląsk, bo tutaj widziałem jeden szyb, on jeszcze stoi.
1: Tak, jest to szyb, którym można jeszcze zjechać do kopalni w celach turystycznych. Rzeczywiście to jeszcze się zachował, ale no nie wszystkie się zachowały.
0: Rozumiem, że kopalnia już nie funkcjonuje.
1: Kopalnia nie funkcjonuje, jeżeli chodzi o wydobycie soli. Jest teraz ruch turystyczny.
0: To jeszcze zadam może głupie pytanie, ale czy można przejść jakimś chodnikiem podziemnym, korytarzem, wejść tutaj w Bochni, wyjść gdzieś w Wieliczce, czy to raczej niemożliwe?
1: No aż tak dobrze nie ma. Można wejść w Bochni i wyjść w Bochni.
0: To w takim razie to sól, ale to wydobycie tutaj rozpoczęło się gdzieś w XIII wieku.
1: Powołam się na oficjalną informację, jaka widnieje na stronie internetowej kopalni soli. Tam podają rok 1248.
0: I to jest ten sam okres, kiedy w Wieliczce również rozpoczęto. Słyszeliśmy, że Bochnia to była starsza kopalnia, ale to był ten sam okres mniej więcej, prawda?
1: Tam kilkadziesiąt lat później.
0: No dobrze, czyli sól, która była solą tej ziemi, która była powodem, dla którego Bochnia w ogóle powstała jako miasto. No właśnie, kiedy prawa miejskie w ogóle Bochnia uzyskała?
1: Bochnia uzyskała prawa miejskie w 1253 roku.
0: 1253 to w sumie mniej więcej wtedy co Kraków.
1: Tak, tak, dokładnie. To jest ten sam okres.
0: No i dobrze, tutaj przyjechali różni rzemieślnicy, górnicy, ale kto był właścicielem tych ziem?
1: A no to kiedy powstało miasto, no to najpierw, to znaczy powiedzmy, że tutaj byli wójtowie, zasadźcy, którzy się tymi ziemiami zajmowali, no ale to oczywiście było miasto założone przez króla.
0: To musiało być miasto bardzo bogate.
1: Za czasów prosperowania kopalni na pewno tak, ale kopalnia także miała swoje lepsze i gorsze czasy. Jednak powiedziałabym, że nie było ono aż tak bardzo bogate, jak nam się wydaje.
0: Kiedy były te gorsze czasy?
1: Gorsze czasy były za żupnikostwa lubomirskich.
0: Czemu?
1: Ponieważ prowadzili oni gospodarkę rabunkową i doprowadzili między innymi do strajku górników. Tutaj też ciekawostka, że pierwszy strajk górników na terenie dzisiejszej Polski to właśnie Bochnia i górnicy z naszej kopalni.
0: To widzą państwo, że tutaj także historia związków zawodowych się gdzieś wkrada, ale to jaki okres był?
1: To był XV wiek.
0: No i tak.
1: XVI, bo to wtedy były.
0: I tak na oko z XV wieku, mówię na oko, bo nie wczytywałem się w historię, pochodzi mi chyba ten kościół, kolegiata, ponieważ tutaj znajduje się także kościół świętego Mikołaja, jeżeli się nie mylę, kościół gotycki. Jaka jest jego historia?
1: No na jego miejscu wcześniej był poprzedni kościół, tylko on uległ spaleniu, bo też dawna zabudowa drewniana dość często na terenie Bochni ulegała pożarom. To była bardzo blisko siebie położona zabudowa, więc jeżeli jeden budynek się palił, no to prosto było o to, żeby spaliło się praktycznie całe miasto. Rzeczywiście dzisiaj mamy bazylikę mniejszą, która jest jednym z najważniejszych zabytków na terenie miasta. Bardzo często i chętnie odwiedzana również przez turystów.
0: Ale w mieście jest także, no, elementem centralnym miasta jest rynek. budynek, przy którym się znajdujemy, na środku którego stał ratusz.
1: Tak, stał na jego środku ratusz jeszcze do czasów austriackich, ale ze względu na zły stan techniczny został on został zdemontowany.
0: Tak jak w Krakowie.
1: Tak, tak, bo nie nadawał się już do użytku.
0: Mówiła pani właśnie o Austriakach, którzy tutaj przyszli. No wiadomo, Galicja zresztą, przyznam szczerze, jak wjeżdżałem do Bochni, widzą państwo te rzędy kamieniczek wzdłuż ulic, to sobie pomyślałem, takie typowe galicyjskie miasto. No ale właśnie, jak tutaj się ta władza austriacka zapisała?
1: No myślę, że podobnie jak na terenach pozostałych miejsc, które znajdowały się pod zaborem. Zapisała się i dobrze, i niedobrze. Z jednej strony na czasy austriackie przypada na przykład utworzenie w Bochni gimnazjum wyższego, czy też przeprowadzenie linii kolejowej. Tu handel na pewno się też rozwijał, ale oczywiście powstawały urzędy. No tutaj przebywali urzędnicy austriaccy, więc było też sporo osób takich jak no z zewnątrz, trzeba tych przyjezdnych. Mamy wtedy założenie telefonów. No, miasto się oczywiście rozwijało, bo też trudno powstrzymać pewne trendy, które się wszędzie utrzymywały. Natomiast wiadomo, że no, różnie na to ówcześni się zapatrywali.
0: Kiedy kopalnie przestały funkcjonować mniej więcej?
1: O ile dobrze pamiętam, to 1990 rok, to jest zakończenie wydobycia.
0: W sumie całkiem niedawno.
1: Niedawno, ale rzeczywiście plany likwidacji kopalni zdarzały się już dużo wcześniej. Bardzo mocno było o tym w dwudziestoleciu międzywojennym mówione, żeby zamknąć kopalnię. Tutaj przyjechał nawet rzeczoznawca amerykański, pan Kemmerer, który przeprowadził analizę. On uważał, że rzeczywiście kopalnię należy zamknąć najlepiej w ciągu roku, ale mieszkańcy o to walczyli, bo zamknięcie kopalni no to było zamknięcie źródła utrzymania rodzin wielu.
0: Jak to dziedzictwo górnicze, poza tym, że tutaj mamy muzeum teraz w tej kopalni, to czy ono jest jakoś tutaj kultywowane w Bochni? No. Bo jak pani mówi, że lata 90. to w sumie to niedawno, chociaż domyślam się, że to nie było też jakieś ogromne wydobycie, ale...
1: No oczywiście mamy tutaj poustawiane te wagoniki, o których pan mówił. Kopalnia wciąż funkcjonuje, jeżeli chodzi o ruch turystyczny. Mamy planty salinarne, które zostały, zieleń ta została zaprojektowana przez Karola Bauera, znakomitego architekta zieleni, który projektował m.in. zieleń na cmentarzu w Łuczakowie. Więc to jest też takie dość ważne. Gdyby państwo byli na plantach salinarnych, można zobaczyć altankę salinarną. Tam w przeszłości grywała orkiestra salinarna, zresztą orkiestra górnicza kopalni dalej funkcjonuje i też odbywają się koncerty, między innymi w tej altance, co jest takim przedłużeniem tradycji.
0: To w takim razie z jakiego okresu pochodzą te planty?
1: Planty to jest XIX wiek.
0: Czyli tak jak planty krakowskie, mniej więcej, znowu się cały czas odwołuje, ale wspomniała potem pani o tym okresie międzywojennym, koniec zaborów austriackiego. Jak właśnie, bo w sumie jesteśmy całkiem niedaleko już tego centralnego okręgu przemysłowego, który gdzieś tam miał powstawać bardziej na wschód, ale w jaki sposób ta historia Bochni kształtowała się właśnie w tym międzywojniu?
1: No na pewno był to czas trudny, czas przemian, czas biedy, też takiej może niepewnej do końca sytuacji politycznej, ale też z drugiej strony czas, kiedy w końcu odzyskano niepodległość, więc w ten sposób na pewno też czas no wreszcie tak upragniony. No Bochnia na pewno borykała się z wieloma problemami, tak jak już mówiłam tutaj, głównym problemem była ta chęć zamknięcia kopalni, z której utrzymywały się całe rodziny, to był główny pracodawca na terenie miasta, więc to na pewno było bardzo trudne.
0: A czy są w Bochni jakieś takie osiedla, może nie jak na Śląsku, ale są takie właśnie osiedla górnicze. Czy są takie miejsca w Bochni, czy tu raczej czegoś takiego nie ma?
1: Są, nawet do tej pory zachowały się domki, które dawniej budowano typowo dla górników. Tylko oczywiście to nie jest tak, jak tutaj pan mówi właśnie na Śląsku. To są raczej pojedyncze domy, które się zachowały, ale oczywiście wiadomo, mieszkańcy wiedzą, gdzie to typowo by mieszkali górnicy.
0: No a dzisiaj w takim razie z czego żyje Bochnia? No... Nie ma już kopalni, czy jest jakiś przemysł w Bochni, czy też Bochnia stała się taką sypialnią Krakowa, bo rzeczywiście stąd do Krakowa jest całkiem blisko.
1: Z jednej strony rzeczywiście bardzo wiele osób mieszka w Bochni, a pracuje w Krakowie, ale z drugiej strony mamy też na przykład strefę gospodarczą tutaj na terenie Bochni. Jest sporo firm, myślę, że to dobrze wygląda. Sklepów, zakładów, także jest gdzie pracować.
0: A pani podoba się Bochnia?
1: Tak, tak zdecydowanie. Pracuję tutaj już od kilkunastu lat. Też widzę, że Bochnia się zmieniła mocno w tym czasie, unowocześniła się.
0: unowocześniła, bo rzeczywiście można zobaczyć, że rynek został wyremontowany, chyba zresztą całkiem niedawno. To proszę jeszcze zachęcić w takim razie naszych radiosłuchaczy, aby, bo ja to mogę mówić oczywiście, że warto zjechać, warto zobaczyć, ale czemu je tak przyjechać? Pani tutaj jest związana z tym miastem, czemu przyjechać i zaglądnąć do Bochni?
1: Warto zaglądnąć do Bochni, bo zobaczymy rzeczy, których się nie spodziewamy. Usłyszymy historie, których także o których nie pomyślelibyśmy, że to mogło się dziać na terenie Bochni. Dowiemy się nawet w naszym muzeum o osobach, które stąd pochodziły, które tutaj mieszkały i które były wynalazcami, artystami. A to takie troszeczkę nieoczywiste może się wydawać na pierwszy rzut oka.
0: To takie nieoczywiste, a ja tylko przypomnę, że właśnie od 4 do 6 września, czyli za tydzień mniej więcej, troszkę więcej, 19 weekend z zabytkami powiatu bocheńskiego. I to, proszę Państwa, może być właśnie ten moment, aby tutaj przyjechać, ponieważ w samej Bochni w rynku odbędzie się potańcówka. To piątek o godzinie 18:00. Piknik lokalnych smaków, ekologiczne cuda, kopalnia sztuki, Bochnia również. Czy w ramach tego weekendu także będzie można odwiedzić muzeum?
1: Tak, oczywiście, serdecznie zapraszam. Będzie można odwiedzić muzeum. Nasi przewodnicy opowiedzą właśnie o tych i wielu innych ciekawostkach, o których Państwu mówiłam.
0: Ale to tylko Bochnia, ten informator, który mam właśnie przed oczyma, to pokrywa wszystkie gminy, które znajdują się dookoła Bochni, powiat cały bocheński i tu są naprawdę, nawet bo jak się spojrzy na mapę, to gdy tylko czyta się nazwy tych gmin, to widać historię, na przykład gmina Łapanów, ale także gmina Nowy Wiśnisz, gmina Lipnica Murowana, czy też gmina Rzezawa. To wszystko to są miejsca, gdzie mogą Państwo znaleźć fantastyczne zabytki. No i oczywiście muzea, takie jak właśnie Muzeum imienia Stanisława Fischera, z którego wicedyrektorką, tak to mogę powiedzieć, panią Justyną Bodurką rozmawiałem. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również, zapraszam.
0: Godzina 13:36. W takim razie czas na chwilę przerwy muzycznej. Ja wyjdę przed muzeum. Przed nami jeszcze także kalendarium Krzysztofa Jabłonki, ale jeszcze kilka słów o Bochni powiemy.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to o Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
6: Wnet tu i tam, czyli...
7: Wakacyjne podróże małe i duże.
8: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
9: 13.39, proszę Państwa, ja cały czas jestem w Bochni, tak jak mówiłem, wyszedłem już na rynek, znajduję się dokładnie na jego środku, pod cokołem, na którym stoi figura Kazimierza Wielkiego, pomnik, który został ufundowany przez mieszczan, przez mieszkańców Bochni w 1871. I tutaj jest taka tablica. Czytam królowi chłopków, opiekunowi miast, Kazimierzowi Wielkiemu, swemu dobroczyńcy, Bochnia 1871. Sam rynek, tak jak wspomniałem, został odnowiony. Został odnowiony tak jeszcze chyba według starych standardów, ponieważ nie ma tu specjalnie drzewek, chociaż widać, że pewne nasadzenia zostały poczynione, no i w jakiś sposób także, podobnie jak zresztą w Myślenicach, próbuje się to rekompensować mniejszymi drzewami w donicach, które tutaj na skraju tej płyty kamiennej stoją. A ja jeszcze patrzę na ten folder, o którym Państwu mówiłem, ten weekend w powiecie bocheńskim. Warto do Bochni zajrzeć, to na pewno już Państwo zrozumieli, usłyszawszy rozmowę z panią Justyną Bodurko. Natomiast jeszcze patrzę na to, co warto zobaczyć, jakie zabytki będą udostępnione właśnie w ten weekend, nie ten najbliższy, ale ten kolejny. Poza tymi zabytkami w Bochni warto również zaglądnąć do wspomnianego Nowego Wiśnicza. Tam oczywiście jest wspaniały zamek renesansowy, barokowy, wcześniej także gotycki, ponieważ jest to dość stara twierdza. Też bardzo pięknie położony ten zamek, ale także jeżeli mówimy o Nowym Wiśniczu, to trzeba wspomnieć o rynku, ponieważ jest tam także rynek i jest również zespół klasztorów starego klasztoru karmelitów bosych, który znajduje się na terenie więzienia w Nowym Wiśniczu. Zakład karny, który zresztą, taka ciekawostka, znajduje się na takim wzgórzu i jest doskonale widoczny, jak się jest właśnie w Nowym Wiśniczu, ale jest tam właśnie ten klasztor karmelitów. W Nowym Wiśniczu także znajdował się, z tego co pamiętam, dość okazały kościół, nie wiem czy przypadkiem też nie karmelitów, który został rozebrany przez Niemców w czasie II wojny światowej i z tego kamienie, ten budulec pochodzący z tego kościoła wykorzystano, aby zbudować willę dla Hansa Franka w krakowskich Przegorzałach. To taka okazała willa, taki pałac, który Państwo mijają, jadąc wzdłuż Wisły w kierunku zachodnim. To taka ciekawostka. To Nowe Wiśnicze, ale jest także wiele innych miejsc. Jest na przykład winnica w Chronowie, jest kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Łapczycy. To z kolei jest miejscowość położona na zachód od Bochni. Jak Państwo wyjeżdżają z Bochni, jest Łapczyca i to jest kościół, który pochodzi z XV wieku. Wiele, wiele innych kościołów, kościół drewniany w Chronowie i tak dalej, i tak dalej. Małopolska, szczególnie ta część Małopolski, w której teraz się znajduje, ona się charakteryzuje tym, że w zasadzie każda miejscowość, nawet ta najmniejsza, ma bardzo, bardzo, bardzo długą historię i nierzadko jest tak, że jedzie się przez jakąś wiejską, jakąś poboczną drogą, wjeżdża się do jakiejś małej miejscowości, miejscowości i nagle stoi w tej miejscowości fantastyczny kościół gotycki, czy też kościół romański, jak na przykład w Dziekanowicach, również położonych niedaleko stąd. Podobnie zresztą jest gdzieś tam, jak się jedzie w kierunku Sandomierza z Krakowa, to jest pogranicze Małopolski, województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. Tam również jest tak, że jedzie się i nagle piękne zabytki, często znajdujące się niemal w szczerym polu. Tak, to są okolice Bochni, ale chyba w zupełnie innym miejscu jest Krzysztof Jabłonka, który mam nadzieję jest już z nami na łączach. Halo, dzień dobry panie doktorze, czy się słyszymy?
0: Tak, słyszymy się, Mikołaju. Miło mi się słyszeć, miło móc się odezwać do naszych słuchaczy. Rzeczywiście tu Oleśnica. Jestem właśnie prądem do pałacu w Oleśnicy. Przepiękny renesans bije po oczach. Właśnie moja grupa udaje się na zwiedzanie, a ja w cieniu Wielkiego Dębu mam dla państwa kalendarium.
9: Słuchamy.
0: No, to nadajemy w takim razie. No, należy nadmienić dwie wczorajsze rocznice. Mianowicie, wczoraj była 70. rocznica ślubów jasnogórskich. A oczywiście prymasa nie było, bo jeszcze odsiadywał w Kołańcze, ale napisał list specjalny i został przez jego zastępców odczytany. Ale jest jeszcze jedna rocznica, mianowicie w 1789 roku, wczoraj była właśnie ta rocznica, uchwalono Deklarację Praw Człowieka i Obywatela, której nadano kształt no niemal tablic mojżeszowych. A cóż takiego dzisiaj? No, dnia 27 sierpnia 1492 roku, a więc w roku odkrycia Ameryki, szlachta polska okrzyknęła królem Jana Olbrachta. Pamiętajmy, że już Jagiellonowie byli królami elekcyjnymi, ale elekcja odbywała się oczywiście w ramach dynastii, więc była procedurą czysto formalną. No, Jan Olbracht panował nam miłościwie do 1501 roku. Zabrała go jakaś dziwna choroba zwana potocznie trądem i zmarł w Toruniu w 1501 roku. Dalej, w 1894 urodził się nie kto inny jak Kazimierz Wierzyński, zwany Skamandrem, czyli twórca grupy Skamander. Między innymi zasłynął z tego, że był laureatem, a więc dostał złoty laur, wtedy dostawano, nie medal, na olimpiadzie w Amsterdamie w 1928 roku. Laur olimpijski za utwór poetycki, poświęcony zresztą sportowi i olimpiadzie. Zmarł w 1969 roku, oczywiście na emigracji. Natomiast w 1896, 30 lat temu, urodził się Jan Mazurkiewicz Radosław. No, dowódca całego zgrupowania Radosław, w skład którego właśnie harcerskiego wchodził Zośka, Parasol, Pięć, Czata i tak dalej. Wszyscy, którzy bronili Woli, potem na Stawkach przeszli przez Śródmieście i na Starówce kończyli wojnę na południowym, przez Powiśle na południowym Śródmieściu. W 1941 roku na Wyspach Zielonego Przylądka urodziła się wyjątkowo urocza i melodyjna Cezaria Evora, która swoją pieśnią, swoim sposobem śpiewania zauroczyła na jakiś czas świat. W 1965 roku zmarł René Lecœur, czyli Le Corbusier, najwybitniejszy architekt. Notabene nie skończył żadnych wyższych studiów, ale był tak genialny, że wybił przez niego talent współczesnej architektury. Między innymi zaprojektował nową stolicę państwa Brazylia, która nosi nazwę Brasilia. I wreszcie w 1991 Mołdawia oderwała się od Związku Sowieckiego i proklamowała swoją niepodległość. A w 1996 roku zmarł Kejstut Bacewicz, brat Grażyny Bacewicz. I wreszcie dochodzimy do... W 2001 roku zmarł Witold Krzemiński, ten, który pisał bardzo ciekawą melodię Lato, Lato, czy też Szatana z siódmej klasy do słów Jerzego Ludwika Terna. I wreszcie dwa lata temu, w 2029, zmarła znana mi od dzieciństwa spod wielkiego przy mikrofonie Rena Rolska, Złoty Pierścionek na francuskie. I to są jej piosenki, którymi Państwa żegnam. Dziękuję bardzo. Pozdrowienia z Oleśnicy. Słonecznej, pięknej i pogodnej.
9: Dziękujemy i my również pozdrawiamy. Ja pozdrawiamy sprzed szybu Sutoris, czyli sprzed szybu kopalni soli w Bochni. Tutaj ten szyb cały czas istnieje. Zresztą na tym szybie można zobaczyć

0: pozwoliła im, no metodami znanymi przy pomocy miedzi, odnaleźć solne źródła. W Bochnie one były niemal na powierzchni, po prostu wybijała słona woda, wiadomo było, jak się tędy będzie kopać, odkryje się sól. No a Wieliczka to jest oczywiście córka Bochni, już pod Krakowska, o wiele bliżej, i obie te dały Polsce i całej Rzeczpospolitej, bo Kruszec no, nie tylko szedł do Gdańska, ale i na Ukrainę, stała się centrum. Sól była bardzo wtedy potrzebna w średniowieczu.
1: Tak, tutaj zresztą pan wspomniał świętą Kingę i to rzeczywiście przed tym szybem po drugiej stronie uliczki znajduje się taki pomnik przedstawiający świętą Kingę, jej małżonka Bolesława Wstydliwego, i pochylają się nad górnikiem, nad takim czeladnikiem, który wręcza im kryształ soli. Tak, grudkę solną, a ja tutaj z kolei stoję teraz znowu przed tym szybem i jest tutaj taka ciekawa historyczna tablica opisująca historię tego szybu. I co się okazuje? No, okazuje się, że jest to najstarszy funkcjonujący do dnia dzisiejszego szyb w górnictwie polskim, wybity w połowie XIII wieku. Tak jest.
0: Tak, i tak samo. Europy również to jest jeden z najstarszych. Bo oczywiście są starsze, ale nie wszystkie działały permanentnie.
1: Tak, no, nie wszystkie działy.
0: Dodajmy jeszcze taką legendę, jak nas jeszcze słyszą słuchacze, że Kinga, wybierając się do Polski, jak jej został, tak powiem, przedstawiony mąż, to wrzuciła swój pierścień do sztolni w Solnoku, czyli też takim jakimś soliszczu węgierskim, i tenże właśnie pierścień ów górnik wydobył tutaj i mówią, że sól przyszła razem z nią. No, ładna legenda, tak, nawet do XIX wieku w nią wierzono, a nawet niektóre dzieci do dziś wierzą.
1: Legenda, ale faktem jest, że to właśnie Kinga przyprowadziła tutaj, sprowadziła tutaj technologię, można powiedzieć, która umożliwia specjalistów, którzy mogli tutaj to wydobycie rozpocząć. A jeszcze jeżeli chodzi o ten szyb, przed którym się znajduje, to był jeden z kilku, ale ten powstał jeszcze przed lokacją Bochni, która nastąpiła w roku 1253. Tutaj raz jeszcze powtórzę, jest to ten czas, w którym został zresztą lokowany sam Kraków. No i jeszcze może taka ciekawostka, że ten szyb miał w latach swojej świetności 70 metrów głębokości. No i cóż, nadal funkcjonuje, ale to już nie jako szyb, ale bardziej turystyczny. Natomiast naprzeciwko tutaj stoi taka kamieniczka, taka typowa galicyjska kamienica, i na jej boku można zobaczyć stare zdjęcie Bochni, widać na nim samochody, więc domyślam... Nie jest to z XIX wieku, jest to najprawdopodobniej są to lata 70, bo widać takie samochody, ale nieco starsze niż te obecnie. W związku z czym Państwa zachęcam do tego, bo oczywiście ja opowiadam, ale to wszystko trzeba zobaczyć. Podobnie zresztą jak stację kolejową w Bochni. Ja o tej kolei dużo mówię, bo ona jest jednym z takich naszych kluczy, tych południowych wędrówek po południu kraju. Ten dworzec, podobnie zresztą jak dworzec kolejowy w Tarnowie, który znajduje się niedaleko stąd, to są zdecydowanie zabytki techniki, które należy zwiedzić i zobaczyć. Zbliża się godzina 13, proszę Państwa. Ja raz jeszcze dziękuję Krzysztofowi Jabłonce za dzisiejsze kalendarium.
0: Drogi Mikołaju, chyba 14 zbliża się.
1: 14, tak jest. I gdyby nie dr Krzysztof Jabłonka, wprowadziłbym wszystkich słuchaczy w błąd, tym chyba lepiej, że został z nami.
0: 13 jest w Londynie. No, ale jakiś
1: 13 w Londynie.
0: No, dziękuję.
1: Tak jest. My również pozdrawiamy Oleśnicę, pozdrawiamy doktora Krzysztofa Jabłonkę. Ja również Państwa pozdrawiam i dziękuję za dzisiejszy program, za uwagę, program, który poprowadziłem z Bochni, i zachęcam do tego, aby Radio Wnet wspierać, aby z Radiem Wnet pozostać, aby pozostać przy radioodbiornikach. Dziękuję również Tomaszowi Rosłonowi za zrealizowanie tej audycji, którą przygotował i poprowadził dla Państwa Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.

0: Wnet tu i tam, czyli
1: wakacyjne podróże małe i duże.
2: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
0: www.wnet.fm.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Po reklamie.
1: Autopromocja.
9: Dzień dobry, mówi Milo Kurtis, sekcja lewacka Radia Wnet, w każdy czwartek o godzinie 18. Zapraszam.
10: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej, w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sybyszek Dąbrowski.
1: To była autopromocja.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
1: Dzień dobry panie i panowie, 15:45 sekund, Tomasz Wybranowski dzisiaj po raz kolejny. No i cóż, muzyczne studio 37 rozpoczniemy z Szymonem Krystenusem, który przy konsoletach, panie i panowie, za pół godziny odpłynie magazyn Ponad Oceanem i dzisiaj pod dyrekcją Adama Czerpaka. Nasza wspólna reportersko-korespondencyjno-depeszowa sprawa Radio Odeon Chicago i Florida i Radio Wnet Szczecin, Wrocław, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. A my już czekamy na płytę raz, dwa, trzy, cztery. Płytę numer 5 formacji Fontaines DC, moich dublińskich chłopaków.
2: Czas na często graje.
1: Tytuł płyty Dopamine Chamber. Kto dopaminy nie potrzebuje w dzisiejszych czasach, panie i panowie, wie o tym formacja Fontaines DC. Grając czatem, trochę mniej gitar Carlosa O'Connora, bo grupa podąża trochę w muzyczne ślady tego, co rozkosznie brzmiało w latach 80. Zresztą sami posłuchajcie. Pierwszy singiel zwiastujący płytę Dopamine Chamber, Marianne.

I tak będzie brzmiała najnowsza piąta już płyta formacji Fontaine's DC, gdzie bryluje Graham Chatten. Marianne, pierwszy singiel zwiastujący płytę Dopamine Chamber. A jak brzmiała płyta numer 4 Romance? Brzmiała właśnie tak. Jeden z najbardziej słonecznych nagrań z płyty Romance. Favorite.

0: Favorite, Grand Chat, Informacja Fountains DC, to był jeden z singli, które zwiastowały pojawienie się dokładnie 2 lata temu płyty numer 4 o tytule Romance, a za chwil kilka jesienną porą ta płyta niezwykła, numer 5 moich irlandzkich chłopaków spod nieba Dublina, Dopamine Chamber, pierwszy singiel już z nami, Marian.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: Jutro piątkowo w muzycznym studiu 37 i muzycznie piątkowo na antenie Radia Wnet będziemy cieszyć się z najnowszego singla formacji Hedonek, gdzie bryluje Maciej Werk. A teraz przeskok do albumu numer 1 w roku pańskim 2024, nagranie tytułowe z krążka 600 lat samotności, Maciej Werk i Hedonek.

0: Maciej Berk, 600 lat samotności, formacja Hedone, panie i panowie. Ale cóż, Maciej Berk, o którym jutro więcej słów w muzycznym piątku, kilka chwil po godzinie 13:00 i będzie premiera najnowszego singla, który mam nadzieję będzie zwiastunem kolejnej dużej płyty Maćka i jego muzycznych przyjaciół. Natomiast nie zapominajmy o tym, że Maciej Berk jest także dyrektorem fantastycznego, chyba jedynego na tym Padorowesji Rozpaczy Festiwalu, a na pewno w Rzeczypospolitej, St. Edith Festival. Festiwal wchodzi w dorosłość, bo to będzie już 18. edycja. No i cóż, za chwilę zapowiedź samego Maćka Berka.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
2: Maciej Berk. Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit w tym roku obchodzi 18. urodziny. Jest to świetna okazja, żeby spotkać się w gronie naszych starych przyjaciół i kilku nowych gości, którzy jeszcze do nas nigdy nie dotarli wcześniej. Pomiędzy 23 a 27 października będzie się działo bardzo dużo w Łodzi. Ja chciałbym dziś zaprosić na niedzielę 25 października na koncert specjalny i bardzo połączony z tegorocznymi obchodami 50-lecia punk rocka. To są globalne obchody, w które my jako festiwal też się włączamy. Dzień rozpocznie się od spotkania pod szyldem 50 lat punk rocka w Łodzi i w województwie. Będzie to okazja do spotkania znakomitych postaci związanych ze sceną punk rockową z naszego miasta i regionu. A potem na scenę wyjdą postacie również związane z tym gatunkiem muzycznym. Grupa Deserter na jedynym w tym roku koncercie w Łodzi promującym swoją ostatnią płytę. Potem człowiek, który nigdy do nas wcześniej nie dojechał. Legenda, wokalista grupy The Stranglers swego czasu. Hugh Cornwell zagra koncert w pełnym składzie. A na koniec wieczoru człowiek ze złotym uchem festiwalu Sound Edit zapowiada swój ostatni w Łodzi koncert i ostatnie występy przed publicznością. Jedyny i niepowtarzalny Lech Janerka zagra na festiwalu Sound Edit. To zaledwie początek naszych osiemnastkowych ogłoszeń. Zapraszam do Łodzi, zapraszam na stronę soundedit.pl. Celebrujmy 18. urodziny festiwalu Sound Edit.
3: Maciej Berk, Międzynarodowy Festiwal Producentów Muzycznych Sound Edit. Dziś pragnę Państwa zaprosić na naszą osiemnastkę, dzień drugi koncertowy, sobota 24 października, Klub Wytwórnia w Łodzi. Postanowiliśmy, jak to na osiemnastce bywa, zaprosić naszych starych gości, dobrych znajomych, którzy kiedy już przyjeżdżają do Polski na koncerty, to wybierają zawsze Sound Edit i Łódź. Takim artystą jest jeden z najważniejszych głosów w historii muzyki ostatnich 40 lat, Mark Almond. Po raz trzeci w Łodzi wystąpi w Klubie Wytwórnia w sobotę 24 października. Powraca do nas również grupa The Wolfgang Press, która po raz drugi w Łodzi zaprezentuje swój premierowy materiał. Dwa lata temu powrócili nowym albumem po wielu latach milczenia. Teraz na fali rozpędu i entuzjazmu, jakiego doznali od naszej publiczności na koncercie właśnie na Sound Edit, postanawiają nie dość, że wrócić do nas na koncert, to jeszcze premierowo przedstawić utwory z nowej płyty. Kiedyś dawno temu naszym gościem był były członek grupy Kraftwerk Karl Bartos. Otrzymał u nas nagrodę człowieka ze złotym uchem. Postanowiliśmy iść za ciosem i zaprosić w tym roku jego kolegę, który jeszcze u nas nie był. Tym samym chciałbym ogłosić, że ostatnim wykonawcą sobotniego koncertu w Klubie Wytwórnia 24 października będzie były członek grupy Kraftwerk Wolfgang Fleur. Zapraszam serdecznie na Sound Edit do Łodzi. Maciej Berk, www.soundedit.pl.
0: A jednym z patronów medialnych całego wydarzenia jest oczywiście Radio Wnet i sekcja muzyczna, panie i panowie. 18 minut po godzinie 15 Radio Wnet, Tomasz Branowski przy konsoletach w Warszawie, Szymon Chrystianus.
1: Radio Wnet, więcej niż radio.
0: W ubiegłym tygodniu Mark Almond pojawił się na naszej antenie, no to dzisiaj niech zagra i zaśpiewa kto? Wielki Hugh Cornwell i jego muzyczni przyjaciele z grupy The Stranglers. Ależ to byłem nadzwyczajna piosenka z płyty La Folie, Strange Little

Warto pośpieszyć się z zakupami biletów na Sound Edit Festival, bo bilety znikają, a będzie można usłyszeć jego. Hugh Cornwella, legendarny głos grupy The Stranglers pod niebem Łodzi. 18. Sound Edit Festival, październik, rok pański 2026, patronat radiowy Radia Wnet, of course.

0: Strange Little Girl, to był przebój z płyty La Folie, grupa The Stranglers, z ukłonami dla naszego stałego słuchacza, pana Pawła Mazura z pod nieba Krakowa, panie i panowie. No i cóż, pan słuchacz niezwykły, kolejny, Dariusz Olszewski, przypomniał, że 40 lat temu po raz pierwszy pojawił się właśnie Hugh Cornwell pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. Panie i panowie, ale przed nami płyta tygodnia.
1: Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet.
0: Tam on, Lechosław Pik.

I to jest tytuł tego nagrania. Z albumu Bez Zakłóceń, album miesiąca sierpnia na antenie Radia Wnet. Sobotnią porą, panie i panowie, w naszym portalu wnet.fm. Podcast z mojej rozmowy z Lechosławem Pikiem i sążnista recenzja. A dla Krzysztofa Skowrońskiego, Krzyśta, dla ciebie The Beatles. I to był hit rokowańskiego 1996, Free as the Bird. Wolny niczym ptak na niebiesiech.

0: na gitarze George Harrison, John Denon, Paul McCartney, Ringo Starr. Nagranie, które omaliło rok pański 1996. Z cudem odnalezione nagrania i dośpiewane, dograne to i owo. Z dedykacją dla naszego Krzysztofa Skowrońskiego, który z upływem wakacji wraca na antenę z nowymi siłami. Szymon Chrystianus wciąż przy konsoletach w studiu Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu 79. Muzyczne studio 37 dobiega końca, panie i panowie. Free as a bird, wolny niczym ptak. Grupa The Beatles z antologii, część pierwsza. A za chwilę magazyn Ponad Oceanami, panie i panowie. Tym powietrznym mostem będziemy się łączyć między Chicago a Warszawą. Magazyn Ponad Oceanami. Nasi reporterzy gotowi do startu Wnet, świetną Radia Wnet i Radia Deon. Tomasz Ubranowski, kłaniam się, do usłyszenia.
1: Studio 37 muzycznie. Zaprasza Tomasz Wybranowski.
2: www.wnet.fm.
3: Autopromocja.
4: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
3: To była autopromocja.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania. Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 we Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin. Na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach. Na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
1: I tak, drodzy Państwo, Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony oceanu i przypominam, że to jest audycja, w której, jak sama nazwa wskazuje, zmieniamy kontynenty, opowiadamy Państwu o najciekawszych wybranych wydarzeniach z różnych części świata. Będziemy i w Stanach Zjednoczonych, i pod niebem Londynu, także wielka... No właśnie, drodzy Państwo, Londyn i tu oczywiście Aleks Sławiński, ale opowiemy także o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Będzie Olga Siemaszko, będzie Jakub Pilarek. Za moment przywitam współgospodarzy audycji Ponad Oceanami, Patrycja Stępniak, Arkadiusz Stachnik. W takim razie oddajemy głos Radio Deon i Stany Zjednoczone.
2: Dzień dobry, witam Ciebie serdecznie, Jaśmino, ale witam wszystkich Państwa po dwóch stronach oceanu. To rzeczywiście wyjątkowy program, bo wiadomości są i tutaj ze Stanów Zjednoczonych, a również z Polski i z całego świata. W Stanach Zjednoczonych oczywiście i w Chicago dzieje się bardzo dużo, bo już przygotowania do wyborów na burmistrza. Obecny burmistrz jest bardzo bezbarwny, to jest tak delikatnie powiedziane, ale również fenomen absolutny. Tymek Kucharczyk, to o nim również za chwilkę powiemy, a mówiąc o Chicago, no to też będzie o sporej korupcji i wielkiej dziurze budżetowej. Natomiast w Stanach Zjednoczonych trwa batalia wokół prezydenckiego dekretu w sprawie głosowania korespondencyjnego, a również jest nowy sondaż dotyczący właśnie prezydentury Donalda Trumpa. O tym wszystkim już za chwilę, a więc Jaśmino, do usłyszenia.
1: Tak jest, do usłyszenia i zaczynamy, drodzy Państwo, nasz pierwszy przystanek to właśnie Londyn i współgospodarz Studia Londyn na antenie Radia Wnet, Aleks Sławiński.
0: Ponad oceanami.
3: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy po wszystkich stronach oceanu z dzisiaj deszczowego Londynu. Wygląda na to, że lato się kończy. Po 2,5 miesiącach ogromnej suszy w końcu pogoda się zmieniła, ale nie będziemy dzisiaj mówić o pogodzie. A jeżeli mówimy o jakimś deszczu, to przede wszystkim deszczu rakiet. Okazuje się, że Niemcy rozważają zainwestowanie w Trident, brytyjski program odstraszania nuklearnego. Jak informuje dzisiejszy Daily Telegraph, miałoby to pomóc w uniezależnieniu się Europy od odstraszania amerykańskiego. Według źródła brytyjskiej gazety rządzący w Berlinie nie chcą rozwijać własnej broni nuklearnej. No, wiadomo z jakiego powodu, historia nadal ciąży nad nimi. A jednocześnie są przekonani, że w obliczu rosyjskiej agresji i zmiany podejścia Stanów Zjednoczonych należy pilnie wzmocnić obronność starego kontynentu. Stąd właśnie pomysł, by przekazywać pieniądze na rozwój brytyjskiego programu Trident. Jednakże Niemcy również rozważają rozmowy z Paryżem. Wiadomo, Francja również jest potęgą nuklearną. Tymczasem już teraz Brytyjczycy zaczynają przekazywać swoje know-how, jeżeli chodzi o budowę rakiet na wschód. Prezydent Ukrainy podziękował w poniedziałek premierowi Wielkiej Brytanii Andrewowi Bornemowi za przyjazd do Kijowa, który był jego pierwszą zagraniczną wizytą i podkreślił wyjątkową siłę oraz znaczenie partnerstw obu państw. Ukraiński prezydent podziękował Andrewowi Bornemowi za przyjazd na swoim X-ie. Ale to nie była tylko wizyta kurtuazyjna. Burnham potwierdził w poniedziałek podczas spotkania koalicji chętnych w Kijowie, że zatwierdził przekazanie Ukrainie technologii produkcji pocisków manewrujących Storm Shadow. Brytyjski premier podkreślił konieczność zapewnienia Ukrainie systemów obrony powietrznej, zwłaszcza przed zimą, ponieważ Rosji kończy się możliwość działania, a jej przywódca Władimir Putin liczy obecnie, że odniesie zwycięstwo za pomocą kampanii terroru, w której przeciwko ukraińskiej ludności cywilnej zastosowane będą pociski balistyczne. Tymczasem mamy już również odpowiedź z drugiej strony zasłony. W odpowiedzi na ukraińskie ataki na Rosję z użyciem brytyjskich pocisków Moskwa może uderzyć na cele wojskowe Wielkiej Brytanii na terenie Ukrainy i poza nią, jak ostrzegło rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ powiedziała w czwartek na konferencji prasowej w Moskwie, że Wielka Brytania i Francja igrają z ogniem, dostarczając Ukrainie wrażliwą technologię rakietową. Natomiast kilka dni wcześniej doradca Władimira Putina ostrzegł, że Wielka Brytania powinna być przygotowana na możliwość cyberataków oraz tzw. działań półmilitarnych wymierzonych w jej infrastrukturę. Wygląda na to, że i Wielka Brytania coraz bardziej jest zaangażowana w tę wojnę i kto wie, czy my tutaj na Wyspach tego nie odczujemy. Ja zapraszam już w niedzielę do naszej audycji Studio Londyn, które tym razem będziemy nadawali z Coventry, historycznego miasta, które samo doświadczyło ogromnych zniszczeń w czasie II wojny światowej. Brytyjczycy pamiętają, czym mogą być ataki lotnicze. Do usłyszenia, mówi Wam Aleks Sławiński.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To współgospodarz Studia Londyn w Radio Wnet. A my, drodzy Państwo, teraz już ponownie usłyszymy i wędrujemy i usłyszymy głos ze Stanów Zjednoczonych. Tam czeka także współgospodyni naszej audycji Patrycja Stępniak.
0: Ponad oceanem.
4: Witaj Jaśmino, wspaniale jest Cię słyszeć dzisiaj, jak to już tradycyjnie bywa w nasze cudowne czwartki. Z serca Polonii w Chicago, Radia Deon dla magazynu Ponad Oceanami, Patrycja Stępniak. No i cóż, zacznijmy od polityki. Wyścig o fotel burmistrza Chicago nabiera tempa. Do wyborów zaplanowanych na 23 lutego już pozostało niespełna pół roku, a polityczna scena miasta jest bardzo dynamiczna. Urzędujący burmistrz Brandon Johnson wciąż nie ogłosił oficjalnie, czy będzie ubiegał się reelekcję. Nie pomagają mu sondaże. Według czerwcowego badania wynosi jego popularność zaledwie 13,5%. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej, bo 58% mieszkańców naszego miasta jest zdecydowanie przeciwna tej administracji. Tymczasem o stanowisko burmistrza walczy już 9 oficjalnych kandydatów. Wśród nich najmocniejszy jest sekretarz stanu Illinois i Susana Mendoza oraz kongresmen Mike Quigley. W centrum lokalnej debaty pozostają również finanse oczywiście, szkoła i polityka imigracyjna. Johnson przedstawił plan pokrycia deficytu miasta sięgającego 85,1 miliona dolarów poprzez refinansowanie części zadłużenia i wykorzystanie niewydanych funduszy federalnych z okresu pandemii. Krytycy nazywają to jednak księgowymi sztuczkami i zarzucają jego administracji brak długoterminowej dyscypliny budżetowej. Dla mnie ten plan brzmi troszeczkę jak zaklejanie plastrem brudnej rany, no ale co z tego wyjdzie, to okaże się już wkrótce. I równocześnie Chicago Public Schools rozpoczynają rok szkolny z deficytem sięgającym około pół miliarda dolarów. Problem pozostaje także otwarty, jeżeli chodzi o kierowców i zawodowych nauczycieli. Tutaj zapowiada się, pojawiały się groźby takie o strajki, no bo wiąże się to z dodatkowym finansowaniem. Request już został zgłoszony do Springfield. Wybory do Chicago Public Schools już w listopadzie, tutaj do Rady Szkoły, więc być może pokażą się jakieś nowe zmiany. Warto przypomnieć, że w najnowszym rankingu US News and Report znalazło się aż 5 publicznych szkół średnich z naszego stanu, z Chicago. Tu są szkoły, które wymagają specjalnego testu, by dostać się do tych szkół, takie szkoły dla dzieci szczególnie uzdolnionych. I znalazły się tam tutaj Peyton, Northside, Jones, Whitney Young i Lane. Najwyżej sklasyfikowaną szkołą na przedmieściach jest Stevenson High w Lincolnshire. Obyczaje i kultura. Tutaj bardzo dużo dzieje się na naszych ulicach. Związane jest to z głośną akcją taką z mediów społecznościowych. Niestety nie mamy się czym pochwalić. To są tak zwane teen takeovers, czyli niebezpieczne wyścigi samochodowe na ulicach miasta. Krytycy bardzo zarzucają Brandonowi Johnsonowi, że nic nie robi w tym kierunku. On broni się programami zawodowymi dla uczniów szkół średnich i dla młodych ludzi. Oczywiście mieszkańcy sobie myślą swoje, bo to, co dzieje się na ulicach, rzeczywiście jest bardzo niebezpieczne. Przed nami także wyjątkowe zjawisko astronomiczne, to tak zupełnie z innej strony i rozpoczyna się już dziś. Ja sama jestem bardzo tym podekscytowana. Potrwa aż do sobotniego poranka. To częściowe zaćmienie Księżyca, które według zapowiedzi będzie jednym z najlepiej widocznych tego typu wydarzeń w stanie Illinois w ostatnich latach. I oczywiście nie możemy zapomnieć o Taste of Polonia, które już od 4 do 7 września podczas Labor Day Weekend w Copernicus Center. 4 dni muzyki, kultury, polskiej kuchni, same smakołyki, ta atmosfera, Jaśmino, o której tutaj mówimy cały czas przy okazji również meczy Roberta Lewandowskiego. Przez 4 dni, cały długi, bardzo długi weekend na scenach Copernicus Center, a pojawią się też goście specjalni z Polski. Phil Organek, Michał Wiśniewski. No ja czekam na tą energię i supermoc. A jeżeli chodzi o supermoc, to musimy powiedzieć jeszcze o supermocy Tymka Kucharczyka. Debiutuje w sezamie Indie Next i my będziemy już trzymali za niego kciuki. Do zobaczenia w Milwaukee w najbliższą niedzielę 30 sierpnia, w sobotę eliminacje i trening. Ja będę tam na torze i będę kibicowała. Mam nadzieję, że zechcecie się do nas przyłączyć. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami, prosto z Chicago, studia Radio Deon.
1: Bardzo serdecznie dziękuję to Patrycja Stępniak, a teraz, drodzy Państwo, czas już na przepiękny głos, a zresztą doskonale Wam znany, bo to głos Tomasza Wybranowskiego.
0: Ponad Oceanami. Dublin, Londyn, Tomasz Wybranowski.
5: Witam serdecznie, jaka jest nadobna, piękna i mądra Jaśmina Nowak, to Państwo wiedzą i nie tylko, bo w pewnej telewizji takoż. Natomiast Patka powiedziała, Patrycja Stępniak, o tym zaćmieniu Księżyca. Dane nam będzie słońce zaćmienia, jak to napisał kiedyś wielki Marek Dudkiewicz, a muzykę skomponował Romuald Lipko i wiadomo, że chodzi o piosenkę Jolka, Jolka grupy Budka Suflera, rok pański 1982. Natomiast tego słońca zaćmienia nie będzie dzisiaj widać w Irlandii na pewno, bo bardziej niż chmurnie i wreszcie deszcz, co mnie jako deszczowca cieszy. Natomiast dzisiaj w tej mojej opowieści o Irlandii między granicami, między rachunkami energetycznymi, a kwestiami deportacji, bo Irlandia próbuje odzyskać kontrolę nad granicami i kosztami energii i egzekwowaniem prawa, tylko nie wiadomo, czy to zbliżające się wybory, które powoli, acz zdecydowanie zbliżają się do naszej szmaragdowej wyspy, czy coś absolutnie zupełnie innego. Najpierw zła informacja. Bezpieczeństwo, gospodarka, polityka migracyjna zaczynają być jednym wielkim problemem Szmaragdowej Wyspy i wszyscy o tym wiedzą. Natomiast od 28 września pasażerowie, którzy podróżują promami, co ja bardzo lubię, bo nie cierpię latać, jak Państwo wiedzą, promami między Republiką Irlandii a Wielką Brytanią, będą musieli posiadać paszport lub irlandzką kartę paszportową. No i dotyczy to teraz Dublin Holyhead, Rosslare Pembroke i Rosslare Fishguard. Wspólna strefa podróży nadal obowiązuje, ale w praktyce dowód osobisty czy prawo jazdy przestaną wystarczać. Oczywiście Brytyjczycy, brytyjska Border Force tłumaczy zmianę potrzebą poprawy dokładności, wiarygodności danych pasażerów. Chodzi o lepszą identyfikację osób jeszcze przed wejściem na prom, ale każdy średnio rozgarnięty i średnio myślący człowiek mówi w Rosji bez ogródek. No ale po co jechać promem, płynąć promem do Wielkiej Brytanii, skoro wystarczy pojechać do Belfastu, bo panie i panowie, nowe wymagania dotyczą połączeń z Republiką Irlandii, ale nie zmieniają zasad na trasach z Belfastu do Wielkiej Brytanii. I tutaj pojawia się irlandzki paradoks. Ktoś chcący ominąć kontrolę na promie z Dublina może przecież pojechać do Belfastu i dopiero stamtąd popłynąć do Wielkiej Brytanii. No krytycy mówią więc o pozornej szczelności systemu. Londyn, jak to Londyn, niby poprawia kontrolę jednej drogi, podczas gdy otwarta granica na wyspie pozostaje bez zmian. Ale teraz o klimacie, który przegrywa z ceną paliwa, bo religijność spada, ale religijność światopoglądową zielona wzrasta zdecydowanie. Fit 55, Mateusz Morawiecki i tak dalej, mógłbym kontynuować bez końca. Natomiast długa historia prowadzi prosto do irlandzkiego portfela, bo rząd irlandzki rozważa kolejne odłożenie podwyżki podatku węglowego planowanej na październik. Tenisztem, czyli wicepremier Simon Harris, przyznał, że sytuacja na światowych rynkach energii zmieniła się o tyle szybko, iż wcześniejszy harmonogram wymaga ponownej oceny. To ważny moment, bo carbon tax był jednym z filarów długofalowej polityki klimatycznej. Problem w tym, że tę politykę projektowaną w świecie, który przestał po prostu istnieć. O tym wie nawet moje radiowe ptaszysko. Mister Piórek Junior, który właśnie teraz trochę zakłóca nam opowieści o tym, co na Szmaragdowej Wyspie. Natomiast irlandzki rząd już wcześniej zdecydował o utrzymaniu niższych stawek akcyzy na paliwa. Kosztuje to około 100 milionów euro miesięcznie. Państwo rezygnuje z części dochodów, aby zamortyzować uderzenia cenowe. No i moje pytanie brzmi, czy w czasie kryzysu energetycznego konsekwentnie realizować wcześniejszą trajektorię klimatyczną, niebezpieczną trajektorię, która grozi katastrofą, czy najpierw chronić obywatela przed ubóstwem energetycznym? No i chyba ktoś poszedł po rozum do głowy, to mój komentarz i stawia na to drugie. No i finale jeszcze o deportacjach. Zastanawiamy się z redaktorem Bogdanem Ferencą, szefem portalu polska-kije.com, czy to przełom, czy nadrabianie zaległości, bo to najbardziej polityczna część tej mojej opowieści. Do końca lipca 2026 roku z Irlandii deportowano 158 posiadających wyroki skazujące. To znacznie więcej niż w poprzednich latach. Dane ministra sprawiedliwości Jima O'Callaghana pokazują więc wyraźne przyspieszenie egzekwowania decyzji o usunięciu z kraju, a wśród deportowanych m.in. obywatele Polski, Litwy, Rumunii, a także Brazylii, Republiki Południowej Afryki. No, nienarodowość jest tutaj jednak kluczowa, lecz skazanie za przestępstwo i brak podstawy prawnej do dalszego pobytu. Koniec, kropka. Bandyta, rzezimieszek jest rzezimieszkiem i tutaj paszport absolutnie nie ma żadnego znaczenia, aczkolwiek wszyscy chcą wiedzieć, kto popełnił jakie przestępstwa i skąd przybył. Więc trzy historie, jeden problem, wiarygodność irlandzkiego państwa, granica, podatek, deportacja dotyczą w gruncie rzeczy tego samego. Wiarygodności państwa, panie i panowie, a jak zawsze mawia opinia publiczna, coraz mniej chce słuchać, że procedury są w toku, czy to mówią w Dublinie, Chicago, Miami, czy Warszawie. Tylko słuchacz, słuchaczka, obywatel, obywatelka chce wiedzieć jedno, czy państwo faktycznie działa. Z Dublina, ze Studia 37, Tomasz Wybranowski. Nadobna piękna jaśmino, oddaję ci głos.
1: Tomasz Wybranowski, Studio Dublin. Bardzo serdecznie dziękuję. A my, drodzy państwo, wędrujemy teraz już błyskawicznie do Stanów Zjednoczonych. Tam czeka współgospodarz naszej audycji, Arkadiusz Stachnik.
0: Ponad oceanem.
2: Witam ponownie, witam wszystkich państwa. W Stanach Zjednoczonych trwa cały czas batalia wokół prezydenckiego dekretu w sprawie głosowania korespondencyjnego. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał, że amerykańskie stany, które zaskarżyły rozporządzenie prezydenta Donalda Trumpa w sprawie ograniczenia głosowania korespondencyjnego, nie miały do tego prawa. Grupa 23 stanów, głównie rządzonych przez demokratów, zaskarżyła prezydencki dekret, a sąd federalny w czerwcu uniemożliwił wdrażanie rozporządzenia w tych stanach. Sprawa dotyczy rozporządzenia podpisanego przez Donalda Trumpa w marcu, które zakłada utworzenie federalnej listy wyborców i wezwanie amerykańskiej poczty do przyjmowania kart wyborczych wyłącznie od osób, które się na nich znajdują. Co najwyższy Stanów Zjednoczonych, w których konserwatywni sędziowie mają większość 6-3, przychylił się do pilnego wniosku administracji o wstrzymanie nakazu dotyczącego uniemożliwienia wdrożenia tych regulacji. No oczywiście batalia cały czas trwa i do tego tematu na pewno jeszcze będziemy wracać. Jest nowy sondaż dotyczący prezydentury Donalda Trumpa. W 47 z 50 stanów oraz dystrykcie Kolumbii, to oczywiście chodzi o Waszyngton, większość Amerykanów negatywnie ocenia Donalda Trumpa, wynika z najnowszego sondażu. Wyjątkiem są stan Wyoming, Idaho i zachodnia Virginia, gdzie respondenci częściej wskazywali poparcie dla prezydenta Stanów Zjednoczonych. Najgorszy wynik amerykański przywódca zanotował w stolicy Stanów Zjednoczonych. W przeważającej większości stanów większy odsetek respondentów negatywnie ocenia prezydenta USA. Wynika z najnowszego sondażu dla The Economist. Wyjątkiem są trzy stany, w których większość respondentów wyraża poparcie dla Trumpa. To właśnie, jak mówiłem, Wyoming, Idaho i zachodnia Virginia. Najniższy wskaźnik w dystrykcie Kolumbii w Waszyngtonie, czyli stolicy. Z kolei dwa stany, z których prezydent cieszy się najmniejszym poparciem, to właśnie Maryland i Vermont. A teraz już o projektach w stolicy, właśnie w Waszyngtonie. Spory sądowe nie zatrzymały przygotowań do dwóch dużych projektów w Waszyngtonie związanych z prezydentem. Nowe dokumenty sądowe ujawniają szczegóły budowy sali balowej Białego Domu oraz planowanych zmian w Kennedy Center. Oba przedsięwzięcia pozostają przedmiotem czasem sporów prawnych. W przypadku Kennedy Center kontrowersje dotyczą m.in. umieszczenia nazwiska Donalda Trumpa na budynku. Natomiast projekt Białego Domu mierzy się z pytaniem, czy taka duża inwestycja może być realizowana bez zgody Kongresu. Nowe informacje o przyszłości John Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, bo tak nazywa się ten budynek, znalazły się w raporcie złożonym w Federalnym Sądzie Okręgowym w Waszyngtonie, a dokument przedstawia zmiany zatwierdzone w ubiegłym tygodniu przez Radę Powierniczą Centrum, a w Radzie zasiadają sojusznicy Trumpa oraz przedstawiciele jego administracji, a przewodniczący to sam, to również jest dobry znajomy Donalda Trumpa. Gremium ponownie zdecydowało o umieszczeniu nazwiska Trumpa na fasadzie Kennedy Center. Decyzję podjęto 2 miesiące po tym, jak sędzia federalny Chris Cooper uznał, że Rada działała niezgodnie z prawem, umieszczając nazwisko prezydenta na budynku w ubiegłym roku. Od czasu usunięcia nazwiska część frontowego portyku pozostaje zasłonięta plandeką, która zakrywa większość nazwy samego centrum. Rada oczywiście zdecydowała ponadto, że teren i otoczenie Kennedy Center mają otrzymać też nazwę prezydent Donald Trump Plaza. I na koniec o tym, że administracja Trumpa szykuje bezprecedensową operację wizową. Nawet 200 tysięcy cudzoziemców, którzy przyjechali do Stanów Zjednoczonych jako turyści lub w innych celach biznesowych, a następnie złożyli wnioski o azyl, mogą stracić prawo do korzystania z wiz. Administracja Trumpa poinformowała o tym w tym tygodniu, a więc będziemy to oczywiście śledzić i informować. Dla magazynu Ponad Oceanami, Arek Stachnik, Radio Deon.
1: Arkadiusz Stachnik i Radio Deon, a teraz drodzy Państwo, czas już na głos Jakuba Pilarka.

0: trasie łazienkowskiej, gdzie jadący z szaloną jak na te warunki prędkością kierowca uderzył w inny samochód i również zabił ludzi, czy słynny wypadek na autostradzie, gdzie Sebastian M. również doprowadził do śmiertelnego w skutkach wypadku. I to są rzeczy, które wymagają jednoznacznego potępienia i z pewnością spotkają się z jakąś taką czy inną, ale jednak odpowiedzialnością karną tych ludzi, tych sprawców. Natomiast te zdarzenia w Polsce wywołują często szeroką dyskusję w ogóle o ruchu drogowym i ona przebiega w sposób, który mnie, muszę przyznać, bardzo irytuje. Jestem kierowcą od 97 roku, a wcześniej jeszcze, zanim zdobyłem prawo jazdy po różnych niepublicznych drogach, również ojciec mnie uczył jeździć. Od paru lat jeżdżę również jednośladem, jeżdżę rowerem, jestem pieszym. No myślę, że mam dosyć szerokie spojrzenie na ruch drogowy, na zjawisko ruchu drogowego. Otóż jestem głęboko przekonany, że w Polsce, o ile te ogólne przepisy, które mamy dotyczące maksymalnych prędkości na drogach, są jakie są. Oczywiście to jest rzecz zawsze podlegająca jakiejś ocenie. Niektórzy uważają, że prędkość na autostradzie należy trochę podnieść, inni, że obniżyć, ale ogólnie można powiedzieć, że te limity ogólne są na poziomie takim, jakim w większości krajów na świecie są zbliżone. Natomiast jest jeszcze problem zastosowania tych limitów za pomocą oznaczeń. I tu chcę powiedzieć, że w Polsce te limity są stosowane w sposób całkowicie dowolny. Możemy mieć miejsce o danej specyfice, gdzie na przykład jest ograniczenie do 40, a na przykład 50 km dalej w zupełnie podobnych okolicznościach będziemy mieć na przykład 70. Możemy mieć proste, ciągnące się po horyzont, gdzie są z niejasnych powodów linie ciągłe i przerywane linie na zakręcie, gdzie wyprzedzanie, szczególnie na przykład w nocy przy ograniczonej widoczności, może być naprawdę niebezpieczne. Otóż ja protestuję przeciwko bezmyślnemu nawoływaniu do przestrzegania przepisów drogowych w sensie limitów prędkości. Ja nawołuję do głębokiej rewizji tego, jak wyglądają nasze drogi pod kątem racjonalności zastosowania tych przepisów z ustawy. Przykładem też tego może być słynny tunel wzdłuż Wisły, gdzie mamy trzypasmową drogę i bardzo niskie ograniczenie prędkości. Nie dajmy sobie wmówić, że ci, którzy wdrażają te limity na drogach, kierują się w sposób taki oczywisty bezpieczeństwem i dobrem kierowców. Tak nie jest. Ta dyskusja jest znacznie bardziej skomplikowana niż problem słusznego skądinąd potępienia takich klasycznych piratów drogowych. Dziękuję.
1: I my także dziękujemy. To Jakub Pilarek i jego apel. A teraz, drodzy Państwo, posłuchajmy już korespondencji Olgi Siemaszko.
2: Ponad oceanami.
3: Dzień dobry, ja Jasmina, witam słuchaczy. Wizyta szefa CIA w Moskwie pozostaje jednym z głównych tematów w naszym regionie. Dziś szeroko komentowane, a zarazem dementowane są doniesienia, jakoby Radcliffe podczas wizyty w Moskwie ostrzegał przed eskalacją konfliktu z sojusznikami Stanów NATO, w szczególności z Łotwą, Litwą i Estonią. Prezydent Litwy Gitanas Nausėda oświadczył, że Litwa została z wyprzedzeniem poinformowana o wizycie Johna Radcliffe'a w Moskwie. Jego zdaniem spotkanie miało na celu zmniejszenie napięć geopolitycznych w regionie. Nie podał żadnych szczegółów, zapowiedział jednakże informacje dotyczące spotkania, jego celów i przebiegu zostaną przekazane Litwie w najbliższym czasie, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu. Prezydent Łotwy Edgars Rynkiewicz uspokaja mieszkańców kraju. Jak napisał w mediach społecznościowych, zagrożenie bezpośrednim atakom Rosji na państwo bałtyckie pozostaje niskie. Według łotewskiego prezydenta можливо, що натомість різного роду атаки саботажу, цибератаки і операції хибридові. Лотва ораз інне панство НАТО і Унії Європейської регулярно межимся з того роду загроженнями. А естонський міністр справ заграничних Маргус Цахна заапельовав, аби не приценити значення візиту директора CIA в Росії. В тракті російської агресії на Україні американці у житниці регулярно спотикалися з представителями Росії. Для того візита директора CIA не повинна бути спостерігана як у пункт зворотний, освячив шеф естонської дипломації. Маргус Цахна додав, що найліпшим шльотком є з'єднучене і сильне НАТО ораз ясне переконання Москви, що Союз є готовий бронити кожного сантиметра територіум панств членковських. Речник президента Росії Дмитрий Пісков освячив, що донесення західних медіа о жакомих планах проведення через Росію ограниченого атаку на єдно з панств НАТО в найближчих літах сон випадченням жичистивості і не маємо nic wspólnego.

0: с интенциями Москвы. И здесь вышла ровнеж на явь, с кем Рэдклифф споткался в Москве. Шеф российской службы вывяду заграничного Сергей Нарышкин подтвердил, уже споткался и проводил размовы с директором CI. Не уявнил, однак Щегулов зазначил, единое же в раз с Рэдклиффом умавил шерек вести, связанных с окресом деятельности служб вывядовчих. Ольга Семашко для магазину «Понад оцеанами».
1: Bardzo serdecznie dziękuję. To Olga Siemaszko. A teraz, drodzy Państwo, czas na korespondencję ze Stanów Zjednoczonych. Tam czeka już ojciec Paweł Kosiński.
2: Ponad oceanami.
3: Witam bardzo serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. Na Uniwersytecie Harvarda rośnie zainteresowanie katolicyzmem. W kościele Świętego Pawła, znajdującym się naprzeciwko kampusu, tej wiosny do kościoła przyjęto 85 osób. 45 z nich to studenci lub wykładowcy Harvardu. Ksiądz Nathaniel Sanders, kapelan studentów studiów licencjackich, mówi o rekordowym zainteresowaniu. W tym roku do tej pory zarejestrowano 65 kolejnych osób przygotowujących się do przyjęcia katolicyzmu. To kontynuacja ubiegłorocznego, jak określa go kapelan, radykalnego wzrostu. Rośnie również udział studentów w życiu katolickiej wspólnoty. Sanders mówi, że frekwencja na mszach wzrosła w ostatnich latach o około 10-20%. Według danych przytaczanych przez Wall Street Journal, niedzielne msze w kościele Świętego Pawła gromadzą obecnie średnio około 300 studentów. Jeszcze kilka lat temu było ich około 200. Kapelan podkreśla, że Harvard ma bardzo aktywną wspólnotę katolicką. Na kampusie działa około 30 grup studiów biblijnych, w których pomagają misjonarze organizacji Focus. Część nawróceń ma być właśnie efektem takich spotkań. Sanders zwraca uwagę, że szczególnie ważną rolę odgrywają studenci, którzy sami angażują kolegów w życie religijne. Kim są osoby, które odkrywają katolicyzm? Według kapelana można wyróżnić dwie główne grupy. Pierwszą stanowią młodzi ludzie wychowani w rodzinach o katolickich tradycjach, którzy jednak nie przyjęli wszystkich sakramentów i dopiero na studiach zaczynają szukać odpowiedzi dotyczących wiary. Druga grupa to byli protestanci ewangelikalni, którzy zaczynają interesować się nauczaniem Kościoła katolickiego. Sanders nie uważa jednak, że wzrost zainteresowania katolicyzmem jest zjawiskiem charakterystycznym wyłącznie dla Harvardu. Jego zdaniem jest to część szerszego trendu wśród młodych Amerykanów. Kapelan przypisuje go przede wszystkim działaniu Ducha Świętego, ale wskazuje też na czynniki kulturowe, które skłaniają młodych ludzi do ponownego zainteresowania religią. Kluczowa jest dojrzałość i zakorzenienie młodego człowieka w wierze. Student, który ma mocne podstawy religijne i potrafi samodzielnie zmierzyć się z trudnymi pytaniami, może nie tylko zachować wiarę na Harvardzie, ale wręcz ją rozwijać. Harvard, kojarzony przede wszystkim ze świecką elitą akademicką, okazuje się więc również miejscem, w którym część młodych Amerykanów na nowo odkrywa swoją wiarę. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo serdecznie dziękuję, drodzy Państwo, dziękuję całej ekipie Ponad Oceanami, jak zawsze po naszej stronie. I jeszcze na moment oddajmy głos do Radia Deon. Po drugiej stronie czeka pewnie jeszcze Arkadiusz Stachnik.
4: Tak, jestem i czuwam, natomiast Chicago, jeszcze raz może o tym powiemy, bo to jest bardzo ważne, przygotowuje się do wielkiego wydarzenia biało-czerwonego, flagi będą wszędzie, to jest największe święto polonijne, na pewno w Chicago, ale myślę, że również w Stanach Zjednoczonych, czyli już w przyszły weekend, jeżeli mielibyście okazję zaglądać do Chicago, to zapraszamy bardzo ciepło i serdecznie, bo to rzeczywiście jest takie gloryfikowanie, no i pokazywanie się na zewnątrz, jeżeli chodzi o Polonię, a będzie kogo podziwiać na scenie. Będzie Phil, będą również inne zespoły lokalne, co jest ważne podkreślenia, ale też jest tam scena na Taste of Polonia, jest również scena amerykańska, czyli to są z kolei amerykańskie zespoły, a więc przez właściwie 4 dni wielki festiwal muzyczny i w przyszłym tygodniu myślę, że o tym dużo ludzi mieszkających tutaj, nie tylko Polaków, będzie rozmawiało. Dziękuję serdecznie za dzisiaj, w imieniu całej oczywiście redakcji Radia Deon. No i cóż, Jaśmino, życzę wszystkiego najlepszego. Do usłyszenia już za tydzień w tym absolutnie wyjątkowym programie, bo to pamiętajmy, łączymy kontynenty, łączymy światy. Pozdrawiam serdecznie.
1: I my także pozdrawiamy. Arkadiusz Stachnik, a z tej strony oceanu, jak zawsze, program wydał Andrzej Karaś, zrealizował Szymon Christianus. Obu panom bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, jeszcze za momencik usłyszymy się w audycji Słoneczny Patron, a teraz życzę już Państwu spokojnego dnia.
2: Ponad oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia Wnet w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin na 1080 AM. Oraz na Florydzie w Tempe, Sarasocie i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 AM. Ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.
5: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
6: Reklama.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
6: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
10: Jeśli lubicie nieznane polskie piosenki, to jest to miejsce właśnie specjalnie dla Was. Zapraszam na program Polish Chart. Zawsze w piątki o 21 i w soboty o 20. Bądźcie z nami i głosujcie do czwartku, do 8 rano, co drugi tydzień na kolejne notowanie listy Polish Chart. Zapraszam. Sławek Horwat.
8: To była autopromocja.
11: There's something I have to say.

0: Popołudnie Wnet.
1: 16:10 na zegarach. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie. I tak, to jest chyba jedno już z prawie przedostatnich popołudni w Radiu Wnet, jeżeli chodzi o te wakacje, które powoli dobiegają końca, ale za kilka chwil wyjdziemy do Państwa też z bardzo ciekawą ofertą programów publicystyki. Zresztą poranki Wnet towarzyszą nam także przez całe wakacje. Ale, drodzy Państwo, dzisiaj zaproszę Państwa na powtórkę rozmowy, bo nie zliczę, ile było zapytań, próśb o ponowne wysłuchanie studia Dziki Zachód, które po wielu latach, no tak gościnnie powróciło na antenę Radia Wnet, bo to było po 30 latach wydarzenie, które zorganizował Wojciech Cejrowski. Tam odwiedził go Krzysztof Skowroński i bardzo Państwu, przynajmniej części z Was, podobała się ta rozmowa. Wiele osób pytało, gdzie można ją odsłuchać. Ja odpisałam, że zrobimy i wypuścimy ją właśnie w dzisiejszym popołudniu w Radiu Wnet. W takim razie zgodnie z obietnicą zapraszam w studio Dziki Zachód.
2: I tak, proszę Państwa, rozpoczynamy studio Dziki Zachód, wydanie specjalne. Jesteśmy w Osieku, w domenie rodziny Cejrowskich, w każdym razie niedaleko jego rodzinnego domu. Tu gdzieś w okolicach wychował się Wojciech Cejrowski, tutaj nurkował Wojciech Cejrowski, tutaj chodził na grzyby Wojciech Cejrowski. Czyli krótko mówiąc, jesteśmy w gościnie u Wojciecha Cejrowskiego, a do tego wszystkiego jesteśmy w momencie, kiedy rozpoczyna się reaktywacja Ciemnogrodu. I teraz nie wiem, przywitajmy gospodarza gromkimi brawami. I oddajmy mu głos. No. Studio Dziki Zachód, dawno nie było Studio Dziki Zachód.
3: Charakterystyczne dla Krzysztofa Skowrońskiego było pytanie kilka razy mi zadane i
2: co?
3: Nie, nawet bez tego co, tylko i?
2: No i co dalej?
3: Potem ja muszę ciągnąć ten wózek. Proszę pana, nie wiem, czy to jest reaktywacja Ciemnogrodu, czy po prostu jednorazowa impreza, to się zastanawiam w poniedziałek nad tym. Natomiast ponieważ 30 lat...
2: Od razu możesz zrobić głosowanie. Wprawdzie jesteśmy w radiu. Nie, ty nie, nie, przepraszam. Wojciech Cejrowski nie jest demokratą, nie lubi demokracji. Lubi te systemy, w których sam mówi, co należy zrobić i sam rządzi tym, co się dzieje wokół niego, tak?
3: To tak jak z królem było, że król na wojnę prowadzi za sobą. Czyli rzuca hasło, idziemy pod Wiedeń i ruszają ludzie za nim. To wolę taki system od takiego systemu, który jeszcze nie było imprezy, jeszcze nie było niczego, nic się nie zdarzyło, już głosujemy, czy chcemy, żeby było następne.
2: A, no tak, to z,
3: tym, z tym niech pan idzie do PO, albo do PiSu, albo do Hołowni. Oni tak robią, że jeszcze nic nie zrobili, a już trzeba na nich zagłosować. To nie pasuje mi to. Więc nie wiem, czy to reaktywacja będzie cykliczna jakaś. Zastanawiam się w poniedziałek. Natomiast energia jest taka sama teraz w społeczeństwie. Czyli masa zniechęcenia jest taka, jak była w 95 czy 96 roku. I taki trochę też jest entuzjazmu, takiego wkurzu wyczuwam, że już ludzie mają dość tych wszystkich potępieńców, niezależnie od ich koloru, czy to jest kolor czerwony, czy zielony, czy czerwony, w odcieniach jakiś, czy fioletowy. No te wszystkie afery, to już mam, po prostu ich mają dość. Przy Komorowskim też tak było, że ludzie przez chwilę mieli po prostu dość.
2: No mają dość, ale no i co
3: no,
2: z
3: nic
2: tego?
3: Tego nie wynika oczywiście, ale jak ja mam dość i ktoś inny ma dość, to się spotykamy razem na Izbie Wytrzeźwień i to nas łączy. No więc jak ludzie mają dość, to spotkaliśmy się na mojej wsi, bo ludzie mają trochę dość.
2: Czyli tak jak Izba Wytrzeźwień. To ja tylko przypomnę słuchaczom Radia Wnet, bo być może słuchacze Radia Wnet to pamiętają, a państwu, być może państwo o tym nie wiedzą, że w 2016 roku spotkaliśmy się tutaj. Niektórzy z państwa korzystają z tych ław, na których siedzieliśmy wtedy z Wojciechem Cejrowskim. Nie było wtedy jeszcze studia Dziki Zachód, a my byliśmy z taką pielgrzymką, no moim zdaniem nie było.
3: No dobra.
2: A może było.
3: To czemu myśmy się spotkali?
2: Może
3: się lubimy dalej. Ja wiem, że była, nie, aktualne dalej. Była pielgrzymka i...
2: No my żeśmy szli...
3: Krzysztof przyszedł na bosaka w ogóle.
2: A ty jesteś na bosaka.
3: Normalnie, ja jestem w tej wsi na bosaka.
2: Ale tak, to prawda, pielgrzymka z Jastarni na Jasną Górę, to był rok, w którym były Światowe Dni Młodzieży, papież Franciszek przylatywał do Polski.
3: Nie było jeszcze wtedy Studia Dziki Zachód? Dobra, no nie było.
2: Wiesz co... No tylko Jaśmina mogłaby to nam przypomnieć, ale już sam nie wiem, pogubiłem się.
3: No nieistotne.
2: No dobrze, ale dobrze. Studio Dziki Zachód to nie była opowieść o tym, że siedzimy na, że i patrzymy, to są gruszki czy jabłka?
3: Gruszki.
2: Że patrzymy na gruszki.
3: Z mojego gospodarstwa gruszki, możesz zjeść.
2: Ale to ja zjem na pewno, nawet się podzielę. Zobaczymy,
3: są bardzo dobre.
2: Zobaczymy, jaka jest zdolność chwytna. Jest.
3: Pani gra w palanta i dlatego umie chwycić.
2: To prawda?
3: Nie.
2: Ale to się dopiero zacznie. Znaczy w studio Dziki Zachód rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w Ameryce, bo Wojciech Cejrowski przebywa, ma studio gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, ale w każdym razie po drugiej stronie oceanu. I przeważnie zadawałem Wojciechowi Cejrowskiemu pytania na temat tego, co dzieje się w Ameryce, co słuchać u Donalda Trumpa, jak tam Donald Trump, czy wygrywa wybory, czy nie wygrywa, czy jest porządnym, uczciwym człowiekiem. I oczywiście Wojciech Cejrowski jednoznacznie był pro-Trump, bo Ameryka miała się zmienić, ale w którymś momencie usłyszałem i nie wiem, czy ty już w tym gronie o tym mówiłeś, że przeprosiłeś za Donalda Trumpa, bo uznałeś, że to, co robi Donald Trump, nieprawda.
3: Nie, ja nie przepraszam za nikogo, to za siebie człowiek przeprasza.
2: Przeprosiłeś za siebie?
3: I nie przepraszałem też za to, że opowiadałem o Trumpie pozytywne rzeczy, kiedy on robił rzeczy pozytywne, bo tu nie ma za co przepraszać. Nabrał ruch MAGA albo zmienił się w którymś momencie. To nie należą się przeprosiny, że co ja, że nie przewidziałem, że w którymś momencie Trump zwariuje i teraz mam przeprosić za to, że nie przewidziałem, że ktoś z mostu spadnie. To w ogóle nie ta kategoria. To politycy często przepraszają. Niech pan przeprosi za to, że się pan pomylił 2 lata temu.
2: No, ale gdybyś czytał inne gazety, to w tych innych gazetach było bardzo dużo na temat charakteru Trumpa i na temat...
3: Charakter to on ma doskonały do tej pory. Tylko się dał omotać Izraelowi. Nie, tak uważam.
2: Gdzie doskonały charakter? No przecież codziennie coś innego tweetuje. Znaczy człowiek, który obserwuje Donalda Trumpa...
3: Bo się
2: dał
3: omotać teraz.
2: Bo obserwuje Donalda Trumpa, to wydaje się, że ten Donald Trump opisuje zupełnie inny świat niż wszyscy inni. No napisał na przykład, że cieśnina Ormus będzie częścią Stanów Zjednoczonych. No napisał Donald Trump na Twitterze. Napisał. Jest czy nie jest? Będzie, nie będzie? No jak może...
3: Ja bym chciał, żeby była, bo jak ona jest w jakichś rękach arabskich, no to jest zawsze zagrożenie, że te ręce arabskie, szyjci i sunnici zaczną się tłuc między sobą i mamy kłopot z transportem. To ja bym wolał, żeby to kto inny miał. No Brytyjczycy kiedyś mieli kanał Suezki i wtedy pięknie działało. To mi się takie koncepcje podobają. Amerykanie kontrolujący kanał panamski, to mi się podoba. Wolałbym, żeby Amerykanie kontrolowali Kubę w jakimś stopniu, niż żeby tam Ruscy ją kontrolowali. A ponieważ ta wyspa jest tak blisko Stanów Zjednoczonych, że nie może istnieć niekontrolowana przez nikogo, no to musimy dokonać takiego przykrego wyboru, że Kubańczycy muszą być przez kogoś kontrolowani, bo inaczej ten drugi będzie ich kontrolował. No to ja wolę, żeby Ameryka kontrolowała Kubę w mojej sytuacji, że z Polski jestem, niż żeby to Rusek robił albo Chińczyk. No i w przypadku cieśniny Ormus to mam takie samo myślenie. No to wolałbym, żeby Amerykanie to kontrolowali celem upłynnienia handlu. To nie przeszkadza mi to jego oświadczenie.
2: Ten handel był płynny do momentu, w którym Stany Zjednoczone i Trump nie zaatakował Iranu.
3: Tak.
2: Handel sobie szedł swoim zwyczajem od wielu, wielu lat. Nie było żadnych przeszkód i wygląda na to, że Donald Trump myślał o tym, że ta wojna to będzie wojna 6-dniowa, 2-dniowa, 1-dniowa. Ktoś mi powiedział, Donald, szybciutko sprawę załatwimy, a okazuje się, że figa z makiem, że on tego nie może zrobić, że Stany Zjednoczone mają za mało siły i że być może to jest ten moment, w którym jakby to zderzenie tych dwóch cywilizacji przesuwa się na korzyść cywilizacji, w której my nie uczestniczymy, czy nie naszej cywilizacji.
3: Barbarzyńców. Jedno tak muszę cofnąć. Stany Zjednoczone nie mają siły. Stany Zjednoczone może i mają siłę, natomiast... Nikt nie kalkuluje, nie wiem, czy tam antropologa nie posłali do niego, nikt nie kalkuluje w taki sposób, że mamy do czynienia z czymś innym. Otóż te plemiona arabskie, które się tłuką, czy to Palestyńczycy w Gazie, czy Afgańczycy, te plemiona, które się tłuką, one nie mają takiego naszego systemu wartości polegającego na tym, że dobra, no z kimś się tłukę, ale ostatecznie nie chcę zginąć. Otóż w ich kulturze jest trochę jak u Wikingów, że właśnie, że chcę zginąć, bo trafię do Walhali i będę szczęśliwy. I ci, którzy studiują Koran, mają wpisane coś takiego, że jak zginiesz, ale zamordujesz stado niewiernych, to trafisz do ichniejszego raju i tam będziesz miał te hurysy i będziesz się z nimi zabawiał przez wieczność całą. I one będą cały czas dziewicami w trakcie, kiedy się z nimi zabawiasz. No taką mają ideologię swoją. I teraz przychodzi Trump i ma z tyłu głowy czy Ruscy, czy Anglicy w Afganistanie, obojętnie kto. Przychodzi ktoś z naszej cywilizacji, która jest poczytalna i nie chce zginąć, do plemion, które są w stanie walczyć bez oglądania się na to, że zginą. No to jesteś na przegranej pozycji, bo czym im Trump może zagrozić? Ostateczna groźba wobec każdego człowieka, moja wobec siebie, to byłaby groźba śmiertelna. I to nas powstrzymuje. Boję się coś zrobić, bo się boję, że się zabije. Boję się faceta, który mi przystawia pistolet do głowy, bo boję się, że on mnie zabije. Albo zabije jakichś moich bliskich. No a w Iranie oni się tego nie boją akurat. I Trump przychodzi, tam armaty wystawia na nich, no walcz. Najwyżej wszyscy zginiemy, ale wciągniemy cię w coś takiego, bo my się nie boimy ginąć. I nie przeszkadza nam, że nasze kobiety giną i nasze dzieci giną i że my zginiemy. No właściwie to jest nawet fajne, że my giniemy, bo...
2: Ale to jest taki ogląd, nie wiem, krajów arabskich i
3: no tych plemiennych raczej.
2: I Iranu przez pryzmat jednego, dwudziestu może paru zdań w Koranie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, Persowie to nie są ludzie, którzy lubią ginąć albo chcą ginąć.
3: Ale
2: zupełnie
3: absolutnie
2: inaczej.
3: W Iranie zupełnie... nie rządzą Persowie. Mieszkają Persowie i są okupowani.
2: W Iranie jest islam od ładnych paru lat, także rzeczywiście nie rządzą Persowie.
3: No nie, to tak jak w PRL-u nie rządzili Polacy, tylko ruska agentura. To, że ta ruska agentura, Sowieci, wzięli sobie do pomocy jakiegoś Edwarda Gierka, go skorumpowali na różne sposoby, to nie znaczyło, że rządzą Polacy. No formalnie Gierek był Polakiem i Gomułka był Polakiem z urodzenia, z matki, z ojca i może Bierut był ochrzczony i pierwsze lata prowadził na Boże Ciało, pod łokieć prowadził księdza niosącego monstrancję z Panem Jezusem. Czyli no, formalnie i etnicznie Polak, ale Polacy nie rządzili w PRL-u, tylko mieli laufrów swoich do rządzenia. No to w Iranie też twierdzę, że Persowie nie rządzą, tylko ktoś nimi zarządza.
2: No tak, taki był moment, kiedy rzeczywiście Arabowie podbili Persów dawno, dawno temu. Ale wiesz co, bardziej chcę cię namówić do rozmowy na temat konfrontacji między cywilizacjami i na temat z jednej strony upadku cywilizacji zachodniej. Symptomy tego upadku pewno w Ameryce również widzisz, w Europie możemy też jakby doświadczać tego, myśląc o, nie wiem, o zadłużeniu krajów europejskich, o doktrynie Zielonego Ładu i tak dalej, o tym wszystkim, co się dzieje, tak, centralizacja Europy, zmiana filozofii, zmiana mentalności, zmiana bardzo wielu rzeczy, ale upadek cywilizacji i przy okazji druga rzecz, mianowicie bohaterowie Ameryki, czyli masz Muska, który postanowił wybudować największy budynek na świecie, 10 kilometrów metrów w Teksasie.
3: A to już gdzie... w Gdyni falowiec mamy.
2: W Gdyni mamy...
3: Z kim on się ściga? Z komuchami?
2: Ale słuchaj, i tam będzie produkował za 2 lata 3 miliony humanoidalnych robotów. To jest jego koncepcja, więc w tych dwa konteksty masz do tego, żeby opowiedzieć o tym, co Wojciech Cejrowski myśli na temat tego, co wydarzy się w najbliższym czasie w naszym świecie.
3: No, proszę pana, z zadłużeniem, zapisałem sobie, z zadłużeniem to sobie poradzimy bardzo łatwo, tak jak ze wszystkimi innymi zadłużeniami. Jest taki moment, w którym no jak nie mam, to nie zapłacę i co mi możecie zrobić, jak ja nic nie mam? To jest moment, który przeżywa wielu zadłużonych w Polsce, że jedna firma od drugiej coś kupowała i w którymś momencie no po prostu to nawet nie musi być zły człowiek, tylko no doprowadziłem się do takiej sytuacji, panie Rysiu, kiedy nie mam panu czym zapłacić. I co mi pan może zrobić? No może, nawet chyba więzienia już nie ma za długi w Polsce, bo przed wojną było tak, że jakieś przeliczało się na dni aresztu i można było gościa wsadzić. A teraz... No musimy to skwitować, obie strony muszą to skwitować. Ja miałem parę takich, Radio Wnet pewnie też paru takich miało. No to nie zapłacę panu, bo nie mam z czego, to co ja mam zrobić, no. No może pan, no może pan mnie po pysku sprawdzi coś, no ale nie mam. No i jeżeli kraj powie to samo, Grecja w którymś momencie mówiła takie rzeczy, to co możesz zrobić drugiemu krajowi? No, trzeba po prostu skreślić te zadłużenia. Ja raz w roku na Boże Narodzenie, kiedy zwierzęta gadają, bo się nażarły opłatków, to ja wtedy skreślam z mojej listy takich dłużników, o których wiem, że ten człowiek już nigdy nie zapłaci. Nie, wobec niektórych się domagam, bo uważam, że ich to zepsuje. Ale jak to jest taki gość, który no autentycznie nie ma, już mi tam 15 lat czegoś nie płaci, to ja nie będę siebie obciążał myśleniem o nim. Więc go skreślam z mojej listy. Nie robię z nim więcej interesów, ale go skreślam. Z zadłużeniem sobie poradziłem bardzo szybko, po prostu będzie jakaś abolicja. Każda wojna jest abolicją. Ukraina nie zapłaci żadnych długów nikomu, bo powie wojna. No i parę innych krajów może zrobić to samo. Można się posłużyć dowolną inną katastrofą, żeby skasować długi. Więc zadłużenia nie widzę jako zagrożenia takiego, że to tyka nam nad głową i kiedyś wybuchnie, bo nie ma czym wybuchnąć. Mówi się bardzo często o zagrożeniu takim, że Ameryka jest Chinom dłużna kolosalne pieniądze. No ale to są dwa mocarstwa, jak Ameryka powie, nie mam. To co Chiny mogą zrobić Ameryce? No tylko mogą zrobić coś wtedy, gdyby Ameryka ich wpuściła na swój teren i powiedziała, no nie mam, ale to sobie weź moją ziemię albo coś zabierz. A jak Ameryka nie wpuści ich, no to co Chiny mogą zrobić? Mogą skreślić tylko ten dług. Gorsze jest to, co Musk robi. Te sztuczna inteligencja. Elon Musk miał firmę ze swoim kolegą, z którym ostatecznie się pokłócili i rozeszli. Nie pamiętam nazwy tej firmy, ale pamiętam zdarzenie. I potem wystąpili we dwóch po latach, tłumacząc, że sztuczną inteligencję trzeba zamknąć w jakiejś puszce Faradaya, bo to jest niedokończone narzędzie i jakiś debil to uwolnił, to oni mówią, teraz spróbujmy to złapać i zgasić, bo nie wiemy, późnych powikłań nie znamy. Nie wiemy, co ta maszyna zrobi sama ze sobą za jakiś czas. I Elon Musk był przeciwny wypuszczaniu sztucznej inteligencji do powszechnego użytku, z którego wszyscy tu jak są, to kiedyś skorzystali przynajmniej raz, bo to ciekawe było zobaczyć. No to ja się boję tego narzędzia. Bo nie wiemy, jak działa. To tak jakbyś miał w domu mały przydomowy reaktor do zimnej fuzji, do podgrzewania domu. Wchodzisz do domu wynalazcy, on umarł, kupiłeś dom po nim i kaloryfery chodzą na zimnej fuzji. Ja bym tę maszynę szybko wyłączył, bo nie mam instrukcji obsługi. Nie wiem, jak ona działa. Dzisiaj jest bezpieczna i nie wybucha, kaloryfery grzeją, ale ponieważ nie wiem, jak ona działa i w jaki sposób się psuje, to nie chcę tego mieć w domu. No i te humanoidalne roboty to, jak tu w Osieku się wychowywał pan Cejrowski, to z biblioteki głównie pożyczał książki science fiction. Bardzo lubiłem. Lem uważam bardzo mądry, ale mi się nie podobał, bo on taki trochę smutny. Ale kupowałem innych, bardziej sensacyjnych. Asimov ze Stanów Zjednoczonych, tam wielki cykl o fundacji. Wszystkie te opowieści science fiction to jest ekstrapolacja trendów naukowych, czyli ktoś dzisiaj coś wymyślił, a pisarz stara się wymyślić, co, jak ta maszyna może ewoluować i do czego nas to doprowadzi. Ktoś wymyślił pierwszego robota, no to Lem wymyśla bajki robotów. No i w tych wszystkich książkach jest zawsze, się kończy katastrofą, budowanie humanoidalnych robotów. Na początku to jest ukraińska służąca w polskim dworku, a na końcu wołyń. I myśmy ją wychowali, do szkoły ją posłaliśmy, ona się w ogóle urodziła w naszym majątku, jej mama u nas pracowała i wszyscy się przyjaźniliśmy i kupowaliśmy jej sukienki, no ale potem przyszedł wołyń i ona nas potraktowała za pomocą kosy. To taką figurę widzę, jak słyszę, Elon Musk buduje falowiec, w którym będzie 10 tysięcy humanoidalnych służących, które mają podcierać pupę starszym osobom. Bo Elon Musk też o tym mówił. Coraz słyszałem. Więcej starych ludzi jest w społeczeństwie i że to jest jego odpowiedź, no bo wysyłanie matki do domu starców, masz rodzinę, masz swoje dzieci, nie masz gdzie się matką, to doprowadzili nas do takiej sytuacji, że nikt się rodzicami nie może opiekować, bo go nie stać na to, nikt, statystyczny nikt. No i w Ameryce to jest problem, są całe ogromne korporacje, które zajmują się budowaniem takich przyjemnych domów opieki, gdzie są same mamusie i pielęgniarka i lekarz i oni im tam organizują jakieś aktywności. No ale to są samotne, stare matki, których dzieci pracują gdzieś po drugiej stronie kontynentu albo po drugiej stronie miasta. I Elon Musk na to odpowiada. Będziesz miał, kupisz mamie robota, a jak dobrze pomyślę, to on jeszcze będzie wyglądał tak jak ty. I stworzymy twojej mamie no maksymalną możliwą iluzję tego, że ktoś z nią jest. I ten robot się będzie nią lepiej opiekował od ciebie, bo ty czasem zapijesz i przyśniesz i zapomnisz się obudzić, nie zawierzesz do kościoła, a ta maszyna nie zrobi takiego błędu. No to jest koszmarny świat, że Elon Musk buduje humanoidalne roboty, które się oczywiście zbuntują się przeciwko człowiekowi.
2: 3 miliony rocznie.
3: 3 miliony rocznie będzie produkował? A do czego mu jest falowiec potrzebny?
2: Do tego, żeby tam produkcję umieścić.
3: No to fabrykę buduje.
2: No fabrykę
3: buduje. A ja myślałem, że budynek mieszkaniowy taki długi buduje.
2: Nie. To tak chcieli Saudowie wybudować 180 kilometrów, ale to już chyba porzucili.
3: Taki bliźniak chcieli zrobić? 180 kilometrów?
2: Nie, takie, całe takie miasto, które będzie... Miasto 15-minutowe to była ta koncepcja, która...
3: To są na razie jest chyba koszmary.
2: No.
3: Koszmary senne. A pan jak to ocenia?
2: Ale co?
3: No to, co ja oceniłem przed chwilą. Czyli sztuczną inteligencję, zadłużenie...
2: Ja częściowo jestem na wakacjach, więc skorzystam z tego i powiem, że się z panem zgadzam.
3: Znaczy zgadzasz się, że to jest...
2: Że to w dobrą stronę nie...
3: Że to
2: nie.
3: Trochę niepokoi.
2: Nie, niepokoi. A ciekawe, czy ty oglądasz amerykańskie seriale takie o...
3: dystopijne?
2: CIA i to, tamto, wamto. No takie, żeby była akcja, krótko mówiąc.
3: Nie, to...
2: Nie miłość, a w tym CIA też jest miłość zawsze, ale bardziej jest CIA niż
3: nie,
2: miłość.
3: Nie, oglądam seriale... dystopijne, czyli to science fiction. Kontynuuję to, co tutaj czytam. Takie książki czytam, lubię to, no. Jak to nie jest w tym świecie, w którym mieszkam teraz, tylko mnie przenosi do bajkowego jakiegoś świata, do innego.
2: A ten świat CIA to też jest bajkowy. To też taki, którego nie znamy zupełnie. No to jest taka bajka o tym, że właściwie twoja, możesz natychmiast wiedzieć, jak Wojciech Sejrowski pojawi się na lotnisku, to wiedzieć o tym, że Wojciech Sejrowski pojawił się na lotnisku i jeszcze więcej...
3: A to już mamy teraz, to muszę z tobą się umówić na następną audycję, bo jest ten system FLOC, który w Ameryce jest kontestowany przez naród. Nagle się fala podnosi. Nie było mnie w Ameryce teraz miesiąc, ale wszyscy znajomi mi zaczęli o tym pisać, że się podnosi fala sprzeciwu. Ludzie rozwalają te kamery, które śledzą wszystko. Szeryf jakiś, chyba w Teksasie, powiedział, że to jest niekonstytucyjne zabrać te... Użył mocnego słowa. Zabrać to świństwo z mojego miasta. Ludzie to odpiłowują na pokaz. Nie pokryją mu w środku ciemnej nocy, tylko tak to robią, żeby zostało sfilmowane, że ja ci odpiłowałem kamerę. To są kamery, które... Ta firma, która to instaluje, to jest prywaciarz jakiś. Zaczęło się w COVID-zie pojawiać wszędzie. Dron właśnie nas śledzi.
2: To jest tak, że korzystasz ze sztucznej inteligencji z dronów. Popatrzmy na tego drona. Ja myślałem na początku myślałem, że to są pszczoły. A to...
3: Ja też tak wiem.
2: Ale,
3: oni robią wszystko, żebyś ty myślał, że to są pszczoły.
2: A to jest taki po prostu dronik tutaj nad nami lata.
3: No i ten flok... On zbliża się, na przykład stoisz na ulicy, piszesz coś, on się zbliża do twojej komórki i ma naczytane, co tam było napisane. I sprzedaje nam się to pod takim hasłem, że no jak ci ukradną samochód, to my złapiemy, bo z kamery na kamerę będziemy śledzić, gdzie on pojechał i tablicę i wszystko, i gębę jego. No ale ile jest takich przypadków? Dużo większość przypadków to jest śledzenie obywatela. Co on robi? Wszystko wiedzą, całą twoją trasę przejazdu, do kogo napisałeś, w tym, że wszystko ta kamera widzi. Wyrazy twojej twarzy analizuje, że byłeś zdenerwowany, czytając maila ode mnie. I ludzie się zorientowali
2: to
3: w Ameryce.
2: To prawda.
3: No tak, no ta maszyna rejestruje prawdę tylko.
2: Ja wiem.
3: No i odpowiedź Amerykanów w tej chwili to na tyle zdążyłem doczytać. Jest taka, że przy każdym urzędniku powinna być kamera FLOC. 24 na dobę, przy każdym urzędniku państwowym i przy żadnym obywatelu. Bo my jesteśmy prywatni, a oni są na służbie. to ich śledzimy, a nas mają nie śledzić. No to taki vibe, nie wiem, czy to będzie wykonalne. Jakie seriale oglądam? Już ci powiem. Najlepszy serial ostatnio obejrzałem chyba do końca go i żałuję, że nie ma kolejnego sezonu. Fallout, czyli opad no, radioaktywny. To jest to samo. Fallout to jest to samo. Opad radioaktywny. To jest o świecie wiele lat po katastrofie, którą inżynierowie zaplanowali, bo powiedzieli, świat w nieunikniony sposób zmierza do konfliktu nuklearnego. Czyli nie znamy dnia ani godziny. To lepiej wywołać konflikt w dniu i o godzinie, którą sami zaplanujemy. Takie myślenie. Zbudowali sobie bunkry, pochowali siebie, swoich najlepszych klientów, swoje rodziny i co tam jeszcze mogli w tych bunkrach i wywołali konflikt zbrojny w momencie wybranym przez siebie, nuklearny. No i to jest zarzewie tego serialu. Bardzo pięknie zrobiony serial i muzyka dobrana z epoki, z lat tam 50. i 60. Pod każdą scenę jest konkretna piosenka. Ja potem szukam tych pojedynczych piosenek i kupuję płytę całą artysty, o którym w życiu nie słyszałem.
2: A Yellowstone?
3: To jeszcze nie widziałem, zbieram, mam już wszystkie sezony pozbierane, jeszcze nie odpaliłem tego. To jest najlepszy serial amerykański od wielu, wielu dziesięcioleci. Tak, to wiem od wszystkich, ale jakoś, bo jak już usiądę, to zniknę na miesiąc.
2: To jest prawda, że to jest wciągający serial. No dobrze, to może teraz tak, może ktoś z Państwa chce o coś zapytać Wojciecha Cejrowskiego, to jest teraz możliwe, unikalna możliwość, tylko trzeba podejść do tego mikrofonu, który będzie tu w tym miejscu. Czy jest ktoś, kto ma ochotę zadać w ramach studia Dziki Zachód?
3: Ja.
2: Ty sam sobie zadasz pytanie, to ci muszę dać mikrofon, no, żeby było.
3: I?
2: No i właśnie.
3: I Krzysztofowi też można zadawać pytania.
2: No to...
3: Do mojego mikrofonu.
2: Ale, no dobrze, to w takim razie co, musimy zmienić kontynent, bo o Trumpie, Trumpa już omówiliśmy, tak?
3: Znaczy, no, w którymś momencie zwariował. Takim punktem przełomowym było, jak nam obiecał ujawnić listę Epsteina i ukarać wszystkich winnych, potem ujawnił listę Epsteina, najpierw dyskwalifikował, że da w ogóle wymysły jakieś. Potem wszystkie dokumenty ujawnili, tam jest jedzenie ludzi. Niech se przy dzieciach w szczegóły się wdawać. I nie ma fali aresztowań żadnych.
2: No ale,
3: nikt nie poszedł na przesłuchanie. Ani jedna osoba.
2: No dobrze, ale dlaczego to o wariactwie Trumpa właśnie?
3: No bo gdyby był normalnie skonstruowanym człowiekiem, który ma wnuki,
2: no ma.
3: Do tej pory, no ma. Wcześniej był tym Trumpem, który ma wnuki i reformuje Amerykę, bo chce, żeby jego wnuki w normalnym kraju, w tej Ameryce, którą on pamięta, wzrastały, czyli silna Ameryka, uprzemysłowiona i tak dalej. No i nagle ten Trump zwariował i nie myśli o swoich wnukach, o swoich dzieciach, o sobie, o nikim nie myśli, o nas nie myśli, rzucił MAGA i wyśmiewa... Myśmy przeczytali tę listę Epsteina. Prokuratorzy i agenci służb, którzy zaczęli studiować dokumentację tej afery Epsteina, bardzo wielu z nich trafia na terapię po tym, co przeczytali. Ten agent, który sam zabijał innych, on nie jest w stanie przyjąć tych okrutnych informacji, które znajduje na liście Epsteina. Czyli Trump tam to wszystko ujawnił i nie poszły za tym żadne przesłuchania, nikogo nie zatrzymano, nikogo nie aresztowano, no to tu zwariował. To jest coś nie tak, no, pod sklepieniem. Jakby ukrył, to byłoby bardziej wytłumaczalne niż jak ujawnił i nic z tym nie robimy. No i potem wojną w Iranie się pogrążył, bo jakby rzeczywiście w 6 dni skończył, to byśmy uznali sukces, pokonał tych dziadów, z którymi Ameryka miała problem, oni mordowali amerykańskich żołnierzy, wiemy ile tam setek ludzi pozabijali, bardzo źle traktują własnych obywateli, więc jeszcze jest taki czynnik, że Ameryka przyniosła wolność, za wolność naszą i waszą, ale ponieważ to jest wojna w nieskończoność, to już mamy dość tego.
2: No dobrze, to jakie są konsekwencje dla nas, skoro uznajemy, że człowiek, który zwariował, jest liderem czy
3: zwariował w takim...
2: prezydentem Stanów Zjednoczonych, a w takim innym sensie chcesz
3: zwariował,
2: powiedzieć?
3: Zwariował, no, w takim sensie, że pokazuje, że kogoś mówi, no głupi jest. Obiektywnie jakby mu zmierzyć IQ, to głupi nie jest, tylko głupio robi.
2: No, proszę bardzo, celowo może tak robi, no może celowo.
3: No ale co go, Izrael szantażuje, że mu żonę zabiją?
2: Ja nie wiem.
3: No ja też nie wiem, no to nie wiem. Zmienił
2: ale
3: się...
2: może ksiądz proboszcz to wie, bo tutaj na ogół jest tak, że
3: ale
2: proboszcz
3: nie wolno
2: ma zawsze
3: tajemnicy
2: taką...
3: spowiedzi ujawniać. Nie,
2: ale na ogół ma taką wiedzę, której nikt inny nie ma, więc jestem...
3: Może to jest kompilacja spowiedzi i taka ogólna orientacja w terenie, no.
2: No dobrze, czyli nie przejmować się tym, że zwariował Trump.
3: Znaczy,
2: no,
3: przejmował całą masę dobrych rzeczy robi, ale ponieważ...
2: A co dobrego robi?
3: No tam walka o obniżenie podatków. Gdyby nie było tych dwóch elementów, to byśmy dalej, my, ruch MAGA w Ameryce, podchodzili entuzjastycznie.
2: A zdjąłeś już tą flagę?
3: Zdjąłem. Po Epsteinie i po ataku na Iran. Niezakończonym w 6 dni. Tak, to myśmy wszyscy pozdejmowali flagi Trumpa. Bo on opuścił ruch MAGA. No wszyscy kumple moi, którzy mieli, jechało się przez wieś i było MAGA country. Były Trumpy jeszcze z 2019 roku wisiały, spłowiałe i nikt tego nie ośmielał się zdjąć. I teraz to wszystko zniknęło. No masę dobrych rzeczy robi. Ten wyścig, który będzie dookoła tam Białego Domu, Formuła 1.
2: Wyścig słoni.
3: Tak jak... to z tobą też chciał zobaczyć kiedyś. To jest mega. Gdyby Trump był nadal kochany przez Amerykanów i przez ruch MAGA, to te wszystkie obchody rocznicowe na 250. rocznicę urodzin Stanów Zjednoczonych by z entuzjazmem wszyscy przyjmowali. Najlepsze fajerwerki w historii świata zrobił. Ta walka da się zrobić. Na trawniku w Białym Domu walkę wolna Amerykanka, co się tłukli wszystkim po wszystkim. Wyścig Formuły 1 dookoła Białego Domu, no wszystko super. Tylko on się zachowuje inaczej. To już nie jest ojciec narodu. O, to zmienił. Teraz to jest jakiś gracz, którego my nie rozumiemy. To jest ojciec, który poszedł do innej kobiety. Z Izraelą się ożenił. To takie mamy odczucie, że zdradził nas. Wyszedł z domu, zostawił dzieci swoje.
2: Albo nadal jest tym deweloperem z Nowego Jorku, który chciałby się zapisać do tej wyższej ligi. Nie 4 miliardy, tylko... 24 miliardy, bilion dolarów. No bo to oni będą rządzić światem. Już za chwilę. Wstałem.
3: No wiem, bo mnie też tyłek boli. No dali nam twarde krzesła.
2: No to też wstań. No bo podejdziemy, zobaczymy, znajdziemy, poczekaj, ja tak
3: ofiarę.
2: Ofiarę. No jest okazja. Jaką wyliczankę znasz? Deus, Kosma, Deus i Morele Bugs. Jak nie ty, no to, no, czerwona czapeczka, proszę bardzo. Czerwony kapturek zadaje pytanie Wojciechowi Cejrowskiemu.
3: Nie znałem cię od tej strony.
2: Proszę. Ale musimy tak stanąć, żeby
3: Orwania czerwonych kapturków z kocyka.
2: No, tak. I teraz albo cokolwiek.
0: Ja mam, panie Wojtku, takie pytanie. Co robimy w sytuacji, gdy rządzi nam już pieniądz plastikowy? Aha. Tutaj ładnie wszystko jest, działa w osieku, że chcą, żebyśmy płacili gotówką. I ta walka z systemem, żebyśmy głośno mówili, płaćmy wszędzie gotówką, wyciągajmy kasę z banków, nie płaćmy kartą. No to pytania w zasadzie nie mam, tylko po prostu, bo ze wcześniejszego wywiadu było, jak walczymy z systemem.
3: No to ja rzeczywiście popieram gotówkę całym sercem od dawna i tłumaczę przeróżnym ludziom. Ta audycja u ciebie w niedzielę to jest dla milenialsów czy dla kogo?
2: Dla milenialsów.
3: Co była zapowiadana. No to milenialsom na Jarmarku Dominikańskim tłumaczyłem w taki sposób. Szeku, wracasz po jakiejś zabawie o 1:00 w nocy i jak nie masz gotówki, to jesteś narażony na takie niebezpieczeństwo, że w twoim banku system wysiadł. To nie musi być kolosalna katastrofa, tylko po prostu twój bank robi... modernizację systemu przez 2 godziny nie działa. I siedzisz z tym czarnym kierowcą, bo PiS sprowadził czarnych kierowców do Polski, siedzisz w taksówce, on pochodzi z kultury, w której za niezapłacone długi obcina się głowę i jak chcesz się z nim dogadać w środku nocy? No to jakbyś miał stówę gdzieś schowaną, to byś się szybko dogadał. Więc każdy facet, mój stryj, który tam za jeziorem mieszka, mówił, każdy chłop powinien mieć 1000 złotych przy dupie zawsze. Chodziło o to, że w tylnej kieszeni. Możesz korzystać z portfela albo z plastiku i na co dzień, bo wygodniej ci tak jest, w porządku, ale przy dupie musisz mieć gotówkę zawsze, nie? No i jestem zwolennikiem tego. I na jarmarku takim tłumaczę i mam na stoisku cash on
2: to,
3: i napisane.
2: To pomyślcie, co jest w tej czarnej teczce, ile tam się... Ile
3: w tej
2: tam
3: czarnej
2: się,
3: teczce jest mały Timiński.
2: Ile tam się mieści. No dziękuję pani. Gotówka. I pana zapraszam teraz. Zobaczymy. Badamy.
3: Ja znam pana, pan nie ma nic do powiedzenia.
2: O. Ale to dostanie pan gruszkę w takim razie z ogrodu.
3: Ale to będzie miał jeszcze mniej do powiedzenia, jak się zatka gruszką.
2: Ale za gotówkę, tak?
3: Proszę bardzo.
4: Gruszka dlatego, że to było... To jest z mojej gruszy,
3: tak.
4: Owoc polski. Jabłko jest owocem imigrowanym, który przyjechał do Polski, a gruszka jest, jest owocem...
2: Gruszka jest owocem polskim, a jabłko jest owocem niepolskim.
3: Czy jabłka przyszły do Polski z zewnątrz, a gruszki są endemiczne? To nie znałem tego.
4: Pytanie do pana Wojciecha, to bardziej bym miał takie pytanie z natury prywatnej troszeczkę, żeby tutaj nie politycznie... To jezioro, które pan przyjechał przed laty z dziadkiem w poprzek zimą, garbusem, to które to jest jezioro?
3: No to tutaj.
4: To jest co?
3: Tak, ale tego roku zimą też normalnie można było jeździć, podejrzewam, że ciężarówką. Bo tyle miesięcy było zamarznięte i taki był gruby lód, że poprzewracało pomosty, prężyło się wszystko i tak dalej. Można było spokojnie jeździć autem. Po jeziorze. Mój kolega Przerębel zrobił 300 kilo ryb, wyciągnęli przez ten Przerębel, bo z całego jeziora chciały przyjść zobaczyć niebo ryby po raz pierwszy od miesięcy. Także tędy się jeździło, do kościoła się przyjeżdżało tam, na Trynce się wyjeżdżało wozami do tego
2: ale
3: kościoła.
2: Ale opowiedz to w sposób radiowy, bo pokazujesz, tutaj jesteśmy w radiu, to jest
3: a nie studio wiedziałem, dziki, że w radiu jesteśmy.
2: Oczywiście, studio Dziki Zachód w radiu.
3: Dobrze, za moimi plecami jest Trynka, od niemieckiego słowa Trynkę chyba, bo tam krowy się wyganiało do picia, gdyż jest łagodne podejście.
2: I tam jest jezioro.
3: Tak, i tam za plecami moimi jest jezioro. I na tej Trynce, na tym łagodnym podejściu można było z jeziora ładnie zjechać na ląd i zaparkować tu przy kościele, który jest 500 metrów od tej Trynki. No to z tamtej wsi po drugiej stronie przejeżdżało się wozami w konie zimą do kościoła w poprzek jeziora. Zamiast 7 kilometrów dookoła po śniegu. No to, to jest to jezioro.
2: To niesamowita opowieść jest. Tak.
5: Dzień dobry. Wracając do pana wypowiedzi a propos pytania amerykańskiej kontroli cieśniny Ormus. Pan użył takiej figury, że Kuba przez swoje położenie geograficzne jest, musimy dokonywać przykrego wyboru, że musi być przez kogoś kontrolowana. Czy nie jest tak, że Polska przez swoje położenie geograficzne też musi być przez kogoś kontrolowana? Bo takie mamy chyba wrażenie, że tak jest, że Polską się przepycha raz nie w prawo, raz w lewo. No i pytanie, czy możemy temu jakoś zaradzić?
3: No zaradzamy, proszę pana, bo oni by nas chcieli kontrolować, a my się nie dajemy. Kubańczycy, zawsze im jest lepiej, jak nie, że się poddadzą komuś, ale się zdecydują na kogoś. Wtedy mają lepiej. Jak się na kogoś zdecydują. Więc Polska jest różna od Kuby pod tym względem moim zdaniem. Nie musimy się decydować, tylko by trzeba odbudować trochę większą Polskę. Był jakiś taki projekt, Wielka Polska? Ktoś
2: Polska
3: tam...
2: Wielki Projekt.
3: No, było coś takiego.
2: Jest.
3: Jakbyśmy odzyskali nasze ziemie zabrane i tak dalej, bylibyśmy większym krajem, to wtedy łatwiej nie ulegać innym. No, ale to są mrzonki, jak ja u Krzysztofa Skowrońskiego.
2: Powiedziałem o Szczecinie.
3: Nie, do Szczecinie, to drobiazg jest. Powiedziałem o Lwowie, że to jest rdzennie polskie miasto pod każdym względem, każdy kamień, każdy zabytek. Ukraińcy tam nic nie zbudowali, tylko porozwalali różne rzeczy. Trudno mówić o budowaniu, jak ktoś blok postawi. To nie jest budowanie, tylko to jest niszczenie pięknego miasta. Cała kultura wywodząca się z Lwowa jest kulturą polską. Profesorowie, którzy wylądowali ostatecznie w Krakowie albo we Wrocławiu. Wszystko polska kultura, więc ja mam taki sentyment. Nawet Stalin się dziwił po II wojnie światowej, jak tam linię Kerzona mu pokazano. On mówi, to chyba żeś ta się kropnęli, nie? Lwów to musi być po tej stronie. Oni mówią, nie, dobrze narysowaliśmy. Stalin był zdziwiony, ten morderca, że Lwów, no a dobra, no daliście Lwów, to biorę. Więc jakby Polska tak nawet nie musi odzyskać tego Lwowa, ale jakby deklarowała, że chce być większa, to już by wtedy mniej się pchali do nas.
2: No dobrze, to było ekspozem przyszłego... A nie, dobrze. Jest pytanie.
6: Moje pytanie jest takie.
0: Pana sztandarowe hasło jest wszyscy won. Co pan myśli, gdyby ludzie, którzy, pana społeczność, która pana ogląda, zna pana przeszłość i tak dalej, jako ruch oddolny zorganizowała się pod tym sztandarem wszyscy won. I zaczęli po prostu coś w tym kierunku robić i jak gdyby słuchać pana rad i w tym kierunku podążać, żeby cokolwiek zmienić.
3: A niech się pani organizuje, w co pani chce. Są różne powołania w życiu. Są osoby, które mają skłonność, umiejętności, talent od Boga do gry drużynowej. Potrafią za sobą pociągnąć drużynę. Ktoś zostaje generałem. Nie bez powodu. No bo umie zachęcić innych do ataku. A ktoś inny jest, proszę państwa, solistą, jak Stańczyk. Krzysztof Skowroński to nie jest gracz drużynowy, dlatego ma swoje radio. Potrafił trójką zarządzać, ale tam cele, które nam wyznaczał, to najlepszy mój czas w radiu to było Radio Kolor i potem drugi taki sam czas przełomu to była trójka w czasach Skowrońskiego. On wyznaczał zadania solistom. Był taki projekt Trójka przekracza granicę. Wysłał 4 czy 5 solistów, rozrzucił ich po całym świecie i każdy solowo robił korespondencję, nie słysząc, co ci inni koledzy robią w tym czasie. Bo nie mieliśmy takich możliwości, żeby posłuchać, no dobra, ja nadaję w programie ogólnym Trójka przekracza granicę, z 5 kontynentów są codziennie transmisje, no to posłucham, co kolega z Indii nadaje. Żadnych takich możliwości nie było. Więc jest talent do gry solowej i jest talent do gry w orkiestrze. Ja się nie nadaję na dyrygenta.
0: To ja może zapytam się tutaj publiczności. Czy byłaby po prostu zgoda i chęć ludzi, którzy by chcieli taki ruch oddolny zorganizować? Jak państwo tutaj, co państwo myślą?
2: No i wracamy do demokratycznych rozstrzygnięć. No właśnie, podniesienie ręki.
3: Co państwo myślą, to jest takie niedyskretne pytanie, proszę pani. A jeszcze, co pani myśli o nim? To już jest w ogóle nieładne pytanie.
6: O nim nie.
3: O kimś, o jakimś onym.
6: Panie Wojciechu, teraz bym chciał poruszyć kwestię,

0: Jak się odnaleźć w tym,
1: a,
0: w
1: jak się odnaleźć?
0: I co robić, oprócz oczywiście no, modlitwy, różańca
1: już
0: i tak dalej.
1: Już pan odpowiadam, jak się odnaleźć. Modlitwa, różaniec. Został pan stworzony jako unikat. To jest nauczanie Kościoła katolickiego. W Kościele katolickim nie ma mas. Dlatego socjalizm, komunizm nie pasują do doktryny Kościoła katolickiego. Chiny nie pasują zupełnie. Trzeba by je ochrzcić. Bo to, tamten system to jest system kolektywny. Cały ich system społeczny i kultura w Chinach. A my jesteśmy indywidualistami. Dostał pan indywidualną duszę, ona jest niepowtarzalna i dostał pan indywidualny własny rozum.
2: Dostał pan?
1: Dostał.
2: Dostał pan.
1: Działa różnie, ale dostał. I teraz na bardzo wiele pytań w kościele odpowiadamy po prostu samotnie, a nie we wspólnocie. Czy jak pan ma wątpliwości, co wybrać, no to pan się idzie zastanowić do kościoła, co dla pana lepsze. Bo coś, co dla pana lepsze, może być szkodliwe dla tego drugiego. Więc w kościele cały czas to są moim zdaniem indywidualne wybory. Możemy się modlić we wspólnocie, natomiast wybory to pan podejmuje zawsze na własny rachunek. W swoim sumieniu pan to ocenia, spowiada się pan też sam, a nie w grupie. No to pan se sam poszuka. Mnie się bardzo podobała msza w czasach prymasa Wyszyńskiego, która była już posoborowa trochę, ale Wyszyński trzymał lejce i hamował te zmiany, bo mówi, jest, nie wiem czy to powiedział, ale jest masa ludzi starych w społeczeństwie, przyzwyczajonych do tej mszy po łacinie. I przodem do ołtarza. Jest cała masa kościołów, które są tak zbudowane jak kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, że nie da się odprawić mszy przodem do publiczności, bo jest ciasno i jest ołtarz tradycyjnie tam, gdzie jest. No i Wyszyński opóźniał te zmiany i ja miałem szczęście dochodzić do pierwszej komunii, jeszcze kawałek po pierwszej komunii w kościele, w którym już była część mszy, a czasami cała po polsku, ale rytuał był cały z tej starej mszy trydenckiej. Czyli kielich był pięknie ubrany, ksiądz paluszki trzymał, żeby nie uronić okruszków i był w ornacie i myśmy stroili księdza w ornat, jak rycerza w zbroję. Rycerz potrzebował dwóch giermków, żeby się ubrać, bo nie zarzuciłby tej żelaznej koszuli na siebie. I na księdza się zakładało ornat, który był ciężki od złota, potrzebował dwóch ministrantów. Jak wiązał te sznury na sobie, to sam by też trzeba było mu podawać końcówki sznurków. No to myśmy widzieli, że idzie na bój z szatanem. No mi się podoba tamto. Ale panu się może podobać. Alleluja, witamy was.
0: O nie, z tym akurat ja walczę w moim duszpasterstwie, staram się, żebyśmy tego unikali, ale właśnie, czy, no bo pan wie, ja wiem, pewnie państwo też wiedzą o tym, co przed chwilą mówiliśmy, jak to powinno wyglądać, ale właśnie jak iść do innych, czy głosić wszemi wobec, czy do każdego po kolei chodzić znajomego no,
1: może nie, przekonywać. Nie trzeba chodzić. Ogólnie w kościele, jakbym najkrócej miał odpowiedzieć na pańskie pytanie, potrzeba więcej sakrum. Trochę za mało tego. Obojętne, czy ksiądz odprawia Novus Ordo, czy więcej sakrum. I teraz więcej sakrum w czym? W księdzu, żeby się tak trochę bardziej ubrał, a nie tylko zarzucił albę na siebie i on już jest gotowy. Weź jeszcze coś, więcej sakrum, odrobinkę.
3: Właśnie jak wybrzeć...
1: No nie wiem.
2: To już po następnej kolejności, bo już niech pan zobaczy, jak Wojciech jest w tej roski jest wyczerpany tymi odpowiedziami.
1: Tak, już no, siądę teraz.
2: Po prostu, naprawdę. No,
1: a tempus fugi,
2: trzeba dbać po prostu Wojciecha.
4: Dzień dobry. Ja mam właściwie pytanie do obu panów, do pana Cejrowskiego i pana Skowrońskiego. Czy po tak solennym tutaj spotkaniu w pana tutaj wsi Osiek powróci Dziki Zachód na antenę Radia Wnet?
2: Pożyjemy, zobaczymy, no.
1: Ja zawsze odpowiadam, mnie jest łatwiej odpowiedzieć na to pytanie. Mówię, to jest radio Krzysztofa Skowrońskiego, czyli jego decyzje.
2: Tak się zaczynają negocjacje, no dobrze. A jak się skończą, zobaczymy.
1: Oj tam 3-0. Co to za sumy? Nie to nie...
2: A są sumy tutaj?
1: To są węgorze, nie wiem czy są, sandacze są na pewno, nie wiem czy są sumy, bo się nie znam. Natomiast sum to padlina.
2: Sum?
1: Nie, proszę państwa, absolutnie nigdy nie poszło o pieniądze.

0: To ja w takim razie...
1: Zawsze rozmawialiśmy o pieniądzach, bo ja lubię zarobić. Krzysztof też lubi zarobić, ale nie poszło nigdy o pieniądze.
0: To prawda. Dobrze, to ja tak...
1: A bo może pani gruszkę za darmo wziąć? Nie trzeba pytania zadawać.
2: Dziękuję bardzo, na pewno się poczęstuję. Ja mam takie pytanie. Znowu wrócę do kościoła katolickiego. Co pan myśli o zbyt daleko idącym upodobnianiu się do innych wyznań? I tutaj na przykład mam na myśli, a czy takie, nie wiem jak to powiedzieć, bo nie chciałabym obrazić biskupów katolickich, ale to pojednanie takie międzyreligijne wydaje mi się zbyt daleko idące. I tutaj w tym kontekście pytanie o kardynała Rysia. Co ksiądz o tym mówi? Co pan o tym myśli?
1: Wie pani, miałem być księdzem, ale nie wyszło.
2: Ja miałam być zakonnicą, też nie wyszło.
0: To dobraliście się, naprawdę.
1: A ja wcześniej zrezygnowałem. Jak Jan Paweł II został papieżem, czyli Karol Wojtyła został papieżem, to ja wtedy, aha, dobra, odfajkowane, to już teraz szukam innej kariery. Tak było. I pamiętam nawet ten płot, wzdłuż którego szedłem, kiedy mi ktoś powiedział, że wybrali Polaka. Bo ja chciałem księdzem zostać po to, żeby papieżem zostać. Żeby Polskę podnieść do góry. Że Polsce się należy. Jakaś wielka funkcja w tym ohydnym komunizmie. Czyli miałem notacje takie trochę pyszne. No i jak Jan Paweł II zrobił, co zrobił, to już zostałem zwolniony z obowiązku. Więc to nie było powołanie, tylko to była misja. Tak, nie należy się zbliżać z protestantami. Ja to mam ze Stanów Zjednoczonych przećwiczone. Tak. Otóż większość moich sąsiadów, z którymi się komplujemy, spotykamy się w barze. Obaj opisani, moi sąsiedzi, w książce Wyspa na Prerii. To są protestanci. Nawet nie wiem dokładnie jaki. I my się zawsze separujemy od siebie w tych sprawach, a nie przytulamy do siebie. Nie próbujemy tłumaczyć, że ty protestant to w zasadzie to jest to samo, co... Nie, nie. To zawsze jest inaczej. Chodź do mojego kościoła, sobie popatrzysz, jak trzeba się modlić. Nie macie kultu maryjnego, psie syny, czyli... Pan Jezus sobie wybrał mamusię i wy nie chcecie uznać tego, że ona jest lepszą mamusią niż twoja mamusia, dziadu kalwaryjski. Więc z protestantami trzeba po prostu stawać w prawdzie i normalnie z nimi rozmawiać, a nie od razu się przytulać. No. Możemy się przytulić po piwie, jak się słabo stoi, ale to tylko w tym kontekście. No to ekumenizm w ogóle nigdy mi nie pasował.
2: Kardynała Rysia.
1: A kardynał, co będę kardynał, no to mam obowiązek szanować instytucje. No natomiast no Ryś mi się nie podoba. No przeczytałem dwie książki Rysia, bo mi kumpel, którego bardzo
0: kardynała Rysia.
1: Ksiądz, nie, to były chyba jeszcze nie kardynała, tylko biskupa. Bo to z dawnych czasów, on w Rzeszowie był czy gdzieś?
0: Nie, w Krakowie, w Łodzi.
1: Dobra, gdzieś tam był. No ten kumpel jest z Rzeszowa i oni się stamtąd znali. Dwie książki. A potem zainteresowałem się, kto takie książki napisał i tenże kumpel mi przysłał, jak Ryś tam się z dziećmi zabawiał jakimiś. Takie miał kazania dla dzieci. Ksiądz, nie wiem, czy już wtedy biskup, tam śpiewał z nimi czy coś. Ja mówię, choroba ciężka. Już był wtedy biskupem, bo powiedziałem tak, biskup i uprawia jakieś tańce z małymi dziećmi? Nie, biskup to jest ranga, on ma tron, on ma reprezentować kościół, jak się lubi bawić z dziećmi, to na zapleczu gdzieś niech się bawi.
0: No nie, przeciwnie, akurat.
1: Ale w stroju biskupim, i tam go złapiemy, w stroju biskupim nie powinien harcować z dziećmi, bo to osłabia
0: ale
1: rangę.
0: Ale nie harcował, no po prostu... Ale tylko do mikrofonu, bo jesteśmy w radiu. Więc tylko do
1: Ale już
0: mikrofonu.
1: Nasza godzina wybiła chyba.
0: Biła? Można, proszę bardzo.
1: Nie, jeszcze 8 minut, cholera.
0: No, to widzisz? To jednak pod drzewkiem jest inaczej.
3: Dzień dobry, po pierwsze...
1: O! Dzień dobry!
3: Po pierwsze gratuluję tobie formy, cały czas zwyżkującej. A po drugie mam takie pytanie. Osobiście tę sytuację przeżyłem duszą i ciałem. Czy polską prawicę da się jeszcze zjednoczyć i czy to rozbicie jest pozorne, czy rzeczywiste? I czy da się to wszystko jeszcze jakoś skleić?
1: Czy da się polską prawicę zjednoczyć? Pyta Paweł Bączkowski. Którego państwo jutro na koncercie zobaczą. O, od 17 będzie grał. Aha, miałem ogłosić, że jak ktoś jest głodny, to całe żarcie się ustawiło w amfiteatrze, więc po wsi proszę nie szukać, bo tu nigdzie żarcia nie ma, tylko do amfiteatru trzeba pójść. Gdzie? Ale oni też tam przy amfiteatrze chcą zarobić na ruchankach. Czy da się zjednoczyć polską prawicę?
0: Czyli gotówka.
1: Kłopot z prawicą polską polega na tym, że część tej prawicy jest socjalistyczna. To jest bardzo trudno komuś, kto jest konserwatywnym prawicowcem, zjednoczyć się z kimś, kto jest socjalistycznym prawicowcem. Czyli moim zdaniem się nie da, bo poróżnią się w kwestiach ekonomicznych. Jak daleko ma sięgać pomoc państwa? No to o to się pokłócą natychmiast. Czyli no bo gdyby nawiązali wspólny rząd, jakiś Mencen z jakimś Kaczyńskim, czy kto tam po nim nastąpi, no to się natychmiast muszą pokłócić o to, czy ma być, czy ma nie być 500+ oraz inne pomoce.
0: No to będzie rządzić Platforma.
1: Tak, i nie da się zgody osiągnąć przed. Musieliby teraz się dogadać. Chłopaki, dobra, nie robimy już tych 500+, bo to nic nie dało. Wydawało nam się, że to będzie dzietność w Polsce wzrośnie, nie wzrosła. Miało inne pozytywne efekty tu i ówdzie, ale dzietność nie wzrosła, no to wycofujemy się z tego rakiem. Jak się już coś dało, to jest trudno zabrać. Więc oni są coraz bardziej socjalistami. To trzeba zbankrutować najpierw, a potem zacząć od zera. Tak mi się wydaje, wróciliśmy do początku tej rozmowy. System padnie i wtedy się pozbieramy na nowo.
0: To nie jest takie łatwe.
1: No łatwe nie, wszystko boli. Proszę pana, poród boli. Wszystko boli, upadek boli, no. Nie, moim zdaniem nie. Polskich prawic nie da się połączyć w jedną. Chyba że nastąpi czynnik zewnętrzny, zaatakuje nas Ukraina na przykład, albo kto inny, to wtedy się Polak zjednoczy. Ostatnie zjednoczenie całej Polski było jak zmarł Jan Paweł II.
0: No, jeszcze była katastrofa, jeszcze Smoleńsk.
1: Ale Smoleńsk już poróżnił, bo część się śmiała. A jak Jan Paweł II zmarł, to była cisza nad tą trumną.
0: A dlaczego nie powiedziałeś Rosja?
1: Nie wiem, bo to samo jest dla mnie. To już zaczęliśmy tę dyskusję, że ja uważam, że to jest
0: nie skończyliśmy.
1: Wewnętrzny konflikt plemienny Rosja-Ukraina. Teraz bracia, bliźniacy się tłuką między sobą, nie powinniśmy tam palców pchać. To tak to oceniałem od początku i nie zmieniłem opinii, a Krzysztof targał mnie zawsze akurat za tę moją opinię, tłumacząc mi, że jest inaczej.
0: Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Jeszcze?
4: Co sądzi pan o kanale Zero? Pana konkurent wielki.
1: Co ty sądzisz o kanale Zero, tak?
4: Tak, bardziej pan. No był pan też, panie.
0: Nic ciekawego nie sądzę o kanale Zero. No to jest wielki sukces medialny kanału Zero i to wszyscy wiemy, większość ogląda, więc cóż tu sądzić tak na dobrą sprawę. My, Żółta Łódź Podwodna i Radio Wnet płynie swoim własnym kursem i dalej będzie płynąć, także jak byłem w Trójce, to powiedziałem, Trójka nie ma konkurencji, z nikim nie będzie się ścigać, bo słoń nie może ścigać się z psami. Teraz tak nie mogę powiedzieć, bo żeby wystąpić, to trzeba mu obciąć trąbę, żeby przypominał psa, a to jest, nie jest takie niedobre dla słonia. Teraz Radio Wnet nie jest słoniem, ale też się z nikim nie ściga, tylko robimy swoje, między innymi prowadząc tutaj studio Dziki Zachód razem z Wojciechem Cejrowskim. Kto ma pytanie, pan? A tutaj, dobrze.
1: Wszyscy z tyłu.
0: To jeszcze jedno z przodu, jedno z tyłu i
1: 3 minuty.
0: To co, zapraszam, bo musimy być przy mikrofonie i jeszcze można być przodem do kamery nawet, to jest jeszcze dodatkowo.
5: Dzień dobry. Przenieśmy się za granicę, do Ameryki Południowej, Wenezuela. Biorąc pod uwagę wydarzenia z początku tego roku, jaką widzi pan przyszłość dla Wenezueli i czy jest szansa, że w najbliższych latach będzie tam bezpiecznie, żeby można było tam po prostu podróżować i jeździć na wycieczki?
1: Tak, proszę pana. Wenezuela to był przepiękny kraj, bardzo bogaty i jedyny w Ameryce Południowej, który mnie rozczarował na maksa, jak wysiadłem z samolotu, bo stwierdziłem, że jestem w zasadzie w Nowym Jorku. Tak było luksusowo. Kilka lat później Hugo Chavez zbankrutował Szwajcarię, nie wiem, Nowy Jork zbankrutował, szklane wieżowce, wszystko zaczęło się sypać, bo wprowadził komunizm. I 10 lat wystarczyło, żeby ludzie zaczęli gołębie na ulicy łapać, bo brakowało żarcia. Ja tam mam kumpli do tej pory. I jeździłem do Wenezueli często. Jeden mój kumpel, Pecold, na sawannie mieszka, czyli tam jest więcej żarcia i wszystkiego i dalej od polityki. Nawet tam wszystkiego zabrakło. Nic nie było. On jeździł do miasta w poszukiwaniu podstawowych. To było gorzej niż w Polsce za komuny, jeśli chodzi o dostępność produktów. Więc komunizm zrujnował ten kraj bardzo szybko. Jeżeli komunizm się cofnie, zabierze się stamtąd przemocą amerykańską, no to tam nastąpi boom gospodarczy, bo boom to jest w momencie, kiedy pan się załamał i startuje pan z punktu zerowego. Wtedy boom widać. Natomiast jak pan bardzo dużo zarabia i pan zarobi kolejny miliard, to już nie nazywamy tego boomem, tylko no... Drugi miliard to nie sztuka. Pierwszy był sztuka. Więc Wenezuela to będzie kraj miodem, mlekiem płynący, ropą naftową tryskający. Bardzo to był bogaty kraj. Super bogaty. I wszyscy uciekli z tych miejsc, gdzie ja jeździłem daleko do dżungli, miasta startowe. One opustoszały z lekarzy, z dentystów, ze sklepów. Łodzi nie można było wynająć, bo nie było łodzi. Wszystko przejechało przez rzekę, do Kolumbii się wynieśli. Nikt nie chciał w komunie mieszkać. Czyli będzie wielki boom gospodarczy, jeżeli komuna się cofnie.
0: Na pewno się cofnie. I ostatnie pytanie.
6: Tak jest, panie Wojciechu, takie pytanie do antropologa. Czy kiedykolwiek podróżując do dzikich plemion, widział pan sytuację, w której na przykład kobieta mówiła do dowolnie wybranego zwierzęcia, licząc na to, że to zwierzę do niej odpowie. W taki sposób, taki czuły, pieszczotliwy, jak prawie jak do dziecka. Czy mają miejsce takie sytuacje, czy to u tych dzikich plemion nie występuje, bo jeszcze do tego nie dorośli?
1: Proszę pana, nie wiem, o czym pan mówi, bo nie widziałem nigdy w życiu takiego zjawiska.
6: Nie widziałem
1: w dżungli czegoś takiego, żeby kobieta do zwierzęcia gadała. Ogólnie oni tam zwierzęta traktują spożywczo. No nawet jak mają psa przy domu, no to ten pies jest traktowany spożywczo, bo dostaje resztki jedzenia po to, żeby szczekał w nocy, gdyby coś podchodziło do nas. I to nie jest przyjaciel, z którym się pakujemy do hamaka. Czyli zwierzęta trzymają na długim kiju. Nie widziałem nigdy, żeby kobieta gadała do mężczyzny, ale ja też...
0: Jak to kobieta do mężczyzny gadała?
1: Do zwierzęcia, żeby gadała. Ale mężczyzny też nie bardzo, powiem panu, w dżungli.
6: Czy mężczyzna ma status zwierzęcia?
1: Nie, mężczyzna ma status wyższy od kobiety w tych społecznościach, bo on jest najbardziej cennym zasobem. Mężczyzna przynosi żarcie. I dlatego mężczyzna, to jest wytłumaczalne, to nie chodzi o to, że tam machismo u nich obowiązuje, tylko to jest funkcjonalne. Mężczyźni najczęściej giną, czyli jest mniej mężczyzn niż kobiet, i to wielokrotnie, czasem 6-1. Bo wychodzą do dżungli, żeby przynieść żarcie. I ci, co wracają, przynieśli żarcie. Więc mężczyzna ma odzyskać siły i on je pierwszy, a dzieci jedzą ostatnie, bo dziecko to jest najmniej zasobów włożonych. Dwuletnie dziecko, to żeśmy do tej pory zainwestowali najmniej. W 40-letniego faceta, który jest doskonałym myśliwym, zainwestowaliśmy najwięcej. Więc kobieta siedzi, nic nie mówi, tylko podaje facetowi jedzenie, potem on idzie spać, jak się wychrapał, to idzie upolować następną antylopę. Koniec rozmowy na temat rozmowy.
0: Nie możemy mówić do mikrofonu. Tak, można się pewno częstować tymi gruszkami. Ja panu gruszkę podam na zakończenie studia Dziki Zachód, ale pan nie ma psa? Nie rozmawia pan z psami? Nie rozmawia pan? No to zobaczy pan, to nie dziki, tylko każdy. No ma psa, no to się z psem rozmawia. On odpowiada, pan się mu zadaje pytania.
1: Nie, pan chyba...
0: On opowiada.
1: Pan chyba opowiadał mi tę scenę z Jarmarku Dominikańskiego. Podjeżdża babka z wózkiem i tam pies siedzi w tym wózku, zawinięty w jakiś kocuszek i coś. No i ja spojrzałem na to. Dla mnie to była nowość, chociaż czytałem o tym wcześniej. I ona do mnie powiedziała, patrząc, moja dzidzia.
0: Książeczkę, ma pan jakąś książeczkę dla mojego pieska?
1: No i zrobiła sobie zdjęcie ze mną i z tą dzidzią. No.
0: I tak.
1: Musiała zmówić dwa ojcze nasz.
0: A dzidzia?
7: No dzidzia nie mówi, ojcze nasz.
0: No.
7: Bardzo się cieszę, że się odbyło Studio Dziki Zachód.
0: Odbyło się Studio Dziki Zachód. Bardzo serdecznie Państwu obserwującym i słuchającym naszego spotkania na żywo tutaj. Bardzo serdecznie dziękujemy słuchaczom Radia Wnet w całej Polsce, którzy słuchali Studia Dziki Zachód.
7: No i Rosia. Żadnej kantki nie użyłem na ciebie.
8: Studio Dziki Zachód. Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.

0: Radio Wnet.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to o Lewiatanie tanie.
5: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody Rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Tres por tres, czyli krótko i treściwie o Ameryce Łacińskiej w każdy czwartek o godzinie 20. Serdecznie zapraszam, Sebastian Dąbrowski.
7: To była autopromocja.
9: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie. Wojna, pieniążki sypią się wroga, bi w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie swe.
10: Sekcja lewacka Radia Wnet.
11: Proszę Państwa, my już zaczęliśmy rozmawiać z Andrzejem Sadowskim, prezydentem Centrum Adama Smitha w Polsce.
12: Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Aha, pogoda. Proszę Państwa, dzisiaj jest o 4 stopnie chłodniej w tej chwili w Warszawie niż na wyspie Naxos, czyli na mojej wyspie. To znaczy, że nareszcie mamy chłodniej w Warszawie, bo cały lipiec był cieplejszy w Warszawie niż na Naxos. Inna sprawa, jak Andrzej mi tu dodał, że no my mamy jednak inną wilgotność, no i wiatry mamy. Góry, wiatry, morze. Warszawa nic z tego nie ma.
13: A poza tym jednak wyspa to wyspa. To jest zupełnie inna percepcja i pogody, temperatury, życia. Także.
11: No, z jednej strony, a z drugiej strony pamiętaj o tym, że na wyspie wszystko zawsze jest droższe niż na lądzie stałym.
13: Nie,
11: bo trzeba dowieść.
13: Też, ale właśnie to, że to jest wyspa i że nie wszyscy mogą na tą wyspę też dojechać, no, tworzy taką przestrzeń niepowtarzalną. Także zazdroszczę, że masz wyspę.
11: Ale też nie, ja nie mam wyspy, jestem mieszkańcem tej wyspy. To tak jak Indianie. Indianie nie mieli ziemi.
13: Oni mieli przestrzeń.
11: Indianie należeli do ziemi po prostu.
13: I mieli tą przestrzeń i zamknięcie ich właśnie w rezerwatach, no, zmieniło ich cywilizację, kulturę, tak, sposób funkcjonowania, uzależnienie od tego, co jest dzisiaj plagą wielu społeczeństw, tak, od różnych używek, także.
11: No a Rosjanie jednak ze swoimi Indianami tego nie zrobili. Co zrobili Amerykanie. W ogóle ci Rosjanie są w porównaniu z Amerykanami. Ja specjalnie nie mówię ruscy czy ruski i tak dalej, bo to obniża charakter. Tylko ja wolę być poważniejszym człowiekiem, mówić Rosjanie. No, przy Amerykanach to są w ogóle dzieci. No, jak Amerykan, jak Amerykanie walną bombą, to 2000 ludzi od razu ginie. A ci 5 bomb walą w Kijów i 2 osoby giną. No to jak? No tam 1000 od jednej bomby, a tu od 5 bomb 2 osoby. No, ale słabi są ci Rosjanie.
13: Zaskakujące jest do tej pory to, że obie strony, i napadnięte państwo ukraińskie, i napadające państwo rosyjskie, nie wypowiedziały sobie wojny.
11: No bo to jest specjalna operacja wojskowa.
13: No dobrze, ale to jest wersja państwa rosyjskiego. Natomiast pytanie, które nurtuje, dlaczego państwo ukraińskie nie zerwało w takim razie stosunków i zgodnie z prawem międzynarodowym nie weszło w stan wojny z państwem rosyjskim.
11: No bo Amerykanie nie pozwolili.
13: Tego nie wiemy, natomiast to jak widać.
11: Przecież Ukraina nie jest samodzielnym krajem, wiesz o tym. I robi to, co im każą inni robić. No, to jest moje zdanie, zdanie wielu Greków, z których dziesiątki tysięcy musiały uciekać z Ukrainy przed nazistami, bo tam naziści naprawdę są, ten Azow. Mam kolegów, którzy pomagali w Mariupolu i walczyli w Mariupolu po stronie ukraińskiej, gdzie byli zdziwieni, że chłopcy noszą te opaski ze swastykami. opaskami i nawet mój kumpel zapytał, ty, ale ty wiesz, co ty nosisz, co to za opaska jest? A chłopiec z maszynowym pistoletem, wiesz, mówi, no to jest pamiątka po moim dziadku, święta rzecz. I oni tak to wiedzą. Oni nie wiedzą, że oni byli z Hitlerem. Oni prawdopodobnie wiedzą, że to byli bohaterowie, którzy walczyli ze Związkiem Radzieckim.
13: Będąc pierwszy raz w Japonii, zaskoczyła mnie i zszokowała jedna rzecz. Znaczy nie jedna rzecz, ale akurat miałem okazję, że Japonię przybliżała mi polska studentka, która studiowała w Japonii, została, wyszła za mąż za Japończyka i okazuje się, że historia Japonii publicznie wykładana w szkołach, z którą się normalnie Japończyk może zapoznać, kończy się przed I wojną światową. Po zwycięstwie Japonii pod Tsushimą, przejęcia portu Artura i nagle później ta historia zaczyna być coraz... Oni nie wiedzą, z jakiego powodu zostały rzucone bomby atomowe na Japonię.
11: Naprawdę?
13: Nie wiedzą. Nie wiedzą nawet, że Japonia tą wojnę przegrała i że była w jakimkolwiek sojuszu z III Rzeszą.
11: I z Mussolini.
13: Nie znają historii, bo historia już od pewnego momentu nie jest tam publicznie ta akurat podawana. Także szokujące, ale tak to jest.
11: No, czyli to jest troszkę tak jak no, w Ameryce, gdzie Amerykanie sami sobie historię piszą, czy jak w Niemczech, kiedy pani Angela Merkel na D-Day, na rocznicy lądowania w Normandii dziękuję prezydentowi Bidenowi, który akurat... Zresztą nie będę mówił tych wszystkich rzeczy. Tak. Dziękuję profesorowi panu Bidenowi za to, że Amerykanie wyzwolili Niemcy od nazizmu.
13: Tak,
11: to i nagle, co kurczę, no.
13: Ale
11: jakie to piękne, że tamci potrafią, tylko Polacy nie potrafią.
13: Nie, ale okazało się, bo wyciekły pewne materiały specjalnego przeznaczenia, że zmianę percepcji historii i roli Niemiec w wywołaniu międzynarodowej wojny BND rozpisywało już w latach 50. ubiegłego wieku. Czyli ta polityka historyczna, którą Niemcy tak skutecznie w ostatnich latach przyspieszają i realizują, łącznie z tym ofiarowanym kamieniem, który poświęcono w Berlinie.
11: Gdzie pani minister kultury w trampkach przyszła na poświęcenie. Tak. No to jest niesamowite.
13: Oczywiście poświęcenie w cudzysłowie, bo to była świecka uroczystość. Ale tak
11: na, otwarcie. No.
13: Tak czy inaczej, ta polityka historyczna jest instrumentem prowadzenia też konfliktów czy pozycjonowania się. I fakt, że dzisiaj część elit rządzących państwem ukraińskim nawiązuje wprost do swojej obecności przy III Rzeszy i jakby czerpie stamtąd wzorce cywilizacyjne. Cywilizacyjne mówię w cudzysłowie, bo oczywiście mogą być cywilizacje śmierci i eksterminacji. To każdy może wybrać swoją tradycję. Zwłaszcza, że dzisiaj przecież tylu obywateli Ukrainy zginęło walcząc za swoją ojczyznę i zaskakująco, że to nie oni są
11: bohaterami
13: no właśnie, w takim stopniu, jak ci, którzy walczyli po stronie
11: Hitlera.
13: Adolfa Hitlera i byli zaangażowani w równie brutalne zbrodnie jak armię III Rzeszy.
11: No właśnie, czyli oni, Ukraińcy też sobie inną historię piszą, Polacy też inną
13: tylko,
11: historię
13: że,
11: sobie
13: czy
11: piszą.
13: Czy oni mogą pisać inaczej w momencie, kiedy nie można od dłuższego czasu przeprowadzić tam demokratycznych wyborów?
11: A no właśnie.
13: Bo jakby dzisiejsza rządząca ekipa, jak widać, cały czas odwleka fakt, że rządzi już bez legitymizacji
11: już
13: demokratycznej
11: od dwóch lat, zdaje
13: się, tak? I że ze względu na toczącą się wojnę, ale trzeba pamiętać, że działania wojenne prowadzone są tylko w niewielkiej części państwa ukraińskiego.
11: W 20% zdaje się. Tak?
13: Czyli stąd wreszcie części państwa wybory mogłyby się w każdej chwili odbyć. Ale jak widać, nie chodzi tylko o walkę o wolność i demokrację, tylko też o kontrolę nad do tej pory strumieniem, a w zasadzie rzekami kasy, pieniędzy, no która właśnie płynęła ze świata na rzecz walki z Imperium Zła, a używam terminu Imperium Zła, które Alain Besançon zaproponował prezydentowi Ronaldowi Reaganowi i który zaczął to publicznie używać.
0: Tak. No więc, no to, czyli Ukraina pisze swoją historię, tak jak no, każdy kraj pisze w jakiś sposób swoją historię. Co prawda Grecy...
13: ambasador wspomniał o obecności Ukraińców w bitwie pod Grunwaldem po naszej stronie. Także...
0: Matko, no oni są trochę przesady. No.
13: Dlaczego? No, jak piszemy historię na nowo, to piszemy...
0: No tak, przecież Aleksander nie był wielki, tylko był macedoński. No a jak macedoński, Skit. No, czyli Słowianin tak naprawdę. Ci ze Skopie, wiesz, Macedonia Północna, która tak się szczyci tym Aleksandrem i wszystkim. Wiesz, no Macedonia jest jednak część Grecji, nie? Prawda? Starożytnej Hellady.
13: Problem z wprowadzeniem Macedonii Północnej do Unii Europejskiej był właśnie spowodowany, że Grecja zablokowała przyjęcie i stąd pojawiła się nazwa państwa Macedonia Północna, prawda? Nie
0: No jest Irlandia Północna i Irlandia, jest, no tak. Jest. No jest północne, co tam jeszcze mamy północnego w Europie?
13: No w Europie nie, ale Korea Północna i Korea Południowa
0: A my mieliśmy też Wietnam Północny i Południowy. Ale komuniści wygrali i wypędzili Amerykanów.
13: Ale potwierdzają jedną tezę, którą kiedyś uknął bodajże Stefan Kisielewski, że komunizm jest najdłuższą drogą do wolnego rynku, bo w sumie dzisiaj Wietnam jest jednym z bardziej prokapitalistycznych państw. Tak. Oczywiście bez wolności politycznej, ale z o wiele czasami niektórzy twierdzą większą wolnością gospodarczą niż dzisiaj jest w Polsce.
0: No ale jak to jest? No, tam jest rzeczywiście... No, rządzą komuniści, zdaje się, że w Chinach, w Wietnamie, komunistyczna partia Wietnamu.
13: Rządzą nominalnie partie, które mają w nazwie komunistyczne nawet, ale jak widać, przy całym tym świeckiej religii z mauzoleum Mao Tse-tunga przy placu Tiananmen.
0: Ja widziałem Lenina na placu Czerwonym.
13: Nie miałem tej okazji zobaczyć jednego z bardziej krwawych reżimów na świecie, bo to w tej kategoriach i twórcę w ogóle polityki...
0: No chyba najkrwawszym, chyba przegonił Hitlera.
13: Statystycznie Lenin. Tak, bo to było państwo, którym nie było państwa przed Kambodżą, które by mordowało swoich obywateli w takim rozmiarze. Bo później w Kambodży doliczano się
0: Khmerowie. 2 milionów, tak? Czy 4?
13: Do 1/3 niektórzy twierdzą, że wymordowali swoich obywateli. Ale też wspomnijmy, że tak zwana rewolucyjna Francja wymordowała też 1/3 i Niemcy w sumie wzorowali się na dwóch miejscach przy tworzeniu obozów koncentracyjnych, to znaczy na obozach koncentracyjnych tworzonych jeszcze we Francji i przez Anglików
0: w Południowej Afryce. No jeszcze tworzyli Anglicy obozy koncentracyjne w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dla Indian właśnie. Dla miejscowej ludności. Czego nie robili Rosjanie. Dlatego Czukczowie, Czechoci i tak dalej, ci wszyscy. No tylko ten Stalin przeniósł Tatarów krymskich, no bo tam zbyt ostry był się.
13: Przenosił, ale trzeba pamiętać, że Stalin był twórcą, co dopiero niedawno w polskiej historiografii jest podnoszone. Mianowicie tak zwana Operacja Polska doprowadziła do wymordowania w latach 30. ubiegłego wieku około 250 000 polskich obywateli. To była pierwsza czystka etniczna w Związku Sowieckim, gdzie kategoria przynależności narodowościowej była podstawą do mordowania. To była tak zwana Operacja Polska zakończona w 1937 roku, w wyniku której zginęło około 250 000 Polaków, obywateli Rosji Sowieckiej.
0: To dlaczego u nas się nic o tym nie mówi?
13: No dlatego, że
0: u nas, mówię, w Polsce.
13: to pokazuje, że nigdy nie było socjalizmu z ludzką twarzą i ta ludzka twarz zawsze sprowadzała się do po prostu nawet nie zbrodni, tylko ludobójstwa, bo to były już to operacje ludobójcze.
11: No ale o tym można mówić teraz, przecież już 35 lat temu upadł socjalizm i jakoś nikt nie mówi o tym, czy zaczynają.
13: Nie, jest film, który został zrealizowany przez doktora Tomasza Somera o operacji właśnie polskiej w Rosji. Są książki, nagrania, także natomiast tak jak zbrodnia w Katyniu i w innych miejscach, tak i ta operacja polska była przecież elementem, który był i cenzurowany, głęboko schowany. Natomiast no, trzeba wiedzieć, jaka jest natura reżimów, zwłaszcza o charakterze totalitarnym, przy czym niemiecki reżim był skierowany na eksterminację
11: Żydów i Polaków i Słowian.
13: Nacji na zewnątrz, a właśnie reżim czy totalitaryzm sowiecki zajął się przede w pierwszej kolejności własnymi obywatelami.
11: Ale czy nie jest łatwiej teraz tym reżimom na przykład? Czyli mówimy o Wietnam, Chiny, Rosja. I powiedzmy, dołączmy jeszcze do tego Północną Koreę, prawda? Bo też no, reżim.
13: Tak, ale Północna Korea jest ciągle reżimem, w którym zabija się ludzi. Aha. I gdzie jakiekolwiek próby demonstracji, bo były kilka lat temu, kiedy postanowiono ludzi oszukać i wymienić pieniądze, oczywiście przy okazji ich okradając, tak jak to zrobiono na początku lat 50. w Polsce z ubiegłego wieku, kiedy wymieniono pieniądze, a ci, którzy mieli więcej pieniędzy, zostali ich w ogóle pozbawieni. Nie wymieniano w większych rozmiarach, tylko nawet aresztowano ludzi, którzy potrącili większe pieniądze. I tam faktycznie doszło do buntów, bo w tym dramatycznie biednym państwie, w którym w przypadku jakichkolwiek nieszczęść związanych z pogodą ludzie umierali z głodu i ta pomoc z zagranicy nawet nie docierała, bo była przez reżim rozkradana, to jednak społeczeństwo zaczęło się nieznacznie bogacić w wyniku przemytu między Chinami a Koreą Północną. I ci wszyscy urzędnicy państwowi, jak tylko mogli, zaczęli bogacić się na przewożeniu czy przemycaniu rzeczy. Stąd nagle się okazało, że ci ludzie no, mają coraz więcej pieniędzy właśnie w wyniku tego nielegalnego de facto handlu i wtedy reżim postanowił ich okraść poprzez taką wymianę pieniądza. Doszło, co później przedostało się na zachód, do demonstracji ulicznych wobec ludzi. Oczywiście otworzono ogień, pozabijano. Dla uspokojenia tak zwanych nastrojów dyktator tego państwa skazał na śmierć ministra finansów, bo powiedział, że to źle przeprowadził wymianę pieniądza i minister finansów został rozstrzelany.
11: O matka. No tak. Ale teraz tak, czy te no, rządy takie jak w Chinach na przykład, załóżmy, bo Chiny najszybciej się rozwijają, prawda? Na świecie.
13: Nie, Indie, o czym mało się mówi, że bo fałszywie podaje się Chiny, że tylko w systemie autorytarnym, powiedzmy, można tak szybko się rozwijać. No jednak Indie są, jak się określa, największą demokracją na świecie.
11: No, tak.
13: Oczywiście są demokracje i demokracje, jak to kiedyś mówiono.
11: Jeśli demokracją jest podział na ileś tam, bo dalej to istnieją podziały na warstwy społeczne, na braminów i na nietykalnych, dalej to istnieje w Chinach.
13: Chociaż oczywiście zniesiono podział kastowy, ale to ciągle istnieje. Na szczęście już nie pali się kobiet, które ciągle żyją po śmierci swoich mężów, co było dosyć powszechne.
11: Ja pracowałem w ambasadzie Indii jeszcze w latach, w drugiej połowie lat 70. I w pierwszej połowie, tak, no gdzieś w połowie lat 70., to ja widziałem tą kastowość. To ja widziałem, jak nie można rozmawiać pewnym ludziom, z pewnymi ludźmi nie można rozmawiać. I nawet do łazienki, osobną łazienkę miał bramin, czyli pierwszy sekretarz ambasady i wyżej, a reszta musiała w innej łazience.
13: Tak, ale słuchaj, w Europejskim Banku Rozwoju i Odbudowy w Londynie kadra menadżerska, czyli dyrektorzy i prezesi, mieli na innym poziomie stołówkę tak zwaną pracowniczą niż zwykli pracownicy tego banku. Także też był podział ewidentnie zaznaczony, na którym piętrze jadasz, ale to tak
0: no, na marginesie. Ale w pociągu czy w samolocie też bierzesz pierwszą klasę albo drugą. No.
13: Tak, ale wracając do Indii, to okazało się, że Indie po pierwsze mają system bardziej zrozumiały, przewidywalny dla całego świata, bo jednak jest to dziedzictwo w dużej mierze pozostawione brytyjskie, czyli jednak system prawa dosyć przejrzysty. I chociażby z tego względu Indie się zwykle szybciej rozwijały niż Chiny. Natomiast to Chiny są beniaminkiem mediów światowych. Natomiast pamiętajmy, że Indie tak samo dysponują bronią atomową. I są więcej...
0: Lotniskowcami chyba jeszcze nie.
13: Więcej, no, posyłają w kosmos przecież co jakiś czas swoje produkty. I są ewidentnie supermocarstwem.
0: Przepraszam, ale nie. Mówiłem ludziom, że mam audycję do godziny 19. Ludzie no nie,
13: ale
0: pamiętają.
13: Ale to widać, że któraś z ambasad zadzwoniła, która została tutaj, państwo zostało wymienione.
0: Na szczęście nie. Mnie się wydaje, że Chiny mogły zaprojektować samochody elektryczne, solarne panele i tak dalej, to wszystko mogli sobie przygotować już 50 lat temu. Dlatego, że partia tam daje, tak jak kiedyś mieliśmy w Polsce pięciolatki, pamiętasz.
13: Ale i tak to wszystko dalej. Upadło. Ale to właśnie
0: u nas upadło, a tam nie pada.
13: Nie, nie, tam też upadło, natomiast no, przynajmniej elita rządząca tym państwem stwierdziła, że przy tym stanie gospodarki nie staną się mocarstwem, co jednak przy historii tego państwa jest czymś dla nich naturalnym. Pamiętajmy, że te wynalazki, które przyjęło się uważać, że powstały w Europie, one znacznie wcześniej funkcjonowały w Chinach. I to Chiny były przed jeszcze państwami czy światem arabskim dostarczycielem największych przełomowych technologii, które do tej pory funkcjonowały.
0: Papier,
13: pieniądze papierowe nawet.
0: Ale zaraz. No to druk nie wynaleziono w średniowieczu w Europie?
13: Nie. Stemple on jedynie jakby zwiększył zakres ramki, w której te stemple wkładano, ale stemplowane przekazy w sensie druku takiego tekstu i też pieniędzy, które były na stemplach, to są Chiny także.
0: A jednak.
13: I wiele innych wynalazków. Przecież w Chinach poruszano się balonami, zanim we Francji robiono pokazy w XVIII wieku, prawda?
0: A czy z balonów bombardowano przeciwników dynamitem? Bo już mieli przecież proch.
13: Mieli proch, mieli materiały wybuchowe, które były właśnie też tym elementem przewagi w technologiach wojskowych już w tamtym czasie. Tak. Ale to też trzeba pamiętać, że pewne technologie w Chinach były zapominane na całe wieki, bo na przykład...
0: Przyszli Anglicy i zamknęli.
13: Nie. To nawet w ramach różnych wojen dynastycznych w pewnym momencie zanika możliwość produkcji porcelany, bo wymierają albo giną ci, którzy mają tajniki tej technologii. I dopiero ona jest później na nowo wynaleziona wieki później w Chinach. Także to jest fascynujące, że te... Zresztą mało znamy, zdajemy sobie sprawę, jest taka książka Nieznana rewolucja technologiczna o wynalazkach, jakie wymyślili Grecy, które do tej pory nie mogą być rozszyfrowane przez współczesny świat nauki. A z tych zapisów, które zostały, widać, że one były technologiami naprawdę przełomowymi. Zresztą później po upadku Grecji, czy miast państw greckich, bo tak trzeba powiedzieć, bo ten związek państw greckich...
0: Hellady można powiedzieć, nie Grecji.
13: Hellady przejęli Rzymianie, ale Rzymianie je tylko odtwarzali.
11: Tak, kopiowali.
13: Nie rozumiejąc, jak to działa. Czyli one nie były później w Rzymie nawet udoskonalane, bo nie znano zasad ich stworzenia. Nie. Tylko je, że tak powiem, replikowano, a nie potrafiono ich dalej udoskonalić.
11: Ja oglądam na Discovery programy o starożytnych kosmitach. Wiesz, wcale nie wiadomo, kto tam te piramidy zbudował, kto te greckie różne te wynalazki właśnie takie super skomplikowane. Ale ponieważ mamy wakacje, a ty mi przywiozłeś wakacyjną muzykę, to posłuchajmy trochę wakacyjnej muzyki w wykonaniu doktora Andrzeja Sadowskiego.

0: Nawet nie wiedziałem, że to będzie utwór instrumentalny, czyli taki, jakie ja lubię, bo ja nawet jak ktoś śpiewa w piosence, to ja nie słucham tekstu, tylko słucham tylko i wyłącznie melodii. Niestety nie mam podzielności uwagi. Ale dziękuję ci za ten utwór. Mi się spodobał po pierwszych taktach od razu, to zaakceptowałem.
1: Tak, i poza tym w jakiś sposób przypomina właśnie zespół Blackout.
0: Tak, Blackout wtedy było. Blackout, no. Pierwszy
1: bo
0: polski...
1: najpierw był Blackout, a później chyba Blackout.
0: Tak, najpierw był Blackout, to prawda. Ale to nic, no Blackout to jest wyłączenie światła.
1: A dzisiaj Blackout, tak.
0: A Breakout, Breakout. No to przerwa po prostu, nie? No to pauza. Dobra. Teraz tak, specjalna operacja wojskowa na Ukrainie, bo nie w Ukrainie.
1: Na Ukrainie, no to jest...
0: Bo nie mówimy w Węgrzech, tylko na Węgrzech, nie?
1: Cały czas na Węgrzech. A chociaż słyszałem, już takie były informacje
0: z
1: czasu relacji wyborów właśnie na Węgrzech, że próbowano przekazywać, że to są wybory w Węgrzech, prawda?
0: Ale przecież tego się nawet nie da wypowiedzieć.
1: No, byli tacy, którzy już to próbowali i się przyzwyczajali do tej narracji.
0: No wiesz, profesor Chomsky, wiadomo,
1: niedawno zmarły.
0: A już zmarł, tak?
1: Chyba tak, bo był jakiś...
0: Bo ja pamiętam, słuchałem jego wykładu, kiedy miał 96 lat.
1: Tak.
0: I jeszcze dobrze ten... O, no zaraz sprawdzimy.
1: Zaraz sprawdzimy, ale wydawało mi się, że właśnie w tak...
0: W każdym razie profesor Chomsky, największy językoznawca w historii, on stwierdził, że jak takie dwa narody, jeden naród się rozdzieli na jakieś 50 lat, to po 50 latach już mówią innymi językami.
1: O, to wystarczy zobaczyć, jak różnymi językami i nie wiesz co, chyba...
0: Jeszcze żyje raczej, żyje nadal, bo ja bym usłyszał,
1: tak,
0: że jak
1: tak, był tak,
0: umarł.
1: Tak, to inny, przepraszam.
0: Innym językiem mówi pani wiceminister, która dostała kasę za PR zrobiony. Właśnie tu mam napisane PR, tak, PR promocja.
1: Ale to
0: za promocję Polski, to było genialne.
1: W Nowym Jorku przecież są różnice między dzielnicami i to nie z tego względu, że mieszkają tam przybysze z różnych innych kontynentów, ale dlatego, że właśnie wystarczy kilka ulic dalej i jest i gwara, i inny język. Zresztą te bardziej tak zwane demokratyczne rządy wydawały sporo pieniędzy na to, żeby te różnice językowe, nawet nie między różnymi częściami USA, ale między dzielnicami, wspierać. I się okazywało, że szkoły dostawały oddzielne pieniądze i dotacje, jak ci uczniowie mówili
0: w swoim slangu.
1: Slangowym językiem, tak.
0: Nie, Ameryka się, no wiesz co, no, Ameryka od czasu, kiedy powstała Ameryka, to ona już pada, nie?
1: Cały czas pada, ale to jest fantastyczne w Ameryce, że to jest jednak Unia Państw, a nie jakichś tam stanów. To są państwa, w których masz oddzielne systemy prawne,
0: tak.
1: W którym w jednym masz karę śmierci, gdzie indziej nie masz kary śmierci. W jednym możesz nosić jawnie broń, nie musisz mieć ukrytą pod marynarką, tylko możesz normalnie wsadzić sobie za pasek z nią paradować po ulicy. Po to jest państwo o nazwie Delaware, gdzie do tej pory było to najpopularniejsze miejsce rejestrowania wszelkich spółek ze względu na inny system podatkowy niż też w innych
0: Delaware
1: państw.
0: To jest nazwa plemienia indiańskiego tak naprawdę, Delaware.
1: Tak, ale co jak widać, przyjęło się używanie w stosunku do całego właśnie jednego z państw amerykańskich. Także tam masz konkurencję rozwiązań, bo w jednym państwie robią głupie rzeczy, a w innym nie. Stąd dopiero prawo federalne, które zaczęto namnażać i narzucać państwom, doprowadziło do jakiejś tam unifikacji w pewnych względach, ale to jest o tyle ważne, że jeżeli ktoś sobie sam robisz błędne decyzje, podejmuje, zauważ, że w czasie zarządzanej pandemii to jednak było kilka państw w ramach Unii Amerykańskiej, które nie poszły w tak drastycznym zakazywaniu.
0: Zdaje się Floryda, prawda?
1: Między innymi Floryda, gdzie powiedziano, no są ryzyka, ale to niech obywatel obywatele podejmują ryzyka. Właśnie. My nie będziemy nic narzucać. Nie będziemy nic sugerować, to obywatel decyduje.
0: I czy więcej tam proporcjonalnie ludzi umarło na...
1: Nie.
0: No, i... Mój kumpel, który nie miał tego, nie miał COVID-a, niepełnosprawny, wiesz, nie ruszał ani rękami, ani nogami, tylko na wózku inwalidzkim, umarł z powodu COVID-a. Ale on nie miał COVID-a, tylko nie przyjmowano go do szpitala, nie przyjęto, dlatego, że szpital był zajęty dla COVID-owców.
1: Tak.
0: A człowiek niepełnosprawny, nie można było się do niego zbliżać. Wiesz, to po prostu zabili człowieka. Amerykański system, kalifornijski, przepraszam, system, zabił człowieka. Znowu pani z Kalifornii, która była, która ponad 2000 ludzi wsadziła do więzienia za posiadanie marihuany, startowała przeciwko Trumpowi w wyborach prezydenckich. Jako demokratka. Dlatego mi się przypomniało, bo ty mówisz demokraci amerykańscy.
1: Znaczy nie, to są socjaldemokratyczni. To są socjaldemokraci. A Kamala Harris.
0: Kamala Harris. No to ona, ta Kamala, ona była głównym prokuratorem Kalifornii. Tak, tak, tak. I wsadziła 2000 ludzi, wsadziła do więzienia za posiadanie, bo to jest takie prawo, 3 strikes, you're out. Czyli jeśli popełnisz wykroczenie po raz trzeci, to już jest...
1: Czyli za
0: pizzę możesz dostać, za kawałek pizzy ukradziony i idziesz, masz dożywocie w Kalifornii.
1: No, ale to w Anglii w XIX wieku skazywano na śmierć nawet dzieci powyżej 10 lat za to, że ukradły chleb, prawda? I,
0: no, ale kiedy to było?
1: No, ale widać, że można nawiązać do tej tradycji.
0: A no tak, no, ta pani nawiązywała i ona chciała zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie wiem, czy...
1: Państw Zjednoczonych Ameryki. Państw, nie Stanów.
0: Ale tak się nazywają. United States of America.
1: Ale state po amerykańsku, po angielsku i angielsku, to jest państwo.
0: To jest państwo, no tak. No dobra. Zjednoczonych Państw Ameryki. Ja kiedyś, jak wróciłem do Polski, to mówiłem, że Unia Europejska chce się zrobić Stany Zjednoczone Europy. No ale po roku przebywania w tej Unii Europejskiej stwierdziłem, że to raczej bliżej jest do Związek Socjalistycznych Republiki Europy.
1: Mamy bliższe wzorce niż odległe przez...
0: Adam Smith był jednym z pierwszych myślicieli, którzy o tych rzeczach, o których my rozmawiamy teraz dosyć lekko, kiedyś tam 100 lat temu ponad, to nie były takie proste rzeczy.
1: Grubo były, bo pamiętajmy, że świat arabski wyprzedzał świat tak zwany europejski o kilka długości pod każdym względem. No, pamiętajmy, że medycyna przyszła do Europy właśnie. Algebra, medycyna, wiele innych dyscyplin naukowych. Wszystko to było zasługi.
0: Architektura też hiszpańska, Mauretania.
1: Nie tylko. Także to był... Nikt do tej pory nie jest w stanie z historyków wyjaśnić, dlaczego tak wspaniale rozwijająca się cywilizacja w pewnym momencie zaczęła przegrywać z cywilizacją, która się zaczęła tworzyć w Europie, tą judeo-chrześcijańską, tak, jak niektórzy określają. Ale tak czy inaczej, to, o czym Adam Smith pisał w XVIII wieku, było w pismach różnych myślicieli, zwłaszcza Ibn Khalduna, arabskich. Zresztą on tam się do nich też ich przywoływał. Także to nie jest... On tylko na podstawie obserwacji jako urzędnik celny zaczął jakby uogólniać pewne procesy i wyszło mu na koniec, upraszczając narrację, że praca, bogactwo narodów pochodzi z pracy, a nie z ilości zgromadzonego złota czy różnych kamieni szlachetnych, bo taka doktryna wtedy panowała wśród umysłów rządzących chociażby Portugalią i Hiszpanią, gdzie przywożono, rabowano zasoby właśnie tego złota, srebra i innych kosztowności z społeczeństw Ameryki Południowej. Gromadzono nie budowano żadnego przemysłu, tylko skupiano się na luksusowej konsumpcji, bo oczywiście no warstwa rządząca...
0: Ale flotylę budowano.
1: Ale tylko do przewozu zrabowanego złota.
0: No i wojenną, do ochrony tego złota.
1: I do ochrony. Ale później się okazało, że takie biedne państwo, czy kilka państw na wyspach
0: brytyjskich,
1: zmieniając paradygmat myślenia i zmieniając paradygmat działania, nagle stało się najbogatszym miejscem na świecie w ciągu 200 stuleci. Zaskakujące jest to, że Adam Smith, pisząc tą najbardziej klasyczną pozycję dzisiaj najczęściej przywołaną bodajże po Biblii, jakim jest właśnie dzieło o pochodzeniu bogactwa narodów, nie zauważył już rozpoczynającej się rewolucji przemysłowej w tamtym czasie, bo ilość wynalazków, jakie zaczęto stosować w jednym czasie, które uruchamiały następne wynalazki, no właśnie doprowadziła do tego, co z perspektywy czasu określamy pierwszą rewolucją przemysłową.
0: Która w Wielkiej Brytanii jednak wystartowała, prawda?
1: Właśnie w Wielkiej Brytanii. I stąd też pierwsze odruchy tych, którzy uważali, że te nowe maszyny odbierają pracę i niszczenie tych maszyn przez niejakiego ludda, od którego powstał określenie luddyści, którzy próbowali zatrzymać postęp technologiczny niszcząc. Ale na koniec okazywało się, że ta rewolucja przemysłowa daje jeszcze więcej pracy niż na początku wydawało się, że zabiera, że na te zlikwidowane stare miejsca pracy powstawało kilka nowych i dzięki temu właśnie nagle się okazało, że takie naprawdę wyspy brytyjskie były dramatyczną prowincją. Trzeba to sobie uświadomić. Jeszcze w średniowieczu to była kompletna prowincja.
0: Wtedy Saksoni się bili z tymi jak oni się drudzy? Z Normanami. Normanowie z Saksonami, tak.
1: Dzisiaj przykładając dzisiejsze miary do geograficzno-politycznej, do geografii politycznej, nie rozumiemy, że były kiedyś o wiele większe imperia niż te, które znamy współcześnie, bo kto pamięta o Sumerach chociażby.
0: Albo o Chetytach.
1: O Chetytach jeszcze tam jest, jeszcze wcześniej.
0: A nie mówimy jeszcze o Chetytach.
1: Asyryjczykach
0: nie Chetyci, tylko
1: też,
0: poczekaj.
1: Też, Chety,
0: kto podbił Rzym? No tam, gdzie jest teraz Maroko, stamtąd wyruszali. Maroko, Libia.
1: No to...
0: Kartagina.
1: Ale Kartagina miała szansę stać się imperium zamiast Rzymu, no ale właśnie w wyniku kilku
0: błędów,
1: bitew i wojen została zniszczona i można dzisiaj tylko oglądać ruiny po niebywałym imperium, które było imperium czysto kupieckim i kupowało, że tak powiem, pokój, bo oni przede wszystkim opłacali, żeby ich nie napadać.
0: Ale też
1: opłacali armię, żeby ich broniły zewnętrzne i w pewnym momencie doszło tam do pokolenia zmiany ludzi, którzy uznali, że nie muszą tego robić i bardzo szybko padli łupem imperium wznoszącego się na wyżyny Imperium Rzymskiego. Także warto byłoby, żeby znać procesy cywilizacyjne, jakie zachodzą, bo jest taka książka niedoszłego noblisty Mansura Olsona, Rozwój i upadek narodów, właśnie nawiązujący trochę tytułem do książki, do dzieła Adama Smitha, gdzie pokazuje, że nie ma nic stałego, jeżeli chodzi o miejsce na mapie świata i tej fizycznej, i tej politycznej, bo pamiętajmy, że w momencie, kiedy tacy ludzie jak Alvin Toffler tworzył swoje wizje przyszłości, to w roku 1971, kiedy tam dochodziło do tak zwanej dyplomacji ping-pongowej, kiedy prezydent Nixon postanowił zawrzeć sojusz z Chinami przeciwko Związkowi Radzieckiemu, no nikt nie przypuszczał, że za 4 dekady Chiny zaczną
0: gonić Amerykę,
1: prawda? A minęły na świecie 4 dekady, to czasami jest nic, prawda? No, pamiętajmy, że już od 89 roku zmian w Polsce mija
0: 35 lat.
1: Czyli 4. dekada zmian.
0: No i jednak Nixona ludzie, bo to był wybitny polityk, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne. On bardzo, bardzo dużo zrobił z Breżniewem. Bardzo dużo. Ja oglądam takie dokumentalne filmy, francuskie co prawda, ale wszystko jedno. Dobre dokumentalne filmy, powiedzmy. No ale jednak jest francuski punkt widzenia, mimo
1: zawsze,
0: wszystko.
1: Bo to
0: historie piszą zwycięzcy.
1: Oni jeszcze mają te flashbacki, jak byli Imperium Światowym.
0: A no właśnie. No i, no i tam jednak przyznają, że ten, no i Nixon, i Reagan to byli wielcy politycy międzynarodowi.
1: Mężowie stanu.
0: Natomiast ja mieszkałem w Stanach, kiedy rządził Reagan. Jeszcze się załapałem.
1: Zależy w jakim
0: miejscu. W 86 roku już tam zamieszkałem, czyli jeszcze 2 lata przeżyłem jego rządów w Kalifornii, w Berkeley, czyli czerwony stan totalnie.
1: Bardzo.
0: A szczególnie University of Berkeley, UCB.
1: Byłem lata później, bo ze Stanfordu przyjechaliśmy do Berkeley i na Stanfordzie było czyściutko, nie było papierów, śmieci na trawnikach, a tam były. Od razu było widać, że jest brud i bałagan po prostu.
0: Mnie nie pozwolono w Berkeley, wiesz, wrzucać do śmietnika śmieci, tylko na ten, na ziemię. Specjalnie, rzucaj na chodnik. Tak, rzucaj, śmieć. Mówię, dlaczego? Bo śmieciarze będą mieli pracę.
1: A to rozumiem, dlaczego tam było tak brudno. Nie wiedziałem, że to taki właśnie sposób dawania innym pracy.
0: Tam w Berkeley można było kupić po pierwsze Stalina, Lenina, Marksa, to była taka czerwona dzielnica, teraz już się zrobiła zupełnie odwrotnie, neoliberalna, czyli jeszcze gorzej. No, czyli taka demokratyczna niby, bo ci demokraci to już nie demokraci, tylko
1: taka
0: neoliberałowie.
1: Rozchwiana intelektualnie.
0: O, bardzo miły jesteś. To posłuchajmy troszkę muzyki jeszcze, żebyśmy się intelektualnie doszli do siebie.

0: Reklama.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet. Więcej niż radio.
3: Powie mi później pan doktor o pani profesor, która okazało się, że nie jest profesorem.
4: Uczelnianym, jest.
3: Jest profesorem uczelnianym,
4: tak.
3: Pani profesor, ostatnio oglądałem i słuchałem, jak wypowiadała się pewna pani doktor habilitowana. No habilitację trzeba jednak zrobić, to nie jest takie proste. Mieć, prawda? Zrobić habilitację.
4: No okazało się, że tam dzisiaj podnosi się niezwykle sprinterski termin zrobienia habilitacji, ale to już Polska ma tylko takie wymogi, bo w innych państwach Unii Europejskiej nie ma habilitacji, także się jednak rozlicza ludzi za ich dokonania, pracę.
3: A nie za tytuły.
4: A nie właśnie za kolejne zdobywanie punktów w postaci tytułów, także.
3: No ale jak to się stało, że ta pani jednak ma habilitację? Nie pamiętam, jak się nazywa. Wiem, że drugie nazwisko ma Kuroń, tak?
4: Nie. Ale to jest inna rzecz ważna, bo
3: chodzi mi o tą PR-ową akcję, żeby słuchacze wiedzieli. PR-ową akcję, którą prowadziła pewna pani. Mówią o niej w telewizorach, mówili o niej profesor, czy doktor habilitowana.

0: przekazy, które przypominają, mają znamiona języka polskiego, natomiast nimi nie są. Stąd nie można do końca mieć dzisiaj pretensji do osoby, która jest generacyjnie, dwie generacje od nas młodsza, tak, w momencie, kiedy dorastała w otoczeniu, kiedy ten język według standardów, o których mówi chociażby pan profesor Bralczyk, niedaleko tu mieszkający w ogóle od siedziby Radia Wnet, którego można tu bardzo często spotkać w tej okolicy Warszawy, kiedy on podaje pewne standardy i te standardy są regularnie łamane. Zauważ, że w momencie tak zwanego upowszechnienia feminatywów nawet słowo odmiana żeńska urzędu ministra jest błędna, bo mówi się o jakiejś ministrze. Nie. Tak. Ministrze to ty ministrze, a powinno się używać zgodnie z ustawą o języku polskim słowa ministerka. Tak. A nie ministra. To jeżeli ci ludzie, którzy nie potrafią stosować odmiany feminatywów, dzisiaj tworzą ten przekaz, to on niestety się w najgorszej wersji udziela też młodszym generacjom. Stąd inna to jest ważna kwestia, że cały czas nam się podwyższa o podatki, bo plan rządu, który mówi, że o 10 tysięcy podniesie się nam próg wolny od podatku. Tylko jak jest taka strona na bazie danych Głównego Urzędu Statystycznego, jak piszesz próg podatkowy 120 tysięcy, podasz datę styczeń 2022, ile to jest warte w sierpniu 2026 roku, to przelicza na kwotę powyżej 160 tysięcy, żeby była ta sama wartość. A oni nam proponują 130 tysięcy, czyli już, że tak powiem, Polacy tracą na tej zmianie i tracą dlaczego? Dlatego, że rząd uzasadnia, że są potrzeby budżetu. Ale jeżeli popatrzysz na ten wysyp różnych wydatków, jakie media ujawniają w ostatnich miesiącach, że pieniądze z KPO pójdą na inwestycje prorozwojowe, poszły na luksusową konsumpcję jachtów i sauny i różnych klubów dla dorosłych, prawda? Tak mówiąc oględnie.
1: No i dobrze, że jestem dorosły.
0: I już możesz korzystać, także mogłeś mieć dofinansowanie takiego klubu dla dorosłych. I jak popatrzymy na to, że...
1: Wystąpiłem o KPO też dla swojego zespołu, dla swojej działalności artystycznej. Nie dostałem grosza.
0: Słuchaj, ale gdybyś wprowadził element, że to jest zespół wyłącznie dla dorosłych, gra muzykę dla dorosłych w miejscach dla dorosłych.
1: Albo gra tylko muzykę gejowską.
0: To już...
1: Oj, to chyba bym dostał.
0: To musisz spróbować jeszcze raz, ale chyba już pieniędzy nie ma. I jak słyszysz, że kolejne tam instytucje wydają pieniądze na usługi astrologów i tak dalej, jak to było ostatnio, prawda, że to zastanawiasz się, jaki jest sens zwiększenia opodatkowania, skoro to wszystko idzie na takie historie.
1: Ale jak to się działo? No, jak PiS rządził, przecież były niższe podatki, a był mniejszy.
0: Nie. W roku 2022 Polski Ład drastycznie podniósł opodatkowanie.
1: A jednak. Pan Morawiecki.
0: Oczywiście. Jednym ze 100 konkretów obecnego rządu było wycofanie się z podwyżek podatków i likwidacja Polskiego Ładu, czego nigdy do tej pory nie zrobiono. Wręcz przeciwnie, podwyższa się podatki podwyższone w Polskim Ładzie i jeszcze bardziej.
1: No ale zaraz. Bo ja się pytałem moich kolegów, jak? No pan Donald Tusk obiecał ci 60 tysięcy wolne od podatku.
0: To nie jest prawda.
1: I co? I okazało się, że okłamał. Nie, głosowałeś na niego, bo chciałeś mieć 60 wolne od podatku. No ja wiedziałem, że on kłamie. A jednak czyli głosujesz na kłamcę.
0: No ale może okazało się, że w tym to nikt nie wierzył, ale wierzył w innych sprawach. To jednak było to 100 konkretów, a nie tylko jeden konkret.
1: No właśnie.
0: Ale tak czy inaczej, rządy już od dłuższego czasu uznały, że obywateli można co innego twierdzić, jeżeli chodzi o podatki, a co innego realizować. Jednak Polacy w 2023 do wyboru doskonale wiedzieli, że Polski Ład, który obiecano, że będzie obniżką opodatkowania, głosowania, realnie podwyższył opodatkowanie i to nie kobiety...
1: No może Polacy rzeczywiście wiedzieli, a ja jestem Grekiem i ja o tym nie wiedziałem.
0: Polscy obywatele Polski, przepraszam cię bardzo. W Polsce jest już tyle nacji, które wybrały Polskę jako swoją drugą ojczyznę, tak. Bo pamiętajmy, że też jest też duża nacja,

0: chociażby obywateli Wietnamu, tak, która jest jedną z bardziej przedsiębiorczych,
1: tak.
0: Ale też obywatele Grecji, którzy do nas trafili w latach 60. i po 49. roku.
1: Po 49., ale przed tym średniowieczu.
0: Ale też w 60. trafiali.
1: W 60. to nie pamiętam, bo bym wiedział.
0: Tam była kwestia puczu czarnych pułkowników.
1: A to 67., no to pod koniec. No to,
0: to, to jeszcze tam
1: to 70. lata raczej. Wtedy przyjeżdżali, ale to mało.
0: Nie, nie, wiesz, to już było...
1: Najwięcej przyjechało w 49., ale przedtem zamojscy sprowadzili do Zamościa Greków, Ormian i Żydów.
0: I część zresztą wziętych przez króla Jana III Sobieskiego w niewolę, poddanych Imperium Osmańskiego, też przecież zasiedliło. Zresztą sery w tykocinie, które są produkowane według receptury z Szwajcarii, okazało się, część zaciężnej żołnierzy szwajcarskich zostało w Polsce i stąd zaczęli produkować sery według receptur własnych dolin, z których się wywodzili. Także mamy przykład państwa multikulturowego.
1: Tak.
0: I stąd mówię, obywatele polscy, którzy się przekonali, że będą płacić wyższe podatki, zagłosowali przeciwko poprzedniemu rządowi. Czy obecny rząd chce powtórzyć tą wersję, że poprzez podwyższenie opodatkowania chce stracić władzę? Najprostsza droga.
1: No i o tym się dowiemy niebawem, za jakiś rok i kilka miesięcy. Andrzej Sadowski, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
2: Ojczyzna bez żołnierza to jak bez miecza kat, więc biorą kwiat młodzieży od wielu, wielu lat. A gdy spod ciężkich tanków robocza tryska krew, w salonach hut i banków wesoły słychać śpiew. Niech żyje wojna, muzyczka marsza rżnie, wojna, pieniążki sypią się wroga. Bij w imię Boga, za cudzą kieszenie oddaj młode życie.
1: Sekcja lewacka Radia Wnet.
3: Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
4: Autopromocja.
5: Co czwartek od godziny 21 do 23 pakiet premier i nowości, audycja Sofa Surfing w Radiu Wnet. Zaprasza Olgierd Zbychorski.
6: Sofa Surfing. Riksza Miłosierdzia. W każdy piątek o 15. Zaprasza ksiądz Roman Sikor.
4: To była autopromocja.

Dlaczego warto wspierać Radio Wnet? Ponieważ Radio Wnet wspiera nieoczywiste, a wartościowe wydarzenia. patronite.pl/radiownet. Jacek Pluta.

0: Wieczór wnet.
1: 19.10, wieczór wnet, czwartek, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie przy naszym mikrofonie, w naszym studio, jak co czwartek jest dr Józef Orzeł, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Jesteś, zaraz będą pierwsze pytania, będzie ciekawie, bo się dzieje w kuluarach polityki, u nas jak zwykle spór, bo ja trochę zaczynam żyć tymi emocjami, które startują w
2: właśnie
1: polskiej polityce,
2: widzę.
1: Bo się dzieje, a z kolei dr Józef Orzeł mówi, to wszystko istotne, ale nie aż tak istotne, jak to dzieje się dookoła. Polski, Ukraina, Niemcy, Stany, więc połączymy jedno z drugim i wszystkie smaczki, kuluary, ploteczki, półsłówka z polskiej polityki połączymy z poważną analizą tego, co dzieje się dookoła naszego kraju, bo przynajmniej taka jest moja jakaś idea fix na ten sezon polityczny, że to dzieje się dookoła będzie w sposób jeszcze bardziej wymierny wpływać na naszą politykę krajową, ale jak to będzie, to za chwilę kawałek elementu, który nie jesteś sympatykiem tego elementu, doktorze Józefie, ale ja to powiem, czyli autopromocja. Prośba o subskrypcję, jeżeli nas Państwo oglądacie, to można kanał zasubskrybować, kanał YouTube Wnet, także apel do słuchaczy Radia Wnet, bo czasami Państwo nas słuchają na falach FM, a czasami odsłuchujecie audycji publicystycznych na naszym YouTubie. Mamy 452 tysiące subskrybentów, ten tysiączek nam skoczył dzisiaj, więc może się uda mieć 453 tysiące, będzie nam bardzo miło i tak krok po kroczku do pół miliona będziemy zmierzać, a potem aż do miliona, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia, w szczególności jeżeli chodzi o subskrypcję na YouTubie. I picia również i oczywiście podbicia, jeżeli jeszcze Państwo przy czwartku albo piątku na YouTubie macie możliwość podbicia, to będzie nam bardzo miło, to pozwala nam się przebijać dzięki tym podbiciom przez algorytmy YouTube'a, które dla publicystyki nie są specjalnie miłe ostatnimi czasy, jak Państwu już mówiłem, lajki, komentarze, ale takie komentarze, które miały ponad 8 słów. Ostatni jest taki trend, 8-7.
2: Nie 7?
1: 7 lub 8, to jest to, ja mam różne, wszyscy mówią 7, ale ktoś mi powiedział, że pewno 8 też jest lepiej. Ogólnie można pozdrowić, albo można
2: 9.
1: Poprawić, można 9, 19, 29. My te komentarze czytamy potem, często z nich wyciągamy wnioski, a czasami i nie, ale są dla nas pewnym od Państwa feedbackiem. To wszystko oczywiście dla naszych widzów na YouTubie, a dla radiosłuchaczy to też możecie Państwo potem wejść na YouTube, skomentować, ale też dla wszystkich widzów, słuchaczy oczywiście ten apel, który będziemy ponawiać w ramach sezonu, bo trochę się spali przez wakacje. Patronite, czyli ta forma wspierania Radia Wnet. My istniejemy, nadajemy, utrzymujemy studio, wynajmujemy lokal, opłacamy prąd dzięki temu, że są Państwo, bo reklam w mediach konserwatywnych jest jak na lekarstwo. My, to będę trochę złośliwy, nie bierzemy reklam ani od pewnych szemranych spółek dających chwilówki, ani od pewnych spółek handlujących kryptowalutami, ale to jest ten luksus dzięki patronom, że my nie musimy, nie chcę nikogo oskarżać, bo sytuacja w mediach, zwłaszcza konserwatywnych, jest trudna, nie jest łatwa. Czasami się tych finansowań szuka, gdzie się da. My mamy ten luksus, że nie musimy się na żaden mniej lub bardziej...
2: To już lepiej opowiedz o tym Zonda Krypto.
1: Od tego zaczniemy, od Zonda Krypto.
2: Przed chwilą jeszcze gadałeś przez telefon.
1: Tak, o Zondzie Krypto, więc od tego zaczniemy, ale tak, szczególnie dzisiaj chciałem bardzo patronom podziękować, bo to jest wymiar wolności, że Radio Wnet w żadne takie, ani też polityczne układy wchodzić nie musi. Możemy, jak trzeba, to i przywalić Jarosławowi Kaczyńskiemu, albo Mateuszowi Morawieckiemu, albo Grzegorzowi Braunowi, albo Mędzynowi z Bosakiem. Możemy przywalić komu chcemy.
2: Najchętniej... Bosakiem możesz Mędzynowi
1: przywalić. Tak jest. Najchętniej Tuskowi i Czarzastemu również, ale ta wolność płynie dzięki naszym patronom, że jesteśmy naprawdę i politycznie, i finansowo, i biznesowo wolni, za co naszym patronom bardzo dziękuję. No dobrze, to zaczynamy teraz przykładać. To Zonda Krypto, duża afera, nieduża afera, zeszła pod strzechy, zejdzie pod strzechy, bo jak rozmawiam z politykami platform, to oni faktycznie uwierzyli, że to jest afera, która może wpłynąć na dynamikę polityczną w roku wyborczym. Tak uważasz?
2: Po pierwsze myślę sobie, że jeżeli Platforma myśli, że jakaś afera rozwiąże ich problem polityczny związany z wyborami, że teraz to już ich tylko wybiorą, a PiS-owi będzie spadać, a im rosnąć i będą mieli z 50%, to oczywiście to jest bajka. Ponieważ ludzie, Polacy, przyzwyczaili się już do afer i raczej myślą w ten sposób. Aha, 75. afera Platformy, 64. afera PiS-u i jakieś tam malusieńkie aferki konfrontacji, Konfederacji czy Brauna.
1: A nie, bo Brauna tu nie ma. To jest też warto notowania, nie, i to będę chciał powiedzieć.
2: Ja nie mówię, że w Zonda Krypto jest Braun. Ja mówię o aferach niekoniecznie finansowych, dotyczących polityków. Mi chodzi o to, że ludzie się już, i Polacy, przyzwyczaili do tego, że jedni drugim wymyślają, albo tworzą, albo znajdują prawdziwe afery, i że to nie powoduje zmiany wyboru. Dalej jest tak, że trzeba wybrać z tych partii, które są. Na prawicy zmiana jest taka, że i po wyjściu Mateusza Morawieckiego, ale i po różnych atakach Platformy, PiS-owi spada, i chyba tak będzie dalej. PiS-owi teraz chodzi o to, żeby ten spadek jakoś zatrzymać. Czy to się dokona po jakichś aferach, które znajdą się po stronie Platformy, tego nie wiem, ale z całą pewnością zacznie się wyścig prokuratury, służb, agentów w stylu Giertycha, żeby znajdować te afery po stronie prawicowej, ale dokładnie pisowskiej. Ale to wyzwoli takie szukanie afer po stronie Platformie i też się znajdą, więc rezultat nie będzie wcale zbytnio odległy od tego, co jest. Jakby nie o to idzie walka, ale w sprawie Zonda Krypto ja miałem nadzieję, że ty o niej opowiesz, bo wiesz więcej niż ja. Ja tylko chciałem zwrócić uwagę na fakt podstawowy, o którym nikt nie mówi. Nie widziałem ani jednej opinii w tej sprawie. Otóż można by tę aferę podzielić na dwie części. Jedna to są działania związane z promocją Zonda Krypto, drugie ze złodziejskimi działaniami samej Zonda Krypto. W wyniku tych działań promocyjnych mówimy o być może aferach na kilkaset tysięcy złotych. Tam jakaś fundacja wzięła 450, druga 200, ale mówimy też o reklamach w telewizjach, szczególnie w Republice, gdzie już sumy są dużo większe, ale ciągle to są sumy w milionach. Tymczasem złodziejstwo Zonda Krypto wobec własnych klientów, to jak w Amber Gold, istota sprawy, to już są miliardy, podobno 2 miliardy i 400 milionów. Otóż to oznacza, że to jest o 100 razy większe jest to, że sama Zonda Krypto ukradła swoim klientom te 2 miliardy złotych, z których wydała kilkadziesiąt milionów złotych na swoją promocję. Pytanie do prokuratury jest takie, czy ona będzie ścigać tylko tych, którzy Zonda Krypto nawiązywali reklamowe relacje, czy będzie ścigać przede wszystkim same Zonda Krypto za to, że te 2,5 miliarda czy 2,4 ukradła swoim klientom. Jeżeli pan Kral kiedyś dostanie status małego, dużego, największego świadka koronnego, to znaczy, czy będzie tak, że on będzie opowiadał o tym, jak to prawicę przekupywał milionami, czy opowie, jak to on, i tu przejdziemy do drugiej tajemnicy, tej Zonda Krypto, i może ktoś jeszcze, ukradł te miliardy. Bo to, jak się patrzyło na Zonda Krypto z zewnątrz, to ja od razu powiedziałem, że najprawdopodobniej to jest następna piramida finansowa. I teraz druga tajemnica. Otóż wiemy, że pan Kral, czyli prezes tego Zonda Krypto aktualny, mówi, że ma tę kasę. Nawet Giertych to potwierdził. Jest kasa i...
1: Ale podał dość niewygórowaną kwotę, oczywiście jak na skalę afery. Dla mnie to dużo pieniędzy, dla niektórych z państwa pewnie również, znaczy, 100 milionów złotych. Chociaż na skalę afery to raczej nie dużo.
2: Giertych opowiada bajki. Ukradziono według analityków ponad 2 miliardy złotych i tego pan Kral nie ma. nie tylko dlatego, że wydał kilkadziesiąt milionów na promocję.
1: Nie ma, bo zupełnie. Nie ma dostępu do portfela Bitcoina.
2: A dlaczego nie ma?
1: Twierdzi, że nie ma. Kto ma? To jest dobre pytanie.
2: O, właśnie ku temu idziemy. Otóż pan Kral jest drugim prezesem tego Zonda Krypto. Pierwszy pan Suszek, który to założył i który dysponował dostępem do tych pieniędzy, podobno, zaginął. Zaginął albo zginął. Tacy ludzie najczęściej się nie odnajdują. I po pierwsze, cały czas pan Kral wydawał jakieś pieniądze, to znaczy, że miał dostęp do nich.
1: Złośliwie mówią, że jeżeli nie wypłyną do tej pory, to już nie wypłynie.
2: Tak, raczej. To nie są złośliwi, tylko pesymiści raczej.
1: Tak jest.
2: Tacy ludzie giną już naprawdę.
1: Po takim czasie to już nie ma co wypłynąć.
2: I teraz pytanie, dlaczego pan Kral jeszcze żyje przy takim przekręcie na ponad 2 miliardy złotych? Otóż pojawił się taki domysł dziennikarski, że pan Suszek nie był jedynym, który tę firmę zakładał, i w związku z tym pierwsze pytanie dla prokuratury to są, gdzie są i kto nimi jest właściciele Zonda Krypto. Bo na pewno to ci ludzie mają klucze do tych dużych pieniędzy, a nie pan Kral, bo pan Kral to pewnie jest misiaczek. Mówi się na takich słup, to taki nietypowy słup, który jednak dużo wie i dysponował dużą kasą, ale nie tą największą. Więc jest pytanie, czy istnieje grono ludzi, którzy dysponują dostępem albo dysponowali do tych 2 miliardów złotych i dawno już je gdzieś tam rozpuścili, gdzie trzeba. Przy gospodarce z kryptowalutami to nie jest trudne. Tam się mało co wie. I pytanie, czy prokuratura będzie chciała się dowiedzieć, kto jest właścicielem Zonda Krypto, czyli jak się nazywa ta grupa przestępcza zorganizowana, która te pieniądze ukradła. Bo według mnie prokuratura Tuska będzie się koncentrowała na ściganiu tych ludzi i instytucji, którzy skorzystali na promocji Zonda Krypto.
1: No dobrze, to teraz mamy taki element, a element nagrań, bo politycy koalicji mówią wprost. Są nagrania i one będą publikowane. Mówią to ludzie niepoważni, jak pan Joński się tym chwali. Mówią to ludzie nieco bardziej poważniejsi, jak pan Gietra, tylko nieco bardziej. I mówią też inni bardziej poważni ludzie. Zastanowił mnie komentarz na Platformie X profesora Sławomira Cęckiewicza, który się wyraził bardzo jednoznacznie o sytuacji na prawicy w tym wątku. Ja zaraz państwu pokażę i odczytam ten tweet, ale ewentualna kwestia nagrań. Jeżeli tak jest, że pan Kral, który jest słupem, ale jakimś słupem takim wyjątkowo solidnym, bo stoi
2: filarem
1: nawet i ma te nagrania, jeden z polityków koalicji, czy opozycji, przepraszam, byłej koalicji rządzącej, teraz opozycji, powiedział mi, że gdyby tam był tylko Giertych, to sprawa skończyłaby się jak z dwoma wieżami albo z innymi aferami, ale że jest tam też pan Dibuła, to być może sprawa jest poważna.
2: Mi też tak ludzie mówią, ale to jest domysł. Czy możesz przeczytać tego Cęckiewicza?
1: Oczywiście już.
2: Ciekaw jestem.
1: Już spieszę, to nie pokażę, tylko państwu
2: przeczytasz.
1: W takim wypadku po prostu przeczytam. Zaraz go, mam nadzieję, odnajdę. 26 sierpnia, czyli wczoraj, okazało się, że część prawicy okazało się, że część prawicy, w tym związani z nią niektórzy ludzie służb, wierzą w wielką miłość z Facebooka zainicjowaną przez Miss Polonia. Tak zaczyna swój wpis w sposób nieoczywisty Sławomir Cęckiewicz. Zaraz się wyjaśni. Inaczej mówiąc, pisze pan profesor, uwierzyli, że na tym postkomunistycznym stepie, gdzie podzielono wielką forsę po roku 89 między bezpiekę promoskiewską, wojskówkę, nomenklaturę i zachodnie korpo spekulacyjnych cwaniaków, pojawić się może książę albo Miss Polonia, który czekał dokładnie na ten moment, by po 30 latach tego kartonowego państwa dać czy podać wielki tlen finansowy prawicy. I przeskakuje kurtynę trzeciej RP, finansować się prawicę, media, konferencje, ekstraklasę piłki nożnej i Bóg wie, co jeszcze, pisze profesor Sławomir Cęckiewicz. Otóż, drodzy naiwniacy, nie ma takich Miss Polonia. Nie ma takich książąt, nawet jeśli są z Monako, złośliwie zauważa profesor Cenckiewicz. Mówiłem wam to od zawsze, przestrzegałem i straszyłem, to jest cudzysłów, straszyłem zondą, która was, a przez was i prawicę ciągnąć będzie w dół, a Tusk to wykorzysta. Tak się dzieje z tego G rzekomo normalnych relacji, podróży, lobbingu i pisania prawa w porozumieniu. Niech powstanie nowa, inna prawica, która przyjmie rzeczywistość polityczną realnie, bez iluzji drogi na skróty, bez pytania o przeszłość, bez niepytania o przeszłość z wyobraźnią. Niech to będzie lekcja ozdrowieńcza, pisze Sławomir Cenckiewicz, i muszę powiedzieć, że ten komentarz, ja lubię takie komentarze, bo mnie on zaskoczył i jest czymś, czego się nie do końca spodziewałem, bo wychodzi poza taką partyjno-publicystyczną logikę i jak rozumiem zdaniem profesora Cenckiewicza, czytując ten wpis w całości, sprawa jest bardzo poważna, bo może doprowadzić do kryzysu prawicy. No i tak jest, że jeżeli coś się kończy, no to raczej rozbita prawica już wyborów ma nie wygrać i być może za 4 lata dopiero, czy za 5 lat będzie jakaś nowa prawica, która o Polskę powalczy.
2: Za 5 lat już nie będzie prawicy. No jeżeli więc, teraz by wygrał Tusk znowu.
1: No więc właśnie, ale ja się nie spodziewałem tak kategorycznego tonu od profesora. Nie wiem, jak ty to odczytujesz.
2: Już ci mówię. Szczególnie trzeba państwu przypomnieć, że Sławomir profesor Cenckiewicz był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. A to oznacza, że trochę wiedział. Może nie za dużo, bo nie miał dostępu do najbardziej tajnych wiadomości, ale sporo musiał wiedzieć i to ostrzeżenie, w przeciwieństwie do tego, co my tu sobie opowiadamy, jest oparte na faktach, które być może Sławomir
1: znał
2: wcześniej.
1: Ja mam tylko sądy oparte na faktach.
2: Naprawdę?
1: No, czasami.
2: Sąd wojewódzki,
1: czasami,
2: tak. Sąd najwyższy, rozumiem.
1: To czasami na plotkach, niech ci będzie.
2: Nie, na informacjach od ludzi. A jaki one mają status, to się okazuje później. Druga rzecz, ten komentarz Sławomira mówi coś nowego, mianowicie rysuje tam jakąś nową prawicę, wobec której Sławomir Cenckiewicz oświadcza, jakby ją sobie wyobrażał, czyli czego by ona już w porównaniu z tą teraz nie miała. Krótko mówiąc, pytanie, czy Sławek Cenckiewicz nie myśli o założeniu nowej partii prawicowej, bo ten komentarz na to wskazuje, aczkolwiek
1: znaczy jeszcze odpowiedział, mogłaby być Konfederacja Brauna, czy Konfederacja Korony Polskiej Brauna, no ale o tyle, na ile znam poglądy Sławomira Cenckiewicza, to nie jest jednak antykomunistą, a Grzegorz Braun już zdaje
2: już
1: się antykomunistą.
2: Zapomniał.
1: Nie jest, chociaż kiedyś był, teraz już nie jest, więc...
2: To raczej... nie jest pewne, wiesz, tak a propos, ponieważ są tacy ludzie, którzy mówią, nie, że Grzegorz Braun był antykomunistą. Nie, że był antystalinistą. To znaczy, że on opisywał ten ruski system i go zwalczał bardzo efektownie i efektywnie, ale że głównym przeciwnikiem była ta ruska dyktatura, a nie tyle komunizm polski na przykład. Ale to jakby inna bajka. Chcę powiedzieć tak. Przede wszystkim nie będzie takiego efektu politycznego, na jaki liczy obywatelska koalicja, ale to nie przyczyni się do wzrostu notowań PiS-u, a o PiS chodzi i nie tylko dlatego, że ludzie z PiS-u mogli mieć jakieś kontakty z Onda Krypto, tylko dlatego, że głównym przeciwnikiem Tuska jest PiS, nie Konfederacja, nie Braun. Nie partia nowa przyszła Morawieckiego. PiS jest. Jeżeli PiS jeszcze spadnie o 3-4%, to na prawicy nie będzie dominującego podmiotu i nikt nie będzie miał siły, żeby tę prawicę zebrać do stworzenia koalicji i o to Tuskowi chodzi. Więc ja rozumiem, że ci ludzie z Platformy sprzedają scenariusz Tuska najprostszy, jaki może być. uwalimy ten PiS za pomocą zonda krypto, skompromitujemy ich i zanim tam procesy się skończą, to będą wybory i PiS dostanie mało, albo zrobimy wybory przedterminowe, na przykład na wiosnę, kiedy będzie bezpośredni efekt pokazania przez aferę zonda krypto powiązać z ludźmi z PiSu.
1: A to do ciebie też ta, a propos tych faktów i tych plotek, też ta plotka dotarła. Bo ja dzisiaj po raz kolejny od dwóch polityków dość poważnych usłyszałem scenariusz, że podobno, że Donald Tusk wypuszcza takie informacje, że w grudniu głosowanie nad samym rozwiązaniem Sejmu, może przy okazji budżetu, może przy innej okazji i na wiosnę wybory. Jeden polityk powiedział, że w to wierzy, drugi powiedział, że w to nie wierzy, że to jest raczej scenariusz straszenia koalicjantów niż realny wariant. Niemniej on się na stole pojawia bardzo wyraźnie i wszyscy lepiej zorientowani politycy już to wiedzą, że Donald Tusk tego używa albo jako realnego scenariusza, idziemy szybciej na wybory, bo być może na jesieni będzie gorzej, bo służba zdrowia, bo budżet, bo gospodarka, bo paliwa, długi. Bo długi, bo być może już będzie pierwsza wycena paktu migracyjnego i być może nagle ni stąd, ni zowąd siłą rzeczy się, Bruksela że... będzie musiała pokazać, że w 28 przyjmujemy.
2: Może że nie, Polska ma przyjąć.
1: Tak, że Polska ma przyjąć. Pewnie w skali Polski niedużo, ale to nie o liczbę, chodzi tylko o sam fakt, przed 8 tysięcy migrantów.
2: O wejście
1: w życie.
2: Jak już się wejdzie, to ta tama się
1: Albo to jest realny scenariusz, albo... Tylko, przepraszam bardzo, takie wypuszczanie balonu, w sensie PSL, Lewica. Wy tu nie podstachujcie, bo jak coś, to ja wam zrobię na wiosnę wybory, a jeszcze będę chodził i mówił, że my te wybory przegramy, więc lepiej chodźcie wszyscy na jedną listę. Czy tak, czy inaczej, to w tej chwili ten scenariusz szybszych wyborów na wiosnę, czyli o pół roku mniej więcej wcześniej, niż być powinny, tak czy inaczej, już w tej chwili oddziałuje na polską scenę polityczną. O co może Tuskowi chodzić, jak ten wariant może się rozgrywać?
2: No, przede wszystkim ten scenariusz przyspieszonych wyborów nie jest w ogóle nowy. On krąży co najmniej od pół roku.
1: Ale tylko, chyba się utrwala, że jest
2: tak,
1: coraz więcej informacji,
2: nie
1: coraz,
2: tylko, że się
1: coraz
2: utrwala.
1: Silniej żyje.
2: Tak, nie tylko, że się utrwala. Po raz pierwszy Platforma wyprodukowała wielką aferę, którą można jak bosakiem walczy inną maczugą walnąć PiS, a i dopiero wtedy widzisz ten kontrakt. Ja cały czas pamiętam takie zdanie Tuska skierowane do pana prezydenta Karola Nawrockiego i ono brzmiało: lepiej się pan, czy tam pertyto nawet było, przygotuj na jesień, bo będziecie coś tam czekało. Czy sobie dasz radę wtedy? I to mogło chodzić o różne rzeczy, ale afera zonda krypto z jednym filmikiem 7-sekundowym chyba, jak pan prezydent na konferencji AIPAC sobie chodzi po scenie, a tam gdzieś zonda krypto na ścianie jest wymalowane, bo był to podobno główny sponsor tej konferencji w Rzeszowie. I wystarczy tym, żeby uzyskać jakiś efekt polityczny. Więc wygląda na to, że po tym jak PiS nie umiał do końca doprowadzić prokuratorskiego śledztwa w sprawie Amber Gold, a nie umiał, a była tam masa wątków politycznych, które można było rozegrać, łącznie z polowaniem na bankrutowanie LOT-u i na kupno przez jakąś niemiecką firmę, na wątku syna Donalda Tuska. Było tego dużo i PiS nie wykazał nie tylko śledczej inwencji, ale także politycznej inwencji. Takie afery zdarzają się rzadko i jak są niewykorzystane, to druga strona prędzej czy później przyniesie ci aferę na ciebie. I właśnie przyniosła. Otóż ciekawe jest to, że zonda krypto reklamowała się jeśli prawdziwe są te tabelki, które tam dzisiaj się pokazały, po prawej stronie telewizję, tam z drugiej strony dużo, dużo mniej, na przykład 7 razy mniej, to jest widoczna przewaga. I pytanie w związku z tym, czy za zonda krypto od początku piramida finansowa, która chciała się opowiedzieć po jednej stronie politycznie albo inaczej chciała skompromitować swoją pomocą i swoimi środkami jedną stronę polityczną. Tutaj zdecydowanie PiS nie wykazał się ostrożnością, ale będziemy patrzeć na te papiery, które będą się pokazywały. Więc to nie tylko pan Kral będzie coś zeznawał, albo jeszcze lepiej, może on nie będzie zeznawał, tylko Giertych będzie mówił, co pan Kral zeznał, a my nie będziemy wiedzieli, czy to prawda, czy nie. Po drugie, to samo będzie z panem Piesiewiczem. Pytanie, czy on w ramach afery zegarkowej zacznie opowiadać o relacjach Zonda Krypto. Przecież to on wymyślił nazwę ośrodka olimpijskiego, no, w katastrofalny sposób po prostu. Zonda Krypto, ośrodek olimpijski, czy jak to, imienia Jana Pawła II, no, przykleił to Zonda Krypto do Jana Pawła II, to jest gotowa po prostu akcja przeciwko niemu i pokazująca ludziom, jaki to był człowiek. I na to PiS słabo zwracał uwagę, kiedy PiS rządził. To jest nieostrożność duża, która potem kosztuje. Więc mamy teraz wesoły czas, a do tego jak dokleić jeszcze myślenie o jakiejś prowokacji rosyjskiej wobec NATO, wobec jakiegoś kraju NATO, to rzeczywiście jesień się będzie robiła gorąca.
1: To jeszcze zapytam cię, zanim przejdziemy do sytuacji w regionie, a dzieje się bardzo dużo po tej wizycie Radcliffe'a, komentarzy i tych oficjalnych sygnałów i nieoficjalnych przybywa. To chyba ważna wizyta, bo drugi dzień jest komentowana i to przez bardzo poważnych ludzi. Przed programem czytałem, jak Kuleba, to były minister spraw zagranicznych Ukrainy, komentuje też ciekawie, Amerykanie również, ale też ostatnio na prawicy Pakt Senacki. Bo ja, mówiąc szczerze, nie jestem w stanie państwu powiedzieć, jak to wygląda. Część ludzi mówi, że jakieś rozmowy wstępne, co prawda, nieformalne, ale o pakcie trwają, realne, takie przedbiegi. Część osób mówi, że absolutnie żadnych rozmów nie ma. Nie jestem w stanie do końca stwierdzić, że wiem, że rozmowy są, tylko nie wiem, jak poważne są takie rozmowy bardzo testowe, że prezydent z tym rozmawia, z tamtym rozmawia, to już są takie rozmowy bardziej konkretne. Z mojej wiedzy wynika, że ułożenie tego paktu będzie szalenie trudne. Już na wstępie Prawo i Sprawiedliwość ma wistować, mówiąc językiem brydżowym czy karcianym, taką sytuację my mamy, czy taką propozycję my mamy 30 kilka mandatów i wszędzie tam, gdzie obecnie jest senator z PiSu, to ten okręg zostaje nasz. I my tam wstawiamy naszego człowieka i prawie na pewno naszym zdaniem wygramy. I mamy pozostałe kilkanaście 16, 18 mandatów, może 20, to da się wygrać i tą pulą tylko możemy się dzielić. Czy my weźmiemy część weźmie Konfederacja, część może weźmie Rozwój Plus, może Grzegorz Braun, ale te są nasze. No i przy takim postawieniu sprawy to Konfederacja w to nie wejdzie. I paktu nie będzie. Co o tych rozmowach wiemy? Czego możemy się spodziewać? Czy w ogóle one mogą jakkolwiek dojść do skutku? Bo wczoraj na twoim miejscu siedział Mariusz Błaszczak i co mnie zaskoczyło przed tego typu polityku, który raczej stara się nie mówić, że to są fajerwerkami, powiedział, jeżeli się uda zrobić pakt senacki, to może pójdziemy dalej i pod auspicjami prezydenta zbudujemy szerszą, a może bardzo szeroką listę prawicy do Sejmu, co już jest bardzo dużo i zastanawiam się, co te słowa mogą oznaczać.
2: Już mówię. Po pierwsze mamy dwa fakty, na których możemy oprzeć dalsze myślenie. Pierwsze to był cytat z Jarosława Kaczyńskiego, dość niespodziewany w formie. Namawiam pana prezydenta, żeby zaczął rozmowy scalające, czy prawice, czy prowadzące do utworzenia jakiejś koalicji, a namawiam go do bardzo energicznego działania. Czyli Jarosław Kaczyński nie tylko powiedział, chcemy takich rozmów, ale jeszcze powiedział, tylko pan prezydent może zapewnić ich w ogóle początek, a nie tam pomyślny koniec, ale w ogóle to, żeby te strony usiadły do stołu. Więcej jeszcze powiedział, że pan prezydent ma z tym problemy i nie garnie się do tego zbyt chętnie, ani nie te jego działania nie prowadziłyby do początku.
1: Prezydent się zgodził. Znaczy, to teraz, tu wszyscy mówią, że ale, jest decyzja podjęta
2: jest
1: i że spróbuje.
2: Na to.
1: I że spróbuje i że jednak
2: wejdzie. Jest na to dowód, bo pan prezydent w tym dniu, kiedy była rocznica pierwsza jego prezydentury, oświadczył, co następuje. Polecę swojej radzie jakichś tam mędrców, nie wiem, czy chodzi o którąś z tych rad 17, co ma, z 700 doradców, czy o Narodową Radę Rozwoju, która była za Dudy i nie wiadomo, jest, nie ma jej, ale są ludzie w zespołach. Ona się nie zbiera, ona nie ma statusu prawnego, nie ma żadnego budżetu i tak dalej, ale to byli ludzie, byli kierownicy zespołów i tak dalej. To jest mało ważne. Polecę, żeby przygotowała projekt strategii rozwoju Polski. I niech ramy tego, bo nic więcej taka rada mędrców nie powinna przygotowywać żadnej konkretnej, bo konkretna forma strategii powinna należeć przede wszystkim do rządu, no to dopiero mogłaby powstać, jeśli prawica te rządy obejmie. Po drugie, tylko jak jesteś w rządzie, to masz materiały, masz dane do takiej strategii. Tak z kąta gdzieś tam bocznego w jakiejś salce nie napiszesz konkretnej strategii z liczbami, bo ich nie masz i nie masz zaufania, czy te, które krążą w publicznej sferze, są prawdziwe. Możesz napisać ramy takiej strategii. I pan prezydent powiedział, że ma taki zamysł, żeby te ramy tej strategii rozwoju Polski przedstawić wszystkim partnerom na prawicy i gdyby oni je przyjęli po jakiejś dyskusji, po zmianach, jakkolwiek, ale dogadali się, to to byłby pierwszy szczebel, na którym można budować drugi. To, o czym ty mówiłeś. Jakiś podział ewentualnie okręgów senackich na te, które mogłyby być dla PiSu i dla innych partii. I tu ważna uwaga. Jeśli ta afera Zonda Krypto się będzie rozwijać i będzie uderzała w PiS, to żadnych nie będzie rozwiązań konkretnych tego paktu, bo inne partie prawicowe będą patrzyły, ile PiSowi spadnie, czyli ile można ustępstw wymusić. To będzie trwało. W dodatku nie ma specjalnego pośpiechu z wynikiem końcowym, tylko chodzi o to, o dwie rzeczy, żeby w ogóle usiedli, nie pobili się na początku i nie zaczęli od podziału mandatów, bo politycy mają taką tendencję i chęć. Co tam program, co tam strategia rozwoju, co tam, chciałem powiedzieć, Polska. Podzielimy mandaty. Kto ilu będzie miał? Otóż to jest zły początek i lepiej, żeby to był drugi albo trzeci etap. Tyle, że problemem jest to, że mogą być przyspieszone wybory. Wtedy by się okazało, że nie można tak rozciągać tych rozmów o pakt senacki i tak jak Mariusz Błaszczak powiedział, przejście od jakiegoś porozumienia do myślenia o porozumieniu w sprawie koalicji rządowej, czyli do Sejmu. Ale znowuż, jeżeli się zacznie od myślenia albo od postulatu jednej listy, to nic z tego nie będzie. Nie będzie żadnej jednej listy prawicowej. Tu trzeba myśleć o takim podziale ról, nawet o gabinecie cieni, czy o tym, jak mógłby wyglądać przyszły rząd, które resorty dla kogo, to w drugiej czy trzeciej fazie. Pierwsza, żeby ten pakt senacki, umowa się dokonała, wtedy choć odrobina zaufania będzie między tymi partiami, bo tego zaufania nie ma. Jeżeli zapytasz PiS, czy oni mają zaufanie do pana Mentzena, to powiedzą, że mają zerowe, ponieważ pan Mentzen oświadczył, i to nie raz, że on nie musi być skazany na sojusz z PiS-em, on może mieć inny wybór. No to jak ma inny wybór, to nie będzie negocjował z tą resztą prawicy czegoś takiego. Pan Morawiecki, nie wiemy jak jest, on cały czas gwarantuje w tej chwili, że walczy tylko z rządem Tuska, nawet pieśń dzisiaj chyba na Facebooku jakąś przywołał ze starego kabaretu, starego to znaczy już z lat 90. chyba, która mogłaby być jego hymnem i która jest: obalimy rząd, zmienimy, wprowadzimy swój. Ale pytanie, z kim? Czy na pewno z PiS-em i na pewno zresztą prawicy? Wiemy, że między nim a Konfederacją, szczególnie a Grzegorzem Braunem, no to są czarne dziury, nie wiadomo jak je pokonać i czy się uda. A równocześnie niektórzy komentatorzy mówią, czeka gotowy PSL na wspólną listę, bo obie partie mogą same nie dostać 5%, a taki sojusz będzie je niedużo kosztował, bo po wyborach mogą się rozejść. To początek.
1: Nawet w tym ferworze zonda krypto zapomniałem, że wracasz prosto od prezydenta. Tutaj może nie prosto, bo w niedzielę wróciłeś, ale nie komentowałeś chyba tego, co działo się
2: nie,
1: w Juracie.
2: Nie mogę.
1: No ale jakieś wrażenia, no coś...
2: Wrażenia były...
1: Ja rozumiem, że jest tajemnica, wszystko
2: tak.
1: Rozumiem, ale...
2: O wrażeniach ogólnych mogę powiedzieć, bo temat był, wolno go ujawnić, jaka będzie Polska 2050 i jakby myślenie dużej części uczestników, a było tym razem dużo, bo pan prezydent zaprosił wszystkich, którzy byli, no chociaż na jednym z poprzednich trzech spotkań tych mądrali, to było nas ponad 40 osób i nie wszyscy zdążyli się wypowiedzieć i ku mojemu żalowi i tej jedenastki z całą pewnością. Otóż duża część tych zabierających głos, ja też, mówili o tym, że żeby można było rozmawiać o Polsce za 24 lata, to trzeba najpierw opowiedzieć o problemach, które mogą spowodować, że tej Polski za chwilę nie będzie, albo o warunkach tego, żeby demokratyczna, rozwijająca się Polska przetrwała do tego roku i jeszcze zaczęła się jeszcze szybciej rozwijać. I tu pokazywano problemy te, o których my rozmawiamy, które w tej chwili mogą zahamować rozwój Polski. No jeżeli dla mnie, jako betonowemu ekstremiście prawicowemu, na razie ja się za takiego uważam, to jest jasne, że jeżeli koalicja Donalda Tuska wygra przyszłe wybory i 4 lata ma rządzić, to ona już suwerenność Polski zlikwiduje do końca. Będziemy mieli suwerenność taką jak średnie kraje w Unii Europejskiej, czyli żadną, ponieważ jeżeli Niemiec się nie zahamuje w tym pędzie, ale także z Francją i z Komisją Europejską do centralizacji Europy, to po prostu będą rok po roku odbierać ważne kompetencje wszystkim krajom. I w dodatku ja tu nic nie zmyślam, ani niczego nie wymyślam, bo to wszystko jest wpisane w dokumentach unijnych. W następnym kroku mają zabrać kwestie polityki bezpieczeństwa, obronną, militarną i tak dalej. Czyli najważniejszą, czyli oni tam z Brukseli i z Berlina będą nas bronić i to jest właśnie temat na drugą część rozmowy na temat tego, jaka przyszłość czeka region. Czy chcesz teraz o tym?
1: No teraz mamy ten moment. Co, od Radcliffe'a zaczniemy? Czy to nie jest dobry punkt? Bo to jest ciekawy, moim zdaniem, punkt wyjścia do namysłu. I jest taki konsensus, że rzeczywiście Rosja planuje uderzenie. Czy to będzie z Białorusi na po raz drugi na Kijów, na północną, z północy na Ukrainę, czy to
2: co
1: będzie...
2: Co już było.
1: Co już było, tak, już po raz, tak, że po raz drugi tak jak będzie podjęty i otworzony ten front północny. Czy to będzie na Litwę, Łotwę, może Estonię, czy to będzie w innym miejscu, a może na Polskę w formie cybernetycznego ataku, czy to właśnie będzie cyber, czy to będą zielone ludziki, czy to będzie bardziej konwencjonalna agresja tego, tu trwają spekulacje, ale prawie wszyscy są zgodni, że ta akcja miała właśnie, ta wizyta dyrektora CIA miała na celu powstrzymanie, czy zadeklarowanie Moskwie, żeby nie próbowała testować NATO, bo się sparzy. Nie róbcie tego. No i pytanie, czy taki sygnał będzie skuteczny? Wiemy, że Władimir Putin odwołał tego dnia wszystkie spotkania. Wiemy z komunikatu, o ile Pieskow nie kłamie, ale chyba nie ma powodu, żeby tutaj kłamać, że nie doszło do spotkania Radcliffe'a z Putinem. No tutaj nie kłamie, no bo Radcliffe powiedział, że się spotkałem. Tak,
2: tak to by nie było mądre.
1: To by nie było mądre, więc z jednej strony Putin wszystko podwoływał tak, jakby był gotowy na to spotkanie.
2: Nie, jakby był gotowy do rozważania tego, co Radcliffe powie ze swoimi ludźmi. On nie musiał się z Radcliffe'em
1: spotkanie było spotkać. Na poziomie szpiegów, tak. Powiedzmy. Tak, naczelny szpieg amerykański gadał z naczelnymi szpiegami rosyjskimi.
2: Dokładnie.
1: Na tym się skończyło. Należy też analizy mniejszościowe ekspertów, że tam Europa może była pobocznym wątkiem, że głównie chodziło o Zatokę Perską, o Ormus, o Iran. My tego nie rozstrzygniemy, bo ani ja, ani chyba ty też
2: nie
1: byłeś.
2: Ja mogę coś... Nie, nie było mnie tam
1: właśnie,
2: w żadnym wypadku.
1: Nie wiemy, no, mamy deklarację...
2: W 1967 roku od jednego oficera z KGB dostałem takie zapewnienie, że już nigdy w życiu mnie tam nie wpuszczą. No i tego się trzymam.
1: Lepiej nie sprawdzać.
2: Nie będę tego
1: lepiej,
2: sprawdzał.
1: Tak. To cóż, to bo amerykańskie media zdaje się donoszą, że właśnie chodziło o NATO, ale nie wiem, jakie ty masz informacje.
2: Już ci mówię. Po pierwsze, to jest druga taka wizyta. Pierwsza szefa CIA Burnsa odbyła się chyba w grudniu 2021 roku i wtedy...
1: 2-3 listopada.
2: Amerykanie w listopadzie, tak?
1: Amerykanie 2-3 listopada.
2: Ostrzegali Rosjan, że awantura wszczęcia wojny z Ukrainą źle się dla nich skończy, bo Ukraina dostanie pomoc i da sobie radę. Rosjanie, znaczy Putin w to nie uwierzył, miał inne, ale fałszywe wiadomości i się skończyło. Jak się skończyło, ale komentatorzy zwracają uwagę. Rosjanie się zatrzymali 15 kilometrów od Kijowa. To cud nad Dnieprem, tak mówią analitycy CIA, żeby było zabawnie. I mogło być gorzej, albo strasznie źle, gdyby Rosjanie zajęli Kijów. Dla nas też. Druga rzecz, wtedy Burns nie przekonał Putina, więc pewnie teraz też nie. Co Amerykanie zrobili, żeby zbudować tę wizytę? Bo to nie jest tak, że on tak przyjechał ad hoc, tylko po pierwsze, wylądował w Rydze, to znaczy pokazał Rosjanom, że kraje bałtyckie dla Ameryki są ważne i Ameryka będzie ich bronić. A po drugie, a nawet po pierwsze i pozerowe, zostały dokonane w ostatnich dniach i tygodniach dwa rodzaje ćwiczeń. Wszyscy mówią o tych ćwiczeniach powietrznych, niezapowiedzianych kilka dni temu, kiedy to samoloty amerykańskie i natowskie z wszystkich krajów odbyły bardzo potężne, niezapowiedziane ćwiczenia. Latały sobie bezczelnie wokół Królewc-

0: z udziałem Turcji. I to Turcja przysłała taki największy swój okręt, który w związku z tym był największym okrętem tych ćwiczeń, taki lotniskowiec helikopterowiec, z którego startują helikoptery i no helikopter to nie problem, ale duże tureckie drony. I nawet było widać, jak one sobie latają.
1: Że śmigłowce mają swoją rolę, bo śmigłowce na Ukrainie najlepiej zaznaczają drony.
0: Tak, tak.
1: Są mobilne, podnoszą się i w locie.
0: Tak, tak, ale nie o to mi chodziło. Chciałem powiedzieć, że helikopterowiec nie musi być taki duży, jak był ten duży okręt turecki, bo z niego te duże drony startują. To prawie takie jak małe samoloty. Po pierwsze, Turcja pokazała, że jest antyrosyjska i że w razie czego weźmie udział w działaniach przeciw Rosji na Bałtyku. Co najmniej na morskich na Bałtyku. Bo może i samoloty tureckie też wezmą w tym udział. A tak przy okazji to mają doświadczenie walki z Rosjanami. I te dwa rodzaje ćwiczeń, najwyraźniej nakierowane na Królewiec, pokazują, jeśli Rosja zaatakuje powyżej progu wojny, to Królewiec ciężko oberwie albo go po prostu już nie będzie. Rosjanie straszą dużo mocniej na drabinie eskalacyjnej. Byli zawsze powyżej tego, co NATO robiło. I teraz się mówi, że na przykład Rosjanie rozważają użycie taktycznej broni atomowej na przykład na Morzu Czarnym, z dala od wszystkich wybrzeży i okrętów, żeby pokazać, że mogą. Tylko że Amerykanie w tych ćwiczeniach powietrznych, lotniczych użyli samolotów, które mogą przenosić broń atomową. Więc jakby Amerykanie już odpowiedzieli na tą groźbę, możemy lepiej, możemy więcej. Bójcie się nas. Po prostu nie jesteśmy takie ptysie, jak widać to na Bliskim Wschodzie. I wracając do tego Bliskiego Wschodu. Jeżeli jakby śmiem wątpić, żeby Radcliffe rozmawiał o roli Rosjan na Bliskim Wschodzie, bo wiadomo, że Rosjanie tam nie pomogą, chociaż obiecują, nie pomogą Ameryce, ponieważ ich wpływ na Iran jest, ale nie za duży, dużo większy wpływ mają Chiny, które pomagają Iranowi codziennie, dostarczając tam w tej chwili nawet, tak się mówi, że Chiny dostarczają Iranowi tyle dronów, żeby wystarczyło na ataki w sąsiednie kraje codziennie. Czyli to są bieżące, płynne, wielkie dostawy chińskich dronów. A to przecież Iran był znany z tego, że przesyła swoje drony, szachedy Rosjanom, którzy się nauczyli je robić. Potem się Ukraińcy nauczyli i mają już takie kopie. Lepsze od szachedów zresztą. Więc myślę, że to chodzi wyłącznie o to, żeby powstrzymać Rosję od uderzenia na kraje NATO. Tak przy okazji, jeśli by takowe się odbyło, na przykład zielone ludziki w Estonii czy coś w tym rodzaju, to Amerykanie już z Europy nie wyjdą. Więc to Rosjanie też muszą rozważyć wbrew temu, co Amerykanie chcą, co mówi strategia. Jeśli Rosjanie zaatakują, to Amerykanie tu zostaną i rola Polski będzie większa, logistyczna przede wszystkim. I teraz można wrócić do tego, jakie gry geopolityczne na tym terenie tej wschodniej flanki NATO się odbywają. Otóż Niemcy do wyboru mają dwie strategie. Jedna jest taka, żeby poczekać, aż Polska weźmie się w kupę i zacznie budować Międzymorze, czyli pad obronny od Skandynawii, albo od Grenlandii, albo od Islandii, po Turcję. Ale Polska tego nie robi, bo ma taki rząd, który tym nie jest kompletnie zainteresowany. I druga strategia, nastawić się na to, że wojna kiedyś się skończy. Ukraińcy mówią o tym, że skończy się w ciągu roku, tam do lata przyszłego roku. Będą mogli wrócić do biznesu z Rosją i będą mogli wzmacniać sojusz z Ukrainą jako dwa wektory, okaże się za chwilę, że zależne od siebie, ale w każdym razie dość oddzielne. I wektor ukraiński nie tylko po to, żeby pokazać i to zrealizować, jak Niemcy mogą wziąć udział w odbudowie Ukrainy,

0: ale przede wszystkim, żeby zapewnić Niemcy razem z Ukrainą bezpieczeństwo dla tej wschodniej flanki NATO, może nie dla Polski, ale dla Bałtów i jakoś tam dla Skandynawii, to potężna armia ukraińska i hegemonia niemiecka mogą to zapewnić. I według mnie ten scenariusz jest grany, tylko że on zawiera jeden element, którego nikt, czy prawie nikt z komentatorów nie rozumie, politycznych, mianowicie wszyscy mówią, no dobrze, te dwa wektory są jakby jasne. Sojusz Niemiec z Ukrainą, sojusz gospodarczy przede wszystkim, ale potem się okaże, że geopolityczny z Rosją. No ale żeby domknąć ten trójkąt, potrzeba jakiegoś paktu porozumienia między Rosją a Ukrainą. To jest niemożliwe, bo tak wszyscy mówią, bo Ukraińcy tak nienawidzą Rosjan, że się z nimi w życiu nie dogadają. Tylko że to nieprawda. Cały czas trwa współpraca oligarchów ukraińskich z rosyjskimi. Może ona jest cicha, może ona jest nielegalna, ale trwa. Nawet trwają przecież od czasu do czasu przez pośredników jakieś rozmowy, na przykład kiedyś w sprawie uruchomienia kanału eksportu zboża i ukraińskiego, i rosyjskiego zagrabionego na Ukrainie, Morzem Czarnym, przez Dardanele na Morze Śródziemne. I to działało, przestało działać, bo się chłopcy zdenerwowali i Ukraińcy zaczęli tak niszczyć flotę rosyjską, że Rosjanie postanowili bombardować porty ukraińskie i kanał się zamknął. Ale przedtem panowała absolutna zgoda, nikt nikogo nie atakował, co najmniej przez 2 lata chyba ten kanał pracował i dlatego zboże ukraińskie nie jechało przez Polskę. Teraz pytanie, czy przypadkiem znowu nie będzie jechało. Wbrew uzgodnieniom albo niezgodnie z nimi.
1: Czy
0: albo...
1: na razie takich głosów nie ma.
0: Nie ma, nie ma, ale jest
1: nie
0: pytanie.
1: Nie ma takich próśb.
0: Właśnie,
1: znaczy
0: jak my... ukraińskie zboże nie idzie przez Polskę, znaczy, że idzie przez Morze Czarne. No. Przez porty rumuńskie może iść, ale jak pamiętamy, Rosjanie ostrzeliwali też i dronami, nie ostrzeliwali, ale wypuszczali drony
1: na Rumunię,
0: na Rumunię i to były drony uzbrojone. Nie strzelały, ale to były drony uzbrojone. I wobec tego, to jest jedna część. Druga jest taka, że my sobie nie wyobrażamy paktu rosyjsko-ukraińskiego, bo myślimy o Rosji i Ukrainie takie, jak one w tej chwili są. Ale jeśli Rosja wejdzie w pakt z Niemcami, a to oznacza także z Unią Europejską, i uzyska tam współpracę gospodarczą, która będzie pasowała, to pewne kierunki polityki rosyjskiej nie tyle się zmienią, ile zmiękczą. Albo zostaną odłożone. To, co Rosja robiła za czasów Nord Streamu. Zbierała pieniądze na przyszły atak na Ukrainę. Więc pytanie, czy imperialna Rosja po jakimś zakończeniu intensywnego etapu walk na Ukrainie razem z Niemcami nie spróbuje znowu przejść do fazy zbieramy kasę na następny
1: Tylko to
0: atak.
1: Musiałoby trochę potrwać.
0: A Rosja ma czas.
1: Fundusz, no właśnie, czas to mają Chiny i to też chyba nie bardzo. Rosja to Rosja ma chyba jeszcze mniej, patrzy na demografię.
0: To nie jest tak, że następnym Chiny... razem porozmawiać, włączając to Chiny.
1: Tak.
0: Bo to jest główny aktor.
1: Główny aktor, bo wiele w Polsce osób mówi tak, że Chiny mają czas, że mają stulecia. Oni demograficznie, dzięki polityce jednego dziecka, dzięki masowemu ludobójstwu przez aborcję, którą dokonywała panująca w Chinach partia komunistyczna, jakby ktoś zapomniał, że w Chinach jest komunizm, proszę państwa, chociaż specyficzny ewoluuje, ale jest to komunizm.
0: Pamiętam o jednej rzeczy.
1: To tam jest taka demografia, że za 26 lat tam będzie kruchutko.
0: Otóż tak.
1: Będzie sporo.
0: Jedno zdanie.
1: Ale ich będzie... Hindusów będzie 2 razy więcej.
0: Dobrze.
1: Za chwilę.
0: Tak nie musi być, ponieważ Chińczycy planują i rozwijają tak automatyzację, robotyzację, sztuczną inteligencję, że rąk pracy nie zabraknie. Jest czymś innym to, że jak będzie coraz mniej Chińczyków, to będzie coraz mniejsza być może popyt na
1: produkty,
0: ich
1: popyt
0: towary,
1: wewnętrzny.
0: Ale to powiem jedną rzecz. W tej chwili jest tak, że Chińczycy zjadają, konsumują towarów chińskich mniej niż wynosi eksport. Eksport jest większy niż konsumpcja wewnętrzna.
1: To jak się nad tym tak zastanowić, wcale nie musi być dobre.
0: Nie.
1: Jak ktoś nad tym weźmie sobie kubek tak herbaty, napije się tej herbaty i pomyśli, to
0: muszą myśleć o tym, żeby się zawsze dawało tę ogromną ilość towaru sprzedać.
1: Bo jak się nagle skończą rynki zbytu,
0: to trzeba dbać o te inne kraje, bo jak będą biedne, to nie kupią.
1: Trzeba dbać o szlaki handlowe, żeby były drożne. Trzeba dbać o to, żeby nikt ceł nie wprowadził. Trzeba dbać o wiele różnych rzeczy, jak myślę, takim niezrównoważoną.
0: Panie Łukaszu, to na inną rozmowę, bo to poważna. Ja tylko jedno zdanie.
1: A w tym roku Rosja sprzedała skromne 50 ton złota. To nie jest mało.
0: Ale ona ma ponad 1000. Jeżeli ja dobrze, to ponad 2000. To nie jest duża ilość, ale to prawda. Sprzedała, czyli potrzebuje pieniędzy.
1: Czyli jak ktoś sprzedaje złoto, to chyba nie ma się najlepiej.
0: Prawdopodobnie. Ale zobaczymy, czy za chwilę nie kupi. Ale to zobaczymy. Ja bym na końcu chciał coś zareklamować.
1: A zareklamuj na sam koniec.
0: Mianowicie, jako bardzo stary pan i dziadek trojga wnucząt, zacząłem opowiadać, raptem jakieś tam pierwsze 80 lat, co to jest. Zacząłem opowiadać bajki na patronite.pl. Żeby to znaleźć, trzeba wejść na patronite.pl, na drugie Orle Bajki, tak się to nazywa. Bajki są dla małych dzieci, tak mniej więcej do 5-6 roku są niesłychanie spokojne, ponieważ opowiadałem swoim synom i trochę swoim wnukom, to chcę to opowiadać też innym dzieciom, bo opowiadanie bajek bardzo przywraca nie tylko dobry humor, ale spokój od tej polityki. I nie ma tam żadnej polityki, tylko są krasnoludki.
1: O proszę, a my o polityce mówimy w Radio Wnet. Dzięki patronom po raz drugi powtórzę i będziemy we wrześniu do państwa apelować, bo sytuacja nie jest najprostsza. A już powiedziałem patroni, żeby nie mówić jak pani minister Nowacka, że jest gospodarką, bo chciała powiedzieć, że jest gospodynią, ale jakoś jej nie wyszło, więc chciała być gospodarką, a mamy patronów.
0: Gospodraką.
1: Gospodraką, to niesamowite była wypowiedź. Państwa zapraszam, a jest ten apel. Jeżeli państwo nas słuchają, oglądają, niech państwo rozważą, czy nie zostać patronem. Ja dostałem dzisiaj maila, że moja subskrypcja dobiega końca, że mam 3 dni, żeby ją ewentualnie przedłużyć, co zrobię, więc jeżeli państwo na przykład nas słuchają i myślą, że wspierają państwo Radio Wnet, współtworzą państwo Radio Wnet, to warto to zweryfikować, bo może się okazać, że ta subskrypcja wygasła. I tym apelem, prośbą.
0: I niech państwo nas lubią.
1: Tak jak my lubimy państwa. Tak, i tak jak my
0: i
1: lubimy
0: państwo.
1: Opowiadać o świecie i o polskiej polityce. Widzimy się i nade wszystko słyszymy na falach radia za tydzień, tuż po 19 w czwartek. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Wieczór Wnet.
3: Radio Wnet.
2: Autopromocja.
4: Kanał Wnet Kultura na YouTube to przestrzeń dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć świat. Od literatury przez muzykę, teatr i film, aż po historię idei, dawne cywilizacje i dziedzictwo naszej kultury. Rozmawiamy o książkach i ich twórcach, sztuce i muzyce, mitach i wierzeniach, wielkich i małych cywilizacjach oraz zjawiskach, które kształtują współczesną kulturę. Wnet Kultura na YouTube. Subskrybuj i oglądaj.
2: To była autopromocja.
5: Tres por tres, Ameryka Łacińska na lato. No to proszę państwa, pozostawiamy na boku kryptowaluty, pozostawiamy politykę. Trochę polityki będzie, ale w innym znaczeniu. Przenosimy się na Amerykę Łacińską. Tres por tres, Brzeg Domorowski. Buenas noches, comenzamos.

No i powiedziałem Państwu, że odpoczniemy troszkę od polityki, a nie do końca, no bo teraz chciałbym Państwu opowiedzieć troszkę o polityce, ale polityce społecznej, jeżeli chodzi o całą Amerykę Łacińską. Tu akurat pojawiają się dobre wiadomości, bowiem, jak donoszą agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, poziom głodu w regionie zmniejszył się piąty rok z rzędu. I to pomimo faktu, że panująca kilka lat temu pandemia COVID-19 była jedna z najtrudniejszych okresów dla wielu rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Tak, proszę Państwa, wynika z raportu Stan Bezpieczeństwa Żywnościowego i Żywienia na Świecie 2026, opublikowanego pod koniec lipca tego roku przez kilka agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych. I owo badanie wskazuje, że w Ameryce Łacińskiej w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób cierpiących z powodu głodu zmniejszyła się o 4,8% populacji, co oznacza, że obecnie w regionie nieco ponad 30 milionów osób cierpi z powodu głodu. Od razu chciałbym Państwu powiedzieć, to nie chodzi o to, że czegoś tam nie zjedliśmy i jesteśmy głodni. Nie, proszę Państwa, tutaj zacytuję definicję FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, która definiuje głód jako chroniczne niedożywienie, jako niedostateczne spożycie kalorii przez co najmniej rok, a do jego pomiaru organizacja ta wykorzystuje wskaźnik znany częstością występowania niedożywienia, czyli tak zwany w języku angielskim Prevalence of Undernutrition, czyli POU. I proszę Państwa, okazuje się, że kilka krajów Ameryki Łacińskiej wyszło z tego stadium głodu. Ostatnim z nich jest Republika Dominikany, która osiągnęła tak zwany zerowy poziom głodu w tym roku. To znaczy mówimy tutaj o definicji statystycznej stosowanej, gdy mniej niż 2,5% populacji cierpi z powodu głodu. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o kraje, które wyszły z tego, nazwijmy to, z tego problemu. Tutaj pierwszym z nich była Brazylia, która wyszła z poziomu głodu w 2012 roku. Później były to Kostaryka, Urugwaj, Chile, Gujana, no i tak jak powiedziałem Państwu ostatnio, Republika Dominikany. Chciałbym tutaj Państwa również Państwu zacytować pana Maximo Torrero, głównego ekonomisty FAO, który w wywiadzie z BBC World mówi tak, głód maleje, gdy polityka rolna, gospodarcza i społeczna wzajemnie się wzmacniają. Bardzo ważne jest połączenie programów ochrony społecznej, dobrze ukierunkowanych na grupy najbardziej narażone z dobrymi projektami w zakresie produkcji rolnej. Zresztą, proszę Państwa, tutaj nikt nie mówi o jakiejś wymyśleniu jakiejś tam nowatorskiej formuły, natomiast chodzi o coś bardziej prostszego, o sposób, w jaki rządy realizują programy walki z głodem w perspektywie długoterminowej. Chociaż o czym też trzeba powiedzieć. Proszę Państwa, ja wspomniałem Państwu o 6 krajach w regionie, natomiast pozostałe nadal znajdują się, że tak powiem, pod kreską, tak? Najbliżej osiągnięcia poziomu zerowego głodu jest Argentyna, później jest Meksyk, ale z kolei na drugim końcu skali znajduje się Boliwia, w której ludzie cierpią z powodu najwyższego poziomu głodu w regionie, a prawie 20% ludności jest niedożywiona. Tutaj od razu chciałbym Państwu też zaznaczyć, że brak informacji dotyczących dwóch krajów, czyli Nikaragui i Kuby, to z wiadomego powodu, proszę Państwa, są to kraje niedemokratyczne, kraje, które de facto bardzo niewiele z których bardzo niewiele informacji dochodzi, bo jest po prostu, nie są one publikowane. No i wspomniałem Państwu o Republice Dominikany. Tu w zasadzie można powiedzieć tak, że znaczy dwie rzeczy trzeba powiedzieć. Po pierwsze, tutaj chciałbym zacytować panią Maribel Suero Castillo, dominikańską ekonomistkę, sekretarz do spraw technicznych Dominikańskiego Kolegium Ekonomistów, która twierdzi, że dane i codzienna rzeczywistość gospodarcza są ze sobą rozbieżne. Ta rozbieżność wynika z faktu, że wskaźnik FAO mierzy krajową dostępność energii pokarmowej oraz teoretyczną liczbę kalorii na mieszkańca, pomijając jednak rzeczywisty rozkład dochodów oraz fizyczny dostęp do żywności. Ale, proszę Państwa, tak jak wspomniałem Państwu, Dominikana jest krajem, który odnotował największą poprawę swojej sytuacji. I tutaj w zasadzie trzeba powiedzieć tak, musimy się w zasadzie cofnąć o ponad 20 lat wstecz, do mniej więcej roku 2003, kiedy to Dominikana doświadczyła załamania systemu bankowego, które doprowadziło do jednego z najgorszych kryzysów gospodarczych w najnowszej historii tego kraju. Ale o czym też trzeba powiedzieć? Tutaj trzeba powiedzieć, proszę Państwa, o polityce rządów Republiki Dominikany. Mówimy tutaj w zasadzie o dwóch rządach, znaczy dwóch partiach. Partii Wyzwolenia Dominikany, która rządziła krajem przez 16
15 lat w latach 2004-2020 oraz dawnej opozycji, a obecnej, obecnie rządzącej krajem Partii Rewolucyjnej Nowoczesnej, czyli PRMS, również z prezydentem tego kraju Luisem Abinaderem. Dlaczego? Dlatego, że mówimy o tym, że równolegle z rozwojem gospodarczym w kraju wdrażano politykę społeczną mającą na celu ograniczenie głodu. Jednym słowem, proszę Państwa, mówimy tutaj o takiej pewnej współpracy ponadpartyjnej. Współpracy, która, jak widzicie Państwo, przynosi dobre rezultaty, no czego nam, Polakom, tylko pozostaje życzyć.

Pozostajemy na Karaibach i wspomniałem Państwu o Kubie i teraz kilka słów na temat sytuacji tego kraju, bowiem de facto, proszę Państwa, Kuba dysponuje więcej niż sprzyjającymi warunkami do produkcji żywności potrzebnej dla jej około 9 milionów mieszkańców. Wyspa posiada zasoby żyznej ziemi, ciepłe temperatury, czyli wysokie temperatury, często pady deszczu, dostęp do morza ze wszystkich czterech stron oraz stosunkowo niewielką liczbę ludności. Ale problem jest taki, proszę Państwa, rzeczywistość jest zupełnie inna, bowiem sam ten kraj importuje około 80% spożywanej żywności i wydaje na jej zakup około 2,4 miliarda dolarów rocznie. Tak przynajmniej podaje Światowy Program Żywnościowy, czyli WFP, Organizacji Narodów Zjednoczonych. W dodatku, o czym trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że Kuba produkuje coraz mniej tej żywności, zaś niedobór tych podstawowych produktów spożywczych jest odczuwalny na targowiskach na wyspie, gdzie produkty te albo w ogóle się nie pojawiają, albo są dostępne po cenach nieosiągalnych dla przeciętnego konsumenta. I jak podaje Światowy Program Żywnościowy w planie strategicznym dla Kuby na lata 2026-2030, mówi on tak, że dieta przeciętnego gospodarstwa domowego w kraju dostarcza mniej energii, niż jest to koniecznie, nie charakteryzuje się wystarczającą różnorodnością ani jakością odżywczą. No i tutaj chciałbym Państwu zacytować profesora Williama Messina, ekonomistę rolniczego z Uniwersytetu Florydy, który w wywiadzie z BBC World mówi tak, że część problemów, z jakimi boryka się dziś Kuba, wynika z faktu, że przez wiele dziesięcioleci, a nawet przez 100 lat lub dłużej kładziono ogromny nacisk na produkcję cukru. Bo przypomnę Państwu, model był bardzo prosty. Kuba produkowała cukier. Sprzedawała go za granicę, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych. Natomiast dochody ze sprzedaży wykorzystywała do zakupu części potrzebnej żywności. Tak było, proszę Państwa, jeszcze przed rewolucją kubańską. Tak było po rewolucji kubańskiej, z tym, że oczywiście, o czym trzeba powiedzieć, że tutaj jeszcze trzeba taką gwiazdkę postawić, bo to nie znaczy, proszę Państwa, że Kubańczycy tylko produkowali i sprzedawali cukier. Wręcz przeciwnie, o czym trzeba powiedzieć też tak, że na przykład w latach 50. produkowano chociażby ryż, którego produkcja pokrywała prawie połowę rocznego zapotrzebowania na wyspie. Natomiast no, niestety problem był taki, że Kuba od dawna kupowała pozostałą część ryżu, masło, wieprzowiny czy mogę przedną, chociażby właśnie od Stanów Zjednoczonych, które w 1958 roku dostarczyło 86% kubańskiego importu rolnego. No później się oczywiście wybuchła rewolucja kubańska. Kuba poróżniła się ze swoim wielkim bratem z północy. Jej wielkim bratem stał się ZSRR, który po prostu kupował kubański cukier po cenach preferencyjnych, czyli zazwyczaj znacznie wyższych od cen na rynku światowym. W zamian za to dostarczano ropę naftową, nawozy, maszyny i inne towary. I też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, tak, że na początku rządy Fidela Castro próbowały zerwać z historyczną zależnością od cukru, promując na początku lat 60. dywersyfikację rolnictwa i substytucję importu. Natomiast później, proszę Państwa, generalnie wszystko wzięło w łeb, zwłaszcza po upadku ZSRR, kiedy to pojawił się tak zwany okres specjalny, kiedy po prostu de facto gospodarka kubańska runęła. Pojawiły się braki nawozów, pestycydów, paszy, ropy naftowej, maszyn rolniczych, części zamiennych itd., itd. Czyli po prostu generalnie rolnictwo kubańskie dostało w łeb, mówiąc dosyć brzydko i ogólnie. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, że wówczas w ciągu 5 lat produkcja głównych upraw innych roślin niż cukrowe spadła z około 2,4 miliona ton w 1989 roku do nieco ponad 1,5 miliona ton w 1994 roku, czyli o około 35%. Oczywiście, proszę Państwa, później pojawiły się nowe inicjatywy. Zresztą weźcie Państwo pod uwagę, że obecnie rząd kubański zaczyna coraz bardziej urynkować
uspokajać kwestią rolnictwa, pozwalając również kubańskim rolnikom na sprzedaż nadwyżek produkcji. No bo tak generalnie kubański rolnik po prostu musi sprzedawać państwu, to po cenach takich, bym powiedział, bardzo, bardzo niskich. W związku z tym, no problem jest, proszę państwa, taki, że no kubański rolnik niekoniecznie, znaczy kubańskiemu rolnikowi niekoniecznie się opłaca czy uprawiać rośliny, czy hodować zwierzęta. Z drugiej strony też wiecie państwo pod uwagę, że 79% powierzchni rolnej na wyspie należy do państwa. Zaledwie 13% należy do prywatnych rolników i 8% do spółdzielni. No i proszę państwa, problem jest taki, że owszem, reformy się pojawiają, natomiast co będzie dalej, trudno powiedzieć. Mr. Worldwide,

0: Spotify, let's go!
1: Co łączy Urugwaj i Belgię? No na pierwszy rzut oka niewiele, na drugi rzut oka jeszcze mniej, a na trzeci rzut oka no w zasadzie prawie nic. Ale jednak jest jeden element i o nim za chwileczkę Państwu opowiem, a dokładnie element historyczny, bowiem tu musimy cofnąć się w przeszłość o 201 lat do roku 1825, kiedy to Urugwaj ogłosił niepodległość od Brazylii. Mieszkańcy wschodniego brzegu rzeki Urugwaj, znani wówczas jako Orientales, no de facto chcieli... chcieli mieć swoje terytorium, może powiedzmy w ten sposób. To znaczy po prostu chcieli, żeby Brazylijczycy opuścili ich terytorium i pozwolili stać im się im częścią i pozwolili im stać się częścią zjednoczonych prowincji Rio de la Plata, czyli po prostu współczesnej Argentyny, której stolicą było, tak jak podobnie obecnie Argentyny, Buenos Aires. Natomiast dopiero 5 lat później Urugwaj otrzymał swoją pierwszą konstytucję, która nadała państwu formę prawną i dlatego wiele osób wskazuje tę datę jako prawdziwą emancypację. Ale o czym też trzeba powiedzieć? Trzeba powiedzieć, proszę Państwa, o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w międzyczasie i które miało zdecydujący wpływ na losy kraju. Bowiem w 1828 roku w Rio de Janeiro podpisano dokument zwany Wstępną Konwencją Pokojową, który położył kres roszczeniom zarówno ze strony Brazylii, jak i tego, co później znamy jako Argentynę, właśnie wobec terytorium Urugwaju. I co ciekawe, proszę Państwa, twórcą tego porozumienia nie był żaden Urugwajczyk. W dodatku nawet żaden Urugwajczyk nie był obecny podczas podpisywania porozumienia, bowiem nie mieli oni ani głosu, ani prawa do decydowania, a o wszystkim de facto dowiedzieli się dopiero później kilka tygodni z pewnego listu. Natomiast osobą, która doprowadziła do zawarcia tego porozumienia, był dyplomata, który nazywał się John Lord Ponsonby. Zresztą sam Lord Ponsonby został wysłany do regionu Rio de la Plata przez ówczesnego króla Wielkiej Brytanii Jerzego IV, żeby położyć kres sporowi terytorialnemu, który utrudniał handel morski w tych szerokościach geograficznych, a zarazem tym zresztą utrudniał wprowadzanie na rynek brytyjskich produktów. Ale o co chodzi, proszę Państwa? Otóż sam Lord Ponsonby urodził się około 1770 roku w szlacheckiej rodzinie w Kilkenny w Irlandii. To można powiedzieć takim politykiem lokalnym. Zresztą podobno był bardzo przystojnym mężczyzną, no i ówczesne plotki głoszą, że bliskie stosunki Ponsonby'ego z jedną z kochanek króla, Lady Cunningham, oraz zazdrość, jaką to wzbudzało u monarchy, sprawiły, że zapewniono mu misję na dalekim południu kontynentu amerykańskiego. To znaczy... najpierw Lord Ponsonby wybrał się do Buenos Aires, później do Rio de Janeiro i w trakcie swoich kontaktów politycznych odkrył, że żadna ze stron nie zamierza ustąpić drugiej terytorium zamieszkanego przez mieszkańców regionu orientalnego i że najlepszym sposobem na rozwiązanie sprawy jest po prostu utworzenie nowego państwa, takiego państwa buforowego, które pełniłoby rolę takiego amortyzatora pomiędzy dwoma południowoamerykańskimi mocarstwami. No i tak jak powiedziałem Państwu, w 1830 roku de facto stworzono, pojawiło się niepodległy Urugwaj. A co ma to wspólnego, proszę Państwa, z Belgią? Otóż w tym samym roku stanowisko premiera Wielkiej Brytanii objął szwagier lorda, hrabia Grey. Samemu lordowi powierzono kolejne zadanie, w ramach którego musiał nieustannie prowadzić negocjacje, żeby zapewnić przewagę interesów brytyjskich. A tym zadaniem, proszę Państwa, było utworzenie niepodległej Belgii. No bo przypomnę Państwu, Belgowie nie bardzo... chcieli tworzyć jedno państwo z Holendrami. Zarazem też Francuzi wyciągali swoje łapska francuskie po terytorium belgijskie. W związku z tym Wielka Brytania stwierdziła, że w takim przypadku należałoby stworzyć takie neutralne państwo buforowe, właśnie takie państwo, którym później stała się właśnie Belgia. I tu mamy odpowiedź na pytanie.

filmy czy seriale opiewające życie baronów narkotykowych, myślę, że należą do jednych z najbardziej popularnych, powiedzmy, produkcji latynoamerykańskich. No chociażby przypomnę Państwu słynny serial Narcos o Pablo Escobarze. Ale też produkcje, proszę Państwa, chociażby o Joaquinie El Chapo Guzmanie również się pojawiały. I teraz się pojawił kolejny film, ale taki bym powiedział troszkę przewrotny, bowiem, owszem, jest to film o Joaquinie El Chapo Guzmanie, ale nie bardzo gloryfikujący tegoż niezbyt sympatycznego pana. Mowa, proszę Państwa, o meksykańskim filmie pod tytułem La Captura, która opiera się na prawdziwej historii dwóch funkcjonariuszy policji meksykańskiej, którzy w 2016 roku zatrzymali ówczesnego najbardziej poszukiwanego przestępcę świata, który zresztą obecnie odsiaduje wyrok dożywotniego więzienia w Stanach Zjednoczonych. Zresztą no, w ten weekend miał on swoją premierę. Co ciekawe, reżyser tego filmu, pan Ciava Cartas, można powiedzieć tak, że proponuje odmienną narrację na temat przemocy w Meksyku. Zresztą to już uczynił w ubiegłym roku w filmie Kontratakę. Natomiast teraz, jak sam mówi, to po prostu nie bardzo chce gloryfikować nadal przestępców. Zresztą Paula Fernandez, aktorka meksykańska w wywiadzie dla agencji AFP, miała powiedzieć tak, że wydaje mi się, że było to bardzo potrzebne, ponieważ uważam, że mamy złą tendencję do niemalże idealizowania wszystkiego, co wiąże się z handlem narkotykami. I zresztą, proszę Państwa, to jest prawda, no bo de facto mamy nie tylko filmy, mamy chociażby też narkokorrido, czyli taki gatunek muzyczny, który no de facto no gloryfikuje przestępców. No bo to są przestępcy, proszę Państwa, nie tylko El Chapo Guzmana, inne osoby również. Zresztą sama policja, proszę Państwa, no nie ma dobrej prasy w Meksyku. No korupcja, porwania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No niestety, no policja sama, można powiedzieć tak, że policja sama, meksykańska oczywiście, policja sama sobie, że tak powiem, zapracowała na zły wizerunek. Wracając do samej historii, funkcjonariuszy, którzy nie brali wówczas udziału w operacji, otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu i po jego zatrzymaniu ze zdumieniem odkryli, że w samochodzie znajdował się sam Chapo. Historia głosi, że odmówili przyjęcia walizek z pieniędzmi i zamknęli go w pobliskim hotelu do czasu przybycia posiłków. Później państwo meksykańskie przyniosło ich w inne miejsce i zapewniło tożsamość chronioną ze względów bezpieczeństwa. Zresztą tutaj chciałbym też Państwu zacytować Omara Rincona, profesora Uniwersytetu Los Andes w Kolumbii, który mówi tak, że owe produkcje de facto przedstawiają handlarzy narkotyków jako bohaterów ludowych, czyli takich ludzi, którzy wyrośli ze swojej dzielnicy i którzy odnieśli sukces. Natomiast o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że przeciwko takim produkcjom występuje chociażby oficjalnie prezydent tego kraju, czyli pani Claudia Sheinbaum, zresztą, która też walczy przeciwko no, takiej, no, można powiedzieć, apologii przemocy i przestępczości zorganizowanej, ale też wspiera na przykład konkurs muzyczny, który ma na celu przeciwdziałanie rosnącej popularności narkokorridos. We'll be right back.

Troszkę, proszę Państwa, o religii. W sierpniu Polacy pielgrzymują do Częstochowy, natomiast Ekwadorczycy w tym samym czasie mniej więcej pielgrzymują w takiej dosyć specyficznej pielgrzymce, znaczy biorą udział, powiedzmy, w specyficznej pielgrzymce, również poświęconej Matce Boskiej. Pielgrzymce pomiędzy El Sihne, gdzie znajduje się figura Matki Boskiej, a miastem Lochat. Mówię, proszę Państwa, o mniej więcej środkowym, południowym Ekwadorze. Generalnie, proszę Państwa, mówimy tutaj o trasie liczące sobie 75 km w różnych warunkach atmosferycznych i mówimy o jednym z największych fenomenów religijnych w całej Ameryce Łacińskiej. Niektórzy po prostu pielgrzymują, żeby podziękować za otrzymaną łaskę, nie żeby prosić o zdrowie, pracę czy ochronę, a niektórzy po prostu kontynuują rodzinną tradycję. Zresztą, o czym też trzeba powiedzieć, że w zasadzie popularność tej pielgrzymki nie zmniejsza się i to pomimo faktu, że Ameryka Łacińska, podobnie zresztą jak Europa, świeczczeje, można powiedzieć w ten sposób. I o czym też trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że pielgrzymka jest jednym z takich najbardziej, bym powiedział, socjalistycznych wydarzeń w Ameryce Łacińskiej. Dlaczego? Dlatego, że po prostu no, nie mamy tutaj rozróżnienia ani na wiek, ani na status społeczny. Po prostu wszyscy idą w tym samym tempie. Pielgrzymi jedyny postój w zasadzie taki oficjalny urządzają w Hacienda La Bendita, należącej do rodziny Maldonado, gdzie po prostu uczestniczą w mszy świętej na świeżym powietrzu, otrzymują rozmaite napoje, posiłki czy pomoc od służb ratowniczych. Natomiast sama ta tradycja przyjmowania pielgrzymów w owej hacjendzie sięga pierwszych dziesięcioleci XX wieku. No i można powiedzieć tak, że od tamtej pory owa prywatna posiadłość co roku w sierpniu zamienia się w miejsce kultu i gościnności. O czym też, proszę Państwa, również trzeba powiedzieć, że sama pielgrzymka budzi wśród antropologów i socjologów religii olbrzymie zainteresowanie. Bowiem można powiedzieć tak, że wykraczając poza katolicką pobożność, owa trasa funkcjonuje jako zbiorowy rytuał, który budzi silne poczucie przynależności. Bo wiecie Państwo, pod uwagę, że nie tylko sami Ekwadorczycy z Ekwadoru biorą w niej udział, ale również rzesze Ekwadorczyków, którzy zamieszkują inne kraje, no, którzy po prostu wyemigrowali, na przykład chociażby do Hiszpanii. No i zresztą też mówi się, że wielu ekwadorskich emigrantów właśnie w sierpniu bierze sobie urlop po to, żeby powrócić do swojej ojczyzny, po to właśnie, żeby wziąć udział w owej pielgrzymce. I de facto, tak jak powiedziałem Państwu, biorą w niej udział ludzie ze wszystkich warstw społecznych w każdym wieku i no, można powiedzieć tak, że de facto no, to jest taki też sposób na podtrzymywanie więzi rodzinnych, umacnianie tożsamości regionalnej, czy też upamiętnianie tych, których po prostu już nie ma. Sama pielgrzymka, sam zwyczaj, powiedzmy, religijny wiąże się z tradycją samego kultu, który narodził się w 1594 roku, kiedy to poważna susza groziła zmuszeniem społeczności tubylczych rdzennych osiedlonych w Chayalama, czyli dzisiejszym El Sihne, do opuszczenia tego miejsca. Wówczas podobno objawiła się Matka Boska, która miała poprosić ludzi, którzy znaczy po prostu, żeby mieszkańców tej miejscowości, żeby pozostali tam i wnieśli na jej cześć figurę. No i rzeczywiście, proszę Państwa, rzeźbę wykonał niejaki Diego de Robles, jeden z najważniejszych rzeźbiarzy w tamtych czasów. No i tak jak powiedziałem Państwu, z czasem stała się ona jednym z głównych symboli religijnych kraju. No i tak jak powiedziałem Państwu, jest to jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych, bowiem sama figura przenoszona jest właśnie z El Sihne do miasta Locha, gdzie pozostaje aż do listopada, po czym powraca do swojego sanktuarium.

Chciałbym teraz Państwu opowiedzieć o dwóch ciekawych osobach, oczywiście z Ameryki Łacińskiej. Zacznijmy od sportowca, dosyć nietypowego sportu, dosyć nietypowego kraju, mianowicie ze środkowoamerykańskiego Salwadoru. A sport, proszę Państwa, to jest wrestling, czyli zapasy wolne w stylu wolnym, czyli po prostu lucha libre, nazwijmy to tak. Pan nazywa się Salvador Perez Avendaño, znany również jako El Vikingo. No i tak jak, powiedzmy, zapasy w stylu wolnym bardziej kojarzą się z Meksykiem, tak można powiedzieć, że pan Salvador jest taką legendą, można powiedzieć, północnej Ameryki w tym sporcie. Urodził się w roku 1944 w mieście San Salvador. No i w zasadzie można powiedzieć tak, że zaczął interesować się zapasami, oglądając walki przez witryny sklepowe, gdzie sprzedawcy po prostu wystawiali telewizory, żeby publiczność, która nie posiadała własnego sprzętu, mogła cieszyć się widowiskiem w sobotnie wieczory. Natomiast w wieku 15 lat zgłosił się i został przyjęty wraz ze 199 innymi młodymi ludźmi do programu stypendialnego mającego na celu naukę zapasów. Co ciekawe, proszę Państwa, tylko dwóch spośród 200 kandydatów ukończyło rok intensywnego treningu. Jednym z nich był oczywiście El Vikingo. Egzaminy polegały na walkach z 5 zapaśnikami i tylko ci, którzy wygrali większość pojedynków, pozostawali w grupie. Oczywiście możemy powiedzieć tak, że El Vikingo w tej grupie pozostał i zadebiutował jako zawodowiec w wieku 17 lat. Zresztą później występował w innych krajach Ameryki Środkowej, w Gwatemali, Panamie, Kolumbii, Kostaryce, Nikaragui. Powrócił do Salwadoru. W międzyczasie jeszcze miał epizod w Republice Dominikany. Natomiast w 1983 roku, podczas imprezy jubileuszowej właśnie w Republice Dominikany, El Vikingo został zauważony przez kluczowe postaci tego sportu. No i można powiedzieć tak, że uznanie dla jego pracy otworzyło mu drzwi do Puerto Rico. A tam już, proszę Państwa, ten rynek, nazwijmy to, tego sportu zawodowego był zupełnie inny. To były inne pieniądze, inne poziomy i tak dalej, i tak dalej. Tak czy inaczej, warto wspomnieć, proszę Państwa, że początkowo zaproponowano mu 2-tygodniowy kontrakt, natomiast później ten kontrakt został przedłużony do roku. Aż wreszcie, proszę Państwa, pan Salvador pozostał na Puerto Rico. No oczywiście w tej chwili już jest emerytem i pełni funkcję menedżera, promotora i sędziego. Zresztą, o czym, jak sam mówi, moim największym osiągnięciem było bycie zapaśnikiem i dzięki Bogu udało mi się to osiągnąć. Potem osiągnąłem drugie osiągnięcie, bycie menedżerem, bycie sędzią osiągnąłem, bycie przedsiębiorcą, czyli otwieranie sal gimnastycznych, co też osiągnąłem. No i cóż, proszę Państwa, no teraz chyba może tylko odcinać kupony.

Zresztą, o czym trzeba powiedzieć, jego historia była dosyć ciekawa. Sam pan Jorge Williams, jego anglojęzyczne, nazwijmy to, nazwisko wskazuje po prostu na pochodzenie z rodziny przybyłej z Wysp Brytyjskich. Pan Jorge urodził się w mieście Dolawon w prowincji Chubut, czyli mówimy tutaj o Patagonii. I w zasadzie jego kariera krawiecka była przypadkiem. Otóż pan Jorge był mańkutem. A w tamtych czasach można powiedzieć tak, że bycie mańkutem to, jakby to powiedzieć, było sporą przypadłością i podobno pisanie lewą ręką groziło karami w szkole i pan Jorge musiał w wieku 10 lat powtarzać rok. W związku z tym jego ojciec po prostu, no, zamiast karać go, postanowił skierować go na ścieżkę rzemiosła i zabrał go do krawca, żeby ten zapoznał się z tym zawodem. No i okazało się, proszę państwa, że to de facto stało się podstawą całego jego życia zawodowego. Zresztą z biegiem lat owa nauka przekształciła się w jego własne spojrzenie na odzież. To znaczy, nie chodziło już tylko o szycie garniturów na miarę, ale o tworzenie formy osobistej ekspresji poprzez ubrania. O co chodzi, proszę państwa? Sam pan Jorge po latach osiedlił się w dzielnicy Palermo w Buenos Aires, gdzie stworzył znaczną część swojej produkcji i wśród tych elementów, w tej, nazwijmy to, kolekcji, wiele elementów było unikatowych i powstawało z resztek tkanin lub ponownie wykorzystywanych metek, tworząc kompozycje wykraczające poza ramy klasycznego krawiectwa. Zresztą, jak sam pan Jorge Williams twierdził, nie sprzedawał on swoich najbardziej osobistych ubrań, ponieważ uważał je za część siebie. Powiedział tak: nie sprzedają ich, są moje. To są po prostu moje dzieci. No i tak jak wspomniałem państwu, owe niebiesko-białe stroje, w których udawał się do urn wyborczych, krążyły w mediach społecznościowych. Natomiast sam pan Jorge Williams mówił tak: być wolnym to ubierać się tak, jak się chce. Myślę, że zresztą znalazł on naprawdę wielu naśladowców, nie tylko w Argentynie, myślę, że w Polsce i innych krajach również. No cóż, jego największym marzeniem było ubranie legend, argentyńskich legend piłki nożnej, czyli Diego Maradony i Lionela Messiego w swoje stroje, żeby reprezentowali kraj w kreacjach inspirowanych barwami Argentyny. No cóż, to się nie udało, chociaż być może w zaświatach już coś tam szykuje dla Diego.

I o ile panowie El Vikingo i pan Jorge mogą być pewnym wzorem do naśladowania, to o tyle kolejny bohater już niekoniecznie. Pan zidentyfikowany jako Adonis Calderon Bonilla wpadł do latryny o głębokości 8 metrów, próbując uciec przed pościgiem w mieście Masaya w środkowej Nikaragui w związku z domniemaną kradzieżą sprzętu AGD i musiał zostać uratowany, zanim trafił do aresztu policyjnego na czas trwania śledztwa w tej sprawie. Do samego zdarzenia doszło w środę rano w jednym z domów w mieście w trakcie akcji policyjnej, podczas której według relacji świadków i nieoficjalnych źródeł podejrzany uciekł, zauważając obecność funkcjonariuszy. Wybrana przez niego kryjówka ostatecznie unieruchomiła go na dnie konstrukcji całkowicie pokrytego odchodami i bez możliwości samodzielnego wydostania się. Według stacji telewizyjnej Kanal Ocio mężczyzna próbował uniknąć nie tylko policji, ale także osoby poszkodowanej w wyniku rzekomej kradzieży. No cóż, proszę państwa, domniemanemu złodziejowi nie dał się uciec, utknął w latrynie, zaczął wołać o pomoc w obawie, że utonie wśród odchodów i musiał zostać wydobyty przez służby ratownicze oraz osoby, które były na miejscu. Według lokalnych mediów, w początkowych działaniach mających na celu udzielenie mu pomocy uczestniczyli sąsiedzi, natomiast później przybyli strażacy, którzy udzielili mu pomocy i wyciągnęli go z na tej konstrukcji. Po wydostaniu z latryny ratownicy ocenili jego stan i stwierdzili, że nie ma potrzeby przewożenia go do placówki medycznej. Natomiast później został on przekazany pod opiekę funkcjonariuszy policji obecnych podczas akcji. No mam nadzieję, że wcześniej został umyty, a później został przewieziony na posterunek policji w Masaya i umieszczony w areszcie tymczasowym na czas trwania dochodzenia w sprawie domniemanej kradzieży sprzętu AGD. No i cóż, proszę państwa, no trzeba tylko zastanowić się, czy bardziej jego los był gu... Niany, czy bardziej teraz będzie miał ranę.

0: Propaganda.
1: I to było wszystko w dzisiejszym wydaniu Transport Racer Jastrzy Potrzeb. Bardzo dziękuję Szymonowi za realizację dzisiejszej audycji. Wszystkim Państwu za wysłuchanie ciekawostek z Ameryki Łacińskiej. Tradycyjnie zapraszam na sam koniec. Za chwileczkę Sofa Surfing w imieniu Orgieda. Zapraszam na potężną dawkę wspaniałej muzyki. A gdyby Państwu było mało muzyki, chcielibyście Państwo posłuchać troszkę muzyki latynoamerykańskiej, to mam nadzieję, że w niedzielę przeniesiemy się do Republiki Dominikany i opowiemy sobie troszkę o tamtejszej muzyce. Taką mam nadzieję, proszę Państwa, że pani gość Inia dopisze tym razem. A proszę Państwa, za tydzień, o ile nic się nie zmieni, Transportresi, kolejna porcja ciekawostek z Ameryki Łacińskiej, pouczki, co życzą Państwu udanego weekendu, wspaniałego piątunia. Jeszcze raz, podobnie jak Łukasz, zachęcam do wspierania nas na platformie Patronite i Buenas noches. Damo, damo.

0: Tres por tres, Ameryka Łacińska na lato.
1: Radio Wnet.
2: Surfy surfing. Chill out.

Sofa Surfing Radio Wnet. W tym tygodniu nietypowa audycja, bo podsumowanie. Mamy okazję posłuchać jeszcze raz numerów, które premierowo i przedpremierowo gdzieś tam holały w Sofie Surfing. Myślę, że ten miks będzie odpowiedni na ostatni czwartek sierpnia. Satino Surfers, Underwater Disco, Music for Dreams przed nami, później Royce Fisherman, I Swear, I Swear, I Swear, Kuna Mace później i później jeszcze Book and Vinyl on the Wall.

Sofa Surfing Radio Wnet. W tym tygodniu nietypowa audycja, bo podsumowanie. Mamy okazję posłuchać jeszcze raz numerów, które premierowo i przedpremierowo gdzieś tam holały w Sofie Surfing. Myślę, że ten miks będzie odpowiedni na ostatni czwartek sierpnia. Satino Surfers, Underwater Disco, Music for Dreams przed nami, później Royce Fisherman, I Swear, I Swear, I Swear, Kuna Mace później i później jeszcze Book and Vinyl on Duo.

Bardzo dziękuję za te dwie godziny wspólne z Radiem Wnet i Sofą Surfing. Ten tydzień to było takie podsumowanie, trochę, troszeczkę the best of, trochę miks numerów na lato, na ostatni czwartek sierpnia. Za tydzień standardowa, tradycyjna formuła Sofy Surfing, czyli maksimum grania, minimum gadania i same premiery i nowości. Już sporo się tego zebrało w mojej skrzynce, także bardzo chętnie podzielę się tym, co właśnie tam zeszło. Do usłyszenia. Olgierz Zbychorski, Sofa Surfing, Radio Wnet.

0: Nocne powtórki w net.
1: Na łączach Tomasz Wybranowski z Irlandii, z Dublina. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry, witam serdecznie Łukaszu i piękne słuchaczki i zacnych słuchaczy. Z tym szturem bym nie przesadzał, bo...
1: Że wróci, że za parę miesięcy pojawi się w kampanii
2: wyborczej? Oczywiście, że tak. Natomiast cenię go jako młodego chłopaczka, bo wczoraj 25 lat minęło od czasu premiery Poranku Kojota. To zawsze, gdy mam słabe chwile, obejrzę sobie Poranek Kojota z panią Karoliną Rosińską, Maćkiem Szturem i od razu jest mi lepiej. Natomiast też pokłony dla pana Wojciecha, rzecznika pana Mencena, z którym ciężko się skontaktować, także podpowiedź, żeby tam wklepał mnie do tej bazy danych, bo telefon z Irlandii, no to pewnie Achtung, mogą coś zrobić. Natomiast Łukaszu, z grubej rury rozpoczniemy, tak? Oczywiście jestem cały w karteczkach, bo tych danych tego, co zrobiono, wbrew propagandzie sukcesu naszego rządu, pana Donalda Tuska, bardziej niż wiele. Natomiast wiemy już, Łukaszu, że rząd pana premiera Donalda Tuska oficjalnie przyznał przed Unią Europejską, że KPO, czyli ten nasz polski instrument finansowy, jest nieosiągalny, no ale nie poinformował Polaków o tej zmianie. Oczywiście pan Donald Tusk nie musi o wszystkim informować Polaków, bo tak naprawdę co sprawny Polak może to wszystko przejrzeć, gdzie? Na stronach Unii Europejskiej, gdzie jest wszystko. A mówię, Łukaszu, drogi, nadobny, o decyzji wykonawczej Rady ST 12353-2026 INIT z 26 sierpnia 2026 roku. Wczoraj, właściwie przedwczoraj na wczoraj, ukazało się to na stronach unijnych o godzinie 2:26. No i ten dokument potwierdza, że Polska wystąpiła z wnioskiem o zmianę KPO, uwaga, 15 lipca 2026 roku, powołując się na to, że część KPO jest nieosiągalny z powodu obiektywnych okoliczności. Ale co jest ciekawe, Polska otrzyma te wszystkie obiecane pieniądze, czyli około 25 miliardów 280 milionów euro dotacji. Tu się nic nie zmieniło. Polska też ma otrzymać prawie 30 miliardów euro pożyczki. To też się nic nie zmieniło. Czyli Polska, przynajmniej oficjalnie na tych dokumentach, nie straci tych pieniędzy. To nie jest sprawa, w której Unia Europejska ma zabrać Polsce miliardy euro. Powiem tak, pożyjemy, zobaczymy, ale jedno jest pewne, że nie wszystkie kamienie milowe, czyli te konkretne cele i reformy, jak wiesz, zostaną zrealizowane w pierwotnym kształcie. Niektóre inwestycje muszą zostać zmienione, przesunięte w czasie lub zastąpione innymi, no ale z drugiej strony doskonale pamiętamy, że te wszystkie inwestycje miały być wykonane do 31 sierpnia. To raz. Po drugie, do 30 września Polska miała złożyć, musi złożyć ostatni wniosek o płatność końcową z KPO. No i koniec okresu kwalifikowalności wydatków w ramach KPO. Wszystkie inwestycje zakończone, płatności wykonane do 31 grudnia roku pańskiego 2026. Oczywiście to wszystko zaczęło się od historii. Pieniądze za praworządność. To weszło w życie, przypomnę, 1 stycznia 2021 roku. Formalnie niby obowiązywało wszystkich, ale w praktyce nikt nie miał najmniejszych złudzeń, Łukaszu, ty mój, że stworzono go z myślą o dwóch krajach, Polsce i Węgrzech, no i wszyscy mieli świadomość, że właśnie został stworzony po to, by ukarać i Polskę, i Węgry. Natomiast finanse cię interesują, finanse nas interesują, panie i panowie, więc powiem wprost, ni stąd, ni zowąd, z grubej rury, że wiemy, że Polska straci już co najmniej 1 400 000 000 euro, to jest prawie 6 miliardów złotych z powodu niedokończonego internetu szerokopasmowego. To w najgorszym scenariuszu może być to nawet, wbrew temu, co ten dokument mówi, o którym przed chwilą opowiedziałem, nawet od 12 do 13 miliardów euro. I teraz, Łukaszu, jestem w lekkiej konfuzji. Czy wierzyć temu dokumentowi, czy patrząc na te ramy strategiczne, czasowe, związane z KPO, tym polskim instrumentem finansowym, który, przypomnę, powstał w ramach unijnego programu Next Generation EU, czyli następne pokolenie UE, bo no taki dysonans poznawczy. Co ty to o tym sądzisz? Bo z jednej strony mamy te wszystkie ramy. 31 sierpnia, koniec inwestycji. 30 września ich skwitowanie i wysłanie informacji do Unii Europejskiej z prośbą o pieniądze. No i do 31 otrzymanie tej największej transzy, która procentowo prawie 25%. No ja w tym widzę pewną nieścisłość. No i wtedy, jeżeli te nieścisłości się pojawiają, no to człowiek myśli sobie o jakichś teoriach spiskowych. Masz w głowie teorie spiskowe, Łukaszu?
1: Ja mam całą masę teorii spiskowych w głowie, natomiast jedno wiem o Unii Europejskiej, że tutaj jest tak, że korzyści muszą płynąć w odpowiednią stronę, więc podejrzewam, że i przy tym mechanizmie finansowo-politycznym, jakim jest KPO, też koniec końców finansowanie płynie w jednym konkretnym kierunku.
2: Oczywiście, więc trzeba patrzeć na to, co nazywa się rękami polityków i tym, co mówią panie i panowie. Powiedziałem internet szerokopasmowy, ale to nie koniec rewelacji, bo na 99,9% też zagrożone są od 2 do 3 miliardów euro, jeśli chodzi o plany ogólne gmin. Co najmniej 50% gmin musi uchwalić plany ogólne zagospodarowania przestrzennego do 31 sierpnia, czyli do najbliższego poniedziałku. Z tego wiemy, stan na 17 sierpnia, że 555 gmin uchwaliło plany, no ale brakowało jeszcze około 685, żeby to minimum wykonać, bo jak wiesz, tamte procenty były obniżane z 80 na 50, z 50 na 30, na 30%. Późny start reform, skomplikowane procedury prawne, brak koordynacji między ministerstwem i niewystarczające wsparcie dla gmin to zaniedbania rządu. No i jeśli 50% gmin nie zostanie osiągniętych, to Polska może stracić te pieniądze. No ale cały czas mamy ten dokument, który pojawił się wczoraj. Mało tego, ciepłownictwo 700 milionów euro zagrożone. Chodziło o transformację systemów ciepłowniczych w celu redukcji emisji, panie i panowie. No i cóż, rząd zmienił zasady, uwaga, w ostatniej chwili, bo 11 sierpnia tegoż roku, przekierowując środki na nowy fundusz transformacji ciepłownictwa, no to powoduje opóźnienia i niepewność. Termin realizacji umyka. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej powinien przyjąć i uruchomić fundusz przed 31 sierpnia, no ale konsultacje społeczne zakończyły się dopiero 30 lipca, a projekt uchwały Rady Ministrów przewidziano do przyjęcia w trzecim kwartale 2026 roku. Koniec, kropka. No i konsekwencją jest to, że jeśli transformacja nie zostanie zakończona do 31 sierpnia, Polska może stracić 700 milionów euro z KPO. No ale cały czas mamy w głowie to, że Polska, mimo że nie spełni tych rzeczy, no to te pieniądze ma otrzymać. Służba zdrowia, uwaga Łukaszu, od 17 do 18 miliardów złotych alokacji. Te pieniądze miały pójść na modernizację i rozwój ochrony zdrowia i z blisko 18 miliardowej złotych alokacji z KPO, no bo w całej Polsce podpisano, piękne słuchaczki i zecni słuchacze, prawie 1400 umów na blisko 17 miliardów złotych, ale wiele inwestycji jest na etapie realizacji i może nie zdążyć do 31 sierpnia 2026 roku. Przykłady inwestycji to m.in. Wrocław, Iława, Zgierz, Sztum, ale są też takie kwiatki, jak chociażby kiedy to komornik, Łukaszu, zajmuje ponad 3 300 000 złotych z KPO dla szpitala, a stało się tak z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym imienia Najświętszej Marii Panny w Częstochowie, potocznie zwanym Parkitką. To szpital specjalistyczny, który podlega województwu śląskiemu, więc też takie zagrożenia czyhają na pieniądze z KPO pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. No i rzecz, która miała być tą perłą w koronie KPO, o czym mówił Donald Tusk, o którym za chwilę, czyli możemy też stracić, albo nie, patrząc na ten dokument unijny, od którego dzisiaj rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Kolej 11 miliardów do straty, bo PKP, PLK poprowadziły rekordowy program inwestycji, przynajmniej na papierze. 58 miliardów złotych było do wydania, w tym 11 miliardów z KPO. No i przykłady inwestycji, m.in. Podłęże Piekiełko, Morski Terminal Instalacyjny Gdańsk, powiem, Orszowa, Gdynia Główna i Warszawa Wschodnia. No i cóż, problemy to 5-letnie opóźnienia, wzrost kosztów o prawie 500 000 000 zł, brak wniosków do programu Fenix, no i proces kontratakcji na 26 czerwca 2026 roku wynosił ledwie 65%. Więc cóż mogę powiedzieć, podsumowując tę pierwszą część, bo tych części jest znacznie więcej, Łukaszu, tam gdzie te zaniedbania, mimo mówienia o tym, jak to jest pięknie.
1: A
2: i
1: jaka
2: widnąco,
1: będzie konkluzja? To jest tak, że Polska, no, która miała na KPO podobnoż zyskać, za KPO odpowiada i pan premier, ale scedował część zadań, także politycznie może potem to rozgrywać na panią Pełczyńską-Nałęcz, która KPO miała się zajmować. Oczywiście KPO to przejdzie do historii za pomocą, czy za sprawą programu Choreca, no, gdzie poszły pieniądze na jachty, na różne inne rzeczy. Również to już nie będziemy państwu powtarzać, ale okazuje się, że nawet poza tym programem te środki, no właśnie, co, pomagają, czy jednak koniec końców są pewną pułapką i dewastują i polskie samorządy, i polskie życie gospodarcze w innych aspektach?
2: Łukaszu, ty znasz moją opinię, nie chcę tutaj być bardziej radykalnym.
1: Ja znam, ale nie wiem, czy wszyscy radiosłuchacze znają, więc zachęcam.
2: No powiem szczerze, że pieniądze małe sprawiają trudności, natomiast od dużych pieniędzy można zwariować, to po pierwsze. Natomiast wydaje mi się, że cytując tytuł pewnej książki pana Żariego, koniec XIX wieku, Król Ubu, z preambułą, że dzieje się w Polsce, czyli nigdzie, no to mamy z tym do czynienia, bo tak naprawdę nic nie jest gotowe, nikt nad niczym nie panuje. Sześciokrotne zmiany tego, co w tym KPO ma być, jeżeli chodzi o kamienie milowe i reformy. No i to, że w lipcu rząd pana Donalda Tuska, no, skapitulował, bo skoro takie pismo poszło do Unii Europejskiej i wniosek dotyczący decyzji wykonawczej Rady zmieniającej decyzję wykonawczą z dnia 17 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia oceny Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności dla Polski, no, stał się faktem, o czym każdy może od wczoraj przeczytać, no to robi się konkluzja następująca, że premier Donald Tusk i jego rząd, nie tylko premiera Donalda Tuska, bo on ma ministrów od pracy, tak, ale to on ich dobiera, jeżeli prowadzą intensywną propagandę sukcesu i twierdzą, że Polska wykorzysta 100% środków z KPO, a rząd skutecznie realizuje inwestycje i wszystkie pieniądze z KPO zostaną wykorzystane, no to suche fakty pokazują jednak, że Polska, patrząc oficjalnie, mówię cały czas o tych datach KPO, czyli 31 dzień sierpnia, koniec tych wszystkich inwestycji, pracy, działań, koniec, kropka, jak na sprawdzianie. Pani mówi, czas minął, zabieramy karteczki, no to Polska może stracić do 13 miliardów euro. Ale może pieniędzy z Unii Europejskiej, Donald Tusk używał tego zwrotu wielokrotnie w przemówieniach z lat 2024-2026, twierdząc, że fundusze unijne w tym KPO zaleją Polskę inwestycją. Konkluzja druga, zauważ, Łukaszu, że to KPO było bronią obosieczną, a jeśli chodzi o kwestie związane z wyborami roku pańskiego 2023, cały czas mówiono o KPO, cały czas mówiono, że są niedbania Prawa i Sprawiedliwości, że premier Mateusz Morawiecki to, premier Mateusz Morawiecki to i tamto. No, też nie jest bez winy w pewnych historiach, chociażby Fit 55, czy kwestia diesli i spalinowców, jeśli chodzi o te opłaty, które potem zostały wyrzucone z KPO, konkluzja trzecia. Pierwszego dnia odblokowałem KPO, tak powiedział Donald Tusk, powiedział to 4 stycznia 2024 roku, że odblokował KPO pierwszego dnia w urzędzie, no ale pierwsze 5 miliardów euro otrzymane 28 grudnia, to było prefinansowane, czyli to Repower EU, zainicjowane przez poprzedni rząd Mateusza Morawieckiego, czyli to był fałsz, poprzedni rząd rozpoczął proces Repower EU, a pierwszych płatności nie odblokował Donald Tusk. No i teraz mówimy też o panu Janie Szyszko, powiedziałem się pani minister, ale taki oto smakowity cytat. 145 miliardów złotych już pracuje w Polsce, no ale to nie oznacza, że wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane na czas i że pieniądze poszły na to, na co powinny były pójść, tak? A propos tych jachtów i pewnych klubów nietowarzyskich, nieczytelniczych. Wszystkie pieniądze z KPO zostaną wykorzystane. Słyszeliśmy to na różne sposoby. Natomiast wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pan Jan Szyczko, przyznał, że większość dużych infrastrukturalnych projektów finansowanych z KPO wciąż jest na etapie realizacyjnym, co oznacza, że nie wszystkie zdążą do 31 sierpnia 2026 roku. Internet szerokopasmowy, kwestie planu zagospodarowania gmin, transformacja ciepłownictwa, służba zdrowia, kolej, no i cóż, licząc lekką ręką, łączna strata może wynieść 13 miliardów euro. No, jeśli Polska nie zrealizuje wszystkich kamieni do 31 sierpnia i nie złoży wniosku o płatność do 30 września 2026 roku, no ale przypomnę, mamy ten dokument, od którego dzisiaj rozpoczęliśmy i myślę, że tutaj na konferencji prasowej czy pani minister Nałęcz, czy pan wiceminister Szyszko, czy ktoś z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powinien o tym tak naprawdę opowiedzieć, no bo to jest rzecz zastanawiająca, bo Łukaszu, jeśli czegoś nie wiemy, to rodzą się teorie spiskowe dziejów, tak? Przez te wszystkie lata mieliśmy w głowie plan. Do 31 sierpnia 2026 roku te wszystkie kamienie milowe, te wszystkie reformy, te wszystkie historie muszą być ukończone, bo nie będzie pieniędzy, bo będzie się z tego rozliczanym. Natomiast wczoraj ten dokument zwiastuje czegoś innego. Nie to, żebym się martwił, że te pieniądze nie popłyną do naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej, ale martwi mnie to, że tutaj można sobie pewne rzeczy interpretować w sposób następujący. Mamy rok przedwyborczy. Raz. Ciężka sytuacja na scenie politycznej dla premiera Donalda Tuska, ruchy chociażby z mniejszymi partiami, przystawkami, jak to mawiamy, to dwa. Większość tych historii, o których dzisiaj powiedzieliśmy, no nie ma możliwości, żeby do poniedziałku zostało dokończone. No i w lipcu rząd pana premiera Donalda Tuska kapituluje. Lipcową porą mówi wprost i bez ogródek, że KPO jest niemożliwe do spełnienia, w związku z tym informujemy o tym Unię Europejską. No i właśnie hasło, że te pieniądze popłyną i tak do Polski w formie pożyczek i w formie dotacji, zastanawiają, no, na co te pieniądze pójdą, czy będzie realizacja tych inwestycji, czy te pieniądze pójdą na inne historie, a w tle
1: to już drogi Tomaszu, więcej na stronie wnet.fm, bo tam będą te teksty opisywać, twoje teksty, jak dalej będą wydatkowane pieniądze.
2: Masz już pewnie pana Jasinę, który mówił, że jesteśmy sługami Ukrainy. Ciekawe, jak się teraz czuję z perspektywy tych lat.
1: Tak, i to jest dopiero wstęp do rozmowy. Tomasz Wybranowski, prosto z Dublina. Dziękuję
2: przesadnie
1: bardzo.
2: Nie pozdrawiam pana Jasiny, bo po tym tekście dla mnie się zdyskredytował totalnie. Ale to ale się nie zaczął. Dziennikarz, ale obywatel, redaktor Tomasz Wybranowski, Wołyniak, pamiętający ojca mojego, dziadka, mojego wielkiego wuja, ojca Bożyja na Posada. Ale to tak przy okazji, być może pan Jasina nie ma takich historii historycznych.
1: To zaraz się jeżeli chodzi dowiemy. O tu stawiamy kropkę. Tomasz Wybranowski z Dublina. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia w Polsce w redakcji.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Dobrze, a jako się rzekło, to od razu temperatura zrobiła się, od razu został wprowadzony element polemiczny. Tak jest, Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ w naszym studiu.
2: Nie ma rzeczy trudniejszej niż umienia nazwy Dublin po irlandzku, więc pozostałe mi sobie damy radę.
1: Dublin, to prawda. Komentarz, bo to się ciągnie, to się ciągnie, panie doktorze.
2: Nie będzie się ciągnąć, skoro ktoś nie umie wygooglować i sprawdzić, jak było, cóż mogę komentować.
1: A jak było, proszę, jeszcze raz.
2: W tym radiu mówiłem tak już z 15 razy.
1: To prawda, będzie 16 raz.
2: Metafora sługi serialu, który nagrał Włodymyr Zeleński, a potem przejęzyczenie, które w wypadku którego zabroniono mi cokolwiek komentować i reszta ludzi sobie już stwarzała niestworzone historie. Przypominam, że zawieszono mnie za to, że skrytykowałem Włodymyra Zeleńskiego. Ciekawe, czy to pan redaktor sprawdził. Mówię nie o tym panu redaktorze, a o tamtym. Ale w Dublinie widocznie Google nie działa.
1: Działa. I Tomasz Wolanowski ma świetny internet. Rzeczywiście tak było, ale cytat jest i będzie już towarzyszył długo, długo, a może i...
2: Pozostaje rzecz tym, którzy cytują, żeby ich nie załatwiono takim cytatem, bo wtedy będą krzyczeć trochę głośniej i udawać, że sobie nie zasłużyli.
1: No dobrze, a my przejdźmy zanim do Ukrainy, bo mamy wiele Ukrainy do powiedzenia.
2: Niestety będziemy mieli jeszcze przez kilka następnych lat wiele do powiedzenia.
1: Albo i dekad. Szef CIA, Stanisław Czubizdoł w Moskwie, amerykańska prasa trochę potwierdza ustalenia polskich, czy takie przewidywania polskich komentatorów związanych z tym, że to była misja ostrzegawcza.
2: Przede wszystkim, jakby to miała być naprawdę tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie, to byśmy o tym nie wiedzieli, bo naprawdę obydwa mocarstwa, to najprawdziwe, czyli Stany Zjednoczone i to trochę mniej prawdziwe, czyli Rosja, są w stanie mieć kanały rozmów takie, żebyśmy o tym nie wiedzieli. Widocznie chciano o tym nas wszystkich poinformować. Natomiast biorąc pod uwagę, o czym się mówi na świecie, jakie są różne kontrolowane przecieki, głównie ze strony amerykańskiej, to wiemy, że była to wizyta ostrzegawcza, ale ciągle nie wiemy, czy nie była to jednak wizyta ostrzegawczo-konsultacyjna. To znaczy, że jednak Amerykanie nie postąpili według zasady znanej nam wszystkim z ludowych przysłów dwóch grzybów w barszcz. To znaczy postanowili przy okazji załatwić kilka różnych rzeczy. Pierwszym z nich było rzeczywiście ostrzeżenie Rosjan przed potencjalnymi prowokacjami, które są bardzo ważnym, niestety, elementem rosyjskiej polityki. Rosjanie lubią sobie od czasu do czasu zrobić sprawdzam, a to sprawdzam robią w taki mniej cywilizowany sposób niż ludzie Zachodu, to znaczy poprzez jakiś atak, prowokację krwawą i tym podobne rzeczy. Rosja od dawna to rozważa. Było to już w roku 2022 jednym z bardzo ważnych problemów dla nas w NATO, że Rosja może coś takiego zrobić, zwłaszcza w rejonie państw bałtyckich. A drugą rzeczą było jednak, proszę państwa, coś, co z kolei podejrzewam różni ludzie dyskutujący kwestie sługi Ukrainy, czyli Braunowcy od dwóch dni usiłują rozpowszechniać w środkach masowego przekazu, czyli twierdzić, że było to jednak związane z potencjalnym szukaniem porozumienia obydwu państw w kwestii Iranu.
1: Czy to nie tylko coś Braunowcy tajemniczy, to raczej zdanie też wielu ekspertów, że mogło właśnie o Zatokę Perską chodzić.
2: O bardzo wiele różnych rzeczy, które się tutaj znajdują. Obydwa państwa mają powody do tego, aby ze sobą rozmawiać. Jak było naprawdę? Nie robiono by tej całej szopki, to znaczy udawano, że najpierw wizyta jest bardzo tajna, potem wydawano w jej sprawie komunikatu, gdyby nie miano też przy okazji odegrać różnych innych dodatkowych rzeczy, bo gdyby potrzebowano wyłącznie konsultacji, ostrzeżenia, naprawdę można tego udzielić w Waszyngtonie poprzez wezwanie ambasadora rosyjskiego albo też ambasadora przy ONZ w Nowym Jorku do sekretarza stanu Marka Rubio.
1: Polska powinna wiedzieć, polska dyplomacja powinna mieć wiedzę, co się tam wydarzyło.
2: Nie, ktoś na pewno z Polski był w tej sprawie konsultowany. Nie chce mi się wierzyć w to, że w Polsce nikogo by o to nie zapytano. Pozostaje oczywiście...
1: Wiele osób porównuje tej wizyty z 2-3 listopada roku 2021. Czy wtedy Polska była konsultowana? Czy pan wtedy był rzecznikiem?
2: Rzecznika na szczęście nie konsultowano, natomiast Polska była wtedy konsultowana.
1: Tak, czyli było...
2: Była konsultowana na szczeblu prezydenckim, prezydencko-premierowskim, ministra spraw zagranicznych.
1: Była ta wiadomość z Waszyngtonu, jedziemy do Moskwy, bo wiemy, że Moskwa szykuje się do inwazji na Ukrainę i chcemy ją od tego odwieźć.
2: Szef CIA przyjeżdża również wtedy do Polski.
1: Z tą samą informacją.
2: Z tą samą informacją.
1: Teraz tak nie jest. Teraz przyjechał do Rygi. Warszawę ominął.
2: To była kwestia teoretycznie bardzo techniczne, ale pamiętajmy o tym, że jednak zdecydowanie gdyby chciano przeprowadzić także działania medialne związane z ostrzeganiem Polski, poza działaniami zwykłymi ostrzegawczymi, to ten samolot pewnie by z Rygi nie wystartował, ale by wystartował z Warszawy. To jest też kwestia pewnej polityki gestów. Łotwa jest takim partnerem, którego traktuje się wyłącznie jako bazę. Jest też miejscem, którego potencjalnie mogą dotyczyć rosyjskie prowokacje, więc zaznaczenie tego, że szef CIA wyjeżdża do Moskwy z Rygi, było bardzo, bardzo ważne.
1: Wskazaniem, że myślę, to może że Polska być jest... atak na kraje bałtyckie.
2: Może, ale to są wszystko sygnały, które mogą być prawdziwe, a mogą nie być prawdziwe. Pamiętajmy o tym, że tego typu działania polegają również na oszukiwaniu takich ludzi jak pan redaktor, czy ja obecnie komentator, abyśmy różne wnioski na ich podstawie wyciągali. A jeżeli chodzi o polskie władze, to liczę, że są one odpowiednio poinformowane. Oczywiście cały ten biały element, czyli kwestie komunikatowe na to nie wskazują. Być może informowany był jakoś obóz prezydenckich, który tego w swojej narracji nie wymienia, bo na razie skupiony jest na przekrzykiwaniu się w sprawie Juraty z opozycją. Być może poinformowany był minister Sikorski, nie wiemy. To, że tego nam nie powiedzieli, nie znaczy, że nie wiedzą.
1: No dobrze, znaczy, że...
2: I dalej nie wiemy też, panie redaktorze, po tych całych 5 minutach naszej rozmowy, o czym to w ogóle było, co się w Moskwie zdarzyło.
1: To czas pokaże. Tak jak przy okazji tej wizyty listopadowej w roku 2021.
2: Znaczy, faktem jest, że rosyjski atak na państwa bałtyckie teraz, potencjalny, czy wtedy atak na Ukrainę, był rzeczą do odkrycia również bez wiedzy tajnej. Rosjanie, to była zawsze kwestia tego, czy Rosjanie podejmą lub nie podejmą takiej, a nie innej decyzji.
1: Dobrze, a my patrzymy na Ukrainę, bo ta rozmowa także pewnie Ukrainy dotyczyła. Robi się gorąco, że chodzi o skandale korupcyjne, ale to zanim do korupcji, do szefa kabinetu, czy szefa administracji prezydenta, pana Budanowa, to jeszcze były minister obrony narodowej, który podkreślił w rozmowie, w wywiadzie, że mamy być może punkt zwrotny w tej wojnie i że Rosja zaczyna tą wojnę wygrywać. Tak mówi były niedawno zdymisjonowany szef obrony narodowej.
2: Na co oczywiście służby hejtowe, prasowe, przepraszam, chciałem powiedzieć, bo to jest właściwie to nieważne. Kancelarii administracji prezydenta Ukrainy powiedział, że oczywiście jako minister miał inne zdanie. Kto wie, rzeczywiście ministrowie bardzo różnią się, kiedy są ministrami, kiedy są byłymi ministrami.
1: Oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
2: Tak, to jest też kwestia, o której i tutaj nam się zdarzało i we dwóch mówić, ale podejrzewam, że i panu redaktorowi z innymi ludźmi. Rzeczywiście Ukraina tej wojny w tym momencie nie wygrywa. To też jest oczywiście, i to z góry podchwytujmy, przeciwdziałajmy różnym dezinformacjom wynikającym z wyjętych z kontekstu słów. To zależy, co miało być tym zwycięstwem. Jeżeli ktokolwiek uważał, że zwycięstwem Ukrainy miało być odzyskanie granic z roku 2014, to takie zwycięstwo nigdy nie było szansy. Jeżeli zwycięstwem dla kogoś było to, że Ukraina nie jest zajęta przez Rosję w Kijowie i istnieje niezależny rząd, to zwycięstwo 4 lat jest pełne. Myślę, że tutaj pan Fedorow zwracał się jednak do ukraińskiej opinii publicznej, bo to był ukraiński wywiad, tłumacząc jej, że nie nastąpi ta wygrana, którą troszeczkę zbyt mocno obiecuje społeczeństwo ukraińska propaganda, bardzo sprawna, bardzo mocna, tak sprawna, że bardzo wielu nawet przychodzących do studia ludzi oszukuje.
1: Przygotowuje tym wywiadem pan Fedorow ukraińskie społeczeństwo do tego, że,
2: nie, myślę, że
1: trzeba
2: pan Fedorow...
1: będzie oddać część terytorium, trzeba będzie oddać
2: myślę, że pan
1: Donbas,
2: Fedorow...
1: oddać Krym, może i oddać Zaporoże, oddać
2: przynajmniej na jakiś czas, pewnie tak, natomiast nie sądzę, żeby to było działanie przesadnie wystudiowane, spiskowo ustalone. Pan Fedorow po prostu, jak większość polityków czy byłych rzeczników, powiedział w wywiadzie to, co mu na sercu leżało i tak już poszło.
1: Wylał z siebie tą frustrację, został usunięty z rządu,
2: tak,
1: odwołany.
2: Zresztą usunięty z niego nie za brak sukcesu, bo to był bardzo dobry minister obrony przy wszystkich jego oczywiście wadach, bo ministra obrony przecież nie można obciążać odpowiedzialnością za działania wojskowych na froncie, ale dobrze realizujący swoją funkcję, reformujący wysiłek wojenny państwa ukraińskiego w bardzo trudnej sytuacji, a teraz przeszedł już do polityki, w związku z tym będzie się wypowiadał inaczej krytycznie.
1: Przeszedł do opozycji wobec Zełenskiego.
2: Tak, dziękujemy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że w swoim niebotycznym talencie budowania sobie wrogów stworzył sobie kolejnego.
1: Założny były szef sztabu, dowódca Ukrainy, który dowodził armią w tym pierwszym okresie wojny. Teraz był minister obrony, można by dalej wyliczać. Ta liczba, ta skala przeciwników politycznych Zełenskiego rośnie?
2: Tak, ale...
1: Popularność również?
2: Tak, bo zawsze rośnie popularność ludzi, którzy... posiadają jakiś autorytet i są potencjalną alternatywą dla tych, którzy są w tej chwili przy władzy. Ale pamiętajmy, że stopień, umiejętność przewlekania permanentnego przeprowadzania wyborów prezydenckich przez prezydenta Zelenskiego i jego otoczenie jest tak ogromna, że ciężko jest politechnologicznie wyliczyć, kiedy ci następcy mają tak naprawdę startować z kampanią wyborczą, więc startują z nią cały czas, więc to się czasami zużywa i tak dalej, ale rywalami są.
1: To jeszcze wspomniałem o Budanowie i o aresztowaniu jego zastępczyni i cały czas sprawie, która już drąży, która trochę wprowadziła Budanowa na jego pozycję, czyli aferę Milicza.
2: Jak wiemy, to nawet i z Polski aresztowanie zastępcy nie zawsze oznacza, że odpowiedzialność poniesie szef. Jak kiedyś mówiono o profesorze Wawrzyku w naszych czasach. Tak. Ale żarty żartami. Ukrainie przez kilka lat odpuszczano z powodu tego, że walczyła w słusznej sprawie, pomagaliśmy jej, miała te korupcyjne problemy po prostu rozwiązać. Oczywiście nie w 100%, bo w 100% to chyba nawet Polska, kraj znakomicie walczący z korupcją, nie jest sobie w stanie poradzić z tym zjawiskiem. Ale ta duża ilość afer powtarzająca się coraz bardziej, po pierwsze dowodzi upadku moralnego tej ekipy i tak gigantycznego, a po drugie dowodzi tego, że Ukraina sobie z tym nie radzi, więc nie jest dla nas dobrym potencjalnym partnerem na okres powojenny. To te dwie rzeczy. Takie afery będą wychodziły, musimy bardzo na nie uważać, bo oczywiście też czasami obraża się, dezinformuje również wobec ludzi, którzy odpowiedzialność za takie afery nie ponoszą. Bardzo bym ostrzegał przed analizami oderwanymi od wiedzy, ale zobaczymy, jak co z tego wszystkiego będzie wynikało. Pamiętajmy, że też każdemu się da coś doczepić i aresztować głównie po to, żeby na takiego Budanowa wyjść.
1: Bo Budanow, osoba, która miała oczyścić, miała być po całej aferze Milicza, aferze także do najbliższego współpracownika.
2: Ale nie mylmy tego, że się mówi, że się ma coś oczyścić, bo polityka tego wymaga od prawdziwego oczyszczania. Panie redaktorze, ogromny problem dziennikarzy jest to, że oni naprawdę bardzo często myślą, że jak politycy coś mówią, to oni robią coś więcej niż mówią.
1: No nie, ale jednak gesty mają znaczenie. Władimir Zełenski po tym, jak jego najbliżsi okazali się skorumpowani, sięgnął po wydawałoby się osobę, która nie jest skorumpowana, czyli szefa służb budowlanych.
2: Mamy dwie możliwości.
1: Młodego, no to raz taki manewr można zrobisz drugi raz.
2: Panie redaktorze, manewrów można zrobić bardzo wiele w swojej karierze politycznej, dopóki ci na to pozwala społeczeństwo, dopóki ci na to pozwala sytuacja polityczna. I Wołodymyr Zełenski będzie robił te manewry, dopóki będzie mógł je robić. Mamy tutaj w tej chwili dwie możliwości. Albo Budanow dalej jest tym w miarę młodym politykiem, który próbuje jakoś ratować państwo ukraińskie i tylko jest oskarżany po to, aby osłabić pozycję Zełenskiego i jego własną. Albo po prostu jest to sytuacja taka jak zwykle i Wołodymyr Zełenski być może wtedy będzie musiał spróbować znalezienia kolejnego polityka, który będzie szefem jego administracji.
1: Kolejnego, a jest jeszcze po kogo sięgać? Pewnie jest. Są pewnie zastępy ludzi, którzy można uwierzyć, są nieskorumpowani.
2: Zawsze jest po kogo sięgać w polityce. Problem jest to, czy polityk mający tak silnie uzależniony od budowania narracji, od opinii publicznej, od różnego rodzaju rzeczy, będzie w stanie przekonać tę opinię publiczną do siebie po raz kolejny. On już zasadniczo jej za bardzo nie przekonał przy tym obecnym razie, więc nie sądzę, aby Wołodymyr Zełenski był w stanie właśnie ten manewr po raz kolejny przeprowadzić.
1: A nie jest tak, że Ukraina przegra tą wojnę także właśnie politycznie, że Ukraina przegra wojnę, bo jej elity okazały się za słabe?
2: No cóż, elity to nigdy nie jest, elity to bardzo ma również i Rosja, a sobie jakoś poradziła z 4 latami agresywnej wojny i
1: słabe, jakie słabe. Władimir Putin właśnie, państwo kontroluje,
2: definicji słabe.
1: Nikogo z Kremla w kajdankach nie usunął bez wiedzy Putina.
2: Usunął oczywiście bardzo wiele ludzi, ale o tym nie wiemy, bo Rosja nie jest krajem o wolnej opinii publicznej de facto. Na Ukrainie mamy jednak tą kwestię wolności, która istnieje. Nie wiem. Ukraina ma zdecydowanie więcej powodów, dla których może tą wojnę w tej chwili przegrać niż ją wygrać. I wracamy tutaj znowu do tego, o czym mówiliśmy prawie na początku. To jest jeszcze oczywiście kwestia definiowania wygranej. Gdyby Wołodymyr Zełenski nie przelicytował w definiowaniu tej wygranej, nie zaczęto budować propagandy sukcesu związanej z autentycznymi, ogromnymi sukcesami Ukrainy w bombardowaniu różnych celów na terenie Rosji, również samej Rosji. No, Amerykanie podobno musieli prosić Ukrainę o to, żeby teraz żadne drony w okolicach Kremla i północnej Rosji nie spadały w trakcie wizyty szefa CIA. Gdyby nie to przelicytowanie, to rzeczywiście dawałoby się tą wygraną, przegraną inaczej zdefiniować i nie byłoby to takim problemem. Ukraina liczy na to, że wojny nie przegra, w tym sensie, że będzie dalej istnieć, bo dla nas Polaków to jest cel, jako niepodległe państwo leżące między nami a Rosją. Oczywiście pewne uproszczenie, bo nie chodzi o granice w sensie formalnym, gdyż mamy Kaliningrad, ale w tym blokowym. Ale to wojnę przegra Wołodymyr Zełenski. On się, myślę, w tej chwili bardziej broni przed tą swoją własną przegraną, niż chodzi mu o taką głębszym sensie przegraną jego państwa.
1: Znaczy co, w tej chwili Wołodymyr Zełenski uznał, że będzie atakował swoją własną pozycję, swoją własną
2: pozycję,
1: też władzę, kosztem kondycji państwa w wojnie?
2: Jak powiedział profesor Mróz-Gorgoń, heritage swój chce ratować i tym podobne rzeczy, dziedzictwo. To jest bardzo, bardzo wiele czynników, łącznie z analizowaną przeze mnie pana redaktora oraz wielu innych gości w tym studiu i innych studiach kwestią oderwania Zełenskiego od rzeczywistości. Jest taki moment, kiedy polityk się utożsamia z państwem. Niekoniecznie musi to się dziać w państwie toczącym wojnę, ale na Ukrainie w wypadku Wołodymyra Zełenskiego bardzo mocno się przydarzyło.
1: To już na koniec, jakie mogą być najbliższe wydarzenia, jeżeli chodzi o wojnę, bo wiele osób mówi o eskalacji, że Rosja spróbuje eskalować albo konwencjonalnie, albo niekonwencjonalnie.
2: No, to jest też rzecz, którą Rosja straszy nas bardzo regularnie. Rosja bardzo lubi udawać państwo nieprzewidywalne i tak dalej, i tak dalej. Prawdopodobnie trochę został postraszony w ten sposób przez CIA w Moskwie podczas tego spotkania. Jeżeli był odpowiednio...
1: Jak nie dać nam Ukrainy, to my zrzucimy gdzieś bombkę.
2: Jeżeli był dobrze przygotowany i był silny, a myślę, że szefami CIA nawet w każdym reżimie są ludzie o silnej psychice, że tak zacytuję troszeczkę film inny niż Sługa Narodu, tylko chłopaki nie płaczą. To bardzo ładny dał, podejrzewam, odpór tym typowym rosyjskim szantażom, które może działają na niektórych polityków nie mających pojęcia o Rosji, ale na szefa CIA nie powinny działać.
1: O czym mówił Łukasz Jasina, doktor nauk humanistycznych.
2: Humanizm to jest głęboka idea, panie redaktorze.
1: To prawda.
2: W Rosji słabo występująca, głównie w Łagrze.
1: Czasami możemy w nią zwątpić, ale też były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki w net.
1: Witam pana, panie redaktorze, witam państwa. Po ostatniej kronice paryskiej pewien słuchacz oświadczył, że przyszłościowa wizja świata jako domu wariatów dosyć mu odpowiada. Słuchacz lubi różnorodność. Pewna doza imitowanych celebrytów stworzona przez sztuczną inteligencję, domieszana do prawdziwych, zwiększy jego zdaniem atrakcyjność naszej nudnej gałki i uczyni ją bardziej malowniczą. Mogę przyznać rację słuchaczowi, ale tylko pod warunkiem, że sobowtóry pozostaną nieme, jak ich woskowe odpowiedniki z Muzeum Grévin. Naturalnie sztuczny Johnny Hallyday, wyjący podczas święta wydanego przez komitet zabawowy na urodziny wójta, nikomu nie może zaszkodzić, poza jego słuchaczami. Ale AI na tym nie poprzestanie. Jeśli sobowtóry przemówią, to zechcą przedstawić swoje chore racje generowane przez sztuczną inteligencję. Przekonają obywateli, aby im oddać władzę, gdyż sztuczna inteligencja potrafi wyprodukować szybko i sprawnie demagogię wyborczą, która chwyci. Wyobraźmy sobie wówczas sztucznego Donalda Trumpa, który zapowie w kampanii, że siłą odbierze Francji, Hiszpanii, Katalonię, aby urządzić tam państwo idealne na wzór amerykańskiego. Wszyscy wyborcy będą jedli u McDonalda i Kentucky Fried Chickena, płacąc za obiad przymusowo dolarami. Pełnię praw obywatelskich otrzymają tylko osoby powyżej 300 funtów żywej wagi, a kto się sprzeciwi, tego dosięgnie długie ramię amerykańskiej sprawiedliwości jako szkodzącego interesom Stanów Zjednoczonych. Jeżeli nie uda się siłą, to sobowtór Trumpa wynegocjuje zakup z sobowtórem Macrona, który chętemu sprzeda wszystko, co jest francuskie, i umieści szmal na wyspie, co samą nazwą wprawia w sen, albo w bitcoinach z kodem znanym tylko jemu samemu i Brigitte. Sztuczny Putin ze swej strony przedstawi projekt Wielkiej Rosji od Uralu do Bordeaux, gdzie rozciągnie się wielka strefa bezmięsna i obowiązywać będzie tylko jeden model samochodu Moskwicz 2, palący 30 litrów benzyny, 30 galonów benzyny na 200 wiorst, celem spalenia nadwyżek produkcyjnych niesprzedanych Chinom. Paszportów i wiz nie będzie dla zwykłych obywateli, aby uchronić się od przestępstwa dezercji z pola walki o Wielką Rosję. Będą wydawane tylko oligarchom, jak również zezwolenia na wywóz z kraju pieniędzy od 1 miliarda dolarów, czyli 100 ton rubli wzwyż. Celem realizacji projektu zostanie wydany zakaz produkcji innej jak produkcja uzbrojenia oraz zakupi się od Koreańczyków Północnych 6 milionów mężczyzn w wieku poborowym, płatne w dolarach. Opozycja będzie wywieziona za Ural, a u nas, proszę słuchacza, jakiś sobowtór Morawieckiego, arcydzieło sztucznej inteligencji, narzuci na przykład wyborcom projekt zwycięskiej strategii dla prawicy, aby iść do wyborów tyralierą, to znaczy w szyku rozproszonym, gdy tymczasem sobowtór Mencena, próżno marzyć. Czy chciałby pan rzeczywiście żyć wśród sobowtórów? Pytam słuchacza, oryginały panu nie wystarczą. Zejdźmy na ziemię.

0: firmie. Za tydzień dzieci pójdą do szkoły. Wszystkie dzieci. Te inteligentne, spragnione wiedzy, pracowite, prymusy, kujony i dzieci głąby, osły patentowane, lenie, próżniaki, wagarowicze, nieroby, wałkonie, głupcy z natury albo z przyzwyczajenia. Wszystkie dziadki pójdą razem do szkoły republiki, której fundamentem jest równość szans. No inteligentniejsi w ogóle nie będą się uczyć. Ich racje przedstawia anegdota o szczeniaku wezwanym do dyrektora, który mówi: widziałem twoje stopnie, ty nic nie robisz, ty w ogóle nie pracujesz. I który mu odpowiada: a ja po szkole będę bezrobotny, ja już trenuję. Programy szkolne układa się zatem pod kątem tych innych, nie najlepszych. Szkoła francuska pomyślana przez Jules Ferry była dobra. W latach 60. nawet najlepsza na świecie. Potem przyszedł Cohn-Bendit ze swoim hasłem zabrania się zabraniać oraz inne dzieci kwiaty, jak wówczas ich nazywano, i szkołę zreformowano. Myślałem o tym na poczcie dworca Saint-Lazare, kupując 10 znaczków na listy do Polski. Urzędniczka otworzyła liczydło w komputerze. Proszę mi podać cenę jednostkową, zaproponowałem. Ja pani podam opłatę za 10 znaczków, będzie szybciej. Cena była 2 euro 25 centimów. Powiedziałem 22,50. Po chwili komputer pokazał 22,50. Zmylił mnie pan, powiedziała i zaczęła operację od nowa. 22,50. Absolwentka zatrudniona na poczcie Saint-Lazare, która nie potrafi pomnożyć 2,25 przez 10, jest typowym produktem reform, które rozpoczęto od zlikwidowania nauki pamięciowej. Lepsze jest wrogiem dobrego, mówią Francuzi. Drogą kolejnych ulepszeń udało się ściągnąć dobrą szkołę francuską na dalekie 26. miejsce w rankingach światowych. W matematyce, w rozumieniu tekstu, w naukach ścisłych. We wszystkich wymienionych dyscyplinach pierwsze miejsce zajmują Szanghaj i Hongkong. Następnie inni Azjaci. A tuż za nimi kto? No kto? Polacy. W pierwszej światowej dziesiątce tuż za Azjatami. W naukach ścisłych nawet w dziewiątce. Więc przecież francuska dekadencja nie wzięła się z zaniedbania władz. Oświata od lat zajmuje w budżecie państwa ogromną pozycję, około 70 miliardów euro. W roku bieżącym o 200 milionów będzie większa jak poprzednim. Będzie więcej nauczycieli do nauczania inkluzywnego z pominięciem rodzajników, ortografii i pamięci. Jak to się dzieje, pyta naród, że wydając co roku tyle pieniędzy, otrzymujemy w zamian fatalne wyniki daleko za Polakami. To, że Polacy są narodem szczególnie uzdolnionym, to rzecz pewna. Ale oprócz zdolności wrodzonych, właściwych narodowi, oprócz programów nauczania lepszych i gorszych, istnieją również okoliczności zewnętrzne, korzystne lub nie. Za kilka dni razem z uczniami wejdą do klas nauczyciele i nauczycielki, aby z narażeniem zdrowia i życia kształcić je w duchu republikańskim. Dobre wyniki otrzymają najgorsi. Nauczyciele przyznają je ze strachu przed zawiedzionym rodzicem, który przyjść może do szkoły i ich pobić, jak to się zdarza co tydzień. Albo co gorsza, zabić, jak Dominika Bernard, jak Agnes LaSalle. Niezadowoleni mogą uciąć im głowę, jak profesorowi historii Samuelowi Paty, uznanemu przez uczniów za islamofoba. Groźba poważna, gdyż dopiero co, 25 lipca bieżącego roku, hakerzy wykradli z Ministerstwa Edukacji dane osobiste nauczycieli razem z ich adresami. Pocieszeniem jest tylko świadomość, że Amerykanie są za Francuzami daleko w tyle, choć mają najwięcej na świecie noblistów i wydają na oświatę majątek. Czemu należy to przypisać? Oto temat do rozmyślań na początku roku szkolnego w dobie paktu imigracyjnego wprowadzanego powszechnie przez Unię Europejską. Do usłyszenia.
1: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: I wracamy do studia Radia Wnet. Po wiadomościach w naszym studio Piotr Müller, były rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości, europoseł Rozwój Plus. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zacznijmy od Europarlamentu i waszej delegacji. Wczoraj decyzja, że no właśnie, wychodzicie z EKR-u, zostajecie w EKR-ze. Jak będzie waszej partii przyszłość wyglądać?
2: My cały czas jesteśmy członkami grupy EKR, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, czyli klubu parlamentarnego. No można byłoby na nasze polskie warunki to tak przedstawić. Natomiast zdecydowaliśmy, że faktycznie zamierzamy wyjść z delegacji Prawa i Sprawiedliwości w ramach tej grupy, tak? Więc to jest tak zorganizowane. No się rzeczy, skoro nas z Prawa i Sprawiedliwości wyrzucają, to po prostu w tej delegacji pozostać nie możemy. Natomiast czy zostaniemy w EKR-ze? Decyzja przed nami. Myślę, że najbardziej prawdopodobny wariant, ale też chcemy mieć pewność, że będziemy mogli w ramach grupy EKR realizować te obszary programowe, które nas interesują, prawda? W moim przypadku to są sprawy gospodarcze, w przypadku Michała Dworczyka sprawy obronne, czy w przypadku ministra, byłego ministra Waldemara Budy, sprawy rolnictwa, które też w parlamencie prowadzi.
1: A taka wizja, żeby zmienić rodzinę polityczną, zmienić barwę, albo bardziej na prawo, albo bardziej do centrum pójść? Inna rodzina, może tak, Europejska sposób... Partia Ludowa?
2: Nie, nie.
1: Nie. Niech tam, gdzie jest Platforma i PSL.
2: Niech pani żartuje.
1: A może tam, gdzie jest Konfederacja? Może patrioci dla Europy?
2: Tyle, co ja krwi, że tak powiem, musiałem zepsuć sobie, żeby z EPP po prostu walczyć w Europarlamencie. To absolutnie nie. Natomiast wie pan, patrioci, no oczywiście to jest jedna z grup parlamentarnych, która jest w Parlamencie Europejskim też prawicowa. Natomiast mi najbardziej odpowiada EKR, ale no też warunek taki formalny, techniczny jest to, że w ramach EKR-u możemy coś rzeczywistego robić, bo być członkiem, żeby być, no to oczywiście... Być może dla niektórych to jest wygodne. Dla mnie jest ważne, żeby prowadzić chociażby właśnie tą agendę gospodarczą. Jestem w Komisji Rynku Wewnętrznego. Tam są też sprawy cyfrowe, sprawy ważne dla polskiej gospodarki. I tam można konkretne rzeczy dla polskich firm robić. Zresztą przez ostatnie 2 lata tym się zajmowałem, chociażby dla branży kosmetycznej, chemicznej, nawozowej, dla branży motoryzacyjnej, czy w drugiej komisji dla branży rybołówstwa.
1: Jest taka szansa, żeby prawica się porozumiała co do polityki europejskiej? Znajdziecie wspólny mianownik w relacjach z Brukselą, z Konfederacją, z Mentzenem, z Bosakiem?
2: Ja myślę, że tu chyba jest raczej problem nawet nie tego, w którym kierunku Europa powinna iść, tylko w jaki sposób skutecznie to wyegzekwować. Bo myślę, że na poziomie deklaratoryjnym w wielu miejscach my po prostu mamy podobne poglądy.
1: Macie poglądy z Krzysztofem Bosakiem na Unię Europejską?
2: W niektórych obszarach absolutnie tak.
1: No, w których?
2: No prosta rzecz. No chociażby w tym zakresie, że uważamy, że nie powinno się poszerzać dodatkowo kompetencji aktualnych, które posiada Unia Europejska. I co do zasady, nie powierzać dalszych kompetencji Brukseli czy instytucjom unijnym. No to jest coś, co nas łączy. Natomiast czasami są niuanse związane z tym, prawda? W związku z tym, no oczywiście pytanie, w jaki sposób chociażby cofnąć niektóre obszary integracji europejskiej, bo w niektórych pewnie obszarach by się to przydało zrobić, poprzez wycofanie na przykład istniejących dyrektyw czy rozporządzeń i danie większej swobody państwom w tych obszarach, których Unia Europejska no, obsiadła te
1: różne rodzaje obszary gospodarcze. A taka wizja, że jeżeli nie uda się zreformować albo zatrzymać machiny unijnej, to trzeba będzie gotować się do opuszczenia Unii Europejskiej. To jest wasze porozumienie.
2: To jest takie myślenie, to jest droga na skróty. Wie pan, no jakby to najłatwiej powiedzieć, że się obrażamy, wychodzimy, prawda, i to się wydaje prostą wizją dla niektórych. No nie, natomiast to jest wizja, która powoduje też... bym powiedział, trzęsienie ziemi ekonomiczne, gospodarcze, geopolityczne dla Polski. Dlatego my takiego wariantu nie rozważamy.
1: Ale jakby popatrzeć z drugiej strony, z punktu widzenia na chwilę, wczujmy się w rolę eurokraty, mandaryna z współczesnego z Brukseli, który powie, to po co ja mam z Piotrem Millerem rozmawiać albo z kimkolwiek innym, skoro oni i tak chcą być w Unii Europejskiej. Skoro i tak chcą być, to muszą przyjąć nasze warunki i tyle.
2: Dlatego, że jak pan eurokrata czy pani eurokratka, jeżeli to już sobie tak sfeminizujemy, obserwuje chociaż minimalnie scenę polityczną w Europie, to zauważa, że ruchy, które są eurorealistyczne albo eurokrytyczne bardzo mocno już, rosną siłę. W związku z tym albo będzie jakaś minimalna refleksja co do tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, albo wariant, którym Unia Europejska się rozpadnie ze względu na to, że ten no, biurokratyczny mechanizm brukselski narzuca wszystko, stanie się faktem nie z powodu tego, że ktoś chce wyjść z Unii Europejskiej, tylko dlatego, że Bruksela rozwali Unię Europejską.
1: A powinniśmy się także intelektualnie przygotowywać na wizję, że Unia Europejska przestaje istnieć w tym kształcie?
2: Myślę, że czysto teoretycznie jest to możliwe oczywiście, natomiast to jest, jeżeli będzie to następowało, to będzie w długim procesie. jeżeli to się kiedyś odbędzie, to pewnie ktoś powie, że Brexit był tego początkiem. Prawda? Czyli, że ten proces właśnie się rozpoczął wtedy. Natomiast my chcemy, aby ten proces nie był kontynuowany. Chcemy normalnej Europy, która polega na tym, że mamy integrację gospodarczą, że w sprawach politycznych, społecznych Unia Europejska nie dotyka tych obszarów. Mamy wolny handel wewnątrz Unii Europejskiej, przepływ osób, ale jednocześnie bezpieczne granice.
1: A wyobraża pan to sobie przy obecnej konstrukcji Unii Europejskiej, przy obecnych elitach, czy establishmencie brukselskim?
2: Wyobrażam sobie przy zmianie establishmentu w kilku krajach unijnych, czyli ten sezon polityczny, wyborów politycznych, który się odbywa w przyszłym roku, on ma tu no, kluczowe znaczenie, prawda? Wybory
1: Hiszpania,
2: we Włoszech, w Hiszpanii,
1: Włochy,
2: we Francji,
1: Francja,
2: w Polsce. Prawda?
1: I landowe w Niemczech.
2: Tak, tak, no i dokładnie, one też przesuwają politykę niemiecką. Wie pan, niech pan zauważy, że CDU i CSU, które no niestety jest odpowiedzialne za właśnie tą miałkość Unii Europejskiej, za to, że nie potrafią podejmować decyzji, za to, że uginają się przed socjalistami zielonymi, oni też muszą brać pod uwagę to, co się dzieje w Niemczech. I chociaż powoli w jakichś obszarach zmieniać swoje nastawienie. Niestety to nie wierzę, żeby to się odbyło w jakiś taki dobry sposób, szybki. To musi być wymuszone poprzez urośnięcie sił prawicowych w innych krajach unijnych, ale powoli też w jakimś sensie się dzieje, bo zobaczmy też, że chociażby w zakresie takiej naiwności wobec Chin, czy mimo wszystko naiwności wobec Rosji, niektóre rzeczy się zmieniły w Unii Europejskiej, ale do tego były potrzebne naprawdę no, takie rzeczy, czy chociażby niestety jak wybuch wojny na Ukrainie.
1: Jakie będzie stanowisko rozwoju, plus jeżeli chodzi o politykę klimatyczną Unii Europejskiej? Wychodzimy z ETS-u, to jest propozycja Prawa i Sprawiedliwości, no ale też Konfederacji jednej.
2: Nasze stanowisko jest tu niezmienne. Uważamy, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej szkodzi gospodarce unijnej. Szkodzi gospodarce unijnej, ponieważ dodatkowe... Najlepiej byłoby uchylić przepisy, które są no niestety w kilkunastu rozporządzeniach i dyrektywach i które ten efekt dają, bo wie pan, to pod jednym, to nie jest tak, że to jest w jednym miejscu tylko, bo ten zielony ład realizowany w Unii Europejskiej to nie jest tylko energetyka, to są również kwestie związane z przepisami dotyczącymi budowy fabryk, rozwoju gospodarki poprzez właśnie nowe inwestycje, bo tam jest dużo ograniczeń.
1: Okay, ale to jest na poziomie europejskim, a PiS mówi na poziomie polskim. Wychodzimy w Polsce z ETS-u, przestajemy stosować to rozporządzenie.
2: To niestety, ja życzyłbym sobie, żeby to było takie proste. Natomiast niestety to ma też konsekwencje finansowe w różnych obszarach i dlatego trzeba to zrobić najlepiej na poziomie unijnym. I liczę na to, że rok 2027 na to w większej mierze pozwoli,
1: bo
2: wystarczy kilka rządów. No to trzeba szukać innych rozwiązań. Natomiast one nie są takie proste. A ja nie lubię, wie pan, opowiadać o tym, że to jest wszystko takie proste, że od ręki da się coś zrobić, bo nie chcę...
1: Nie, może to jest kwestia woli politycznej, odwagi politycznej, żeby wyjść i powiedzieć, wychodzimy z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, nie realizujemy jej i niech nas sądzą.
2: A gdzie to jest możliwe w zakresie... No tak, tylko właśnie, na koniec sądzą w jakimś obszarze i możemy ponieść konsekwencje finansowe tego, które i tak zapłacą podatnicy na koniec, prawda? Czyli z jednej czy drugiej kieszeni. Trzeba na to bardzo uważać, bo oczywiście taka uproszczona wizja świata jest atrakcyjna, ale nie zawsze na koniec dnia skuteczna. Ale
1: z drugiej strony za chwilę Polska będzie płatnikiem netto do budżetu.
2: No niestety...
1: A więc kary finansowe przestaną być skuteczne.
2: Tak, tylko to jeszcze nie będzie najprawdopodobniej w perspektywie tej, która będzie najbliższa. Natomiast oczywiście tą kartę negocjacyjną, w szczególności w negocjacjach budżetowych, trzeba postawić. Bo wie pan co, kiedy będzie moment na to? Kiedy będzie negocjowany budżet na 2000, na kolejną siedmiolatkę. Wszyscy teraz wiedzą doskonale, że to jest najbardziej gorący kartofel przerzucany, krótko mówiąc, pomiędzy stolicami europejskimi, bo nikt, i to akurat dobrze, nie chce się zgodzić na nowe podatki unijne, a jednocześnie wydatki, które są w tej chwili w budżecie unijnym, mają być przesunięte na inne polityki. No i teraz jest gigantyczne napięcie, prawda? Niemcy, nie wiem, Holandia, Francja chcą przesunięcia wydatków, Francja może trochę mniej, ale Niemcy i Holandia dla przykładu chcą przesunięcia pieniędzy z polityki rolnej i na przykład spójności na inne cele, bo oni tam będą beneficjentami wtedy tych pieniędzy. My na to się nie chcemy godzić, a jednocześnie oni nie chcą podwyższyć budżetu unijnego i akurat z tym się zgadzam. Więc to napięcie będzie bardzo głębokie i tutaj bym szukał sposobu na pewne negocjacje, jeżeli chodzi chociażby o politykę klimatyczną unijną.
1: Skoro przy negocjacjach trwają negocjacje paktu senackiego w pałacu prezydenckim, to też przyznał wczoraj nasz gość Mariusz Błaszczak, tu jest oficjalne, jak one wyglądają, jak przebiegają te rozmowy?
2: Nie uczestniczę w nich osobiście, natomiast mogę tyle, na ile jestem upoważniony, powiedzieć, że że my byśmy sobie życzyli, żeby faktycznie pod patronatem pana prezydenta Karola Nawrockiego powstał pakt senacki, który byłby w stanie zbudować większość alternatywną do tej ekipy, która w tej chwili w Senacie. I my w takim porozumieniu jesteśmy gotowi uczestniczyć.
1: Na czym, w czym tkwi szkopuł?
2: Wie pan, jak zawsze to...
1: To są łatwe czy trudne negocjacje?
2: Na pewno nie uczestniczę w nich, ale z doświadczenia politycznego wiem, że takie negocjacje bywają najtrudniejsze, ponieważ dotyczą przede wszystkim, że tak powiem, zbudowania odpowiedniego parytetu w takiej konstelacji politycznej. I druga rzecz...
1: Czy kłótnia o stołki, czy PiS wziął 30 czy 28 senatorów ewentualnie?
2: No, Konfederacja 15, czy Rozwój 16, Plus, kto dokładnie, 5, czy 8, w jakich 80. okręgach, jakie osoby, prawda? No to
1: budzi biorących emocje. Jest 52, no max 53 mandaty. To jest zupełny max. No, taki, pozostałe to są już takie, trudne. Wiadomo, że się tam nie wygra.
2: Znaczy, można wygrać, ale to jest dużo trudniejsze, prawda? W związku z tym wiadomo, że najbardziej atrakcyjne zawsze są miejsca, w których szanse na wygrane są większą. No i siłą rzecz to oczywiście budzi emocje, a z drugiej strony w pozostałych okręgach, wie pan, też trzeba powalczyć. To nie jest tak, bo
1: no, i tak trzeba wystawić. O wynik, o listę, ale rozumiem, bez szansy własnego sukcesu. Trzeba znaleźć kogoś, kto się no, właśnie tu, finansowo wyłoży i
2: problem
1: będzie
2: jest taki, że tutaj właśnie nawet nie ma mowy o wyniku listy, no bo nie ma progu wyborczego na poziomie Senatu, prawda? Każdy okręg jest tu jowem i dlatego to jest mniej atrakcyjne startowanie w okręgach, gdzie się przegrywa, ale no jakby też chodzi o zajęcie czasu tym naszym oponentom i tak dalej, ale też budowanie na przyszłość pewnej marki rozpoznawalności tych lokalnych liderów.
1: Tak, polityk trzeba się wypromować. Jest szansa na ten sukces, że będzie wspólna lista Konfederacji, bo jak rozumiem w tych rozmowach, kto bierze udział? Rozwój Plus, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja i Grzegorz Braun?
2: Nie wiem, jak wygląda skład tych rozmów. Nie wiem, czy jest Grzegorz Braun, wydaje mi się, że nie.
1: A powinien być?
2: Nie czuję potrzeby, żeby...
1: Dlaczego tutaj... to ważna partia prawicowa to... o dużym, rosnącym poparciu, rozumiem, większym niż wy.
2: Rozumiem, tylko... Ja rozumiem, tylko na koniec dnia tu nie chodzi tylko i wyłącznie o liczbę, ale również o jakiś taki rdzeń wartości, więc jakby no to jest zasadnicza rzecz, więc jakby...
1: Z Konfederacją Męsna i Bosaka pan czuje rdzeń jedności czy jakiś tam rdzeń poglądów, a z czego się brał? Dlaczego?
2: Dlatego, że mimo różnic programowych z, nie wiem, ze Sławomirem Mencenem czy Krzysztofem Bosakiem, ja im nie odmawiam w żaden sposób takiego, no nie wiem, propaństwowego podejścia, prawda? Ja różnię się na przykład ze Sławomirem Mencenem, w szczególności co do kwestii gospodarczych, on jest typowym liberałem gospodarczym. Ja jestem oczywiście zwolennikiem wolnego rynku i jak największych swobód gospodarczych, natomiast wiem, że życie ekonomiczne jest trochę bardziej skomplikowane i mniej, i pełne też niesprawiedliwości wynikających ze stanu początkowego, ale nie jest tak, że każdy rodzi się z równymi szansami. Sami. To tak nie jest, prawda? Natomiast u Grzegorza Brauna, jak słyszę wypowiedzi dotyczące chociażby, nie wiem, polityki zagranicznej, czy generalnie formy, w której on funkcjonuje, no po prostu trudno mi się to wyobrazić, prawda? No ale...
1: No wy jesteście prounijny, on jest jednoznacznie antyunijny.
2: Nie, ja nie jestem prounijny, ja jestem eurorealistą, bo prounijność to mi się kojarzy jak takie wazyliniarstwo Donalda Tuska, bo to tak zostało to ujęte. Ja jestem eurorealistą, uważam, że w polskim interesie jest być w normalnej Unii Europejskiej, która skupia się na sprawach gospodarczych, a nie społecznych.
1: Sławomir Mencen to patrzy inaczej, Sławomir Mencen mówi, jest pewna różnica. Mateusz Morawiecki był antyunijny w Warszawie, a prounijny w Brukseli, a Donald Tusk jest bardzo prounijny w Polsce, a potrafi się mocniej postawić w Brukseli niż Mateusz Morawiecki. To jest cytat powtarzany, to nie jest jednorazowa wypowiedź, tylko to jest chyba zdanie ugruntowane z Sławomira Mencena.
2: Kiedyś akurat z Krzysztofem Bosakiem, jak rozmawiałem, to Sławomirowi Mencenowi bym pewnie mógł powtórzyć to samo. Chciałbym, żebyśmy my w przyszłości mieli okazję wspólnie porządzić, bo wtedy realia rządzenia, prawdziwego decydowania, podejmowania trudnych decyzji pierwszy raz padają na czyjeś barki. Młode, tam są młode te barki. Zakładam, że jest jakieś tam silne.
1: Krzysztof Bosak jest starszy od pana.
2: No rozumiem, ale jednak na polityka pewnie każdy by tam powiedział, że nawet dosyć młody, mimo wszystko. Natomiast
1: starszy od pana prezydenta jest Krzysztof Bosak.
2: No kurczę, widzi pan. No,
1: o jeden rok.
2: O jeden rok, no dobrze. No ale wracając do tego, no życzę sobie, żeby kiedyś musieli stanąć przed wyborami, które są realne, prawda? Pomiędzy, nad polega realizm polityczny, a nie tylko i wyłącznie możliwość mówienia, co by się zrobiło i tak dalej, bo później się staje przed realnymi wyborami, ale mówię, no, każdy ma prawo do jakiegoś krytycznego podejścia, a też mam jakieś swoje przemyślenia oczywiście z naszych rządów i z błędów, które popełnialiśmy, prawda, i gdyby też człowiek wiedział, jaka będzie przyszłość, to też inaczej by podejmował pewne decyzje, ale no niestety to jest tak, że dzisiaj pan nie wie, co będzie za 3 lata, w związku z tym za 3 lata pan będzie mądrzejszy o te wszystkie doświadczenia,
1: to wszyscy będziemy w tym czasie. Mądrzejszy co do koalicji, Od razu dopowiem, było wiele zaprzeczeń, ale przytoczę wpis Marcina Torza, dziennikarza z Dolnego Śląska. Rozwój plus bezpartyjni samorządowcy plus PSL. Taka koalicja jest prawdopodobna. Nie jest tajemnicą, że bezpartyjni już rozmawiają o wspólnej liście zarówno z Rozwojem Plus, jak i z PSL-em. A w tym ostatnim ugrupowaniu część działaczy coraz mocniej naciska na Kosiniaka-Kamysza, aby spotkał się z Mateuszem Morawieckim i rozpoczął konkretne rozmowy.
2: Mogę powiedzieć wprost, my żadnej wspólnej listy z Polskim Stronnictwem Ludowym nie zamierzamy budować, żeby było to jasne, prawda? W związku z tym to jest jasna deklaracja. No, oni są w rządzie, afirmują Donalda Tuska. Mam nadzieję, że się nawrócą po następnych wyborach i czy to będzie nadzieja na to, żeby jednak, że tak powiem, zrehabilitowali się i w przyszłości nie popierali rządu Donalda Tuska, ale nie mam zamiaru być na innej liście z aktualną wersją PSL-u, nienawróconego, że tak powiem.
1: Gdyby się teraz nawrócili, mówiąc językiem pana posła, i teraz wyszli z rządu?
2: No ale wie pan, no to by upadł rząd. Życzyłbym sobie tego oczywiście, żeby ten rząd upadł. Natomiast to jest political fiction. Znaczy tam nie ma takiej odwagi. Po prostu nie ma takiej odwagi.
1: Wyszedł z rządu i powiedział, ja chcę iść z Mateuszem.
2: Ale wie pan, wiele miesięcy, że tak powiem, były próby nakłonienia niektórych osób popierających aktualny rząd, żeby... No przez aby to robić i nie dały one skutku. W związku z tym to jest jedna rzecz, a druga rzecz naprawdę, my nie potrzebujemy Polskiego Stronnictwa Ludowego ani na naszej liście, ani na żadnej ich wspólnej liście potencjalnej wyimaginowanej. Robimy swoje.
1: Bezpartyjni samorządowcy?
2: Pan co, bezpartyjni samorządowcy to jest dużo bardziej zróżnicowane środowisko, więc to nie jest tak, że pod jednym brandem to jest, wie pan, już nie będę się znęcał nad...
1: Markiem Woch.
2: Nad już jednym właśnie takim koalicyjnym ogłoszeniem, które było wcześniej, prawda? Więc to są inni bezpartyjni samorządowcy, jak rozumiem, prawda? W związku z tym ich jest tak wielu różnych, zresztą sama nazwa wskazuje bezpartyjni, więc można tu w ten zbiór dać wiele osób. Mogę powiedzieć tyle, że do nas się zgłasza bardzo wielu samorządowców. Ostatnio prezydent Kalisza chociażby, prawda, i tak dalej, ale mam sam deklarację też na Pomorzu, burmistrzów, wójtów, w związku z tym w tym sensie samorządowcy będą z nami.
1: Wielu samorządowcy, ale może nie ci bezpartyjni związani z prezydentem.
2: Może też, ja nie wiem. Ja tych rozmów nie prowadzę, w związku z tym być może ktoś z tamtego środowiska też by chciał z nami.
1: A pójść. Może będzie powrót na wspólne listy z Prawem i Sprawiedliwością?
2: Wie pan co?
1: To jest możliwe? Wspólne listy do Sejmu, Rozwoju Plus i Prawa i Sprawiedliwości.
2: Wariant bazowy jest taki, że startujemy osobno. Wie pan, no, nas wyrzucono z Prawa i Sprawiedliwości. Przecież naszą intencją było to, żeby wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości budować skrzydło, płuco drugie. To, co
1: Zbigniew
2: było powiedziane...
1: Ziobro też odchodził, wrócił.
2: Ja rozumiem.
1: Wielu polityków PJN-u wróciło. Adam Bielan, teraz zdaje się, Michał Kamiński nawet wraca.
2: Rozumiem.
1: Po latach.
2: Jeżeli ktoś myśli, że to miałoby się odbywać w formie jakiegoś powrotu do Prawa i Sprawiedliwości, to nie jest możliwe.
1: A propos powrotów.
2: Jest możliwe, po prostu jest możliwe ewentualne rozmawianie o wspólnych działaniach po wyborach, może przed wyborami również, ale...
1: Ale wspólna lista pod patronatem pana prezydenta.
2: A to jest już co innego. To jest co innego i to byłoby oczywiście...
1: Do Sejmu.
2: Tak, to oczywiście, gdyby pan prezydent chciał się podjąć takiej misji, to na pewno byłoby bez wątpienia to korzystne.
1: Bo wczoraj Mariusz Błaszczak w tym studiu powiedział, że porozumienie do Senatu może, jeżeli się uda, może być wstępem do dalszej współpracy, także współpracę o jednej liście do Sejmu.
2: Ja jestem w stanie sobie wyobrazić taki wariant, natomiast wtedy w tym wariancie tak czy tak te podmioty, które biorą udział w takim porozumieniu są, że tak powiem, no właśnie podmiotowe, prawda? To nie jest tak, że ktoś jest, no nie wiem, tam właśnie jakimś tam fragmencikiem dużego porozumienia, tylko no podmiotowe ugrupowania polityczne wewnątrz takiego porozumienia.
1: To już na koniec wejdźmy w ogóle w taką prostą parlamentarną politykę. Posłuchajmy wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego, jednego z polityków Lewicy, który mówił o roszadach, jeżeli chodzi o prezydium Sejmu.
3: Winien być, powiedziałem mu, ten marszał. Myślę, że powinniśmy zastanowić się, kto dzisiaj jest bliższy odpowiedzialności za państwo, a kto dzisiaj chce niszczyć państwo. I ustawy o DSA, o kryptoaktywach pokazują, że PiS nie chce współpracować.
1: Że PiS nie chce współpracować, a Mateusz Morawiecki chce współpracować.
2: Nie wiem, co pan premier Gawkowski miał na myśli, że chce współpracować, bo na pewno nie z lewicą, więc to proszę pana Gawkowskiego zmartwić. Natomiast, jak rozumiem, to jest cała dyskusja dotycząca w ogóle wicemarszałka Sejmu. My mamy proste stanowisko w tej sprawie. Zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak Klub Parlamentarny Rozwój Plus powinni mieć wicemarszałka Sejmu, bo są drugim i trzecim klubem parlamentarnym co do wielkości.
1: Ale i tak mamy normalnej olbrzymie prezydium Sejmu w tej kadencji.
2: No ale przepraszam.
1: Rozdęte do wielkości.
2: Ale chwileczkę, no ale no, jeżeli...
1: Gawkowski mówi, pan premier jest jedno miejsce.
2: No ale no to nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby zrobić drugie miejsce, to jest pierwsza rzecz. Nie ma przeciwwskazań, żeby być może odnowić parytety w tym prezydium, skoro jest tak, że drugi, trzeci klub parlamentarny, największe kluby opozycyjne nie mają wicemarszałków Sejmu. No tak wygląda to w cywilizowanych parlamentach.
1: Ale nie jest tak, że PiS pierwszeństwo, bo jest po pierwsze większe
2: nie,
1: od was?
2: Nie, powinien te dwa kluby mieć naraz te funkcje i ja się nie dam wciągnąć taką rozgrywkę, którą niestety tutaj z przykrością widziałem ze strony pana przewodniczącego Mariusza Błaszczaka, jakoś w ogóle rolę, nie wiem, my mamy teraz się ustawić w roli jakiegoś sekundanta Prawa i Sprawiedliwości, no przepraszam, koledzy drodzy z mojej byłej partii, wy wrzuciliście nas z własnej partii, my jesteśmy zmuszeni do budowania własnego klubu parlamentarnego, uważamy, że zarówno wy jako Prawo i Sprawiedliwość, jak i my jako Klub Rozwój Plus powinniśmy mieć wicemarszałka. Wystąpiliśmy chyba nawet do pana przewodniczącego Błaszczaka z prośbą o podpisanie wspólnej projektu uchwały o zmianie liczby składu, właśnie liczby w składzie prezydium Sejmu, po to, żeby wyrównać te pole gry, bo tak to powinno wyglądać i te standardy parlamentarne tak powinny wyglądać. Wiem, że zawsze większość parlamentarna ma pokusę, żeby sobie tym grać i być może będą to robić. Natomiast to nie oznacza, że my mamy wycofywać się z...
1: Czyli będzie wasz marszałek i jeżeli...
2: Jeżeli będzie nasz kandydat, prawda?
1: Będzie wasz
2: Natomiast,
1: kandydat?
2: Natomiast, że będzie wicemarszałek, to oczywiście nie
1: no dobrze, czyli dajecie to do wyboru, do ręki Donalda Tuska.
2: Ale to Mariusz Ciepa też daje?
1: No... PiS wystawia swojego, wy swojego, no a większość podejmie decyzję.
2: No ale to PiS daje w takim razie do wyboru też większości parlamentarnej? To chyba też daje, tak? Znaczy ta logika właśnie, która mnie rozbawiła w tym wszystkim, że to Rozwój Plus jest zły, bo zgłasza kandydata na marszałka Sejmu, na wicemarszałka Sejmu, ale PiS zgłaszający kandydata na wicemarszałka Sejmu to jest okej. Okay. Znaczy to wie pan, no to jest no, tylko, zrobienie z logiki co najmniej delikatnie
1: tylko,
2: mówiąc.
1: Tylko, że wy macie 40 posłów, a PiS ma 140.
2: Ale Klub Rozwój Plus jest trzeci do wielkości w Sejmie, a mniejsze kluby mają też wicemarszałka. Co to ma za znaczenie? Znaczy parytet w prezydium Sejmu właśnie na tym polega, że mniejszość parlamentarna, inne kluby mają wicemarszałków. I to nie jest argument.
1: A to już mówię, jak się będziecie czuć, jeżeli wasz wicemarszałek, a będzie nim Marcin Horał, jak wszystko wskazuje, zostanie wybrany głosami Donalda Tuska i pana Gawkowskiego?
2: A jak Marcin Ociepa się będzie czuł, jeżeli zostanie wybrany tymi głosami?
1: No to się do niego pytanie.
2: Ale no a właśnie, jak... No jakby, a jak będzie się czuł każdy przewodniczący komisji w Sejmie, już się czuje przewodniczący komisji na przykład z Prawa i Sprawiedliwości, wybrany głosami większości parlamentarnej. No na tym polega, wie pan, no, nie róbmy z kultury politycznej, która powinna być na chociaż na minimalnym poziomie parytetów parlamentarnych, nie róbmy tego typu rozgrywek, bo to będzie po prostu
1: W Sejmie czeka nas we wrześniu głosowanie dwóch osób na jedno miejsce, tak to będzie wyglądać.
2: A liczę na to, że jednak Sejm zmieni uchwałę i będzie dwóch wicemarszałków.
1: Chociaż szansa na to jest nieduża, ale zobaczymy jak będzie. Piotr Müller,
2: dziękuję.
1: Europoseł, Rozwój Plus, były rzecznik rządu.
2: Dobrego dnia.
1: Kiedy premierem był Mateusz Morawiecki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A do naszego studia płynnie wejdzie teraz wiceprezes IPN-u, Instytutu Pamięci Narodowej, pan profesor Karol Polejowski. Ja się z panem posłem żegnam, a będziemy teraz mniej o polityce, a bardziej o historii rozmawiać. Jest godzina 8:34. Ja tylko państwu przypomnę, że możemy się słuchać, widzieć dzięki naszym patronom, patronet.pl/radiownet. Panie profesorze, dzień dobry. Mówimy to na żywo, bo dużo się dzieje. Panie prezesie, panie profesorze, pytanie wprost. Czy my wiemy, jaka była historia Holokaustu?
2: Witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy, a również tych, którzy nas oglądają, również, bo mamy też przekaz wideo. Panie redaktorze, odpowiedź na to pytanie jest oczywiście twierdząca. Tak, badania historyczne, które trwają już dziesiątki lat, ponad wszelką wątpliwość, dowiodły tego, w jaki sposób Niemcy przygotowali, przeprowadzili, zrealizowali ludobójczą politykę wobec ludności pochodzenia żydowskiego, i to nie budzi w świecie naukowym żadnych kontrowersji.
1: Żadnych? Nie ma żadnych pytań, na które trzeba byłoby odpowiedzieć i co, debata jest zamknięta?
2: Co do zasady, pewne fakty zostały ponad wszelką wątpliwość ustalone, panie redaktorze. Natomiast zawsze są pola badawcze, które wymagają jeszcze zbadania, doprecyzowania. Pojawiają się czasami nowe, nieznane do tej pory źródła, ale ja wiem... Czego dotyczy to pytanie?
1: Znaczy, pytanie dotyczy twierdzenia Grzegorza Brauna, który podtrzymał swoją tezę, hipotezę badawczą, bo też warto podkreślić, że Grzegorz Braun nie przesądza, tylko pokazuje, jest ilość wątpliwości. Proszę, niech ktoś ze mną do debaty usiądzie. Taka debata może się odbędzie. Tymczasem ja będę zastępował Grzegorza Brauna i zadawał pytania.
2: Bardzo proszę.
1: Czy są te źródła? Jak to jest z jednym konkretnym obozem zagłady niemieckim, nazistowskim, Auschwitz-Birkenau? Też jest warto pamiętać, że tych obozów były w zasadzie trzy, a może i więcej, by jeszcze był podobóz dla Romów. Tych podobozów było kilka, ale cały kompleks. Czy mamy świadectwa polskich więźniów, innych więźniów, które by wskazywały, że w trakcie trwania wojny były tam widziane przy pracy komory gazowe i krematoria?
2: Oczywiście, że tak. Ja tutaj odsyłam do bogatej literatury wspomnieniowej, ale też do raportu chociażby Witolda Pileckiego.
1: Ale którego? Bo były trzy. Był pierwszy, drugi i trzeci powojenny.
2: To jest bardzo wyraźnie opisane w raporcie Pileckiego, w jaki sposób, kiedy był on w obozie, był naocznym świadkiem tego, co się tam działo. Nie ma żadnych wątpliwości. To wynika z zeznań również składanych przez funkcjonariuszy państwa niemieckiego, którzy brali w tym udział. Ja dodam tylko, że przez obóz Auschwitz, ogólnie powiedzmy, jak się szacuje z badań historyków, wynika, że przewinęło się około 8 tysięcy funkcjonariuszy SS niemieckich i z tego tylko około 10% odpowiedziało za czyny, które tam popełniło. To jest akurat przyczynek do trochę innej rozmowy o odpowiedzialności i karze za to, co zostało tam uczynione. Ale panie redaktorze, kwestia fizycznej eksterminacji ludności żydowskiej...
1: Ale to jest romskiej. Pamiętajmy, że to jest... Bo to się czasami zapomina, tak? Sprawdzamy to tylko do Holokaustu, tak, a ale tam, naziści, Niemcy mieli pokategorowane i Słowian jako podludzi, i Żydów, i Romów, księży katolickich, to też tak była osoba, która mogła krótko żyć tak w obozie, jest. Bardzo krótko, tak samo długo jak Żyd.
2: I teraz, panie redaktorze, jako historyk czuję pewnego rodzaju zażenowanie, że my musimy rozmawiać o rzeczach, które zostały opisane przez historyków. Liczba świadectw, również fotografii, które się zachowały, ponad wszelką wątpliwość rozstrzyga to, w jakim systemie ta eksterminacja była realizowana. Istnienie komór gazowych i krematoriów nie podlega dyskusji w tym sensie, że ich istnienie zostało dowiedzione przez historyków, potwierdzone przez naocznych świadków, przez tych, którzy widzieli to na własne oczy. Pomimo tego, że Niemcy starali się oczywiście zatrzeć te ślady popełnianych zbrodni.
1: Właśnie, bo to, co
2: i tu dochodzimy chyba do clue.
1: Grzegorz Braun, kiedyś Grzegorz Braun pisał o rekonstrukcji, teraz użył innego słowa, użył słowa fake. Rzeczywiście tak jest, że w Auschwitz-Birkenau nie zachowały się oryginalne instalacje, czy to komór gazowych, czy to krematoriów. Wszystko, co widzimy, to jest rekonstrukcja, że użyję tego pierwotnego słowa, które Grzegorz Braun użył w roku 14, 2000.
2: To prawda, tak. Pan poseł Braun tutaj bardzo radykalnie stawia te tezy. Natomiast my nie mówimy o tych kwestiach rekonstrukcyjnych, tylko mówimy o fakcie z pierwszej połowy lat 40. XX wieku. Znaczy, nie ma żadnych wątpliwości, że ten system mordowania ludzi, najpierw gazowania ich w komorach gazowych, a potem kremowania zwłok w krematoriach, nie podlega żadnej dyskusji, panie redaktorze. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego mamy wracać do ustaleń, które są już poczynione, tylko dlatego,
1: że... Temat jest niezwykle drażliwy, to ja rozumiem, także politycznie oczywiście są naciski za oceanu, z innych miejsc, to jakby jasne, ale odłóżmy naciski na bok i powiedzmy sobie jako Polacy, może warto tą dyskusję przeprowadzić, skoro są wątpliwości. Osoba, która ma duże poparcie społeczne, mówi, a moim zdaniem Holokaust miał miejsce, ale nie w ten sposób, tak? No bo Grzegorz Braun podkreśla, że nie neguje Holokaustu i mówi to wielokroć. Neguje tylko ten jeden element, że on być może, jego zdaniem, nie jest prawdziwy, to może zamiast ścigać, warto usiąść do debaty. Zawsze warto rozmawiać, że zacytuję program kiedyś emitowany Jana Pospieszalskiego.
2: Panie redaktorze, ja znowu wrócę do rzeczy, która dla mnie jako historyka jest miarodajna. Pan Grzegorz Braun nie jest historykiem. Oczywiście wiem i mam tego świadomość, że mamy taką grupę rewizjonistów historycznych, takich nazwijmy, którzy idą bardzo daleko w swoich twierdzeniach, chociażby próbując tutaj zrzucać odpowiedzialność z Hitlera, który przecież niczego nie podpisał. I nie ma żadnego rozkazu Adolfa Hitlera związanego z eksterminacją. A jednak przecież zachował się protokół z początku roku 42, z tak zwanej konferencji w Wannsee pod Berlinem, gdzie dygnitarze III Rzeszy z Reinhardem Heydrichem podejmowali bardzo konkretne decyzje dotyczące masowej, planowej eksterminacji ludności żydowskiej, bo tym w planie, w tym rasistowskim planie niemieckim, pierwszą grupą przeznaczoną do eksterminacji, mówimy o grupie narodowej, etnicznej, byli Żydzi, później w dalszej kolejności ten los miał spotkać chociażby Polaków.
1: Polacy mieli zniknąć do roku, staje się,
2: 1900. I mieli zostać wysiedleni, ci, którzy by przeżyli, mieli pracować dla tysiącletniej III Rzeszy, ale i tak finalnie miała naród polski spotkać całkowita eksterminacja. I teraz z mojego punktu widzenia, jako Polaka, ale też historyka, no, podważanie tutaj pewnego udowodnionego w pracach naukowych systemu niemieckiej eksterminacji jest też tak na dobrą sprawę podważaniem, bo mam prawo wyciągać takie wnioski, tych niemieckich działań planowych wobec ludności polskiej.
1: No dobrze, ale skoro IPN, skoro Instytut Pamięci Narodowej i pan prezes, pan profesor, jesteście tak pewni, to dlaczego ten apel, który także wybrzmiał przed krakowskim oddziałem prokuratorskim IPN-u Grzegorza Brauna, ten apel, który europoseł i prezes partii wypowiedział, zróbmy debatę, bo ze mną, jako z Grzegorzem Braunem, nikt nie debatuje. Była jedna debata z Janem Żadowym i tyle. Dlaczego, skoro jest pan profesor tak pewien swego, nie zrobi otwartej publicznej debaty?
2: Panie,
1: chociażby także z Grzegorzem Braunem, bo to byłaby jedyna taka uczciwa debata wtedy. Wy jako IPN i Grzegorz Braun z drugiej strony.
2: Panie redaktorze, nie mam nic przeciwko debatom. Tylko że debaty muszą zasadzać się na jakichś realnych podstawach. No, jeżeli mamy do czynienia z przedstawicielami opcji, którzy podważają pewien element tego systemu niemieckiej eksterminacji, a w całej dostępnej literaturze, materiale źródłowym jest potwierdzenie istnienia tego systemu, również w aspekcie materialnym, jakim były komory gazowe i krematoria.
1: Lepiej.
2: No dobrze, ale panie redaktorze, szanowni państwo, ale jeśli można, ja bym najpierw zapraszał tych, którzy twierdzą, że coś tutaj jest niepewnego, do zapoznania się z całym dorobkiem historycznym związanym z tymi zagadnieniami. Najpierw proszę przygotować się merytorycznie do tego, bo może wówczas okaże się, że ta cała postulowana debata, która miałaby się odbyć, będzie zupełnie bezcelowa, no bo się okaże, że jednak te tezy wysuwane no nie mają żadnego potwierdzenia w rzeczywistości. I
1: no dobrze, ale to jest trochę tak, że pan prezes nas odsyła, idźcie, poczytajcie sobie.
2: Oczywiście, że tak.
1: A może ludzie nie chcą iść czytać, tylko chcą usłyszeć debatę.
2: No więc właśnie mówię, jak sytuacja wygląda, jeśli chodzi w aspekcie tego, co historycy przez dziesiątki lat, panie redaktorze. To nie jest kwestia, która jest badana od lat kilku czy kilkunastu, tylko już po roku 45 tego typu działania badawcze, dokumentacyjne zostały podjęte. Więc my tutaj mówimy, proszę zauważyć, o dorobku kilkudziesięcioletnim wielkiej grupy historyków, ale też świadectw zostawionych przez świadków i nagle to wszystko mamy odłożyć na bok, tak jakby tego nie było.
1: Wziąć to ze sobą i pójść na debatę.
2: Dobrze, to ja inaczej, panie redaktorze, to mam taką propozycję. Najpierw proszę zapoznać się z ustaleniami, dokonać ich oceny. Przecież w otoczeniu zapewne pana posła są historycy, przygotowani merytorycznie do tego, żeby dokonać analizy.
1: Sam pan prezes Braun, tak? Jest reżyserem, nie ma tego tytułu magistra czy doktora historii, ale nakręcił całą masę wartościowych filmów historycznych, które...
2: Nie zaprzeczam.
1: Które także IPN, i także wielu osób IPN uważało za bardzo wysokie i merytorycznie i bardzo wartościowe.
2: Tak, tym bardziej, że te filmy były oparte na rzetelnym materiale źródłowym. Sam te filmy wysoko sobie cenię i uznaję je za dobrze udokumentowane. Natomiast my tutaj mówimy, panie redaktorze, szanowni państwo, o czymś zupełnie innym. To znaczy debata miałaby się odbyć między historykami z jednej strony, a z drugiej strony z grupą ludzi, która jest głęboko przekonana o tym, że to jest fake. Tylko nie ma na to żadnych dowodów. Bo ja bym chętnie najpierw, przygotowując się do tej debaty, o którą pan redaktor tak tutaj...
1: Mogę to powiedzieć tak, że postuluję i to już będzie ostatnie pytanie, bo wiem, że pan profesor się spieszy, wydarzenia...
2: Ale możemy jeszcze porozmawiać.
1: Wyznaczę. Nie jest tak, że pan profesor ucieka, pan prezes jest dostępny, to jest jakby jasne, żeby była jasność, ale to zapytam trochę na koniec, a nie lepiej właśnie dyskutować, a nie karać, to bo w tej chwili jest tak, że Grzegorz Braun być może będzie ukarany za swoje słowa właśnie poprzez pion prokuratorski, a nie lepiej właśnie dyskutować, czy to jest najlepszy argument w debatach historycznych, paragraf karny.
2: Ale panie redaktorze, są dwie zupełnie różne rzeczy. To nie ma nic wspólnego z debatą historyczną. Powiem tak, w Polsce istnieje pewien system prawny. I my to prawo stosujemy literalnie tak, jak zapisano w ustawie, a nie tak, jak je rozumiemy. I działalność pionu prokuratorsko-śledczego w Instytucie Pamięci Narodowej jest oparta właśnie na obowiązujących przepisach prawa. Ja odsyłam zresztą do artykułu 1 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie to jest oczywiście ujęte. I teraz to są dwie zupełnie różne rzeczy. Debata historyczna, a stosowanie prawa w momencie, kiedy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, czyli złamania tego prawa. To są dwie zupełnie różne rzeczy i z działalności prokuratora, który tą sprawę prowadził, który przedstawił zarzuty panu posłowi Braunowi w siedzibie oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, pan prokurator spełnił tylko ciążący na nim obowiązek prawny. To nie ma nic wspólnego z kwestiami debaty historycznej.
1: Jak rozumiem, IPN musiał ten krok podjąć, tak? Bo taka jest litera prawa.
2: Taka jest litera prawa, a jak powiedziałem, my to prawo stosujemy literalnie, a nie tak, jak je rozumiemy.
1: IPN będzie to

0: wizytę w Muzeum Auschwitz i naocznie przekonania się o tym, co zostało z tego okresu pierwszej połowy lat 40., żeby zobaczyć na własne oczy zgromadzone tam przez Niemców części majątku mordowanych tam ludzi i zapoznania się z tą całą spuścizną, która jest tam dostępna. Może od tego zacznijmy i rozmawiajmy o faktach, a nie interpretacjach czy wyobrażeniach jednego czy drugiego pana posła.
1: O czym mówił profesor Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN-u. Możemy kontynuować rozmowę w innym terminie, bo teraz czeka kolejny gość, więc to
0: jest tak, że to
1: redaktor Łukasz Jankowski kończy tą rozmowę, a nie tak, że pan prezes mówi, już nie mam dla państwa czasu. Wrócimy, będziemy rozmawiać także, nie wiem, czy w tym studiu z Grzegorzem Braunem pan profesor by usiadł, czy wolałby pan nie?
0: Ale jako, kto mam usiąść? Jako historyk, czy jako prezes? Ale ja nie jestem ekspertem w dziedzinie Holokaustu.
1: A to panie redaktorze, macie takich ekspertów.
0: Ale pan redaktor ode mnie teraz żąda deklaracji, że usiądziemy z panem posłem Braunem i będziemy debatować. Najpierw chciałbym, żeby pan poseł Braun zapoznał się, jeszcze raz do tego wrócę, z tym, co zostało zgromadzone, jeśli chodzi o świadectwo i badania naukowe.
1: O co apelował profesor Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN-u. Panie prezesie, bardzo dziękuję za wizytę, bo wiem, że jest kalendarz napięty. Bardzo panu rzecznikowi dziękuję, że udało się taką rozmowę zrealizować i będziemy ją kontynuować w następnym terminie, czyli we wrześniu. A teraz już czeka kolejny gość i stąd takie szybkie przejście. Mamy fragment reklam, mamy Patronite. Za chwilę będzie polityka, wróci polityka do Poranka Wnet. Były rzecznik rządu, za chwilę będzie rzecznik Konfederacji.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: A w naszym studiu już zapowiadany Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Dzisiaj w poranku mamy takie trochę tournée po polskiej prawicy, po rzecznikach, od, nie od skraja do skraja, no bo jeszcze na prawo od Konfederacji jest Grzegorz Braun, no ale powiedzmy, są to jednak różne postawy. Był rzecznik rządu Piotr Müller, teraz jest rzecznik Konfederacji, a wszystko w kontekście trwających rozmów o pakcie senackim w Pałacu Prezydenckim. No i pierwsze pytanie, czy wy się porozumiecie, czy między panem rzecznikiem a panem rzecznikiem Müllerem jest ten jakiś wspólny fundament, który pozwoli wam pójść do Senatu?
2: Znaczy, no wiadomo, wspólnym fundamentem jest bycie w opozycji i to opozycji prawicowej. Mamy jedną nieprawicową, tylko partię opozycyjną i to niedużą. Oczywiście ordynacja do Senatu zachęca nas do takiego rozwiązania. Myślę, że wspólny start, takie są plotki, prawda, dziennikarskie, jakieś tam spiny o wspólnym starcie do Sejmu, że ktoś tam, Jarosław Kaczyński zresztą o tym mówi, tak? To jest absurd, bo to by bardzo zaszkodziło prawicy, zresztą ja w życiu nie chciałbym startować z takiej listy, ale ordynacja do Senatu oczywiście rządzi się innymi prawami jak ordynacja większościowa, tam to startowanie wielkimi blokami ma sens, zresztą blok Donalda Tuska dwa razy już wygrał takie wybory i myślę, że tu po stronie Konfederacji nie ma raczej przeszkód, bo staje się, że to liderzy Konfederacji chyba jako pierwsi z panem prezydentem o tym rozmawiali po jego zaprzysiężeniu na spotkaniach, proponowali panu prezydentowi jako jedynej osobie, która może stworzyć takie porozumienie.
1: Ale jak to ma wyglądać, taki prawicowy pakt senacki? To jest tak, że partie się podzielą, wybierzecie tam 40, wybierzecie 30, wybierzecie 20 i razem to sumujemy, idziemy razem? Czy to jednak pan prezydent będzie mówił w Warszawie, pan profesor taki, a tutaj pan magister taki, a tutaj pani owaka? Jak to będzie wyglądać? To wymienić jako partię, czy to prezydent będzie mówił, ja wskazuję spośród partii moich kandydatów do Senatu?
2: Myślę, że to porozumienie nie powinno być federacją, tylko konfederacją. Oczywiście nawiązuję tutaj do znaczenia tych słów. Myślę, że powinny te partie być maksymalnie suwerenne w tym doborze. Oczywiście jakieś musi być porozumienie dotyczące tego, w jakich okręgach startują kandydaci. Są oczywiście okręgi bardzo trudne, gdzie jest długa tradycja senatorów, prawda, z Platformy Obywatelskiej, więc to są okręgi o mniejszej wadze, są okręgi o dużej wadze.
1: 40 parę okręgów, 7-8 są okręgi, gdzie prawie na pewno wygra blok lewicowy, tak? No, i tam trzeba wystawić kogoś, kto się poświęci.
2: Kogoś, no kogo to oczywiście będzie walczył. Są też takie swing states, powiedzmy, trochę pół żartem, pół serio, ale uważam, że partie powinny mieć maksymalnie dużą swobodę, bo to porozumienie powinno polegać po prostu na niewystawianiu przeciwko sobie kandydatów. Porozumiewać się trzeba dokładnie co do których okręgów, gdzie jaka partia wystawia kandydatów, ale ja nie widzę potrzeby, żeby ktokolwiek miał narzucać, jaki to będzie kandydat.
1: No dobrze, tak? Ale to jaka rola prezydenta? Po prostu, żeby was zgodzić i powiedzieć, to nie, no weźcie o jednego mniej.
2: Prezydent jest gospodarzem. Prezydent ma być człowiekiem, który zaprosi do takiego porozumienia i te rozmowy przeprowadzi i takiemu porozumieniu pobłogosławi. Natomiast myślę, że po prostu rola prezydenta jest ważna w tym, bo nikt inny nie może być gospodarzem takiego porozumienia. Nikt inny nie może zainicjować ani sfinalizować takich rozmów, bo no, tutaj są interesy partyjne, tak wchodzą w grę w tej polityce parlamentarnej. Prezydent jest trochę ponad to. Nie tylko może, ale nawet opłaca mu się być ponad to. W związku z tym ja uważam, że tutaj rola prezydenta jest taka, że on musi zainicjować i być gdzieś tam takim patronem tego projektu, z tego
1: podwyższenia. Ale co, godzić napięcia, tak? czy może wskazywać, że jeżeli jest jakiś kłopot, to pokazywać bardziej kompromisowych. To pierwsze nazwisko z brzegu, jakie mi na myśl przychodzi, Jan Żaryn pewnie. I dla Konfederacji do przyjęcia, i dla PiSu do przyjęcia kandydat. Tak? Skoro się kłócicie, to tu wystawcie Jana Żaryna, jedni, drudzy go lubicie, będzie w sam raz.
2: Myślę, że to się gdzieś tam pewnie wypracuje w ciągu tych tygodni rozmów, które pewnie się odbędą w przyszłym roku i myślę, że gdzieś tam ta formuła zostanie wypracowana. Ja głęboko wierzę w to, że to jest możliwe, ale oczywiście czas to pokaże, czas to zweryfikuje. My, tak jak mówię, nasi liderzy zaproponowali panu prezydentowi tworzenie takiego porozumienia, więc jesteśmy naprawdę otwarci dlatego, bo zależy nam na tym, żeby Senat nie był pod kontrolą Donalda Tuska, bo ja nie mam wątpliwości, że Izba Wyższa pod kontrolą Donalda Tuska po raz kolejny oznaczałaby, że ciężko byłoby w sposób szybki i skuteczny przeprowadzać różne reformy na poziomie parlamentarnym, bo Senat ma przede wszystkim rolę opóźniającą.
1: No chyba, że to byłaby większość Konfederacji i Platformy. Wtedy mieliby się także większość w Senacie i niczego by nie opóźniał.
2: Ale przypominam, panie redaktorze, że Donald Tusk, ten blok senacki, to nie jest sama Platforma Obywatelska, przecież jest tam jeszcze, prawda, Lewica i te inne jakieś tam śmieszne partie. Więc to myślę, że nie jest takie proste.
1: Nie jest to takie proste.
2: Nie jest to takie proste.
1: Ale jak rozumiem, samej wizji pan rzecznik nie wyklucza.
2: Ja naprawdę, ja wykluczam.
1: Stałe pytanie.
2: Tak, stałe pytanie. Ja wykluczam koalicję z Lewicą. Myślę, że nie mamy raczej chyba punktów wspólnych programowych, chociaż gdyby chcieli realizować nasz program. Oczywiście żartuję, tak, bo nie wierzę w to absolutnie. Nie wierzę też, że człowiek, który oszukał swoich wyborców we wszystkim, czyli Donald Tusk, jest w stanie realizować program. Jego chcielibyśmy wysłać czym prędzej na emeryturę. Niech zresztą
1: pokaźną. Radosław Sikorski?
2: Radosław Sikorski jest dzisiaj jedną z czołowych postaci tego rządu, który oceniamy fatalnie, więc wydaje mi się, że Radosław Sikorski również jest jedną z tych osób, których nie chciałbym widzieć w rządzie po kolejnych wyborach, ale to jest wszystko spekulacja na ten moment. Nam zależy na tym, żeby kiedy nasze ustawy zostaną złożone w przyszłym parlamencie, to żeby się wyświetliło 231 głosów za.
1: Albo
2: jakie
1: więcej.
2: 230, albo więcej, oczywiście. Jakie to będzie 231 głosów? Myślę, że to jest dla wyborców mniej znaczące. Najważniejsze jest to, żeby kiedy oni popierają program Konfederacji, to żeby on wszedł w życie po wyborach. To jest, myślę, taka skuteczność jest kluczowa, bo ona faktycznie realnie zmienia życie i rzeczywistość dookoła.
1: Zonda krypto będzie kłopotem dla prawicy? Dla Konfederacji?
2: Myślę, że to jest taka sprawa, która jest bardzo cynicznie wykorzystywana przez rząd od bardzo dawna. To znaczy Donald Tusk już sobie zaplanował to jakiś czas temu, że ta zonda krypto ma być takim, prawda, taką pałką na prawicę.
1: Na przełomie roków na pewno, tak?
2: Tak. I zdecydowanie od początku taką wizję chciało dostoczyć. Zresztą ujawnił informacje prawdopodobnie pochodzące ze służb specjalnych dotyczące finansowania fundacji niepolitycznych, tak? Fundacji Przemysławie Plera czy Fundacji Zbigniewa Ziobry. To jest niezgodne z prawem, tak, ujawnienie publicznie takich informacji ze śledztwa, dlatego że to były legalne gdzieś tam transakcje. I w tym momencie ja jestem przekonany, że rzekomy obrońca Przemysława Krala, czyli Roman Giertych, jest raczej człowiekiem, który ma politycznie poprowadzić tę narrację Przemysława Krala w odpowiednich dla Donalda Tuska torach. To znaczy, może to zabrzmi spiskowo, prawda, ale wydaje mi się, że Przemysław Kral dogadał się na odegranie pewnej roli politycznej w tym momencie, w zamian za oczywiście łagodniejsze traktowanie, no bo prawdopodobnie oszukał tych ludzi, którzy w platformie Zonda Krypto swoje środki umieścili.
1: Przemysław Wippler powinien się wytłumaczyć.
2: Znaczy, robił to już wielokrotnie.
1: Swojej fundacji z
2: robił to już wielokrotnie. Kralem. On prowadzi fundację Dobry Rząd, która to fundacja zajmuje się, jest takim think tankiem, który zajmuje się ustrojem państwa, reformami państwa, ale też analizami różnymi. Z tego, co mówił Przemysław Wippler, z tego, co przekazywał publicznie, fundacja wykonała analizy dla tej spółki. No oczywiście dzisiaj to wygląda wizerunkowo nie najlepiej, natomiast no, oczywiście to nie jest tak przecież, że fundacja ma wgląd do całej działalności spółki, która zamawia tego rodzaju analizę. To znaczy, myślę, że nikt nie był w stanie zweryfikować tego, czy Przemysław Kral przypadkiem nikogo nie oszukuje. Natomiast co do roli Przemysława Wipplera w naszym stanowisku odnośnie kryptowalut, sprawa też jest absolutnie jasna. Po pierwsze, mamy takie same stanowisko od kilkunastu lat już, czyli, nie wiem, oczywiście Przemysław Kral i Zonda Krypto wtedy nie istnieli, tak? Te kilkanaście lat temu nie istnieje jako spółka. Natomiast mając takie same stanowisko, no nie, fałszywą jest tezą, że ktokolwiek nas przekonał do zwalczania ustawy Donalda Tuska, która była bardzo restrykcyjna wobec kryptowalut, no bo my mamy po prostu niezmienne stanowisko, tak? Nikt nie musiał nas przekonywać żadnymi środkami finansowymi, to jest oczywiście pierwsza sprawa, a druga jest taka, że Przemysław Wippler nie uczestniczył w pracach klubu nad tą ustawą, co zresztą też jest w oświadczeniu.
1: A to wyłączył się właśnie dlatego, bo miał te kontakty, no wtedy z ważną, dominującą giełdą kryptowalut.
2: Nie wiem, z jakiego powodu się wtedy wyłączył, natomiast wiem, że on po prostu nie prowadził prac nad tą ustawą. Też my złożyliśmy własny projekt ustawy, który również nie był ani konsultowany, ani przygotowywany z Przemysławem Wipplerem, bo to Sławomir Mentzen był współautorem tego projektu i go firmował. W związku z tym, no naprawdę zarzucanie nam, że pod jakimikolwiek wpływami się sprzeciwialiśmy tej ustawie, my mamy niezmienne stanowisko od lat, tak? Więc no to jest po prostu manipulacja nieuczciwa, jeżeli ktoś zarzuca nam, że to stanowisko wypracowaliśmy pod wpływem Zonda Krypton, to jest śmieszne akurat. Tak?
1: A inni posłowie z innych partii prawicowych, chociażby pan poseł Moskal, bo nim ostatnio jest najgłośniej jego wizyta na Ibizie sfinansowana przez pana Krala, czy współfinansowana.
2: Trudno mi się wypowiadać, bo...
1: On zgłaszał, a wy głosowaliście w dużej
2: Posła Moskala znam tylko z kilku kuluarów przed programami telewizyjnymi, nie znamy się dobrze, więc nie wiem, jak wyglądały jego kontakty z tą spółką. Oczywiście jest to pewnego rodzaju zagrożenie dla każdego polityka, tak? Że są przedsiębiorcy, którzy chcą się spotykać. To jest dobre zjawisko, bo uważam, że politycy powinni słuchać firm, powinni słuchać przedsiębiorców, bo oni po prostu w praktyce znają pewnego rodzaju problemy życia gospodarczego i to jest bardzo ważne, ale oczywiście znajdują się także tacy, którzy zapraszają polityków po to, żeby ich przekonać do wylobowania aprobowania konkretnego przepisu, który ma pomóc nie gospodarce, nie Polsce, nie branży, nie sektorowi, tylko konkretnej firmie. Tak więc w tym przypadku nie wiem, jak było i to myślę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości gdzieś tam powinni się z tego tłumaczyć.
1: Ale jeżeli jest tak, że zgłaszali poprawki po konsultacjach z ważnym graczem na rynku krypto, który potem jeszcze spajtował i oszukał wielu swoich klientów, to nie jest to dyskutujące dla jednej, drugiej lub całej formacji prawicowej.
2: Gdyby był to niejawny lobbying, gdyby się okazało, że jest to niejawny lobbying, to oczywiście jest to dyskredytujące dla konkretnego polityka. Natomiast mamy też informację, że Przemysławowi Kralowi odpowiadała w ogóle ta ustawa, że chciał, żeby ona była procedowana w Sejmie, ta ustawa Donalda Tuska. Myślę, że o to też powinniśmy zapytać. Tak, takie informacje się również pojawiają. Natomiast ja uważam, że ta afera zostanie rozdmuchana bardzo przez rząd i że będzie tam dużo właśnie takich manipulacji ze strony premiera, który szuka desperacko jakiejś takiej fajnej narracji przed zbliżającą się kampanią.
1: Ale nie jest tak, że zonda krypto pokazała, jak newralgiczny i trudny jest rynek kryptowalut, jak powinien być jednak uregulowany, czy nie powinien być regulowany?
2: No właśnie, moim zdaniem to jest argument przeciwko ustawie Donalda Tuska, tak? Bo tworząc restrykcyjne warunki dla rynku kryptowalut w Polsce, sprawiamy, że on zostanie wypchnięty do innych krajów Unii Europejskiej, ponieważ mamy otwarty rynek w Unii Europejskiej. Kupowanie kryptowalut na rynku zarejestrowanym, tak jak tutaj w tym przypadku w Estonii czy w jakimkolwiek innym kraju, jest możliwe i nie jest w stanie jakkolwiek rząd tego zakazać, pomimo życzeń na przykład Prawa i Sprawiedliwości, który moim zdaniem w absurdalną stronę poszedł, mówiąc o zakazie kryptowalut. Nie jesteśmy w stanie zakazać korzystania z kryptowalut, zresztą nie powinniśmy nawet tego robić, bo to jest przyszłościowa technologia. Natomiast tworząc restrykcyjne warunki, wypychamy te firmy poza kontrolę Komisji Nadzoru Finansowego czy jakiegokolwiek innego organu rządowego. W związku z tym my powinniśmy właśnie tworzyć takie warunki, żeby te firmy się rejestrowały w Polsce. Zonda krypto w Polsce nie było zarejestrowane i przyjmując ustawę Donalda Tuska sprawimy, że tylko więcej firm z tego rynku będzie zarejestrowanych poza Polską w innych krajach Unii Europejskiej. Moim zdaniem nie jest to w interesie państwa polskiego.
1: Patrząc jeszcze na sytuację na prawicy, na te sondaże, na te słupki poparcia, wydaje się, że bez Grzegorza Brauna nie da się rządzić. Pakt senacki jest robiony bez Konfederacji Korony Polskiej. Dlaczego?
2: Pakt senacki bez korony?
1: Tak.
2: Ja nic o tym nie wiem. Moim zdaniem nie ma sensu taki pakt. To po co tracić czas, tak? Bo prawdopodobnie przegra taki pakt. No. Ja oczywiście z Grzegorzem Braunem naprawdę w wielu różnych rzeczach się nie zgadzam. Zresztą tak jak z PiS-em czy z Rozwojem Plus, tak? Natomiast pomijając to taki fun fact, dużo postaci też się między tymi partiami przechodzi, między PiS-em a Koroną. To jest niepokojące dla mnie, ale zostawmy to na boku.
1: Tak, że w tej chwili Korona Grzegorza Brauna zaczyna przypominać coraz bardziej.
2: Znaczy mnie niepokoją kontakty tak Korony z posłem Zawiślakiem czy też Ryszardem Czarneckim, którzy są obaj ważnymi postaciami dzisiaj w ruchu Grzegorza Brauna.
1: Ryszard Czarnecki formalnie cały czas jest politykiem PiSu.
2: Nie, został chyba wyrzucony, tak mi się wydaje, jakoś niedawno. Albo zawieszony, coś takiego. No w każdym razie tam nie ma chyba już przyszłości w Prawie Sprawiedliwości. W każdym razie ja nie neguję rzeczywistości, a rzeczywistość jest taka, że jest dużo wyborców prawicowych, która dzisiaj popiera Grzegorza Brauna i w związku z tym ja uważam, że tworzenie tego paktu bez Grzegorza Brauna nie ma sensu, bo my, czyli członkowie ewentualnego porozumienia prezydenckiego, senackiego, musimy zająć w tych okręgach ponad 50 pierwsze miejsce, tak? I start kandydatów do Senatu Korony przeciwko kandydatom Konfederacji czy jakiejś innej partii prawicowej, no oznacza moim zdaniem rozdrobnienie głosów pozwalające Donaldowi Tuskowi wygrać w tych newralgicznych okręgach.
1: Chociaż ostatnio widać także pewne napięcie między panem prezydentem a środowiskiem Grzegorza Brauna po dwóch wystąpieniach 6 sierpnia i 15 sierpnia, no posypała się krytyka z Grzegorza Brauna na prezydenta.
2: Ale mówi pan, rozumiem, o tych wątkach rosyjskich. To jest dla mnie niepokojące.
1: Kończy się ten miodowy miesiąc między partiami prawicowymi a Pałacem Prezydenckim. Zaczynają się różnice.
2: Znaczy te różnice są, tak? Pomiędzy Karolem Nawrockim a Koroną to wiadomo, tak? Pomiędzy Karolem Nawrockim a Konfederacją również, tak? My się w wielu różnych rzeczach nie zgadzamy, natomiast współpracujemy.
1: A w których na przykład? W które działania pana prezydenta ostatnio nie spotkały się?
2: Ja na miejscu pana prezydenta oczywiście to nie chcę się tam stawiać, tak? Ale gdybym mnie zapytał o zdanie, wpadłby na taki szalony pomysł i zapytał o zdanie, to ja bym na przykład doradził panu prezydentowi zawetowanie ustawy, która likwiduje branżę futerkową w Polsce. Doradziłbym zawetowanie ustawy, która wprowadza parytet w zarządach spółek giełdowych. Absurd zupełny, który moim zdaniem uwłacza właśnie kobietom, a nie pomaga im zdobyć odpowiednią pozycję w życiu gospodarczym. Więc ja uważam, że za mało jeszcze tak, panie prezydencie, tych wet było. Natomiast mimo wszystko szeszka była zawieszona nisko. Karol Nawrocki jest na przykład pierwszym prezydentem, który wetuje niekorzystne zmiany podatkowe, co jest dla mnie rewolucją, tak? Bo nigdy tak jeszcze nie było w III Rzeczypospolitej. Współpracujemy. Ja mam wrażenie, że Karol Nawrocki chce słuchać głosu Konfederacji. To jest zresztą także dla pana prezydenta opłacalne, bo on ma jeszcze jedne wybory do wygrania, prawda, w 2030 roku.
1: A jeżeli tak dalej będzie, to wystawicie was do kandydata, czy już w pierwszej turze
2: oj,
1: będzie popierać Karola Nawrockiego?
2: Ja nie wiem, co będzie za pół roku, ja nie wiem, co będzie za rok w wyborach.
1: No nie, ale
2: mnie pyta, co będzie za 4
1: lata. Na stan z dziś, po roku urzędowania.
2: To jest naprawdę ciężko powiedzieć, co będzie za 4 lata. To jest absolutne.
1: No nie, ale ja mówię, co jest teraz. Po roku. Czy po roku to jest wasz prezydent?
2: Nie, no zdecydowanie. Ja uważam, że znacznie lepszym prezydentem byłby Sławomir Mentzen, tak, gdyby wygrał.
1: On gdyby wybory miały być dzisiaj, to
2: zagłosowałbym
1: jednak
2: na Sławomira Mentzena. Oczywiście, tak. W sensie
1: i
2: ja
1: powinien
2: jestem
1: wystartować. Jest na tyle różny, na tyle się różni od, jest na tyle lepszy od Karola Nawrockiego, że powinien być o konkurenta.
2: Tak, uważam, że są te różnice. Przede wszystkim w zakresie polityki gospodarczej. I to są kwestie bardzo ważne, tak, bo Polska dzisiaj stoi w obliczu katastrofy finansów publicznych i w związku z tym uważam, że te kwestie gospodarcze są szalenie kluczowe w tym momencie.
1: Także w Pałacu Prezydenckim na koniec jeszcze zapytam, no może nie tak daleko, nie za 5 lat, ale za rok, jeżeli byłby kandydatem prezydenta na premiera, bo to prezydent w pierwszym roku wskazuje, ktoś z kancelarii, Paweł Szefernaker albo Zbigniew Bogucki, to byłoby do was do przyjęcia taki rząd prezydencki. To
2: będziemy negocjować dwie rzeczy, moim zdaniem. Moim zdaniem nasi liderzy, Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak, powinni negocjować dwie rzeczy. Program rządu, czyli co ten rząd zamierza zrobić, jaka jest sprawczość Konfederacji w realizowaniu swojego programu w takim układzie rządowym. Jeżeli któraś z tych rzeczy albo obie nie będą zapewnione, to nie powinniśmy popierać żadnego rządu.
1: A co jest warunkiem brzegowym?
2: Znaczy, to oczywiście
1: co musicie zrobić? Bo rozumiem, no, nie oczekujecie,
2: nie
1: że 100%.
2: Się, nie ujawnia się, panie redaktorze, nie ujawnia się swojej strategii negocjacyjnej. A tak jak mówię, jednym z tych obszarów, na przykład kluczowych, które uważam, że mogą być problemem, bo ja uważam, że Prawo i Sprawiedliwość ma kompletnie odmienną politykę w tym zakresie od nas, to jest odpowiedzialność budżetowa, odpowiedzialność, jeśli chodzi o finanse
1: Ministerstwo
2: publiczne.
1: Ministerstwo Finansów dla nas.
2: Znaczy, my musimy sobie poradzić z gigantycznym deficytem. Z gigantycznym deficytem. Będzie wielkie wyzwanie dla tego rządu. Więc, tak jak mówię, myślę, że liderzy Konfederacji będą negocjowali program rządu i swoją sprawczość, bo te rzeczy są konieczne do zrealizowania programu i w związku z tym, jeżeli któraś z nich nie będzie zapewniona, to nie powinniśmy popierać takiego rządu.
1: Krzysztof Bosak powinien wejść do tego rządu jako minister obrony narodowej?
2: Krzysztof Bosak moim zdaniem ma bardzo szerokie horyzonty. Jest człowiekiem, który bardzo interesuje się obszarami państwa kluczowymi dla jego przetrwania, zarówno sprawami zagranicznymi, jak i sprawami obronności. Myślę, że ma bardzo dużą wiedzę w tym zakresie, z bardzo wieloma ludźmi już rozmawiał o tym, co należałoby zmienić także w tym obszarze. Nie wiem, tak? Tak jak nie wiem, czy Sławomir Mentzen będzie ministrem finansów, czy może powinien być premierem. Nie wiem, tak? To są pieśń przyszłości dopiero, natomiast ja jestem przekonany, że Krzysztof Bosak byłby naprawdę skutecznym i patriotycznym politykiem.
1: Ale jak rozumiem, to pytanie na koniec był Piotr Müller, który mówił, chciałbym, to kiedyś mówił liderom Konfederacji, chciałbym z nami trochę porządzić, żebyście zobaczyli, jak ta praktyka rządzenia wygląda i jak łatwo się komentuje, kiedy się nie odpowiada, a jak trudno odpowiadać.
2: Ja o ekipie Mateusza Morawieckiego tego samego nie powiem, ale oczywiście dziękuję za dobre słowo.
1: A czy jak rozumiem, tutaj takiej chęci wspólnego rządzenia nawet znaczy, trochę takiej przewrotnej nie ma.
2: Panie redaktorze, Rozwój Plus proponuje dla rodzin z małymi dziećmi dopłacanie zamiast 800 zł 3600. Mamy największy deficyt budżetowy w historii III Rzeczypospolitej, mamy jeden z największych kosztów zadłużania w Europie. To gratuluję, panowie, także stoimy na krawędzi naprawdę gigantycznego zadłużania katastrofy finansów publicznych, a państwo mówicie, skoczmy jeszcze o krok do przodu. To nie jest dobry kierunek.
1: O czym mówił Wojciech Machulski, rzecznik Konfederacji. Dziękuję bardzo za wizytę w studio.
0: Nocne powtórki w net.
3: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło.

0: A żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Dzień dobry, witam Stanisław Bukowski, jak codziennie od poniedziałku. No wczorajszy koncert. Dwie damy w zasadzie były najważniejsze. Jedna prawdziwa, czyli Martyna Pastuszka i jej orkiestra na instrumentach historycznych. Och, orkiestra. No i harfa, bardziej symbolicznie. Harfa jest jednym z najstarszych instrumentów muzycznych. Oczywiście nie mówię tutaj o tym pierwszym, czyli stukaniem pałeczki o pałeczkę, czy też dłonią o udo. No, bo niecały zgiełk jest muzyką. Ale kiedy sięgamy do starożytności, gdy rodziły się i upadały cywilizacje, a pierwsze z wizerunków harf sięgają 5000 lat. Można je znaleźć na ówczesnych malowidłach w Mezopotamii oraz w Egipcie. W Egipcie ten instrument używany był zarówno w świątyniach, jak i dworach faraonów, później w średniowieczu i renesansie. Dość powszechna w Szkocji stała się w Irlandii symbolem narodowym. Wówczas to nastąpił rozwój jej form, zwiększyła się ilość strun, uroczyśniła mechanika. To tak jak z innymi instrumentami oczywiście. Barok i klasycyzm to czas zmian konstrukcyjnych. Harfa pedałowa pozwoliła na szybkie zmiany stroju strun za pomocą pedałów. Wówczas to zaczęło się pojawiać w orkiestrach symfonicznych, w dziełach Händla, w dziełach Mozarta. Wreszcie w XIX wieku udoskonalił ją znany budowniczy fortepianu Sebastian Erard. W obecnie jej kształt w zasadzie już nie ulega większym udoskonaleniom. Ma 47 strun i 7 pedałów, które umożliwiają zmiany stroju o pół tonu w górę i dół. Harfa jest jedynym instrumentem, który charakteryzuje się pionową konstrukcją w stosunku do płyty rezonansowej, do płaszczyzny strun oczywiście. Harfa należy do rodzaju, czy też do rodziny herodofonów szarpanych, rodziny, do której należą cytra czy lira. Warto jeszcze wspomnieć o roli harfy w naszej tradycji judeochrześcijańskiej. Występuje w treści psalmów. Święty Hieronim opisywał harfę jako instrument idealny, doskonały. 10 strun oznacza 10 przykazań, a 4 boki ewangelistów. To bodaj na harfie miał grać jeden z synów Kaina. A na zakończenie, jak wspomniałem, harfa jest obecnie standardowym instrumentem we współczesnej orkiestrze symfonicznej, zarówno jako instrument akompaniujący, jak i solowy. Używana jest do tworzenia kolorystyki dźwiękowej oraz do wzbogacenia harmonii. Tworzy też efekty specjalne, stąd to ulubiony instrument twórców muzyki filmowej. Gra się arpeggio, czyli szybkie zagranie kolejnych dźwięków akordu. Glissando to płynne i szybkie przeciąganie palcami po strunach oraz pizzicato, czyli szarpanie strun, podobnie jak na instrumentach smyczkowych. Daje to delikatniejszy, stłumiony nieco dźwięk. Na harfie gra się dwoma rękami, a o pedalizacji już wspomniałem. Muzykę z użyciem harfy tworzyli już Händel właśnie wspomniany i Mozart, Debussy, Ravel, Saint-Saëns, Fauré, Britten, czy już tak bardziej współcześnie Hindemith. No nie wspominam o obecnych czasach. Natomiast wracając do wczorajszego koncertu, czyli do czwartego dnia festiwalu Chopin Jego Europa, usłyszeliśmy utwór kompozytora francuskiego z przełomu XVIII i XIX wieku, François Blaydier. Koncert na harfę i orkiestrę twórcy, który oprócz tego stworzył koncert na fortepian i orkiestrę, sonatę na harfę, nie jedną zresztą, ale przede wszystkim około 40 oper. Dzisiaj zapomnianych, niegdyś na początku XIX wieku, wykonywany w Warszawie tuż po premierach w Paryżu. Kalif z Bagdadu, Czerwony kapelusik. Biała Dama porównywane były do dzieł Rossiniego, a to świadczy o kompozytorskich umiejętnościach Blerdi. Solistą był Xavier de Maistre. To znany polskim melomanom nie tylko z występów na festiwalu Chopin Jego Europa w 2013-2014 roku. Również był w Poznaniu i w innych miastach Polski. Wczorajsze wykonanie znakomite, bo i solista to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych obecnie harfistów. Owacje na stojąco trwały nawet po bisie. A przed koncertem na harfę 30. Symfonia D-dur Mozarta z okresu salzburskiego. Jeszcze w manierze haydnowskim, ale z cechami wybitnej indywidualności mozartowskiej. Zarazem jako muzyka, jak i wybitnej indywidualności, która świadoma swojej wielkości i oryginalności stara się uzyskać swoją niezależność od arystokratów i innych bogatych decydentów, od których był uzależniony finansowo, jak wszyscy inni muzycy, kompozytorzy, którzy, jak wiemy, siadywali z kucharzami na końcu stołu, bo nie uważani byli za artystów, tylko po prostu rzemieślników i to tej gorszej, nie najważniejsi. No cóż, to tyle mogę powiedzieć, bo oczywiście później jeszcze wrócę na chwileczkę do orkiestry. Na zakończenie 5. koncert e-moll Feliksa Janiewicza. Wieczna chwała dyrektorowi Stanisławowi Leszczyńskiemu za przywrócenie pamięci tego przez lata zapomnianego, wspaniałego skrzypka i kompozytora. Ten ponoć niezwykle wybitny instrumentalista był pierwszym w historii polskiej muzyki, czy ja wiem, czy nie światowej, PR-owcem na granicy z megalomanią. Aby wzmocnić zainteresowanie publiczności, umiejętnie rozsiewał plotki, że jest nieślubnym synem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz uczniem Haydna, przyjacielem Mozarta. Gdyby wówczas istniał internet i Google, no to sobie wyobraźmy, jak on byłby znany na całym świecie. Muzyka pięknie opracowana na fortepian i orkiestrę przez współczesnemu mu, czyli kompozytorowi Sebastianowi Gottschikowi, a solistą był Tomasz Rittner przy historycznym fortepianie. No, pamiętamy go, bo na pierwszym konkursie chopinowskim na starych instrumentach zdobył pierwsze miejsce i nadal jest w czołówce pianistów, i to nie tylko na instrumentach historycznych. A wszystkie utwory poza i z solistami wykonywała Och Orkiestra na historycznych instrumentach ze wspaniałą, jak już powiedziałem, Martyną Pastuszką. To jej obecność, czyli Martyny i orkiestry, od 2020 roku trwa nieprzerwanie, mówię o festiwalu Chopin Jego Europa, pozwalając na możliwość porównania na in plus z najlepszymi orkiestrami ze świata. To dzięki Och Orkiestrze możemy słuchać koncertów festiwalu Chopin Jego Europa bez kompleksów. No a dzisiaj... Dzisiaj w studiu koncertowym Polskiego Radia, ten jedyny koncert poza Filharmonią, odbędzie się koncert kameralny w wykonaniu dwóch znakomitych, ale ja niby o wszystkich mogę powiedzieć, że są świetni, ale ci naprawdę, proszę zwrócić na nich uwagę, też nie pierwszy raz u nas, Belg Rowel Deltiens, tak bodaj się wymawia, wiolonczelista, i Frank Briley, przy fortepianie. W programie kompozycje Fryderyka Chopina i Yogi Franchère. Wiolonczelisty, który był przyjacielem Chopina i który korzystał, czyli Chopin, korzystał ze wskazówek swojego przyjaciela, specjalisty od wiolonczeli. Do zobaczenia, a na zakończenie fragment ostatniej części zapowiadanego już wcześniej koncertu na harfę. Dziękuję bardzo, Stanisław Bukowski. Do jutra.

0: tylko żebyś wiedział.
1: Żebyś wiedział.
2: A żebyś wiedział.
3: Żebyś wiedział.
4: Reklama.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Po reklamie.
6: Wnet tu i tam, czyli...
3: Wakacyjne podróże, małe i duże.
7: Partnerem audycji jest Fundacja Salvatti.pl. Wspieramy samodzielność ekonomiczną w krajach globalnego południa. Wejdź na sklep.salvatti.pl.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie. Konrad Mędrzecki. Jest czwartek. Czwartek, godzina 9:37 i mamy gościa, mam zaszczyt powitać panią Raginię Nadażdin, dyrektorka Lekarzy Bez Granic. Dzień dobry pani.
9: Dzień dobry.
8: Witam serdecznie. No właśnie, a spotykamy się z powodu filmu. Film, który miałem, oglądałem. No nie wiem, czy to można powiedzieć, co przyjemność, to bo film jest wstrząsający bardzo i to jest film pod tytułem Ktoś całkiem obcy. No i opowiada o, no właśnie, o ludziach zgubionych w świecie, generalnie rzecz biorąc. Pani widziała ten film?
9: Widziałam film i tak jak pan redaktor mówi, trudno mówić o przyjemności, kiedy go się ogląda, bo on bardzo dociera tak naprawdę do tych naszych podstawowych pytań o nas jako ludzi i co się dzieje z tymi osobami, które właśnie urodzili się tam, gdzie się toczą wojny i próbują przeżyć, dostać się gdzieś indziej.
8: Próbują. Film zaraz poczyna się od takiego cytatu z Szekspira, mówiący o właśnie o ludziach, którzy szukają swojego miejsca i są przepędzani z miejsca na miejsce. No i to jest strasznie poważny problem, bo to nie jest jednoznaczne, prawda? Bo to jest, ja też na przykład gościłem ostatnio przyjaciela z Włoch, który przyjechał z Bolonii i on opowiadał rzeczy jakby inną historię, ale o tym, jak trudno się, że tak powiem, skonsolidować w tych społeczeństwach. Jakie to jest gigantyczne wyzwanie. Pamiętam Oriane Fallaci, która broniła Florencji przed pierwszą falą emigracji, mając jakby podejście bardzo ludzkie. Natomiast też, gdzie właśnie granice, bo pani Lekarze Bez Granic, ale też jak te granice, bo to jest właściwie chyba niemożliwe, żeby to tak zbudować.
9: To jest, ja może tylko powiem o dwa słowa o tej historii naszej nazwy, bo ona jest związana z czymś zupełnie innym, czyli związana jest z tym, że lekarze francuscy w latach 70. zdecydowali pomagać w krajach afrykańskich, ale też opowiadać o tym, co widzą i stąd się wzięła ta nazwa. Natomiast faktycznie my będąc w wielu miejscach, pomagając w wielu miejscach na świecie, gdzie dzieją się wojny, kryzysy humanitarne, widzimy, co sprawia, że ci ludzie wiedzą o tym, jakie są polityki europejskich rządów, jaka jest polityka Unii Europejskiej. Wiedzą, że to jest dla nich bardzo niebezpiecznie, ale wiedzą też o tym, że wielu z nich podejmuje właśnie taką decyzję, żeby jednak próbować udać się w tą podróż ze względu na niebezpieczeństwo, które czeka ich, które czai się na nich, na ich, w ich miejscu, tam gdzie żyją albo gdzie zostali przepędzeni. A druga rzecz jest też taka, że my widzimy, jak bardzo dużo przemocy dzieje się wobec tych ludzi w momencie, kiedy oni udają się tą niebezpieczną podróż, szukając jakiegoś bezpieczeństwa. I to jest też część tego filmu, że ta przemoc nie kończy się w momencie, kiedy ludzie opuszczają czy to kraj ogarnięty wojną, czy to kraj pochłonięty ubóstwem i korupcją i przemocą, ale właściwie ta sama podróż stała się wyjątkowo bezpieczna i kosztuje ich też życie, może kosztować życie tych ludzi, którzy uciekają. My jako Lekarze Bez Granic w wielu miejscach na przykład widzimy też, że wśród tych uchodźców, tych ludzi, którzy szukają schronienia, są też mężczyźni, są kobiety, są dzieci, są też osoby z niepełnosprawnościami. I oni się nawet, chore osoby, też pokonują taką drogę ze względu na to, co, że nic, jakby, taka jest ich decyzja, bo widzą, że co ich czeka, co się dzieje w ich miejscu albo kraju. Natomiast też jedna rzecz, która jest tutaj wyjątkowo trudna, myślę, że ona została bardzo dobrze pokazana w tym filmie, to też jest to, że jest ta przemoc, która ma miejsce, też bardzo często jest właściwie spontana, bo my też widzimy, że czasami to jest straż graniczna, czasami znaczy się w tych miejscach, na przykład jak tutaj było pokazana, jak ci ludzie przez morze próbują się przedostać. Część ludzi próbuje przez ląd, na przykład bałkańskim szlakiem tak zwanym. Widzimy też, że przemoc jest oczywiście bardzo często ze sprawą ludzi, którzy wykorzystują ich sytuację, kiedy oni są w drodze, czy to są właśnie przemytnicy, czy ktoś inny, który po prostu czuje, że oni są poza systemem, są bezbronni, łatwo ich zaatakować. Natomiast niewątpliwie to są dramaty i niewątpliwie w tym momencie kraje europejskie, bo jeśli mówimy tutaj z naszego punktu widzenia, nie mają odpowiedzi, jak zachować tą ludzkość i kierować się właśnie humanitaryzmem, myśląc o ochronie też swoich granic.
8: No właśnie, też no i społeczeństw, tak, bo jest pewien próg, że tak powiem, przyjmowania też jeszcze no, są jakby dodatkowe, bo wszystko w ogóle się zaczyna w Syrii. Tam jest ta opowieść o lekarce, która no, jest no, wojna domowa. Ona z córką ucieka po jednym z takich ataków jednej ze stron, no bo to już ja nie chcę wnikać w te strony, ale no, ginie jej rodzina na oczach, że tak powiem, widzów w pewnym sensie, no, ojciec, matka, ona z córką ucieka. No i jest to dramatyczna historia, później jest granica, w ogóle no, jakieś, no, jest jakieś natężenie po prostu przemocy i potworności zupełnej, no ale później jeszcze spotyka właśnie tych, oni spotykają, później jest taka sekwencja, bo to jest ten film takimi sekwencjami, jest ta opowieść o tym, o czym pani wspomniała, o tych przemytnikach. I to też taka, to też taka charakterystyka, taki potworny, no nie wiem, no powiem, no, czarnoskóry przemytnik, tak, który no, po prostu no, wykorzystuje ludzi i tam takie padają zdania, bierze od biednych ludzi wszystkie pieniądze, jakie oni mogli zdobyć, tak? Bardzo dużo tych pieniędzy, wsadza ich do pontonu i mówi tam temu swojemu współpracownikowi, pieniądze są, czy oni się utopią, czy nie, to wszystko jedno i niech se, i na to Morze Śródziemne wysyłają. I później coś po prostu strasznego, ale z drugiej strony też ja rozumiem społeczeństwa, bo też niestety dochodzi do takich sytuacji, że no są tu, no, no, zmienia się kultura po prostu europejska i no, wiele osób, ja też podzielam do pewnego stopnia tego obawy, że zmienia się tożsamość społeczeństw, tak? To znaczy, ja byłem Birmingham w Wielkiej Brytanii. Po prostu bardzo mi było trudno spotkać białego człowieka. I Anglicy powiedzieli, że uciekają, w ogóle chcą uciekać z Birmingham i z wielu miast angielskich, ponieważ już te wspólnoty no, są samorządami, wprowadzają prawo szariatu, na przykład na jakichś terenach i policja tam w ogóle brytyjska nie przychodzi. No ja byłem tam 2 miesiące temu, więc mówię o czym mówię. I to też jest gigantyczny po prostu problem, bo ludzie w Wielkiej Brytanii część chce uciekać i się boi po prostu.
9: To jest jedna rzecz, którą ja tutaj chciałam podkreślić jako organizacja, która mi pomaga mi wszystkim, bez względu na rasę, kolor skóry, ale też widzimy właściwie, że jeśli chodzi o sytuację uchodźców, to sprawcami tej przemocy są ci, którzy mają po prostu taką pozycję w danym miejscu. I tutaj nasze bardzo bolesne doświadczenie na przykład było w Libii, gdzie widzieliśmy no, ludzi, nie tylko Libijczyków, ale przede wszystkim osoby z Afryki Subsaharyjskiej, którzy docierają do Libii, mając różne obietnice, że tam dostają pracę, albo że będą mogli z Libii wjechać dalej. I dużo płacą za to. Natomiast wiele z nich właśnie w Libii doświadczyło wręcz tortur, trzymania w jakichś obozach, niewolnictwa, wykorzystywania, bycia porwanym, czyli trzymano ich z takim przekazem, żeby wymogły od swoich rodzin zapłatę. I jedna z tych kobiet, z którą rozmawialiśmy, mówiła, że właściwie to powiedziano nam, że mamy 6 miesięcy. Jeżeli nie zdążą nasze rodziny uzbierać pieniędzy w ciągu 6 miesięcy, to były jednak bardzo konkretne kwoty, to zostaniemy zabici. Więc to są przerażające historie. Ja tutaj bym chciała podkreślić, że mi niestety też widzimy, że to jest taka trochę spirala, która się napędza, bo z jednej strony rządy w Europie nie mają odpowiedzi i idą coraz bardziej taką restrykcyjną politykę dotyczącą niepozwalania

0: nie ma tej takiej skali przemocy, jaką widzieliśmy w tym filmie, jaka była w Syrii jeszcze kilka lat temu. Natomiast zniszczenia są ogromne. Oczekiwanie, że ludzie tam wrócą i znajdą szybko swoje miejsce, kiedy te poczucie zagrożenia jest jeszcze bardzo duże, jest po prostu nierealne. Natomiast przede wszystkim cały czas, i taka jest nasza niestety rzeczywistość, że z roku na rok rośnie liczba konfliktów zbrojnych na świecie. Jeżeli myślimy o takiej historii, o II wojnie światowej, to świat w tym momencie znajduje się właśnie w takim momencie, że jest ta liczba konfliktów zbrojnych największa od czasu II wojny światowej. I to wymaga od nas naprawdę wyjścia poza pewien sposób myślenia i szukania jakiegoś rozwiązania.
1: Poza schematy, tak.
0: My jako Lekarze bez Granic, jako organizacja humanitarna, nie mamy rozwiązań politycznych. My w tym wszystkim próbujemy ratować ludzkie życie i minimalizować po prostu cierpienie tych ludzi.
1: No to co kiedyś powiedział Marek Edelman, jak ratujesz jedno życie, ratujesz cały świat. I to ja widzę taką postawę, no i to jest... A była pani w Syrii?
0: Nie byłam w Syrii. Nasza koleżanka, która była w Syrii, która była właśnie w Syrii, takim miejscu, kiedy jeszcze tam władze Asada nie pozwalali na normalne funkcjonowanie organizacji humanitarnych. My byliśmy właśnie też w tej części Syrii północno-wschodniej i to, co nam właśnie opowiadała nasza koleżanka Monika, jak wróciła, no to po prostu było to poczucie bardzo dużego napięcia i to jest coś, co nie mija razem z upadkiem jednego reżimu albo drugiego i zakończeniem wojny, bo tutaj też jest jedna rzecz bardzo ważna. Ja myślę, że to, tak jak nam było trudno, myślę o panu redaktorze i mi było nam trudno oglądać ten film, to jednak oglądaliśmy film, który jest w pewien sposób ilustracją życia i podróży tysięcy ludzi. I przeżycia tych ludzi po prostu są tak bolesne, że też musimy też myśleć o tym, jakie to ma skutki dla ich życia i zdrowia. Nie tylko tego, co teraz przeżywają, ale też, co z nimi zostaje.
1: Te dzieci po prostu są takie straumatyzowane. Ta dziewczynka, córka tej lekarki, no to na całe życie pozostają po prostu rany. W duszy i w ciele też, ale te w ciele może się wygoją, tak? Ale te w duszy chyba nigdy się nie wygoją. No i też, bardzo trudne. Ale nie ma światełka za bardzo w tunelu, bo teraz jeszcze przecież Izrael, Gaza, to jest po prostu kolejny punkt na mapie, który po prostu aż stają włosy na głowie. Docierają do nas też tylko informacje szczątkowe, ponieważ niestety jesteśmy, blokowane są te informacje, które dotyczą ludobójstwa. Izrael zabija po prostu politykę prowadzi absolutnie, że tak powiem, potworną, po prostu taką ludobójczą, jeżeli chodzi o chcą czyścić, tak jak w Syrii mamy w tym filmie taką, jedna Syria, oni tak krzyczą, ci żołnierze, którzy też są jacyś tacy, bo jest tam taki żołnierz, który przeżywa taki moment, bo on chce być lojalny i to w pewnym sensie tam spotyka się z ojcem, który zresztą jest wbrew, jakby przeciwko, że tak powiem, reżimowi, ale uczył go lojalności, tak? I on starał się być lojalny w stosunku do przełożonych, do wojska i to dla niego była taki wyznacznik. A później takie pęknięcie nastąpiło w nim, tak? I to jest po prostu... Ale niech pani tu jakieś światło opowie. No, po prostu jakąś historię.
0: Na mnie światłem jest to, że właśnie tak jak pan redaktor powiedział, w Gazie mamy do czynienia z ludobójstwem. Ja za każdym razem, jak myślę o naszych palestyńskich kolegach tam na miejscu i myślę o ich wytrwałości, determinacji, to jest dla mnie też światełko w tunelu, że ludzie są w stanie stawić czoła takiej sytuacji i takim działaniom i że mamy naprawdę jako ludzie dużo więcej siły, niż nam się może wydawać.